0: sekundę.
1: 320, no to wiadomo.
0: 48 tysięcy Hz.
1: Częstotliwość próbkowania.
0: Stereo.
1: Stereo.
0: 0,24.
1: Tyle nam zostało odtworzone.
0: 0,28. 0,30. 0,31. 0,32.
1: Czyli możemy na bieżąco kontrolować sobie czas. Jak
0: 0,36. Slash. 5,30.
1: 5,30 utwór trwa.
0: 5,30. Znak zapytania. 5,30.
1: I jeśli zaznaczymy całą playlistę, czy cała playlista jest podświetlona, możemy sobie dowiedzieć się, ile dana płyta trwa.
0: Fisi.
1: Czyli ja teraz
0: Mosaika Polog.
1: Zaznaczam. Ctrl A. Jeszcze Jaws. Raz JOS do PC.
0: Myśl 33.00db. Myślnik 35.56.
1: I wiem, że płyta zespołu Mosaik trwa 35 minut i jakieś tam sekundy. I możemy się dowiedzieć, jaką mamy aktualnie ustawioną głośność.
0: Myślnik 33.00db.
1: 33.00. Jeśli teraz bym kliknął na ten element 33.00db, otworzy mi się suwaczek, w którym mogę sobie tą głośność dostosować, ale że mam już zrobiony skrót klawiaturowy, no to klikać nie będę.
0: PC.
1: Program FUBAR 2000 ma to do siebie, że po zainstalowaniu jego można mu cały folder podmienić, że tak powiem. Program jest zainstalowany w folderze Program Files i żeby zrobić sobie kopię zapasową, czyli cały folder FUBAR 2000 kopiujemy sobie gdzieś. Jeśli coś namieszamy, tak jak to pewnie będzie w moim przypadku podczas nagrywania tego podcastu, przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu zrobiłem kopię zapasową programu FUBAR 2000 i teraz, żeby ją po prostu przywrócić, to podmieniam te foldery, czyli folder z kopii na folder, który znajduje się w Program Files i program działa, także też dość szybko można go przenosić z jednego komputera na drugi. A i też można, tak jak mówiłem wcześniej, zainstalować go jako wersję portable i wtedy już nie ma zupełnie żadnego problemu z przenośnością programu. Serdecznie polecam FUBARa 2000. Program, pomimo tego, że po angielsku, pomimo tego, że na początku coś tam z nim trzeba porobić, żeby on spełniał nasze oczekiwania, sprawdza się rewelacyjnie, odtwarza mnóstwo formatów multimedialnych. Jeśli jakiegoś formatu nie ma w programie, nic prostszego, udać się na stronę producenta, na stronę twórcy programu i pobrać odpowiednią wtyczkę. Wtedy taką wtyczkę zapisujemy w folderze Components, który znajduje się w C Program Files FUBAR 2000. Plik z rozszerzeniem DLL wrzucamy do folderu Components, restart programu FUBAR i już wtyczka jest widziana. Tak jest na przykład z odtwarzaniem plików Monkeys Audio, czyli plików APE, formatu bezstratnego, gdzie autor stwierdził, że nie dodaje go do instalatora, gdyż wpływa on jakoś tam na stabilność programu. Żeby te APE zostały odtwarzane przez program FUBAR 2000, trzeba taką wtyczkę sobie ściągnąć, ale pliki FLAC, pliki na przykład MPC są bez problemu odtwarzane i nawet pliki WMA, jeśli ktoś lubi. I to tyle o programie FUBAR 2000. Myślę, że przekonałem troszeczkę chociaż Państwa do tego programu. Zachęcam do jego choćby przetestowania i myślę sobie, że jeśli troszeczkę Państwo pobawią się tym programem, to już do Winampa Państwo nie wrócą. Program szybki, prosty, pomimo tego, że po angielsku, wydaje mi się, że od Winampa zdecydowanie bardziej funkcjonalny. A należy pamiętać, że ja też wielu opcji tutaj nie wspomniałem, gdyż nie miałoby to największego sensu, ale program potrafi naprawdę wiele. Zresztą w internecie można znaleźć mnóstwo artykułów opisujących dostosowywanie programu FUBAR 2000 do własnych potrzeb, od wyglądu począwszy na odtwarzaniu audio skończywszy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu 9080555, mój numer gadu-gadu, rafki@gmail.com, mój adres e-mail. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Słuchacie nas tam 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Minęła godzina 19, dziś mamy poniedziałek, to jest 30 dzień stycznia, a zatem jak w każdy poniedziałek o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast, przypomnę, to jest strona internetowa o adresie internetowym www.tyflopodcast.net, piszemy www.tyflopodcast.net. Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze tam nie byli, aby tę stronę odwiedzili i aby posłuchali tego, co na tej stronie się znajduje. Znajduje się tam ponad 300 audycji. Audycji o tematyce różnej, ale mającej jedną wspólną cechę. Mianowicie traktują o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących i opowiadają o wszystkich zagadnieniach właśnie z perspektywy takich osób. Dziś będziemy także rozmawiać o zagadnieniu, no myślę, że dosyć powszechnym, zagadnieniu dosyć istotnym dla przynajmniej części użytkowników komputerów, szczególnie tych, którzy lubią sobie posłuchać muzyki. Natomiast będziemy mówić o tym również z perspektywy osób niewidomych. Dziś będziemy rozmawiać na temat zgrywania płyt CD. Witam mojego dzisiejszego gościa, Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jest także z nami jeszcze jeden gość. Gość, który będzie się odzywał co jakiś czas i będzie na pewno również się swoją wiedzą z nami dzielił. To jest Patryk Waliszewski. Patryku, czy ty jesteś? Czy się przywitasz z naszymi słuchaczami?
2: Jestem, nie będę taki. Przywitam się oczywiście. Witam. Dzień dobry.
0: I dziś będziemy wspólnie rozmawiać na temat zgrywania płyt, na temat tego wszystkiego, co w tym procesie jest istotne, na co należy zwrócić uwagę, żebyśmy jakąś płytę z muzyką, na własny użytek oczywiście, mogli sobie zgrać do komputera bez jakichś większych problemów. Natomiast zaczynając gdzieś temat od zupełnego początku, to może powiedzmy, Robercie, po co właściwie te płyty się zgrywa? Czemu to może służyć? No i jakie były początki? Kto pierwszy wykorzystywał?
1: Ad vocem sprostowania jeszcze powiem, że na dozwolony użytek prywatny, żeby to tak zabrzmiało w ogóle...
0: No do własnego użytku, prawniczo. Do własnego.
1: Na dozwolony użytek prywatny, nie publiczny, proszę nie mylić, dozwolony użytek prywatny, tak. Tak to się w prawie nazywa, można skopiować. Teraz tak, po co używamy i co to w ogóle jest i po co to wszystko? Używamy to przede wszystkim do tego, żeby mieć w jednym miejscu więcej płyt, dla własnego bezpieczeństwa, po to, żeby uchronić nasze zbiory przed nadmierną eksploatacją krążku, bo wszak się mówi, że niby krążki CD można odtwarzać cały czas, ale niestety one się niszczą, się utleniają. No i choćbyśmy chcieli, no to niestety czasami jest tak, że warto te krążki zarchiwizować. Natomiast kto to kiedyś robił? Kiedyś robiły to stacje radiowe i to takie bardzo zamożne, ponieważ jak wiecie, albo jak nie wiecie Państwo, płyta CD powstała w roku 1982 na świecie. W Polsce jest znana mniej więcej od roku 1986. Wtedy to już bardziej mówiono o płytach kompaktowych. Powstawały tak zwane wypożyczalnie, bo to kiedyś nie było można kupić płyt kompaktowych. Nie, to trzeba było wypożyczyć, prawda? Słynne wypożyczalnie. Mało tego, stacje radiowe, radia publicznego brały płyty kompaktowe z wypożyczalni. Był wieczór płytowy w programie drugim Polskiego Radia. Stacji wtedy bodajże było na falach UKF-u 3, program drugi, trzeci, czwarty i wtedy tylko dwójka emitowała właśnie, ponieważ miała zasięg stereofoniczny, emitowała płyty kompaktowe w całości, które wypożyczała od różnych wypożyczalni albo od innych od innych podmiotów, tak to nazwę. No i, że tak powiem, tak to wtedy szło, więc o tak zwanym zgrywaniu też nie było mowy, potem mnóstwo stacji jednak z tych płyt grało. No ale często zdarzało się tak, że te płyty się jednak zacinały pod wpływem eksploatacji, niestety, płyta jest płytą i czy to, wiadomo, że jest to dużo lepsze niż analog, jeśli chodzi o trwałość używania, ale niestety płyta CD, jaka jest, taka jest, wiadomo.
0: Wiesz, Robercie, jeszcze... swoją drogą, no jeszcze oprócz tego, że płyta jest jaka jest, to jeszcze także kwestia obchodzenia się z tą płytą. Ja pamiętam, jak jeden z prezenterów kiedyś wspominał, że do płyty przykleił mu się jakiś plasterek kiełbasy. Nagle płyta się zacięła, wysuwa szufladkę napędu CD i okazuje się, że tam ktoś po prostu no tak na poprzedniej zmianie łapczywie jadł śniadanie, że gdzieś plasterek kiełbasy został w napędzie, więc no nie ma
1: tak,
0: się co dziwić.
1: Tak, kawałek tortu.
0: O tym nie słyszałem.
1: Tak, ja słyszałem o kawałku tortu, prawda? Też słyszałem, jak to ludzie sobie zrobili przyjęcie i zamiast podstawek takich popularnych to zrobili sobie płyty CD jako podstawki. Potem były problemy z tymi płytami generalnie. No to wtedy była taka bardzo duża ekstrawagancja. Lata, to był rok 89, 88. Takie sobie na Śląsku zrobiono takie przyjęcie. To dosyć głośno było nawet w Ekspresie Wieczornym swego czasu nawet opisywano gdzieś ten fakt. Taka gazeta była. Teraz już jest inna. Ale wtedy była taka. No więc grano jeszcze z tych płyt, bo że tak powiem, dyski miały po 20 mega. Te lepsze to po 40. Że tak powiem, więc nawet nic nie było się w stanie zgrać. Wszak pamiętacie, że... Albo nie pamiętacie, bo... No to powiem, że płyta taka CD to jest 700 megabajtów. Mniej więcej. 700 do 800. No i na co to zgrać? Co z tym zrobić? No i generalnie, co bogatsze stacje w Stanach, no to tu pokupowały sobie jakieś takie dyski łączone cuda. No i zaczęły zgrywać te płyty. Ripować do popularnego Wave'a. No ale też to się ograniczało do tych najczęściej używanych, no bo kto to pomieści?
0: To jeszcze tak naprawdę... skoro sobie robimy taki wstęp i opowiadamy różnego rodzaju ciekawostki, to ja pamiętam z jakichś tam lokalnych doświadczeń swoich radiowych, że w latach 90. była jakaś bardzo popularna piosenka pana Laskowskiego, Świat nie wierzył ZOM, to w naszej lokalnej stacji radiowej, która wtedy funkcjonowała, to była w zasadzie jedyna piosenka, która była emitowana z komputera, bo właściciel po prostu obawiał się, że mu ta płyta się zniszczy, no i kazał wgrać do komputera, bo naprawdę bardzo często ten utwór sobie różni słuchacze zamawiali.
1: No tak, no bo tak wtedy radzono sobie, że tak powiem, i te programy, które znano do emisji. Ja pamiętam Wave Station, czyli program, który grał tylko Wave'y i tylko w trybie albo DOS, albo Windows 3.11, że tak powiem. I tylko tam niewielkie takie rzeczy można było, typu pojedyncza piosenka albo jakieś takie krótkie Wave'y odegrać, prawda? Jakąś taką playlistę złożoną z Wave'ów. No ale później, czyli zerknijmy do roku 96-97, wtedy powstał już standard MP3 wymyślony przez Fraunhofera, Instytut Fraunhofera. No i wtedy już miały miejsce, zaczęły być produkowane większe dyski. Co to znaczy większe? To znaczy jedno, dwugigowe, maksymalnie trzy. Ale już jak były MP3, to już zaczęto do zgrywania płyt podchodzić bardziej sumiennie, dlatego że to się zaczęło w końcu opłacać, no bo co by nie powiedzieć, ta MP3, jak ona brzmiała, tak brzmiała, ale brzmiała w miarę znośnie, że tak powiem. No, dla niektórych do dzisiaj nie jest znośna, no ale generalnie dla większości brzmiała w miarę znośnie. No i okazało się, że tam mało miejsca zajmuje taka jedna MP3, no. Raptem cztery dyskietki i można taką MP3 mieć. Wtedy jeszcze się operowało wielkościami dyskietek, no ale przykładowo jeszcze te dyski dwugigowe nie były takie strasznie drogie, no i w tym momencie na tych 2 giga, no to można było troszkę tych MP3 pomieścić. Można było na przykład na 700 mega sobie wyciąć z tego 2-gigowego dysku, no i na tych 700 mega te 100 piosenek najczęściej słuchanych umieścić. Już dla radia to było duże ułatwienie. No ale...
0: No jeszcze dodajmy, że w stacjach radiowych to się przewinął jeszcze format MPG2, który w takim domowym użytku nigdy i nigdzie chyba nie zdobył sobie jakiegoś większego uznania, natomiast radiowcy to trwali i trwają jeszcze, z tego co się orientuję, w dalszym ciągu albo przy wave'ach, to już tak ci... nieco bardziej o nastawieniu takim purystycznym do dźwięku, natomiast no, są jeszcze tacy, którzy sobie korzystają z formatu MP2 w jakichś takich sensowniejszych bitrate'ach, więc to dalej jest używane.
1: Powiem tak akurat z moich danych, a myślę, że mam dane dosyć dobre. Do tamtego roku na przykład firma Universal Music Poland używała MP2 jeszcze. To znaczy, można było pobrać materiały w MP3 i w MP2, ale już z MP2 uciekła. I to jest chyba jedyna, którą znam wytwórnia, która robiła w MP2. Teraz jedynie w Wave'ach można jeszcze dostać materiały. I za to cenię jedną z wytwórni, ponieważ to daje bardzo dużo możliwości, te wave'y pobierane, bo to można skonwertować na dowolny jakiś tam dźwięk. Natomiast zmierzając dalej do historii tego zgrywania płyt, więc wtedy, kiedy powstały już te większe dyski, najpierw dwugigowe, czyli rok 97, ale potem już była większy skok, bo już w roku 99, jak ja pamiętam, już były dyski 40-gigowe.
0: Robercie, malutka prośba, gdybyś mógł połączyć się z nami jeszcze raz, bo tu coś niestety strzela ci, a to jest znana przypadłość komunikatora, z którym się, za pomocą którego się łączymy w tym momencie, więc gdybyś mógł wykonać tak zwany reconnect, to byłbym ci bardzo wdzięczny.
1: To może zróbmy przerwę muzyczną.
0: Dobrze, to my zrobimy przerwę muzyczną i do tematu wrócimy już za chwileczkę. Będziemy starać się rozmawiać w dalszym ciągu o zgrywaniu płyt w dzisiejszym programie. Natomiast za kilkanaście minut także uruchomimy nasze linie telefoniczne oraz wirtualne. Będzie można do nas dzwonić, będzie można także na naszej antenie na ten temat się również wypowiedzieć. Przypominam, że to jest dzisiejsze wydanie programu Tyflo Podcast w Radiu N.

0: Cały czas słuchacie Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś przypominam, rozmawiamy na temat zgrywania płyt CD, a rozmawiam dziś na ten temat z Robertem Łabęckim, także z Patrykiem Faliszewskim, który do nas się na pewno jeszcze przyłączy do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Tak stanęliśmy na historii, na tym, co było kiedyś, no bo ciężko mówić o zgrywaniu płyt bez tego takiego wstępu, który jest dosyć istotny i który myślę, że jeszcze ci nasi nieco starsi słuchacze pamiętają, jak to kiedyś się zgrywało. Ja sam pamiętam, że kilkanaście lat temu zgranie jednej piosenki to była cała operacja i to taka dosyć skomplikowana, a efekty były naprawdę mizerne. Ale to o tym myślę, że teraz powiemy, bo Robercie, zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy to dyski zaczęły przybierać, zaczęło być, powiedzmy, dostępne coraz więcej dysków 40-gigowych, 20-gigowych, no więc już można tam było co nieco tych danych pomieścić.
1: Ale był jeden problem, o którym mówisz, i to był problem tego, że te dyski były dosyć wolne. To znaczy, te dyski na system były w miarę, o tyle, o ile do zgrywania, te dyski zachowywały się dość różnie. I dlaczego mówisz, że to była cała operacja? Ano dlatego, że po prostu, żeby zgrać płytę czy jeden utwór, trzeba było się nieźle nad tym nabawić. Mało tego, trwało to długo. Trwało to długo, ponieważ takie były mechanizmy, a nie inne. Nie było wtedy SATA, były wtedy dyski ID i to nie UDMA, żadne coś, tylko takie PIO 64, to się tak nazywało. No i to były wolne urządzenia. Ja, o ile pamiętam, to z takich swoich radiowych doświadczeń, to zakupiony był dysk SCSI w ogóle.
0: No to już było coś.
1: I CD-ROM SCSI. Ale to był rok 99. I to było, natomiast tak, i na tym się zgrywało szybko, natomiast to było bardzo drogie, to były bardzo drogie urządzenia, natomiast do radia się to nadawało jak najbardziej, bo powiem szczerze, że prędkość zgrywania tymi urządzeniami z roku 99 jest równa prędkości dzisiejszej zgrywania po dzisiejszych napędach SATA, więc, że tak powiem, to była wtedy, że tak powiem, technika. Natomiast dyski SCSI, komputery tego typu CD-ROMy miały swoje, że tak powiem, uroki. Na przykład bardzo długo to startowało. Jak już wystartowało, było szybkie, ale zanim wystartowało, to trzeba było poczekać za 3 minuty, zanim komputer wystartował. Zanim to wszystko się załadowało, te wszystkie kontrolery i tak dalej. Także było to dosyć ciekawe. No i co jeszcze? Wtedy już w roku 99 zaczęto myśleć już bardziej poważnie o archiwizowaniu płyt, o archiwizowaniu swoich zbiorów. No właśnie z obawy przed jakimś utlenieniem się, przed jakimś zniszczeniem, czymkolwiek. No i pierwsze dwa programy takie już na skalę światową, które umożliwiały tak zwany ripping, czyli zgrywanie płyt.
0: I które były dostępne.
1: Do Wave'a. I które były dostępne, to jak ja pamiętam, i tutaj można się sprzeczać, albo Audiograber, albo Audiokatalist, albo odwrotnie.
0: Ja pamiętam, szczerze mówiąc, Audiograbera.
1: To bardzo podobne programy, tylko troszkę innych firm, ale jeden i drugi działał na bardzo podobnych zasadach. Jeden i drugi miał dużo wad, jakbym to powiedział, bo wiadomo, do takiego zgrania dobrego, to będziemy jeszcze mówić o tym, ale potrzebne jest odpowiednie ustawienie korekcji.
2: Potem CD, jeszcze chyba był Audio Go-Go z takich programów.
0: O, witamy Patryka, tak, Audio Go-Go było.
1: Właśnie, to już później, wiadomo, że jeżeli chcemy zgrać, to możemy też Windows Media Playerem, takim na początek, ale to może później. Natomiast to takie pierwsze programy, które umożliwiły zgrywanie. Mało tego, do kompresowania do MP3 był taki program MP3 kompresor. Takie coś, co to do 128 zgrywało, do 128 kilobitów na sekundę, taka przepływność. Więcej się nie dało, dało się mniej. Grało to, o ironio, nie tak najgorzej, no ale wiadomo, że pliki o lepszej przepływności grają lepiej, jakby nie patrzeć. No i było coś jeszcze, słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie, był tak zwany alternatywny plik do Windowsa 98, który trzeba było gdzieś tam wgrać.
0: Tak, to był plik SYS. To był plik SYS, który zastępował któryś ze sterowników napędu CD.
1: I wtedy pliki CDA, bo pliki na płycie są widoczne jako CDA, były widoczne jako wavy. I wtedy tak ten plik alternatywny zgrywał za nas jakby. Oczywiście, że tak powiem, nie było to zalecane, ponieważ ten sterownik chodził bardzo różnie, u jednych lepiej, u drugich gorzej, a powodował różne dziwne rzeczy w systemie też, no ale można było. Było
0: coś takiego, ja chciałbym powiedzieć jedną CDFS, rzecz.
1: Jakiś
0: to ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy i przestrzec wszystkich tych, którzy są być może początkującymi użytkownikami komputerów, bo ja się już na to naciąłem. Kiedyś zastanawiałem się, czemu płyta jest taka duża, a dyskietka taka mała, jeżeli chodzi o pojemność. No i chciałem być mądrzejszy, w związku z czym wchodzę ja sobie na płytę CD, wchodzę sobie na właściwości pliku CDA, no i sprawdzam sobie, jaką to ma pojemność. No bardzo malutką. No to sobie myślę tak, to w takim razie ja ten plik po prostu zgram na dyskietkę. I chciałem płytę zgrać na dyskietkę. Oczywiście po zaniesieniu tego do innego komputera okazywało się, że to w ogóle nie grało, więc gdyby ktoś kiedyś podobny pomysł miał, to już spieszę poinformować, że nie zadziała.
2: Bo tak naprawdę kopiujemy tylko skróty do plików, do strumieni na płycie CD, a nie wavy faktyczne, nie tylko zawartość.
0: Więc,
1: dokładnie,
0: więc na to uczulam, no ale dobrze, wróćmy do tematu.
1: Ale już nie ma tych dziwnych wynalazków typu alternatywny plik CDFS, nie polecam, ale było coś takiego, kiedyś było modne.
2: Swoją drogą, przepraszam, że się wtrącę, taka ciekawostka zawodowa, bo pewnie się może ktoś zapyta. System macOS od wersji bodajże równo 10, na pewno Leopard, na pewno Snow Leopard i na pewno Lion. Widzi pliki zapisane w płycie CD bezpośrednio jako wavy i proponuje ich zgrania iTunesem, ale widzi je jako wavy.
1: Nie wiem, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ nie używam takiego sprzętu, tylko dla... No nie używam, bo...
0: Pozostaje wierzyć na słowo po prostu.
1: Tak. Dokładnie. Może ktoś, użytkownicy Maca do nas zadzwonią, wszak są czynne chyba...
0: No właśnie zaraz będą, już teraz uruchamiam, tyflopodcast.net. A telefon?
1: Telefon 300...
0: No to może ja powiem, 223988027 wewnętrzny 938. Dziś z tego co widzę działa.
1: I jeszcze 22 i 22 kierunkowy.
0: Dokładnie. 938 to jest numer wewnętrzny, więc jeszcze raz. 223988027 wewnętrzny 938. Jak taka miła pani powie, proszę wykręcić wewnętrzny, to trzeba wykręcić. 938. No dobrze, więc powiedzieliśmy sobie co nieco na temat historii, to teraz przejdźmy do teraźniejszości i tak naprawdę myślę, że zgrywanie płyt możemy podzielić na właściwie użytkowników, którzy zgrywają płyty, możemy podzielić na dwie grupy. Na takich, którzy naprawdę są po prostu bardzo zaawansowani, albo chcą się takimi stać i chcą to zrobić w sposób profesjonalny, oraz po prostu możemy podzielić też na takich, którzy w zasadzie oni chcą włożyć płytę, kliknąć w kilka przycisków i żeby to zadziałało. I może powiedzmy o obu tych grupach, ale zanim przejdziemy do analizy potrzeb i narzędzi dla tych konkretnych grup użytkowników, to powiedzmy może, czy każdy napęd CD zgrywa tak samo. Czy każdy do tego się nadaje?
1: Nie. Niestety nie. Niestety nie. I to jest wiadomość przykra, bo ktoś może nam powiedzieć, a ja tu mam jakiś taki i on mi dobrze. No to ma szczęście, ale powiem tak, nie każdy napęd się nadaje do zgrywania płyt. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio na fali jakichś takich tutaj zapędów antypirackich i tak dalej są firmy, które produkują tak napędy, że na przykład po włożeniu jakiejkolwiek płyty audio do napędu komputer nam się zawiesza albo program się wysypie.
2: I jest to działanie jak najbardziej celowe.
1: Dokładnie, jest to działanie jak najbardziej celowe. Nie wiem, czy powinienem wymieniać firmę, która to robi. Celem ustrzeżenia ludzi, czy może...
0: To znaczy, ale żebyśmy mieli jasność. Czy nie można tej płyty nawet w komputerze sobie odsłuchać?
1: Nie można.
2: Nie można.
1: Ewentualnie od biedy przez Windows Media Player z pewnymi problemami, ale generalnie najczęściej jest to zrobione tak, że albo się wysypuje program, tudzież Windows Media Player może odegrać nam tylko to. Ewentualnie druga opcja jest taka, że w ogóle nie jest widoczna płyta w napędzie. Po włożeniu płyty komputer w ogóle jej nie widzi. Tak jakby jej w ogóle nie było.
0: No to tak z ciekawości zapytam, na ilu napędach coś takiego się pojawiło i o ilu napędach wiesz może w ten sposób?
2: Na zdecydowanej większości, głównie jednej firmy.
0: No to może powiedzmy po prostu, z czym jest problem. Z jakimi napędami,
2: problem
0: z napędami jakiej
2: Sony.
0: Firmy?
1: Dokładnie. Problem jest z firmą Sony, jeżeli będziecie...
2: I napędami klasyfikowanymi jako Sony i większością, ale tu nie wszystkimi, bo niektórymi mi się udawało, z większością napędów znanych i identyfikowanych w naszych systemach jako OptiArc.
1: Dokładnie, jako OptiArc, tudzież NEC, niestety. Ponieważ NEC używa napędów Sony i możemy mieć z tym problemy. Nie będziemy mieli generalnie problemów z LG-kami, chociaż to bym powiedział, że jest to średnia zgrywarka. Z Samsungami też nie będzie większych problemów, chociaż zgrywają średnio bardziej niż...
2: Samsungi generalnie mają problem z tym zabezpieczeniem, o którym mówisz, dokładnie key to audio.
1: Tak, ale generalnie te zwykłe płyty można zgrać. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę...
2: Tak, bo musimy się skupić, czy mówimy o zabezpieczeniach tylko i wyłącznie, o płytach zabezpieczonych, czy o płytach zwykłych, bo...
1: Ja mówię o tych.
2: No,
1: ostatnio u kolegi, już ci mówię, ostatnio u jednego z naszych kolegów, u którego miałeś być, notabene, który kupił właśnie nagrywarkę z napędem firmy wyżej wymienionej, ma taki problem, że włoży jakąkolwiek płytę i chce ją zgrać, komputer się wysypuje.
2: To jest generalnie problem nowych nagrywarek Sony,
1: tak to wygląda. Jeśli chodzi o zabezpieczenie kitu audio, bo to jest jeszcze inna kwestia, bo to już nie tyczy się firm, tylko tyczy się zabezpieczeń. Są nagrywarki, napędy, które, że tak powiem, potrafią odczytać to i zgrać płytę, natomiast są nagrywarki, które nie potrafią tego kitu audio ominąć.
2: Powiedzmy tylko pokrótce, że kitu audio to jest metoda i typ zabezpieczenia wymyślony, by the way, przez firmę właśnie Sony Music, przez wytwórnie Sony BMG i Sony Music. Celem zabezpieczenia płyt polega na dołączeniu drugiej sesji do dysku audio CD, uniemożliwiającej w większości potencjalnych stacji dysków odczyt tej sesji pierwszej z właściwym kontentem audio.
1: Dokładnie, ale też powiem lepszy numer, że płyta zabezpieczona takim zabezpieczeniem, dziwnie powiedziane, zabezpieczona zabezpieczeniem, no ale cóż, może być problem z odczytem tej płyty w odtwarzaczach takich zwykłych, Discmanach na przykład, innej firmy niż wyżej wymieniona, która czyta MP3. Oprócz
2: zwykłych nie będzie. Te, które czytają MP3, które są bardziej multimedialne, one zwrócą uwagę na tą drugą sesję i mogą doprowadzić do problemu, tak.
0: No cóż, wydawałoby się, że te zabezpieczenia mają chronić przed piractwem, a godzą tak naprawdę w zwykłych użytkowników. No to tak samo jak z DRM-em w książkach elektronicznych, tak naprawdę. Ktoś chciałby sobie zgrać taką płytkę na własny domowy użytek, zarchiwizować, no a nie może, bo jego na przykład napęd, który ma, a nie zawsze mamy wpływ na to, z jakiego napędu korzystamy, bo chociażby, no nie wiem, jakieś zestawy komputerowe, kiedy kupujemy, to jest z tym naprawdę bardzo, bardzo różnie, a nie każdy kompletuje sobie sprzęt od podstaw. No i wtedy no jest problem, a to akurat wielka szkoda, no i takie dosyć nieładne zachowanie. Czy coś jeszcze a propos napędów?
1: Powiem lepiej. Ostatnio słuchaczka do mnie się zwróciła, która kupiła e-booka, czy książkę elektroniczną, plik PDF ze sklepu internetowego i plik był zabezpieczony przed zwiększoną dostępnością. Nie można było go przeczytać przez screen reader. Sprawa, jak tak powiem, między sklepem a słuchaczką jest w toku. No, myśmy to sobie poradzili odpowiednio, ale tak powiem,
0: sprawa jest dosyć... To tak nie powinno być.
1: No niestety tak jest, niestety. I tutaj jest taka analogia z kitu audio w produktach Sony. To jest jedna. Co do napędów, bo też jest po to ta audycja, żebyście kompletując sobie zestaw komputerowy, kupili sobie taki napęd, który wam jednak to zgranie tej płyty w lepszej, gorszej jakości na zgranie tej płyty właśnie pozwoli. I teraz z moich doświadczeń nie ma problemów, jeśli chodzi o zgrywanie płyt w napędach Pioniera, Plextora i no właśnie LG też nie ma większych problemów. I TIC jeszcze jest taka firma, ona TEAC się pisze, tak. To mogę powiedzieć, że jeżeli aha, no i jeszcze Lighton, to jest takie coś. To jest takie coś
2: Lighton
1: dziwne.
2: To jest bodajże Panasonic albo LG, nie jestem teraz pewien. Lighton generalnie klasyfikowane są, to jest coś na podzespołach albo Panasonic albo LG.
1: Z tym, że ja nie brałem tego pod uwagę tylko dlatego, że to się ostatnio coś często psuje i coś często na to narzekają i że tak powiem, no ale Lightony też jakoś te płyty zgrywają i że tak powiem, chociaż kitu audio nie potrafią odczytywać. Z kitu audio sobie radzą właśnie Plextory, Pioniery i Tiki. No i niektóre LG, ale niektóre, nie wszystkie. Nie jestem w stanie powiedzieć, które, bo tych LG jest dużo, są to najczęściej sprzedawane nagrywarki i napędy.
2: Przypomnijmy, że większość nowych LG-ków, ich nazwa najczęściej zaczyna się na HL i dalej różne dziwne literki.
1: Dokładnie, dokładnie. Natomiast też są HLB, czyli teraz już coraz więcej wchodzi tych Blu-ray i to też może wam troszeczkę zmienić. Blu-raye też potrafią zgrywać tych znanych firm, ale są drogie. Natomiast no mówię, takie LG-ki Blu-raye'a czy Pioniera można sobie kupić. No w tej chwili za około 400 zł i się cieszyć, że można tam co nieco sobie zgrać.
0: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo ty, Robercie, wspominałeś, że kiedyś posiadałeś napęd Skazi. Czy na obecne czasy to w ogóle jest jeszcze sens inwestować w tego typu urządzenia? One w ogóle jeszcze są jakoś dostępne? Jak to z tym wygląda? Orientuje się ktoś z was?
1: Tak. Teraz jest Skazi tak zwany, Skazi albo SAS, tak to się to nazywa. To są bardzo szybkie urządzenia. Tylko, że powiem szczerze, że ja na dzień dzisiejszy już bym w to nie inwestował jako użytkownik domowy, ponieważ... To generalnie takie urządzenie używa się takich dysków, bo może inaczej, CD-ROMów albo napędów nie znajdziemy takich już.
2: Na Skazi tego już niestety nie ma.
1: Nie, tylko dyski. Dlatego, że tu jeszcze się to opłaca użyć, kiedy mamy bardzo duże przetwarzanie danych, jakieś takie, nie wiem, serwery, coś, cud. Chociaż powiem szczerze, ja bym użył dysku SSD, jeżeli bym miał, nie wiem, jakieś takie strasznie duże przetwarzanie i tak dalej, niż takiego SAS-a. No ale można tutaj...
0: To już jest kwestia infrastruktury i preferencji.
1: Dokładnie. Ja miałem Skazi w roku 99, to mogę powiedzieć, było to szybkie, natomiast miało to swój jeden minus, czyli bardzo długi start komputera, bo to musiał się załadować kontroler, musiał się załadować CD, musiał się załadować dysk, wszystko to musiało się zameldować, potem jeszcze była taka planszka, gdzie można było sobie nacisnąć Ctrl Escape i wejść sobie do tego kontrolera i tam sobie porajbrować, tam troszeczkę pogrzebać, to przestawić tamto, różne ustawienia jeszcze tam były. Potem potem dopiero się ładował, znaczy ładował zwykły BIOS od komputera i dalej to wszystko startowało, więc, że tak powiem. Natomiast szybkość zgrywania była no, bardzo duża. To nie do porównania, znaczy do porównania w tej chwili, tak, ale nie do porównania w tamtych czasach, w latach 90. Także ja uważam, że było warto wtedy zainwestować. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia uważam, że nie, że wystarczy dysk SATA, napęd SATA i będzie wszystko, że tak powiem, prawie działało.
0: Czyli podsumowując, tą naszą pierwszą część, jeżeli zaopatrzymy się w odpowiedni napęd, nie Sony lepiej, to będziemy mieć szansę na to, że nasza płyta zostanie zgrana dobrze, bez jakichś większych problemów. No oczywiście kwestia jest tego, jak też ta płyta wygląda. Czy macie informacje na temat tego, jak i jakie napędy, albo jakoś z waszych własnych doświadczeń, jakie napędy radzą sobie lepiej z płytami, no, z którymi jest problem, bo właśnie gdzieś tam się kiedyś jakiś plasterek kiełbasy przykleił, albo nie wiem, jakaś koleżanka o długich paznokciach się tą płytą bawiła, albo podobne rzeczy.
2: Z tym jest na ogół różnie. I na ogół porównywanie, jeśli chodzi o stacje wbudowywane w nasze komputery, w nasze zestawy komputerowe, wyraźnie tutaj troszeczkę odskakuje Plex Store i troszeczkę tu odskakuje Pionier.
0: Ale odskakuje na plus czy na minus?
2: Na plus. Do tego stopnia, że starsze modele Plex Store mają tą czułość w ogóle na rysy, na ich omijanie i tą taką wewnątrzstacyjną korekcję błędów i w ogóle możliwość odczytu z różnego typu i autoramentu płyt, mają regulowaną po prostu suwaczkiem zero z ileś, mówiąc po Windowsowemu. To jest suwak gdzieś tam w konfiguracji.
1: To się robi w programie Plex Tools bądź Plex Store Utilities. Są takie różne rzeczy. Ale jeszcze chciałem, bo wspomnieć o firmie Asus. Oni też robią napędy i robią te napędy nie najgorsze, powiem szczerze. Znaczy Asus i Benku. Też można kupić gdzieś, jak ktoś się natnie, to nie musi się obawiać, że coś tam nie będzie działać, coś tam mu się zawiesi. Ewentualnie.
2: I tu audio nie ma, ale jak się troszkę poczyta z grania, można bardzo w porządku zrobić Asusem.
1: Dokładnie, więc tak powiem, jest to takie coś. A propos jeszcze właśnie napędów, no to TIG ma dobrą korekcję błędów i omijanie. Ta firma cały czas trzyma poziom. Co prawda ostatnio nie widziałem napędu na SATA, ale widziałem jakiś napęd na IDE UDMA2 z jakiś do kupienia gdzieś tam, gdzieś był. Natomiast jeszcze druga rzecz.

0: taki napęd to jest po prostu coś, co jest sobie w tym komputerze. O, ma szufladkę. Nie wiem, czy słychać, czy nie. Szufladka się zamyka, otwiera, wkładamy płytę. Ale jeżeli ktoś lubi i ktoś naprawdę komuś zależy na dobrej pracy takiego urządzenia, to można się naprawdę bawić. No są, można chociażby firmware aktualizować nawet w napędach. Jest taka możliwość.
1: Akurat firmware polecam aktualizować, bo tam mogą być różne ciekawe rzeczy w tym firmware'ze. Tam mogą być różne odnośnie poprawki. Danych płyt poprawki. Więc to akurat bym nie bagatelizował. Natomiast bym powiedział, że są napędy typu na przykład typu, jak ty powiedziałeś, szuflada typu tray, a są napędy typu slim. I te napędy typu slim są takie, gdzie się wkłada po prostu płytę i płyta jest wsysana do środka. Tak jak w niektórych samochodowych odtwarzaczach, odbiornikach. To wygląda fajnie, jak to działa. Nie wiem, nie mam czegoś takiego.
0: Macintosze są dosyć znane z tego, że z tego typu napędów korzystają komputery firmy Apple.
2: Często w popularnych programach do zgrywania, do ripingu płyt napędy typu Slim mają problem z oddaniem tej płyty. Szczególnie po nieodpowiednim zgraniu.
1: Dokładnie, więc że tak powiem, no napędy typu szuflada są troszeczkę bardziej bezpieczne w zebraniu
2: taką
1: tej płyty.
2: Pozorną większą pewność dają, bo nawet jeśli coś się nie powiedzie, zawsze do dyspozycji jest młotek, a tutaj do dyspozycji jest rozwalenie połowy komputera, więc...
0: To ja mam jeszcze a propos
1: ewentualnie
0: młotków...
1: Szpileczka.
0: A propos młotków...
1: Szpileczka.
0: Innych tego typu narzędzi bezpośredniej perswazji, to mam do was pytanie, czy kiedyś zdarzyło wam się, żeby w napędzie pękła płyta?
2: Tak.
0: I jak...
1: Oczywiście.
0: I czy wasz napęd to przeżył?
1: Mój plekstor to przeżył.
2: Bezproblemowo. No. Szufladka miała problem z otwarciem się, ale nawet mechanizm próbował ją otworzyć. Coś próbował popychać, tylko wolałem jednak troszeczkę mu w tym pomóc.
0: Nawet no bo na przykład mój napęd tego niestety nie przeżył.
2: Bo też się zależy, z jaką prędkością wtedy się obracała płyta podczas pęknięcia, na ile części pękła i w jaki sposób, bo można sobie pękniętą płytą tak napęd załatwić, że on już nie wstanie w zasadzie nigdy.
1: No i też zależy od napędu.
2: Może się po prostu rozdzielić na przykład na dwie połowy i jedynie troszkę przyblokować otwarcie.
0: Oj nie. Akurat wyglądało to w ten sposób, że ja kopiowałem sobie dane. Nie kopiowałem sobie audio, kopiowałem sobie dane. Ta płyta była tam, ten napęd był z tą prędkością, nie wiem, 50 razy? Albo coś koło tego. No i ta płyta się mniej więcej z taką prędkością chyba obracała. Więc w ogóle efekt akustyczny był dosyć ciekawy. No a płyta rozdzieliła się na naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość kawałków. To tak jeszcze w ramach takiej
1: efekt
0: ciekawostki.
1: Efekt akustyczny może mi się uda znaleźć za jakiś czas.
2: Natomiast... Zapachowy efekt pewnie też był ciekawy.
0: Wiesz co, akurat zapachowy nie. Zapachowy nie. Zapachowego efektu nie było w ogóle. Natomiast akustyczny był...
2: Teoretycznie, no to tarcie jest jednak dość duże.
0: Jest dość duże, tak. Zgadza się. Natomiast no efektu zapachowego nie było w ogóle. Natomiast można się wystraszyć i to też przy okazji można powiedzieć naszym słuchaczom, cokolwiek bardziej bojaźliwym, że no, czasem się tak może zdarzyć. Jeżeli płyta jest iluśletnia... I to jest jeszcze taka płyta gdzieś tam kupiona sobie z marketu i na niej trzymamy nasze dane, to może się tak zdarzyć, że ta płyta nam po prostu pęknie, bo mi to się przydarzyło właśnie w takiej sytuacji, kiedy postanowiłem, że zrobię sobie porządek w tych płytach. I te rzeczy, które są dla mnie istotne, gdzieś tam sobie zgram na przykład na większy dysk, albo coś podobnego z nimi zrobię i zacząłem przeglądać wszystkie płyty, jakie po prostu miałem. Wkładam sobie do napędu którąś z kolei płytę i co się okazuje, no kopiuję i już nie skopiowałem, bo był jeden wielki trzask i było i po płycie, i po napędzie.
1: Natomiast no to taki fajny trzask.
0: Tak, to taki ciekawy trzask. Natomiast raczej przy zgrywaniu płyt audio to nie powinno coś takiego się dziać, jeszcze powiedzmy.
2: Jeszcze zależy, jak zgrywamy i z jaką ostrożnością, i z jaką szybkością.
1: Dokładnie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że kiedyśniejsze CD-romy, na przykład firmy Plextor, ja taki mam, on ma już 12 lat, 99
0: i jeszcze działa.
1: Rok. I jeszcze działa.

0: jak najbardziej. I był zrobiony na tej zasadzie, że wystarczyło go wymontować z wnęki i wtedy i on był skręcany czterema śrubami, ale takimi, że gość był jakby z dwóch części. W związku z tym, jak się płyta rozsypała w środku, to można było bez problemu zdjąć tą górę, wysypać te wszystkie resztki, przeczyścić to jakąś szczoteczką, skręcić to, włożyć do środka i CD-ROM jak nowy dziado dzisiaj, prawda, bez większych problemów.
1: A dużo natomiast takich przygód miałeś z ciekawości?
0: Jedną miałem taką przygodę. Chyba z płyt, znaczy już nie będę chyba mówił, jaka to płyta, jakaś data było. Jedną miałem taką, bo to nie zdarza się często, natomiast, że tak powiem, odgłos jest bardzo ciekawy, bo to się rozlatuje na ja bym to powiedział, że na setki kawałeczków malusieńkich i bardziej to przypomina tłuczenie szyby, niż
1: pękający plastik. To jest podobny odgłos, z tym się muszę jak najbardziej zgodzić. Ja przypominam, że możecie do nas zadzwonić 223988027 wewnętrzny 938, Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Dziś rozmawiamy na temat zgrywania płyt CD. Czy coś jeszcze a propos napędów? Tak się zapytam.
0: Myślę, że o napędach to już chyba żeśmy wszystko wyczerpali.
1: To ja myślę, że teraz to zrobimy sobie odrobinę muzycznej.
0: Przejdźmy po przerwie muzycznej do oprogramowania, ale po muzycznej przerwie.
1: Dokładnie. Zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia za moment. Natomiast jeszcze mam tu taką informację od Mateusza. Mateusz stwierdził, że jego nagrywarka także nie przeżyła pękniętej płyty. No cóż, Mateuszu, to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć.
0: Bo te nowe już nie przeżyją.
1: Witaj w klubie!
0: Te nowe nie przeżyją. Mój Plextor nowy też by nie przeżył. To już są inne konstrukcje. Są tak specjalnie robione, żeby nie przeżyły.
2: Radio N.
1: Tyflo Podcast w Radiu N cały czas trwa, można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938, można także pisać i dzwonić na Skype'a. Tyflopodcast.net to jest nasz login właśnie w systemie tego komunikatora głosowego. Tak a propos, to Mateusz jeszcze zapytał, czy firma Plextor, która produkuje nagrywarki, to jest ta sama firma, która produkuje odtwarzacze Plextalk. No i teraz pytanie.
3: Myślę, że zgodnie możemy odpowiedzieć, Robercie, że...
0: Że tak i że Plextalk to jest jakby pododdział firmy Plextor. To jest jakby taki pododdział, to jest jakby taka podsekcja, ale to jest ta sama firma. I to jest ten pan Shinano Kenshi.
1: Firma, tak, Shinano Kenshi.
0: Shinano Kenshi generalnie. Tak samo jak Panasonic to jest Matsushita, prawda? Bo generalnie Panasonic to jest Matsushita, to się tak nazywa, Matsushita Electronic Japan. Tak tutaj to jest tam Shinano Kenshi.
1: No i Robercie,
0: Kenshi,
1: znowu cię będę musiał prosić, żebyś się połączył z nami ponownie, więc już teraz nie będziemy
0: znowu
1: robić... Tak, znowu, nie będziemy...
3: Prawa Marfiego dzisiaj bardzo aktywne
1: niestety,
3: na
1: nie będziemy robić już muzycznej przerwy, bo przed chwilą była, więc teraz szybciutko poczekamy na Roberta, żeby się z nami połączył ponownie. No to dzisiaj się, proszę Państwa, ciekawe rzeczy dzieją w tej audycji. W każdym razie, no łącze, całe szczęście nam działa odpukać.
0: Mam nadzieję, że już jest okej. Okay.
1: Już jest okej, okay. Wrócił do nas Robert. I wracamy my do tematu. Do tematu zgrywania płyt CD, więc na dobry początek może powiedzmy sobie o tych takich narzędziach, które każdemu użytkownikowi w sposób dostępny umożliwią zgranie takiej płyty. W szczegóły takie techniczne bardzo będziemy wdawać się za chwilę, a na razie coś dla tych, którzy po prostu chcą, tak jak ja przed chwilą pokazywałem, włożyć płytę do szufladki, nacisnąć coś i zgrać.
0: I jeszcze nic nie ściągać. I tylko mają gotowy system, jakiś Windows 7, XP, nie wiem, coś, i po prostu zgrywają, i tutaj najprostsza metoda, Windows Media Player i Patryk Faliszewski.
3: W pewnym sensie to jest najprostsza metoda, natomiast pytanie, czy najskuteczniejsza. Tak, jeśli chcemy wrzucić płytę, nacisnąć parę klawiszy, żeby to się zgrywało, to Windows Media Player jest wybawieniem w pewnym sensie. Program umożliwia nam zgrywanie do 4 formatów, bo to jest bodajże Windows Media Audio, Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio Lossless i MP3. W którejś wersji Windowsa chyba Windows Media Lossless albo Professional zastąpiony był przez Microsoft Wave zwykły. Kropka. WAV, po prostu źródłowe rozszerzenie, takie czyste pliki z płyty CD. Program nie oferuje zbyt wielu ustawień. W zasadzie tylko to, czy muzyka ma być chroniona, czy nie. Bo wyżej wymienione formaty poza Wave mają takie coś w swoim, taką opcję, taką flagę, która w MP3 nazywa się Copyright Bit. Chociaż w MP3 to nie jest dokładnie to samo, to troszeczkę na czym jeszcze innym polega, ale między innymi ona jest używana wtedy. A Windows Media ma wartość zero-jedynkową protected, czyli czy jest obiektem chronionym, czy nie. Wartość przyjmuje, prawda, tak lub nie. Muzyka chroniona to jest coś, o czym wypadałoby też pokrótce powiedzieć. W szczegóły się nie będę wdawał, chociaż warto, bo kilka osób mi zadawało jakieś pytania dotyczące dziwnych zachowań plików, jak się okazało potem, tylko dlatego, że one były chronione w różnych programach. Muzyka chroniona polega na tym, że odtwarzać bezproblemowo możemy ją tylko na tym komputerze, na którym ją zgrywaliśmy, posiadającym system Windows. I po przekopiowaniu takiego utworu na inne systemy, do jego odtworzenia jest potrzebna licencja, którą jesteśmy w stanie za pomocą programu Windows Media Player sobie zdobyć. Jest to takie multimedialne coś w rodzaju pozwolenia, to jest też część składowa systemu DRM, o którym wcześniej mówiliśmy. Natomiast, żeby dokonywać na tym pliku jakichś większych operacji, odtworzyć to w innym programie niż Windows Media Player, edytować to w jakimś programie typu Goldwave czy nawet Audacity darmowe, nie ma takiej możliwości. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo na tym ma polegać ta chronioność obiektu. Na tym ma polegać.
0: Z tym, że ja dodam, że to tylko się tyczy plików WMA. Windows Media Audio.
3: W MP3 też można zastosować. Zauważ, Robercie, że przeglądając właściwości pliku MP3 z popularnej etykietki narzędziowej względnie z zakładki podsumowanie, mamy do odczytu wartość chroniona, tak lub nie. Dla MP3 też można zastosować flagę chronienia.
0: Tak, i można zrobić copyright yes, ale w tym momencie to jakoś ja nie zobaczyłem, żeby to
3: powodowało. Bo copyright jest troszeczkę co innego niż chroniona, ale danie atrybutu, że chroniona w Windows Media Playerze też używa copyright.
0: Aha, czyli to zmienia trochę.
1: Czyli co, nie można tego pliku MP3 też wtedy edytować, jak rozumiem?
3: Tak.
1: Okej. Natomiast teraz pytanie moje jest takie, wspomniałeś, Patryku, że Windows Media Player to jest takie super intuicyjne, proste narzędzie dla każdego, ale ja powiem szczerze, ja jakoś nigdy Windows Media Playera specjalnie nie lubiłem, nie używałem i może dlatego ta moja ignorancja, ale ja bym wcale nie powiedział, że to jest dla osoby niewidomej tak bardzo proste, żeby z tego programu skorzystać i żeby coś za jego pomocą zrobić. Może proste o tyle, że nie musimy nic dodatkowego instalować, ale powiem szczerze, że chyba prostsze byłoby... prostsze byłoby zgranie za pomocą programu, który trzeba jeszcze dodatkowo zainstalować, niż skorzystanie z tego Windows Media Playera. Czy się ze mną nie zgodzi?
3: Czy ja wiem? Myślę, że i tak, i nie. Zależy od doświadczenia użytkownika, niekoniecznie w kwestii zgrywania płyt.
1: No załóżmy, że jestem zielony. Że jestem kompletnie zielony i w zasadzie chcę, żeby mnie program poprowadził za rękę, co ja mam zrobić. I żeby jeszcze oczywiście dobrze współgrało to z programem odczytu ekranu, którego używam.
3: Znaczy to jest tak, w programach, które byśmy musieli doinstalować, a są o podobnym poziomie zaawansowania, to jest kwestia mniejszego lub większego poustawiania sobie tego programu, ale naprawdę niewielkiego, i zgrania, naciśnięcia przycisku zgrywaj i określenia folderu. W przypadku Windows Media Playera to jest bardzo niewiele ustawienia jako takiego, Natomiast troszeczkę trzeba się nachodzić w samym interfejsie i w kartach programu Windows Media Player i po różnych jego widokach, żeby do tego dojść. Więc to jest tak naprawdę w zależności co kto woli. Czy ktoś woli kilka skrótów klawiszowych i trochę ustawiania, czy ktoś woli masę tabowania i troszeczkę myszki.
1: To mamy pierwszy program za sobą. Czy coś jeszcze a propos Windows Media Playera warto? Dla tych, którzy by chcieli skorzystać.
3: A propos samego Windows Media Playera? Nie, ale a propos komponentów współdzielonych, których używa Windows Media Player, a i owszem.
1: No to słucham.
3: Windows Media Player implementuje do systemu takie coś jak bibliotekę Sonic. To się w skrócie nazywa biblioteka Sonic. Tak naprawdę to jest zestaw kilku plików DLL i kilku sterowników. Kilkudziesięciu instrukcji dotyczących jak, co, gdzie i w ogóle się komunikować z tym napędem CD-ROM. Biblioteka Sonic umożliwia właśnie zgrywanie płyt CD audio. Z niej to też korzysta większość programów prostych do tego celu. Tak jak na przykład kolejny program, do którego przejdziemy, czyli popularny odtwarzacz multimediów Winamp. Winamp jest w stanie zgrywać płyty, robić to w miarę szybko. Winamp umożliwia troszeczkę większe i bardziej dogłębne wejście w ustawienia tej biblioteki, bo nawet umożliwia wybranie prędkości zgrywania, czego jeśli się mylę, to mnie poprawcie, Windows Media nie używał, przynajmniej w wersji 9.
0: No nie bardzo, on jest taki okrojony. Natomiast mi brakuje, Patryku, żebyś powiedział, co zrobić, żeby zgrać płytę w Windows Media Playerze. Najprościej. Co trzeba zrobić i gdzie kliknąć, żeby tylko poszło zgrywanie? Już.
3: Przejść na kartę biblioteki mediów, tam bodajże w podsekcję zgrywanie i nacisnąć zgraj przycisk. Czy tak, chyba zgraj przycisk, czy zgrywaj muzykę. Ba nawet sobie możemy tak ustawić Windows Media Playera gdzieś tam w opcjach głębiej, już nie pamiętam, że po włożeniu płyty do szufladki, do określonego folderu, bez naszego pytania płyta zaczyna nam się zgrywać.
0: No cóż.
1: To już rzeczywiście jest automat.
0: Tak, w Winampie jest podobnie, bo też się zgrywa z biblioteki mediów, natomiast tam się używa w ustawieniach, preferencjach, w zakładce bodajże Ripping and Burning, wypalanie, ja przepraszam, że
3: zgrywanie
0: mówię
3: i wypalanie.
0: Po angielsku, dlatego że Winampa po angielsku, nie mogę cały czas się przyzwyczaić do Winampa polskiego, dlatego że od
3: ja nie
0: początku
3: tyle nie mogę, o ile
0: istnienia tego programu.
3: Ja nie tyle nie mogę, o ile w większości wersji, które testowałem, on wyraźnie chodzi wolniej z załadowaną polską paczką lokalizacyjną.
0: Nie wiem, ja po prostu ja używam tego programu od 98 roku albo 99, on zawsze był po angielsku i po prostu nie mogę się przekludzić na polski język w tym programie.
3: Nie polecam, dla co bardziej doświadczonych użytkowników nie polecam.
0: I dlatego jest Ripping and Burning i tam można sobie poustawiać różne rzeczy.
3: Zgrywanie i wypalanie, jakby
0: tak,
3: co na
0: natomiast po generalnie też z Media Library, czyli Alt-L, tam się nam wyświetli, tam Rip and Burn, przychodzi się takiego drzewka, tam się robi właśnie Burn, ale przedtem, nie, Rip, ale przedtem się robi jeszcze coś takiego, że można pobrać tytuły utworów z bazy, albo Grace Note, albo CDDB, albo Free CD. Co to są te bazy? Może to są bazy utworów, bo jak włożymy taką płytę i ona nie ma CD tekstu, a CD tekst to jest coś takiego, że na płycie są
3: informacje
0: razu,
3: o kawałkach zapisywane są na płycie.
0: Utworach.
3: Po prostu.
0: Są zapisywane.
3: Tak.
0: Często takie płyty
3: audio to czyta,
0: nie,
3: powiedzmy od razu.
0: Też. Ale większość to czyta, natomiast nie każda płyta audio ma CD tekst już wgrany. Bo tak. No i w tym momencie trzeba by, żeby fajnie nam się to zgrało, czyli żebyśmy mieli tytuł piosenki, wykonawcę, to trzeba pobrać utwory z tak zwanej bazy, znaczy pobrać tytuły tych utworów z tak zwanej bazy płyt.
3: To się w każdym programie robi troszeczkę inaczej. Windows Media Player teoretycznie umie to robić bez pytania. Mi się nie udało, żeby on zrobił to z sukcesem, czyli tak jak ja chcę, czyli mając te informacje, ponazywał mi pliki tak jak ja chcę. On je tagował, on je dodawał odpowiednie znaczniki, tytuł, wykonawca, rok i tak dalej. Ale pliki i tak nazywały się na przykład 01, ścieżka audio 01. Nie udawało mi się dojść do konsensusu z płytą. żeby to zgrać prawidłowo, jeśli chodzi o tytuły.
0: A może w tagach?
3: W każdym innym programie jest to generalnie troszeczkę bardziej intuicyjne i bardziej mądre, jeśli się tak mogę wyrazić.
0: Powiem tak, jeśli miałbym polecać, żeby w ogóle zgrywanie płyt jakieś programem, to wolę bardziej Winampa do zgrywania, przynajmniej zgra to troszeczkę lepiej niż Windows Media Player, aczkolwiek oba te programy pozostawiają wiele do życzenia. Jest jeszcze coś trzeciego, Sidex, bardzo popularny Sidex, darmowy, bo jest darmowy, prawda, ma jeszcze
1: no i ma prosty interfejs.
0: Sobie. Ma prosty interfejs dostępny, ma taki konwerter.
3: Wiele formatów.
0: Tak, wiele formatów
3: zgrywania. Bo to też jest jeszcze kwestia, o której w ogóle nie mówiliśmy. Do jakiego formatu my zamierzamy tą płytę zgrać? Bo okej, ja sobie zgram i tu mi pisze, że mi się zgrywa. No ładnie, tylko... I to też ilość ustawień i mnogość formatów zależy od programu, który... od stopnia zaawansowania programu, którym będziemy się posługiwać. Ale to może potem.
0: Też nie, dlaczego nie mówiłem o formatach? Dlatego, że audycja o kodekach i formatach i tego typu była swego czasu i to byśmy musieli powtarzać jeszcze raz, że można do MP3 i tak dalej, do
1: Dokładnie,
0: Wi-Fi.
1: Dokładnie,
0: tak
1: ja proponuję
0: dalej,
1: tym wszystkim, to... którzy nie bardzo wiedzą, do czego mogliby chcieć zgrywać, żeby posłuchali audycji, którą wspólnie z Patrykiem poprowadziliśmy na temat różnych kodeków, bo nie samym MP3 człowiek żyje, słuchajcie. Jest tego naprawdę sporo. Kodeki są lepsze, inne są gorsze do pewnych konkretnych zastosowań, zatem proponuję, żeby po prostu sięgnąć po tą audycję i wtedy będziecie na pewno wiedzieli więcej niż żebyśmy teraz powtarzali jakoś tak bardzo pobieżnie nawet.
3: A dzisiaj w ramach skrótu myślowego, kiedy przyjdzie co do czego i przyjdzie już do sprawcy bardziej technicznych, będę się po prostu posługiwał nazwami i rozszerzeniami formatów, które dany program obsługuje, które nie, jeśli to w ogóle będzie jakoś tam potrzebne, to
0: po prostu
3: jak ktoś będzie zainteresowany generalnie danym rozszerzeniem, to albo zapraszam, tak jak Michał, do wcześniejszej audycji, bo wbrew pozorom temat nudny i nienudny zarazem, a z drugiej strony nie tylko MP3 na tym świecie jest.
1: Dokładnie. Niemniej jednak wracając... lojalnie musimy uprzedzić, że jeżeli chcecie mieć to zrobione jak najbardziej uniwersalnie, no to pozostaje wam albo do czystego Wave'a, co jest no obecnie ze względu na pojemność twardych dysków no jakimś rozwiązaniem, albo ewentualnie po prostu do MP3.
0: Dokładnie, jeżeli chcemy to mieć mniejsze, ale gorzej grające, no jedno lub drugie. To jedno, ale wracając do Sidexa. Sidex jest bardzo popularnym programowaniem, bo jest darmowym i tak na dobrą sprawę, co ja mogę powiedzieć o tym całym urządzeniu, że jest to urządzenie troszeczkę na zasadzie
1: program.
0: Takiej...
1: Program, Robercie.
0: No tak, program, tak, program, bo ja tu porównanie pewnie chcę zastosować. Jest to program porównywalny do takiej zabawki, która fajnie, że się świeci, ładnie błyszczy i nawet jest złota z wierzchu, natomiast w środku jest taka, jaka jest.
3: Ja bym bardziej powiedział, że to jest program, który udaje, że jest profesjonalny, bo żeby nie było, nowsze wersje programu Sidex nawet posiadają jakieś bardziej zaawansowane ustawienia. I to wygląda dość odstraszająco, jakby się tam tak weszło.
0: Tak, natomiast
3: mało się na tym
0: to...
3: znając, natomiast problem w tym, że niewiele się tym zdziała bez jeszcze kilku innych technologii.
0: Dokładnie i generalnie, bo o co my się tak naprawdę... O co
1: o czym
0: można
1: my
0: się kłócić?
1: Dyskutujemy. Może
0: dyskutujemy.
1: W ten sposób.
0: Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na części MP3 nawet tak macie, że włączacie sobie MP3, a tu nagle macie jakieś takie trzaski w środku, a to
1: albo
0: jakieś
1: z przodu,
0: takie pogubione.
1: Albo z tyłu.
3: Albo trzask
1: przodu,
3: na początku i 2 sekundy ciszy.
0: Tak, albo jakieś takie różne rzeczy. I to wszystko są winy właśnie, to wszystko jest wina złego zgrania, złego zripania ścieżki. No i teraz niestety program, żeby dobrze zgrał taką ścieżkę, musi posiadać pewne technologie, musi posiadać pewne cechy, musi umieć obsługiwać pewne komponenty i tak dalej, i tak dalej. I na przykład Sidex, przy całym szacunku dla tego softu, no tych cech nie posiada, niestety. No, można tutaj pewną korekcję ustawić i tak dalej, można pewne rzeczy mu nawet tam wskazać, żeby może tutaj tak, ale niestety, przynajmniej z moich doświadczeń wygląda to tak, że...
3: Powiedzmy inaczej. Sidex stara się być uniwersalny, więc on pewne cechy napędu już zakłada jakby. I teraz jeśli napęd jest... mówię tu o cechach dość zaawansowanych, dlatego nie wymieniam ich konkretnie, bo do tego przejdziemy, myślę, omawiając inne poziomy, te już takie dla wtajemniczonych reaperów, że tak się wyrażę, dla tych, którzy zgrywają te płyty na potęgę i albo trochę wiedzą, co się z tym je.
0: Konkretnie bo już... inny program.
3: Tak, jeden głównie. Chociaż i o drugim myślę też warto wspomnieć.
1: O którym już nawet swego czasu Hubert Meyer nagrał audycję.
3: Dlatego też warto do niej się odesłać po konkretne ustawienia. Natomiast co do samego programu Sidex. Sidex właśnie zakłada te ustawienia troszeczkę tak wypośrodkowane. Więc teraz jeśli napęd jest blisko ustawień zerowych, takich może nie idealnych Sidexa, bo Sidex jest właśnie troszeczkę, żeby tak nie było idealnie, bo jeśli napęd ma wszystkie cechy na przykład ustawione wzorowo, jeśli napęd jest w ogóle mega, mamy do czynienia z jakimś plekstorem, który da nam gwarancję prawie że pewnego zgrania, no Sidex wcale nie na nim wypadnie. A jeśli mamy do czynienia z jakimś na przykład, nie wiem, Asusem sprzed lat kilku, bo Asus już dość dawno produkuje te napędy, tylko one to jest taka,
0: one są różne.
3: Taka amplituda troszeczkę, one są różne. Jest seria bardzo dobrych, jest seria takich, że lepiej o nich nie mówić. No. Jeśli mamy do czynienia z takim Asusem z tej raczej drugiej serii lub jej bliskiego, to ten Sidex tak w zasadzie też nie wypadnie tak źle. Bo on tak naprawdę zakłada właśnie troszeczkę odchyłu w jedną, troszeczkę odchyłu w drugą stronę. I po prostu im bliżej napęd będzie tych idealnych jakby cech takich, to ten Sidex będzie się zachowywał lepiej lub gorzej. Bo nie ma niestety tak dobrze konfigurowalnych cech tego napędu. Nie ma tak dobrze konfigurowalnych parametrów. Próbuje wyciągnąć niektóre informacje od napędu, a napęd nie zawsze jest mu je w stanie konkretnie zwrócić. I prawidłowo, on jej nie zawsze rozumie. W rezultacie mogą wystąpić dziwne rzeczy.
1: Jeszcze tu mam taką informację od Michała, że tak naprawdę jeszcze takim jednym programem do zgrywania płyt może być Fubar. Że za jego pomocą też można zgrywać i konwertować.
3: Fubar to jest w ogóle dość ciekawe zjawisko, bo on generalnie stara się korzystać z Libsonic. Ale jeśli mu to nie idzie, to implementuje coś własnego. Nie pamiętam, co to teraz jest. Porównywalne z Winampem. Nawet nie wiem, czy nie troszkę lepsze.
1: Tak, także jeżeli ktoś korzysta z Fubara, to można. Tym bardziej, że Fubar to jest dosyć fajne narzędzie, jeżeli chodzi o konwertowanie chociażby między formatami. Mi się czasem, powiem szczerze, przydaje, kiedy gdzieś sobie chcę jakieś zbiory przystosować do emisji, powiem w ten sposób, i kiedy mam je na przykład w formatach bezstratnych typu FLAC, no ale niestety akurat tak się składa, że powiedzmy program emisyjny, z którego korzystam bez jakichś tam specjalnych zabiegów, to tego nie odczyta, no to w tym momencie dosyć wygodnie można sobie skonwertować właśnie za pomocą Fubara. Fakt, że tam jakichś specjalnych wielkich ustawień kodera MP3 to nie ma, jak dobrze pamiętam, bo tam się jakość wybiera takim suwaczkiem, ale no, jeżeli się to ustawi na maksymalną jakość, to jest dobrze. Jest to jakość, powiedzmy, że zadowalająca.
3: Jakoś to gra.
1: Jakoś to gra, dokładnie.
0: Ja wolę DB Power Amp, ale dobrze.
1: No to już jest, wiesz.
0: Są gusta i guściki.
3: Ja wolę to, że tak zajmuje, a ja wolę konsolę i z konsoli wywoływane typowe kodery linii poleceń.
0: Różne ciekawe rzeczy.
3: Już tak, tak rozmawiamy o preferencjach.
0: Tak, dokładnie, bo to każdy może. No i to odnośnie CDX-a. CDX tak samo potrafi pobierać z bazy.
3: Chyba tylko jednej FreeDB bodajże.
0: FreeDB, tak, dokładnie, ponieważ jest to baza za darmowa, znaczy darmowa.
1: Bezpłatna.
0: Więc on bezpłatna, tak, o, dobrze. Także on potrafi, tak, także można nim się posłużyć, natomiast no ja raczej niekoniecznie polecam, bo ja wolę, jak coś zgram, żeby to było zgrane dobrze, żebym ja nie musiał tego kontrolować, czy to na pewno aby się dobrze zgrało i czy to na pewno nie ma żadnych trzasków w środku na końcu, ani z przodu, ani z tyłu i tak dalej, i tak dalej, także wolę używać innego narzędzia, o którym to powiemy, myślę, po przerwie muzycznej.
1: A to narzędzie, wiem, to żeby narobić już smaka naszym słuchaczom.
0: Exact
3: Audio Copy.
1: Ja przypomnę, że można do nas dzwonić, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, albo może chce się podzielić własnymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o zgrywanie płyt. 223-988-027, wewnętrzny 938 to jest telefon. Na Skype'ie również jesteśmy tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net.

0: Cały czas słuchacie Tyflopodcastu na antenie Radia N. Wracamy do naszego dzisiejszego tematu przewodniego, czyli zgrywania płyt CD. Rozmawiam, przypomnę, dziś z Patrykiem Faliszewskim i Robertem Łabęckim na ten temat. Jesteśmy z powrotem, no i teraz przechodzimy do tego tematu dla najbardziej zaawansowanych, a jeżeli ktoś jeszcze nie jest, no to dla tych, którzy chcieliby się stać takimi zaawansowanymi, wiedzącymi co, jak i gdzie zrobić, żeby ta płyta zgrała nam się najlepiej, użytkownikami, czyli Exact Audio Copy. No ale dobrze, to powiedzcie na dobry początek, co ten program w ogóle w sobie takiego ma, że tyle osób z niego korzysta?
1: Dobrze, zacznijmy od tego, że jak deklaruje autor programu, Exact Audio Copy jest programem, który ma dokonać jak najwierniejszej kopii płyty i jak twierdzi na swojej stronie internetowej, tylko ten program tego umie dokonać. Możesz tym, to jest delikatna przesada, aczkolwiek autor tym stwierdzeniem jest bliski prawdy.
2: Bo jeszcze ponieważ jest drugi, się nazywa EasyCDDA Extractor, natomiast on nie jest tak dostępny dla nas jak ten Exact.
1: W takim momencie mój spada na kolejny priorytet, bo jest trzecim. Myślałem, że o tym samym myślimy, ale to potem. O DB PowerAmp Music Converter, który ma funkcję CD Rippera, która implementuje część algorytmów EAC.
2: Okej, ale to jak z dostępnością, to tak tutaj było ciężko.
1: Nie, tu z dostępnością jest dość kiepsko i niestety, dlatego może o tym programie niewiele będę mówić, chociaż skuteczny to on jest też.
2: A to prawda, ale dostępnościowo to tak samo jak DA Extractor, natomiast EAC jest na razie według mnie nie do pobicia.
1: CDDA Extractor też niestety, EasyCDDA Extractor też niestety jest troszeczkę taki zuniwersalizowany. On ma już więcej tych opcji, dużo formatów, do których można zapisać płytę, ale też wiele ripów widziałem takich niekoniecznie najlepszych. Z drugiej strony widziałem jak najbardziej zgrania bardzo dobre tym programem.
0: Ale słuchajcie, czy to też nie zależy od jakości płyty?
2: EasyCD i DB PowerAmp jest niestety, są to aplikacje płatne. Exact jest darmowy, od tego trzeba też, powiedzieć.
1: Zależy od jakości płyty, ale bardziej od napędu.
2: Dokładnie.
0: Bo wiecie, napędu, bo tak mi się wydaje, że jeżeli płyta jest taka świeżo wyjęta z pudełka, może się mylę, ja nie mam dużego doświadczenia i w tym momencie
2: To może być bardzo różnie.
0: To może się ignorancją wydawać, co mówię, ale tak, no, tak sobie myślę, że jak wyjmę taką płytę z pudełka, bo dopiero co ją kupiłem ze sklepu, no to jeżeli ja ją włożę do napędu CD, to nawet jakimś Windows Media Playerem ja powinienem uzyskać zadowalający wynik.
1: I ona pokaże, że jest okej. Tylko jest jeszcze kwestia jednego z podstawowych parametrów konfiguracji Exact Audio Copy, czyli tak zwane przesunięcie napędu. Niektóre napędy do odczytu informacji z płyty CD biorą sobie trochę czasu, wiedzą, że im to nie zajmie tak szybko i wiedzą, że muszą wziąć pewien margines, pewien błąd statystyczny, pewien taki bufor, można powiedzieć. Więc właściwy odczyt zaczyna się o plus ileś sektorów bodajże płyty w przód najczęściej. Chodzi o to, że to jest troszeczkę jak z opóźnieniem kodeka w MP3, że on generalnie dodaje do pliku 570 bodajże 5 sampli ciszy, opóźnienia, które przez nasz przez nasze odtwarzacze jest kompensowane i omijane. A tak dla bezpieczeństwa sobie pewien encoder dodaje pewne opóźnienie. Troszeczkę tak jest z tymi stacjami, że dość dużo stacji używa czegoś, co się właśnie nazywa przesunięciem odczytu. No i pierwszy moduł EAC-a zajmuje się, jak to oni ładnie przetłumaczyli na język polski, wspólną dla zapisu i odczytu korektą położenia, czy tam korektą odczytu, jakoś tak to było. To jest właśnie takie coś, że skoro Exact wie, że napęd jest taki i taki, to on ma zastosować podaną korekcję, czyli on tyle i tyle sektorów pominie i dopiero zacznie czytać płytę. Bo w praktyce on zacznie czytać płytę od pierwszego sektora, czyli od początku. Tylko pominie sobie poniekąd odległość jakby, że on, on inaczej... Po prostu inne komendy, inne dyspozycje wyda do lasera, mówiąc prosto, do czytnika jako takiego. Niestety większość popularnych programów nie jest w stanie tego korygować i używa albo jakiejś założonej korekty, albo nie używa w ogóle, czyli zero. A niestety każdy napęd może mieć ją inną.
0: Jest zresztą Samsung chyba nawet jakaś taka strona, tak? Na
1: jest
0: której
1: strona,
0: można to sprawdzić.
1: Dokładnie, który model co do tam prawie cyferki względnie co do serii napędów, jaką ma daną korekcję błędów, bo.
2: Accurate Rip, tak? Accurate Rip? Bodajże to
1: tak. Accurate Rip, tak, tak.
2: Accurate Rip. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, którą ma EAC, mianowicie w ogóle EAC bada cechy napędu. Ja nie widziałem tego w innych programach, ale może się nie bardzo znam, ale to jedyne...
1: Ja to widziałem tylko w EAC-u i w DB PowerAmpie, troszeczkę inaczej zrobione, ale też to jest.
2: W każdym razie on bada cechy napędu i na przykład może stwierdzić, czy napęd buforuje dane audio, czy nie. Czy napęd zwraca dokładny strumień audio, czy nie. O co tu chodzi? Buforowanie... bo napędy mają swój bufor. Każdy napęd. Jeden ma 2 mega, drugi ma 4, 8. Różnie to bywa w zależności od napędu. No i teraz... I teraz jest na przykład coś takiego, że napęd potrafi nadczytać parę tych sektorów z płyty, wrzucić to do bufora i potem dokładać. I co to powoduje? O ile słuchamy płyty, nie ma to większego znaczenia, no bo to w sumie on ta nam podokłada, o tyle mogą się zdarzyć błędy w zgrywaniu. Dlatego, że no on sobie tam podokłada, no wiadomo, z dokładek to różnie wyjdzie. Raz wyjdą dobre dokładki, a raz nie. I teraz EAC potrafi tak sterować napędem, żeby on podawał te sektory w ten sposób, żeby podawał mu zawsze te sektory, które są aktualnie widoczne na płycie, nie które są zbuforowane. W związku z czym
1: umiejętnie korzystać z bufora danych.
2: No dokładnie.
1: Nim tak sterować jego wielkością i używać go jak najbardziej. I tu chyba wyprzedzę Roberta w tym, co chcę powiedzieć, czyli EAC jest w stanie w pewnym trybie zgrywania, dokładnie w trybie bezpiecznym,
2: dokładnie,
1: porównywać dane zbuforowane z tymi samymi sektorami. On jakby w buforze oprócz tych fizycznie danych i ich zawartości ma który do którego to jest dokładnie sektor płyty.
2: Mało tego, on jeszcze...
1: porównuje sobie zawartość, jeśli mu się nie zgadza, jest w stanie poprosić o nadczytanie, zgłosić do napędu, zarządzać odczytania tych sektorów, które mu się nie zgadzają, w których mu się nie zgadzają.
2: Odczytaj to jeszcze raz. Jak się dalej nie zgadza, zwolnij.
1: I taką analizę po prostu przeprowadzać razy kilka.
2: Dokładnie. I może dojść na przykład do zwolnienia płyty.
0: A to ja się zapytam o jedną rzecz. Skąd on wie, jaki powinien być ten sektor? Jakiej powinien być zawartości?
2: Dlatego, że jak on zgra coś, prawda? Mhm. No to on wybiera jakby to, co się najczęściej powtórzy.
1: Dokładnie.
2: Tak? Poza tym ma pewną w swoich DLL-kach ma pewien wzór tego, jak ma mniej więcej wyglądać dany sektor na płycie audio. Na płycie audio, nie na płycie tam z danymi, tylko na płycie audio. Nieważne, czy to klasyczna muzyka, czy jaka, no ale pewne są właściwości jakby standardowe dla płyty audio. No i on po prostu, no jak zobaczy,
1: które
2: że coś mu takie...
1: Które bardzo często wbrew pozorom ulegają zmianie przy właśnie błędzie. To najczęściej
2: dokładnie.
1: One się nie zgadzają. Nawet nie same te niestandardowe, czyli faktyczne dane.
0: Faktyczne dane.
1: Ale często też po prostu... główne jakby te nagłówki, te znaczniki, które mówią, że tam w ogóle jest audio. One
2: dokładnie.
1: Najczęściej ulegają
2: właśnie jakiemuś uszkodzeniu albo jakiemuś innemu.
0: Jest problem z ich odczytaniem po prostu.
2: Tak, tak, tak. I w związku z tym on to potrafi wyciągnąć z tego, że tak powiem, odpowiednią dla niego pasującą średnią.
1: Oczywiście z płyty. na której już nie jeden raz przewinął się plasterek kiełbasy. No, z próżnego to i Salomon nie naleje, tak się podobno mówi. I niestety ten program też nie jest w stanie czynić cudów.
2: Dokładnie, ale... bo czasami jest tak, że zwolni napęd do zera, prawda, i nadal nie
1: i
2: jest
1: potem
2: w stanie.
1: Nie zgrywa na przykład, względnie w ogóle zgrywa po kilka bajtów.
2: No dokładnie. Ewentualnie z taką płytą z plasterkiem kiełbasy można spróbować tak, że zwolnić po prostu napęd prawie do prędkości 1 i spróbować to tak zgrać prędkością 1. Trwa to niesamowicie długo, ale czasami się da. No ale to mówię, to po plasterku kiełbasy się tak dzieje, więc tu gdzieś po zjedzonym torcie.
1: A już po długopisie czy po paznokciu mniej lub bardziej urodziwej pani niekoniecznie.
2: Niekoniecznie, tak. Czasami się uda zrobić pewne rzeczy.
0: Kiedyś rozmawialiśmy jeszcze a propos zgrywania i a propos tych wolnych prędkości i zdaje się, że któryś z was wspomniał na temat tego, że takie wolne zgrywanie, bardzo wolne, przez długi okres czasu może mieć negatywny wpływ na płytę, którą zgrywamy.
1: Wolne zgrywanie nie. Nie.
2: Wolne zgrywanie nie.
1: Wręcz przeciwnie, dość wolne zgrywanie jest w stanie zagwarantować nam większą precyzję.
0: No właśnie nie, bo...
1: O czym mówiłem kiedyś tam w naszej rozmowie, to tryb zgrywania, który w Hatsu nazwany jest trybem paranoidalnym.
2: Paranoja, tak.
1: Wzięła się ta nazwa z popularnego dość swego czasu konsolowego programu CD Paranoia, w którym systemy Unixowe, w którym byliśmy mu w stanie zadeklarować od dokładnie którego sektora do którego sektora my jesteśmy w stanie i chcemy zgrać płytę. I bynajmniej nie jest to program prosty, wbrew pozorom, mimo że on mega korekcji to nie ma. Natomiast on cechował się dość ciekawą właściwością w zgrywaniu audio, że nie korzystał z bufora napędu, tylko wałkował kilka razy tą samą sekwencję danych. Jeśli ta sama sekwencja danych zgodziła mu się za razem pierwszym, testował ją jeszcze bodajże drugi i trzeci, czy aby na pewno tak będzie. Jeśli się potwierdziło, zwalniał. Szedł dalej. Znaczy zwalniał tą sekwencję, zostawiał ją w sensie za sobą i szedł dalej następną określoną sekwencję testować. Jeśli natomiast mu się nie zgadzało za razem pierwszym, testowany zostawał raz drugi. Zarazem drugim raz trzeci, zarazem trzecim raz czwarty.
0: I tak dalej.
1: I tak można było doprowadzić do nieskończonej pętli, która mogła uszkodzić albo napęd, albo płytę. W zależności
0: od tego, co było słabsze.
1: Były dokładnie. Co szybciej padło, to się uszkadzało.
2: Dlatego nie polecamy trybu paranoja w świecie.
1: Tak samo jak innych trybów, w zasadzie też nie polecam, mamy do dyspozycji tryb bezpieczny z następującymi cechami, to jest wtedy, kiedy już sobie go jakoś tam ustawimy. Bezpieczny, czyli taki troszeczkę założony już, ciągły i właśnie paranoidalny. Aha, jeszcze szybki.
0: To który tryb jest najlepszy?
1: To jest bezpieczny z następującymi cechami napędu.
2: Cechami napędu, zalecany.
0: Czyli po prostu ustawiamy sobie jakoś konkretnie dany napęd.
1: Ustawiamy sobie tryb bezpieczny. Bo w ogóle Exact Audio Copy to jest program, który składa się z dość dużej liczby kreatorków. Te kreatorki lepiej lub gorzej nam powiedzą, co robić, jak robić i dlaczego tak, a nie inaczej dla mojego napędu on to ustawił. Kilka z tych ustawień można skorygować potem ręcznie i według własnych preferencji, ale te kreatorki mniej zaawansowanym użytkownikom, którzy mimo wszystko chcą tej wierności i jakości, są w stanie pomóc.
2: Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o EA,
1: co
2: jeszcze?
1: Jeśli wykryjemy ustawienia kreatorkami, względnie poustawiamy je na swój sposób, tryb w sekcji tryb zmieni nam się jego ustawienie na bezpieczny w nawiasie z następującymi cechami napędu.
2: Dokładnie.
1: I wtedy jesteśmy w stanie je tam jeszcze modyfikować, ustawiać, jak nam się to podoba.
2: Z racji tego, że program Exact Audio Copy jest programem darmowym, w związku z czym nie ma on wielu jeszcze potrzebnych komponentów. I tak może się okazać tak, że po ściągnięciu programu, bo program można sobie ściągnąć, okaże nagle wam się, że program wam nie działa. O czym mówię?
1: Względnie zgrywa ładnie płytę, tylko potem pliki mają po kilka kilobajtów.
2: Dokładnie, albo są ciche w środku. Z czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to tym, że ze względu na pewne licencje i pewne prawa autorskie twórca programu nie umieścił w sobie komponentów niezbędnych, aby program działał poprawnie. Mówię tu o sterownikach ASPI.
1: Nawet nie ze względu na licencję, tylko ze względu na to, że generalnie...
2: Ponoć ze względu na licencję.
1: Pewnie licencja też była jednym z kryteriów, ale generalnie sterowniki ASPI to jest coś... Przypomnijmy, że ASPI to jest starszy troszeczkę standard komunikacji między urządzeniami, najczęściej z KAZI, ale nie tylko.
2: Najczęściej, nie tylko. Wymyślony przez Adapteka, firmę Adaptek.
1: Dokładnie, firmę Adaptek, zastąpiony przez Microsoft standardem SPTI, z którego to korzysta większość programów opartych na bibliotece Sonic, zarówno jak i sama biblioteka Sonic, ale nawet Synex, który z tego nie korzysta, z tejże biblioteki też używa SPTI standardu, bo teoretycznie jest nowszy, lepszy i w ogóle Microsoft się nim szafuje, co to nie on, bo wreszcie nie wymaga system zewnętrznych sterowników. No.
2: Ale
1: w tym sensie nie wymaga.
2: W rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Niestety.
1: Problem w tym, że te sterowniki nam nie zagwarantują stabilności pełnej.
2: I wierności.
0: Co trzeba, SPTI. Więc co trzeba w takiej sytuacji zrobić, powiedzmy, tak, naszym słuchaczom? Tak, tak.
1: W takiej sytuacji, w przypadku systemów z rodziny NT, Windowsowych, mówię tu głównie o XP-ku i Vista, należy się pobawić z czymś, co się nazywa Force ASPI, czyli z wymuszeniem sterownika ASPI w systemie, z wymuszeniem jego instalacji, z kopiowaniem po prostu niezależnego sterownika, który można pobrać bodajże z CDR Info strony, której bynajmniej nie reklamujemy, a po prostu polecamy, bo tam faktycznie.
0: No to jest takie polskie kompendium na temat napędów optycznych,
1: na temat
0: w ogóle.
1: Zgrywania, na temat napędów, dokładnie.
2: Force ASPI to są właśnie te DLL-ki ASPowe,
1: po prostu
2: plus odpowiednie bacze. Plus odpowiednie bacze, które te sterowniki instalują w systemie.
1: W sposób szybki i bezinwazyjny.
2: Bezinwazyjny.
1: Tak.
2: Bo tam trzeba jeszcze pewne rzeczy w rejestrze porobić, prawda? Na razie nie testowałem tego z Windows 7 64 bit. Nie wiem, jak to działa.
1: Natomiast
2: ale spróbuję.
1: Na tych siódemkach sprawa wygląda dziwnie i tu szczerze powiem, nie mam wyrobionego zdania z racji, że siódemką, której używam na co dzień i często jest mój netbook, więc komputer nie posiadający stacji dysków. Różne opinie od ludzi słyszałem, różnie każdemu to działa, tam już nie ma takiej gwarancji ze sterownikiem ASPI. SPTI jest podobno troszeczkę lepsze, ale to dalej jest nic. Ludzie wyszli i znaleźli sobie taki wytrych na to, który zresztą chyba będę w stanie tu polecić, bo myślę, że niczym nielegalnym on nie jest. Jeśli mamy zainstalowany pakiet Nero Ahead, czyli Nero w wersji wyższej niż 5, nawet szóstka się w sumie nada, chociaż szóstka nie będzie działać siódemką, więc dla siódemki to coś koło 8 by wypadało.
2: Nero 8 lub 9, tak.
1: Należy do katalogu głównego programu przekopiować plik WN ASPI32.dll.
2: Do katalogu EAC.
1: Nie pamiętam gdzie.
2: Do EAC, exact, tak, gdzie kopi, tak.
1: Tak. Jest to właśnie Windows ASPI, czyli plik obsługi tego standardu, to jest biblioteka komunikacji. Wtedy w programie należy odpowiednio zadeklarować, że nie korzystamy
2: z firmy Ahead, a nie Windows.
1: Też firmy Adaptek robię. Z lekką modyfikacją Aheada, ale dozwoloną.
2: Okej. Okay.
1: To jest jak najbardziej Adaptek.
0: Więc mamy już, powiedzmy, zgrywa nam się to wszystko, płytę możemy odczytać EAC-em. No i teraz co dalej, na co należy zwrócić uwagę? Wspominaliście o tych różnych kwestiach związanych z przesunięciem. To trzeba, jak się domyślam, ustawić.
1: To trzeba ustawić, są do tego strony z listami napędów i ich przesunięć.
2: Ale kreatorek Zaca też potrafi przesunięcie ustawić.
1: Kreatorek Zaca robi to troszkę śmiesznie, bo on ustawia je bodajże na 0, ale jeśli włączymy funkcję, że chcemy korzystać z programu Accurate Rip na nasze polskie dokładne zgrywanie, wiarygodne zgrywanie, po wykorzystaniu 3 płyt testowych, które są jakby na stronie jest lista płyt, coś koło kilku tysięcy wydawnictw, albumów, które są zgrane, zmasterowane i w ogóle są tak zrobione, że generalnie nie powinny robić błędów i mogą służyć za wzorce. po zgraniu trzech bodajże płyt, Exact sam zasugeruje nam, że to jest twoja trzecia płyta, którą zgrywasz i skoro na poprzednich dwóch, a nawet i na tej, EAD zachowuje się tak i tak i tak i wykrył, że masz to i to ustawione, twoim przesunięciem najprawdopodobniej będzie, tu pada wartość zależna od napędu, czy chcemy je ustawić, zastosować zmiany, czy nie, ewentualnie przesłać wyniki do bazy Accurated? Społecznościowej Exact Audiocopy, która to baza potem jest w stanie pomóc innym z tym samym napędem na przykład, bo EAD takie opcje również posiada.
0: To jest jedna rzecz i to dosyć istotna. Czy jeszcze coś jest ważnego, na co należy zwrócić uwagę w momencie korzystania z Exact Audiocopy?
1: Należy zwrócić uwagę i tu też bym, myślę, dokładniejsze szczegóły odesłał do poszczególnych stron zajmujących się zgrywaniem audio. Należy zwrócić uwagę na rzeczy typu usuwanie początkowych i końcowych bloków ciszy, na synchronizacji styku nagrań, czyli żeby nie było, na przykład kiedy zgrywamy set DJ-ski jakiś, żeby się nie robiło nam tak, że nagle między kawałkami, w którym jedno wychodzi z drugiego i cało to jest jedno, tylko podzielone na indeksy, żeby się nie robiła przerwa, na przykład pomiędzy, wyczuwalna, jest to w stanie nam zagwarantować.
2: Dokładnie.
1: Wiele informacji ciekawych, czy były błędy, co EAD uznał za błąd i w ogóle można uzyskać podczas zgrywania płyty, w zasadzie po jej zgraniu, w czymś, co się nazywa po angielsku log, czyli to jest dziennik sprawozdania jakby ze zgrywania, to też EAD chyba jako jedyny takie coś oferuje. Do płyty często możemy się spotkać, jeśli ściągamy mniej lub bardziej legalne wydania z internetu, że dołączony jest taki pliczek.log. To już możemy wiedzieć, że najprawdopodobniej płyta była robiona Exact Audiocopy, a w tym log mamy dość dokładne podsumowanie, jak dokładnie przebiega procedura zgrania płyty.
0: Mamy tu pytanie jeszcze od Małgorzaty, która chciałaby się dowiedzieć, jak z Exact Audiocopy na Windowsie 7. No Małgorzato, mówiliśmy o tym przed momentem.
1: Z tym jest generalnie
0: jest
1: problem, że u jednych bardzo dobrze działa, u drugich bardzo źle działa. Kwestia jest komunikacji A. Między ASPI a EAC-em, B. Między ASPI a napędem.
0: To może powiedzmy jeszcze o jeszcze tym pliku, przypomnijmy nazwę tego pliku, który można spróbować z Nero skopiować do katalogu Exact Audiocopy.
1: wnaspi32.dll, bez spacji.
0: Tego należy tak, szukać w katalogu programu Nero, jeżeli masz zainstalowany
2: Nero ASPI 30,
1: względnie wnaspi32, jeśli ktoś ma schowane rozszerzenia typów plików.
0: I później w ustawieniach programu trzeba coś jeszcze wybrać?
1: W ustawieniach programu na zakładce interfejs trzeba wybrać, że zainstalowane zewnętrzne sterowniki ASPI.
2: Dokładnie. To jedno. Jeszcze a propos, jeszcze sprawdzę dla 64 ten Force ASPI, jak to z tym będzie działało, czy to w ogóle będzie działało, jak.
1: To ewentualnie w komentarzach będziemy w stanie napisać coś myślę.
2: Bo dokładnie. Jestem na etapie całości tego przeinstalowywania i zobaczymy, jak to sobie z tym poradzi, czy w ogóle poradzi i co z tego wyjdzie. No i jeszcze co można powiedzieć, że też potrafi Exact czytać ten interfejs z firmy WOP.
0: A cóż to takiego?
1: WOP jest takie coś.
2: Właśnie, to jest coś takiego, to jest trzeci jakby interfejs. To jest jakby trzecie ASPI w pewnym sensie, ale to nie jest do końca ASPI, to jest ASAP czy coś takiego.
1: ATAPI bodajże.
2: Jakoś...
1: To jest, nie, ATAPI to są te wtyczki takie do wewnątrzobudowy.
2: Nie ATAPI. ASAPI, to jest ASAPI.
1: Jest takie
2: ASPI,
1: coś.
2: ASAPI. Tak, zrobione właśnie, też takie coś, można tego spróbować użyć. Mi się nie udało zmusić osobiście.
1: Mi się nawet udało zmusić. Mi się udało zmusić taki jeden blaszany, składany komputer stacjonarny, ale generalnie wyniki też raczej nie są... Są lepsze niż jeśli to SPTi? Zadziała komuś,
3: to wyniki najprawdopodobniej będą lepsze niż używając SPTI, ale gorsze niż używając ASPI.
2: ASPI, tak, tak, tak. No, kwestia jest jeszcze tego, jak będziemy nazywali utwory i tak dalej, no ale to już...
3: Nawet
2: są,
3: jeśli będziemy mieli poprawnie skonfigurowanego EAC-a pod innymi względami.
2: Dokładnie, dokładnie, bo te sprawy właśnie między... Te sprawy napędowo, odczytowo takie są dosyć istotne i trzeba to... No trzeba to troszkę, że tak powiem, opanować w pewnym sensie, no ale nie mówię, no jest to program bezpłatny, ale jest to program jednocześnie trochę zaawansowany. Natomiast mówię, jak wam zadziała i będzie dobrze, to już wam będzie działał cały czas.
0: A jeżeli ktoś nie chce się jakoś tam specjalnie bawić w jakieś ustawienia, to zawsze można skorzystać z tych kreatorów, które także powinny dać jakieś w miarę sensowne wyniki. Zapytam jeszcze o jedną rzecz, mianowicie...
2: Ale tylko w miarę.
0: No tak, no ale tylko w miarę. No wiadomo, że zawsze najlepiej jest ustawić to wszystko ręcznie.
2: Ja powiem tak, ja kiedyś poustawiałem wszystko ręcznie i niechcący, zgrywając jedną płytę, niechcący mi się przestawiło na tryb ciągły. Kopiowanie na tryb ciągły, nie bezpieczny z następującymi, tylko tryb ciągły. Nie wiem, coś niechcący, coś tak jakoś. I tu niby wszystko, tu żadnych błędów tego, a rzeczywiście kopia była do niczego, że tak powiem.
3: Ciekawostka zawodowa, jedna wytwórnia używa trybu ciągłego do zgrywania singli przed publikacją w internecie i do opublikowania ich potem dla radiowców.
2: No, no niestety, i potem jest różnie.
0: Dobrze, to teraz zapytam jeszcze o taką jedną rzecz, bo myślę, że nasi słuchacze mogli się czasem z tym spotkać, że niektórzy, powiedzmy, ich znajomi gdzieś tam, kiedy, powiedzmy, dzielili się z nimi jakąś tam piosenką, oczywiście wszystko w ramach dozwolonego użytku, no to...
3: Mniej do bardziej komercyjnego.
0: Nie, no. Raczej niekomercyjnego, natomiast...
2: W ramach harmoszki.
0: Dokładnie. Tak. I mogli się spotkać z czymś takim, że cała płyta była w formie jednego dużego pliku, natomiast w środku, oprócz tego jednego dużego pliku, był taki jeden malutki plik, który się na przykład nazywał tak samo jak ten większy, ale miał rozszerzenie Q, CUE. Po co to się stosuje, do czego to służy i czy w ogóle jest sens w ten sposób robić?
3: To jest tak. Może to dać troszeczkę większą gwarancję bezpieczeństwa styku nagrań, że się coś przy dzieleniu z jednego na drugi plik, kiedy zgrywamy tak pojedynczo te utwory, że się coś nie rozwali. Natomiast głównie to jest preferencją po prostu. Czy ktoś woli mieć w pliczku arkusza dyrektyw informację, co w której minucie dużego pliku się zaczyna, czy ktoś woli mieć po prostu
2: generalnie
3: pojedynczo
2: plik Q to jest arkusz dyrektyw, tak zwany, żeby nie było. To jest arkusz dyrektyw dla płyty. I po co to jest? Po to, żeby sobie stworzyć wierną kopię płyty. Bo niektórzy chcą prosto sobie skopiować daną płytę na swój własny nośnik. I wtedy może sobie na przykład takim nerem otworzyć taki plik Q. I on wtedy na zasadzie tego dużego pliku, na zasadzie indeksów zawartych w pliku Q, zrobi jakby całą wierną kopię tej płyty.
3: To jest otwarty, darmowy format i jeśli tylko w programie do nagrywania na płytę, do wypalania płyt. Swoją drogą EAC umie wypalać płyty, ale się tym nie bawiłem za bardzo. I też używa do tego dość zaawansowanych procedur, wbrew pozorom, o których sobie kiedyś czytałem, ale nie miałem okazji testować, więc
0: ale
3: nie
0: potrafi
3: wypowiem.
0: Wypalać tylko płyty audio, czy wszelkie płyty?
2: Potrafi nie wypalać audio. Płyty audio, które są właśnie z arkuszem dyrektyw.
0: Rozumiem.
2: Z tym
3: jest
2: plikiem
3: jeden
2: Q.
3: Duży obraz z jednym małym.

0: jeśli w tym samym folderze istnieje duży plik .wav czy tam .flats, odwołanie do tego pliku musi być zawarte w arkuszu Directive, czyli w pliku Q. Wtedy najprawdopodobniej, jeśli nic się po drodze nie zepsuje, FUBAR będzie w stanie nam odtworzyć tą płytę normalnie, przy czym z tego co kojarzę, poprawcie mnie jeśli mówię błędnie, jeśli zmieniamy kawałki preview i next tak po prostu, to będzie jeden wielki plik, ale pod strzałkami na playliście mamy poszczególne indeksy, poszczególne utwory z danej płyty.
1: Szczerze powiedziawszy, ja w FUBARze, z racji tego, że używam go dosyć rzadko, nie używam go jako takiego swojego głównego odtwarzacza, to bardzo dawno temu nie definiowałem mu skrótów klawiszowych, więc nawet nie pamiętam, jak to wygląda. Na pewno na playliście mamy poszczególne elementy, poszczególne pliki. Tego jestem pewien.
2: No właśnie, chyba to jest jakoś właśnie tak podobnie. Ja nie używam FUBARa, używam tylko Winampa. Niestety Winamp nie umie czytać arkusza Directive. Przynajmniej ja nie umiałem go do tego zmusić.
0: Mi się natomiast... też nie udało, mimo że próbowałem.
2: Natomiast arkusz Directive też może nam posłużyć do tego, żeby sobie pociąć taką płytę na utwory, bo też EAC potrafi ciąć nam według arkusza Directive i też nam potnie utwory tak jak trzeba.
0: Problem ma, jeśli płyta pochodzi zza naszej wschodniej granicy, ale to jest inny problem, bo to jest problem strony kodowej jako takiej, że
2: dokładnie,
0: sobie z nią nie za bardzo radzi, ale docelowo jest nam w stanie...
1: Czyli on nie jest w stanie obsługiwać Unicodu, czy to jest jeszcze jakiś
0: inny
1: problem?
0: Nie jest w stanie obsługiwać Unicodu w nazwach plików, tak. Języki ma jak najbardziej w Unicodzie, ale
1: no cóż, plików... czyli to jest ten sam problem, który mam z moim odtwarzaczem do emisji z Midlistem, przynajmniej w wersji, w której ja go używam. W audycji muzycznej w archiwum M, kiedy zawsze przygotowuję sobie kącik piosenki rosyjskiej, to muszę zmieniać nazwy plików z cyrlicy na nasze, bo inaczej po prostu nie będę w stanie załadować danego pliku.
0: Zupełnie nie jesteś w stanie załadować. Nie,
1: dokładnie.
0: Myślałem, że ludzie zobaczą piękne ogonki.
1: Nie. To już jest zupełnie inna bajka. Natomiast nie jestem w stanie załadować takiego pliku do emisji. Także to jako taka jeszcze ciekawostka. Dobrze, bo już powolutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Czy jeszcze coś a propos Exact Audio Copy ważnego byśmy mogli powiedzieć naszym słuchaczom, żeby jeszcze, no nie wiem, może jakoś ich zachęcić albo po prostu odpowiedzieć może na jakieś takie pytania, które gdzieś tam otrzymywaliście prywatnie a propos tej aplikacji, z czym ludzie mają problemy?
2: Exact Audio Copy nie posiada kodeków, to też musicie pamiętać. Jeżeli chcecie do MP3 na przykład coś zgrywać, to musicie ściągnąć kodek odpowiedni. Kreatorek wam pomoże ustawić Lame'a popularnego z Exacta, natomiast są jeszcze inne, różne ciekawe.
1: A czy on potrafi korzystać z kodeków systemowych zainstalowanych w systemie, czy nie?
0: W teorii potrafi.
2: Do wave'ów tylko, jak zgrasz.
0: Nie. Jeśli w opcjach kompresji ustawimy mu odpowiednio, tam jest zakładka format audio, ta pierwsza, tam tak. Mamy do wyboru te formaty ACM, czyli Audio Compression Manager, czyli systemowe. On jest w stanie z tego korzystać. Nie udało mi się zmusić, żeby to było korzystanie też w praktyce. W teorii na pewno. Mi wychodziły co najwyżej pliki po 44,1 kilobajta dokładnie. Czyli prawie jak prędkość próbkowania audio standardowej płyty CD. Ale to tylko tyle. Nie udało mi się zmusić
1: Czyli najlepiej po prostu, jeżeli chcemy zgrać sobie do jakiegoś muspaka, do MP3, do OGG,
0: zajmować
1: jeszcze jakiś
0: się
1: tam
0: czymś,
1: inny
0: co
1: formatu.
0: W EAC-u jest zdefiniowane jako zewnętrzna kompresja, tak.
1: Trzeba sobie
2: dokładnie,
1: po prostu będzie ściągnąć
2: kompresji.
1: Kodek.
2: Tak, poczytać potem zdefiniować w opcjach kompresji.
0: Tym generalnie i ściągnąć kodek w opcjach kompresji, dokonać jego nam potrzebnych ustawień. Tam pojawi się dość ciekawe pole, dodatkowe opcje linii poleceń. O nich sobie można przeczytać w każdej dokumentacji do kodeka konkretnego, bo tu już jest bardzo duża indywidualność. I zgrywać. I
1: cieszyć się efektem, dokładnie.
0: Tak.
1: I cieszyć się efektem. Jeszcze tak na sam koniec myślę, że moglibyśmy przypomnieć naszym słuchaczom, a to jest myślę istotne dla osób niewidomych, a propos tych różnych takich narzędzi, dzięki którym po włożeniu

0: do napędu, będziemy w stanie odczytać i dowiedzieć się, co tak naprawdę na tej płycie jest. Jak rozumiem, Exact Audio Copy również wspiera zapytania do baz CDDB.
1: Tak,
2: wspiera. Oczywiście.
1: Wspiera, Alt G się naciska jak się chce i on sobie pobierze z płyty, z bazy, jeśli znajdzie to.
2: A można sobie ustawić automatycznie.
1: Można.
2: A jeśli będzie więcej niż jedna płyta spełniała te kryteria, bo ktoś w tłoczni nie myślał, a co, to
1: albo
2: się nas
1: ktoś wpisujący do bazy.
2: Nie, nawet nie chodzi o wpisującego do bazy, tylko chodzi mi, kiedy CDID, ten taki 16-kowy, 6- czy 8-znakowy identyfikator jest taki sam dla kilku płyt, spotkałem się z taką sytuacją, nam podpowie Exact, a dokładniej moduł odpowiedzialny za bazę, jakie płyty mamy i którą wybrać po prostu, która to jest ta, która spełnia nasze kryteria.
0: A gdybyśmy kiedyś już wcześniej zgrywali sobie płyty, nie wiedzieli o tym rozwiązaniu, mieli na przykład płyty w jakimś konkretnym folderze i mieli je ponazywane Audiotrack 01, Audiotrack 02, czy tam ścieżka audio 01, to tak CDX, jak dobrze pamiętam, nazywa tego typu w ten sposób pliki, to możemy sobie...
1: Track.
0: Aha, no to możemy sobie na przykład pomóc w identyfikacji tych nagrań, żeby nie klepać tego wszystkiego z palca, nie uzupełniać tych tagów. Możemy sobie pomóc na przykład Winampem.
1: Możemy.
2: Tak. Winamp ma darmową opcję automatycznego dodawania znaczników, to się tak pięknie nazywa, autotag po angielsku.
1: Dokładnie.
2: Która z dość dużym prawdopodobieństwem z dziwnych plików, włącznie z, mi się kiedyś udało tym wychwycić tagi i identyfikację dla piosenki zgrywanej z kasety, z wejścia liniowego, fakt, że w dość ciekawej i przyzwoitej jakości, ale jednak no, generalnie autotagger sobie radzi, chociaż czasami potrafi wyświetlić dziwne rezultaty dla płyty,
0: zwłaszcza jeżeli chodzi o odcinki
2: polskiej.
0: Zwłaszcza jeżeli chodzi o odcinki Tyflo Podcastu, ja się kiedyś bawiłem, próbując automatycznie rozpoznać jakieś te nasze materiały, to nigdy nie trafiło dobrze, widocznie jeszcze po prostu nie zasłużyliśmy na to, żeby się znaleźć w bazie muzycznej Grace Note, czyli tego dostarczyciela zawartości dla tego narzędzia, z którego korzystał Winamp.
2: Chociaż kiedyś jeden z naszych odcinków tyflopodcastowych, już nie pamiętam który, został sklasyfikowany jako podcast nie tylko dla orłów, nie pamiętam już który odcinek.
0: Aha, no to okej, okay, no to...
1: Sympatycznie.
0: To nie, skoro nie tylko dla orłów się już znaleźli, to być może jeszcze trochę i Tyflo Podcast też się znajdzie gdzieś tam w bazie.
2: Też się znajdzie.
0: No, być może po prostu prosimy o więcej zapytań Winampowym autotagiem, dokładnie. Może jak będziecie się częściej odpytywać, to gdzieś tam nas w końcu zaczną umieszczać i nie będzie problemu. Chociaż no ja się staram akurat, żeby te tagi w Tyflo Podcastach były tak jak trzeba, żeby sobie każdy mógł to później jakoś w miarę sensownie posortować. Czy coś jeszcze, słuchajcie, tak na koniec naszej dzisiejszej audycji a propos zgrywania?
2: Ja myślę, że nie.
1: Chyba to wszystko, zwłaszcza, że mamy 3 minuty do 21.
2: Komentarze pod audycją, która pewnie dzisiaj jeszcze późnym wieczorem się ukaże.
1: Na stronach internetowych Tyflo Podcastu. Będzie miał miejsce.
2: Do dyspozycji,
1: nie
2: myślę, że
1: nie dzwoniliście,
2: będziemy w stanie.
1: Może tak. Nie dzwoniliście, pisaliście trochę, to fajnie. No i nie wiem, no może o czymś żeśmy zapomnieli, no też jest to możliwe, prawda? Bo
0: albo po prostu temat jest taki dla większości naszych słuchaczy, no być może dopiero teraz gdzieś tam zdali sobie sprawę z tego, że no jest coś więcej niż włożenie tej płyty i naciśnięcie jakiegoś magicznego przycisku zgrywaj, tylko że można sobie to nieco bardziej ustawić. A efekty naprawdę
1: może
0: są.
1: Temat jest tu mniej ciekawy niż bankowość elektroniczna na przykład.
0: No, ale o bankowości na pewno też sobie porozmawiamy swego
1: czasu. A jak najbardziej.
2: Temat przede wszystkim jest taki, że można się do niego zabrać pod różnym kątem i z wielu stron.
0: Dokładnie. Więc jeżeli będziecie...
2: Nie jest to temat łatwy.
0: Jeżeli będziecie chcieli się zabrać za komentowanie tego tematu, to oczywiście zachęcamy. www.tyflopodcast.net. Tam można skomentować te audycje, której będziecie słuchać. Można coś od siebie dodać. My będziemy to przeglądać. No i oczywiście odpisywać w miarę swoich możliwości. wiadomości. Tymczasem na dziś kończymy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem za tydzień. Ja dziękuję moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że byli nimi Robert Łabęcki oraz Patryk Waliszewski. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, tak jak już wspominałem, za tydzień o tej samej porze, czyli w poniedziałek po godzinie 19. My tymczasem słyszymy się jeszcze na antenie Radia N w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 6 dzień kwietnia 2020 roku. Dobry wieczór, chociaż już właściwie to powoli można sobie o tej porze zacząć mówić dzień dobry. Michał Dziwisz, kłaniam się i witam na antenie Tyflo Radia w kolejnym Tyflo Podcaście na żywo. W pierwszym w tym tygodniu, ale nie ostatnim, bo w tym tygodniu już ruszamy dla was z większą ilością audycji premierowych. Dziś na dobry początek tygodnia, na dobry początek naszych audycji w tym tygodniu porozmawiamy sobie o aplikacji podcastowej, o aplikacji, która rzeczywiście ostatnimi czasy ukazała się w systemie iOS, ale na Androidzie to ona już była jakiś czas temu, przynajmniej tak kojarzę. A mowa o aplikacji Google Podcast, o aplikacji podcastów od Google'a i o tej aplikacji dziś porozmawiam z moim gościem, z Michałem Kasperczakiem. Witaj, Michale.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dobry. Porozmawiamy sobie o aplikacji Google Podcast, właściwie o usłudze Google Podcast, podcasty Google i o aplikacji, ale ponieważ jestem tylko użytkownikiem iPhone'a, nie używam na co dzień Androida, to skupię się na aplikacji dla systemu właśnie iOS, pokażę ją na iPhone'ie oraz pokażę, jak ona, czyli aplikacja, właściwie ta usługa Google Podcast działa w przeglądarce internetowej. I cóż, no bo czasy są takie, że podcasty przeżywają, można tak powiedzieć, drugą młodość. Początkowo w sumie podcasty kiedy? One jakoś tak w 2004 roku Apple je zaczął promować i one jakoś tak zaistniały w ogóle około 2004-2005 roku, mniej więcej, tak myślę.
0: Mniej dobrze. Więcej, tak, dobrze pamiętasz, chociaż w Polsce mam wrażenie, że ten podcasting, moda na podcasting, moda na tworzenie treści przez użytkowników pojawił się w 2006-2007 roku. Wtedy tak, zaczęto mówić o podcastach, o polskiej scenie podcastowej, niewiele później, bo w 2008 roku pojawił się Tyflo Podcast.
5: Tak, ja to oczywiście. Ja pamiętam, że pierwszy raz w ogóle z tym słowem podcast się zetknąłem kiedyś w niedzielę w Radio Tok FM. Były takie audycje informatyczne, komputerowe i pamiętam, właśnie była audycja na temat podcastów. Z jednej strony skąd to się wzięło, że iPod, że iTunes, że Apple. Potem gdzieś tam w 2006 roku, no bo też oczywiście no, wtedy wśród niewidomych to jeszcze o iTunesie raczej się nie mówiło w ogóle, a szczególnie w Polsce. Pojawił się ten pakiet, nie pamiętam, jakiejś brytyjskiej firmy, pakiet Webby, tak?
0: Tak, zgadza się, Webby.
5: Co to była za firma, pamiętamy?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy to nawet nie był, ja nie wiem, czy to nawet nie był jakiś pojedynczy człowiek, tak, pojedynczy programista, który stworzył taką aplikację, tak, a zestaw jakaś, aplikacji.
5: Jakaś przeglądarka, nie pamiętam co jeszcze, jakiś chyba odtwarzacz, no ale właśnie taki istotny był ten podcatcher, odtwarzacz podcastów, bardzo taki nawet pamiętam trochę ten interfejs, takie drzewko, taka lista podcastów, ona się tak tam odświeżała i to było całkiem dostępne i całkiem sensowne. Polskie Radio wtedy zaczęło też niektóre podcasty, szczególnie program drugi Polskiego Radia, zaczął niektóre podcasty jakoś tak promować i udostępniać audycje w formie podcastów. No potem to Polskie Radio to zarzuciło, jak powstała nowa strona Polskiego Radia w 2011. Teraz Polskie Radio do podcastów wraca, dziwnie je się subskrybuje, ale można, szczególnie właśnie w tych wszystkich usługach. No i tak te podcasty do Polski zawitały, potem oczywiście Tyflo Podcast i wiele, wiele innych podcastów takich też związanych z Apple'em, bo Apple zawsze te podcasty bo nie tyle Apple jako firma, tak, ale użytkownicy tych podcastów jakoś mocno różne Apple'owe polskie czasopisma promowały się, posiadając również swój podcast. I potem jakby kto używał, to ten używał, kto nie używał, ten nie używał. Potem jakby na wszystkie audycje, które jakoś można było pobrać z internetu, z czasem zaczęło się mówić, że to podcast. No i teraz jakby dlaczego powiedziałem na początku, że podcasty przeżywają drugą młodość? Dlatego, że one, że mam wrażenie, że trochę ta nazwa właśnie podcast już nie jest traktowana tak ortodoksyjnie, czyli że jest to jakieś medium, głównie audio do pobrania i do subskrypcji w formie linku, który jest linkiem gdzieś tam do kanału RSS odczytywanego przez czytnik podcastu, potem, czyli przez przeglądarkę internetową, bo przecież przeglądarki Internet Explorer też bardzo ładnie pozwalał odtwarzać i pobierać podcasty za pomocą po prostu funkcji tam kontroli od tych kanałów RSS, to się jeszcze jakoś tam inaczej nazywało troszeczkę w Explorer. I mam wrażenie, że teraz tych podcastów, ponieważ wszystko jakoś tak, wszelakie usługi, technologie się upraszczają, to mam wrażenie, że podcastów coraz więcej ludzi używa podcastów w sposób taki nieco inny, czyli za pośrednictwem rozmaitych usług, takich jak właśnie iTunes i aplikacja podcasty na iPhone'ie i na Macu, jak podcasty Google, dostępne w przeglądarce Androidzie, być może też za pośrednictwem Google Chrome jakoś, ale nie wiem, czy jest to akurat rozszerzenie, chociaż bym się nie zdziwił, że jeżeli nie ma, to będzie, i za pośrednictwem Spotify'a też, bo Spotify wszedł w podcasty jakiś czas temu, czyli nie tylko możemy strumieniować sobie ze Spotify'a muzykę, płyty, ale również właśnie podcasty też do tego stopnia Spotify chce promować podcasty i mieć swoje materiały tylko na wyłączność gdzieś tam, że wykupili taki startup Anchor, taką firmę, która stworzyła
0: takie narzędzie, taką platformę do tworzenia podcastów, gdzie nie trzeba mieć tak naprawdę w ogóle jakiejkolwiek wiedzy technicznej, żeby to robić. To tak naprawdę, tak jak my tworzymy na przykład podcasty, jak tworzymy Tyflo Podcasty, to jest osoba, która realizuje ten program, szczególnie jeżeli to jest na żywo. Jeżeli nie jest na żywo i trzeba go poskładać, to mamy kogoś, kto montuje. Zwykle jest to Tomek Bilecki. I tego typu praca jednak wymaga pewnych umiejętności technicznych, bo pracujemy na takich raczej aplikacjach, nie w telefonach, nie montujemy tego w telefonach, mamy jednak pewne wyposażenie naszego studia, dzięki któremu to wszystko możemy do Was transmitować, więc jesteśmy tacy oldschoolowi troszeczkę, chociaż korzystamy z nowych technologii. Natomiast w przypadku Anchora sytuacja wygląda tak, że w naszym telefonie mamy takie mini studio podcastowe i okazuje się, że nawet są wśród nas tacy, którzy za pomocą tego narzędzia podcasty publikują. Mówię tu o Robercie Hecygu, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Tworzy swój podcast właśnie z wykorzystaniem Anchora.
5: Tak, mam nadzieję, że też opowie nam kiedyś o tym. Będziemy mogli gdzieś tam posłuchać. Jakieś
0: obiecał, że opowie, więc teraz publicznie pozwolę sobie trzymać go za słowo.
5: To cieszę się. Natomiast Anchor, bo ten Anchor to z jednej strony taki odtwarzacz też podcastów, to dobrze mówię, to jest też odtwarzacz, czy bardziej platforma?
0: Szczerze powiedziawszy, jakoś niby tam się i chyba coś da, ale powiem, dla nas jakoś to mało wygodne i nigdy nie myślałem o tym w ten sposób.
5: Bo idea Anchora to jest też taka, że te podcasty są od razu u nich, bo to jest taka chmura, taki trochę, że nie trzeba już martwić się o ten feed z plikiem, czyli że musimy mieć jakieś konto, to tak jak najczęściej na swoim serwerze albo na jakimś SoundCloud Pro, gdzie te podcasty były, tylko jakby wszystko idzie przez Anchor, a ten Anchor od razu publikuje nam podcasty w rozmaitych katalogach podcastów, czyli właśnie w Spotify'u, w Google Podcast, być może też w iTunesie i chyba Overcast FM, jest jeszcze kilka takich katalogów podcastowych które są z jednej strony przypisane do określonego typu czytnika podcastów i usługi podcastowej, a z drugiej strony są jakoś tam mniej lub bardziej publicznie dostępne i tak naprawdę one się często gdzieś tam zazębiają. I to mnie cieszy, no bo mamy wybór tak naprawdę i w sumie dzięki temu w ogóle jest coraz więcej podcastów, no bo coraz więcej osób używa urządzeń mobilnych. Z perspektywy osób, no jakby, no my, dla nas myślę, że ciągle montuje się, no chociaż no Robert montuje na tym iPhone'ie albo na iPadzie zapewne, więc pewnie da się, ale obawiam się, że większość z niewidomych użytkowników przyzna, że jednak łatwiej publikuje i montuje się gdzieś tam podcasty za pomocą komputera chyba. Natomiast osoby widzące, to sporo osób, które szczególnie właśnie użytkowników iPadów, które nagrywają podcasty te Apple'owe, no gdzieś tam spotyka się już coraz częściej z taką właśnie, można spotkać coraz częściej taką opinię, że jest kilka takich aplikacji podcastowych na iPada do montażu bardzo, bardzo, bardzo przyzwoitych, bardzo, bardzo dobrych gdzieś tam, więc ludzie te podcasty też w ten sposób montują. Tego Anchora nie wszyscy chcą używać z racji tego, że nie chcą mieć do czynienia ze Spotify'em, w sensie muzyka owszem, ale gdzieś tam dzielenie się biznesowo ze Spotify'em, jakby z tym, jeżeli idzie o produkcję podcastu, o ewentualne reklamy, coś, no to już gdzieś tam niekoniecznie, no ale to już są kwestie...
0: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka, że w przypadku podcastów do Spotify'a na przykład można dodać swój własny podcast, wcale niekoniecznie korzystając tylko i wyłącznie z Anchora. Jest możliwość dodawania podcastów zewnętrznych. Ostatnio właśnie dzięki pomocy i uprzejmości Patryka Deringa, za którą bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca. O tym więcej opowiem w jutrzejszym Tyflo Przeglądzie na pewno. Jesteśmy między innymi w Spotify'u, można nas tam znaleźć od pewnego czasu. Jesteśmy także w serwisie Deezer, czyli też takiej aplikacji do słuchania muzyki podobnej do Spotify'a właśnie. Jesteśmy też na YouTubie i wróciliśmy, zdaje się, również do Apple'a w końcu, jakoś tam się udało. No i jesteśmy też w podcastach Google i kilku jeszcze innych dodatkowych katalogach. Także jesteśmy tam słyszalni, odbieralni, można nas słuchać. Te odcinki tam się różnie aktualizują, z większym lub mniejszym opóźnieniem to się pojawia, ale jednak Tyflo Podcast już zagościł także i w kilku pozostałych miejscach.
5: Dodam, że to właśnie trochę jest problem tego, że z tymi katalogami, że do końca nie mamy, dlatego tak też ludzie się trochę bronią, bo nie ma do końca chyba nie ma takiej kontroli, kiedy co w tych katalogach się pojawia, w tych podcastach. To jest taki, jest to troszkę taki problem, że to jakby trochę idziemy już w takie automaty, w takie algorytmy i w promocję podcastów, nad którymi do końca nie mamy, na co do końca nie mamy wpływu, tak jakby.
0: Natomiast tak naprawdę no, w podcastach też, szczególnie jeżeli ktoś, no nie tak jak my, bo my nie obieramy sobie tego jako model biznesowy, tylko po prostu my robimy to po to, żeby dzielić się z wami wiedzą, ale też niektórzy wykorzystują podcasting jako model biznesowy, mają swoją firmę i tam właśnie usiłują dotrzeć do swoich klientów potencjalnych przy użyciu tego typu środków, więc jeżeli ktoś prowadzi swoją firmę, jeżeli właśnie biznesowo chce się promować przez podcasting, to dla niego najistotniejsze są tak naprawdę zasięgi i pojawianie się w wielu platformach, no to jest in plus, a nie in minus. Nawet jeżeli te materiały się pojawią z pewnym tam opóźnieniem, no to nieważne. Ważne, że dotrzemy do jak największej ilości osób i ważne, że nasza marka będzie rozpoznawalna. Ale myślę, że tyle tytułem teoretycznego wstępu. Ja jeszcze dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w tym momencie w Tyflo Radiu, to możecie do nas zadzwonić. Przypominam, że od jakiegoś czasu jesteśmy do waszej dyspozycji na platformie Zoom. To jest platforma, z którą możecie się połączyć za pomocą kilku metod. Jest to telefon, jest to aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa i przeglądarka internetowa, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej tyflopodcast.net/zoom. Piszemy z OOM, więc tyflopodcast.net/ jak kto woli, z OOM. I tam znajdziecie wszystkie linki, dzięki którym możecie wejść na antenę i z nami porozmawiać na temat dziś podcastów od Google'a. Więc Michale, może przejdźmy już do rzeczy.
5: Tak. Podcasty Google, myślę, że odkrycie podcastowe, jeżeli chodzi o obsługę. Odkrycie tego roku. Aplikacja bardzo dostępna, usługa bardzo dostępna, prosta i efektywna po prostu. Jakie ma przede wszystkim plusy? Takie, że tak naprawdę instalujemy aplikację w telefonie albo wyszukujemy sobie w Google, wpisując podcasty Google albo Google Podcast i wchodzimy na stronę podcasts.google.com, logujemy się, autoryzujemy się naszym kontem Google i dodajemy interesujące nas podcasty. W ten sposób będą one po prostu przypisane do naszego konta Google i gdzieś tam po zalogowaniu się na innym urządzeniu będą również dostępne. To jest pierwszy plus, to jest jeden z plusów aplikacji. Kolejny plus aplikacji to jest obsługa kastowania na obsługa przesyłania audio na Chromecast. Czyli tak jak w aplikacji YouTube na iPhone'ie mamy z lewej strony pierwszy przycisk, to jest przycisk Cast. Tak samo jest w aplikacji, co potem oczywiście pokażę, w aplikacji Google Podcast. Mamy przycisk, który szybko pozwala nam przełączyć nasze medium, odtwarzany podcast na Google, przepraszam, na Chromecast, na dostępne właśnie urządzenia obsługiwane przez Google i na AirPlay też oczywiście, ale AirPlay to możemy z telefonu się jakby przełączyć, chociaż tutaj mamy prościej od razu gdzieś tam też dostęp do tych urządzeń z obsługą protokołu AirPlay. Kolejny plus to wyszukiwanie. Trochę łatwiejsze ze strony internetowej niż z aplikacji, ale to już kto co uważa, kto co lubi, moim zdaniem łatwiejsze ze strony. Wyszukiwanie o tyle dobre, że tak jak powiedzieliśmy, coraz więcej, a właściwie wszystkie prawie że podcasty pojawiają się już teraz się w tym katalogu Google. I przez to nie mamy wielkich problemów z ich gdzieś tam wyszukaniem i subskrypcją. Tutaj minus może być taki, że czasem to wyszukiwanie podcastowe bierze pod uwagę niby jakieś linki, niby jakieś materiały właśnie audio, podcasty, a okazuje się, że są to linki do jakichś artykułów. Nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim.
0: Szczerze mówiąc nie spotkałem się.
5: Coś, a to w ogóle nie był podcast na przykład, nie? Tylko, że jakiś tam link się okazał i to, wiesz, otworzył link do Radia Zachód na przykład.
0: Nie spotkałem się z czymś takim, ale być może z czymś takim albo z czym innym spotkał się nasz słuchacz Patryk, który właśnie w tym momencie się do nas podłączył. Witaj, Patryku.
6: Witam bardzo serdecznie. Czy jestem słyszalny?
0: Jesteś słyszalny głośno i wyraźnie. Słuchamy cię.
6: No to tak, a propos jeszcze Zooma chciałem powiedzieć, bo taka sytuacja, bo jestem na nowo postawionym systemie i chciałem do was wejść przez przeglądarkę. Jakież było moje dziwne zaskoczenie, że zostałem przekierowany na stronę nie taką po prostu jakby do dołączenia do spotkania, tylko po prostu sign in, czyli po prostu otworzyła mi się zwyczajna strona Zooma, gdzie mi kazało się zalogować.
5: Ale to tylko jednorazowo, dlatego za pierwszym razem się po prostu trzeba zalogować i potem jak już będziesz miał Zoom w zasobniku, to już nie będzie tego sign in.
6: Ale nie, właśnie ja próbowałem w przeglądarce. Tam jest jakiś błąd chyba, podejrzewam, nie wiem gdzie, ale jak próbujemy kliknąć w link uruchom w przeglądarce czy używaj w przeglądarce, to włącza się z jakiegoś powodu w Chromie u mnie od razu strona logowania.
0: A to jest ciekawe, być może oni coś pozmieniali, no w każdym razie będziemy to jeszcze testować. Natomiast co do Patryku, co do podcastów.
6: Co do podcastów, no to powiem tak. Aplikacja jest o tyle dziwna, że na początku jak próbowałem znaleźć Tyflo Podcast, to w ogóle mi znajdowało w ogóle tutaj kategorię tam Tyflo Podcast. No i wydawało mi się, że subskrybuję Tyflo Podcast jako taki normalny, a okazało się, że zasubskrybowałem kategorie inne i po prostu musiałem za drugim razem wpisać w wyszukiwarkę Tyflo Podcast, nie naciskać tego przycisku na dole szukaj, co jest pod klawiaturą, tylko po prostu nad polem edycji dopiero znalazło mi ten właściwy Tyflo Podcast, który jakby był kategorią wszystkiego jakby, czyli cały Tyflo Podcast, a nie jakieś tam inne czy coś tam. A tu jak zrobiłem przez to wyszukaj po prostu tak z tego Entera takiego pod klawiaturą, to mnie zmyliło, bo mi się wydawało, że ja subskrybuję Tyflo Podcast, a nie Tyflo Podcast inne. Ja się o tym dopiero dowiedziałem, jak dałem subskrybuj, także taki błąd.
0: To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja powiem szczerze, że za pierwszym razem, jak wpisałem w wyszukiwarkę podcastów Google Tyflo Podcast, to nie znalazł mi... To nie znalazł mi kompletnie nic. Ja wpisałem, jak wpisałem Tyflo, to znalazł mi Tyflo Podcast i pierwszym wynikiem były subskrypcje wszystkich kanałów i bez problemu mogłem tego dokonać.
6: Właśnie teraz jeszcze tak a propos, co mi się jakby nie podoba, bo pierwsze jakby na liście jest jakby lista, no lista subskrypcji, czyli tego wszystkiego, co subskrybujemy. A pod spodem, bez wchodzenia do podcastów jest od razu jakby to, co jest najnowsze jakby w danym podcaście, tudzież we wszystkich, które subskrybujemy, jakbyśmy mieli ich więcej. A to moim zdaniem powinno być tak jak w Downcastie, że po prostu jak ja wejdę w jakiś podcast, oczywiście to też jest, ale że nic mi się nie pokazuje poza listą podcastów.
5: Wiesz co, to jest kwestia filozofii, bo oczywiście o tym będę mówić, ta aplikacja, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy przyzwyczajeni do takiej filozofii trochę jak w Windowsie, że wiemy co mamy, wchodzimy w dany folder i szukamy, czyli mamy jeden podcast, drugi i patrzymy, czy ten podcast ma nowy odcinek, aha, ma nowy, to wchodzimy. A tu jest sprawa prosta, że podcasty są zasubskrybowane, ktoś wchodzi, jest lista podcastów, poniżej po prostu lista nowych odcinków i mi to akurat odpowiada, bo na szczęście VoiceOver ładnie czyta, że od tam...
6: Przyzwyczajenie, ja się może przyzwyczaić.
5: Podcast taki, trwa tyle i tyle minut, mogę zrobić to albo wrzucić do kolejki, albo odtworzyć i tak naprawdę, powiem szczerze, mi to jest może trochę żmudne, bo tam się trzeba przeklikać, ale no przeklikuje się w zasadzie po jednej liście. Mam tam wszystko, trochę tak wszystko wrzucone może w jednym do jednego worka na wierzchu, ale tak naprawdę jestem w stanie przewijając tę listę ogarnąć wszystko to, co chcę, na szybko zorientować się, co się mniej więcej pojawiło nowego, ewentualnie do kolejki, albo odtwarzamy, albo mam świadomość, że później do tego muszę wrócić i tyle.
6: Jest jeszcze jedna rzecz, która... No ja, jeżeli chodzi o czytnik podcastu, z której się ucieszyłem, myślałem, że ona mi zadziała, a tu jednak pech, czyli powiadomienia push, które sobie dla podcastu włączyłem, natomiast co jest najgorsze, aplikacja w ogóle mnie nie zapytała, czy ja chcę uzyskać dostęp do powiadomień, więc stwierdziłem sobie, no chyba to nie działa, szedłem sobie w ustawienia powiadomień, no i tam miałem niby, że podcasty są w tych powiadomieniach i że wysyłaj powiadomienia ciche czy coś takiego. No ja tam wszedłem dalej i niby włączyłem tam włącz dźwięki w powiadomieniach i tak dalej. Po prostu zrobiłem to ręcznie na hama jakby. Ale co się okazuje, no na przykład miałem tą aplikację zamkniętą zupełnie dzisiaj. Doszedł nowy podcast. Niestety na ekranie powiadomień nie było żadnego powiadomienia o tym nowym podcaście, więc albo... A jeszcze dodałem inne podcasty typu BBC na przykład i coś tam jeszcze i podłączyłem dla tych rzeczy powiadomienia. Nic. Także albo ta funkcja nie działa jeszcze.
0: U mnie ona działa, ale mam wrażenie też, i to się z tobą, Patryku, muszę zgodzić, że mam wrażenie, że wybiórczo traktuje pewne podcasty. Czasem pokażę te powiadomienia, czasem nie, więc ja bym tym tak do końca nie polegał.
6: Ale to pokazało pytanie.
0: Nie, musiałem to rzeczywiście włączyć i tu masz rację.
6: Bo ja z Tyflo Podcastu i z BBC nie dostałem nic.
5: A ja w ogóle...
6: Chyba, że to aplikacja, a może to jest
5: Google Podcasty,
6: Downcasty i tak dalej, ale... że on je pobiera tak jakby i muszą być włączone w tle ten Google, że ona nie może być ubita, bo Downcast tak na przykład robi, że to on musi ten podcast pobrać, znaczy musi go jakby odświeżyć RSS-a, jak odświeży RSS-a, to wtedy wyrzuci powiadomienie. Inaczej... Jeżeli serwer obsługuje powiadomienia jakiś inny, to wtedy serwer wypycha to powiadomienie do telefonu, ale Tyflo Podcast nie ma żadnego obsługi, żadnego serwera wypychanego.
0: Powiem w ten sposób, z Tyflo Podcastu dostaję powiadomienia, mam wrażenie, że też nie zawsze i nie
6: ale
0: wszystkie.
6: Ale czy ty masz tą aplikację włączoną po prostu w tle na wierzchu, czy ją masz zamkniętą z App Switchera?
0: Patryku, ja z zasady nie ubijam aplikacji z App Switchera, jeżeli no ja nie muszę. Nie.
5: Chyba, że się zawiesiła, no to ubijam.
0: Dokładnie.
5: A tak też nigdy. Po to właśnie...
6: ale na przykład, bo na przykład słuchaj, jeżeli masz jakąś aplikację typu Skype czy Messenger, jak jej nie ubijesz, to będziesz cały czas dostępny.
0: No i co?
5: No to będziesz albo nie będziesz, jak sobie zrobisz, że za 15 minut masz być, zaraz wracam, czy jakoś tam...
6: Zresztą iOS i tak se ubije.
0: Dokładnie, więc po prostu, więc tak czy inaczej ja aplikacji z App Switchera zasady nie ubijam.
6: Ale to ja to muszę sprawdzić, bo ja ubijam.
0: To sprawdź w takim razie, bo być może tu właśnie wychodzi kwestia innej filozofii użytkowania przez nas
6: tak
0: tej
6: działają
0: aplikacji.
6: Podcasty po prostu, mhm. Że on najpierw musi jakby odświeżyć z RSS-a, aha, coś jest, bo nie ma serwera wypychanego jako takiego, który miałby to wypchać, to powiadomienie i dlatego potem... To nie działa. Tak jak
0: całkiem, powinien. To jest całkiem możliwe, więc Patryku, potestuj i daj znać w komentarzach, okej?
6: Okej.
0: Dobra, to dzięki serdeczne w takim razie za głos w dyskusji, no i
6: do
0: co?
6: Do usłyszenia.
0: I słyszymy się być może jeszcze gdzieś tam kiedyś. Do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie zadzwonić do nas, to czekamy na Zoomie tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy do waszej dyspozycji. No to Michale, to przejdźmy tak, może
5: ja
0: już do prezentacji.
5: Powiadomienia muszę sprawdzić, bo jakoś tam mam wrażenie, że ja je włączałem. Jestem raczej tego pewien, ale nie wiem do końca. A nie dostaję żadnych powiadomień z Google Podcastu, więc z aplikacji Google Podcast, więc no dobrze, ale to powiedzmy, że mniejsza z tym. To przechodzimy do prezentacji, Aha, jeszcze tylko powiem tak, czego aplikacja nie ma. Nie pozwala, no to akurat tego się nie dziwię, na pobieranie pliku podcastów jako możliwość zapisania zawartości podcastu, czyli gdzieś tam wyprowadzenia z podcastu i zapisania gdzieś na zewnątrz tego pliku audio. No ale to są ograniczenia głównie iOS-a, ale też w ogóle podcastów jako takich. Mało które urządzenia, znaczy mało które aplikacje na to pozwalają. Właściwie w iOS-ie jest to tylko Downcast. No nie obsługuje Google, podcasty Google nie obsługują, nie mają wsparcia dla Apple Watch, nie ma aplikacji na Apple Watcha. Jako takiej. Nie obsługują też wielu jakichś konfigurowalnych playlist. Nie obsługują nie obsługują importu i eksportu z pliku do pliku OPML. A tak w zasadzie to jest dla mnie prosta aplikacja, która wszystko ma i to jest dobrze przemyślane. Dobrze, ja teraz odblokuję telefon. 19:30. Tak, głośność może być?
0: Możesz nawet troszeczkę głośniej.
7: Zegar, 19.
5: Dobrze. Open Google Podcast.
7: Google Podcast, zaznaczone.
5: Tak, na dole, jakby tak, interfejs jest podzielony na trzy zakładki. I to są następujące.
7: Trójka,
5: 18. Przepraszam.
7: Aktywność, przegląd, zaznaczone. Strona główna, karta, 1/3. Przeglądaj. Karta. 2/3. Aktywność. Karta.
5: Tak, to są te trzy zakładki. Strona główna, czyli jakby podcasty subskrybowane i nowe podcasty, czyli to, co Patrykowi przeszkadzało.
7: Przeglądaj.
5: Przeglądaj, czyli właściwie wyszukiwanie i sugestie nowych podcastów. Najgorsza chyba zakładka w tej aplikacji.
7: Aktywność. Karta.
5: I aktywność. Coś, co mi się podoba najbardziej, bo to jest z jednej strony kolejka, z jednej strony, ale też historia podcastów, czyli możliwość wyświetlenia podcastów w kolejności od najnowszego do najstarszego, jeżeli chodzi o historię słuchania. Co się może przydać, bo czegoś już nie mamy w kolejce, czegoś nie chcemy, wchodzimy sobie w historię, wybieramy historię i tam mamy, w ten sposób możemy się cofnąć do materiału, który nas interesował. I tam jeszcze jest kilka innych ciekawych filtrów. Czyli co?
7: Zaklej, zaznaczone.
5: Aha, i z lewej strony za tą zakładką, czy przed tą zakładką na dole jest przycisk play od... Przycisk play od ostatnio odtwarzanego podcastu. I teraz tak, pierwsza zakładka, czyli...
7: Zaznaczone, strona główna, karta, 1/3.
5: U góry, teraz przechodzimy do lewego górnego rogu ekranu mniej więcej.
7: Przycisk.
5: Jest wspomniany przycisk Cast, w który klikam.
7: Wybierz urządzenie, na którym będziesz słuchać.
5: Podobnie jak to ma miejsce na YouTubie.
7: Urządzenia AirPlay i Bluetooth. Przycisk.
5: No tutaj byśmy mieli listę urządzeń AirPlay i Bluetooth, czyli to co, no tak jak to jest w iOSie gdzieś tam.
7: Biuro. Przycisk. Salon. Przycisk.
5: No akurat mam tutaj dwa Chromecasty, moglibyśmy, nie chcę tego teraz robić, ale moglibyśmy przełączyć na głośnik i albo na telewizor.
0: I wtedy po prostu sytuacja byłaby taka, że odtwarzałby ci się dźwięk w głośniku Chromecasta, do którego jest podłączony Chromecast, czy po prostu z którym tam urządzeniem jest sprzęgnięty, a mógłbyś sobie sterować tą aplikacją nadal z poziomu telefonu.
5: Jak najbardziej. Minus, który, nie wiem, może ktoś to w komentarzu potwierdzi albo nie. Jeżeli mam podcasty w kolejce, to na głośniku iPhone'a normalnie mi się odtwarza jeden po drugim, a w Chromecastie, jeżeli wyślę na Chromecast, to niestety nie. Po zakończeniu podcastu jest cisza i muszę zrobić play albo właściwie wybrać kolejny ten podcast z kolejki, żeby dalej na Chromecastie aplikacja go odtwarzała. To takie trochę dziwne. I teraz...
7: Anuluj.
5: No tak, anuluj, przycisk. Ale też możemy sobie gestem back. O.
7: Zast. Przycisk.
5: I dalej teraz.
7: Zast. Google Podcasty. Nagłówek.
5: To nagłówek po prostu.
7: Zalogo. Google Podcasty. Nagłówek.
5: I teraz będzie informacja o zalogowanym moim koncie i lista najnowszych podcastów. Właściwie lista podcastów, które subskrybuję, a potem najnowszych podcastów. Ona się prezentuje następująco.
7: Zalogowano jako Michał Kasperczak. Michał Kasperczak gmail.com.
5: No i teraz gdybym w to wszedł, to mam po prostu, mogę zmienić konto Google albo się... Zresztą...
7: Menu konta. Zamknij. Zalogowano jako Michał Kasperczak. Michał Kasperczak gmail.com. Konto Google. Zarządzaj kontem Google. Przycisk. Ustawienia aplikacji Google Podcasty. Przycisk. Pomoc. Przycisk.
5: Ustawienia aplikacji Google Podcasty to są te same ustawienia, które zresztą sprawdzę.
7: Ustawienia aplikacji.
5: Na wszelki wypadek.
7: Zlose. Ustawienia. Pobrane. Nagłówek. Pobieraj. Usuń nie do powiadomienia. Nagłówek.
5: Tak.
7: Nowe odcinki z Twoich subskrypcji. Wyłączone dla podcastu Mój Mac Podcast. Przeglądaj. Nagłówek.
5: Aha, czyli to trzeba dla każdego osobno podcastu włączyć.
0: Tak, dokładnie tak. Domyślnie nie jest włączone. Trzeba sobie to w ustawieniach konkretnego podcastu włączyć.
5: Czyli nawet jak to jest dostęp do powiadomień i domyślnie się włączy, to właściwie to nic nie daje, że jest ogólnie włączone. Rozumiem. No tak. Mhm.
0: Trzeba sobie to zahaczyć przy danym podcaście. No bo na przykład jeżeli ktoś ma dużo podcastów, to działa tak troszeczkę jak na YouTubie, bo na YouTubie przy danym kanale możesz mieć włączone, możesz mieć subskrypcję, możesz sobie subskrybować dany kanał, ale domyślnie, jak sobie nawet subskrybujesz, to będą wysyłane tam powiadomienia aktywne, takie, które Google uzna, że one mogą ci się przydać, że te filmy cię zainteresują z jakiegoś powodu, no to tam jakieś algorytmy sztucznej inteligencji działają.
5: Takie selektywne, tak, oczuj powiadomienia od czasu do czasu, czy jakoś tak, albo właśnie w ogóle, albo wszystkie.
0: Dokładnie, i to są te trzy opcje, a tu możesz sobie po prostu włączyć lub wyłączyć, bo no nie ma tego selektywnego jakiegoś takiego algorytmu.
5: To jest oczywiście fajne, każdy czytnik podcastów tak ma, tylko że domyślnie to jest tak, że domyślnie są włączone wszystkie chyba z reguły, a potem można wyłączać, a tutaj jest tak, że chyba są domyślnie wyłączone, no to też nie głupie. To do ustawień przejdziemy później.
7: Subscribe shows. Nagłówek.
5: O, subscribed shows. I co tu mamy?
7: Kazania, rekolekcje, wykłady. Przycisk. Radio Emmaus. Przycisk. W poszukiwaniu słowa. Przycisk. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Przycisk. 8, 10. Przycisk. Podcast powszechny. Przycisk. Halo. Radio. Przycisk.
5: Halo radio.
7: 7 metrów pod ziemią. Przycisk.
5: I tutaj sprawdzimy, czy na tym przycisku...
7: Znaki.
5: I tu po prostu możemy wejść w dany podcast.
7: Jest was znak potok. Macie podcast, bo czym? Nadgryzie, techlowy, polityka, tok FM, rodety dla, macgat, goście, o świecie, tyflopo, instru, Rzeczpospolit, mój mak, poczytaw, msza2.com, najlepszy tekst tygodnia, dziad, homilie z mszy przy grobie, jak dziad zagraniczny, przycisk, radioland, trójka, miesz, langust, explore, trójka, explore. Przycisk.
5: Aha. I tu się zaczynają. W to Explore, powiem szczerze, nie wchodziłem. Nie wiem, co tam jest. Czy to sprawdzę?
7: Zaznaczone. Explore. Najlepszy tekst tygodnia. Bionet. Subscribed. Przycisk. Podcast powszechny. By tygodnik. Unsubscribed.
5: Aha! I to jest dziwne, bo...
7: Karta. Samodoskonalenie.
5: Czy ja teraz przeszedłem?
0: Bo tu masz takich kilka jeszcze zakładek. To jest dziwna zakładka.
5: Tak,
0: bo
5: samo
0: on tu,
5: jak w tym wyszukiwaniu tu jest.
0: Tak, bo on tu poleca jakieś podcasty z tej kategorii. Ja powiem szczerze, że jak dla mnie naprawdę to ten algorytm przynajmniej polecający rzeczy polskie, to jeszcze przez Google'a nie jest dostatecznie dopracowany. Bo ja tu naprawdę dla siebie nie znalazłem za wiele treści.
5: Ale to też wynika może z tego, że nie wiem, czy porównywałeś z innymi katalogami, że być może tych podcastów, no bo mi się wydaje, że tak jak na tyle, na ile wiem o podcastach, to jest większość takich najpopularniejszych teraz podcastów. Tak jak sobie sprawdzałem w Spotify'u, gdzieś tam w Overcast'cie, to tak to mniej więcej wygląda, powiem szczerze. Nawet Overcast mniej polskich podcastów proponuje, bo gdzieś tam to jest bardziej katalog zagraniczny, więc ja uważam, że tutaj tak nie jest tak źle, tylko to właśnie to może wynikać z tego automatyzmu, że na przykład coś jest w tym wypychane ze Spotify'a, bo zauważyłem, że to, co jest w Spotify'u, to się jakoś automatycznie też przez ten Google jest zasysane albo indeksowane, ale na przykład, czy to ma dobrze przypisaną kategorię podcastu, tego nie wiem do końca, albo na przykład region, i być może to jest tak, że to właśnie z tego wynika.
0: Możesz mieć rację i to rzeczywiście może działać w ten sposób, natomiast no, ja po prostu mówię o jakichś takich swoich odczuciach, że jakoś na YouTubie czasem mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko więcej tej treści takiej, którą można... Tak, adekwatnej. I że ten algorytm skuteczniej, zdecydowanie skuteczniej coś podpowiada, co może zainteresować. Tu albo po prostu, no być może, no algorytm musi na czymś się uczyć, a jeżeli nie ma na czym, jeżeli na przykład no jeszcze ten podcasting tak nie jest ze specjalnie być może rozwinięty czy coś, no to po prostu może dlatego tak to, a nie inaczej działa. No takie są moje gdzieś tam spostrzeżenia i odczucia. I bardzo żałuję jednej rzeczy, że nie da się tego katalogu Google'a przeglądać. Tak po prostu, że nie da się na przykład wejść tam w tę kategorię jakąś i scrollować, przeglądać gdzieś tam dalej.
5: Znaczy nie, no chyba tam w tym wyszukiwaniu tam możesz kliknąć kategorię, tylko czy ona jest
0: ale
5: cała
0: ona jest uboga. Tam jest
5: w ogóle samo. W ogóle mam wrażenie, że te kategorie, tak, jakaś połowa podcastów, albo dobra, 30% podcastów w wielu kategoriach się w ogóle powtarza.
0: Dokładnie tak. Tam jest po prostu mało treści. Ale co ciekawe, jak wejdziemy sobie na przykład w wyszukiwarkę podcastów i wpiszemy jakieś słowo kluczowe, no to znajdziemy w ogóle jakieś podcasty, których nigdzie nie ma, nigdzie się nie wyświetlają i mam wrażenie, że po prostu tam są, one gdzieś tam są zakopane właśnie, bardzo mocno.
5: Żeby to była pewność, że to są podcasty, a nie jakieś linki do tych stron internetowych. Ale czasem, także tego Explore to nie polecam klikać, bo to przejdziemy na wyszukiwanie i to nie jest najszczęśliwsza, tak jak mówię, ta zakładka.
7: Techlowe, odcinek trójki. Najlepszy tekst tygodnia. Kompot. Przycisk. Najlepszy tekst. Wielkie N. Dziad. Homilie z mszy. Trójka. 17. Zapraszamy do trójki popołudnie.
5: O, i tutaj wszedłem już.
7: Trójka. Zaznaczone. Explore. Przycisk. Trójka.
5: Jest, niestety nie ma tu żadnego nagłówka i to tak musimy no, trochę na wyczucie znaleźć już te odcinki nowych podcastów. I pierwszy, który mi tutaj wyskakuje, to jest...
7: Trójka. 18. Zapraszamy do trójki popołudnie. Publishead 24 minuty sago. Episody lengthist 46 minut.
5: Trójka nagle zrobiła sobie podcast, taki dostępny pod hasłem podcast trójki. Nie ma go nigdzie, to znaczy Google mi to znalazł. Nie wiem, czy to właśnie z polskiego radia on to znalazł, bo w innych katalogach nigdzie tego nie znałem. Nie mogłem znaleźć. Tak samo na przykład wczoraj, tak już a propos tych katalogów się uczepiłem, ale to tak mnie też zaciekawiło. Jeden podcast, z tego co wiem, pojawił się w Spotify'u. Nic nie było informacji, że jest Google Podcast, a Google mi go znalazł. Więc i zasubskrybował jeszcze, ale już nowego odcinka, który dzisiaj się pojawił tam, mi nie pokazał jeszcze. Czyli być może to jest tak, że ten Google agreguje jakoś nawet automatycznie albo półautomatycznie to wszystko ze Spotify'a na przykład, z innych katalogów i jakoś to umieszcza.
0: I sobie bazie... jeszcze to sam parsuje dodatkowo w jakiś
5: tak,
0: tam
5: na bazie jakichś swoich tagów, jakichś swoich czegoś tam. Więc to też jest ciekawa sprawa. Tak, i teraz jest pokrętło. Tutaj już słyszeliśmy długość odcinka, 45 albo 46.
0: Nie wszędzie ta długość się pojawia.
5: To prawda i nie wiem, od czego to właśnie zależy.
0: Od tego, czy jest informacja, przypuszczam, w kanale RSS, bo w kanale RSS może być zamieszczona. Niektóre systemy potrafią coś takiego wyciągać z pliku i potrafią umieszczać w kanale RSS informacje o długości. Jest takie specjalne pole.
5: I jakie tu mamy, co możemy z pokrętła zrobić?
7: Aktywuj, domyślna.
5: Uruchamia się taki formatka tego podcastu.
7: Play.
5: Odtwarzamy podcast.
7: Add to your
5: QE. Tylko dodaj do kolejki.
7: Play next in your QE.
5: Odtwarzaj następny w kolejce. Ja do końca nigdy nie wiem, jaka jest... Znaczy, no niby wiem, jaka jest różnica, ale różnie mi to... Różnie to interpretują aplikacje podcastowe. Powiem szczerze. Nie wiem, używasz kolejki czasami?
0: Wiesz co, zazwyczaj nie. Powiem szczerze, zazwyczaj nastawiam się na słuchanie jakiegoś konkretnego jednego podcastu, a że raczej wolę dłuższe formy niż krótsze, to zwykle po prostu mam czas, żeby sobie przesłuchać jeden konkretny odcinek, jeden konkretny podcast i bardzo rzadko mam potrzebę, żeby
5: no tak,
0: korzystać z kolejki.
5: Tak, trochę inaczej niż właśnie obecne trendy, bo teraz raczej moda na krótsze materiały, takie, żeby ktoś sobie w drodze do pracy, czy przy jakimś bieganiu, przy czymś słuchał, tak trochę jak są te seriale na Netflixie, tak się też pojawiły. Tego w Polsce tak nie ma, chociaż magazyn Pismo Magazyn Opinii próbował, że taki podcast, że serial w formie podcastu, jakby takie słuchowisko, tak? To jakby takie właśnie różne tam...
0: Oj, czy ja wiem, czy nie ma. Jak sobie wpiszesz słuchowisko, to oprócz tego podcastu Justyny Mazur, który się na przykład na YouTubie pojawia, czyli to słuchowisko Pogadajmy o życiu, to znajdziesz jeszcze słuchowiska robione tak trochę amatorsko, różnego rodzaju takie opowieści z dreszczykiem, opowieści grozy. Gdzieś tam znalazłem, na przykład jak wpisałem sobie słuchowisko w wyszukiwarkę, to dodałem sobie
5: ale
0: do subskrybowanych.
5: Mówię o podcastach, nie tak. O YouTubie.
0: Tak, mówię o podcastach. Okay. Mówię o podcastach.
5: Możliwe, że to się troszeczkę zmienia.
7: Download episode,
5: czy możemy pobrać odcinek, pobrać oczywiście w takim sensie, że potem offline go z poziomu, bez internetu, z poziomu aplikacji wysłuchać. Oznacz jako odtworzony.
7: Share,
5: udostępnij, tutaj właściwie, tak sprawdzałem to udostępnianie, jeszcze zaraz możemy zobaczyć jeszcze. Aha, i pokaż informacje szczegółowe o tym określonym kanale podcastowym.
7: Aktywuj.
5: I aktywuj. To sprawdzimy sobie, co tu mamy w aktywuj, czyli w tym menu, nie w menu, tylko w ekranie określonego odcinka.
7: Back, przycisk, back, more, trójka, more actions menu, przycisk.
5: More actions i tutaj.
7: Otwórz następny, przycisk, dodaj do kolejki, przycisk, pobierz odcinek, oznacz jako odtworzony, ustawienia, przycisk, prześlij opinię. Przycisk, anuluj, przycisk.
5: Czyli to samo co w pokrętle, sprawdzimy ustawienia. Co tu się w ustawieniach da zrobić? To są inne ustawienia.
7: Close, przycisk, ustawienia, nagłówek, pobrane, nagłówek, pobieraj automatycznie, nie usuń ukończone odcinki.
5: Nie, to są te same ustawienia, te chociaż może nie.
7: Ust powiadom, nowy od przegód, pokazu, więc odtwar automatycznie, ust, idę, info, Google podcasty.
5: Nie, to są ustawienia dokładnie te same.
7: Trójka, przycisk.
5: To chyba byśmy, jakbym to nacisnął, to wejdziemy...
0: To wejdziemy do tego konkretnego podcastu trójki.
7: Trójka, zaznaczone, subskrybujesz.
5: Tak, to za chwilkę.
7: Trójka, 39 minut temu, kropka środkowa 67,6 MB. 18, zapraszamy do trójki po południe. Play, jest 46 minut, przycisk, add to your QE.
5: Czyli to się znowu powtarza to, co było w tamtym menu, tylko że po polsku. Właśnie aplikacja, nie wiem, czy zauważyłeś, tak trochę niekonsekwentnie jest tak spolszczona częściowo.
0: Owszem, trochę po angielsku, trochę po polsku. Ja myślę, tak, że to się akurat Google'om czasem zdarza, aplikacjom Google'a. Więc ja myślę, że jeszcze po prostu trzeba...
5: Po googlowskiemu, tak.
0: Tak, trzeba na to poczekać, oni tam to w końcu dopracują.
7: Przycisk. Trójka. Polityka Insight Podcast. Gowin się buntuje. Trójka.
5: O! A To się zdziwiłem teraz, no bo powinno być koniec, a dlaczego tu jest, czyli to jest takie okienko, które się jakby nie zajmuje, nie kończy, tylko rozszerza jakby to dziwne.
7: Polyplay, przycisk.
5: Bo dlaczego tu...
7: Zaznaczone, strona główna, play,
5: polyplay. Aha, wiem.
0: Bo tego słuchałeś.
5: To jest tak, tego słuchałem, to jest okej. Okay. To nie znika, myślałem, że to zniknęło, no rozumiem. Czyli tutaj player się pojawił, to takie trochę może być mylące w sumie. Się pojawił podcast ostatnio odtwarzany, czyli to mini okienko tego playera.
7: Cast, przycisk, trójka, 17, zapraszamy do kechlowe, trójka, 18, zapraszamy do play.
5: I play, sprawdzimy, czy to działa.
7: Trójka, 18, aktywuj, play. Download, play.
8: Trzeci Polskiego Radia, 9 minut po godzinie 18.
7: Aktywuj play.
0: I działa.
5: Działa.
7: Aktyw play.
5: Niestety to play też działa. Działa trochę tak, że nie jest play pauza, tylko jest samo play. To taki jest też minus. Trochę.
7: Download epic marka z play. Share.
5: Share. Udostępnianie.
7: 18. Za Ewa Jadczyk. Karol. Paweł. Marka. Wiadomości. E-mail. WhatsApp, mes, sty, inst, przypomnij, drog, notatki, chrome, facebook, ha, z, o, więcej.
5: Sprawdzam, czy tutaj jest wszyscy...
7: Kopiuj, do listy, save to voice, sidelo, druk list.
5: Nie, nie ma tu...
7: Kopiuj, przy, save to... Wyświ, zapisz do fał, w, untitle, dwor, edycja czynności.
5: Nie ma nic tutaj, żadnej specjalnej funkcji jakiejś googlowskiej, typu nie wiem, dodaj do jakiejś usługi Google, takie coś takiego specjalnego, co by wyróżniało to jakby jakiejś specjalnej funkcji przypisanej tej aplikacji właśnie w menu udostępniania. Ale sprawdzimy sobie.
7: Kopiuj więcej.
5: Gdzie będzie
7: Messenger. WhatsApp, e-mail, przycisk.
5: E-mail, ja tylko sprawdzę, co w tym mail, co w to udostępnianie, pewnie link
7: treść
5: będzie.
7: Treść wiadomości. HTTPS, podcast z google.com, fetach 0C2W2ZL2R2CM94SP5MB29MBGUL29PL33D episodeach 0CHM6093D3C2LTS5PB2JPL32PRYS8MBILTA.
0: Weź to teraz komuś podyktuj.
5: No nie da się. Link po prostu do podcastu, do tego konkretnego odcinka, ale w sposób, no wiadomo.
0: I to jest jeszcze nie tyle link do konkretnej MP3, ale żeby można było tego słuchać wszystkiego oczywiście w podcastach Google'a.
5: Tak, czyli to będzie także link i po prostu, jeżeli nie jesteś zalogowany, to raczej, nie wiem, podejrzewam, że będzie kazał zalogować się kontem Google i dopiero potem odtworzy. W tym podcastach Google, w tym playerku podcastowym. Znaczy nie, że sam odtworzy, tylko się po prostu pojawi otworzy się to na stronie w usłudze podcast Google. O tak. Tak, no tak trochę jak do Spotify'a link, nie? Do
0: no tak.
7: Anuluj, przycisk, uwaga, zachowaj, anuluj, usuń wersję roboczą.
5: Czyli właściwie to menu udostępniania nic takiego nie ma, nie oferuje.
7: Messenger, przycisk, WhatsApp.
5: Aha, okej.
7: Okay. Techlowe, odcinek. 62 podsumowanie tygodnia 4 play.
5: No, inny podcast działa.
7: Techlowe, odcinek.
5: Działa.
7: Techlow, złość do technologii. Trójka, play, techlowe, play, add, play, download, marka z playe, add to your QE. Dodano do kolejki. Play,
5: o, tutaj z jednej strony add to your quo i remove, a dodano do kolejki albo usunięto.
7: Play, remove from your QE. Remove episode from your QE. Play, add to your QE. Dodano do kolejki.
5: O, raz spolszczone, a raz removed, nie spolszczone, tak? To właśnie a propos tego, co mówiliśmy.
7: Den, marka, share, view show, aktywuj, view show details for trójka.
5: A view shows, show details of trójka, no to właśnie to jest to, co gdzieś tam na początku w tym okienku odcinka było, gdzie mogłem przejść do konkretnego podcastu. I co tu mamy?
7: View show details for trójka. Back. Trójka. Zaznaczone. Subskrybujesz. Przycisk.
5: Czyli subskrybujesz albo subskrybuj, no zależnie, czy subskrybujemy podcast, czy nie.
7: Wisi tu website. Szare. Przycisk.
5: Udostępnij sam link do podcastu.
7: Podcast trójki. Dostępne odcinki. Sort episodes. Przycisk.
5: Aha, możemy sprawdzić, możemy wyświetlić sposób prezentacji odcinków.
0: Posortować je po prostu.
5: Sortowania. Mhm.
7: Trójka, 18, trójka, trójka, 10, dzień z trójką w domu, trójka, 11, dzień z trójką w domu.
5: Ale

0: 4 hours ago. Episody lengthis, 1 godzina, 35 minut, 8, 10, Budapeszt, rząd wykorzystuje pandemię do walki z migracją. Publis head 12 hours ago. W poszukiwaniu słowa, kazania, msza 21 Dominikanie, 2020, 04, 05, no. Kazanie Roman Bielecki OP.
1: Dodali w końcu, no.
0: W poszukiwaniu słowa, rozważanie, trójka, 18, popołudnie z trójką w domu. Publis head yesterday. Episody lengthis 48 minut.
1: Mhm. I tak dalej, i tak dalej. I to jest właściwie cała ta pierwsza zakładka.
0: Aktyw, przeglądaj, przeglądaj, karta,
1: zaznaczone. Teraz druga zakładka, przeglądaj, tak, o której mówiliśmy, że nie przepadamy za nią zbytnio.
0: Hum, przeglądaj, nagłówek, moderacki osmen, szukaj, przycisk.
1: Szukaj, przycisk, no tu właśnie jest pole, pojawi się pole wyszukiwania i możemy próbować coś wyszukać. Z lepszym lub gorszym skutkiem, ale polecam próbować, bo no wiele, wiele można znaleźć. Tak,
2: tak, i to zupełnie tak przypadkowo, wpisując jakieś słowo kluczowe, które nas będzie interesowało.
1: Tak, nie warto się zniechęcać.
2: Tak, ja bym nawet nie tyle, oczywiście przez nazwę podcastu, jeżeli jakąś nazwę podcastu znacie, to fajnie ją wpisać i poszukać sobie. Natomiast jeżeli nie, a chcecie wyszukać podcastów na jakiś konkretny temat, to najlepiej wpisać sobie po prostu jakieś konkretne jedno słowo kluczowe.
1: Albo tak, albo nawet imię, nazwisko czyjeś.
2: Zgadza się.
1: Czasem pomaga, może pomóc.
0: Karta, zaznaczone, dla ciebie, karta, 1 z 9. Humor, karta, 2, wiadomości, karta, 3, kultura, karta, 4 z 9, sport, karta, 5 z 11, sztuka, biznes, nauka, telewizja i film, karta, 9 z 13.
1: Tak, i to jest te 9 kart i potem z kolei domyślnie z tej karty dla ciebie jest po kilka podcastów z każdej kategorii i niby potem coś w rodzaju tego Explore, że można rozwinąć, no ale fokus tam lubi się zgubić, ale jeszcze problem jest taki, że on z jednej strony wyświetla na początek dany podcast, a potem kilka konkretnych odcinków danego podcastu, przy czym oczywiście tylko przy danym podcaście pojawia się subskrybuj, tak? To też trzeba na to gdzieś tam uważać. No sprawdzimy, co tu jest.
0: Edukacja, zdrowie i fitness, karta, 9 z 13, historia, karta, 7 z 11.
1: On to dziwnie czyta, nieprawidłowo, ewidentnie. Na raz 9, nie rozumiem tego, 9 z 13, 7 z 11.
0: Technologia, karta, 8 z 11, karta, muzyka, karta, 6 z 8.
1: No nie, to coś tu jest nie tak.
0: Pasek przewijania pionowego. 80, gdzieś tu? Podcast powszechny. Bytygodnik powszechny. Subskrybet. Przycisk.
1: I w pokrętne
0: dostępne
1: mam...
0: czynności. Unsubskrybe. Szare. Aktywuj. Unsubskrybe.
1: I jakbyśmy zrobili aktywuj, to wiadomo, co będzie ekran podcastu. I możemy od razu zasubskrybować.
0: Raport o stanie świata. Onet rano. Onet. Przycisk. Subskrybe.
1: No mógłbym zasubskrybować, oczywiście.
0: Subskrybę to Onet rano. Aktywuj. Unsubskrybę. Unsubskrybę from Onet rano. Akt. Subskrybę. Pismo. Magazyn opi. Subskryb. Akt. Politika insit pod. Maciej Orłoś. Halo. Ra. Ameryka i Alibi. Tok FM Select. Węglarczyk Osek. Dział zagraniczny. Rozmowy. Wojewódzki Kędziersk. Onet opinie Węglarczyk. Byonet. Porad. Stan po burzy.
1: I tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu no trzeba spokojnie przeglądać tą... Mogę jeszcze spróbować, tak. Czy to jest to samo?
0: Karta. Humor. Zaznaczone. Dla ciebie.
1: A nie, no jest ta karta dla ciebie.
0: Kultura. Sport. Sztuka. Biznes. Telewizja. Edukacja. Telewizja i film. Edukacja. Zdrowie i...
2: Ale mam dziwne wrażenie, że ty już jesteś nieco lepiej i bardziej sprofilowany przez Google'a niż ja i że on ci już zaczyna jakieś kolejne rzeczy podpowiadać. Bo mi na przykład na samym początku to tak właśnie średnio podpowiadał jakieś
1: a ja
2: rzeczy.
1: Ja zauważyłem, ja nie wiem, czy ty na przykład, no bo ja jestem generalnie, no to też, bo używasz Chroma, więc jesteś w tym koncie Google zalogowany. Ja w ogóle zauważyłem, że na początku, w pierwszym dniu, on mi zaczął proponować same podcasty, które miały, które były kanałami YouTube w wersji podcastu. I mówię, o, Google, YouTube, reklamy i gdzieś to wszystko się jakoś tam łączy w jedną całość. Ale szybko tego już nie było. Być może to wynika z tego, że ja generalnie no, używam, ja z podcastów raczej korzystam i no, ja wiedziałem, co chcę. To znaczy ja po prostu sobie ręcznie przeniosłem, ręcznie, no, na bazie tego, co mam w Overcastie i Downcastie, zacząłem sobie subskrybować podcasty te wszystkie, no chociażby te moje

0: wszystkie makowe, czyli MacGatka, Think Apple, Home, tam Home, Think Home, Think Home, Think Home Podcast, Nadgryzieni, Skonfigurowani, nie wiem, teraz ten TechLav, no to już są makowe. Potem Tyflo Podcast, potem oczywiście Polskie Radio, czyli Goście Dwójki, Trójka, coś tam. Potem jakieś tam, jakieś kazania i inne takie religijne, które mnie interesowały. Potem jakieś, więc jakby ja w 15 minut sobie odtworzyłem 20 ileś podcastów, które mam u siebie i być może to dlatego teraz tak się dzieje.
1: Całkiem możliwe. Ja mam też trochę tych podcastów pododawanych, natomiast chyba mniej niż ty. I być może tu warto sobie to rozbudować i im więcej tego będzie, tym lepiej to wszystko potem będzie działało.
2: Maciek, Robert Nadrowski.
0: A coś mi się tu pojawiło innego, tak. Ale właśnie, to jest to, co mówiłem, że też w tych kategoriach pojawiają się nie tylko podcasty konkretne, ale jakieś odcinki, bo tu na przykład mam...
2: Robert Nadrowski, Kuła Krzyżyk 331, ekran 60 Hz, AMS 90120 Hz. Publis Hetom 04.04.2020, episode Lengthis, 1 godzina, 7 minut. Przycisk. Play. ADD to ją, play next key, then markas, share, view show details for Robert Nadrowski.
0: I dopiero tutaj mógłbym...
2: Back, przycisk, Robert, zasubskrybuj, przycisk.
0: No dobrze, spróbujmy, nie.
2: Szukaj.
0: Czyli tu mógłbym też zasubskrybować.
1: Nie chcesz słuchać godzinnego podcastu o ekranach? No niemożliwe.
0: O ekranach brajlowskich to można, albo wypukłych właściwie bardziej bym mógł słuchać ewentualnie, bo o czytnikach ekranu, może. Także no ta zakładka wyszukiwania jest taka, jest jaka jest, o wiele lepiej to działa na stronie internetowej. I trzecia zakładka.
2: Aktywność, karta, zaznaczone.
0: I co tutaj jest?
2: Trójka, historia, cast, aktywność, more actions menu, karta, zaznaczone, kolejka, karta, 1 z 4, pobrane. Karta.
0: Kolejka, no to wiadomo, to co mówiłem, czyli to co dodaliśmy do kolejki, czyli to jakby taka nasza playlista, można by powiedzieć, chociaż no właśnie te takie bardziej zaawansowane aplikacje podcastowe, one rozróżniają i kolejkę i playlistę, tak, że playlisty są jakby takie tematyczne, kolejka to jest takie to co ma po kolei się odtwarzać gdzieś tam, ale to, no ja powiem tak, nie brakuje mi zupełnie tego, bo aż tak nie potrzebuję sobie no, tego wszystkiego organizować.
2: Pobrane,
0: czyli download epizod, podcasty ściągnięte do odtworzenia z poziomu aplikacji offline bez internetu.
2: Historia.
0: O, to czego nigdzie nie ma, historia, czyli właśnie podcasty według odtworzenia, od najnowszego do najstarszego.
2: Subskrypcje.
0: I subskrypcje, lista. W sumie te subskrypcje mogły być moim zdaniem spokojnie też w pierwszej zakładce, tak naprawdę, od razu na wierzchu gdzieś tam. O, to by może Patrykowi się spodobało. Tym bardziej, że one tam poniekąd są wyświetlone tak naprawdę. Subskrypcje, wiadomo, czyli wszystkie podcasty, które możemy...
2: Zaznaczone. Subskrypcje.
0: Które karta. Subskrybuję.
2: 7 metrów pod ziemię. Rafał Gębura. Anuluj subskrypcję. Aktywuj. Anuluj subskrypcję.
0: Aha, i tu jest tylko dwie opcje. Aktywuj i anuluj subskrypcję.
2: Historia. Pobrane. Historia. Zaznaczone. Historia. Techlowe, odcinek 62, podsumowanie tygodnia 14, trójka, polityk, trójka, 18, zapraszamy do trójki.
0: Tak jak słuchaliśmy przed chwilką.
2: Play.
0: I tu już mamy to co zwykle.
2: ADD to ją, play next key, download episode, mark as play it. Zest pobrane, kolejka, pobrane.
0: Pobrane to raczej nic nie będę miał, bo...
2: Zaznaczone, pobrane, hit, subskrypcje, karta, brak pobranych odcinków. Kliknij ten przycisk przy dowolnym odcinku, by go pobrać i posłuchać offline. Techlowe, brak kartki, zaznacz kolejka, karta, more actions menu, karta, kolejka, zaznaczone.
0: I kolejka.
2: Trójka, 17, zapraszamy do trójki popołudnie. Publis hat 1 faurago, playing, reorder handle, wielkie R.
0: Jak to reorder działa do końca, nie wiem, powiem szczerze.
1: No, wiesz co, prawdopodobnie ja tego nie testowałem, bo jak wspomniałem, nie używam kolejki, natomiast całkiem możliwe, że to są te, wiesz, takie do przesuwania, w górę i w dół.
2: Reorder handle, back, przycisk, more actions, trójka, 1 godzinę temu, 17, play, kwen, no do, szare, trójka, techlow, play, strona,
1: techlow,
2: od trójka.
1: Tu wchodzisz po prostu chyba w szczegóły.
0: Bez sensu.
2: Mhm. Reorder hand, trójka, 17. Zapraszamy, play. Remove from your
0: QE.
2: Remove episode from your QE. Karta, subskrypcje, karta, historia, pobrane, zaznaczone, kolejka.
0: Okej, okay, teraz?
2: Subskryp, kolejka jest pusta.
0: A, ten przycisk przy nic nie ma w kolejce.
2: By dodać go do kolejki.
0: A gdyby było, no to bym miał po prostu listę odcinków, listę różnych podcastów, co nie jest głupie. Jak masz tych podcastów dużo, to nie wiem, dodajesz sobie 7 powiedzmy podcastów do kolejki i masz spokój, tak? I po kolei z tych 7 odtwarzasz to, co chcesz tak naprawdę. W jakiej kolejności chcesz, sobie zmieniasz, przełączasz i tyle.
1: Zgadza się.
0: Też tak można. Ustawienia jeszcze.
2: Czas, aktywność. Nagłów, mowy acpiąc menu. Przy. Ustawienia. Przesilij opinię. Anuluj. Przy ustawienia.
0: Ale jeszcze nie. Nim ustawienia, to sobie wejdziemy, bo to chyba jest tylko w playerze tego określonego odcinka. Czyli na przykład sobie...
2: Stronę play. Techlowe. Odcinek 62. Podsumowanie tego dnia 14. Currently paused. Przycisk.
0: O, i wchodzimy sobie w odcinek. W tym mini playerze.
2: Odcinek 62. Podsumowanie tego dnia 14. Techlowe. Play. Przycisk. Rewind 10 seconds. Przycisk.
0: I to właśnie to jest player tego odcinka, czy w ogóle player jako taki.
2: Rewind 10 seconds. Przycisk. Fast forward 30 seconds. Przycisk. Wiew your QE. Fast forward 30 seconds. Wiew your QE. Przycisk.
0: Czyli wyświetl kolejkę.
2: Sleep timer. Przycisk.
0: Sleep timer, czyli kiedy ma się podcast wyłączyć.
2: Playback speed 1.7 iloczyn. Trim silence enabled. Przycisk. Więcej informacji. Przycisk. More actions. Przycisk. More actions. Więcej.
0: A co jest w tym more actions?
2: Udostępnij. Przycisk. Oznacz jako odtworzony. Anuluj.
0: Koniec? To bez sensu.
1: To ale to przyspieszanie to mógłbyś pokazać, jak to wygląda.
0: Tak, pokażę.
2: 51 sekund. 50.
0: O!
2: 51 sekund.
0: Co tu się stało?
2: 7 minut. Wiew your QE. 7 minut i 14 sekund. Wiew sleep timer. Playback speed 1.7 iloczyn. Trim silence enabled. Przycisk. Playback speed 1.7. Playback speed scrubber. Regulacja.
0: I pojawia się taki suwak. Przedtem...
2: Playback speed scrub. Playback speed
0: scrub. Aha, czyli to jest pierwszy element z lewej strony. On nam się pojawia. I mamy, przyznasz, bardzo taką skokową i bardzo taką mało skokową i bardzo taką konfigurowalną regulację prędkości. Ja mam 1.7, a mogę...
2: 1.6 iloczyn. 1.5 iloczyn.
1: Owszem.
2: 1.4 iloczyn. 1.3 iloczyn. Playback speed scrubber. 1.3 iloczyn. Regular set playback speed to 0.8 iloczyn. Przycisk.
0: Aha, i do tego tu jeszcze mamy takie domyślne przyciski. Od razu.
2: Set playback speed to 1.0 iloczyn. Set playback speed to 1.2 iloczyn. Set playback speed to 1.0 iloczyn.
3: Były zatłoczone ulice pełne samochodów. Dzisiaj
2: set playback speed to 0.set zamknij. Zaznaczone. Trim silence enabled. Set playback speed to 2.
0: Tu się jeszcze pojawiła opcja trim.
2: Zaznaczone.
1: Trim silence. Czyli po prostu wycinanie ciszy.
0: Wycinanie ciszy. Czyli jest ta opcja, którą ma na przykład Overcast. Overcast ma jeszcze ten voice boost. Myślę, że jakoś Overcast to trochę lepiej odtwarza, ale też fajnie, że taka opcja jest. Jak to w praktyce, czy rzeczywiście to działa tak jakoś z tym wycinaniem ciszy? Nie wiem, no ale opcja jest i pewnie warto ją zaznaczyć w ogóle.
1: Ja akurat właśnie, ja nie jestem jakimś zwolennikiem przyspieszania podcastów, do tego się jakoś nie mogłem przyzwyczaić nigdy.
0: A nie, to ja tak, to nie wyobrażam.
1: Tak, to prawda. Ja słucham akurat raczej w normalnej prędkości, natomiast rzeczywiście włączyłem sobie to wycinanie ciszy i jeżeli ono działa, to ono działa na pewno dość inteligentnie, bo ja już kiedyś widziałem algorytm wycinający ciszę, który wycinał dosłownie każdą ciszę i na przykład jeżeli był podcast, który składał się z ludzi mówiących nawet dość płynnie, to on te przerwy między wyrazami trwające bardzo krótko też wyciszał i wycinał
0: było.
1: I sprawiał, że po prostu ci ludzie mówili bardzo, bardzo, bardzo szybko.
0: I tak troszkę w jakby urywany sposób, taki troszeczkę czasem.
1: Zgadza się.
2: Mhm. Setplay zaznaczone. Prim silence enable. Przycisk.
3: Dziwny trend. Potem
2: setplay backspace to 1.5 iloczyn. Przycisk.
3: Ale wróćmy jeszcze do tej lokalizacji Google'a. Słuchajcie, bo oczywiście w tym artykule, który czytałem, tam jest...
2: Setplay backspace to 1.5 iloczyn.
3: Śledzenia w Google'u. Jak to Jarek
2: set wygląda? Setplay backspace to 1.5.
3: Włączone z automatu, z defaultu i wiele ludzi chyba sobie z tego nie zdaje sprawy tak naprawdę, że Google
0: jest szybciej.
3: Jest nami non-stop.
2: Zamknij.
1: Owszem.
2: Playback speed 1. Więcej informacji. Przycisk.
0: A więcej informacji? Co to?
2: Zaznaczone. Aktywność. Zaznaczone. Artykuł odcinek 62. Wyszukaj tematy w Google.
0: Aha! No to jest dziwne, bo więcej informacji to nie dotyczy tego. Ja myślałem, że to coś jest z tą zmianą prędkości, a nie. Więcej informacji to po prostu jest to, co gdzieś tam było gdzieś tam w menu wtedy głównym na temat, gdzie mogliśmy się dostać do tego podcastu, a tu przechodzimy do informacji.
2: No, witamy Was w nowym tygodniu i zapraszamy na podsumowanie starego. Trochę plotek, trochę newsów. Wszystko to, co powinniście wiedzieć, a nie chcę się Wam szukać. Zapraszamy do słuchania. Kilka linków z tego artykułu...
0: Czyli tak trochę jak jutro w Tyflo Radiu.
2: Artykuł odcinek 60 na podsumowanie tygodnia. Wyszukaj tematy w Google. Fitbit Harge. Techlowe. Odcinek Play. Przycisk.
0: Czyli to jest trochę, różne aplikacje to realizują. Jedne mają tak, że są informacje o odcinku, takie tekstowe, plus jakieś linki, RSS-y, linki do jakichś tam konkursów, nie wiem, czegokolwiek i właśnie te playerowe parametry gdzieś tam, no to różnie aplikacje to realizują. Tutaj jest tak. Czyli, to wygląda, czyli to jest ustawienia.
2: Cast, aktywność, modyfikacja z menu.
0: Ustawienia jeszcze.
2: Ustawienia. Anuluj. Ustawienia.
0: Nie ma ich za dużo.
2: Close. Ust pobrane. Nagłówek. Pobieraj automatycznie. Niewłączone. Przycisk. Usuń ukończone odcinki. Po 7 dniach. Przycisk.
0: I tutaj możemy...
2: Back. Ust po 24 godzinach. Zaznaczone. Po 7 dniach. Nigdy. Nigdy. Przycisk. Cast. Karta. Pobrane.
0: Aktywność. Wyszedłem z tego nieświadomie.
2: Prześlij opis, anuluj. Ustawienia. Google pod ust, auto, ust, informacje, opt, więcej inform, pokazuj, pod, przegno, powiat, usun, nie dokończ, ust, pobieraj automatycznie, niewłączone. Pobieraj automatycznie, usun, ukończone odcinki, po 7 dniach. Usun, niedokończone odcinki, po 30 dniach. Przycisk.
0: No to też jest podział, to w sumie dość rzadko chyba na niedokończone odcinki.
2: Powiadomienia. Nagłówek. Nowe odcinki z Twoich subskrypcji. Wyłączone dla podcastu Mój Mac Podcast. Przycisk.
0: O właśnie, i tu trzeba
1: wejść.
2: Nowe odcinki z Twoich back. Twój jest Mój Mac Podcast. Mój Mac www.mojmac.pl. Mój Mac Podcast. Mój Mac www.mojmac.pl. Przełącznik. Wyłączone. 7 metrów pod ziemią, 7 metrów pod ziemią, Rafał Gębura, przełącznik, wyłączony.
0: A, no tak trochę to się, co drugie przesunięcie voice-overem niestety.
2: 8, 10, wyłączone, bo czemu nie, wyłączone, dział zagraniczny, goście dwójki, Halo, radio, wyłączone.
0: Albo nie, tego wyłączone. Nie.
2: Homilie homilie zmrze przy instrukcji obsługi świata podcast Nefseka, kazania, red kompot. Remek Rychlewski, kompot, Remek W, langusta na palmie, mazgatka, mikrofon studyjny, Maciej Oru, mieszkańcy...
0: Dobrze, to później sobie...
2: No, koniec kopcenia czarnym, mieszkańcy odetchną, koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polski Radio Zachód, przełącznik, wyłączony...
0: To jest dziwne właśnie, bo to jest...
1: No, tak.
0: Sprawdzę, czy to się da kliknąć.
2: Zaznaczone.
0: Nie.
2: Mieszkańcy odetchną, koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polski Radio Zachód, przełącznik, wyłączone.
0: Aha.
2: Zaznaczone.
0: Co mi, to bez błąd, bo to jest tekstowe, a zaznaczone. Nic to nie daje. No zobacz.
2: Zaznaczone.
1: Ale nie. Przesuń się dalej.
2: Mieszkańcy odetchną. Koniec kopcenia czarnym dymem w jedynce Polski Radio Zachód. Przełącznik. Wyłączony.
1: I teraz to kliknij.
0: No tak. Rozumiem, ale to po co tam to jest zaznaczone? Myślałem,
1: bo
0: że
1: czasem niektóre elementy iOS-a tak mają, że one, jak na nie się kliknie, to one niby są zaznaczone, ale tak naprawdę nic to nie daje. To...
0: Właśnie o to mi chodziło, tak. Że w tym jest błąd, że myślałem, że zaznaczenie spowoduje, że obok będę miał checkbox włączony już. Rozumiesz?
1: Nie, tak to nie działa.
2: Mieszkańcy odetchną, włączone. zaznaczone. Mieszka zaznaczone.
0: W tym sensie właśnie błąd. Nawet teraz tego odznaczyć chyba nie można. Ciekawe.
2: Mieszkańcy odetchną.
1: Jak wyjdziesz i wejdziesz, jakbyś wyszedł i wszedł, to już by to nie było zaznaczone.
0: Tak, no więc właśnie ja to kiedyś, ja to próbowałem, bo to przez stronę zasubskrybowałem i próbowałem to odtworzyć, no i nie dało się w żaden sposób, a jak gdzieś tam doszedłem do właśnie linku, no to był link do zwykłego artykułu. Być może właśnie to są te algorytmy Google'a. Prawdopodobnie był artykuł z dołączonym jakimś playem, z dołączonym nagraniem jakimś.
1: Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, bo w ogóle Radio Zachód jakoś bardzo jest widoczne często w różnych wyszukiwaniach w podcastach Google'a. Jakoś Google bardzo lubi.
0: Ale podcasty Radio Zachód nie ma, prawda?
1: Nie wiem, szczerze takiego, mówiąc nawet.
0: Tak samo, o właśnie, a zauważyłeś też taki właśnie podcast ściema, że tak to brzydko ujmę, podcast nieprawdziwy chyba, chociaż może to jest prawdziwe, że Sport Radio Lublin też chyba to nie jest podcast. Wyszło ci może gdzieś?
1: Nie wyszło mi nigdzie, ale może dlatego, że nie szukałem nigdy informacji sportowych.
0: Ja też nie, ale szukałem radio polskie, więc wyszło mi Sport Polskie Radio Lublin, które nie było podcastem chyba, ale i wyszły mi wiadomości, z których nie mogłem zasubskrybować za bardzo, wiadomości lokalne Polskiego Radia PIK.
1: No proszę, no to są ciekawe rzeczy, słuchajcie, to jeszcze to niezbadane, o co Google'owi chodzi tak naprawdę w niektórych
0: materiałach. Tak, ja myślę, że właśnie to jest to, że on gdzieś tam te algorytmy próbuje tak. I co mamy dalej? Znowu wyszedłem nieświadomie, bo to trzeba uważać trochę.
2: Aktywność.
0: Bo z tego się szybko, z tej wiadomości, z tych ustawień się szybko...
2: Anuluj. Ustawienia. Przegląd. No, odtwarzanie. Więcej inform. Pokazuj spersonalizowane rekomendacje. Przeglądaj. Nowe odcinki z twoich subskrypcji. Wyłączone dla 7 podcast. Przeglądaj. Na górę. Pokazuj spersonalizowane rekomendacje. Pokazuj spersonalizowane rekomendacje. Przełącznik. Wyłączone.
0: To co właśnie, być może gdyby było wyłączone, to by tych rekomendacji nie było. Nie wiem co prawda, czy to chodzi o tą zakładkę odkrywaj, czy w ogóle jeszcze o jakieś inne rekomendacje, ale znając Google, to te rekomendacje jakieś by były zawsze. Nie zdziwiłbym się.
1: To może takie bardziej ogólne.
2: Więcej informacji. Przycisk. Odtwarzanie. Nagłówek. Automatycznie odtwarzaj z kolejki. Automatycznie odtwarzaj z kolejki. Przełącznik. Włączone. Ustawienia prywatności. Nagłówek. Identyfikator korzystania z Google. Przycisk. Informacje o wersji. Google Podcasty. 1. Google Podcasty.
0: Koniec
2: 1,
0: menu. Koniec, 0, tak. 0, koniec ustawień.
2: 2, 9, 6. I ustawienia prywatności. Karta.
0: I to w zasadzie jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację Google Cast na iPhone'a. No to by podoba się aplikacja, tak? Ogólnie.
1: Tak, też. Podoba mi się aplikacja i powiem szczerze, naprawdę wziąwszy pod uwagę to, że jest ten katalog Google'a, w którym można znaleźć naprawdę całkiem sporo różnych rzeczy, to jestem w stanie nawet przymknąć oko na te takie braki, które niektórym mogą doskwierać, jeżeli chodzi o narzędzia takie aplikacji podcastowych, czyli jakieś na przykład inteligentne playlisty, bo niektóre programy mają coś takiego, że możesz sobie wygenerować jakąś playlistę z danych tematów i tak dalej, i tak dalej.
0: I tak, że powiadomienia dla playlisty, czy nawet jakieś właśnie, że chyba parametry audio dla playlisty, czyli czy ma być domyśle, czy ma być inna prędkość, nie wiem, czy ma być ten voice, tam właśnie trim silent, włączone, wyłączone, w playerze nawigacja, tam następny, poprzedni podcast, albo trochę mi brakuje, mało który podcast to ma na ekranie głównym, następny, poprzedni podcast, na ekranie blokady, bo wszystkie mają, że tam o 20 sekund, do 30 sekund, czyli o jakiś drobny fragment czasu, a chciałbym sobie tak latać po podcastach czasami z ekranu blokady, po prostu je przełączać.
1: No, być może kiedyś to zostanie dodane w podcastach Google. Na razie wersja 1 coś, więc wersja niskich numerków. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Bo tak naprawdę, no, wiemy, gdzieś tam użytkownicy mniej techniczni, którzy korzystali ze Spotify'a albo nie korzystali, w sensie akurat jeżeli chodzi o podcasty, no to mają teraz całkiem niezłą aplikację i nie muszą się bawić w żadne katalogi, w żadne iTunesy, w żadne OPML-e jakieś, pytać za dużo o podcasty, tylko właściwie wszystko, i to też co ważne, czego nie zawsze te katalogi właśnie, chociażby w aplikacji podcasty iOS, te katalogi iTunesowe, Apple'owe, no tam było jednak sporo angielskich podcastów. To dla polskiego użytkownika z jednej strony fajnie, bo można się uczyć i języka, i no jednak to technologie, no to są głównie takie istotne podcasty amerykańskie, no amerykańskie tak naprawdę głównie, ale no jeżeli chcemy czegoś w języku polskim albo no właśnie związanego z Polską albo w języku polskim, no to Google tutaj jest rozwiązaniem idealnym, tak? To myślę, że te podcasty sensownie są dobierane i jakoś tam eksponowane.
1: To się zgadza. No to co? To teraz jakoś może chwilę pokaż tę aplikację webową,
0: tak,
1: jak ona wygląda.
0: Pokażę aplikację, tak, na stronie internetowej podcast.google.com. Bardzo, tak, przełączę tylko syntezę.
1: A ja w międzyczasie, jak Michał będzie przełączał, to przypomnę, że możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Zoomie, czyli nasz numer telefonu nie jest aktywny, ale jest aktywny nasze dwa numery telefonów. Mieliśmy jeden, a teraz mamy dwa i możecie do nas zadzwonić. To są oba warszawskie numery telefonu. Wszystko znajdziecie na specjalnej podstronie, która została stworzona na użytek tego, żeby wam po prostu było łatwiej, więc wejdźcie sobie na nią od razu, najlepiej z telefonu i stamtąd się łączcie. Albo z komputera, no z czego chcecie do nas zadzwonić. tyflopodcast.net/zoom, czyli tyflopodcast.net/zoom, zoom przez dwie literki o w środku.
0: I tak, jestem teraz na stronie... przepraszam. podcast.google.com. Strona nie ma żadnych niestety nagłówków. Najlepiej chyba po prostu, bo no, musimy się za pierwszym razem zalogować. Mamy jakieś takie menu główne. A, to samo on się... A, to jest to samo. Proponuję tak. Jeżeli chcemy sprawdzić, co nowego jest w określonym po prostu podcastach, ale nie chcemy używać aplikacji tej na iPhone'a, to wchodzimy sobie na stronę podcast.google.com i literką G po grafikach nawigujemy i mamy coś takiego. To jest link do podcastu. Jeżeli takie coś słyszymy, że grafika link, nie ma, że jakiś tam to jest link do podcastu, czyli tutaj możemy kliknąć, otworzyć ten podcast w nowej karcie na przykład, a powyżej... A nie. Aha. Bo ja go mam zasubskrybowanego akurat. Aha, i tu się pojawia, to jest trochę inaczej, bo tu się... Chociaż nie, tam też tak było w sumie. Jest lista podcastów. Czyli, że ten link do tygodnika, link do podcastu określonego. O, ale pisma już nie mam zasubskrybowanego na przykład. I to też ono się jakoś tam pojawiło. W sumie nie wiem dlaczego. Chyba, że mam. Nie wiem dlaczego. Nie, ewidentnie. Tu są faktów RMF też nie mam. Tu są jakieś takie chyba wszystkie podcasty, czyli trochę coś jak ta zakładka Odkrywaj, mam wrażenie. Ona, to jest coś pomieszane. Ja nie wiem do końca, co tu jest. To znaczy, które to są podcasty. Nie umiem do tego dojść. Bo tutaj są to nie jest wszystko, co moje. Szukam, tylko... Niestety nie.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że te podcasty Google jeszcze się średnio synchronizują.
0: Już się zmieniło coś.
1: Że, nie, że one się w ogóle źle synchronizują. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy ja miałem te podcasty, kiedy się do nich zalogowałem jakiś czas temu, to był taki problem, że jak się zalogowałem z komputera, z mojego konta, myślałem, że to jest kwestia... konta Google, tego dla firm, konta googlowskiego firmowego, które mam podpięte pod swoją domenę, czyli G Suite, teraz to się nazywa, kiedyś było to Google Apps, ale nie, bo teraz na przykład zalogowałem się ponownie do podcastów Google'a i okazuje się, że mi się na przykład subskrypcje zsynchronizowały i w zakładce subskrypcje, czyli tam kiedy wejdę w to menu, wejdę w subskrypcje, no to mam te podcasty, które subskrybuję.
0: Mhm. No to, to może właśnie to jest to, co gdzieś tam trochę mówiłeś ty, trochę mówię ja, że ta zakładka, że na wierzchu są podcasty najbardziej, bo tam było u góry, popularne wśród słuchaczy 8.10, a że ja 8.10 codziennie raczej słucham tego, to może to mi wyświetliło wszystkie właściwie inne podcasty. Ja sobie wejdę na przykład, wejdę w ten podcast i przedtem... No nie, jest ewidentnie to wszystko, co mam. Jestem na przykład na Halo Radio. Aha. A nie, bo myślałem, że będzie można łatwo przy Halo Radio, że będzie taki przycisk subskrybuj, bo to gdzieś czasami się pojawia, czasami nie, czy tam, nie, czy tam wyłącz subskrypcję, ale tutaj niestety tak to nie działa. A przejdziemy sobie na inną zakładkę.
1: To znaczy na samej górze, ja może, wiesz co Michale, ja może spróbuję pokazać, jak to u mnie wygląda, tylko się przełączę na, bo mam wrażenie...
0: Sprawdzę. Mhm. O! Czyli jak jesteśmy na podstronie jakiegoś podcastu, grafiką idziemy na tytuł podcastu, to literka B... I podcast
1: subskrybujesz.
0: Subskrybowany. Mogę sobie, i teraz to wyszukiwać, bo tak naprawdę ta strona ma dwa plusy, to moja strona, znaczy moja, to co pokazuje. To wyszukiwanie, czyli no nie wiem, jaki podcast, co bym mógł wyszukać na przykład, żeby zasubskrybować.
1: Na przykład wpisz sobie na podsłuchu.
0: Okej. Okay. Idę do góry. O, przepraszam. Teraz do góry idę. O, subskrybuj. To polecasz, nie znam tego w sumie, tak.
1: No, niebezpiecznik, jak rozumiem, czytasz, więc tak. No to jest, to są ci sami ludzie.
0: Mhm. Znaczy czytam, tak czytuję bardziej, nie czytam tak, no. Mhm, dobra. I zasubskrybowałem. Czyli tak to działa. A ty chciałeś coś pokazać?
1: Wiesz co, no nie, bo myślałem, że po prostu coś tu ci się podziało z tym kątem, ale w takim razie, skoro już jest okej, to kontynuuj w takim razie.
0: I druga rzecz. Na dole mam ostatnio... Tak podobnie zresztą jak to mieliśmy w tamtej aplikacji na iOS-a. A, tu mogę zmniejszyć, zwiększyć szybkość.
1: Ale też ci się chyba to zsynchronizowało z aplikacją mobilną.
0: Tak. Aha, bo teraz w słuchawkach mi się odtwarza. Nacisnąłem. Tu się teraz odtwarza tak jak w przeglądarce podcast, po prostu ten ostatnio odtwarzany. Czyli też bardzo przyjemnie można, czy w ogóle można wejść sobie. w jakikolwiek inny podcast, klikając tą grafikę i Enter, i potem też znaleźć przycisk odtwórz i odtworzyć ten podcast, no tak jak, nie wiem, jakiś filmik z YouTube'a albo coś takiego. I działa to bardzo, bardzo, no, przyjemnie i tak też szybko, więc też polecam coś takiego.
1: Tak, ja tak jak mówiłem, miałem na początku problem z jakąś synchronizacją tych rzeczy. Później nawet jak mi się coś udało zsynchronizować, to pojawiała się informacja, że wystąpił błąd, czy o kurczę, coś poszło nie tak, ale teraz już widzę, że to rzeczywiście zaczęło działać. Być może po prostu chwilę trwało, żeby to się wszystko
0: jedno z drugim... A możesz pokazać jakiś odcinek, odtworzyć, tak, żeby odtworzyć coś z komputera, czy to... jakieś...
1: Wiesz co, nie mam przełączonej karty akurat.
0: Ja też właśnie dlatego tak... Okej, okay, no to jakby... Ale zapewniam, że to działa. Zapewniam,
1: tak.
0: Że to działa i bez problemu działa to przyjemnie. Szkoda tylko, że nie można, no ale to wiadomo, w końcu usługa taka, no, wewnętrzna, że nie można pobrać tego podcastu jako audio, tak? Po prostu sobie. No ale to niestety.
1: No trzeba by było gdzieś tam szukać linka zapewne jakimiś live HTTP headersami albo czymś tego typu.
0: No jak sobie gdzieś tam jeden jakiś tam RSS sobie wygenerowałem na Dropboxa czy coś z jednego odcinka tylko podcastu, to mi przyszedł mi jakiś plik tekstowy, który miał 300 tysięcy znaków.
1: Aha, no to spory.
0: Z jakimiś dziwnymi rzeczami. Ale oczywiście może to można jakoś tam... No ale to pewnie prościej, bo no, część z tych podcastów, jak wiemy, jest na jakichś Ankorach, no przecież Ankora też nie jest tak prosto, ale jest na przykład na SoundCloudzie, a z SoundClouda, no i z YouTube'a to łatwiej się znacznie pobiera materiały. A niektóre też pozwalają nawet z SoundClouda legalnie pobrać, bo niektórzy to blokują po prostu. I w zasadzie to jest tyle. To jest tyle, tak jak mówiłem na początku, aplikację polecam. I usługę też polecam. Myślę, że ona będzie się rozwijać. Kont Google większość z nas używa, no więc można dodać sobie też do niego podcasty. Jak to działa na Androidzie, powiem szczerze, nie wiem. Kiedyś ta usługa ponoć działała dość ubogo, ale jak to, w sensie aplikacja bardziej może niż usługa, no ale też pewnie usługa, bo z jednej strony rozwija się usługa, z drugiej rozwija się aplikacja, tak? Cieszę się, że ona zawitała do Polski, bo z wielu powodów, chociażby też z tego właśnie łatwego przesyłania na Chromecast, tak? To też nie jest znaczenia. Jeżeli ktoś ma taki głośnik albo ma Chromecasta chociażby w telewizorze, no to też może sobie na telewizor wysłać, tak? Na przykład.
1: Zdecydowanie tak. No i oczywiście w sytuacji, kiedy korzystamy z konta Google, to fakt tej synchronizacji jest naprawdę nie do przecenienia, bo mamy kilka urządzeń, mamy komputer, mamy nasz telefon, mamy jeszcze coś być może innego, czy być może głośnik Google, głośnik z, gdzieś tam te, z asystentem Google, który wspiera to. Być może już są takie możliwości, żeby odtwarzać podcasty za pomocą asystenta Google. Szczerze mówiąc, nie wiem.
0: Nie wiem, jak, może w Androidzie na tych, bo wiesz, w głośnikach no to nie ma polskiego języka, więc tam to wszystko działa jak działa. Z tym, ten Google asystent działa niestety gorzej, mam wrażenie, niż lepiej.
1: To jest też inna rzecz, ale pozostaje mieć nadzieję, że będzie to działało coraz lepiej i że będzie można się rzeczywiście cieszyć taką synchronizacją. No bo teraz, w dzisiejszych czasach, to jest naprawdę rzecz kluczowa, żeby nasze dane szły za nami, czego byśmy tam nie używali, żeby nie trzeba było sobie potem tej na przykład bazy podcastowej odbudowywać, że tylko wystarczyło się zalogować, no i mieć już wszystko to, co mamy posubskrybowane. I rzeczywiście do tego aplikacja podcasty od Google nadaje się i całkiem fajnie, gdzieś tam mimo tych problemów początkowych, to teraz widać, że to działa coraz lepiej. A aplikacje na iOS i w wersji webowej również przedstawiał dziś na antenie Tyfloradia Michał Kasperczak. Dziękuję Ci bardzo, Michale. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu, który już jutro.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Do Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyfloradia będziemy rozmawiać o podstawach internetu, o podstawach łączenia, o podstawach dostępu internetu, łączenia się komputerów i innych urządzeń z internetem. Powiemy troszeczkę o kablach, o portach, o sieciach bezprzewodowych, o łączeniu komputerów między sobą, o rodzajach dostępu do internetu. Takie zupełne podstawy i próba usystematyzowania pewnych podstawowych pojęć. Moimi gośćmi są Patryk Faliszewski i Michał Dziwisz.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No to co? Internety. Kiedyś były modemy telefoniczne, dziś nikt w ten sposób, prawie nikt, no, gdzieś tam w Polsce się nie łączy.
1: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, że w Polsce, bo jeszcze...
5: Że prawie.
1: Bo jeszcze tak, i że prawie, bo chociaż no w Polsce... To jest w ogóle ciekawa rzecz z tymi modemami, ale to jeszcze za chwilę można będzie opowiedzieć, bo te modemy to wcale tak do końca jeszcze nie zniknęły. A przypuszczam,
0: dobrze,
1: że,
0: no to może,
1: że gdzieś na jakiejś no zapadłej zacznijmy. Amerykańskiej wsi jeszcze
0: to
1: nadal.
0: To samo chciałem powiedzieć. No dobrze, to może zacznijmy od modemowych wyjaśnień i wspomnień, bo pewnie, nie wiem, Patryk, jak ty, ale no my z Michałem...
5: Jak najbardziej, jak nie, najbardziej. Ja się załapałem na wolno stojące, namontowane w komputer, tak. na gniazdo
0: Czyli
5: zewnętrzne.
0: Zaczynaliśmy tak. od modemów. Jak to było? Był no, komputer i było coś takiego, no bo wtedy to jeszcze były komputery stacjonarne na ogół i do komputera była taka karta, która się nazywała modem.
1: Albo
0: prawda?
1: Karta, albo zewnętrzna skrzynka, bo to różnie było montowane. Ja widziałem zarówno też zewnętrzne, jak i wewnętrzne modemy, a nawet te urządzenia to się nazywały czasem fax modemy, bo czasem mieliśmy do czynienia z tego typu sprzętem. Generalnie chodziło o to, że modem taki wysyłał odpowiednie sygnały, no i drugi modem sobie te sygnały odbierał i też wysyłał i następowała komunikacja. No jak sama nazwa zresztą tak, tego no urządzenia wskazuje, modulacja, demodulacja, tak? Urządzenie modulujące, czyli wysyłające sygnał i demodulujące, czyli jakby dekodujące ten sygnał. Tak w praktyce oznaczało to tyle, że po prostu z głośnika telefonu, jak podnieśliśmy słuchawkę, wydobywały się różnego rodzaju piski i trzaski i tak sobie te modemy rozmawiały.
0: To ogólnie były sobą. Drogie urządzenia? Chyba niespecjalnie. Nie były
1: co?
0: To jakieś bardzo drogie.
1: Nie były drogie, bo koszty...
5: Pytanie, o których czasach mówimy?
1: No, no właśnie, ja już mówię o tych naszych, bo tam wiadomo, że lata 80. czy początek lat 90. to wcale nie były małe pieniądze, ale już tak powiedzmy rok ten 98, 9...
0: 7, 8.
1: Tak, no to już były... To takie... Tak, no to kilkaset złotych, wiadomo, trzeba było za to zapłacić, natomiast no nie było to coś, na co nie było stać Kowalskiego, który chciał sobie kupić komputer. Większym problemem były późniejsze rachunki telefoniczne.
0: Oj tak, właśnie. I czyli co, ten modem się z jednej strony łączył z komputerem, tak?
1: Tak, albo była to karta wpinana w port komputera PCI, albo jeszcze wcześniej ISA. Natomiast
5: ISA.
1: Tak,
5: najczęściej ISA, potem PCI.
1: No, no, tak. No wiesz, no to zależy kiedy. Za moich czasów
5: no,
1: to
5: zależy
1: PCI.
5: Właśnie jakie czasy, no to też.
1: No. A jeszcze oprócz tego były też modemy zewnętrzne, czyli takie skrzyneczki łączone przez port szeregowy. Jeżeli ktoś pamięta...
5: Szeregowy RS-232.
1: Tak, jeżeli ktoś pamięta syntezatory mowy sprzętowe, takie jak chociażby Apollo. No to był ten sam port, do którego się podłączało zarówno modem, jak i na przykład syntezator mowy.
0: I z drugiej strony ten jakby to była jedna, to był komputer, a z drugą stroną, to, a druga część do linii, tak?
1: Tak, zwykłym kablem telefonicznym.
5: Pojedynczej, zwykłej linii telefonicznej. Mhm. Synchronizowanej na centrali jako zwykła głosowa linia. To odrobina zaawansowanych.
0: I to było tak,
5: rzeczy.
0: Że kiedy rozmawialiśmy kiedy się połączyliśmy z internetem, to nie, ale rzeczywiście blokowaliśmy, nasz numer telefonu był wtedy zajęty.
1: Oczywiście, tak, bo tak to działało. ten modem operował w paśmie głosowym i wybierając numer telefonu, no po prostu nawiązywaliśmy zwykłe głosowe połączenie, tak jak powiedziałem przed momentem. Jeżeli ktoś podniósł nam słuchawkę, bo zwykle w domach to było po kilka telefonów i to też trzeba było wtedy tak sygnalizować raczej, tam nie ruszać telefonu, bo ja teraz dzwonię do internetu.
0: Tego nie pamiętam akurat z tą słuchawką, jakoś
1: jeżeli ktoś podniósł słuchawkę, to mógł nam to połączenie przerwać, bo wtedy już na linii pojawiał się trzask i wyobraź sobie taką sytuację. Pobieramy jakiś plik duży, jak na czasy modemowe duży to i 10 mega to było sporo. No i ktoś, jesteśmy w 90 paru procentach i ktoś nam podnosi słuchawkę. No i co? No i...
0: Ojej.
1: Zerwało.
0: To mi się zawsze bardziej...
5: I od nowa.
0: Akurat hasło od nowa i problemy z modemem to mi się bardziej kojarzą duże załączniki i problemy powszechne, jakie miał z załącznikami Outlook Express.
1: No tak, to były też problemy gdzieś tam z pocztą. I jeszcze jedna rzecz. Kwestia jakości linii telefonicznych również nie pozostawała bez znaczenia, bo pamiętajmy, że kasowani byliśmy już w momencie, kiedy te modemy przeprowadzały tak zwaną negocjację. Czyli one sobie mówiły, cześć, jestem modem, no siema, ja też jestem modem, słuchaj, to... W jakiej prędkości będziemy ze sobą rozmawiać? Jak szybko ze sobą będziemy rozmawiać? A, no to w tej prędkości możemy ze sobą pogadać. Dobra, to nadaje komunikat i łączymy się i działamy. I właśnie ten moment negocjacji, jeżeli łącze było nie najlepszej jakości, no to już był kasowany, został zaliczany impuls taryfikacyjny, no a niestety w takiej sytuacji czasem potrafiło nam to połączenie zerwać i... Koszty były. To nie tak jak teraz.
5: Były, można było różnymi dziwnymi komendami, jeżeli ktoś na przykład już wtedy lubił takie rzeczy, znał się, to jakby protokołowo można to było ominąć troszkę, na zasadzie z góry połączyć się na niższą prędkość, no ale wtedy niższa prędkość, więcej czasu.
1: I niższa prędkość
5: wtedy
1: zawsze.
5: Wtedy troszkę mniejsze prawdopodobieństwo zerwania.
1: Tak.
0: Mhm. A technicznie no to było tak, że w systemie Windows, jak to było? To był jakiś program, nie pamiętam, jakiś dial-up to był
1: dial-up
0: program?
1: Networking.
0: Co to było?
1: Dial-up networking w Windowsie.
0: I to się wybierało, naciskało się Enter, coś tam jakby takie było okienko, tak trochę jak logowanie, powiedzmy, że było tam jakieś dane już chyba wpisane, naciskało się chyba, nie wiem, Enter czy połącz i on wtedy się
1: dokładnie
0: łączył z internetem.
1: Dokładnie.
0: Potem to połącz się zmieniało na rozłącz i zawsze był taki, pamiętam te emocje, taki dreszcz, czy zresztą tak podobnie te pierwsze neostrady potem działały chyba gdzieś tam, sobie przypominam. I to
5: właśnie znalazłem
0: to połącz,
5: przepraszam, że ci
0: Michale
5: przerwę, właśnie znalazłem jedno z pierwszych nagrań, jakich ogólnie dokonałem, jest to właśnie dźwięk negocjacji jakiejś Toshiby z roku 2003 czy 2004.
1: To pokaż naszym słuchaczom,
5: czasów,
1: jak to
5: właśnie
1: brzmi.
5: Już właśnie szykuję ten dźwięk, więc możesz dokończyć, Michale, myśl.
0: No tak, że właśnie zawsze był ten dreszcz, czy się połączymy, czy nic się nie rozłączy, czy na pewno to rozłącz zostanie przez dłuższą chwilę i nie będzie rozłącz i za chwilkę znowu połącz, że coś tam się nie udało na przykład.
1: No i jak tam z tym modemem?
0: Słuchamy?
1: O, Patryk się zamyśli.
5: Już? No. Nie, to działa.
1: No to
5: już po prostu odtwarzam.
1: No to słuchamy.
5: Nawet nie pamiętam, którą prędkość wybierze.
1: Tak. O, chyba coś się nie udało. Takie coś, co było przed momentem, to oznaczało, że tam jakieś zerwanie było, bo to powinno już tak nam szumieć
5: tak
1: cały czas.
5: I wybrał 48, chyba wybrał drugą z 56.
1: Albo 44 może nawet.
5: 4, no tak, nie pamiętam już dokładnie, jaka tam hierarchia tych prędkości była.
1: Maksymalna prędkość modemu w teorii i to też... I to też na odbiorze, bo te linie były asymetryczne. To nie było tak, że dało się tyle samo wysłać, ile odebrać. To było 56 na odbiorze, tam 30 parę chyba na wysyłce, jak dobrze pamiętam. Kilobitów oczywiście.
5: No tak, no mówimy o kilobitach.
1: Tak.
0: No a co później? To znaczy, co później, to nie pytam, czego później używaliście, no bo to zaraz tym tropem gdzieś tam
1: ja jeszcze
0: pójdziemy,
1: tylko, wiesz co, ja jeszcze co do tych modemów chciałbym powiedzieć, że przynajmniej jeszcze kilka lat temu modemy w pewnych kręgach były urządzeniami dość popularnymi.
0: Właśnie o to chciałem zapytać.
1: Tak, modemy były dość urządzeniami dość popularnymi, co spędzało sens powiek niektórym operatorom telekomunikacyjnym, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w przypadku urządzeń medycznych nadal obecne są w nich niekiedy modemy. Jeżeli mamy... ostatnio oglądałem film, w którym to była prelekcja jednego z operatorów telekomunikacyjnych, który zestawiał dla klientów połączenia telefoniczne. Oczywiście, żeby było taniej, użył tak zwanej telefonii internetowej, czyli popularnego VoIP-a. No tylko, że ze względów technicznych VoIP jest nieprzyjazny modemom. A okazuje się, że jednym z jego klientów był jakiś szpital, który miał, który prowadził taki program badawczy, gdzie co jakiś czas modem sobie w jakimś urządzeniu do badań, czy to był jakiś tam, nie wiem, rezonans magnetyczny, czy inne takie dość zaawansowane i drogie urządzenie.
0: To szpital w Polsce, przepraszam?
1: Tak, szpital w Polsce. Tak. Szpital w Polsce. I to był jakiś międzynarodowy program badawczy, gdzie kiedy było przeprowadzonych ileś tych badań, to w urządzeniu nadal... jest obecny modem i ten modem łączył się z jakimś
5: wysyłał
1: tam...
5: Wyniki.
1: Tak, wysyłał wyniki do jakiegoś centrum zbierania tych danych. No to było jakieś międzynarodowe centrum, tam na numer 00800, na ten międzynarodowy bezpłatny numer. Więc no, zrobił się problem, bo w dzisiejszych czasach, no kto tam używa modemów? Okazuje się, że jeszcze niekiedy w bardzo specyficznych i bardzo rzadkich przypadkach, ale te modemy nadal występują.
5: Tak, tak samo jest z technologią następną i o tym myślę warto by mimo wszystko powiedzieć, mianowicie z ISDN-em, skoro już jesteśmy na linii telefonicznej.
1: No to może teraz ty, Patryk, coś ISDN. O ISDN-ie opowiedz.
5: Tak, czy ty, Michale, miałeś większą styczność z samymi urządzeniami terminalowymi? Ja wiem, jak to wygląda technicznie, natomiast czy ty miałeś na przykład styczność z konsumenckim ISDN-em takim...
1: Nie.
5: O, mamy w domu ISDN, internet. Bo...
1: Nie, raz to widziałem u znajomych, ale to tyle.
5: Tak, no to ja właśnie też jakoś tak podobnie. Myśmy to chyba mieli przez 2 albo 3 miesiące. W każdym razie zasada działania techniczna polegała na tym, że ISDN to była już linia cyfrowa, czyli gniazdko dokładnie takie same. Też 60, też 56 teoretycznie kilobitów plus 8 na dane kontrolne, w sumie 64. Różnica była taka, że ISDN działał w innym, zdaje się, paśmie i troszkę na innej zasadzie, bo tam już szło wszystko cyfrowo. Dlatego można było mieć, rozwiązaniem takim, pamiętam, domowym były dwie linie. Chyba jedna zestawiona właśnie jako ISDN 64 kilobity, druga zestawiona jako zwykła linia głosowa. I to się hucznie nazywało internet niezależny od drugiego telefonu. Problem był tylko taki, że te urządzenia były dość drogie.
0: I to chyba właśnie tak bardziej w Polsce było no i drogie, promowane dla firm, dla biznesu bardziej, prawda? Że ten ISDN,
1: wiesz co,
0: tak
1: przez chwilę nawet i prywatnym użytkownikom dość często to oferowano, o ile tylko były możliwości techniczne.
0: To chyba mi się tak, wydaje, że jakoś Netia bardziej w to chyba szła. Tak coś pamiętam, ale tak już teraz...
5: I Dialog.
0: Tak.
5: I Dialog, zanim ADSL wprowadził, Dialog bardzo wcześnie, pamiętam, wprowadził ADSL, to tak z naszego dolnośląskiego podwórka.
0: No tak.
5: Tak, ale były takie opcje dostępne. Mhm.
0: A tak jeszcze coś wiadomo, obecnie właśnie i modemy i ISDN na świecie, jak to wygląda? Jest to często technologia no chyba używana w pewnych regionach bardziej niż myślimy. Jak to jest? Coś wiemy na ten
5: temat? W takim rozumieniu, o jakie nam teraz chodzi, jako dostęp do realnego internetu, to tak, to są to nieliczne regiony świata. Z tego, co się orientuję, też nie mam jakichś bardzo super danych statystycznych na podparcie tego, natomiast z tego, co tak gdzieś obserwuję gdzieś tam i udaje mi się, to albo ten modem klasyczny, raczej te ISDN-y. ISDN-y są bardziej popularne, Michale, na przykład w sytuacji z naszego lokalnego podwórka, chociażby znowu wezmę dane, czyli z Polski. ISDN-y, a ściślej dwuparowe ISDN-y, czyli w sumie 128 kilobitów z dwóch linii synchronizowanych ze sobą, linii telefonicznych, to jest nadal całkiem popularna technologia dosyłu z miejsc różnych. Dosyłu dla radiowców. Jeżeli jakieś relacje są robione, jakieś komentarze są robione, to tak teraz na kanwie Igrzysk i Pjongczangu, tu oczywiście dużo bardziej zaawansowane technologie wchodzą w grę. Natomiast dosyły z różnych meczów sportowych, z różnych widowisk. Stadion najczęściej zaopatrzony jest w ISDN dla komentatora, a opcją awaryjną jest telefon komórkowy lub telefon normalny. Fizycznie słuchawka i komentujemy.
1: Jeszcze chyba, jeżeli chodzi o ISDN, to no tam, gdzie on został wprowadzony i tam, gdzie on jest używany, to on tam używany nadal jest. Zdaje się, że bardzo intensywnie Niemcy ISDN montowali dla swoich klientów.
5: Tak.
1: I tego tam jest dość dużo, natomiast no bardziej w kontekście linii telefonicznych, tak, a nie w kontekście internetu,
5: bo
1: z tego się już internetowo nie korzysta.
5: Teraz mi się przypomniało, że ISDN jest jeszcze bardzo często wykorzystywany w centralach. Na zasadzie fizycznie jest podłączona, ty będziesz się pewnie, Michale, orientował, linia klasy PRA, ta taka 1544 kilobity na sekundę, czyli par tych ISDN-ów, tam jest chyba 25 albo 30, teraz nie pamiętam, któreś była Ameryka, któreś była Europa. I po prostu do obsługi różnych połączeń od klientów zwykłych przychodzących. Jeżeli ktoś jeszcze nie zmienił swojej centrali na online, na jakiś VoIP czy inne takie, jest szansa, że dostanie, że po prostu u niego wdrożono taki właśnie system.
1: Szczerze mówiąc, to nie kojarzę tego zastosowania, ale...
5: Bo to można potem zmultipleksować już dzisiejszymi kodekami, że nie 64 kilobity na rozmowę jedną, tylko po tam 16, po 32 normalny GSM słać po tym, ale jakby, więc wtedy mamy podwojenie, poczworzenie pasma, ale fizycznie to są nadal pary ISDN.
1: Okej. Okay.
0: No i tak w Polsce zmierzch, powiedzmy, modemów, czy takiej tej technologii korzystania z internetu poprzez telefon, to są mniej więcej, zmierzch, no taki, wiadomo, to trochę trwało, ale taki spadek popularności modemów, to są tak lata, powiedzmy...
5: Popkulturowy zmierzch to tak 2003-2004, myślę.
1: Ale już był, tak, już było coś tak wcześniej. Już było coś wcześniej.
5: Oczywiście.
1: Mianowicie HIS, tak. HIS... Czyli po polsku SDI, oferowane przez Telekomunikację Polską, to było pierwsze tak naprawdę na dużą skalę dostępne stałe łącze dla domowego abonenta. Bo wcześniej oczywiście, były różnego rodzaju stałe łącza, ale no, albo trzeba było mieć dużo pieniędzy, i to bardzo dużo pieniędzy, albo mieszkać
5: albo
1: w dogodnej lokalizacji.
5: W szczęśliwej okolicy.
1: Tak.
0: Tak. I wtedy na czym one działały? Te stałe, tamte łącza, te poprzednie, te stałe, to one były po prostu...
1: To były, wiesz co, pierwsze stałe łącza to były po prostu linie dzierżawione, dwie pary modemów, właściwie para modemów, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, był po prostu dzierżawiony kanał komunikacyjny, no i tak się łączyło. Przecież pierwsze w ogóle jakieś tam połączenia Polski z resztą świata przez internet, no to były w ogóle jakieś łącza satelitarne, jakieś łącza modemowe, typowo modemowe, analogowe. Pierwsze połączenie Polski z resztą świata to była, zdaje się, przepływność 64 kilobitów.
5: Tak, i to była w ogóle rewolucja, że nie normalnym 56 analogowym, tylko to chyba jakoś z Wiednia wychodziło, dobrze kombinuję, dobrze myślę?
1: Ja już teraz tak, to chyba ja już teraz nie pamiętam, jak to dokładnie szło. Tam szło. Tak,
5: w każdym razie czymś cyfrowym, 64 kilobity.
1: Tak, to były, no to były już, wiesz, wyspecjalizowane modemy, ale taka była, ale te pierwsze łącza internetowe w Polsce to były właśnie tego typu przepływności i to, tak, było, może, i to było łącze, Michale? To było łącze na obsługę całej Polski.
5: No właśnie, to też chciałem powiedzieć. Zobrazujmy może słuchaczom, że tych 64 kilobity obsługiwały wszystkie zapytania z terenu Polski do kąd bądź inąd niż Polska.
1: Wiesz co? Dokładnie.
5: Przynajmniej jako pierwsze połączenie.
1: Tak, tak. Inna rzecz, że tam chyba z jeden ośrodek miał tylko na dobry początek, na początku lat 90. połączenie z internetem w Polsce.
5: No tak, plus potem uczelnie, coraz więcej, coraz tak, więcej tak, tego. Tak, tak,
1: to oczywiście. Tak jeszcze... A wszystkim zajmował się NASK.
5: Tak. NASK, który się lubił z operatorem Atman do jakiegoś stopnia. Telekomunikacja Polska się z Atmanem nie lubiła, pamiętamy, z tamtych czasów.
1: Telekomunikacja,
5: tak, długo,
1: telekomunikacja
5: długo
1: Polska, no właśnie, jeszcze a propos tego modemu i a propos modemów, to myślę, że warto wspomnieć. Numer nieśmiertelny 0202122, czyli numer do wdzwaniania się do internetu dla abonentów telekomunikacji polskiej.
5: Polskiej. Tak. Działa jeszcze? Bo ja do tej pory nie pamiętam.
1: Nie wiem, chyba działa. Chyba jeszcze nadal działa. Login PPP, hasło PPP, gdyby ktoś potrzebował.
5: Oczywiście.

0: Polska, 2002 rok, 2% ludzi ma ADSL, reszta modem. 2007 rok, 80% ludzi ma ADSL, 20% modem. Załóżmy, tak?
1: Tak, oczywiście, to są oczywiście
0: i nieprawdziwe. Natomiast powiedzmy w takiej Holandii czy innej takiej, 2003 rok, 3% ma ADSL, 2005 rok, 90 parę procent ma ADSL, bo ludzie rezygnują z tych modemów, co ma swoje zady i walety, brzydko mówiąc. Dlatego, że w tym momencie dużo ADSL budowano na dużą skalę i tak na przykład dzisiaj, ty Michale, coś o tym wiesz, Niemcy, ja zresztą też mam doświadczenie z operatorami niemieckimi, odpowiednikami naszej telekomunikacji, operatorami naziemnymi. W Niemczech przez to, że dużo linii zbudowano, za to zbudowano je dość wcześnie, teraz nie bardzo komu i nie bardzo po co jest to modernizować. I internet w Niemczech albo jest świetny, jest symbolem zachodu, bo ktoś ma światłowód albo dobry dosył, dobrą lokalizację. Fakt, że tych dobrych lokalizacji tam jest więcej niż powiedzmy u nas w Polsce, ale jeżeli ktoś nie ma tego szczęścia, musi się męczyć za ADSL-em, który prawdopodobnie zakopany w ziemię był lat temu nie kilka, tylko naście.
2: Wiesz, ale ten
0: kable
2: sam
0: mają
2: problem.
0: Swoją żywotność.
2: Tak, ale ten sam problem to jest tak naprawdę w Polsce.
0: Tak, ten sam problem jest w Polsce, tylko mam wrażenie, że w Niemczech widać go jaskrawiej.
2: Tak, to nie jest tak, że to się jakoś zmodernizowało. Przecież ADSL, o którym będziemy pewnie mówić za jakiś czas, w Polsce również działał jak działał i nikomu się tak naprawdę do dziś nie opłaca
0: nie
2: tego aż tak bardzo
0: to
2: modernizować.
0: A tym bardziej
2: bo teraz
0: opłaca.
2: Orange idzie w światłowód. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czym innym. Bo nie w tym rzecz nawet, że te modemy, no okej, te modemy były wolne, ale powiedzmy jak na internet lat 90., no to powiedzmy, że dało się z tego korzystać. Problem był w czym innym.
0: Te modemy były kosztowne.
2: Problem był w tym, że telekomunikacja polska bardzo niefajny przyjęła sobie model rozliczania abonentów za opłaty internetowe. Mianowicie co 3 minuty nabijało nam impuls. No po 22 tam kiedyś co 6 wieczorami. I w weekendy chyba to było jeszcze. Czy tam od 18, później jakoś tak było, że... Ale po 22 to na pewno.
1: Potem takie jakieś pakiety były.
2: Tak, można było sobie wykupywać jeszcze jakieś pakiety i tak dalej. Natomiast, a powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, dlaczego ten internet się rozwinął tak bardzo szybko? To wcale nie dlatego, że ten internet... był
0: lepsza
2: szybki,
0: że
2: było super.
0: Lepiej.
2: Nie, absolutnie. Ja powiedziałem na początku audycji, że ja się wcale nie zdziwię, jak gdzieś na jakiejś tam amerykańskiej wsi to ludzie jeszcze korzystają z jakiegoś modemu. Tylko, że tam było zupełnie inaczej. Użytkownik płacił stałą opłatę, miał jakiś numer albo 0800 do wdzwaniania się, albo tak zwany callback, czyli dzwonił i do niego oddzwaniał modem i mógł sobie w tym internecie siedzieć i surfować do woli. A w Polsce taką ofertę to miał, jak dobrze pamiętam, w 2002 roku Dialog, a wcześniej jeszcze taką ofertę miała telekomunikacja kolejowa, którą obecnie przejęła Netia. Natomiast no, to nie były oferty takie
0: dostępne
2: wszędzie.
1: Powszechnie, tak.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc no, to był problem. Słuchajcie.
0: Dialog też w ogóle jako jeden z pierwszych ten ADSL wdrożył. Myśmy, pamiętam, mieli rodzinnie Dialnet, czyli już właśnie ten nowe wcielenie, w roku 2001 i to był 1 megabit.
2: Tak, a wcześniej, jeżeli
0: megabity.
2: Ktoś... Ale też było... Dialog oferował zwykłe połączenia modemowe, też była taka opcja, jeżeli nie miałeś warunków technicznych na podpięcie się po ADSL-u.
0: Oczywiście. Oczywiście, że... Przepraszam, Michale, ten Dialnet, to ja nie jestem do końca pewien, czy to był w ogóle ADSL, czy tam nie było skrzynki z RJ-kami już potem, w dwa tym właśnie drugim.
2: No nie wiem, to ty miałeś kamówka. To ty miałeś
0: no,
2: to...
0: W każdym razie, no ja wtedy byłem, wiadomo, za mały technologicznie, żeby to... Natomiast wiem, że to były 2 megabity, bo pamiętam odczyty z różnych testów prędkości, że spokojnie ponad 1,6, 1,8 w roku 2002 było dostępne.
1: To ładnie.
0: Nasze natomiast... okolicy. Mhm. A czy to chyba miało limit? Ja się wcale nie zdziwię, jak to miało limit transferu. Miesięczny.
1: Bardzo możliwe. Dobrze, czyli teraz... Aha, przypomnę, że można się z nami kontaktować i można dzwonić. Numer telefonu 123

0: 834-835. To teraz co? Jeszcze coś o tym, bo tak troszeczkę zaczęliśmy, to coś o tym SDI, czy to już
1: szybki,
0: jakby...
1: Szybki dostęp do internetu, to ja może krótko powiem, co prawda nie miałem możliwości korzystać z tego, natomiast wiem mniej więcej jak to działało, to też było na zasadzie urządzenia klienckiego i urządzenia w centrali, łączyło się to po zwykłej linii takiej miedzianej, natomiast tu jak dobrze pamiętam, czy to z ADSL-em był problem, jak ktoś miał ISDN.
2: Z ADSL-em, tak.
1: A natomiast,
2: z ADSL-em.
1: Tak, natomiast tu nie było problemu. Przepływność to było 112 kilobitów na sekundę. Łączyło się to do portu szeregowego naszego komputera. Otrzymywaliśmy stały adres IP, czyli taki numerek, którym się nasz komputer identyfikuje w internecie. Jeżeli ktoś do nas zadzwonił, no to prędkość nam spadała do 64 kilobitów, więc nic nie rozłączało, nic nie zrywało, to połączenie było stałe, można było sobie siedzieć w internecie do woli, co było zmorą i co było dużym problemem dla tych wszystkich, którzy chcieli mieć SDI, no to na pewno opłata instalacyjna 1000 zł. Chyba bez złotówki.
0: Czyli to był taki jakby taka opłata na początek?
1: Tak. I potem, a potem się tam płaciło, no tam 100-kilkadziesiąt złotych, ale ta opłata czyli początkowa, też, czyli też dość sporo. Ale
0: to nie jest mało.
1: No tak, ale opłata instalacyjna była duża.
0: Mhm. Czyli powiedzmy,
2: to,
0: że tak, no
2: jeżeli to... dobrze pamiętam, tam z tą opłatą instalacyjną to był problem, bo tę opłatę trzeba było wnieść. A jak się okazało, że na przykład urządzeń jest mało w danej, na danej centrali i nie wszystkim start i nie ma aż takiego zapotrzebowania, to oni nie będą tej szafy dostawiać do centrali z tymi urządzeniami. Ta opłata, tam chyba się dało ją jakoś zwrócić potem, ale...
1: Tak, bo to były tak no to zwane, były, bo to były niestety... tak zwane półki i w, na tych, te półki się dokładało do centrali i tam stawiało się takie moduły.
0: No to jeszcze były takie... czasy udręki i konsumenta i monopolu no, telekomunikacji u nas gdzieś tam w Polsce. Znaczy w Polsce, w tych, no, w tych miast, tam gdzie, no a jednak większość, no dialog nie był powszechny gdzieś tam, Inetia, ona była, w, ale no jednak gdzieś tam, szczególnie w tych mniejszych miastach, no to w ogóle. Także to były, no ja sam pamiętam, że miałem spore problemy w ogóle gdzieś tam z, no, dosyć długo miałem modem, bo tam u mnie na kablówkę się nie mogłem załapać, modem gdzieś tam i dopiero pierwszą na Ostradę miałem w 2004 roku, w lipcu. Czyli jak na duże miasto, jak na Poznań, jak na dzielnicę normalną, nie jakieś peryferia, na dzielnicę blisko powiedzmy centrum, gdzie są kamienice, gdzie są, jest normalna zabudowa, no to było dosyć późno.
2: Jaką miałeś prędkość? Już 512?
0: Nie, może było 512, ale może to była kwestia no, po prostu kosztów, bo to wtedy to jeszcze był ten problem. No teraz też wiadomo, im szybsza prędkość, tym drożej, ale to teraz nie ma takiego znaczenia, ale wtedy to były, te koszty naprawdę były duże, znacznie większe. Nie, pierwsze miałem 128.
1: Tak, bo to było tak. Ja pamiętam, o co tu chodziło, bo była kwestia taka, że pierwsza w ogóle Neostrada, z jakiej ja na przykład skorzystałem, to miała przepływność tam rzędu 512 kilobitów na sekundę. To było w roku 2003, a później wprowadzono Neostrady tańsze i Neostrady niestety z limitami transferu.
0: Chyba tego nie było na początku, tego na 512,
1: początku, tego właśnie. Na początku nie było, w tej opcji 512, którą ja miałem przez kolejnych ileś lat.
0: I to była wtedy najwyższa? To była tylko jedna w ogóle opcja?
1: Była jedna, na początku, jak dobrze pamiętam, to w ogóle była jedna opcja Neostrady, a potem wprowadzono różne prędkości.
0: Mhm. No i co? I to w sumie to tak technicznie to też działało tak, że to dostawaliśmy modem, tak? Nie, jak to było? To było...
1: Tak, dostawaliśmy w sensie... modem ADSL, który łączyło się z komputerem już za pomocą kabla USB. Nowocześniejsza technologia.
2: Aczkolwiek były dostępne modemy na RS-232, jeżeli ktoś potrzebował na początku.
1: No, ale to
2: można było korzystać z modemów zewnętrznych. O, od TPS-a dostawał się modem USB.
1: Tak, to zawsze. Wiesz, to jakiś bardzo specyficzny musiał być modem, bo od TPS-a to tak właśnie jak mówisz, zawsze był ten modem USB.
2: Tak, od TPS-a
1: były Sarzemy, były Thompsony.
0: O, pamiętam, coś, jakoś wiem, że mi się psuły trzy modemy, tylko nie pamiętam czy Sarzemy, czy Thompsony, ale wiem, że trzy urządzenia miałem właśnie 7 miesięcy problemy z internetem i się i nikt, no telekomunikacja przychodzili technicy, coś tam, no i jedni, że to kwestia kabli, potem inni, że to coś z centrali, a inni, że to kwestia modemu, no i każdy na każdego zrzucał odpowiedzialność, oczywiście, że może użytkownik, może komputer, może coś tam, no i ostatecznie wszystko się unormowało, chyba po prostu miałem dwa wadliwe modemy.
1: Jeszcze jako taką ciekawostkę, w komplecie z tym modemem otrzymywaliśmy takie specjalne filtry, które się przyłączało do telefonów.
0: Tak.
1: A to wszystko dlatego, żeby nie wprowadzać zakłóceń, bo technologia ADSL pracuje gdzieś tam na wyższych tych częstotliwościach, które jest w stanie przenieść linia telefoniczna na określonym odcinku, więc które nie są tak domyślnie wykorzystywane przez zwykły analogowy telefon. No i te filtry po prostu odseparowywały te pasmo rozmówne od pasma, które było wykorzystywane przez dane, które były przesyłane. No i zresztą są nadal, no bo technologia ADSL w dalszym ciągu jest używana.
2: Tak,
1: to jest technologia, która cały czas jest
2: przy czym
1: obecna.
2: Te filtry to jest rozwiązanie kompromisowe, bo tak naprawdę, żeby nie stracić prawie nic na jakości, to powinno się tego typu filtr zainstalować przy linii na etapie wejścia do domu. Na etapie wejścia danej pary jakby, no nie z centrali, ale w okolicy miejsca instalacji.
1: Mamy telefon, natomiast, więc że proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Mhm. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry, stary znajomy Krzysztof się kłania.
1: Witamy, Krzysztofie.
3: Odnośnie tematu, nie wiem czy pamiętacie, ale jak były te modemy, no to sieci wymyśliły taryfikację specjalną na te modemy. I ja z takich taryfikacji miałem okazję korzystać. Między innymi Dialog wymyślił taryfę, która kosztowała bodajże 20 zł za ten internet modemowy. I można było się wdzwonić do internetu od godziny 23 do 8 rano. A potem już opłata była według taryfikatora normalnego.
1: Znaczy i nocki można było zarywać przed monitorem.
2: Dialog tak miał, właśnie, tak. Dialog tak mógł mieć.
3: Ja pamiętam takie czasy, gdzie po prostu człowiek siedział do tej 23 i tylko czekał. Boże, już? Czy jeszcze nie? Za minutę. Dobra, już można.
1: No ale to wiesz, to i tak miałeś fajnie, bo nie wszyscy mieli takie możliwości. No, o 22 w przypadku korzystania z internetu TPS-a to impuls dwa razy wolniej przeskakiwał, ale też no, swoje to kosztowało.
3: No tak, tylko że w Dialogu było to tak rozwiązane, że to było darmowe w zasadzie od tej 23 do 8.
1: No tak.
3: I wtedy można było sobie wtedy poszaleć. Ja pamiętam, że były takie czasy, kiedy tylko ja miałem internet. Nie, przepraszam. Mój znajomy z bramy obok miał internet i myśmy się wtedy zbierali całą kupą, że tak powiem, u niego w mieszkaniu i całą noc siedzieliśmy na internecie. Różne rzeczy oglądaliśmy i tak w ogóle, słuchajcie, no było niesamowicie. No, aż brakuje tych czasów, bym powiedział.
1: Iż, a teraz każdy ma internet.
3: A teraz każdy ma internet i już nie ma powodu, żeby się spotykać. No. A przedtem to była taka właśnie towarzyska, że tak powiem, pogadanka i poglądanka, że tak powiem, bo był internet u jednego.
1: Mhm. No.
3: I było fajnie.
1: Rzeczywiście, fajna sprawa. No. Fajna sprawa, stare, no. Dobre czasy. No. Dzięki,
3: dokładnie,
1: Krzysztofie.
3: A teraz już nie ma tak dobrze. No dobrze, to pozdrawiam w takim razie.
1: Pozdrawiamy również, trzymaj się.
0: Pozdrawiamy. Wracamy do rozmowy. Coś o ADS, o tej technologii jeszcze, o ADSL-ach. Jak to potem, jakieś dalsze kluczowe momenty, jakieś inne?
2: Potem myślę, zdjęcie limitów w końcu z Neostrat.
1: Tak.
0: To był rok mniej więcej?
2: Tych nowych.
0: Kiedy to było tak mniej więcej?
1: 2006? Jakoś tak.
0: Chyba 2.6, tak, 2.6, tak. Mhm. Myślałem, że później, ale to mogło tak być. 2.6, jakoś druga połowa chyba.
1: No i słuchajcie, kluczowym momentem tak naprawdę w przypadku internetu i w przypadku takiego domowego internetu moim zdaniem zaczęło być to, kiedy pojawiła się potrzeba, że w naszym domu musi pojawić się dodatkowe urządzenie. Dodatkowe urządzenie, czyli router.
0: No tak, bo to gdzieś tak, myślę, że właśnie ten 2000, też tak, no, powiedzmy, że no, ludzie, którzy korzystają jakoś tak, wiadomo, my jacyś tacy, czy nawet pewnie wy jeszcze bardziej, komputerowcy, użytkownicy, którzy lubią grzebać, no i gdzieś tam się technologiami, takimi urządzeniami interesują, no to gdzieś tam wcześniej, ale tak dla takiego, dla przeciętnej osoby, choć oczywiście to też no, nie wszyscy mieli akurat Neostradę, bo nic tutaj nie mówimy o technologiach kablowych gdzieś tam, ale takim w pewnym sensie, może nie, no nie wiem czy za dużo powiedziane, synonimem Wi-Fi i tego, tych jakichś tam dodatkowych usług, coś, no był ten osławiony Livebox TP. To było
1: tak,
0: też takie
1: oczywiście.
0: Coś, że gdzieś tam w 2006 roku, no przecież to było telekomunikacja, no to był też ten czas Anny Streżyńskiej, tego jak telekomunikacja musiała i gdzieś tam ceny były obniżane, musiała bardziej walczyć o klienta i gdzieś tam jednym z takich no, frontów było właśnie pojawienie się i bardzo taka, no nie chcę, nie wiem czy agresywna, czy nie, no taka ekspansywna, może tak, mocna, duża promocja właśnie, reklama modemu Livebox.
1: Co wcale nie było dobrym rozwiązaniem i nie było to dobrym
2: wcale
1: urządzeniem.
2: Wcale nikomu na dobre nie wyszło.
1: Dokładnie, dokładnie. No niestety, ale to te czasy to ja pamiętam. Ja miałem kilkukrotnie okazję widzieć te routery Livebox w akcji. To był tak naprawdę no, router z modemem ADSL. Może w ogóle warto powiedzieć, tak, w ogóle myślę, że warto powiedzieć, że router to jest urządzenie, za pomocą którego możemy sobie w naszym domu, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo teraz no wiadomo, że taka definicja routera, taka akademicka, to jeszcze jest inna, ale tak bardzo oględnie mówiąc, to możemy sobie za pomocą routera w domu podzielić internet na większą ilość komputerów. I to tak naprawdę przeciętny użytkownik powinien zapamiętać, że jeżeli chcemy sobie rozdzielić internet na ileś tam stanowisk, to po prostu kupujemy sobie router. No i ten router właśnie, przykładem routera był Livebox.
2: Routery Wi-Fi, o Wi-Fi pewnie też troszkę powiemy, pieszczotliwie zwanym Wi-Fi u nas w Polsce. Same routery były już oczywiście dużo wcześniej dostępne i można było, natomiast...
1: Wiesz, routery tak naprawdę bez routerów nie byłoby internetu, powiedzmy to sobie szczerze.
2: Tak, i dlatego ja mówię o routerach
1: takich klasy Soho, Wi-Fi, czyli domowych routerach.
2: Tak, że były dostępne już jakiś tam czas wcześniej. Livebox nie był żadnym pionierem w tej kategorii.
0: Oczywiście.
2: Aczkolwiek sporo ich przez to, że ten Livebox był, w domach się pojawiło.
0: Jakby też ludzie nie mieli wyjścia, on był po prostu domyślnie dawany, potem już nawet jakoś tam za darmo, czy za złotówkę przysłowiową.
2: Nie, ludzie mieli wyjście, tylko trzeba było wiedzieć co no. I jak.
0: Mówię tak, o osobach, które gdzieś tam, mówię o typowym kliencie.
1: To typowy klient do dziś nie ma specjalnie wyjścia, bo i tak ludzie biorą sprzęt, jaki daje operator. Jeżeli ktoś nie zna się na tym, no i ciężko się dziwić, no bo nie każdy musi się znać, prawda?
0: Czyli to są te liveboxy, a gdzieś tam, no i nie wiem na ile jest sens, chyba gdzieś tam no, inni operatorzy, właśnie Dialog, Netia, gdzieś tam...
1: No Netia ma swojego Netia Spota chociażby... Są te routery. Tak,
2: Fakt, to rok 2009.
1: Słuchajcie, ale tak naprawdę, 10, ale tak no. naprawdę każdy większy operator w dzisiejszych czasach ma swoje urządzenie dostępowe. Mhm. I jest to zwykle router.
0: Czyli co, to teraz powiedzieliśmy o tych technologiach, ADSL i teraz nie wiem, czy coś o, no bo jakby drugim takim sposobem, dzięki któremu ludzie gdzieś tam no w Polsce, no w ogóle się łączyli z internetem, no to też był dostęp, czy jest dalej bardzo popularny dostęp przez infrastrukturę, przez telewizję kablową, przez internet kablowy, no dostarczany tak. Przez operatorów kablowych, prawda?
1: Tak, i to jest, i ten dostęp gdzieś tam w latach 90. był wprowadzany pilotażowo, a tak powiedzmy XXI wiek, no to już jest ten czas, kiedy zaczęto wdrażać go na bardziej masową skalę. Ja szczerze mówiąc, ze stałym łączem po raz pierwszy zetknąłem się właśnie w postaci łącza telewizji, z telewizji kablowej.
2: Pamiętasz, Michale, był reklamowany taki Cello Internet z UPC.
1: No, było.
2: To był taki oczywiście. Jeden z tych, które były bardziej rozgłaszane, reklamowane.
0: Tak, tak. Właśnie, że
2: zadzwoń tak. I będzie, i w ogóle.
1: No, jeżeli mieszkasz okazji, w Warszawie.
2: Pół państwa nie świadczymy. Tak. Mm-hmm. No tak, no bo... Ale było 512 kilobitów bez limitu, a tam chyba 10 megabitów miało limity transferu. Mm-hmm. No. W 2003 czy 4. Trzecim.
0: No bo gdzieś tam te internety kablowe, no to są głównie, znaczy teraz, no chociaż cały czas tak jest, to jest tam, gdzie jest kabel, tam, gdzie są większe skupiska, no jakieś...
1: Czyli przede wszystkim różnego rodzaju bloki.
0: Tak, wpierw, nawet w takim, mówię, nawet w takim no, dużym mieście jak Poznań, to ja pamiętam, że jak w liceum byłem, czyli gdzieś tam druga połowa lat 90., to ewidentnie te osiedla, tak zwana wielka płyta, blokowiska, bloki, no to tam, gdzie były dobre inwestycje, gdzie z jednej strony, no akurat u nas w Poznaniu INEA, wtedy jeszcze ICP, operator sobie wykalkulował, że to jest, zainwestował, że to jest opłacalne, do tego się dogadał ze spółdzielnią mieszkaniową i tam w tych blokach internety kablowe były, mam wrażenie, najszybciej.
1: No tak, bo po prostu mieli już tam swoją infrastrukturę. Trzeba było oczywiście zorganizować odpowiednie urządzenia, które pozwolą z jednej strony dostarczać ten internet na centrali takiej kablówki, w stacji czołowej tak zwanej, bo to się tak ładnie nazywa, stacja czołowa, a z drugiej strony użytkownikom końcowym. I to niestety trzeba powiedzieć, że tego typu urządzenia, mimo tego, że my je dostajemy, to są chyba tak w ogóle cenowo to najdroższe. Modemy kablowe są najdroższymi takimi dla użytkownika domowego, końcowego urządzeniami. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak zdaje się, że tak jest właśnie, że modemy kablowe to kosztują najwięcej.
0: I tak naprawdę, pewnie one dalej są popularne, chociaż w sensie nie tyle modemy, ile internet kablowy, choć
1: oczywiście.
0: No teraz oczywiście gdzieś tam ludzie, no te internety mobilne są na tyle takie, powiedzmy, na tyle już się rozwijają, że szczególnie jacyś studenci, osoby, które nie chcą być przywiązane do miejsca aż tak, no to ryzykują i albo nie ryzykują, dobrze na tym czasem wychodzą, choć tam też są limity w tych mobilnych internetach przecież z kolei.
1: Tak, ale wiesz, tam... ale jeżeli ktoś mieszka na stałe w jakimś miejscu i ma możliwość skorzystania z internetu kablowego, no to jest najlepsze rozwiązanie właśnie wykorzystać usługi jakiejś kablówki, no zwłaszcza sieci UPC, wiesz, która bardzo prężnie się rozwija.
0: Tak, na stałe tak, natomiast jeżeli ktoś ma się przeprowadza, czy coś, mówię, jacyś studenci albo osoby zmieniające miejsce, no to jest gorzej, bo to są najczęściej abonamenty, no oczywiście są takie niektóre światłowody czy internet, takie mniejsze firmy albo co lepsi operatorzy, którzy mają umowy, które można rozwiązać bardzo szybko, ale często to są umowy no jakieś tam okresowe, na 2 lata najczęściej, takie typowe, więc no kablówki ciągle tak działają no standardowo tak trochę gdzieś tam i no głównie pod takiego klienta właśnie no typowego, który za dużo nie wie, co 2 lata odnawia ten abonament i właściwie no i nic. Także gdzieś tam to się dalej rozwija, no i te rzeczywiście internety kablowe są coraz szybsze, pewnie coraz bardziej powszechne, no i takim powiedzmy następcą takiej technologii kablowej, można powiedzieć, choć niekoniecznie musi to być związane z tymi operatorami kablowymi, jest światłowód, prawda?
1: Wiesz co?
0: Tak, można...
1: tak.
0: I tak i nie.
1: I tak i nie, chociaż tak naprawdę no, światłowód to jest przede wszystkim po prostu medium transmisyjne, za pomocą którego się dosyłamy gdzieś tam z tym internetem.
0: No tak.
1: Więc to już jest kwestia tego, kogo wpuszczamy do... To już jest kwestia tego, kogo wpuszczamy do bloku, tak? Zazwyczaj łatwiej jest dociągnąć światłowód do bloku niż do pojedynczych domków. Chociaż są te różne programy, które... są programy operacyjne mające na celu modernizację sieci, budowę sieci internetowych, sieci przesyłowych.
0: Czy ktoś z Was to śledził tak jakoś głębiej? Bo ja, no oczywiście, o tym czytaliśmy pewnie wszyscy, o tych programach tam Polska Wschodnia i innych, o tych różnych infrastrukturach, modernizacjach, ale nawet budowie kilometrów sieci, ale tak, czy to się realnie rzeczywiście przełożyło na jakieś, no bo to są takie programy bardziej, ale infrastrukturalne jakby. I czy to się rzeczywiście przełożyło gdzieś na lepsze internety w jakichś mniejszych miastach, coś więcej na ten temat wiecie, bo ja tego jakoś tak bardzo nie śledziłem tak przez ostatnie, powiedzmy, ileś lat, tak coś czytaliście gdzieś, jak to wygląda?
1: Coś, Patryk, kojarzysz na ten temat?
2: No, byli operatorzy i to nie jest może widziane wprost, gołym okiem, tak bezpośrednio, natomiast jest to widziane jako rozwój pomniejszych operatorów w dostarczaniu faktycznie tego internetu. No więc nie ma jakichś takich chyba tam konkretnych statystyk, nie czytałem żadnych takich.
1: No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że właśnie dzięki tego typu programom ja mam w tym momencie łącze takie, jakie mam, bo mój operator właśnie skorzystał z jednego z takich programów i korzysta także z sieci zbudowanej w ramach programu Polska Wschodnia, który to też program gdzieś tu na Warmii i Mazurach swoje miejsce miał i powstała całkiem fajna sieć, z której mogą lokalni operatorzy korzystać, w tym właśnie mój operator, no i działa to całkiem przyzwoicie.
0: No idea, ja też powiem tylko, no ty, gdzieś tam jak sobie czytałem zasięg, no to rzeczywiście Inea ogarnęła całą Wielkopolskę i w różnych miejscowościach, takich, no miejscowościach rzeczywiście ten internet niby, znaczy nie niby, no pewnie jest dostępny, czyli pewnie nie wszędzie też, ale gdzieś tam, no i rozumiem, że to są normalne kable, nie wiem, czy światłowód, choć czasem jest tak, że nawet w takiej miejscowości...
1: Ale w dzisiejszych czasach nie opłaca się kłaść niczego innego, tak wiesz, jak jesteś operatorem, tylko i wyłącznie światłowód.
0: No tak, czyli może być tak, że tak naprawdę w takiej, no tak często jest, że te nowe inwestycje w takich pomniejszych miejscowościach, że mają lepszą infrastrukturę niż tam...
1: Oczywiście, no to tam, zawsze tak
0: w
1: jest.
0: W tej kamienicy. Gdzie jeszcze u mnie się nie mogą, powiedzmy, dogadać, bo część należy do miasta, część należy do ludzi, to są jeszcze
1: tyle,
0: inne problemy.
1: Ja powiem tyle, jeżeli blok nasz jest, w którym mieszkamy, jest zbudowany bodajże po 2012 roku, okablowanie naszego bloku strukturalne to są już światłowody. Ja się jeszcze załapałem, bo mój blok jest z roku 2009, ja się jeszcze załapałem na skrętkę, na kable miedziane. Ale gdyby to był już blok zbudowany tam te kilka lat później, czy od 2012, czy od 2010, kiedyś czytałem przepisy budowlane dotyczące właśnie okablowania bloków. I właśnie od któregoś z tych lat mamy do czynienia już po prostu, wszystko jest na światłowodach. Takie są przepisy.
0: Mhm. A no i na jeszcze taka powiedzmy ciekawostka, Inea, ale wycofali się z tego. Był taki czas, kiedy oni też z Unii bardzo chcieli, no jeszcze te światłowody były drogie i to nie było do końca wiadomo, jak to będzie, tak powiedzmy jakieś 8 lat temu, to Inea bardzo chciała promować w Wielkopolsce taką technologię WiMAX, tak? Było
1: tak,
0: coś
1: tak,
0: takiego.
1: To już wkraczamy,
0: ale to jakoś,
1: wkraczamy w internet nigdy... bezprzewodowy. To może, Patryk, ty coś byś na ten temat. Czy jest Patryk? Patryka nie ma.
0: Halo?
1: O, Patryka,
0: nie ma.
1: Patryka nie ma. No to dobrze, to ja w takim razie coś...
0: To co, to może robimy przerwę po prostu? I poczekamy na Patryka i po przerwie ciąg dalszy technologia WiMAX i sieci bezprzewodowe i dobrze.
1: Dobrze.
0: Kilka minut przerwy, wracamy za pewnie jakieś 3-4 minuty.
1: Wiesz co, tak? Jeszcze mamy telefon, to proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Zobaczymy, kogo tam mamy po drugiej stronie. Halo?
3: Mnie ponownie.
1: Witamy, Krzysztofie.
3: Mnie ponownie. Zapomnieliście jeszcze o jednej rzeczy, jak chodzi o internet. Wrocław, w zasadzie chyba pierwsza była Warszawa, a potem Wrocław jakoś tak nie wszędzie to dotarło, ale jednak mówię tutaj o internecie w gniazdkach elektrycznych.
1: A to rzeczywiście była dość ciekawa inicjatywa. Tak. Z tego się chyba już wycofano. Jak dobrze
0: Plus
1: pamiętam.
0: Też chyba to gdzieś tam, gdzieś czy ktoś...
3: Gdzie niegdzie we Wrocławiu jeszcze jest to jakby kultywowane, ponieważ na nowych osiedlach wrocławskich, które dopiero trwają, właśnie nie wiem, czy to było, żeby zaoszczędzić na czymś czy coś, natomiast właśnie w tych nowych osiedlach wrocławskich, które dopiero się budują, właśnie internet w gniazdkach robią, nie robią właśnie w ścianach tych wszystkich przyłączy, tylko właśnie przez gniazdko. I teraz kwestia tego, który operator na to pozwala, albo nie pozwala. Jak jest operator, który pozwala, no to owszem, internet w gniazdkach, a jak nie pozwala, no to na zamówienie montują mu alternatywę w ścianie i już.
1: Ja pamiętam i ja kojarzę internet z gniazdek, ale to bardziej na zasadzie takiej, że jeżeli w domu na przykład nie chcemy ciągnąć jakiejś sieci kablowej, to możemy sobie kupić takie adaptery i sieć przesyłową, sieć elektryczną potraktować jako po prostu okablowanie. I też działa to w taki sposób.
3: Tak, i to było właśnie zanim jeszcze światłowody. A dopiero potem były światłowody.
1: A no to jest też dosyć ciekawa technologia, która no jakoś chyba bardzo się nie przyjęła, ale rzeczywiście coś takiego się
3: No nie przyjęła się ze względu na to, że niektórzy administratorzy osiedli niestety nie zgodzili się na taką ingerencję w sieć i nie każdy operator, nie każdy dostawca prądu na to się zgodził, z tego co pamiętam.
1: Rozumiem.
3: Bo to tam były jakieś negocjacje właśnie z Tauronem między innymi i tak dalej, nie wszędzie oni się zgodzili. A tym bardziej, że nie każdy blok ma na tyle, że tak powiem, na tyle nowy jest, że już ma tą instalację nową, wszystko było jeszcze na tych aluminiowych kablach robione, więc tam internet to raczej nie bardzo. No musieliby po prostu powymieniać całą strukturę elektryczną, to im się nie opłacało i pewnie dlatego to upadło, tak myślę.
1: Aha, okej, okay, dobrze, no to dzięki Krzysztofie w takim razie.
3: No, to tyle ode mnie.
1: Pozdrawiamy. To co, Michale, przerwa.
0: Tak, to przerwa, wracamy za chwilkę. Kontynuujemy rozmowę, jaką rozpoczęliśmy ponad godzinę temu z Patrykiem Faliszewskim i Michałem Dziwiszem na temat internetu szeroko pojętego i sposobów korzystania z internetu przez nas wszystkich. Mówiliśmy o kablach, o ADSL-u, o Neostradzie między innymi, skończyliśmy na światłowodach i technologiach, właściwie na technologiach kablowych i na światłowodach, tak bardzo ogólnie rzecz biorąc. I przed przerwą gdzieś tam wspomniałem i przed telefonem od słuchacza jeszcze o tym, że Inea, no bo chyba tylko jakoś tak Inea szumnie, ale też to niespecjalnie wyszło, promowała, gdzieś tam próbowała u nas w Polsce promować technologię dostępu zwaną WiMAX, tak? Coś o tym WiMAX króciutko?
2: Zasadniczo WiMAX to była technologia, jest technologia, ona nadal teoretycznie działa, jest aktywna. To była technologia konsumencka, ale wymagająca już koncesji. Chodziło o to, że to była technologia bezprzewodowa dostępu internetowego bezprzewodowo. Jednak taka w cudzysłowie rozsiewcza, czyli była powiedzmy jedna antena i kilkudziesięciu, kilkuset powiedzmy odbiorców pod rzeczoną anteną. Nie, to nie było łącze dedykowane jeden na jeden. Kanał transmisji, ten radiowy, nie był jeden na jeden. On był właśnie taki, można powiedzieć, globalny. Dość stabilne, no bo w paśmie koncesjonowanym, acz wiadomo, bezprzewodowe, więc tam jest mnóstwo czynników, od czego to zależy, od jakby mnóstwo czynników ma wpływ na to, jak to łącze działa.
0: W Polsce chyba jakoś niepopularne, prawda?
2: No raczej nie. Tak, raczej.
1: Z większych operatorów, jak dobrze pamiętam, próbowała w to wchodzić Netia. Ale jakoś też bez większego zapału.
0: Też jakoś. Mhm. Czyli co? A jeszcze tak powiedzmy podsumowując i jakby kończąc ten wątek tych wszystkich ADSL i tak dalej, to jaka jest powiedzmy przyszłość i stan na dzień dzisiejszy, ewentualne perspektywy? Tak, to jest ciągle bardzo popularne w Polsce i czy jakoś promowane, czy operatorzy duzi, mam na myśli Orange, gdzieś tam Netia, czy od tego się już odchodzi i to jest taka technologia, która jest utrzymywana, ale no już jakby swoją świetność ma za sobą i nic nowego tutaj się nie stanie.
2: Michale? Jeszcze raz.
0: ADSL.
2: To jest technologia, która jest utrzymywana i modernizowana w razie nagłych wypadków.
1: Znaczy ja nie spodziewam się, żeby tam było to, żeby udało się więcej wydobyć.
0: Wycisnąć.
1: Tak, wycisnąć tam chyba ile maksymalnie? 80 megabitów z tego, to ten VDSL cały.
2: Byli tacy w laboratoriach, którzy gigabit ADSL-em przesłali.
1: W laboratoriach, no to...
0: tak.
2: Ale byli też tacy, którzy 3,5 megabita przesłali w ramach eksperymentu protokołami ADSL, gdzie za przewód służył sznurek umoczony w wodzie z solą.
1: No proszę.
2: I też działało.
1: Ciekawe łącze mieli. Nie, ale tak zupełnie serio mówiąc, no to ADSL jeszcze długo będzie obecne na rynku, dlatego że infrastruktura
2: będzie utrzymywane
1: jest, jaka
2: właśnie,
1: jest i będzie to utrzymywane, bo po prostu no raczej nie spodziewam się, żeby ktokolwiek opracowywał coś nowszego i coś, co ma sens. Podejrzewam, że jeżeli ktoś by naprawdę bardzo przysiadł i bardzo pomyślał i zatrudnił sztab inżynierów, to opracowaliby technologię, która pozwoli z tego miedzianego, z tej pary miedzianej wycisnąć więcej, czy zwiększyć odległość, czy przyspieszyć, czy...
2: Bo prędkości, Michale, już są. Przecież VDSL jest VDSL+. Tam można naprawdę grubo ponad 100 megabitów z tego wyciągnąć na kilka, do chyba 24 na uploadzie, maksymalnie na wysyłce. Tylko warunki są najczęściej kabel długości 300 metrów, kabel długości 600 metrów, kabel długości 150 metrów i coś tam. Urządzenia są kosztowne.
1: Dokładnie.
2: To jest bariera, technika,
1: Ja nie spodziewam się tego, żeby to było jakoś modernizowane, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Te kable miedziane kiedyś w końcu zostaną zastąpione czymś innym. Też pamiętajmy o jednym. Telefon jako taki, stacjonarny telefon, to jest urządzenie, które coraz mniej jest nam potrzebne. Jeszcze oczywiście, no wiadomo, że w firmach korzysta się z telefonii stacjonarnej, że jeszcze są ludzie, którzy sobie nie wyobrażają nie mieć telefonu stacjonarnego, ale ile razy do nas ktoś rzeczywiście na ten telefon dzwoni i nie jest to telemarketer? No, skoro każdy teraz ma komórkę, to naprawdę coraz mniejsza jest potrzeba, żeby ten telefon był.
2: A nawet jeżeli można sobie zawsze wykupić numer dostępowy ze strefy stacjonarnej typu VoIP
1: i przekierować na
2: komórkę. Podłączyć to za pomocą aplikacji, albo przekierować na komórkę, albo podłączyć coś za pomocą jakiejś aplikacji po prostu, że dzwonią dwa naraz, jestem tu, odbiorę fizyczny aparat, który mam na biurku, który tak naprawdę też jest po VoIP-ie, po internecie. Jestem w trasie, odbieram komórkę fizycznie, a ten ktoś myśli, że do nas dzwoni na stacjonarny. Mhm.
1: Wiecie, no kwestia też jest... No,
2: łatwiej jest dużo.
1: Tak, kwestia też jest tego, że operatorzy typu czy tam Plus, czy Orange, czy T-Mobile, bo Orange no to ma całą sieć telefonii stacjonarnej, ale też wprowadzają jakieś takie oferty, że numer stacjonarny, ale tak naprawdę na karcie SIM gdzieś tam, więc no ten tradycyjny telefon stacjonarny, który gdzieś tam nam wisi w przedpokoju i jest do niego doprowadzony kabel miedziany, to jeszcze i będzie przez lata, ale ja naprawdę wątpię, żeby ktoś tę sieć jakoś bardzo konserwował, rozbudowywał, nie ma potrzeby. Po prostu.
0: No, zwróćmy uwagę, że właściwie tak teraz sobie się zastanowiłem. Dobrze, przez kilka lat ostatnich nie ma już w ogóle, nie wiem, reklam Neostrady.
1: Jest Orange Światłowód.
0: No tak, Orange Światłowód też tam gdzieś reklamowany albo troszkę, ale tak jakby to hasło Neostrada to już tak gdzieś tam nie, to jest taki właśnie nie. To jest ten to jest to pierwsze 10 lat właśnie 2004 2000
2: hasło Neostrada to tak umierało w konwulsjach w tym 2000 powiedzmy 10 11 do 13-14 jako fan pack, fan box, cokolwiek.
0: Tak.
2: Gdzie tak naprawdę większy nacisk był na,
0: tą telewizję.
2: Ileś usług w pakiecie niż że sama Neostrada.
0: Tak, dokładnie. Bo oni przedtem jeszcze to już tam temat na inną dyskusję, na takie opowieści o promocjach i o jakby marketingu operatorów, też w ogóle skąd inąd ciekawa sprawa, ale no, gdzieś tam. No, jak się pojawiły te szumne właśnie te live boxy, to oni bardzo promowali to taką, to się też chyba nie przyjęło, VoIP TP, taką usługę bardzo tam to gdzieś tam.
1: Było, no i było coś potem, takiego. Potem,
0: to taki, pamiętam właśnie na listach dyskusyjnych był.
2: Teraz
0: taki...
2: też promują. Przy zawieraniu umowy o nowy numer stacjonarny telefoniczny, to trzeba czytać uważnie umowę, bo można dostać numer VoIP.
0: O!
1: Zgadza się.
2: I to jest praktyka domyślna. Uf.
0: Aha. I gdzieś tam, no tak, potem były rzeczywiście te fanboxy, no a teraz bardziej światłowód. A ktoś w ogóle miał do czynienia, mieliście do czynienia ze światłowodem Orange'a? Tak, coś więcej? Ktoś gdzieś... Bo słyszałem, ale to wiadomo, może to są takie marudzenia internetowe. Sporo kłopotów jednak, sporo narzekań gdzieś tam.
1: Ja nie znam z praktyki, opinie czytałem w internecie różne. Nie wiem, Patryk, czy ty miałeś okazję?
2: Nie znam też z praktyki, opinie też bardzo różne, od bloku do bloku. W jednym ktoś sobie chwali pod niebiosa, a się trochę na sieci zna. W drugim ktoś się też spoko na sieci zna i jest tragedia. W trzecim jakiś zwykły użytkownik mówi, że nie ma sprawy. W czwartym wszystko włącznie z YouTube'em i każdym innym serwisem się zacina. Także podejrzewam, ilu ludzi, tyle upodobań, czyli klasyka klasyki, a przede wszystkim gdzie to jest podłączone, jak to jest podłączone,
0: i
2: jak
0: kto to tak
2: rozwiązane.
0: Zrobi.
2: Mam wrażenie, że od bloku do bloku.
1: Dodajmy jeszcze jako taką ciekawostkę przy okazji naszego operatora byłego narodowego, czyli Orange'a, kiedyś Telekomunikacji Polskiej, że tam już jest taka prywatyzacja wszystkiego i podział, i outsourcing, że to wcale nie technicy z Orange'a prowadzą różnego rodzaju prace. Jeżeli przychodzi do nas technik, który naprawia nam jakieś rzeczy, czy w telefonie, czy w internecie, bo coś nam nie działa, no to jest zwykle jakaś firma, która jest podwykonawcą, to nie jest pracownik Orange'a. Swoją drogą.
0: Czyli to są te światło, właśnie światłowody. No w Poznaniu akurat nie ma tego, znaczy może już teraz jest, ale długo wiem, że właśnie były inne, bo to też to są jakieś tam projekty często unijne, podpisują umowy takie właśnie jakieś pilotażowe, bo na początku to było pilotażowe z jakimiś tam gminami, z określonymi mniejszymi miastami, no wiadomo, to musiało to zawsze, no... jakoś tam się musiały te inwestycje zwrócić i w sumie nie wiem, no ale rzeczywiście Orange ten światłowód gdzieś tam dość mocno promował, czy próbował promować. To co, teraz czas na technologie bezprzewodowe, tak? Mówiliśmy o internetach kablowych, a bezprzewodowo, to co, od czego, jak to sobie podzielimy, od czego byśmy zaczęli? Czy jakby mówiliśmy chwilkę o tym WiMAX-ie, to co, teraz internet radiowy, czy tak zwany, czy o samym
1: no to ja
0: o
1: myślę,
0: samym
1: że,
0: działaniu
1: to
0: Wi-Fi?
1: Ja myślę, że internet radiowy, Patryk, jako miłośnik tej technologii, który się bawił niejednokrotnie z tym wszystkim, to proszę bardzo.
2: Wywołałeś mnie do tablicy.
1: Ja się nagadałem teraz. Rozumiem.
2: Internet radiowy to jest pojęcie w ogóle bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
0: Szerokie.
2: Może nie tyle szerokie, ile bardzo ogólne. O, nazwijmy rzecz w ten sposób. Dlatego, że z reguły pod hasłem internet radiowy rozumiemy na przykład technologię Wi-Fi, czyli właśnie nasze pieszczotliwe Wi-Fi. Pozwólcie Państwo, że tak tę technologię będę tytułował, będzie chyba bardziej przejrzyście. Otóż tak naprawdę internetem radiowym jest każdy internet mobilny za pomocą sieci GSM. To jest też internet radiowy. W istocie technicznej. Natomiast wracając do tego, co się faktycznie przyjęło pod hasłem jako internet radiowy, czyli internet z użyciem technologii Wi-Fi i jej podobnych, acz głównie jest to Wi-Fi, to tak naprawdę jest bardzo późny koniec lat 90., kiedy pierwszy standard Wi-Fi jest w ogóle standard ustalany, jest w ogóle jakby zatwierdzony. I tak powiedzmy od 2002-2003 roku zaczyna się coś w interesie dziać. Urządzenia są drogie, mają prędkość 2, potem 11 megabitów na sekundę, jest to prędkość zawrotna jak na bezprzewodowe transmisje na parę set metrów. Oczywiście rekordziści w laboratorium zrobili 120 km ponad przy bezpośredniej widoczności. No ale to już tam dobrze. Dziś wiemy, że można spokojnie nawet 400 km z anteną kratownicową i to po 5 GHz. Ale nie mówmy o ekstremach, tylko o faktycznych zastosowaniach. A te były bardzo prozaiczne. Najczęściej antena na przysłowiowym dachu poczty czy innym kościele. I mnóstwo ludzi w okolicznych wioskach, których wybawieniem jest to, że właśnie mamy internet. Twórcą najczęściej osoba prywatna, która stwierdziła, albo mała firemka, która stwierdziła, że kupi sobie internet ADSL, albo inny tego typu, czyli mówimy coś o 2-4 megabitów, no bo wtedy można było troszkę zainwestować. I jak będziemy mieli 15 czy 16 użytkowników pod sobą, od każdego po troszkę, to i się i na sprzęt zwróci, i na opłacenie łącza. Prawda, Michale? Tak kiedyś było.
1: Oczywiście, że tak. I wtedy...
2: W tamtych czasach.
1: Tak, wtedy takie sieci były pieszczotliwie nazywane urynanetami.
2: Tak. Tak. To były tego typu internety. Ale po niektórych to była jedna z niewielu możliwych opcji dostępu do internetu. Natomiast technicznie oczywiście standard stać na sporo więcej. Technicznie tych 11 megabitów było rozprowadzane właśnie, i to trzeba sobie powiedzieć, w tych latach bardzo wczesnych, standard 802.11, bo taką kodową nazwę ma standard Wi-Fi w podstandardzie B, czyli to 11 megabitów, no to było dostępne na wszystkich. To nie było tak, że 11 megabitów to miał jeden użytkownik, to była bezpośrednia linia, tylko znowu to było rozsiewczo. Więc jak było dwoje użytkowników, i w warunkach laboratoryjnych mieli po 5,5 dla siebie teoretycznie. A w praktyce wszyscy wiemy, że tam jest jeszcze narzut protokołu, narzut zabezpieczeń i różne inne rzeczy pozwalające, żeby ten standard w ogóle jakkolwiek chodził. Więc jak było 7 megabitów, to było dobrze do podziału pomiędzy tych wszystkich użytkowników. 7 megabitów czystych danych. Ja nie mówię o tym, że tam operator podciągał na przykład 4-megabitowego ADSL-a. Ja mówię o samej warstwie tej, która idzie po powietrzu już. Od użytkownika do anteny i od anteny na tym przysłowiowym kościele do użytkownika konkretnego. Potem w międzyczasie tak mi się wydaje, że tak gdzieś 2.4, 2.5, może mnie popraw, Michale, jeśli się mylę. Pojawiają się coraz częściej routery klasy tej takiej typowo domowej, bo tamte routery na przysłowiowym kościele to były albo lepsze domowe, tańsze, albo takie półprofesjonalne, że niby.
1: Tam, no to wtedy to, jeszcze, takie właśnie półprofesjonalne się pojawiały różnego rodzaju. Nawet wtedy to bardziej chyba access pointy niż routery się stawiało. Bo
2: access pointy,
1: był,
2: tak.
1: Tak, router jakby tak, to, co my nazywamy routerem, takie połączenie domowego urządzenia, które ma Wi-Fi, tak, i tak dalej, tak? To nie jest router, który jest gdzieś u operatora. Router u operatora to jest albo większa skrzyneczka, albo taka duża szafa. Ostatnio oglądałem film kolejny, gdzie ludzie z UPC opowiadali o tym, jak wymieniali dwa routery brzegowe, które są po prostu na całą sieć UPC i dostarczają internet. Słuchajcie, taki jeden router to jest szafa, która z wszystkimi kartami rozszerzeń, z okablowaniem i tak dalej, to tam chyba waży z 270 kilo. To jest router.
2: Tak. Natomiast to był najczęściej zestaw dwóch urządzeń routera, takiego właśnie troszkę lepszego domowego albo tańszego, tańszego półprofesjonalnego i urządzenia drugiej klasy, mianowicie Access Point, czyli samego urządzenia, które się zajmuje obrabianiem warstwy radiowej, warstwy Wi-Fi, warstwy sieci bezprzewodowej. I to było na kościele, natomiast u nas w domu był tylko Access Point, który był ustawiony dla odmiany na nasłuchiwanie, na odbieranie, jakby na korzystanie z tej sieci. Był przyłączony i do niego można było sobie podłączyć albo bezpośrednio komputer, albo nasz domowy router dopiero. Tak najczęściej działały tego typu sieci. Natomiast właśnie w tym 2.4, powiedzmy 2.5, tak przynajmniej to pamiętam, tak już 2.7 to już było tego więcej, ale tak 2.5, zaczęły się pojawiać we w miarę rozsądnych cenach kilka, tak 6-7, może 5 set złotych urządzenia, które łączyły w sobie właśnie Access Point, czyli tę warstwę radiową do dostępu bezprzewodowego. Router, taki faktyczny sieciowy router. A tak naprawdę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Michale, tu znowu troszeczkę zagmatwamy ludziom pojęcia, do pewnego stopnia również switch między portami. Jeszcze
1: to
2: przy
1: miała
2: okazji,
1: być audycja, bo miały o najczęściej podstawach.
2: Więcej niż jeden port sieciowy można było do routera podłączyć.
1: Dokładnie. Ja bym nawet powiedział, że radiowy ten, że ten access point taki radiowy, no to ma właśnie, dopełni trochę rolę takiego switcha, tylko że bezprzewodowo. Jakby to mniej więcej w tej kategorii należy rozpatrywać. Switch to jest po prostu, tak, switch to jest po prostu, to od razu możemy wyjaśnić, jeżeli mamy więcej komputerów w domu i na przykład, no bo teraz każdy router, który mamy, to ma w sobie kilka gniazdek, za pomocą których możemy podłączyć dodatkowe komputery. Ale dajmy na to, no nie starcza nam już tych gniazdek na komputery, bo tyle mamy tych komputerów i chcemy podłączać to za pomocą kabli. No to wyprowadzamy sobie jeden kabelek z tyłu routera, podłączamy do niego dodatkowe pudełko, które się nazywa switchem właśnie, nie drugi router, switch. Podłączamy sobie po prostu dodatkowy switch i podłączamy już do tego switcha, do wolnych gniazdek w tym switchu, kolejne komputery. I tak sobie możemy ten internet rozdzielić na większą ilość urządzeń kablowo. No a bezprzewodowo to wiadomo, no. Zawsze jak kupujemy sobie router, to jest napisane, że to urządzenie jest w stanie obsłużyć do tylu i tylu klientów.
2: Tak, i te limity ciężko jest z reguły gdzieś tam wykorzystać. To są dość spore limity. Przynajmniej na routerach tego typu.
1: No tak, chyba, że mamy
2: gorzej
1: router
2: jest
1: mobilny.
2: Z routerami mobilnymi, dokładnie. Tam jest to kilka urządzeń, do 10-30 paru najczęściej. Więc tam już to prędzej się da wykorzystać. Tutaj nie ma problemu. Mhm. Natomiast wracając do rozwoju tej technologii bezprzewodowej, ona taniała, a prędkości się zwiększały. Potem był standard 802.11g, 54 megabity na sekundę, no a w 2009 późniejszym mniej więcej ustalono standard N. Tam się w 9 to już tak powoli przyjmował 150 megabitów, później 300 megabitów na sekundę. Natomiast ostatnimi czasy to już jest w ogóle szumnie nazywany 1200 megabitów na sekundę, czyli 802.11 AC jest standard. Czyli teoretycznie wydawałoby się, że Wi-Fi i łączność bezprzewodowa jest szybsza od kablowej. Tak, na kablu mamy tylko gigabit na chwilę obecną dostępny dla użytkowników. Natomiast bardzo dyskusyjną kwestią pozostaje, czy tak jest w rzeczywistości. O tym sobie powiedzmy szczerze i na wstępie.
0: Czyli co, powiedzieliśmy sobie z jednej strony historycznie, z drugiej strony tak też teoretycznie o tych wszystkich technologiach kablowych i bezprzewodowych tak bardzo ogólnie. I rozumiem, że teraz możemy przejść do takich pewnych, trudno powiedzieć, zobaczymy jak nam to wyjdzie, czy informacji praktycznych, czy jakichś takich, czegoś takiego, co dotyczy zwykłego użytkownika, który ma internet. Tak, bo czy jeszcze o coś jest godnego uwagi, o czym byście chcieli powiedzieć? Z takiej, powiedzmy, teorii, z takich jakichś, nie wiem, pojęć, czy trochę historii, czy...
1: Najnowsze, Michale, to jest internet właśnie komórkowy. Internet komórkowy, najnowsza technologia internetu komórkowego, czyli LTE, wkracza pod strzechy już od kilku ładnych lat. Funkcjonuje to całkiem dobrze, do tego stopnia, że niektórzy nawet próbują zastępować nią swój internet taki domowy, stacjonarny. Patryk, tak, chcesz coś powiedzieć na temat swoich doświadczeń?
2: Mogę powiedzieć. Pytanie, czy chcę, ale mogę.
1: No to
2: oczywiście.
1: Proszę bardzo.
2: Ja postanowiłem wykonać taki eksperyment społeczny parę lat temu. I to ze 4 już w sumie, prawie.
0: Gdzie już się wydawało, że tak. Dużo się zmieniło chyba przez te 4 lata, jednak to.
2: Nie, troszkę.
0: Tylko troszkę? Aha, myślałem, że więcej niż troszkę.
2: Inaczej, dużo się zmieniło laboratorium, nie można osiągać dużo większej prędkości, ale jeżeli ktoś ma do jednego przekaźnika około 2 km, do drugiego przekaźnika około 2,6-2,5 km...
1: I nie postawiono trzeciego gdzieś w pobliżu, to
2: trzeciego,
1: się
2: gdzie przekaźnik to tak średnio do 3 km jest odbieralny, do 3 z kawałkiem, no to niestety... Mogę sobie postawić taką antenę, synonim nasłuchu wolnej Europy wizualnie, to tak mniej więcej będzie wyglądać, a i tak efekt będzie troszkę lepszy niż na wbudowanej antence do routera, takiego o.
1: Znaczy no wiesz, no, te anteny takie typowo już do łączności bezprzewodowej, do odbierania sygnałów czy LTE, czy 3G, no to teoretycznie nawet do 11 km mają zasięg, no ale trzeba już wtedy postawić
2: ale
1: sobie
2: nie w środku
1: jakiś
2: miasta.
1: Maszt. No wiesz, maszt sobie postaw. To wtedy będzie. To wtedy będzie działało. Znam ludzi, którzy tak przez lata sobie radzili, bo nie mieli innej możliwości. Ale no to już
2: i działa.
1: I działa, ale to już są ekstrema. To już są ekstrema i rzeczywiście coś, co no, rodzi problemy.
2: Poza tym, powiedzmy trzeba sobie, lubić, po drugie nie działa to stabilnie.
1: Poza tym powiedzmy sobie też szczerze, te przekaźniki komórkowe, z których to internet otrzymujemy, jeżeli miasto jest duże i są godziny szczytu, są przeciążone.
2: Są obciążone po prostu.
1: Dokładnie. No i też te routery, które zwykle mamy dla sieci komórkowych, to nie są jakieś demony prędkości i one też, jeżeli jedna osoba korzysta z tego internetu mobilnego,
2: to nie ma problemu.
1: To jest ok, to jakoś będzie działało. Mi się udało parę razy zatkać taki router. Ale jeżeli korzystają z tego internetu mobilnego 2, 3, 4 osoby, no to
2: na
1: już
2: kilku urządzeniach,
1: tak, na kilku
2: różnego
1: urządzeniach,
2: typu,
1: tak,
2: wykonujące różne operacje, od zaawansowanych po zwykły internet.
1: Dokładnie.
2: To już zaczyna być problem
1: i nie działa to tak, jakbyśmy sobie mogli życzyć, żeby to funkcjonowało. Także no zdecydowanie takim wśród administratorów sieciowych to już jest niezliczona ilość historii, jak to właściciel jakiejś takiej no niewielkiej firmy postanowił, bo widział w telewizji reklamę internet 100 megabitów, a nasze łącze w firmie ma tam powiedzmy tylko 5, powiedzmy.
2: To zamówił 100 megabitów.
1: To zamówił 100 megabitów, rozwiązał umowę z dotychczasowym operatorem. Okazało się, że trzeba było do tego operatora szybciej wracać, niż rozwiązywano tę umowę, bo jak do firmy przyszli pracownicy, zaczęli rzeczywiście korzystać z tego internetu, wysyłać maile, pracować na jakichś programach księgowych, dokonywać jeszcze różnego rodzaju innych operacji, no to łącze się zatkało w trymiga, więc no... niestety. To jest
2: Michale, daleko szukać. Historia również z życia wzięta. Ja już to tobie zresztą mówiłem, ale słuchaczami myślę, że warto się nią podzielić. Otóż dnia 26 przypadała zmiana okresu rozliczeniowego, a jak wszyscy wiemy, internet, choć bez limitu, tak naprawdę może w pewnych sytuacjach zostać u operatora komórkowego zlimitowany.
1: Tak. Na zasadzie tak zwanego FUP, czyli tam Fair Usage Policy. Tak.
2: Tak. Czyli jeżeli za dużo używamy, jeżeli według operatora nadużywamy i wprowadzamy tym samym szkodę dla innych, możemy zostać zlimitowani. Czasem trochę, czasem dość solidnie, ale da się korzystać. Czasem do prędkości 32 kilobitów na sekundę.

0: działalność, jeżeli mamy kilku pracowników gdzieś tam w biurze, no ten internet to się zdecydowanie nie nadaje do czegoś takiego, bo po prostu no za duże obciążenie różnym ruchem sieciowym najzwyczajniej w świecie mu nie służy.
1: No chociaż pewnie gdzieś tam rzeczywiście w tych abstrahując od kwestii właśnie zasięgu, no to w tych rejonach mniej zurbanizowanych, no to myślę, że ludzie no jednak z tego internetu mobilnego korzystają powszechnie, no bo trochę nie mają wyjścia, tak? Tak
0: no oczywiście, pewnie. Oczywiście.
1: Więc to tak pewnie...
2: Mając do wyboru taką sieć radiową, która się zatrzymała w tym roku 2005, 2006, a internet LTE, no to zdecydowanie to nawet nie ma dyskusji. Natomiast mając do wyboru to samo w terenie zurbanizowanym, to już można by się zastanawiać.
1: No tak.
2: Czy lepiej mniej, a stabilnie, czy lepiej dużo, a właśnie być podatnym na jakieś przeciążenia, limity i inne tego typu historie.
1: I teraz tak, no ktoś... kupuje sobie dostęp do internetu. Zakładam, że nie mówimy o tych urządzeniach do internetu mobilnego, choć te pewnie o tym można by jakoś osobno kiedyś porozmawiać. No to co, to można się połączyć z modemem, czy z, no bo często jest tak teraz, że dostaje od operatora router, modem z routerem, gdzieś tam kablowy albo jakiś ten i może się połączyć z internetem komputer z internetem albo kablowo przez sieć, przez kabel sieciowy, albo poprzez Wi-Fi, które jest gdzieś tam najbardziej teraz nie wiem czy promowane, ale popularne.
0: Jest najbardziej wygodne.
2: Jest wszechobecne, no.
1: Wygodne.
2: I wygodne powiedzmy, że też jest.
1: I dość powiedzieć, no bo tak się mówi i pewnie jest to gdzieś tam racja, że ten kabel, że połączenie kablowe jest bardziej stabilne i gdzieś tam też nie trzeba go aż tak konfigurować w sumie.
0: Ale chyba, że w domu mamy królika.
1: Jest tak, że się wpina kabel. Jest tak, że przepraszam, straciłem wątek.
0: No, wpinamy kabel i co? I nic. I w zasadzie już w tym momencie...
1: Jest. Tak, już przepraszam. Chodziło mi o to, że współczesne laptopy, te wszystkie ultrabooki i tak dalej, nie mają tego gniazda, tego portu sieciowego tak naprawdę.
0: To w takiej sytuacji, jeżeli nie ma tego gniazda sieciowego, a zależy nam na połączeniu kablowym, no to można zawsze kupić sobie kartę sieciową na USB. Są takie karty, to są takie pudełeczka po prostu, które sobie wpinamy do portu USB. Całe szczęście te ultrabooki i inne tego typu płaskie komputerki posiadają takie gniazda.
2: Jeszcze mają.
1: Jeszcze mają. Tak.
0: No to póki mają, to korzystajmy i wpinamy sobie taki pendrive nieco większy do tego portu USB i tyle. I podłączamy do niego kabel sieciowy. Ten kabel sieciowy jest zwykle zabezpieczony jeszcze takim języczkiem, żeby on tam nam z tego portu nie wypadł. Tak, jak go wpinamy, to słychać takie charakterystyczne kliknięcie. No i tyle. I możemy korzystać. To nie wymaga zazwyczaj żadnej dodatkowej konfiguracji, bo z reguły to już będzie tak, że nam po prostu technik przyjdzie i tam skonfiguruje
2: zazwyczaj,
0: ten modem.
2: Bo w przypadku małych operatorów...
0: Tak. Ale ja mówię, wiesz...
2: W przypadku małych operatorów?
0: Ja zakładam, że wiesz, mały operator też nam da router. To już nie są te czasy, gdzie... Ja nie widziałem operatora...
1: Mówimy o takiej typowej sytuacji.
0: Ja nie widziałem operatora, który by nam nie dał routera.
2: Inaczej, mały operator da nam router, ale jeżeli chcemy czegoś więcej, jeżeli mamy na przykład swój router, no to jest trochę problem. Bo u małych operatorów bywa tak, że musi fizycznie człowiek na miejsce przyjechać albo od znającego się bardziej światłego użytkownika zebrać sobie MAC adres, żeby go wpuścić do sieci. Z tych bardziej zaawansowanych rzeczy.
0: Nie, to już to domówisz o trochę przestarzałej technologii, ale

0: To za chwilę. Teraz odbierzmy może telefon. Halo, kogo witamy?
1: Grzegorz.
0: Witaj, Grzegorzu.
1: No, tam o internecie tam rozmawiacie, o technologii, tak, słyszę, internetowej.
0: No, zgadza się.
1: No, tam ja też tam miałem takie przygody od właśnie od modemu, tylko że chyba zaczynałem, ja nie pamiętam, czy od Neostrady, potem był chyba Dialog i potem Netia. To ta Netia chyba była bez limitu tego transferu, czy tam bez limitu impulsów i tak dalej. Jeszcze potem miałem właśnie, no weźcie, rozmawiali o dostawcach kablowych, czyli u mnie na osiedlu był Telpol, tak się nazywał, to on właśnie oferował też internet kablowy razem z kablówką. No, tam były wtedy prędkości, no dość fajne były, nawet chyba 2 mega chyba miałem wtedy. To też były lata 2006, chyba 7, coś w tym stylu. I dość długo miałem wtedy tego Telpola. I się tak z tego Telpola korzystało. Z internetem komórkowym to też miałem do czynienia i też były ciekawe historie. No tam nie wiem, czy będziecie mówić o WAP-ie i jak to było, i o GPRS. To ja pamiętam, jak jeszcze...
0: No, to też były te czasy wolnego, strasznie wolnego internetu.
2: No, to był...
0: I WAP, czyli strony internetowe, takie specjalnie przygotowywane
2: pod komórkę w ogóle.
0: No.
1: W języku chyba WML, chyba jakoś tak.
2: Tak, to był taki dziwny, mobilny klon HTML-a, dziwny, malutki taki język śmieszny. W ogóle, natomiast no, ja to WAP to było jedno.
1: Jak to
2: WAP
1: moja
2: to było jedno, natomiast jeszcze było takie coś jak CSD. Czy pamiętacie? No, numer dostępowy do internetu było... na przykład dla ery był 604.02.02.02.
3: Coś było takiego.
2: I się można było...
1: To coś takiego było i no wtedy to myśmy mieli, jeśli chodzi o komórki, to była idea. I to pamiętam, jak to się rozliczało po prostu. Minuta internetu to tak jak minuta rozmowy wtedy, to było
0: tanio,
1: chyba
0: nie
1: jakieś
0: było.
1: Złoty 50, złoty no. 80 było. Kurde, no. Potem jak wszedł GPRS i Edge, no to już wtedy lepiej było, bo wtedy weszły te pierwsze pakiety internetowe, ale to też było nieźle, bo za 5 zł było zaledwie 20 megabajtów na kartę i nie wspomnę, że to znikało po prostu w moment, więc to też były niezłe czasy. No wtedy jak wyszły, wtedy 3G i 4G, no to już wtedy już i te pakiety się zaczęły robić większe. Teraz takie 9 giga internetu mam za 9 zł i mi po prostu mi starcza na cały miesiąc na komórce. A jest tylko, że u mnie w Sosnowcu nie wiem, czy jest LTE Advance, ale to i tak jeszcze nic w porównaniu co... No to nie wiem, czy będziecie biegać trochę w przyszłość, bo ma nadejść 5G. Czytałem gdzieś w artykułach, że w 2019 mają być chyba jakieś pierwsze testy. Czy w 2020?
0: Znaczy wiesz co, Grzegorzu, raczej będziemy teraz mówić już o tych takich podstawowych zagadnieniach dotyczących
3: tak,
0: sieci.
3: Tak, i raczej o internecie takim niekoniecznie mobilnym. Być może kiedyś przyjdzie czas na też na podcast tylko poświęcony
0: Niemniej
3: na...
0: Niemniej jednak dziękujemy za telefon.
3: Kwestie związane z internetem mobilnym.
0: Tak, dziękujemy za telefon i pozdrawiamy. To teraz ja jeszcze chciałbym, a propos tego, o czym ty, Patryk, mówiłeś, że tam musi ktoś przyjść i nam spisać ten adres sieciowy. Wiesz co, to już teraz nie do końca tak, teraz bardziej jest
2: popularna... Wiesz co, no właśnie
0: popularna...
2: 3 miesiące temu to robiłem. Miesiące temu taką usługę zestawiałem, nowy router dodawałem do sieci. I to był lokalna kablówka, która ma internet po światłowodzie.
0: Aha. A nie mieli loginu i hasła na zasadzie tego właśnie PPPoE?
2: Właśnie nie. Właśnie to mnie też zdziwiło, aż przyszedł po prostu fizycznie, znaczy inaczej, to w ogóle było jeszcze ciekawie. To była inwigilacja po prostu level total, tak internetowo mówiąc, potocznie. Otóż podłączyłem nowe urządzenie, zresztą skądinąd fajnego Netgeara, jednego z takich wyższych. Po czym po 10 minutach właściciel telefonu, właściciel tego łącza, otrzymuje telefon. O, widzę, że tu pan podłączył nowe urządzenie. Proszę albo mi tu podać MAC adres, albo technik zaraz przyjedzie i sobie go ładnie spisze, bo no, żeby pan mógł korzystać w ogóle z internetu.
3: Aha.
0: A, w ten sposób. No ale to już jest raczej jednak rzadkość
2: ale
0: z tego,
2: tak
0: co wiem.
2: Ale tak się nie powinno.
0: Tak się nie powinno robić. Tak, bo te adresy sieciowe to nie jest żadna autoryzacja, to sobie można w routerze dowolnie zmieniać, modyfikować. Tak, są takie opcje, więc teraz zazwyczaj korzysta się jednak z tych rozwiązań, gdzie podajemy login i hasło. Ja tak mam to zrobione. W routerze po prostu musiałem
2: wpisać. Tak, ja u siebie też.
0: Nazwę użytkownika i hasło.
2: Trzeba wpisać i tyle.
0: Dokładnie. Więc
2: analogicznie jak do usługi Neostrada troszeczkę, bo to się bardzo podobnie robi.
0: Tak, zgadza się.
2: Do tego stopnia, że na przykład routery marki TP-Link, myślę, że nie będzie tu żadnej zbrodni, jeśli wymienię, pokazują wprost, na przykład, że tam, nie wiem, typ połączenia PPP w nawiasie Rosja. Tam PPPoE w nawiasie Rosja. Bo ten sposób z jakiegoś powodu właśnie paradoksalnie Zachód wpisywał MAC adresy, ewentualnie się różnymi innymi zabezpieczał jakimiś certyfikatami, a w Rosji najczęściej było właśnie tak, że był login i hasło i to kapsułkowanie pakietów, to już mówimy o rzeczach dość zaawansowanych, ale w skrócie transport pakietów pomiędzy wyjściem powiedzmy od operatora przez węzeł główny w bloku do naszego routera końcowego tego switcha, nowo kupionego, odbywał się po prostu technologiami jak z Neostrady troszeczkę, tylko po innym nośniku, po innym medium transmisyjnym.
0: Tak, natomiast no, kwestia jest po
2: tak,
0: prostu...
2: W dużym uproszczeniu mówiąc, tak. Oczywiście w dużym uogólnieniu w tym momencie, ale do pakietów faktycznych internetowych jest dodawana po prostu troszkę jakby dodatkowa warstwa, która jeszcze tam je uwierzytelnia.
0: I kwestia jest jakby taka, że zazwyczaj, jeżeli podłączamy się do internetu, to spokojnie, i tak ktoś nam przyjdzie, to zrobi, skonfiguruje ten router. Nawet zazwyczaj jest tak, że my tam nie znamy, jeżeli to jest sprzęt operatora, że my nie znamy tego hasła do tego routera. Oczywiście użytkownikom zaawansowanym to jest nie w smak i zazwyczaj, no ja na przykład mam swój własny router, ja nie chciałem routera od operatora. Zresztą pamiętam taką konsternację.
3: Znaczy mówisz o haśle takim do tych opcji
0: tak,
3: routera.
0: Do opcji,
3: tak, w
0: sensie, do zarządzania routerem. Do zarządzania.
3: Tak, bo oni tego domyślnie nie podają. Znaczy czasami podają, czasami nie podają, potem albo każą do supportu, do pomocy technicznej pisać gdzieś tam. Tak. Mhm.
0: Ja pamiętam taką konsternację, jak przyszli mi podłączać internet od mojego obecnego operatora lokalnego. Przyszło dwóch panów. W ogóle podłączanie internetu to jest w ogóle też ciekawostka, bo podłączanie internetu w bloku. Mogłoby się, mówię tu o nowym bloku, mogłoby się wydawać, że no nie wiem, no to będzie internet kablowy, tak, więc oni będą coś tam wiercić, będą jakieś kable przeciągać. Nie, słuchajcie, nic z tych rzeczy. Nowe bloki mają już przygotowaną infrastrukturę kablową. To jest kabel koncentryczny, czyli taki kabel do kablówki i kable sieciowe, dwa. po prostu przychodzi sobie człowiek od naszego lokalnego dostawcy internetu, przynosi gniazdko, a właściwie wtyczkę, zarabia wtyczkę sieciową po naszej stronie i podłącza ten kabel nasz gdzieś tam na dole do odpowiedniej skrzynki i to jest wszystko, co on musi zrobić fizycznie, żeby udostępnić nam internet. To jest cała robota. Ale pamiętam, że właśnie panowie byli bardzo zdziwieni, co to jest za router u mnie, bo oni takiego nie widzieli. Właśnie, a ja mam tego Netgeara, właśnie też dość dobrego, Nighthawka, o którym zresztą był swego czasu Tyflo Podcast. Więc taka trochę konsternacja, bo tu się jakieś lampki świecą, coś w ogóle, o, co to jest. Ale okej, okay, no i bardzo prosto to wyglądało. Podali mi na szczęście login i hasło. Ja sobie wszystko zapisałem, wpisałem i po prostu działa. Ale później, jeżeli dajmy na to, jakiś technik by nam to zrobił i chcemy się podłączyć kablem, zwykłym kablem do internetu, to po prostu wpinamy, jeżeli tylko mamy wolne takie gniazdko, to gniazdko fachowo nazywa się RJ45, jeżeli kogoś to bardzo interesuje. Podłączamy to do naszego laptopa i już. I możemy cieszyć się internetem. Nie trzeba nic więcej konfigurować zazwyczaj.
3: A takie typowe routery gdzieś tam oferowane przez operatorów, to jakie one mają porty, gniazdka, coś tak ogólnie?
0: Cztery sieciowe powiedzieć? I Wi-Fi. Czasem jeszcze USB.
2: Ewentualnie cztery sieciowe, piąte na internet.
0: No tak, no Wi-Fi. Musi być na internet. To piąte musi być na internet. Chyba, że jest router operatora...
2: Nie zawsze.
0: Od operatora... No tak, bo to czwarte może działać jako LAN albo WAN, czyli internet albo sieć lokalna. Też tak może być. Natomiast...
3: A jak odróżnić to gniazdko LAN i WAN? To jakoś... To można jakoś odróżnić? Czy to, to jest...
2: Z reguły jest napisane po pierwsze koło gniazdka LAN albo WAN.
0: Czasem jest oddzielone troszeczkę.
2: Z reguły nawet jest oddzielone. Mhm. Rzadko kiedy już teraz nie jest. Ono z reguły jest albo pierwsze z lewej, albo pierwsze z prawej, tak. Albo jest troszkę oddzielone.
0: Albo troszkę oddzielone.
3: I wyjaśnijmy jeszcze, chociaż to już przed chwilką padło, ale tak jeszcze wyjaśnijmy te pojęcia. LAN, WAN i co do czego łączymy.
0: LAN, sieć lokalna. Porty LAN to będą porty, do których... Porty, czyli gniazdka, do których podłączamy komputery nasze. WAN to będzie to, do czego przyłączamy kabel od internetu. Czyli kabel ten, który z drugiej strony ginie nam gdzieś w ścianie, mówię, na przykład.
3: A jakbyśmy pomylili, znaczy byśmy do WAN podłączyli jakby, co by się stało wtedy?
0: Zależy, czy operator jest myślący, czy nie bardzo.
2: Czy też nie.
0: Bo kiedyś była taka sytuacja, że... Multimedia karała swoich użytkowników tym, karała dość wysoką kwotą, nawet do 2000 chyba, za samodzielne przyłączanie urządzeń do internetu. O co chodziło? Chodziło o to, że niektórzy właśnie źle podłączali i... No najogólniej mówiąc, jeżeli... No,
3: ja bym się nie zdziwił, jakbym źle podłączył.
0: Jeżeli jest sieć źle skonfigurowana, ja nie chcę tu wchodzić w nadmierne szczegóły, no bo to nie ma sensu. Mamy mówić o podstawach. Jeżeli jest sieć źle skonfigurowana, podłączymy źle kable, to możemy na przykład w naszym bloku spowodować, że ludzie przestaną mieć internet, albo nawet na osiedlu, albo w jakiejś większej dzielnicy. To operator tak, do tego nie powinien dopuścić, ale może się tak zdarzyć.
2: Tak, a technicznie będzie to wyglądało tak, że jakby nasz router, komputery będą myślały, że to nasz router oferuje internet.
0: Internet, dokładnie.
2: A tak naprawdę oferuje tylko dostęp do naszych komputerów podłączonych w domu.
0: Zgadza się. Więc po prostu będą się działy dziwne rzeczy i dlatego niektórzy tak się zabezpieczali, że tam kara 2000 zł. Ja rozmawiałem właśnie z technikiem multimedii i wyjaśnił mi tę sprawę. Dziwię się, dlaczego nie zadbano o to w inny sposób, no ale tak przez pewien okres czasu było, teraz już chyba nie ma z tym problemów.
3: No ale ale kablem, ale gdzieś tam ludzie się łączą z tym internetem, jak już troszeczkę powiedzieliśmy, głównie za pomocą Wi-Fi, bo po prostu jest to... Nie wiem, czy szybsze, pewnie szybsze na początku nie, ale gdzieś tam jest to po prostu
0: wygodniejsze, no bo powszechne. Możesz z tym komputerem przejść gdzie chcesz, a zazwyczaj jest to laptop, no z telefonem to już
3: no
0: w ogóle...
3: No. Ta mentalność też taka właśnie smartfonowa, że coraz więcej, no my powiedzmy, no my jak my, ale gdzieś tam, bo często jednak ten komputer nam do takiej pracy my ich używamy, ale gdzieś tam do zwykłego użytkowania, no to ludzie, no... Niejednokrotnie coraz mniej używałem komputera, no a wiadomo, takiego iPhone'a, smartfona z Androidem nie połączymy z tam, tabletu, wszystko jedno, raczej nie połączymy kablowo, no więc to jest naturalne, tak, że
0: oczywiście.
3: To jest Wi-Fi, więc to w komputerze jest gdzieś tam tak samo. Jakie tutaj, co powinniśmy wiedzieć, łącząc komputer, jeżeli jakby nie znamy się na tym za bardzo, łącząc komputer z Wi-Fi, jakby powiedzmy o jakichś podstawowych terminach, pojęciach, problemach, kłopotach, ewentualnych pytaniach do operatora gdzieś tam.
0: To ja może powiem o podstawowych rzeczach, które powinniśmy znać, a Patryk powie o różnego rodzaju jakichś kłopotach, które mogą być i co można z tym zrobić, bo ty, Patryk, lubiłeś się zawsze bawić bezprzewodową kartą sieciową i wyciskać z niej siódme poty. To pamiętam, więc może tak się podzielimy. Ja się zatrzymałem na tych kablowych i szczerze mówiąc, no mam oczywiście u siebie internet bezprzewodowy w domu, ale jakoś polegam bardziej jednak na rozwiązaniach przewodowych.
3: Bardziej do iPhone'a niż
0: tak,
3: do komputera.
0: Bardziej do iPhone'a, zgadza się, albo do komputerów, które tam przychodzi mi czasem serwisować. Natomiast co musimy wiedzieć, żeby połączyć się z internetem? Po pierwsze, musimy wiedzieć, do jakiego internetu my się chcemy podłączyć. Bo zwykle, kiedy wejdziemy sobie w połączenia sieciowe i wyświetlimy listę dostępnych sieci bezprzewodowych, to jeżeli mieszkamy w bloku albo nawet w jakimś domku jednorodzinnym, gdziekolwiek byśmy teraz nie mieszkali, to tych sieci będzie ileś. I tu musimy znać nazwę tej sieci. Ona zazwyczaj zostanie nam podana przez naszego dostawcę usług internetowych, albo sami ją sobie wpiszemy, jeżeli jesteśmy na tyle zaawansowani i będziemy chcieli samodzielnie konfigurować router. Nazwa tej sieci to jest tak zwane SSID, SID albo SSID, jak
2: czasem,
0: to woli.
2: Czasem też ESSID.
0: Tak. Może też tak być. Czasem bywa tak, że musimy jakoś w bardzo taki zaawansowany sposób konfigurować tę sieć, bo nie znamy, bo ta nazwa tej sieci nie jest widoczna. Tego się zazwyczaj nie praktykuje, ale technicznie jest to możliwe, natomiast no raczej się tego nie używa. Ja pamiętam, że ja kiedyś tak się bawiłem, bo chciałem tak sobie ukryć, powiedzmy, tę sieć bezprzewodową,
2: tak,
0: ale nie ma
2: było,
0: to sensu.
2: Bo było trendy, nowocześnie,
0: tak,
2: bezpiecznie.
0: Tak, bo było bezpiecznie.
2: Nie ma nazwy
0: tak.
2: sieci.
0: Nie ma nazwy sieci, się nie wyświetla.
3: No, i zwykle...
0: No?
3: Zwykle tak jest, że, ale to też nie musi tak być, że ta sieć no, teoretycznie nam się gdzieś tam pojawia, chociaż to też pewnie zależy od urządzenia, od zasięgu, że zwykle te sieci, no ta nasza sieć teoretycznie gdzieś tam się pojawia na początku,
0: na
3: jest
0: początku listy,
3: na
0: tak.
3: liście. Ale no, też nie musi tak wcale
0: też
3: być.
0: Też nie musi, szczególnie, że jeżeli nie jesteśmy w pobliżu routera z naszym sprzętem, a na przykład sąsiad za ścianą ma internet i to też dość mocny ten router wysyła sygnał, to na przykład możemy mieć dwie sieci o sile sygnału bardzo dobra. Ja tak mam na przykład. Mam dwa punkty dostępu wyświetlone na liście i oba są w bardzo dobrej jakości sygnału. I teraz tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką musimy wiedzieć, jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem, no to oczywiście jakie jest to hasło. I tyle tak naprawdę. Wybieramy sobie tę sieć z naszej listy, do której się chcemy połączyć, klikamy połącz, wprowadzamy hasło, klikamy OK i już.
2: Ja bym jeszcze dodał do tych podstawowych rzeczy trend wchodzący powoli. Mianowicie sieci Wi-Fi od jakiegoś czasu, to się stało bardzo popularne, mogą nadawać w dwóch pasmach. W paśmie 2,4 GHz i w paśmie 5 GHz.
0: Aha.
2: I czasem bywa no tak, właśnie. Że po pierwsze, część urządzeń nie obsługuje nowego standardu 5 GHz. Po drugie, jeżeli urządzenia obsługują, to żeby wybrać, no ale zaraz, mam tu dwie i dwie są moje, tak? 2, 4 i 5, to do której? I tu odpowiedź... ja uważam, moim skromnym zdaniem, jeżeli jest możliwe, to do piątki. To do sieci 5 GHz, dlatego że choć tak naprawdę jej zasięg jest troszkę mniejszy z reguły przy tych samych antenach, to pasmo 5 GHz jest troszkę mniej mimo wszystko okupowane przez mnóstwo innych sieci, szczególnie gdzieś tam w gęsto zaludnionych blokach.
0: To się zgadza, najrozsądniej będzie tak zrobić, no i w tym momencie będzie nam to działało trochę lepiej, szczególnie jeżeli będziemy nieco bardziej oddaleni od tej sieci bezprzewodowej. Jeszcze taka jedna rzecz, która myślę, że jest dość ważna. Na jaką odległość może nam ta sieć bezprzewodowa działać? Z reguły to jest, działa dobrze na tam, nie wiem, kilkanaście metrów, powiedzmy, od takiego
2: przeciętnego, max.
0: No, przeciętnego routera. Można sobie oczywiście to wzmacniać. Są tak zwane repeatery sygnału. Można sobie coś takiego kupić i wtedy taki repeater na przykład łączymy z siecią w takim miejscu, gdzie jeszcze ta sieć jest w miarę okej, i on nam będzie tę sieć rozsyłał dalej. Są takie kostki.
2: Aczkolwiek, i tu łączysz poniekąd moje zagadnienie z twoim zagadnieniem, czyli znane problemy z podstawową wiedzą, dlatego że warto o tym wiedzieć i warto to mieć na uwadze, że czasem możemy sobie kupić dobry router, wybajerzyć sobie anteny, bo jakieś a to kupiliśmy, bo tamte, bo nam było słabo. Ale niestety zarówno pasmo 2 GHz, jak i pasmo 5 GHz, tym bardziej... To są pasma, które ciężko przechodzą przez różne dziwne powierzchnie, w szczególności metalowe i inne tego typu.
0: Żelbeton.
2: Możemy doprowadzić, żelbetonowe chociażby, tak. Dlatego możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie mamy dom dwu- lub trzypoziomowy i z trzeciego na pierwszy poziom, choć router stoi na drugim, prawie nie ma zasięgu. A wyjdziemy na ulicę i jesteśmy w samochodzie, który jest sam z siebie metalową puszką. Jesteśmy na drugim końcu ulicy i mamy siła sygnału dostateczna. I o to też proszę się nie zdziwić, tak może być. Ma prawo tak się stać.
0: Także warto na to,
2: i w takiej sytuacji
0: o tym pamiętać.
2: Ten repeater jest z jednej strony pomocą, ale z drugiej strony właśnie ten repeater rozsyła też w pewnym sensie tym urządzeniom, które jeszcze by mogły, bo są bliżej tego routera, rozsyła dla odmiany słabszy sygnał z siebie, który potem urządzenie musi połączyć.
0: Zgadza się.
2: Więc tak naprawdę w tym momencie robimy... Analogia do fal radiowych, powiedzmy, i do stacji. Bez repeatera, w miejscu, gdzie jest słabo, po prostu sygnał szumi. Ale jak włączymy repeater, to w miejscu, gdzie ten sygnał troszkę gdzieś poszumywał, w tym momencie szumi trochę bardziej i słychać dwa głosy. Ten i repeatera. Więc to jest tak, wiecie państwo. Można, bo czasem nie ma innego wyjścia. Natomiast ja bym się do repeatera ograniczył jako ostateczności, powiem szczerze. Dużo więcej nam pomoże na przykład wyższe umieszczenie routera, umieszczenie z dala od ścian, żeby on się nie bardzo miał od czego odbijać. Korekcja ewentualna, to niewiele nam może, jakby tam niewiele mamy wpływu z reguły, ale korekcja anten i ich kątów. Takie rzeczy myślę, że pomogą nam nieco bardziej.
0: Tak, bo taki router, to jeszcze warto też dodać, zazwyczaj ma możliwość zawieszenia go na ścianie, na przykład, jeżeli by to nam było do czegoś potrzebne i w czymś pomocne, to są odpowiednie otwory, gdzie można tam jakieś kołki wmontować i po prostu zawiesić ten router na ścianie. Na przykład, żeby był wyżej. Jest taka opcja. Ja jeszcze kiedyś słyszałem, szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego, że można na przykład poprawić zasięg Wi-Fi, nakładając na antenę jakąś metalową puszkę. Nie wiem, czy ty sprawdzałeś to w praktyce, czy to jest jakiś mit?
2: Nie sprawdzałem, powiem szczerze. Słyszałem też, że to jest mit, nie sprawdzałem, nie umiem państwu powiedzieć sensownie nic na ten temat.
0: Jeżeli ktoś sprawdzał, to może się z nami podzieli informacjami. No dobra, to co z tymi błędami, problemami, kłopotami z internetem bezprzewodowym?
3: A to jeszcze tylko zapytam, przepraszam, jeśli można, przed tym, kiedy przejdziemy do błędów, problemów, czy trzeba też uważać, kiedy mamy komputer podłączony kablem do internetu, ale również sobie skonfigurowaliśmy tak na wszelki wypadek gdzieś tam Wi-Fi i chcielibyśmy się, nie wiem, jakoś tam przełączać. Czy to po prostu
2: trzeba
3: nie ma...
2: uważać, ale to bardziej nawet nie tyle uważać, ile wiedzieć, co jest co i kiedy co, jak się zachowa. W przypadku, kiedy chcemy na tym samym komputerze szybko przełączać się pomiędzy Wi-Fi a kablem sieciowym. No wtedy oczywiście, że tak. Natomiast to, że jest urządzenie podłączone kablem, poza tym, że to, że jest urządzenie podłączone kablem, no to tak naprawdę nic nie wpływa nam na Wi-Fi, poza ewentualnym brakiem wolnych numerków IP do przydzielenia, że no to jest nadal urządzenie jakby z tego samego routera korzysta, więc jeżeli ktoś na przykład nauczony starą szkołą wpadł na pomysł ustalenia ile urządzeń, tyle numerków IP przydziela nasz router, może się okazać, że nagle przez szybkie przełączanie się, przez szybkie podłączanie, wyłączanie się z sieci, on zgłupieje i nam nie przydzieli numerka, pokazując błąd. No ale to są sytuacje, kiedy ktoś już w routerze grzebał i się tym bawił, coś zmieniał. Domyślnie router sam przydziela i ma te pule dość spore. Natomiast co do błędów i różnych tego typu rzeczy. Trzeba pamiętać w bardzo gęstych środowiskach, znowuż w sytuacjach, kiedy mamy sieci kilkanaście, kilkadziesiąt, że miejsc, w których sieć Wi-Fi może nadawać, jest 13, w Polsce 11 w Stanach Zjednoczonych. To są tak zwane kanały wirtualne, to się ładnie nazywa. I teraz należy sobie jakimś oprogramowaniem, na przykład prezentowanym w podcaście jakiś czas temu Wi-Fi InfoView, ale jest też sporo tego typu aplikacji dla systemu Android. To się staje coraz bardziej mobilne i dobrze, i nawet czasem dostępne. Należy sobie wymierzyć, gdzie jest najbliższy kanał. A ściślej, gdzie, na którym z kanałów od 1 do 13 jest najmniej sieci. I wydawałoby się, że to jest takie proste. Ale niestety mamy do dyspozycji jeszcze jedną zależność. Otóż te kanały się łączą. Czyli na przykład pierwszy kanał jest od 2400 do 2400, powiedzmy 20. Z centrum na 2400, powiedzmy 12. No, w tym momencie wymyślam liczby. Ale drugi kanał, kanał numerze 2, ma swoje centrum na 2417, czy tam 2420. Czyli całkiem sporą częścią nachodzi na pierwszy kanał. Więc może się okazać, że dobrze, kanał 7 jest wolny, lub kanał 8. W szczególności kanał 7, bo to jest większe niebezpieczeństwo. Bo są dwie sieci na kanale 7 i to jakieś w ogóle o słabym sygnale. Ale na kanale 6 jest 20 innych sieci. To co z tego, że ten kanał 7 jest wolny, jak tak naprawdę nie zyskujemy nic, bo kanał nakłada się w dół i w górę troszeczkę. No lepiej wtedy popróbować z kanałem 8, nawet jeżeli tam są 4 sieci, ale i o podobnym słabym sygnale, ale jest dalej od kanału 6, gdzie jest 20. I o tym, to już jest dość zaawansowana opcja, ale niemal każdy router ją udostępnia. O tym warto pamiętać. Najczęstsze przydziały, jakich router dokonuje, to kanały 1, 6 i 11, dlatego że pomiędzy tylko tymi kanałami jest realnie zero najścia. Czyli pierwszy jest totalnie niezależny od 6, 6 totalnie od 11.
0: I często też jest taka opcja, żeby router nam sam wykrył. Może w tych bardziej takich rozbudowanych, ale możemy pozwolić
2: właśnie, ale właśnie Michale, to jest niestety to, że router często wykrywa jedynkę, szóstkę lub jedenastkę, on tylko je sprawdza.
0: Mhm.
2: Najczęściej.
0: Tak.
2: To jest tak śmiesznie z tymi systemami,
0: też zależy od firmware'u routera, od oprogramowania, jakie on będzie.
2: Tak, są producenci, którzy bardziej skrupulatnie to robią, są producenci, którzy robią to w taki sposób. Właśnie.
0: Dokładnie.
3: A kiedy korzystamy, bo tak mówimy router, no bo wy korzystacie z takich routerów zewnętrznych, które niejako z racji gdzieś tam praktyki intuicyjnie no sobie dostrajacie, konfigurujecie dla, pod swoje potrzeby. No ale zakładam, że przeciętny użytkownik korzysta z tego, co nam daje taki czy inny operator, niech będzie, że kablowy. Czy na jakieś, czy warto dostać się do takiego, do konfiguracji takiego routera i ewentualnie na jakieś parametry albo kiedy na jakie parametry zwrócić uwagę? Czy coś jest takiego, powiedzmy, istotnego, co nie wiem, co operatorzy albo blokują, albo ustawiają często w jakiś taki sposób niekoniecznie dobry i no jakby wiecie z praktyki, że no to...
2: Masz jakieś tego typu pomysły, Michale? Nie. Mi się wydaje, że trzeba to wszystko rozpatrywać bardzo indywidualnie.
0: Moim zdaniem nie.
3: Czyli w razie potrzeby, w razie konkretnego problemu.
0: Jedna rzecz, jeżeli byśmy tego nie chcieli, teraz jest taka moda, i na to może warto zwracać uwagę, że operatorzy czasem bez naszej wiedzy, zgody, jawnej woli przyłączają nas do takich programów, tak zwanych hotspotów. Czyli udostępniają część naszego internetu na zewnątrz. Jeżeli ktoś ma również internet udostępniony ze swojego
3: UPC
0: routera,
3: chyba w to jakoś
0: tak,
3: idzie.
0: Tak, to wtedy może na przykład będąc w pobliżu naszego domu się zalogować do naszej sieci, tam swoim odpowiednim loginem i hasłem, no i wtedy korzystać z części naszego internetu. To jest oczywiście opcja dobrowolna, nie musimy z tego korzystać, ale domyślnie, jak dobrze pamiętam, jest to włączone, więc jeżeli byśmy sobie
2: taki
0: tego
2: operatorzy
0: nie życzyli,
2: będą nas tak, próbowali przekonać, że nie
0: że
2: warto
0: to jest
2: z
0: fajne,
2: tego rezygnować.
0: Że nie warto z tego rezygnować. No bo i może i rzeczywiście gdzieś tam powiedzmy, bo nie jest to tak, no zwłaszcza jeżeli UPC na przykład ma takie łącze, powiedzmy tam, nie wiem, 200 megabitów, tak, na tam kilkanaście, to jeżeli oni przeznaczą dla tego publicznego hotspota tam, nie wiem, 1-2 megabity na 512 kilobitów, czyli że sobie internet przejrzysz, ale powiedzmy nic więcej, to nawet z obejrzeniem filmiku na YouTubie mogą być lekkie problemy, no to może i nic rzeczywiście wielkiego się nie stanie, ale na przykład my sobie po prostu możemy nie życzyć tego, żeby ktoś z naszego internetu bez naszej wiedzy i naszej zgody korzystał. To warto wtedy zajrzeć, czy nie jest coś takiego włączone. W różnych routerach różnie to się będzie nazywało i różnie te usługi u różnych operatorów będą się nazywały i warto sobie to wtedy wyłączyć i mieć święty spokój. Poza tym nie widzę za bardzo nic, co mogłoby drastycznie wpływać na jakość korzystania przez nas z internetu. Tam wiadomo, no, jeżeli już będziemy zarządzać swoim własnym routerem, to czasem może nam się przydać odblokowanie jakichś portów, no ale to jest już, no, moim zdaniem dość zaawansowana rzecz, to może kiedyś o tym gdzieś poopowiadamy.
3: A jeżeli chodzi jeszcze o... A dobrze, to może coś... No bo co, jesteśmy połączeni z internetem, no to może nas chyba... I to pewnie będziemy się zbliżać, tak wydaje mi się, ku końcowi. Natomiast połączymy się z internetem i co? Jak sprawdzić prędkość naszego łącza? Bo to może być gdzieś tam istotne, tak? Czy jest tak, jak miało być w umowie?
0: Wiesz co? Najprościej wejść na jakąś stronę i pobrać plik. Tak myślę.
2: Też tak sądzę.
0: Pobrać plik. Są oczywiście różne testery łącza, tylko teraz tak. Ja polecam, jeżeli to jest łącze do 100 megabitów albo do 1 gigabita, jeżeli mamy taką kartę sieciową w naszym komputerze, a zazwyczaj już będziemy mieli, to ja polecam testować to za pomocą połączenia kablowego, nie za pomocą połączenia bezprzewodowego. Bo na przykład może się okazać, że no jednak będziemy mieli jakieś tam straty, a za pomocą połączenia kablowego będziemy w stanie rzetelniej to zweryfikować. No i w tym momencie pobieramy sobie po prostu z internetu jakiś plik i tyle tak naprawdę. Możemy korzystać też z jakichś testerów, a jeżeli chcemy sprawdzić, czy to łącze jest stabilne, jest takie polecenie, które nazywa się ping. I za pomocą tego polecenia możemy, to polecenie wydajemy w wierszu poleceń, tak, polecenie w wierszu poleceń, wpisujemy sobie ping wciskamy spację, naciskamy minus T i wpisujemy po spacji nazwę jakiegoś serwera, na przykład WP.pl, to tak zazwyczaj się przyjęło, ta biedna wirtualna Polska, ta wszyscy ją testują. Bo to tak, nie wiem dlaczego, ale tak się jakoś chyba przyjęło, że jak coś, to puszczamy pinga do WP. No dobrze, i w każdym razie...
2: Bo blisko i dobre połączenia polskimi
0: zazwyczaj, operatorami. Zazwyczaj, dlatego. Tak. Więc wpisujemy ten ping spacja minus T spacja WP.pl, naciskamy Enter i czekamy sobie, tak powiedzmy, no nie wiem, z godzinkę, niech nam to pochodzi. Naciskamy wtedy Ctrl-C i wtedy dostajemy informację. Ja to może pokażę, jak to działa.
2: No możesz
0: mogę pokazać, nie, tylko, nie. Tylko przekieruję sobie syntezę. O, proszę bardzo. Jeszcze dam wam odsłuch. I teraz tak. Wpisujemy sobie to polecenie. I to tak cały czas będzie gadać. Załóżmy, że ja już nie chcę tego testować, naciskam Ctrl-C. O, i tak właśnie to wygląda. I teraz, co to oznacza? Oznacza to, pakiety to są jakby takie małe porcje danych, które wysyłamy, bo cała transmisja danych w internecie opiera się o przesył pakietów. Czy na przykład jeżeli mamy jakiś plik i wysyłamy go w internecie, to on tak naprawdę gdzieś tam przez te urządzenia sieciowe jest dzielony na małe fragmenty, które są dostarczane i przesyłane pomiędzy urządzeniami. I te pakiety to są właśnie te małe porcje danych. Tu dostajemy informację, ile takich porcji, niewielkich porcji danych wysłaliśmy i ile przeszło. Bo na przykład mogłoby się okazać, że jeżeli byłyby problemy z internetem, no to na przykład wysłalibyśmy, powiedzmy, pakietów 33, a przeszłoby na przykład 20.
2: 18.
0: Albo 18. I to już znaczy, że jest problem, że coś tu nie działa, że coś jest niestabilnego. Teraz tak, czasy błądzenia pakietów. 7 ms, 14 ms, to dobre, to są bardzo dobre czasy. Do, powiedzmy, w Polsce do, tam nie wiem, dla łącza kablowego 30-40 ms, a dla łącza komórkowego tam nie 60-70, nawet 80 ms, to myślę, że jest ok. Jeżeli są większe, no to zaczynają już być jakieś problemy i prawdopodobnie coś jest nie tak. Więc na to warto zwracać uwagę. Jest jeszcze taka jedna komenda, o której myślę, że warto powiedzieć. Jeżeli ktoś jest ciekawy, gdzie tak naprawdę wędrują nasze te porcje danych? Jest taka komenda, która nazywa się tracert. I za pomocą tej komendy pokazujemy i śledzimy sobie trasę, którą dany pakiet musi przebyć od nas do komputera docelowego, czyli do tego na przykład WP.pl. Sobie teraz... I to, do czego to się przydaje? Jeżeli na przykład nasz internet ma jakąś awarię, to możemy za pomocą tej usługi Tracert sprawdzić, gdzie jest problem. Jeżeli na przykład na pierwszym już tym tak zwanym hopie, czyli komputerze, do którego będziemy próbowali się dostać, będzie jakiś problem, to znaczy, że prawdopodobnie nam się router zawiesił i wystarczy ten router przeresetować. Jeżeli na przykład na drugim, na trzecim, to prawdopodobnie nasz lokalny operator coś nawalił. A jeżeli na przykład na jakimś tam kolejnym, no to problem jest gdzieś wyżej. Generalnie, jeżeli badamy...
2: Albo na ostatnim, no to wiadomo, że raczej no serwis. To,
0: tak, wiadomo, że serwis.
2: Ten konkretny,
0: tak,
2: który chcemy.
0: Im dalej, tym po prostu problem jest oddalony od nas, generalnie. Ja teraz pokażę może też to polecenie, Tracert. Ciach. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 No i tak właśnie ona wygląda. To może tak użytkownikowi, który ma małe pojęcie o sieci, nie mówić zbyt wiele. Natomiast te komputery, tam na przykład mieliśmy coś, Tor, UH, coś tam, Inetia.pl, one mają swoje konkretne nazwy. Jeżeli mniej więcej orientujemy się w tym, jak dany operator nazywa swoje komputery, a zazwyczaj nazywa je tak, żeby on sam coś z tego rozumiał, no to wiemy, że na przykład i możemy wtedy powiedzieć, o, jakiś router, powiedzmy, w Toruniu się wysypał. I od Torunia dalej nie ma połączenia internetowego. Po prostu to wtedy wiemy. Po nazwach bardzo często można się zorientować, gdzie co jest. Także, no tak to wygląda. To są takie dwa najważniejsze polecenia, które służą nam do diagnostyki sieci.
3: Czy jeszcze, no bo tak, ten kabel w sumie teraz, bo kiedyś była taka, no ale to bardziej właśnie jak używaliśmy tych kabli sieciowych, w sensie, że tych połączenia kablowego między, nie poprzez WIF, tylko właśnie łączyliśmy się do internetu poprzez kabel, no to się jakieś tam dane przesyłały pomiędzy na przykład komputerami poprzez właśnie połączonymi jakoś tam lokalnie kablem, ale dzisiaj mam wrażenie, że no jakoś tak trochę się bardziej to przejęły te wszystkie chmury, wszystkie przysłowiowe dropboxy i
0: nie no, Michale, no nie do końca tak. No sieć lokalna i komputery, udostępnianie rzeczy w sieciach lokalnych to jest jak najbardziej dalej rzecz użyteczna i przydatna. Ja powiem więcej, teraz coraz popularniejsze są tak zwane NASy, czyli te takie serwery małe, które możemy sobie wstawić pod biurko i wstawiamy tam jeden, dwa, cztery dyski albo więcej, ile tam sobie chcemy i na ile nas stać. I wtedy z każdego komputera w naszej sieci lokalnej albo urządzenia w naszej sieci lokalnej mamy dostęp
2: tak,
0: do tych wszystkich danych.
2: Tak, bo to ma często aplikacje na iPhony już na
0: dokładnie,
2: przykład, na Androidy i
0: dokładnie,
2: inne takie.
0: Te NASy, tak, to jest, NASy to jest obecnie bardzo prężnie rozwijająca się gałąź rynku urządzeń sieciowych. Problem tylko w tym, dla osób niewidomych, i to od razu warto powiedzieć, jest taki, że interfejsy tych urządzeń sieciowych bardzo często są bardzo źle dostępne.
2: Bo kontroluje się je przez przeglądarkę.
0: Przez przeglądarkę. Niestety te interfejsy są bardzo
2: dostęp
0: bardzo
2: do
0: nowoczesne.
2: Może być przez moje miejsca sieciowe przysłowiowe.
0: Tak, ale oczywiście.
2: Czyli przez Sambę, krótko mówiąc, dla zaawansowanych bardziej. Przez dzisiejszą sieć, to się ładnie nazywa w Windowsie. Natomiast zarządzanie tym wszystkim niestety jest albo typowo konsolowe, albo typowo niedostępne.
0: Są nawet takie dyski sieciowe. Kiedyś pokazywaliśmy z Basią Szymańską, pamiętam, jakiś taki dysk, który miał po prostu oprócz połączenia USB możliwość podłączenia do sieci i dzięki temu można było sobie te dane udostępniać gdzieś tam. Takie NASy możemy też, jeżeli mamy możliwości i wiedzę, możemy te dane udostępnić nawet na zewnątrz. No słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie pod biurkiem własny serwer uruchomić z takiego NASA, gdzie ludzie mogą pobierać od nas jakieś dane. Bo to się da zrobić, zwłaszcza w kontekście tego, że teraz łącza są coraz szybsze.
2: Kwestia jest tylko należytego zabezpieczenia tego wszystkiego i tak, tak dalej, żeby tak nie było też tak, że może sobie to pobrać od nas, kto chce.
0: Albo ja powiem więcej, no czasem to nawet i jest wskazane, żeby pobrał sobie kto chce. Gorzej, jeżeli może to też skasować.
2: No tak, w sumie.
3: No NASA to pewnie temat gdzieś tam na osobną audycję, chociaż no nie wiem, czy w naszym wypadku jest o czym mówić, no bo niestety no, sam też trochę mnie temat jakoś tam poniekąd interesował, no nie czuję się sieciowo jakoś zaawansowany, no ale dowiedziałem się właśnie między innymi od Michała, że właściwie wszystkie popularne rozwiązania gdzieś tam, o których czytamy w tych wszystkich, no chociażby około Apple'owych magazynach i nie tylko, no właściwie, że nie ma niczego takiego chociażby w połowie dobrze dostępnego, co można by użytkownikowi korzystającego z technologii asystujących jakoś tam polecić.
0: Niestety. Tak a propos sieci, Michale, to u ciebie sieć przerywa. Przerywa.
3: To ciekawe, to czyżby, no nie wiem, to może znak, że nadchodzi koniec audycji.
0: Chyba tak, po prostu. Czas już kończyć, tak myślę.
3: Dobrze, o wszystkim powiedzieliśmy z takich podstaw. Mam nadzieję.
0: Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo istotna kwestia. A propos prędkości. Łącza internetowe, jak słyszymy wszędzie gdzieś jakieś oferty i tak dalej, są oferowane w prędkościach liczonych w megabitach. Jak pobieramy sobie plik z internetu, to można się zdziwić, bo mamy powiedzmy łącze, które ma prędkość, dajmy na to, nie wiem, 8 megabitów. O, tak sobie policzmy. 8 megabitów. A tu plik nam się pobiera z prędkością 1 megabajta. O co chodzi? Przecież ma być 8. No nie, ma być 1. 8 megabitów to jest 1 megabajt. Po prostu. Licząc...
3: To jest to 1 MBS, co zawsze mówi tam przy pobieraniu.
0: Tak. To jest to. Licząc po prostu, licząc od podstawowych jednostek w informatyce. 8 bitów to jest 1 bajt. I później mamy tylko przedrostki kolejne tam. Kilo, mega, tera. I tak to proszę zapamiętać, bo potem ludzie się dziwią, że mam internet, już kiedyś słyszałem, mam internet 100 megabajtów, to ja gratuluję.
2: O!
0: tego nie wolno mylić. Nie wolno mylić kilobajtów z kilobitami, bo to są zupełnie różne jednostki. Pamiętajcie, na pierwszej lekcji informatyki w szkole podstawowej uczymy się, że 8 bitów to jest 1 bajt. I to należy sobie zapamiętać. Bo to jest wiedza z podstawówki.
2: I tym optymistycznym akcentem...
0: Co? Będziemy kończyć.
3: Będziemy kończyć. Dziękuję za wszystkie opowieści. Trochę historyczne, trochę współczesne i praktyczne dotyczące sieci komputerowych. O sieciach mówił Patryk Waliszewski i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Polecamy dziękujemy bardzo.
0: Na przyszłość.
3: Dziękuję. Audycję prowadził Michał Kasperczak.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Tyflo Radio i Tyflo Podcast to są serwisy dostępne pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Znajdziecie tam już ponad 500 audycji dla osób niewidomych i niedowidzących. O różnych rzeczach mówimy. Na początku to było wszystko o technice, a teraz naprawdę o rzeczach bardzo, bardzo różnych, niekoniecznie związanych z techniką, i staramy się cały czas oczywiście te nasze spektrum zainteresowań poszerzać. Dziś wybierzemy się na rowery, chociaż taka jesienna pora i ktoś mógłby pomyśleć, że to raczej temat letni, no ale my się wybieramy tak nieco bardziej na jesieni, na wycieczki tandemowe. Rozmawiać będziemy o akcji, która nazywa się Niewidomi na tandemach. Witam moich dzisiejszych gości. Witam Kubę Terakowskiego, koordynatora akcji Niewidomi na tandemach. Witaj, Kubo.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jest z nami także Waldek Rogowski, niewidomy uczestnik tejże akcji, i to, który mi powiedział tak poza anteną, że to w zasadzie od niego się sporo tu zaczęło i o tym na pewno też opowiesz. Witaj.
6: Witam, witam wszystkich słuchaczy.
0: I jest z nami także Jan Warchałowski, jeden z widzących wolontariuszy akcji Niewidomi na tandemach. Witaj, Janku.
7: Witam was.
0: Naszą dzisiejszą audycję realizuje jak zawsze, albo jak prawie zawsze, kiedy mnie nie ma za sterami, Tomek Bilecki. Nasze namiary kontaktowe to 123 834 835. To nasz numer telefonu, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest także do waszej dyspozycji. A zatem, Kubo, na dobry początek takie pytanie do ciebie, jako do koordynatora całej akcji. Co to właściwie jest ta akcja Niewidomi na tandemach? O co w tym wszystkim chodzi?
5: W projekcie Niewidomi na tandemach chodzi przede wszystkim o to, żeby umożliwić, ułatwić niewidomym znalezienie wolontariuszy do prowadzenia tandemów, do kierowania tandemami. Bardzo wielu niewidomych skarży się, narzeka na brak aktywności fizycznej, a tandem jest jedną z niewielu dostępnych dla niewidomych właśnie form tej aktywności. I stąd pomysł, żeby powstała ta platforma internetowa, skrzynka kontaktowa, projekt Niewidomi na tandemach.
0: To może, skoro już mowa o internecie, powiedzmy, gdzie można was znaleźć?
5: niewidominatandemach.pl.
0: To jest adres strony internetowej, o której także za moment sobie powiemy, ale no, nam to się może wydawać oczywiste, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Co to właściwie jest tandem? To jeszcze może, to może prosiłbym ciebie teraz, Janku, abyś ty powiedział naszym słuchaczom, co to właściwie jest tandem? Bo może ktoś nie wie.
7: Tandem jest to odmiana wyrzutu.
0: Oj, i niestety cię przycięło w tym momencie, więc może jeszcze raz.
7: Tandem jest to rodzaj roweru dwuosobowego. Są także jeszcze produkowane seryjnie, ale niestety nie w Polsce, rowery 3 i 4 osobowe.
0: No to nawet o takich rowerach nie słyszałem, szczerze mówiąc. Zawsze wydawało mi się, że to jest dwuosobowy, ale to może dlatego rzeczywiście, że to nie jest produkt dostępny w Polsce.
7: Trzyosobowy ma nazwę triplet, a czteroosobowy to jest kwatroplet. Przepraszam, nazwa jest okropna. Ale najpopularniejsze są tandemy. Z tego co wiem, do tej pory w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne. Niestety w Europie już nie tak bardzo.
0: Więc już wiemy, co to są tandemy i że rowery to nie są tylko jedno i dwuosobowe, nawet i więcej osób tam się może pojawić, ale teraz w takim razie, Waldku, do ciebie pytanie, czy mógłbyś nam nieco przybliżyć początki tej całej akcji Niewidomi na tandemach? Od czego to się wszystko zaczęło?
6: Początek akcji był taki, że przywiozłem tandem do domu i musiałem go poskręcać. Jak już go poskręcałem, pomyślałem, że warto gdzieś by pojechać. To jeszcze były śniegi, zima.
0: Którego
6: napisałem
0: roku?
6: Na listę tego roku. Napisałem na naszą listę środowiskową, że może ktoś by miał ochotę wybrać się gdzieś na jakąś przejażdżkę krótszą, dłuższą na tandemie. No i zaczęły się zgłaszać osoby. No i zaczęły się zgłaszać osoby, przeważnie, które nie mają wolontariuszy. No i w tym momencie, poza tym, że padł pomysł trasy, żeby przejechać z Baraniej Góry do Gdańska, no to musieliśmy znaleźć wolontariuszy. W tym momencie zacząłem szukać po internecie, no i trafiłem na stronę Kuby, który se przejechał na rowerze z jednej Trynicy do drugiej. Napisałem do niego, no i tak to się wszystko zaczęło. Kuba przy tej organizacji tam nas wspierał, pomagał wyszukiwać wolontariuszy.
0: To może jeszcze no na tak moment się, to może jeszcze właśnie w tym momencie się zatrzymajmy przy Kubie na moment, bo to mnie zaintrygowało. Skąd w ogóle u ciebie, Kuba, ta pierwsza wyprawa? Ty tak sobie hobbystycznie jeździsz w różne miejsca na rowerze, czy to jeszcze jakieś inne są powody właśnie tego, że korzystasz z tego, a nie innego środka komunikacji, że na taką wyprawę się wybrałeś?
5: Ja na rowerze nie jeżdżę zbyt dużo.

0: a nie mam czasu, żeby iść na piechotę znowu przez całą Polskę, to że może byłoby lepiej pojechać na rowerze i że to jest taki właśnie środek lokomocji, który też by mi odpowiadał, bo jest to jakaś forma aktywności fizycznej. Przejechałem się z tej Krynicy Zdrój do Krynicy Morskiej i właściwie wtedy to była może moja pierwsza taka większa wyprawa rowerowa. W cudzysłowie większa, no bo to tam 800-900 kilometrów 10 dni to nie jest żaden wyczyn. Natomiast ja troszkę inaczej pamiętam początki projektu Niewidomi na tandemach, początki naszej z Waldkiem współpracy. Temat rowerów jest mi o tyle bliski, że ja od dość dawna współpracuję z miesięcznikiem turystyki rowerowej, Rower Tour, w którym odpowiadam za wywiady. Po raz pierwszy spotkałem się z Waldkiem Rogowskim w Malborku, gdzie Waldemar mieszka, właśnie przy okazji wywiadu, który nagrywałem dla miesięcznika Rower Tour. Gdzieś wcześniej trafiłem na informację o tym rajdzie, o tej inicjatywie Waldka, o tym pomyśle. Bardzo możliwe, że Waldemar wcześniej do mnie napisał, ja już tego nie pomnę tak precyzyjnie.
1: Ja pisałem do ciebie i wtedy wstępnie nie miałeś czasu, ale to, co się udało zorganizować, właśnie ten wywiad, to już był następny jakby etap już po tym odnalezieniu ciebie w internecie, twojej wyprawy rowerowej. Dlatego do tego jeszcze nie doszliśmy.
0: I ja wtedy zaproponowałem redakcji miesięcznika Rower Tour, że porozmawiałbym bardzo chętnie z Waldemarem, przedstawił go czytelnikom, również zaprezentował wtedy jeszcze projekt, plan wyprawy. Redakcja tą moją propozycję zaakceptowała z całym przekonaniem. Pojechałem do Malborka, Waldek mnie ugościł, rozmawialiśmy długo i wtedy właśnie w czasie tej rozmowy olśniło mnie. Wtedy tak bardzo ten pomysł przypadł mi do gustu, że poza tym, że wywiad napisałem, wywiad się ukazał, zresztą w czasie już trwania wyprawy, to zapytałem Waldka, słuchaj, a może ja mógłbym wam pomóc? Nie tylko promując wyprawę na łamach na Rower Touru, ale również będąc wolontariuszem, przewodnikiem, pilotem tandemu. Waldek powiedział, oczywiście byłoby znakomicie, bo nam brakuje wolontariuszy, przewodników. No i tak się to z mojej perspektywy zaczęło.
2: A jeszcze może, Waldku, wróćmy do tego pierwszego rajdu, o którym mówiłeś. To był rajd, który odbył się gdzie? Jeszcze przypomnijmy.
1: Z Baraniej Góry do Gdańska jechaliśmy. To było od 22 czerwca do 7 lipca.
2: I ile osób w tym uczestniczyło?
1: W sumie na całej trasie to było, przewinęło się 9 osób niewidomych. 13, o ile dobrze pamiętam, wolontariuszy, bo nie wszyscy jechali pełny etap. Jedna osoba zrezygnowała po 4 dniach, nie dała kondycyjnie rady. No i też wolontariusze różnie czasem dysponowali. W sumie były 2 osoby, które przejechały z wolontariuszy całą trasę i 5 bodajże niewidomych. A reszta wolontariuszy jechała etapami. 2 dni, 3 dni, tydzień, w zależności kto jakim czasem dysponował. Więc była okazja poznania naprawdę wielu osób. Do tego też nam towarzyszyły, było parę klubów rowerowych, więc momentami jechaliśmy w bardzo wielkiej obstawie, chyba największej, to jechaliśmy z klubu Kalinka, gdzie nas z Grudziądza do Gniewu pilotowali. To była grupa chyba 10-osobowa, 4-osobowa klubu z Oświęcimia, więc różnie to wyglądało. Klub warszawski, tam też 4 osoby, więc cały czas staraliśmy się o towarzystwo, ale nie na każdym odcinku mieliśmy towarzystwo. Były kilka etapów, gdzie jechaliśmy samodzielnie i trasy wytyczaliśmy, że tak powiem, sami, już bez pilotów takich lokalnych, bo na całym tym etapie tych 14 dni nie udało się zachęcić osób do uczestnictwa, prawda? Z takich miejsc, gdzie tam miejscu zamieszkania, żeby przejechał jakiś tam fragment tych 80-100

0: kilometrów z nami, bo takie osoby najlepiej znają tą trasę i w tym momencie jakbyśmy się czuliśmy się najbezpieczniej, bo wiadomo, którędy jechać, jak objechać jakieś różliwe drogi i tak dalej.
1: Ja się czuję w obowiązku wpaść ci, Waldku, w słowo, bo ty przez skromność wrodzoną tego nie powiesz, a ja odpowiedzieć to muszę. Mianowicie, wypraw, w których uczestniczyli niewidomi na tandemach, było, nie wiem, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt może w historii powiedzmy ostatnich lat Polski. Ale co nadaje szczególnej rangi tej wyprawie, którą zorganizował Waldek, szczególny wymiar? Te wszystkie wcześniejsze wyprawy, w których uczestniczyli niewidomi na tandemach, to były wyprawy organizowane przez osoby widzące, przez fundacje. Ta wyprawa, o ile mi wiadomo, była pierwszą i jedyną do tej pory wyprawą rowerową niewidomych na tandemach, którą w całości od początku do końca zorganizował niewidomy Waldek Rogowski właśnie. Niewidomy dla niewidomych i również dla osób widzących. To moim zdaniem nadaje tej wyprawie absolutnie niepowtarzalną i szczególną rangę i wymiar.
2: Bo jeszcze tak wracając do tematu tych klubów, o których wspomniał Waldek, to jak rozumiem, to były kluby rowerowe, w których raczej uczestniczą osoby widzące. To nie było tak to, że gdzieś tam w jakichś miastach są kluby niewidomych na tandemach.
0: Kluby turystyki rowerowej, kluby PTTK, po prostu do których się odezwałem, część się udało namówić bardzo chętnie. W ogóle taka historia, że pomysł trasy w ogóle to dzięki panu Grzegorzowi z klubu Kalinka, który podsunął, że jest fantastyczna wiślanska trasa rowerowa, więc to pisząc, szukając wolontariuszy, szukając osób do pilotaża, rodziła się w ogóle koncepcja, jak jechać i wszystkie te aspekty, korzystając z doświadczenia właśnie klubów, podpowiadał, jak to zorganizować, jakie są przepisy, no bo człowiek nie miał żadnego doświadczenia w tym momencie, bo to było coś po raz pierwszy, tak?
2: Rozumiem. Więc teraz to była pierwsza wyprawa, o której można powiedzieć, że zapoczątkowała projekt Niewidomi na tandemach. Już Kuba tu wspierał was w jakiś tam sposób. Natomiast to ja się jeszcze tak zapytam, bo ty, Kuba, też wspomniałeś o tym, że nie stały za tą wyprawą jakieś organizacje, fundacje i podobne instytucje. Jak to jest teraz? Projekt Niewidomi na tandemach to jest taka oddolna wasza prywatna inicjatywa, czy w tym momencie zyskaliście wsparcie na przykład jakichś instytucji, dzięki którym no może czasem łatwiej jest coś uzyskać, czy po prostu to są prywatne osoby, które gdzieś tam działają na rzecz niewidomych i ty jako koordynator, który to wszystko spina w jedną całość?
1: Projekt Niewidomi na tandemach był i pozostał niezależny, jest to nieformalna grupa osób, nie mamy żadnej osobowości prawnej, nie jest to fundacja, stowarzyszenie, jest to po prostu nasza prywatna inicjatywa.
2: Rozumiem. Więc może teraz powiedzmy, co dalej, bo pierwsza wyprawa za wami i jakie były kolejne kroki, jeżeli chodzi o akcję Niewidomi na tandemach?
1: Jeszcze w takim razie tutaj pozwolę sobie do mikrofonu się dorwać, bo to, co jest dla projektu ważne, jest on właśnie owocem tej wyprawy, którą Waldek zorganizował, tandemowego rajdu niewidomych z Służ Wisły, mianowicie w czasie tych naszych wieczornych Polaków rozmów. Na metach poszczególnych etapów Waldek i pozostali niewidomi uświadomili mi właśnie to, jak bardzo narzekają na brak ruchu. Część z uczestników, część niewidomych ma tandemy, na których nie może jeździć, bo nie mają przewodników. Na przykład Waldemar, o ile wiem, mógłby jeździć z żoną, gdyby nie to, że żona chyba również jest niewidoma, prawda?
0: Tak, ale na przykład całe przygotowania tego rajdu to było największym wyzwaniem pozyskanie wolontariuszy, osób widzących. Do ostatniego dnia jeszcze siedziałem na parę godzin przed wyjazdem, jeszcze bo na dwa dni przed jeszcze się zgłosiło, Michał się zgłosił, bo chyba w środę, my w piątek wyjeżdżaliśmy do uczestnictwa, nie miał wolontariusza, to jeszcze były poszukiwania, tam Natalia przedłużył jej się urlop o tydzień, mogła dłużej jechać, więc do ostatnich chwil cały czas było poszukiwanie wolontariuszy i nawet w trakcie rajdu też były takie sytuacje, że na przykład się rozchorował wolontariusz i musiał wrócić do domu, więc w tym momencie sprzeciwka nam piloci wyjechali, którzy w tym momencie jeden z pilotów został kierowcą tandemu. Także owszem, całą trasę wszyscy niewidomi przejechali, nikt nie jechał w samochodzie, ale pozyskiwanie to było nawet cały czas przez te dwa tygodnie osób do tego poszukiwanie do ostatniej chwili.
1: No właśnie, i wyprawa zaczynała się kończyć i wtedy właśnie w czasie tych wieczornych Polaków rozmów niewidomi coraz częściej mówili, no bardzo fajnie, że tą drogę przejechaliśmy, pięknie, tylko co z tego, to jest tydzień, dwa tygodnie w roku, a my chcielibyśmy jeździć prawie na co dzień, popołudniami, wieczorami, w weekendy, nie poprzestawać na tym tygodniu, na tych dwóch tygodniach tego jednego rajdu. Jak to zrobić, żebyśmy w miejscu zamieszkania mieli również możliwość jeżdżenia, mieli przyjaciół, znajomych, wolontariuszy, przewodników, którzy za sterami tego tandemu zasiądą. I wtedy właśnie nas olśniło, trzeba uruchomić skrzynkę kontaktową internetową, czyli właśnie projekt Niewidomi na Tandemach, który jest owocem tej wyprawy.
2: Czyli projekt nie organizuje jako takich wypraw, takich większych, tylko jest raczej taką właśnie skrzynką kontaktową, która umożliwia zlokalizowanie osób niewidomych i widzących z jednego konkretnego miasta, żeby te osoby mogły się spotkać i żeby możliwe było wspólne pojeżdżenie sobie na tandemach.
1: Tak, dokładnie. Sam projekt jako taki wypraw nie organizuje. Sam projekt tylko pełni funkcję skrzynki.
2: Ale to jest tak, że nie organizuje na razie, czy po prostu w ogóle nie jest to w planach?
0: Znaczy to wygląda w ten sposób, że wolontariusze czy niewidomi dostali narzędzie w postaci kontaktów wzajemnych, telefonów, maili. Teraz co z tym zrobią? Na przykład tak jak właśnie tutaj Jaś zorganizował z Krakowa z osobami niewidomymi i innymi wolontariuszami wyprawę, tak? My to wspieramy, reklamujemy, ale organizuje to fizycznie osoby. Czy tam w Szczecinie też były takie wyprawy, jednodniowe przejażdżki? I to osoby, które w tym uczestniczą, same se organizują ten czas. I taka jest tego idea. My to wspieramy to tylko w sposób taki, żeby logistycznych, organizacyjnych rzeczach.
2: Dobrze, to teraz może powiedzmy kilka słów o tej drugiej stronie medalu, czyli o stronie wolontariusza, który jest pilotem tandemu. To teraz, Janku, do ciebie może pytanie. Skąd właściwie się dowiedziałeś o całej akcji Niewidomi na Tandemach? Jak to było? Bo mnie to zastanawia właśnie od tej strony, bo niewidomi no to mają zazwyczaj taką motywację, żeby czegoś takiego szukać gdzieś w internecie. No ale ty jako osoba widząca, to skąd ci w ogóle przyszło to do głowy, żeby czegoś takiego poszukać?
3: No to była dosyć specyficzna sytuacja, bo razem z Kubą szedłem na pielgrzymce ludzi niecierpliwych do Częstochowy i od słowa do słowa Kuba powiedział, że jest coś takiego, że tworzy się platforma i zaczęło mnie to wkręcać, coraz bardziej mi się to zaczęło podobać. Potem została zorganizowana w Krakowie taka przejażdżka z Krakowa do Tyńca i z powrotem, w której wziąłem udział i stwierdziłem, że to jest coś, w czym mogę pomóc, na co mogę wydatkować swój czas, swoje umiejętności i pomóc innym ludziom, albo też przy okazji samemu się dobrze bawić, bo czyli mało osób postrzega też i drugą stronę, że to jest to dla wolontariuszy samych też dobra zabawa, rodzaj odreagowania dnia codziennego.
2: Tak, bo sobie można po prostu pojechać na rowerze. To nie jest tak, że tu szczególnie mowa do osób widzących, które gdzieś tam będą nas słuchać. To nie jest tak przecież, że niewidomym to się trzeba jakoś nie wiadomo jak bardzo zajmować, opiekować, tylko po prostu to jest równorzędny partner w tej jeździe, tylko no kwestia jest taka, że ta osoba niewidoma nie widzi, no i ktoś musi tym tandemem pokierować, więc to tak naprawdę jest, to tak naprawdę jest tyle, jest taka różnica i tylko na tym cała rzecz polega, więc można się po prostu także i z jednej, jak i z drugiej strony dobrze bawić na tym tandemie. A teraz...
0: Takie wspólne łączenie wspólnych pasji, tak? Bo osoba niewidoma lubi jeździć, są takie i są osoby, tak jak obserwuję, to duża część wolontariuszy to są pasjonaci po prostu jazdy na rowerze, tak? Że robią to, co lubią, przy okazji robiąc frajdę sobie i innym.
3: Ja tutaj chciałbym oddać wielki szacunek tym wolontariuszom, którzy przed dzień wyjazdu zdecydowali się jechać i poprzekładali swoje plany tylko po to, żeby móc wziąć udział w pikniku w Niepołomicach, nie wiedząc, nie znając więcej właściwie szczegółów, tylko godzinę wyjazdu i przyjazdu z powrotem.
2: A co to właściwie było? Możesz więcej na ten temat powiedzieć, bo nasi słuchacze może nie znają.
3: Jak był początkowo organizowany piknik w Niepołomicach, było wiadomo, że będzie 15, znaczy miało być początkowo około 20 tandemów, skurczyła nam się liczba do 15 i parę dni przed wyjazdem okazało się, że zamiast 15 wolontariuszy, których mieliśmy mieć, mamy zaledwie 6 czy 7, już nie pamiętam ilość. Ja nawet nie chciałem mówić w Kubie, ale przed dniem wyjazdu o godzinie 11 w nocy miałem dopiero komplet wolontariuszy. Także kosztowało to naprawdę sporo nerwów i tutaj wielki szacunek dla wolontariuszy, którzy sami jeszcze między sobą poszukiwali ludzi, którzy mogliby pojechać.
2: To rzeczywiście, bo no, w ostatniej chwili, ale się udało po prostu. I to jest najważniejsze.
3: Tak, część wolontariuszy po prostu, nie wiem, dlaczego najpierw mówili, że pojadą i nie ma problemu, a potem się... Zresztą dobrze, że przedzwoniłem po części, bo tak to by się okazało, że mamy 15 tandemów i tych kilkunastu niewidzących i niedowidzących i nie ma kto z nimi jechać.
2: To teraz...
3: Także tutaj jest brak, nie wiem jak to określić, niekompetencji, brak szacunku dla innych ludzi, moim zdaniem.
2: No tak się i też zdarza. Po prostu mamy do czynienia no, z ludźmi o różnych charakterach, ale zostawmy może ten temat. Teraz Kubo, pytanie do ciebie jako tak. Do koordynatora akcji. Jak ta strona niewidomi na tandemach.pl jako ta skrzynka kontaktowa, jak to tak naprawdę działa? Co tam właściwie po wejściu powinniśmy zrobić, żeby stać się uczestnikiem tego projektu?
1: No to już prawie nic nie trzeba robić, bo to właśnie o to chodzi, żeby robić jak najmniej, żeby to było jak najprostsze. Na stronie niewidominatandemach.pl znajdują się formularze, prościutkie formularze, również dostępne dla niewidomych poprzez programy audiodeskrypcyjne. Odrębny formularz dla osoby niewidomej, która poszukuje wolontariusza, przewodnika do wspólnych jazd na tandemie, odrębny formularz dla osoby widzącej, która jest skłonna być wolontariuszem, służyć własnym czasem, oczyma, rękami, nogami, prowadzić tandem. Wystarczy taki prosty formularz wypełnić, te formularze trafiają do mnie i właściwie tyle. Moją rolą jest, jeżeli spłyną do mnie formularze z tej samej miejscowości, tudzież z tego samego rejonu, żeby wzajemne dane kontaktowe wolontariuszy, kandydatów na wolontariuszy i niewidomych przekazać. Reszta, jak powiedział Waldek, już należy do bezpośrednio zainteresowanych. Czy się będą umawiać na krótkie przejażdżki popołudniami, czy na wycieczki jednodniowo-weekendowe, czy na długie rajdy, to już wszystko zależy od nich, od ich aktywności, od ich inwencji, potrzeb, możliwości i tak dalej, i tak dalej. No i akcja rzeczywiście nabiera skrzydeł. W tym momencie w bazie danych zarejestrowanych jest 130 niewidomych i ponad 300 wolontariuszy. Duża część niewidomych posiada tandemy, niewielka część wolontariuszy posiada tandemy i właściwie z tandemami jest może przynajmniej w mniejszych miejscowościach, niektórych miejscowościach szczególny problem, no bo cóż z tego, że jest niewidomy skłonny jeździć na tandemie i wolontariusz, jeżeli nie ma tandemu. W związku z tym trzecim formularzem na tej stronie jest formularz dla wypożyczających tandemy. Tandemy rzadko, ale trafiają się w wypożyczalniach tandemów. Tandemami dysponują niektóre kluby sportowe, tandemami dysponują niektóre oddziały Polskiego Związku Niewidomych. I taka baza danych również na tej stronie niewidomi na tandemach.pl jest dostępna.
3: Przepraszam, że nie przerwę, ale tandemami też dysponują szkoły, które z nimi na piknik nie było nic, tam też życzyły tandemu.
1: Tak, jakaś krakowska szkoła masażu, o ile pamiętam, udostępniła
3: tak,
1: kilka tandemów.
3: Tak, i szkoła na Tynieckiej też nam użyczyła tandemu.
0: Też jeszcze tak, a propos wracając do przygotowań do rajdu, to też warunkiem, żeby uczestniczyć w tym rajdzie, był taki warunek, żeby ta osoba niewidoma się przygotowała, bo wiadomo, ta aktywność jest dużo mniejsza. I na etapie przygotowywania też poszukiwałem tandemów. I na przykład taka wypożyczalnia Duotyp z Wrocławia wypożyczyła tandem przed rajdem 2 miesiące dla dziewczyny, żeby mogła potrenować się, przygotować, prawda? Więc takie rzeczy i w tej chwili na przykład też, jeżeli ktoś z Wrocławia się zgłosi, to bezpłatnie może skorzystać z takiego tandemu. Więc odzew takich jest pozytywny bardzo często.
2: Ja jeszcze tylko przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jest również do waszej dyspozycji. Przypomnę, że dziś rozmawiamy na temat akcji Niewidomi na tandemach. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i do rozmowy wrócimy już za chwilę. No to wracamy, a właściwie można by powiedzieć, wjeżdżamy z powrotem na antenę, bo dziś poruszamy się na tandemach. Przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy właśnie o tej akcji, która nazywa się Niewidomi na tandemach. Moimi gośćmi są Kuba Terakowski, Jan Warchałowski oraz Waldemar Rogowski. Powróćmy do tematu. Zanim jeszcze wrócimy, to przypomnę, że można do nas dzwonić. 123 834 835 to dla tych, którzy wolą przez telefon, dla tych, którzy wolą przez Skype'a, to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wspomniałeś, Janku, teraz pytanie do ciebie, o pikniku w Niepołomicach. Temat wypłynął w trakcie tej naszej audycji dzisiejszej, ale bez jakiegoś takiego tła, to myślę, że naszym słuchaczom niewiele to powiedziało. Więc może powiedz teraz naszym słuchaczom, o co tak naprawdę z tym piknikiem chodziło.
3: Pomysł pikniku narodził się w głowie Izy Jasicy, z którą jechałem na tandemie z Krakowa do Tyńca i z powrotem. Ona stwierdziła, że Niepołomice są idealnie, że musimy pojeździć po Niepołomicach na tandemach. Ja stwierdziłem, że nie ma problemu, jak najbardziej, tylko że jak już robić taką akcję, to nie na dwa, nie na trzy tandemy, ale na tyle, na ile się uda zorganizować. I potem do tego się włączył, a właściwie w trakcie włączył się do tego Polski Związek Niewidomych Oddział Krowodrze, którym bardzo, bardzo dziękuję. Rowery nam się udało wypożyczyć aż z trzech miejsc, bo zbieraliśmy skąd się da, czyli to było ze szkoły na Tynieckiej oraz ze szkoły masażu na Królewskiej i z okręgu Polskiego Związku Niewidomych Krakowskiego, a sam wyjazd to była w ogóle niesamowita rzecz, ponieważ ja myślałem, że 15 tandemów to do bagażniku w samochodzie, a czy w autobusie to tak pikuś wejdzie. Przyjechał po nas duży autobus wojskowy i duża taka ciężarówka z paką i gdy załadowałem takie 15 tandemów, to wyobraźcie sobie, że ja wiem, może jeszcze 4, może 5 tandemów by weszło. Jak one stały, to tego tak nie było widać. Ale w momencie, kiedy je załadowano, to zrobiło niesamowitą ilość. Także chwała Bogu, że mieliśmy te dwa pojazdy, bo podejrzewam, że do autobusu samego byśmy się nie załadowali. Tutaj mam przy okazji tego też wielkie podziękowania dla pana burmistrza Niepołomic, który zechciał objąć patronatem cały ten piknik oraz dla Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i Małopolskiego Centrum Dźwięku oraz Straży Pożarnej w Niepołomicach, którzy nam udostępnili swoich progów nieodpłatnie, pozwolili zobaczyć i podotykać wszystkich przedmiotów i opowiedzieli coś o sobie. Samo chciałem bardzo podziękować też Nadleśnictwu w Niepołomicach, które nieodpłatnie udostępniło nam teren, na który mogliśmy upiec sobie kiełbaski i pokazali nam szlaki, po których możemy jeździć. Powiem tak, z małej inicjatywy narodziła się dosyć duża rzecz, która pod koniec właściwie już zaczęła mnie przerastać, ale cieszę się, że się udało to dopiąć i że się wszyscy cieszyli. Bardzo pozytywną rzeczą w tym pikniku było to, że widziałem na ustach nie tylko samych niewidomych, ale i na ustach wolontariuszy uśmiech, którzy ewidentnie byli zadowoleni z tego, co robią. Myślę, że to była najpiękniejsza taka rzecz dla mnie z całego pikniku, że obie strony były zadowolone, nie tylko ta jedna.
1: Czyli a które miejsca udało wam się odwiedzić? Nie po łaskach. Proszę? Które miejsca udało wam się odwiedzić? Gdzie byliście?
3: Z planowanych udało nam się odwiedzić Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Małopolskie Centrum Dźwięku oraz Remizę Strażacką. Odpuściliśmy pozostałe punkty, gdyż czasu po prostu brakło. Bardzo dużo czasu spędziliśmy w Małopolskim Centrum Dźwięku, gdzie są bardzo przychylnie nastawieni dla osób niewidzących.
0: Wiem, bo właśnie byliśmy tą pierwszą grupą wtedy.
2: A to Małopolskie Centrum Dźwięku to jest jakieś muzeum związane z dźwiękiem?
0: Muzeum techniki. Są sprzęty stare, radia, adaptery, gramofony, telewizory z początku wieku.
3: Tego to bardzo rzeczy. Wszystkiego można dotknąć.
0: My w trzecim dniu rajdu właśnie dojechaliśmy do Niepołomic, tam nas pan wiceburmistrz i Wydział Promocji Miasta przywitał i też otrzymaliśmy wtedy bezpłatne wejście do tego muzeum, zwiedzaliśmy właśnie też całą grupą, dlatego wiem, warto i zachęcam osoby niewidome, żeby odwiedziły Niepołomice, bo miasto przyjazne na pewno niewidomym.
2: Czyli tak, ta grupa, która uczestniczyła w pikniku, o którym wspominał Janek, to była już taka druga grupa, z którą tam mieli do czynienia, więc już jakby były trochę przetarte szlaki, jeżeli o to chodzi.
3: Dzisiaj dowiedziałem, że przed nami była już jakaś ekipa na tandemach w Niepołomicach.
2: Zawsze się można nawet i w trakcie tej naszej audycji czegoś dowiedzieć. A co jeszcze działo się w tym pikniku? Pozwiedzaliście sobie, pojeździliście, jak rozumiem. Jakieś, jeżeli chodzi o taką turystykę rowerową, to rzeczywiście sprawdziło się to, co mówiła organizatorka tego pikniku, że Niepołomice są przyjazne tak dla tandemów również? Dla rowerów?
3: Że są przyjazne, że są piękne, że można jeździć po Niepołomicach, po Puszczy Niepołomickiej. Powiem tak, założenie było takie, które nam się udało zrealizować, że pomiędzy wszystkimi punktami jeździliśmy na tandemach. Nie było tego, że podjeżdżamy gdzieś autobusem, czy że przechodzimy na nurkach. Nie, nie. Wszędzie jechaliśmy na tandemach. Pomimo tego, że spora część tych tandemów to były tak zwane wigrówki, które pozostawiają wiele do życzenia, ale nikt nie narzekał, ani niewidomi, ani wolontariusze. Wszyscy uważali to za dobrą zabawę.
2: No to bardzo dobrze. Planujecie coś takiego powtórzyć w jakimś innym mieście, a może znowu wybrać się do Niepołomic?
3: Chcielibyśmy to powtórzyć w przyszłym roku w Niepołomicach, tylko chcielibyśmy to zrobić nie jednodniowe, tylko parodniowe, tak żeby można było jeszcze więcej pojeździć. Bo jak nam przedstawił pan leśniczy, że samych szlaków asfaltowych w obrębie ich nadleśnictwa jest, o ile pamiętam, 60 albo 70 kilometrów, nie mówiąc o drogach bitych, także tam jest naprawdę gdzie jeździć. Tam się ciągną od Michale... Niepołomic aż z Pochnią.
1: I to jest, szlaki. Michale, odpowiedź na twoje pytanie, czy projekt Niewidomie na Tandemach organizuje wyprawy. No więc słyszysz, słyszą państwo nas słuchający. Sam projekt wypraw nie organizuje, ale wystarczy po prostu przekazać kontakty wzajemne, wystarczy ludzi zainspirować, zmobilizować, żeby resztę już móc zostawić ich własnej inwencji, ich pomysłowości, zaangażowaniu, aktywności. I tak jak Jan zorganizował wyprawę piknik tandemowy w Niepołomicach, tak podobne wyprawy, wycieczki, rajdy pod auspicjami projektu Niewidomi na Tandemach, organizowane przez wolontariuszy i niewidomych, którzy się poznali dzięki platformie Niewidomi na Tandemach, organizowane były już wielokrotnie w Szczecinie, w Warszawie, pierwsza jazda pary.
3: Przepraszam, że ci przerwę, ale tutaj jedną rzecz bardzo ważną uderzyłeś, mianowicie w to, że ci ludzie poznają się, zawierają więzi. Często ja słyszę, że ci ludzie potem razem się kontaktują między sobą, czyli wolontariusze z tymi niewidzącymi. I to też jest piękne, że oni potem, że to nie jest na tej zasadzie, przejechali sobie, fajnie było,
2: No i zdaje się, że z Jankiem mamy problemy z łącznością niestety, a wielka szkoda, bo tu...
3: A teraz?
2: O, no teraz to tak wiesz, jest chwilowo dobrze, chwilowo źle niestety i to na to nie ma reguły. No, technika zawodna czasem potrafi być, ale nie mamy na to niestety wpływu. Jeszcze powiedzmy o...
0: Ja dodam tylko jedną rzecz. Te wszelkie relacje z takich wypraw organizowanych właśnie przez niewidomych i wolontariuszy, można udostępniamy linki na profilu facebookowym niewidomi.na.tandemach, facebook.com/niewidomi.na.tandemach. Tu można nas też jeszcze odnaleźć i też na forum projektu też są wstawiane różnego typu relacje, opisy, zaproszenia.
2: A te relacje mają formę zazwyczaj tekstową,
0: czy to są jakieś aktywnie.niewidominatandemach.pl. Wtedy można tam sobie odnaleźć różnego typu relacje.
2: Rozumiem. A te relacje to są zazwyczaj w formie tekstowej, czy jakichś filmów?
0: Tekstowej, czy są też jakieś tam filmiki krótkie, różnie. Zależy kto, zdjęcia, fotografie.
2: Rozumiem.
0: Czy udostępniam linki, bo są osoby, które prowadzą własne blogi, więc jest po prostu link zamieszczony, gdzie można na blogu przeczytać autora, że tak powiem, jakieś tam wyprawy, relacje jego.
2: Po prostu to jest kolejne takie miejsce, które łączy to wszystko, łączy tą całą aktywność i zbiera różnego rodzaju relacje. Teraz powiedzmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która nam wynikła w muzycznej przerwie, żeby to podkreślić i o tym powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakiekolwiek gratyfikacje dla pilotów tandemów. Takiego czegoś nie ma. To jest wszystko non-profit.
1: No to w ogóle nie wygląda, no właśnie, tak jak powiedziałeś. Wolontariat z założenia nie przewiduje żadnych honorariów, żadnych gratyfikacji. Projekt Niewidomy na Tandemach jest niekomercyjny. Ja prowadzę go, prowadzimy go z Waldkiem i wszyscy, którzy w nim uczestniczą z przekonania, ale tylko i wyłącznie dlatego, nie dla jakichś korzyści finansowych, wręcz przeciwnie, inwestując w to mnóstwo własnej siły, energii, zaangażowania, serca, czasu. I podobnie wolontariusze, jeżeli świadczą, że tak powiem, usługi, no to nie oczekując w zamian niczego poza satysfakcją.
0: Zdecydował
3: jednego z niewidomych. Fajnie, że są tacy wariaci.
2: No to rzeczywiście fajnie. A Kuba, mam do ciebie takie pytanie, czy ty może orientujesz się, skąd właściwie ci wolontariusze się dowiadują o tej akcji? No ty pewnie jakieś działania promocyjne w tej kwestii prowadzisz, więc będziesz wiedział to najlepiej. Skąd wolontariusze się dowiadują, że jest taka strona jak niewidominatandemach.pl i że warto tam wejść i się zarejestrować i sobie będzie można pojeździć?
1: To jest wielka zasługa Waldemara Rogowskiego, który wysłał, nie wiem, setki, tysiące maili. Ja również nie zasypiałem gruszek w popiele i przenośnia dosłownie nie zasypiałem po nocach, żeby maile wysyłać wszędzie, gdzie tylko było można. W związku z tym informacje trafiły również do bardzo wielu mediów, a ten temat wielu też mediom przypadł do gustu. W związku z tym informacja o projekcie Nie wyjdziemy na tandemach pojawiła się w Teleekspresie, pojawiła się w wielu lokalnych materiałach telewizyjnych, w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym programie radia. No i ogromna też zasługa internetu, jego moc i siła tutaj, zasięg są bezcenne na bardzo wielu serwisach internetowych, portalach informacyjnych. Informacja ta się właśnie pojawiła.
3: Ja bym tutaj chciał powiedzieć jedną rzecz, która mi się teraz przypomniała. Ja rozsyłałem od czasu do różnych stacji telewizyjnych. Jedna z dużych stacji komercyjnych odpisała: bardzo przykro, nie możemy takiej informacji umieścić ani na naszej stronie, ani jej w jakiś sposób wykorzystać. No to już cały nasz pokój polubił Państwa akcję.
2: No to bardzo dobrze, że chociaż w ten sposób dali jakoś pracownicy prywatnie dowód sympatii.
0: Dotarcie do mediów, powiem, na początku było bardzo trudne, bo w momencie, kiedy ta akcja się nakręca, to staje się to już, że tak powiem, trochę dużo łatwiejsze, tak? Bo rośnie zainteresowanie, w tym momencie jest łatwiej, ale początki to nie były łatwe. Nie wiem, jakiś probi maili przynosił odzew, jakąś odpowiedź na te zapytania, prośby o zamieszczenie jakiejś informacji na stronach i tak dalej.
1: Waldemar prowadzi archiwum, w którym umieszcza właściwie wszystkie materiały prasowe, materiały internetowe, telewizyjne, radiowe, które o projekcie Nie wyjdziemy na tandemach pojawiły się, i jest ono imponujące. Zresztą dostępne również na naszej stronie.
2: To ja teraz proponuję, żeby powiedzieć kilka słów, bo oczywiście znacznie więcej można wyczytać z waszej strony internetowej, ale chociaż kilka takich wskazówek, to poproszę na dobry początek ciebie, Waldku, abyś udzielił kilku wskazówek osobom niewidomym, które byłyby zainteresowane skorzystaniem z projektu, wzięciem w nim udziału, jazdą w ogóle na tandemie, a może nigdy wcześniej nie miały do czynienia.
0: Jedna wskazówka: nie bać się usiąść i pojechać. Po prostu jazda jest tak prosta i trzeba zaufać osobie widzącej, która nas będzie pilotowała, no bo jakoś tam powierzamy własne zdrowie, życie, tak? I po prostu nie możemy się tego bać. I to jest tyle, choć spotykamy osobę po raz pierwszy i lęk, myślę, że nawet wolontariusze prowadząc tandem po raz pierwszy mają chyba większy niż osoby niewidome. Wystarczą chęci i tyle. Sama jazda, doświadczenia się nabierze z każdym pokonanym kilometrem, bo po prostu trzeba pojeździć, żeby taki zespół, taki tandem się zgrał, bo jazda niewidomego z wolontariuszem, każdy wolontariusz jest inny, więc to inaczej wygląda. Trzeba się wzajemnie dostosować. Tak samo podejrzewam, że Jasiu czy Kuba powiedzą, że jazda z osobą niewidomą z tyłu, z każdą też jest inna. Więc to jest po prostu takie, te pary muszą się zgrać. Do tego, a najważniejsze jest zaufanie między partnerami.
2: A jeżeli chodzi o osoby widzące, to co ty byś, Kubo, na przykład powiedział na ten temat? Jakieś takie wskazówki dla wolontariuszy?
1: Też powiedziałbym, nie bać się, chociaż oczywiście trzeba mieć świadomość odpowiedzialności, jaka na wolontariuszu spoczywa. Jazda na tandemie, no, nie jest równie prosta jak na rowerze pojedynczym. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że można tą sztukę opanować po dosłownie 10-15 minutach. Ja po raz pierwszy na tandem wsiadłem właśnie podczas tandemowej wyprawy niewidomych zorganizowanej przez Waldka. Moim pierwszym nauczycielem był właśnie Waldemar, który wyrozumiałością nieprzeciętną znosił moje pierwsze potknięcia.
0: Tak źle nie było. Żyjemy, rozmawiamy, więc było bardzo dobrze.
1: Moim zdaniem pewien błąd polegał na tym, że od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, to znaczy ja akurat dołączyłem do wyprawy w połowie drogi w Płocku i pierwsze kilometry przejechaliśmy z Waldkiem, a ja za kierownicą. Moje pierwsze w życiu kilometry za kierownicą tandemu po dość ruchliwych ulicach miasta. Ja bym jednak początkującym wolontariuszom sugerował, żeby pierwszy kwadrans jazdy na tandemie, na ten pierwszy kwadrans znaleźli sobie jakieś spokojniejsze miejsce, żeby gdzieś potrenowali na jakiejś bocznej uliczce, na jakimś boisku, no gdzieś, gdzie ruch jest ograniczony. Potem można już jeździć zupełnie swobodnie.
0: Pamiętam to, co jest... przejazd. Chciałem powiedzieć, ja pamiętam ja właśnie ten przejazd z miejsca noclegu do centrum, gdzie zwiedzaliśmy właśnie Płock i no, dosyć ruchliwe, a innej drogi nie było dojazdu, więc...
1: Przed pierwszą jazdą oczywiście, przed pierwszą jazdą warto jest uzgodnić jakieś podstawowe komendy. Najtrudniejsze jest startowanie i zatrzymywanie, które oczywiście w ruchu miejskim zdarza się znacznie częściej na skrzyżowaniach przed światłami. Dobrze jest to wcześniej potrenować, dobrze jest te komendy poćwiczyć, uzgodnić. Dobrze, gdy para, team, wolontariusz plus niewidomy nie jest początkująca, to znaczy jeżeli któryś z nich jest doświadczony, fajnie, bardzo się cieszę, że moim nauczycielem był właśnie Waldek, że ja pierwsze metry na tandemie, kilometry przejechałem z Waldkiem. Bardzo dobrze, gdy właśnie niewidomy, uczący wolontariusza jest, ma już doświadczenie. Natomiast jeszcze a propos strony. Na stronie niewidomy.pl udostępnione są dwa, właściwie trzy poradniki. Poradnik dla wolontariuszy, poradnik dla niewidomych i trzeci poradnik napisany przez Waldemara, poradnik dla kupujących tandem. Tam osoby zainteresowane odsyłałbym, można rzeczywiście bardzo szczegółowe informacje uzyskać. Poradniki są częściowo przygotowane na podstawie doświadczeń Waldemara, na podstawie naszych doświadczeń, w dużej mierze również na podstawie materiałów opublikowanych na stronie amerykańskiej Blind Tandem Cycling Connection. To jest strona, na którą przez przypadek trafiłem, gdy projekt Niewidomy na tandemach już ruszał, już właściwie funkcjonował. Okazało się, że Amerykanie wpadli na właściwie dokładnie to samo rok wcześniej niż my, więc można powiedzieć, że Ameryki nie odkryliśmy, ponieważ tam analogicznie działająca skrzynka kontaktowa funkcjonuje, ale w momencie, kiedy myśmy z Waldkiem uruchamiali nasz projekt, to o tym amerykańskim nie wiedzieliśmy nic. Więc nie jest to plagiat, tylko jakby równoległe działanie, świadczące najlepiej też o tym, że rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.
2: Wspomnieliście, właściwie ty, bo wspomniałeś o tym poradniku dotyczącym wyboru tandemu. Może nie będziemy tego poradnika cytować, ale proszę cię, Waldku, żebyś chociaż w kilku słowach powiedział coś na ten temat. Na co warto zwracać uwagę przy wyborze tandemu?
0: W tym poradniku starałem się przedstawić ważne elementy. Tandem jest troszkę nietypowym rowerem, w stosunku do którego są troszkę większe wymagania niż do roweru, na którym się wybieramy, że tak powiem, na działkę najczęściej. Tandem jednak musi mieć dużo większą wytrzymałość te podzespoły i to jest taka charakterystyka. Nie wskazuję tam producentów, tylko dla osoby, która chce kupić tandem, to są tylko wskazówki, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, co jest istotne dla bezpieczeństwa, dla wytrzymałości takiego roweru. Że to są takie aspekty, że osoba, która zamierza kupić tandem, żeby tą decyzję, bo to jest sprzęt drogi, bo tandem to jednak są koszty ponad 2-3 tysiące złotych, zanim wyda te pieniądze, żeby dokładnie się zastanowiła, czego oczekuje od tego roweru, i bo podejrzewam, że znajdą się w tej chwili osoby niewidome, które po raz pierwszy kupią tandem i nie mają żadnych doświadczeń. Dlatego starałem się opisać, bo na tandemie jeżdżę od parunastu lat, więc owszem, z kilkuletnią przerwą, dlatego te doświadczenia moje i kolegów, którzy posiadają tandem, bo też z nimi na ten temat rozmawiałem, tam też pewne swoje wskazówki, uwagę, doświadczenia przekazali, które są ujęte właśnie w tym poradniku.
2: A czy o zakup tandemu można się w ogóle gdzieś ubiegać o dofinansowanie takiego zakupu?
0: No, różnie to bywa, różnie do tego podchodzą PCPR-y, bo znam takie historie, że na przykład, owszem, dofinansowanie tandemu, ale połowa, bo drugą połowę prowadzi osoba widząca.
2: No tak.
0: No, że można starać się o połowę dofinansowania, więc różne rzeczy, różni urzędnicy, no ale warto próbować i przekonać tego urzędnika u siebie, że to jest sprzęt, który wpływa na naszą rehabilitację i tak dalej.
2: Więc zachęcamy do
0: osoby, którym się udało w ten sposób pozyskać środki na tandem.
2: Więc zachęcamy do lektury poradnika, do zapoznania się z nim, no i być może do zakupu własnego tandemu. To ja jeszcze zapytam o kolejną rzecz, bo także poza anteną rozmawialiśmy i wspomnieliście o tym, że niewidomi to nie są już tylko na tandemach. Teraz to są także niewidomi w przestworzach, tak? Czy może ktoś z was więcej nieco na ten temat powiedzieć?
1: Tak, tak. Projekt Niewidomi na tandemach nabiera skrzydeł.
2: Poszybował.
1: W sensie dosłownym. Mianowicie jakiś czas temu zgłosił się do mnie wolontariusz, pan Ryszard Lewandowski z Warszawy, który napisał: nie mam tandemu, ale mam dwuosobową lotnię, której zresztą jestem instruktorem, bardzo chętnie zabiorę ze sobą przestworza niewidomych. No i okazało się, że gdy rozesłałem tą informację do niewidomych z Warszawy, bo pan Ryszard jest właśnie stamtąd, zgłosiło się kilkunastu niewidomych i już takie loty miały miejsce.
0: 6 osób leciało.
1: Przypuszczalnie 6 osób w trzech dwuosobowych turach pod niebiosa zostało na motolotni zabranych. Przepiękne filmy, relacje również, teksty są opublikowane, są dostępne na naszym profilu facebookowym. Mało tego, Ryszard Lewandowski zaangażował się w ten projekt do tego stopnia, że namówił swoich znajomych posiadających również motolotnie i nie tylko, różne inne środki latające, że tak powiem. Namówił ich, żeby się zgłosili do mnie i właśnie ostatnio odebrałem zgłoszenie od dwóch kolejnych motolotniarzy z Warszawy, od osoby, która dysponuje ultralekkim samolotem ze Szczecina, od osoby, która dysponuje wiatrakowcem, cokolwiek to jest, bo szczerze mówiąc nie bardzo się orientuje, z Wrocławia, i również od posiadacza lotni, motolotni. To już dzisiaj jeszcze ciepła wiadomość, świeży news z Lublina. Wszyscy oni zapraszają niewidomych na również tandemowe loty.
2: Więc okazuje się, że można nie tylko już pojeździć, ale także sobie i polatać.
1: I popływać. Wpadnę ci jeszcze słowo. Zgłosił się do mnie również wolontariusz ze Szczecina, który napisał: nie mam tandemu niestety, ale mam dwuosobowy kajak.
2: Więc to myślę, że też taka w ogóle informacja, bo ja wiem, że naszych audycji Tyflo Podcastu słuchają nie tylko osoby niewidome, fakt, że w większości słuchają osoby niewidome, ale także słuchają osoby widzące, więc jeżeli...
3: Tak? Że przerwę,
2: proszę.
3: Ale znam też niewidomych, którzy jeździli już na snowboardzie, między innymi na halfpipe nawet. Także i też się chcą podzielić tą swoją wiedzą, jak to robić, żeby dało się jeździć na tym halfpipe, właściwie nic nie widząc.
2: O, no to też jest ważna rzecz, ale w takim razie to, bo myślę, że to jest ważne, że do projektu Niewidomi na Tandemach, że tego tandemu nawet można by tak nie traktować zupełnie dosłownie jako roweru, na którym siadają dwie osoby, jedna niewidoma, druga widząca i sobie jadą, ale generalnie takiej działalności dwuosobowej, w którym której osoba niewidoma samodzielnie no, nie jest w stanie bezpiecznie wykonać.
0: Tu jeszcze dodam właśnie to zgłosił się Laski, które też teraz będzie kampania właśnie wspólnego biegania. Też z Wrocławia klub piłki dla niewidomych. Więc tego typu też
2: zresztą
0: działania...
2: Zresztą o piłce rozmawialiśmy z Lubomirem Praskiem kilka tygodni temu na naszej antenie.
0: Tak.
2: Więc i tu mamy kolejną...
0: Będą pewnie jakieś wspólne...
3: Laserowy dla niewidomych.
0: Proszę?
3: Jest też klub strzelecki, są nawet zawody strzeleckie dla niewidomych ze strzelaniem laserowym.
0: Tak, w Krakowie. Więc tutaj wszelkie formy aktywności dla niewidomych, gdzie możemy wspólnie i tak dalej, będą na pewno wspierane, żeby to był, tak jak powiedziałeś, tandem nie tylko rowerowy.
2: To powiedzmy może jeszcze, Janku, może teraz do ciebie takie pytanie, a co właściwie ta cała akcja, wspomnieliśmy, że to może dawać przyjemność obu stronom, ale co daje tobie jako wolontariuszowi?
3: Przede wszystkim daje ogromną satysfakcję tego, że udało mi się coś zrobić i udało mi się pomóc innym, że ci inni są zadowoleni z tego, a mało tego, z reguły ja jestem też zadowolony, to jest jeszcze większym osiągnięciem.
2: A Kuba, w twoim przypadku?
1: Bardziej egoistycznie może niż Jasiek. Ja zauważyłem dzięki Waldkowi i dzięki pozostałym niewidomym, z którymi miałem przyjemność w czasie wyprawy jeździć, że widzę więcej. Mianowicie jadąc opowiadałem o trasie. Opowiadając musiałem się bardziej skupiać na tym, co widzę i w pewnym momencie uzmysłowiłem sobie, że zauważam, że widzę znacznie więcej z tej drogi, więcej rejestruję, więcej zauważam, niż gdybym jechał sam, bo właśnie o tej drodze opowiadam. Do czego zmierzam? Dzięki niewidomym widzący widzą więcej. Widzący przewodnicy tandemu widzą więcej. To jest moim zdaniem bezcenny wymiar wspólnej jazdy. Oczywiście jest to, tak jak powiedział Jasiek, ogromna satysfakcja, radość z tego, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, zrobić coś dla własnego zdrowia i coś dla kogoś tak. Ale nawet już tak bardziej
3: egoistycznie... Ja ci tutaj przerwę na chwilę, Kuba, bo ja się spotkałem jeszcze z taką rzeczą, że jak jechałem z Izą po Puszczynie Połomickiej, to ona mówi, a tutaj jest takie drzewo, a tutaj jest takie drzewo, a tutaj czuję borowiki. Także ja zgubiłem, bo ja nawet nie wiem, jak te drzewa wyglądają, ona je rozpoznawała od zapachu.
0: Ja dodam tylko jedną, że jak Kuba był te 5 dni z nami jechał, to była kolejka, żeby był kierowcą tandemu, bo każdy chciał jechać po prostu z Kubą, bo doskonale wiedział, co się dzieje na drodze. że mówię to o Kubie, to były przepychanki, że prawie do Weśni by dochodziło, żeby pojechać na Kubie z tandemem, bo robił to rewelacyjnie, opowiadając.
2: Czyli
1: korzyść obopólna.
2: Ale, ale to było, myślę, że tak, czy jednak nie, że później pozostali piloci tandemów, pozostali wolontariusze z Kuby brali przykład i jednak próbowali już opowiadać, co tam na tej drodze
0: troszkę się tak, ale no, że tak powiem, to też trzeba mieć jakiś dar takiego opowiadania, któremu Kubie chyba nie brakuje. I ja na pewno na takiego, choćbym widział pilota, opowiadacza, na pewno bym się nie nadawał. Że to pewne też pewnie predyspozycje osoby, ale to, co Kuba powiedział, chyba ważny aspekt, że te spotkania niewidomych z widzącymi pewnie dają różne perspektywy, dają inną perspektywę spojrzenia na życie, na świat w tym momencie dla obu stron.
2: Więc oby to się wszystko rozwijało. Ja z tego miejsca życzę wam powodzenia. Oby akcja Niewidomi na tandemach coraz szersze kręgi zataczała, oby się w przestworza wzbijała, gdzieś wskakiwała do wody. Może kiedyś, jak technika pozwoli, to jeszcze jakieś loty kosmiczne będzie można pouskuteczniać. Kto wie. Na razie to jeszcze poza zasięgiem nawet i w pełni sprawnych, bo to trzeba niemałe treningi przejść. Ale takie na przykład jakieś, nie wiem, loty balonem chociażby, albo podobne rzeczy, to...
0: Moim marzeniem to jest skoczyć na spadochronie, ale zobaczymy, czy się gdzieś to uda.
2: No to jak...
0: Wszystko jest możliwe.
2: To jak
0: też w pandemii.
2: To jak skoczysz, to jak skoczysz, to mam nadzieję, że podzielisz się również wrażeniami.
1: Że szczęśliwie wylądujesz, a ja chciałem od siebie dodać, że jak się wyszukiwarkę w Google wpisze tandem, to jednak nie pojawi się na pierwszej stronie, na pierwszej pozycji rower, tylko właśnie pojawią się tak zwane tandemowe skoki spadochronowe wspólne. To, o czym Waldek wspomina. Skoki z instruktorem. To też jest tandem. Tak jak tutaj Michał, prowadzący audycję, powiedział, tandem to niekoniecznie musi być rower, to jest po prostu wspólna działalność dwóch osób, widzącej i niewidomej, a może tych teamów, tych dwójek być nieskończenie dużo.
2: Ty jeszcze, Kuba, przed audycją wspominałeś o takim gorącym newsie, którym się chciałeś ze mną podzielić, to myślę, że i z naszymi słuchaczami się również podzielisz, o kamizelkach, tak? Dobrze pamiętam, że się...
1: Tak. No, gorący news, kamizelki rzeczywiście są jeszcze ciepłe, prawie z maszyn drukarskich. No rzeczywiście problem projektu Niewidomi na tandemach polega na tym, no cóż, na braku finansów, no bo tak jak wspominaliśmy, jest to działalność niekomercyjna, absolutnie prywatna. Próbowałem znaleźć sponsorów, którzy sfinansowaliby kamizelki odblaskowe z nadrukiem, z logo projektu Niewidomi na tandemach na plecach, no bo takie kamizelki są bardzo uniwersalne, można je nosić latem na podkoszulki, kiedy jest ciepło, i zimą, kiedy się jeździ, o ile się zimą jeździ, w grubych kurtkach, równocześnie zapewniają bezpieczeństwo, równocześnie reklamują, dzięki temu dużemu naszemu logo na plecach, reklamują trochę projekt. No niestety sponsorów się nie udało znaleźć, ale no cóż, zainwestowałem z własnej, że tak powiem, kieszeni, wykonałem 50 sztuk takich kamizelek odblaskowych z naszym logo i dzisiaj je odebrałem właśnie z cukarni. Kamizelki są do wzięcia, że tak powiem, no niestety po kosztach wykonania i ewentualnej przesyłki, no ale to jest 14 zł, nie jest to majątek.
2: Dokładnie, więc jeżeli ktoś będzie chciał się w taką kamizelkę zaopatrzyć, to co powinien zrobić?
1: Wiesz, ja jestem trochę zakłopotany, bo nie przypuszczałem, że tutaj jakąś taką kryptoreklamę, żeby nie powiedzieć w ogóle, że jakiś interes własny ubijam. No, że nie spodziewałem się tego, że ten temat się pojawi, bo właściwie poza anteną o tym rozmawialiśmy. No, gdyby ktoś chciał kamizelkę taką otrzymać, to najprościej by było, gdyby skontaktował się z nami, to znaczy z projektem Niewidomi na tandemach, na stronie jest adres mailowy. Wystarczy napisać maila.
2: Zatem zachęcamy, kamizelki są i jeżeli komuś mogłyby się przydać, to oczywiście są do wzięcia. A projekt myślę, że naprawdę warto propagować, warto promować, bo to jest kolejna aktywność fizyczna, którą mogą wykonywać osoby niewidome. Jazda na tandemie, tych aktywności fizycznych, no jednak gdzieś tam mamy mniej z reguły, no bo wiadomo, że są takie osoby, które nie widzą i aktywnie, bardzo fizycznie działają, ale to myślę, że jest jednak mniejszość. To nie jest reguła. Zatem zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich do odwiedzenia strony www.niewidominatandemach.pl, a ja wam życzę powodzenia i dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji, a przypomnę, że gośćmi byli Waldemar Rogowski, Jan Warchałowski. Waldek to niewidomy uczestnik projektu Niewidomi na Tandemach. Janek to

0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. W związku z tym, że ja ostatnio tak te telefony, cały czas robię się monotematyczny, bo w tych telefonach, o aplikacjach telefonicznych, wszystko wokół telefonów się kręci. Dziś przesiądę się na komputer, pozwolą Państwo, i pokażę Państwu coś, co no, poniekąd z telefonem też ma dużo wspólnego. Niemniej jednak ja osobiście bardziej lubię korzystać z tego portalu społecznościowego, bo o portalu społecznościowym mówić będziemy, z poziomu komputera. A w zasadzie lubiłem korzystać z tego powodu, że programiści mieli możliwość stworzenia klientów do tegoż portalu społecznościowego. Mówię oczywiście o portalu społecznościowym Twitter. Któż z nas nie pamięta takich klientów jak Twitter, jak TheCube, czy ostatnio Chicken Nugget, czy na przykład TV Blue? O Twinie nie wspomnę. Wszystko fajnie, wszystko miło, da się, ale to jest każdy klient ma inne skróty klawiszowe, każdy klient inaczej się zachowuje. Jeden jest lepszy, drugi gorszy, jeden ma to, drugi ma tamto, trzeci nie ma tego. I ostatnio dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak skróty klawiszowe. Natknąłem się na te skróty klawiszowe już dawno, dawno temu, ale niestety rutyna daje się we znaki, rutyna gubi, rutyna jest zła. Bardzo przestrzegam przed rutyną. W związku z tym skróty klawiszowe dostępne dla programu Twitter. No to dobrze, no, wiele jest skrótów klawiszowych. Zresztą ostatnio wypełniając ankietę odnośnie korzystania z pewnych stron internetowych, napisałem, że w ogóle nie korzystam ze skrótów klawiszowych. No i okazało się, że jednak skłamałem, bo dość szybko korzystać z tych skrótów zacząłem. Żeby za dużo nie mówić, przechodzimy do
2: Program Manager
1: Twittera.
2: Pasek Firefox.
1: Twitter dostępny jest z każdej jednej przeglądarki. Tutaj używamy screenreadera NVDA oraz Firefoxa
2: w najnowszej wersji. Pasek narzędzi, nawigacyjny pasek narzędzi. Prowadź adres odczytnika, naznaczenia zdjęte, naznaczone literką. Strona startowa programu Mozilla Firefox, dokument zajęty, pole edycji zmienięte, pusta, Twitter zajęty, nagłówek poziom 1, Twitter, nawigacja, punkt orientacyjny, lista elementów, 4 odzmierzony link główna, odzmierzony link powiadomienia, przycisk wiadomości, link odkryj, koniec lista, szukaj punkt orientacyjny, szukaj pole edycji, przycisk szukaj na...
1: I tak sobie myślę, że korzystanie w ten sposób z Twittera przez stronę internetową byłoby może nie trudne, choć łatwe też nie, ale na pewno czasochłonne. I teraz najpotrzebniejsze skróty. Oczywiście wyłączamy sobie tryb formularzy, insert spacja. Najpotrzebniejsze skróty, jakie nam tutaj się będą przydawać, to są literki J i literki K. Literka J przenosi nas do następnego tweeta, literka K do poprzedniego tweeta.
2: Lista, Agnieszka, publika, publik, uważaj, kelner może ci się przysłużyć, http, mwyborcza, 1,10542,17,563,079, agentura kelnerów ujawniamy zeznania zatrzymanych HTML, 1 podany dalej, 3 minuty temu, 1,22.
1: Właśnie.
2: Samsung Polska, twierdzimy o technologii, dołącz do dyskusji, 1 ulubiony 9, mart, mas, 22.
1: Kolejna jotka.
2: Jacek Harutowicz, J. Harutowicz, na to kocham internet, Cichlowski dotarł do zeznania i opisał, ale jak oni wiedzą lepiej, to tak, ja mają Wojtka Płaszcza i co on zrobi, 1 podany dalej, 1.
1: I załóżmy, że chcemy jeszcze tego tweeta przeczytać jeszcze raz. Insert, strzałka w dół, nic. No to jeszcze raz musimy literkę K.
2: Samsung Polska, Jacek Harutowicz, J. Harutowicz, na to kocham internet, Cichlowski dotarł do zeznania i opisał, ale jak oni wiedzą lepiej, to tak, ja mają Wojtka Płaszcza i co on zrobi, 1 podany dalej, 9 minut temu, 3,22. Android Compel, Android Polska, Dobre, co będzie w styczniu, HTTP, to GL8CXLH, 8 minut temu, 4,22.
1: I załóżmy, że tego tweeta chcemy coś z nim zrobić. Jak zrobić? Możemy wyłączyć tryb formularzy i możemy mieć dostęp do całej strony internetowej, ale nie musimy tego robić. Naciskamy Tab.
2: Android Compel, Android Polska, link. 8 minut temu, link. HTTP, to GL8CXLH,
1: możemy wejść sobie na stronę.
2: Enter,
1: otworzyła nam się strona z artykułem.
2: Link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link, link

0: kompleksowe. Zdaniem amerykańskiego giganta serwis po prostu przestał być popularny.
1: Kiedy w 2006 roku
0: rozpoczynała swoją działalność w internecie, wiele było stron magazynów.
1: Twittera, oczywiście, jak kto lubi, ja mam ustawionego Firefoxa tak, że strony, które mi się otwierają z poziomu Twittera, otwierają się w kolejnej karcie.
0: Twitter dokument, tak więc
1: wracam sobie do naszego Twittera, Ctrl-Shift-Tab, bądź Ctrl-Tab. Jak Państwo słyszeli, tryb formularzy się nam wyłączył i teraz kolejnym tabem przechodzimy na przycisk odpowiedz.
0: Podaj dalej, przycisk.
1: I kolejnym tabem przechodzimy na przycisk podaj dalej. I ja go teraz nacisnę Enter.
0: Podaj dalej do Twoich obserwujących, dialog, dokument, podaj dalej, przycisk, zamknij, dokument, przycisk, anuluj, podaj dalej, przycisk.
1: Mamy przycisk, podaj dalej, proszę.
0: Podaj dalej, Twitter, dokument.
1: I wracamy na to samo miejsce.
0: Lista, Andrzej Grosik, Android, Kompel, Android, Polska, Wodlek, Sobemuzie, w styczniu, HTTP, to GL8, CXL, H1, podany dalej, 10 minut temu, 422.
1: I w ten sposób możemy dość szybko z naszym timeline'em twitterowym się zapoznać. Czytamy. No załóżmy, że tego Twittera nie czytaliśmy już dłuższy czas. Cały czas tutaj się coś zmienia. Jakieś tweety nowe przychodzą, trzeba do nich dojść. Kolejny skrót klawiaturowy, który jest najważniejszy. Zresztą będziemy informowani. Często będziemy informowani, usłyszymy komunikat. Nie wiem, czy nam się to tutaj teraz uda w tym momencie, ale usłyszymy komunikat. Dostępne są nowe tweety. Wciśnij kropkę, aby je przejrzeć. I tak za każdym razem, kiedy przychodzi nowy tweet, słyszymy komunikat, dostępne są nowe tweety, wciśnij kropkę, aby je przejrzeć. Także kropka będzie skrótem, którego na pewno nauczymy się najszybciej. No to ja wciskam kropkę.
0: A jeszcze publika, publik, uważaj, kelner może ci się przysłużyć, http,
1: wyborcza, wyborcza,
0: 1,1054,217,563,079, agentura kelnerów, ujawniamy zeznam.
1: Nie przyszło, także znowu pani Agnieszka Kublik i znowu literkami J, literkami K przemieszczamy się pomiędzy naszymi tweetami. Kolejny ważny skrót, no bo przecież nikt z nas Twittera nie tylko nie czyta, a też na nim pisze. Zresztą do tego ten program jest stworzony. No i wypadałoby coś napisać. Naciskamy literkę N.
0: Dokument. Treść tweta po edycji zwinięte wielowierszowe z autouzupełnianiem. Pusta.
1: To jest... To jest tweet dla Tyflo Podcastu.
0: Zwinięte.
1: I na przykład naciskamy sobie
0: pasek narzędzi, tweetnij, przycisk.
1: Tab i mamy pasek narzędzi, tweetnij.
0: Proszę
1: bardzo.
0: Twitter dokument.
1: Twitter nam się wysłał. Naciskamy naszą kropeczkę.
0: Lista praw autorskich to jest tweet dla nagrania Tyflo Podcastu 6 sekund temu 1:23.
1: No i możemy na ten Twitter, na ten tweet oczywiście odpowiedzieć. Oczywiście literka R.
0: Rozwinięty. Twitter Mozilla Firefox. Nieznane. Twitter Mozilla Firefox. Twitter dokument. Lista. Lista. Pole edycji zwinięte wielowierszowe z autouzupełnianiem. Pusta. Lista. Treść tweeta. Pole edycji zwinięte wielowierszowe z autouzupełnianiem. Błąd Rawkif.
1: O, tutaj mówi, że błąd Rawkif. No nie, ja nie jestem błąd Rawkif, ja jestem Rawkif. Tak się nazywam na Twitterze. Jak ktoś będzie miał ochotę mnie pośledzić, zapraszam serdecznie. No i piszemy. A teraz odpowiadamy.
0: Błąd Rawkif, a teraz odpowiadamy. Pasek narzędzi, tweetnij, przycisk, niedostępne.
1: I tutaj muszę to Państwu pokazać, bo tutaj ta kwestia mnie troszkę denerwuje.
0: Dostępne są nowe tweety, wciśnij kropkę, aby je
1: przejrzeć. O, dziękuję bardzo, właśnie, to jest ten komunikat, na który czekałem. Bardzo często się pojawiający w przypadku przeglądania Twittera przez stronę internetową. Oczywiście naciskam kropkę, no bo skoro program każe.
0: Lista praw autorskich to jest tweet dla nagrania Tyflo Podcastu 1 minutę temu 1:2 poziom 2.
1: To jest pierwszy tweet.
0: Rafał Kimat Rawkif, jeden minutę temu to jest tweet dla nagrania Tyflo Podcastu. Rafał Kimat Rawkif, Rawkif, a teraz odpowiadamy. 24 sekundy temu 2:2 poziom 2.
1: I on tutaj właśnie ma taką zawieszkę jeszcze raz.
0: Rafał Kimat Rawkif, 24 sekundy temu Rawkif, a teraz odpowiadamy. Rafał Kimat Rawkif, to jest tweet dla nagrania Tyflo Podcastu. Jeden minutę temu 1:2 poziom 2.
1: Najpierw pierwszy tweet.
0: Dostępne są nowe tweety. Później kropkę, aby je
1: przejrzeć. O właśnie. Później kolejna literka J i on jeszcze raz tego tweeta powtórzy i przeczyta następnego. Tak wyglądają niestety wątki.
0: Rafał Kimat Rawkif, 2 minuty temu to jest tweet dla nagrania Tyflo Podcastu. Rafał Kimat Rawkif, a teraz odpowiadamy. 45 sekund temu 2:2 poziom 2.
1: I teraz 2:2, jak Państwo słyszą, poziom 2, czyli Druga i ostatnia odpowiedź.
0: Rafał Kimat Rafki 44 sek. 45 sekund temu Rafki, a teraz odpowiadamy. Lista Rafał Kimat Rafki to jest ten dla nagrania tytułu podcastu 2 minuty temu 1 z 2 poziom 2. Koniec rozmowy. Rafał Kimat Rafki w Rafki, a teraz odpowiadamy. Poziom 1. Lista poziom 2 Rafał Kimat. Poziom 1 Agnieszka Czublik, a Czublik
1: uważa. I teraz mamy dopiero
0: się przysłużyć HTTP wyborcza PLW.
1: Naszą panią Agnieszkę. Tutaj się, mówiąc kolokwialnie, Twitter mota. Ja nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Niemniej jednak, jak jest długi wątek, no to można stracić cierpliwość, niestety. I tutaj nawet jeśli wyjdziemy sobie z trybu formularzy, wychodzimy,
0: przechodzimy na
1: początek strony, mamy nasze skróty klawiszowe, są
0: dostępne dla popularnych akcji i nawigacji na stronie,
1: o których mówiłem. Możemy sobie te skróty otworzyć.
0: Skróty klawiszowe dialog umaga. Aby korzystać z tych skrótów, użytkownicy czytników ekranu mogą być zmuszeni do wyłączenia wirtualnej nawigacji. Skróty dla popularnych działań. Skróty...
1: O czym mówiłem. I tutaj każdy jeden skrót jest podany. W każdej chwili możemy sobie do tych skrótów zajrzeć. My te skróty zamykamy.
0: Przycisk zamknij.
1: Przycisk zamknij.
0: Skróty klawiszowe są dostępne dla popularnych akcji i nawigacji na stronie.
1: Do naszego Twittera przechodzimy do osi czasu. Wyłączamy tryb formularzy, insert spacja.
0: Lista Jacek Harłukowicz, J. Harłukowicz, NATO, Samsung Polska, Samsung Polska.
1: I stanęliśmy na Samsungu. Jeszcze wcześniej była pani Agnieszka, jak państwo pamiętają. I on cały czas, pomimo tego, że my tutaj chodzimy po tej stronie, ten fokus nam się...
0: Agnieszka Czublik.
1: O właśnie, mamy naszą panią Agnieszkę. Pomimo tego, że cały czas chodzimy po tej stronie, wyłączamy, włączamy ten tryb formularzy, ale oś czasu jest zapamiętana, czyli ostatni tweet, jaki czytaliśmy, jest zapamiętany w osi czasu i spokojnie, bez problemu możemy do niego wrócić. No i mamy naszą panią Agnieszkę.
0: Samsung Polska, Samsung
1: Samsunga
0: Polska.
1: Mamy.
0: Android, komputer, Android Polska.
1: No i załóżmy, że nasz tutaj tweet o tym, że Google Code, prawda, zostanie uśmiercony, strasznie nam się spodobał, chcemy go dodać do ulubionych, naciskamy literkę F.
0: Ulubione.
1: Okej.
0: Okay.
1: I tak dalej, przeglądamy nasze tweety. Oczywiście nie musimy korzystać z taba, jeśli chcemy odpowiedzieć, podać dalej, dodać do ulubionych. Niemniej jednak te opcje są pod klawiszem tab dostępne. No ale mają one oczywiście swoje skróty klawiaturowe, bo załóżmy...
0: TVP Info rzucił hamburger Lipice, dzięki czemu 720 KG, poznajcie Denisa, Jan i Pazowiów, dziennik.pl, Liga NBA, 20, T-Mobile Extra, klasa Extra, dziennik.pl, Gazeta Wyborcza.pl, Gazeta Wyborcza, Senatorowie Lesa, Atola, Hamiu, Dejają, Łomame, to zdrada stanu, HTTP, Pity 1, H8, 1, Deli, Gazeta Wyborcza.pl, Gazeta Wyborcza, po dwóch latach ponownie włączany jest wielki zderzacz hadronów LHC.
1: No właśnie zastanawiałem się zawsze, co to jest ten zderzacz hadronów. No i załóżmy, że ten tweet mi się tak podoba. Nie używam tabulatora, używam literki T.
0: Podać dalej do twoich obserwujących. Dialog, dokument, podaj dalej, przycisk, przycisk, link, Gazeta Wyborcza, T, 1 godzinę temu, anuluj, podaj dalej, przycisk.
1: Przechodzimy na przycisk, podaj.
0: Podaj dalej, 7, Twitter, dokument.
1: I wracamy, J.
0: Listka. Gazeta Wyborcza, T, Gazeta Wyborcza, po dwóch latach ponownie włączany jest wielki zderzacz hadronów LHC, HTTP, Pity 1.
1: Nasz kochany Twitter dalej pamięta, w którym miejscu skończyliśmy przeglądać naszą oś czasu. W dalszym ciągu mamy nasz zderzacz hadronów, ale załóżmy, że chcemy napisać wiadomość prywatną do jakiegoś użytkownika.
0: Dialog, dokument, odbiorca w piśmie pole edycji rozwinięte z autouzupełnianiem, pusta.
1: No i tutaj wykorzystamy kolegę Michała Kasperczaka. Wpiszemy my i cychy, ale.
0: Ale. Jeden propozycja. Lista Michał Kasperczak, Michał Kasperczak, jeden z jeden. Odbiorca w piśmie pole edycji rozwinięte z autouzupełnianiem, pusta. Odbiorca w piśmie pole edycji rozwinięte z autouzupełnianiem, pusta. Lista Michał Kasperczak, Michał Kasperczak, jeden z... Dalej, przycisk. Zamknij, przycisk, dokument, przycisk, dalej. Dokument, treść wiadomości prywatnej pole edycji wielowierszowe, pusta.
1: Klikamy przycisk dalej i piszemy wiadomość prywatną. Wiadomość prywatna na potrzeby Tyflopodcastu.
0: Pasek narzędzi. Wyślij wiadomość, przycisk.
1: I wysyłamy naszą wiadomość. Wiadomość została wysłana.
0: Dostępne są nowe tety. Wciśnij kropkę, aby...
1: I dostajemy oczywiście nasz ukochany komunikat. Dostępne są nowe tweety. Tabulatorem przechodzimy na
0: przycisk
1: zamknij. Znowu są dostępne tweety.
0: 10 Twitter dokument. Lista
1: no
0: gazeta wyborcza. P. Gazeta wyborcza. Po dwóch latach ponownie włączany jest wielki zderzacz hadronów LHC.
1: I znowu jesteśmy na naszym zderzaczu. Oczywiście nie będę tutaj Państwu pokazywał wszystkich skrótów. Zachęcam do samodzielnej, prawda, eksploracji tychże. Niemniej jednak na przykład skrót klawiaturowy L służy do zamknięcia, do zwinięcia wszystkich wątków, czyli jak pokazywałem wątek, w którym sam sobie odpowiedziałem na tweeta. Można te wątki zwinąć po prostu i przejść dalej do następnego tweeta. I teraz użytkownicy klientów twitterowych, takich jak Chicken Nugget czy TheCube, pamiętają, że tych osi czasu było kilka, bo była oś czasu główna, oś czasu wzmianki bądź powiadomienia, ulubione i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest oczywiście tak samo. Żeby dostać się do osi głównej, używamy skrótu klawiaturowego GH, najpierw G, później H. Natomiast jeśli chcemy dostać się do powiadomień, naciskamy literki GN.
0: Lista Piotr Tarasewicz, obserwuje Cię Piotr Tarasewicz, 9 ma 1 z 20.
1: O właśnie, i mamy nasze powiadomienia.
0: Ale taki ma prawki, czemu się nie pochwa.
1: I tutaj mamy wszystkie tweety.
0: Marcin Kaczorowski podał dalej, twór podany dalej 6 mar. Największym grzechem rodziny Radia Maryja jest nienawiść. Podsyca ją ojciec. Michał Kasterczak podał twoje wtedy do ulubionych 5 mar. Skryte też dostępny. Michał Kasterczak podał dalej twoje do wtedy 5 mar. Skryte też.
1: Czyli powiadomienia, czyli odpowiednik chickenowych, że tak powiem, wzmianek. Ale jeśli chcemy wrócić do głównej osi czasu, naciskamy literkę GH. I czy mówię prawdę?
0: Lista TVP Info. TVP Info, TVP Info, nastolatek chciał sprawdzić, jak zabił się Robin Williams, eksperyment zakończył się tragedią HTTP. Litry 1 Ekerol 3 minuty temu 2.34 poziom 1.
1: Nasz
0: TVP Info, pan młody nie wiedział, ile to jest 15 plus 6. Nie doszła żona, uciekła z ceremonii ślubnej HTTP. Litry 1 Ekerol.
1: O tak. I tutaj nasz Twitter się odświeżył, był i przeszedł nam na początek listy. Możemy dość szybko dostać się
0: do
1: profilu.
0: Lista prawa, Kiwat podał dalej, gazeta wyborcza, PL, gazeta wyborcza, po dwóch latach ponownie włączany jest wielki zderzacz hadronów LHC. Prawa, Kiwat podał dalej, gazeta wyborcza, PL, gazeta wyborcza, 1 godzinę temu, po dwóch latach ponownie, prawa, Kiwat, prawki w 15 minut, 15 minut temu, to jest wtedy dla nagrania tytułu pod
1: zasad. Właśnie tutaj możemy, jak wyłączymy sobie...
0: Wtedy główne punktory, przycisk ulubione, przycisk, to jest wtedy dla nagrania tytułu pod...
1: Możemy sobie zarządzać naszym profilem.
0: Prawa, Kiwat, prawki.
1: I tak dalej. Wracamy do osi głównej. Wróciliśmy?
0: TVP Info, nastolatek chciał sprawdzić, jak zabił się.
1: Tutaj jest taki mankament, że kiedy naciśniemy na przykład GH, GR, GP, to nie do końca wiemy, że fokus przeszedł nam na tą zakładkę, o którą nam chodzi. I literką J musimy sprawdzić, czy aby na pewno jesteśmy tu, gdzie chcemy być. GR, wzmianki. Przeszło, ale ja tego nie wiem, bo widzę tutaj, że coś zmieniło się na ekranie.
0: Lista prawa, Kiwat, prawki, a teraz odpowiadamy. 15 minut temu, Aneta Kiwat, prawki, czemu się nie pochwalić, że masz taką sprytną córę, że sama rozlazła emoji później.
1: I tak dalej, i tak dalej. GH, nic nie słychać. Znowu literka J, żeby się upewnić.
0: Lista TVP Info TV.
1: Gdzie my ewentualnie jesteśmy na pierwszym twicie w osi głównej. No i następny skrót GM.
0: Dokument, klikamy myśli, nowo, przycisk.
1: Tutaj nam się wyłącza tryb formularza, włącza w zasadzie tryb formularza.
0: Lista elementów, 18, link Michał Kasperczak.
1: Mamy tutaj Michała Kasperczaka pierwszego.
0: Koniec lista, przycisk, oznać wszystko, ja to przeczytane, przycisk, myśli, nowo.
1: O, mamy pierwsze dwa
0: przyciski. Nagłówek, poziom 3, wiadomości prywatne.
1: Od nagłówka zaczyna się nasze zwiedzanie.
0: Przycisk, oznać wszystko, ja to przeczytane, przycisk, myśli, nowo.
1: Oznacz wszystko jako przeczytane i wyślij nową.
0: Lista elementów, 18, link Michał Kasperczak.
1: I zaczyna się, prawda?
0: Link. Michał Kasterczak. Wiadomość prywatna na potrzeby tytułu podcastu.
1: O.
0: 7 minut temu. Link był koncert 2007.
1: I tutaj mamy nasze wszystkie wiadomości prywatne. Niestety nie da się, tak jak ja to lubię, albo ja tego nie umiem. Muszę tutaj publicznie to powiedzieć, żeby było wiadomo. Niestety nie umiem do tej pory zmusić internetowego Twittera, żeby czytać wiadomości od najstarszej do najnowszej. Czyli tak jak to lubiłem czytać i lubiłem wykorzystywać tweet markera do synchronizacji pozycji przeczytanych tweetów z różnymi urządzeniami. Tutaj muszę zaczynać czytanie Twittera od pierwszego do ostatniego. Ale muszę też Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że tych klientów Twitterowych jest troszkę, tak jak na początku wymieniłem chociażby Chicken Nugget, czy TV Blue, czy Twina, czy The Cube, są dobre klienty Twitterowe na urządzenia mobilne, tak jak Tweetings na system Android, czy Twitterific na system iOS. Jest również natywny Twitter na system iOS, który też całkiem dobrze się sprawdza. Przyznam się szczerze, że odkąd, kiedy dowiedziałem się, że są skróty klawiaturowe, zacząłem korzystać z klienta Twittera poprzez stronę internetową, no to nie uruchomiłem żadnego klienta Twittera na systemie Windows. Okazał się on praktycznie niepotrzebny. Ja nie chcę tutaj wnikać w to, czy strona potrafi więcej, czy klient potrafi więcej, bo nawet pewnie byłaby to dyskusja na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, albo odwrotnie. Niemniej jednak stwierdzam uroczyście, że jestem użytkownikiem wygodnym i jeśli mam dostęp do czegoś po prostu od tak, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? I zachęcam Państwa do wejścia na stronę twitter.com, zalogowania się, otwarcia sobie w osobnej zakładce skrótów klawiszowych, o której tutaj mówiłem. Parę skrótów pominąłem, gdyż pomyślałem sobie, że nie będę tutaj wszystkich skrótów Państwu przytaczał. Zachęcam do otwarcia sobie tych skrótów klawiaturowych, do pobawienia się, do zobaczenia, a nóż też Państwu się spodoba i okaże się, że nie jest nam potrzebny klient do Twittera, który może być na przykład płatny, bo takie też oczywiście są. Mnie taki sposób korzystania z Twittera bardzo się podoba. Zdarza się, że Twitter...
0: Dostępne są nowe trety. Wciśnij kropkę, aby je przejrzeć.
1: A, dziękujemy bardzo, że Twitter reaguje dość wolno. Wtedy trzeba po prostu się wylogować, zamknąć przeglądarkę, otworzyć ją na nowo i wtedy dość responsywnie nawet to działa. No i jest to wygodne. Nie wierzyłem w to sam, uwierzyłem, korzystam i Państwa również zachęcam. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, chociaż tutaj akurat zagadnienie jest proste, rafkif@gmail.com, mój adres e-mail. Można też komentować nasze audycje, zachęcamy bardzo serdecznie do tego. Na stronie www.tyflopodcast.net pod każdą audycją, która się ukazuje, można zamieścić swój komentarz. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie Państwa. Dziś będziemy rozmawiać o książkach, o książce, zwłaszcza ostatniej, naszego dzisiejszego gościa. A Państwa i moim gościem jest autor książki Niegrzeczna dziewczynka, pan Tomasz Wandzel. Witam pana serdecznie.
4: Dobry wieczór. Może na początku dwa sprostowania. Jest to Grzeczna dziewczynka i nie jest to ostatnia, lecz przedostatnia. Ostatnia ukazała się w lipcu tego roku, ale o Grzecznej dziewczynce chętnie porozmawiam.
3: Jasne, bardzo mnie to cieszy i raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Chciałabym jeszcze, jeśli będą Państwo mieli pytania do naszego autora albo będą chcieli się Państwo podzielić refleksjami odnośnie przeczytanych książek, zaprosić Państwa do kontaktu. Można oczywiście kontaktować się z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu. Na wstępie chciałabym poprosić pana o przybliżenie swojej pisarskiej sylwetki naszym słuchaczom. Gdyby był pan uprzejmy opowiedzieć w kilku słowach trochę o sobie i o swojej dotychczasowej twórczości.
4: Debiutowałem w dość późnym wieku, ponieważ byłem już po 30. W 2009 roku i to były krótkie formy prozatorskie opowiadania. Co do jak gdyby powodu, dla którego zacząłem pisać, mówiąc krótko, był to pewnego rodzaju sposób na nudę. Ponieważ gdy w 2004 roku zacząłem pracę w jednej z firm w Sopocie, a mieszkam w Prabutach, więc codziennie musiałem 4 godziny spędzić w pociągu. No i po kilku latach już słuchanie książek, przeglądanie neta, słuchanie muzyki po prostu się znudziło. A ponieważ dużo słuchałem książek, wpadłem na pomysł, że skoro tyle przesłuchałem, to może coś napisać. No i tak to się zaczęło. W 2010 roku powstała moja pierwsza książka, powieść Dom w chmurach. Taką ciekawostką jest to, że w całości napisałem ją w pociągu właśnie podczas tych dojazdów do i z pracy. A takim celem, dla którego ją napisałem, był konkurs literacki. Postanowiłem, że jeżeli ktoś ma oceniać to, co piszę, to lepiej, żeby to był ktoś obcy, nieznajomi i rodzina, bo tutaj zawsze się usłyszy pochlebstwa. Mm-hmm. I to jest jak gdyby naturalne, że jeżeli zwraca się do kogoś znajomego, słuchaj, przeczytaj, jak ci się to podoba, no to w 90% powiedzą, o super, fajne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niezależne jury ma to do siebie, że co prawda jest subiektywne, ale ocenia utwór bez kontekstu autora. Czyli nie bierze pod uwagę, kim jest autor, tylko po prostu oceniają utwór. W tym konkursie ta książka zajęła drugie miejsce. No i później już jak gdyby tak mi się to spodobało, że w 2012 roku była kolejna książka, Hycel. Później była Grzeczna dziewczynka, o której pewnie więcej powiemy. A w tym roku ukazał się zbiór opowiadań pod tytułem Żółty długopis.
3: Aha, rozumiem. A co było tą taką jakby główną treścią czy takim rdzeniem albo tą największą inspiracją, o czym chciał pan opowiedzieć światu? To znaczy, jakie były, nie wiem, wartości, emocje, wszystko to, co się złożyło na to, że oczywiście nagroda pewnie była też tą zachętą, bo to ten subiektywny aspekt oceny, ale jakby myśląc o tych wewnętrznych pobudkach pańskich do pisania książek, na czym chciał się pan skupić najbardziej? Jakim językiem chciał pan przemawiać do czytelnika? O czym opowiedzieć światu?
4: Jeśli chodzi o Dom w chmurach, bo to była to moja pierwsza powieść, regulamin konkursu nakładał pewne normy, czyli akcja musiała się dziać w górach, w Walimiu, to są okolice Wałbrzycha. Natomiast ja przed utratą wzroku bardzo dużo chodziłem po górach i tamte rejony właściwie mogę powiedzieć, że znałem jak własną kieszeń, nadal znam jak własną kieszeń. Mhm. Więc jedną sprawę miałem załatwioną. Nie było dla mnie problemem umiejscowienie fabuły właśnie w tym miejscu. Postanowiłem wykorzystać troszkę i historię, ponieważ w Domu w chmurach jest opowiedziana historia pewnego dworku, który jest właśnie tytułowym domem w chmurach. Ale żeby też zachęcić jakby czytelników, postanowiłem przemycić do tej książki troszkę wątków autobiograficznych. Książka opowiada historię zawodowego fotografa, który po licznych perypetiach kupuje właśnie ten tytułowy dom w chmurach. Tam, że tak powiem, osiada. No i na skutek wypadku traci wzrok. Aha. No i ta książka jest podzielona jak gdyby na dwie części. W pierwszej części jest bardzo dużo opisów wizualnych. Natomiast w drugiej części tam już przede wszystkim występują zmysły, które dla osób niewidomych są ważne. Czyli jest bardzo dużo opisów związanych z zapachami, z dotykiem. Pewne sceny, które można by przedstawić wizualnie, Ja starałem się przedstawić właśnie w ten sposób, jak odbierają je osoby niewidome.
3: Czyli trochę jakby przedstawił pan tak bardziej plastycznie zjawisko kompensacji, gdzie wcześniej była ta warstwa wizualna, a później jakby wszystkie te zmysły, które miały kompensować utratę
4: wzroku.
3: Tak,
4: właśnie tak. Tutaj troszkę też postanowiłem przemycić z własnej biografii drogę, którą przebyłem po utracie wzroku do samodzielności. Czyli troszkę jest tam o rehabilitacji, troszkę jest o urządzeniach, które wspomagają. Natomiast całość jest skomponowana jako powieść społeczno-obyczajowa. Są tam dość wyraziste postacie. W niektórych recenzjach pojawiają się takie sugestie, że kobiety w tej książce nie są przedstawione w dobrym świetle. Ja troszkę się z tym nie zgodzę, ponieważ mimo, że mają one swoje wady, są bardzo ważne dla głównego bohatera.
3: Mhm, rozumiem. A chciałam zapytać o coś takiego. Żyjemy w takiej rzeczywistości okulocentrycznej, gdzie przemawia się do odbiorcy głównie przez tą warstwę wizualną, przez obrazy. Ludzie nawet czytając książki, nie jakieś ilustrowane magazyny, tylko książki zwykłe, takie zaopatrzone w warstwę tekstową, nastawiają się na ten odbiór taki bardziej w kontekście wzrokowym, wymagając od autora właśnie takich plastycznych opisów postaci, miejsc, w których akcja się toczy i tak dalej. Rzeczywistość się zmienia i w tej rzeczywistości są takie rzeczy, których pan nie widział, tak? Będąc osobą niewidomą od jakiegoś tam czasu. Czy nie obawia się pan, że jakoś pisząc książki jako osoba niewidoma, dla osób nawykłych do tego opisywania rzeczywistości na każdym kroku w książkach, gdzieś te opisy mogą być, powiedzmy, dla tych czytelników nawykłych do tego odbioru wzrokowego rzeczywistości, w jakiś sposób mało czytelne, albo może ich być za mało, czy są zbyt skąpe? Jak pan uważa? Oczywiście rozumiem, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, tak? Ale czy jakoś zastanawiał się pan, obawiał się pan, że czegoś w tych opisach może czytelnikowi zabraknąć?
4: To znaczy tak, wzrok straciłem w 97 roku. Miałem wtedy 23 lata. Więc można powiedzieć, że przez te 23 lata już tyle się świata naoglądałem, że, no, że wystarczy. W tym sensie, żeby go później przekazywać piórem.
3: No tak, ale przepraszam, że wejdę w słowo.
4: Tak?
3: Bo myślę, że jednak przez 20 lat świat się zmienia i to bardzo się zmienia. Zmienia się przestrzeń, zmieniają się jakieś formy urbanistyczne. Ludzie wyglądają zupełnie inaczej. Są jakby...
4: No tu bym się nie zgodził, dlatego że ludzie nadal mają dwie ręce, dwie nogi, głowę i tułów. Samochody nadal mają cztery koła, no i w zależności od modelu ileś tam drzwi. Budynki nadal mają jakieś kształty i u góry dach, prawda? Są pewne rzeczy, których...
3: No takie najbardziej podstawowej formie oczywiście tak, ale...
4: Zmienia się moda na pewno. Zmieniają się fryzury, zmieniają się... W tej chwili mówię o kobietach. Zmieniają się, nie wiem, sposoby makijażu. Taką nowością, którą ja już nie pamiętam, nie wiem, są na przykład telefony komórkowe. Więc jak gdyby tutaj, gdy czuję, że ten opis, który ja albo moja wyobraźnia wykreuje, nie jest dla mnie samego zadowalający, po prostu sięgam po pomoc osób widzących.
3: Konfrontuje pan jakoś
4: tak,
3: te opisy,
4: jak to w tej
3: tak?
4: chwili wygląda.
3: A czy myśli pan, że na przykład czytanie literatury współczesnej jest dla pana w jakiś sposób pomocne też w tym aspekcie, czy nie?
4: Jakoś staram się nie wzorować, nie naśladować innych autorów i szczerze mówiąc, czytając, a sporo czytam, wydaje mi się, że mniejszą uwagę zwracam właśnie na te aspekty takie wizualne. O ile przy pisaniu staram się dbać o to, by one występowały i by ta proporcja była zachowana. O tyle czytając jakoś, wydaje mi się, że nie zwracam chyba na to uwagi.
3: Rozumiem.
4: Na te aspekty, takie opisy miejsc, jeżeli są jakieś ważne dla danej akcji, dla danej sytuacji w książce, to tak, nawet czasami do nich wracam. Ale tak czytając jakąś luźną książkę, nie koncentruję się specjalnie na tym.
3: Mhm, rozumiem. To jak to jest z tym pisaniem? Czy w kraju, w którym prawie nikt nie czyta, uważa pan, że warto pisać książki? A jeśli tak, to dlaczego?
4: To jest taki paradoks, ponieważ jesteśmy krajem, w którym nikt nie czyta, a jednocześnie każdego roku ukazuje się od 5 do 7 tysięcy nowych tytułów. Mhm. No i gdzieś tutaj jest ten dysonans. Skoro nikt nie czyta, to po co tyle tytułów ma się ukazywać? Powiedzmy, że duża część są to przekłady. Ale kiedyś czytając opracowania za rok chyba 2015, przeczytałem, że rodzimych autorów, którzy w 2015 roku opublikowali książki, było około 3,5 tysiąca. Więc jednak sporo osób pisze. Dlaczego? No chyba tutaj jest to już jest rzeczą indywidualną każdego piszącego. Dlaczego pisze? Pewnie niektórzy marzą o karierze, sławie, rozgłosie. Pewnie inni chcą przekazać światu jakieś prawdy. Powodów może być naprawdę wiele. Czy warto pisać? Jeżeli ktoś lubi pisać, jeżeli ktoś się w tym odnajduje, jeżeli sprawia mu to przyjemność, to na pewno warto.
3: Rozumiem.
4: Inną rzeczą jest wydawanie tego. Tutaj już wchodzimy jak gdyby w zupełnie inny aspekt.
3: Bo też jest taka kwestia, że w momencie, kiedy dużo ludzi też czyta głównie książki wypożyczane z bibliotek, gdzie książki wydawane powiedzmy relatywnie, tak, na kieszeń zwykłego Kowalskiego są dosyć drogie. Są osoby, które kupują książki, a są takie, które w większości pożyczają książki tylko z bibliotek. Chyba nie tak łatwo jest namówić wydawnictwo do wydania książki, zwłaszcza jeśli jest się debiutantem, prawda?
4: To znaczy w moim przypadku ja poszedłem zupełnie inną drogą. Po doświadczeniach z pierwszym wydawcą Domu w chmurach zmieniłem zupełnie podejście do tego tematu. Założyłem z żoną własne wydawnictwo i w tej chwili książki wydaję samodzielnie. Owszem, tutaj pojawia się wiele plusów, wiele minusów. Plusem jest to, że mam całkowitą swobodę, jeżeli chodzi o projekt okładki, o wygląd książki, a nawet nawet jej cenę.
3: Tak.
4: I powiedzmy, jeżeli książka jest wydawana przez duże wydawnictwo, to ona w sieci księgarni czy gdziekolwiek w wersji papierowej, no bez promocji, jeżeli to jest premiera, to pewnie nie kosztuje mniej niż 30 zł. Moje książki wahają się w cenach od 15 do 20 zł. Więc to jest plus, moim zdaniem. Minusem może być promocja i dystrybucja. Ponieważ tutaj wtedy wszystko spada na, że tak powiem, moje
3: barki. Na barki samego autora.
4: Tak. Czyli jeżeli chce się, żeby tego się troszkę sprzedało, trzeba pracować. Natomiast ja nigdy nie traktowałem pisania jako zawodu, bo powiem, to pewnie będzie bolesna prawda dla tych, którzy by chcieli zacząć pisać i na tym zarabiać. Ja uważam, że nielicznym się udaje, a gdybym miał się utrzymywać z tego, co napiszę, to pewnie żyłbym o mleku i bułce.
3: Rozumiem.
4: Traktuję to raczej jako pasję, a wydawanie jest to takim owocem tego, że piszę. W tej chwili mam tą satysfakcję, że jest to pasja, do której już nie dokładam. O ile na początku trzeba było coś tam dołożyć, o ile w tej chwili jest to taka pasja, która się samofinansuje. czyli dochody z jednej książki zazwyczaj wystarczają na wydanie następnej. Poza tym też bardzo często startuję w różnego rodzaju konkursach, czy to stypendialnych, czy grantowych, gdzie też udaje się zdobyć jakieś fundusze na wydanie książki czy na promocję.
3: To kończąc ten wątek związany z Pana działalnością, twórczością, ogólnie Pana zapatrywaniami na działalność literacką, chciałam jeszcze zapytać, co było dla Pana źródłem większej satysfakcji? Czy nagroda, jaką otrzymał Pan za Dom w chmurach, czy popularność, jaką zyskała Grzeczna dziewczynka?
4: Pewnie coś trzeciego. Otóż nie jest to jakiś taki znany fakt, ale w 2010 roku mój reportaż prasowy dostał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na reportaż prasowy imienia Macieja Szumowskiego. To jest dość znana postać, jeżeli chodzi o telewizję i reportaże. I chyba to jest ta nagroda, którą cenię najbardziej.
3: Aha, rozumiem.
4: Reportaż był naprawdę krótki, bo powstał podczas powrotu z pracy i ja pisałem go chyba 15 minut. Natomiast to jest nagroda, którą, tak jak mówiłem, cenię najbardziej. Dom w chmurach, pierwsza książka, więc zawsze jest jakiś sentyment. Co do Grzecznej dziewczynki, tutaj książka została odebrana troszkę inaczej niż by autor chciał, ale tak chyba jest zazwyczaj, że oczekiwania autora bardzo często rozmijają się z tym, jak książka jest odbierana przez czytelników.
3: Rozumiem. Myślę, że o tym, jaki był pański zamysł w trakcie publikowania i pisania Niegrzecznej dziewczynki, zaraz porozmawiamy. A chciałam jeszcze zapytać tak nieco przewrotnie, czy uważa pan, że Grzeczna dziewczynka tak czy inaczej cieszyłaby się taką popularnością jako element literatury kobiecej, czy po prostu jakby po części wpisała się w nurt takich książek z podznaku 50 twarzy Greya? I to sprawiło, że stała się takim sukcesem.
4: W bardzo wielu recenzjach pojawia się taka sugestia, natomiast ja całkowicie się z nią nie zgadzam. Z kilku powodów. Przede wszystkim przebrnąłem przez wszystkie tomy 50 twarzy Greya i to również przez te dalsze. Tytułów już nie pamiętam, ale przebrnąłem przez wszystkie. I różnic jest bardzo wiele. Przede wszystkim Grzeczna dziewczynka jest powieścią, gdzie mamy do czynienia, powiedzmy, z normalnym związkiem, w którym zaczyna coś się dziać. Tam występuje normalne małżeństwo. Kobieta postanawia wrócić do przeszłości, do bardzo burzliwej przeszłości, ale tutaj jednak mamy do czynienia ze związkiem. To nie jest budowanie czegoś nowego. Po drugie, w Grzecznej dziewczynce nie ma żadnego czerwonego pokoju. Czyli jeżeli ktoś szuka tam bardzo plastycznych opisów
3: zbliżeń, czegoś, tak?
4: Może niekoniecznie zbliżeń, ale nawet takich dość perwersyjnych jakichś praktyk, to tego tutaj nie znajdzie. Dziewczynka w samym zamyśle miała być pokazaniem, że kobiety bardzo często, i to jak gdyby wyszło nawet w jednej z recenzji, którą przysłała mi jedna z czytelniczek, że w kobietach jest coś takiego, że każda kobieta potrzebuje odrobinę szaleństwa, i odrobiny nieszczęścia. I to jest właśnie w grzecznej dziewczynce, w głównej bohaterce, która, nie ukrywam, budzi bardzo wiele kontrowersji, jest osobą bardzo dla czytelników irytującą i to się właściwie pojawia na każdym spotkaniu autorskim, że główna bohaterka Kinga irytuje. Ale taki też był
3: zamysł. A miała irytować?
4: Miała irytować.
3: To znaczy miała mnie, właśnie... powiem szczerze, zdecydowanie bardziej od Kingi irytował jej mąż, ale i osoby, z którymi rozmawiałam też, ale o to chciałam zapytać jakby w osobnym wątku.
4: To znaczy tutaj kwestia męża jest kwestią taką drugoplanową. To jest ktoś, kto musiał być. Natomiast...
3: Nie, ja rozumiem, tylko z jednej strony mówi pan o tym, że tutaj jest normalny związek, z którego w pewnym momencie kobieta postanawia powrócić do przeszłości. Dla mnie oczywiście każdy ma inną jakby perspektywę patrzenia na związki, patrzenia na rolę, jaką odgrywają osoby w swoim związku, albo na to też, na ile jedno powinno iść w, nie wiem, fascynacje jakieś zawodowe, pasje czy cokolwiek innego drugiego. Dla mnie po pierwsze Kinga i jej mąż Paweł są osobami, których nic nie łączy. Jakby poza samym faktem, że stanowią związek, ich nie łączy nic. Jedno nie podziela pasji drugiego. Gdzieś tam w pewnym momencie, już nie chcę tutaj za bardzo opowiadać fabuły, tak, ale jakby gdzieś tam Kinga buduje swoją zawodową tożsamość, tak? Otwiera przedszkole i jakby bardziej angażują się jakieś osoby poboczne, koleżanka, mąż koleżanki, jakaś tam osoba przypadkowo spotkana na ulicy, niż jej własny mąż. Jedna wzmianka o tym była tylko w kontekście takim, że mąż tam przeglądał z nią takie biznesplany, które miała zanim rozwinęła cały i jakby ja szanuję jakby taki opis, że w różnych związkach jest różna temperatura, natomiast dla mnie gdzieś jakby ja trochę się tej Kindze nie dziwię, że ona gdzieś z tego związku wyszła, bo no bo no tak jak nawet trudno mi to jakoś opisać tak, w taki sposób delikatny, ale naprawdę i też właśnie osoby, z którymi rozmawiałam po przeczytaniu tej książki chyba miały podobny odbiór, że ten mąż no to tak trochę sobie był, ale tak naprawdę to nie za bardzo wiadomo po co. Chyba, żeby miała od kogo odejść albo...
4: To znaczy tak, jeżeli
3: jak
4: chodzi
3: pan się
4: o...
3: odniesie do tego, do takiego...
4: Znaczy, ich relacja wydaje mi się... nie jest czymś odosobnionym.
3: Nie, na pewno nie.
4: Myślę, że w bardzo wielu małżeństwach jest tak, że te osoby po prostu są ze sobą, nie wiem, dla wychowania dzieci, dlatego, że kiedyś się w sobie zakochały.
3: No tak, ale to był związek młody, nowy, taki jakby na początku wydawało się zdrowy, dobrze się zapowiadający i gdzieś...
4: Tak, ale bardzo często... te związki nie od razu się psują. Tutaj też była, jak gdyby nie od razu się to wszystko popsuło. Owszem, zdradzają troszkę fabuły. Kinga jest już w dniu własnego ślubu, jak gdyby wraca do tej przeszłości. Można powiedzieć, że to przeszłość wróciła do niej. Zupełnym przypadkiem, ale tak się właśnie stało. Ale później przez jakiś czas można powiedzieć, że było zupełnie normalnie. Podobnie jak w wielu innych związkach, więc jakby tutaj nie doszukiwałbym się niczego jakiegoś, co nie występuje w rzeczywistości. Jest wiele takich związków. Natomiast cały zamysł tej książki miał skoncentrować się, jak gdyby główną częścią książki była Kinga i jej relacja z tytułowym B. Znaczy z głównym, z drugim głównym bohaterem oprócz Kingi, z męskim bohaterem. Ta książka miała obrazować niezdrowe relacje, które bardzo często mogą prowadzić do tego, że gubimy się. Gubimy to, co nas kiedyś pociągało w tym partnerze, z którym byliśmy. Szukamy jakichś nowych wrażeń. I jej relacja z mężem była tylko pewnego rodzaju tłem do tego, co tak naprawdę działo się między nią a B.
3: To ja może jestem jakoś w swoich odczuciach odosobniona, ale mi, mimo wszystkich tych zakrętów, trudnego charakteru, tego odchodzenia B i wracania do tego związku z Kingą, tej ciągłej chęci, którą Kinga prezentowała, zakończenia tej relacji, a mimo to jednak po jakimś czasie zawsze ją wznawiała, dla mnie ta jej relacja z B poniekąd wydaje się zdrowsza niż jej relacja z mężem, bo w tej jej relacji z B jest trochę tego, o co w związkach chodzi. Jest ta iskra, jest wzajemne zainteresowanie sobą, jest jakaś taka ciekawość drugiego człowieka, podczas kiedy w tym związku Kingi z jej mężem zupełnie takich wątków nie ma.
4: Tak, ale równie dobrze, równocześnie można powiedzieć, że w związku Kingi z B nie ma takich podstawowych wartości, na których zależy kobieta. Czyli nie ma czegoś takiego jak poczucie bezpieczeństwa. Nie ma czegoś takiego jak miłość, ponieważ, no już zdradzę jeszcze troszkę więcej fabuły, B wprost mówi do Kingi, że on może dać jej wszystko. Rozkosz, przyjemność, ale nie może jej dać miłości, bo tego po prostu nie potrafi. Mhm. Więc w tym kontekście wydaje mi się, że jest to głównie zafascynowanie ze strony Kingi. I mimo, że B otwarcie mówi, jak on widzi ich związek, to Kinga ciągle chyba ma nadzieję, że będzie jednak inaczej, że może on się zmieni, że to właśnie przy nim...
3: Marzy o tym, żeby zostać matką jego dziecka też.
4: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że o ile przy Pawle ona ma poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, natomiast może nie ma tej tak zwanej iskry, o której pani mówiła, o tyle w tych kontaktach z B jest coś zupełnie innego. To, czego nie ma w związku z Pawłem.
3: Czyli można powiedzieć, że te relacje w pewnym sensie, nie wiem, czy potwierdzi pan, że taki był zamysł, one mają być w stosunku do siebie komplementarne, że
4: tak, jedna... mają się uzupełniać. Mhm.
3: Rozumiem. A nie ma pan takiego wrażenia, że ten... Wrócę jeszcze do tego męża Kingi, że on troszeczkę jako bohater w pewnych momentach mógł być ciekawszy, że nie ma czegoś takiego, że on w jakiś sposób walczy o Kingę, walczy o to, że o jakość ich związku, że on tak jakby, no mimo, bo oczywiście gdzieś tam jest, nie wiem czy taki był zamysł, ale jest taka nutka w czytelniku współczucia, że człowiek niewidomy, że zajmuje się dzieckiem, że tam gotuje obiady, że wykonuje swoją pracę i że stara się być dobrym mężem i tak dalej. I to jest wszystko okej, tylko gdzieś on jest taki okej jako człowiek, natomiast w tym związku tak jakby trochę oddaje walkowerem, że nie za bardzo jakoś zależy mu na samej tej Kindze jako osobie, tak? Że on stara się dawać swoim życiem osobie jak najlepsze świadectwo, ale prawie, że jakby akceptuje to, że ona się gdzieś tam odwraca, on nie za bardzo jej pyta, gdzie ty bywasz, że gdzieś tam spada temperatura emocji między nami. Taki jest trochę, no jakby się nie udał ten mąż.
4: To znaczy, powiem inaczej, po napisaniu Domu w chmurach postanowiłem, że nie w każdej, ale mniej więcej w drugiej książce będę starał się przemycać jakiegoś bohatera niewidomego, żeby pokazać światu różne oblicze, bo przecież niewidomi są takimi samymi ludźmi jak osoby widzące, mają takie same problemy, mają...
3: I wie pan co, bardzo mi się spodobało w pana książce, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to, że ten człowiek niewidomy nie jest bohaterem, społecznikiem, po prostu alpinistą, nie wiadomo kimś, tylko on jest zwykłym człowiekiem, który chodzi do pracy, zarabia na rodzinę, dba o dziecko, po prostu jak każdy inny facet na jego miejscu powinien. I to jest świetna rzecz.
4: Mogę powiedzieć tak, bohaterem, znaczy takim bohaterem, supermanem to był główny bohater Domu w chmurach. To tak. Natomiast tutaj zamierzenie było takie, że to będzie zwykły człowiek. Tylko później, gdy już książka ukazała się na rynku, gdy została przez ileś tam set osób przeczytana, na wielu spotkaniach autorskich pojawiał się taki motyw, że właściwie ta Kinga to jest taka perfidna. No, niektórzy to nawet mówili bardziej dosadnie. No jak można oszukiwać niewidomego? No i tutaj sobie pomyślałem, że kurczę, może ten bohater jednak powinien być widzący. Wtedy byłoby tak, może normalnie, no. Jeżeli się oszuka widzącego, no to jest fajnie. Ale jeśli się oszuka niewidomego, no to już jest, a jaka jest różnica? No,
3: a ja się z panem nie zgadzam. Znaczy nie zgadzam się z tym, o czym pan mówił, bo ja uważam, że po prostu jeśli chcemy, żeby traktować nas normalnie, jeśli się spodziewamy, że osoby, nie wiem, zdrowe będą z nami jako z osobami niewidomymi wchodziły w normalne relacje, normalne związki, no to też tak naprawdę no risk no fun. Bierzemy z całym zapleczem, tak? I musimy się spodziewać tego, że nie będą miały skrupułów, że jesteśmy osobami niewidomymi i może się przydarzyć w takim związku dokładnie to samo, co w każdym innym, prawda?
4: Tak, i te moje refleksje, o których mówiłem przed chwilą, były niejako spowodowane wypowiedziami czytelników.
3: Tak.
4: Mi osobiście no, jakoś aż na tyle odwagi nie miałem, żeby powiedzieć na spotkaniu, że tak miało być, że właściwie niewidomego też można oszukać, można okłamać, można zdradzić. Raczej starałem się to tłumaczyć tak jak przed chwilą, że w każdej książce miał być bohater i tutaj jest to bohater, który jest takim zwyczajnym bohaterem, nie jakimś tam, no takim przeciętnym człowiekiem. I podejrzewam, że jeżeli kiedyś jeszcze w jakiejś książce będzie bohater niewidomy, to też będzie to może już niezwykły człowiek. Ale może właśnie ktoś, kto nie wiem, kto ma jakąś pasję. Natomiast zawsze będę się starał ukazywać tych bohaterów niewidomych takim, jaki są na co dzień. Bo mimo, że nie ma pierwowzorów bohaterów, jeżeli chodzi o grzeczną dziewczynkę, bo wiele osób pyta o to na spotkaniach
3: autorskich. Tak, też chciałam o to zapytać.
4: nie ma pierwowzorów. Wszystkie sytuacje, jeżeli nawet są zaczerpnięte, to są zaczerpnięte z życia osób widzących. Natomiast grzeczna dziewczynka była pewnego rodzaju eksperymentem jeszcze z innego powodu. Dlatego, że drugą książkę, którą napisałem, Hycel, jest to historia opowiadana z dwóch perspektyw. Ludzkiej i z perspektywy psiej. To się przewija, czyli daną akcję widzimy oczami człowieka oraz jest opisywana tak, jak odbiera ją pies. Dla zainteresowanych powiem, że Hycel jest w tej chwili dostępny w serwisie wypożyczeń PZN-u, ale w formie na czytaka. Został nagrany kilka lat temu i jest dostępny, także jeżeli ktoś korzysta, to może pobrać i odsłuchać. I grzeczna dziewczynka jest eksperymentem z tego powodu, że jeżeli pani dobrze zwróciła uwagę, gdyby nie to, że autorem jest mężczyzna, to osoba czytająca mogłaby pomyśleć, że tę książkę napisała kobieta. Ponieważ narracja sprowadzona w rodzaju żeńskim, w pierwszej osobie. I głównym jak gdyby problemem na samym początku było to, żeby napisać byłam, a nie byłem. To są takie techniczne sprawy, ale
3: warsztatowo,
4: jeżeli się zaczyna pisanie nie ze swojej perspektywy, no to trzeba ten warsztat dostosować. Natomiast

0: tam, które w pracy chyba zapominały, że wokół są, jest dwóch facetów. Rozmawiały właściwie o wszystkim, nawet o bardzo intymnych sprawach otwarcie, tak jakby nas tam nie było, jakbyśmy byli powietrzem.
1: Szczęściarze.
0: I po pewnym czasie ja po prostu się do tego zacząłem przyzwyczajać, że może tak właśnie jest. I taką może nie naczelną, ale bardzo często powtarzaną anegdotką, którą powtarzam na spotkaniach, które przytaczam na spotkaniach autorskich, jest sytuacja z szalikiem. I to może też obrazować sposób, w jakim myślą kobiety i mężczyźni. Otóż pewna jedna z koleżanek chciała kupić sobie szalik. To było jakoś w listopadzie. I przez 3 tygodnie to grono kobiece rozmawiało o tym, jaki to będzie szalik. Doradzały jej. No i po tych 3 tygodniach, gdy jechałem w poniedziałek do pracy, to już nawet ja sam byłem ciekawy, jaki ona ten szalik kupiła. No i w momencie, gdy nastała przerwa śniadaniowa, zebraliśmy się w kuchni, no i pytamy, jaki ten szalik? Ona mówi, kupiłam opaszkę.
1: O.
0: No i to jest jak gdyby, dla mnie, dla faceta, jeżeli idę do sklepu, to mówię, że chcę szalik taki i taki, o mniej więcej takich i takich kolorach, z frędlami lub bez. Kobiet to nie jest takie proste.
1: No tak.
0: I wydaje mi się, że przez te 6 lat poznałem tą stronę kobiecej psychiki, o której mężowie nawet nie wiedzą, że w ich żonach istnieje. Ponieważ jest to taka, wydaje mi się, osobna część, która jest uwalniana wtedy, gdy jest w gronie koleżanek i zapomina, że gdzieś tam z boku dwóch facetów siedzi przy komputerach i robią to samo, co one.
1: Rozumiem. To na kanwie tego, o czym teraz pan opowiedział, odejdźmy na chwilę od tego niebywale przydatnego doświadczenia w kontekście pisania tej książki. Czy uważa pan, że literaturę kobiecą powinni pisać mężczyźni, powinny pisać kobiety? Czy, że taki podział nie ma sensu i jest to kwestią absolutnie osobniczą w kontekście autora?
0: Wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia, kto napisze książkę dla kobiet. Ważne, by ta książka się kobietom podobała. A czy autorem będzie mężczyzna, czy kobieta, to chyba nie ma znaczenia. To mniej więcej tak, jakby... Może troszkę zszokuje powiedzieć, że książki dla gejów powinni pisać tylko geje. Albo książki o Żydach powinni pisać tylko Żydzi.
1: Nie, dlaczego? Bo tutaj myślę, że tutaj różnica jest no, o Żydach, Żydzi, no to wie pan, no każdy jest takim samym człowiekiem jak Żyd, tak, natomiast mi chodziło bardziej o kwestię tą taką emocjonalną, że kobiety gdzieś tam funkcjonują bardziej właśnie w tych płaszczyznach emocji, panowie bardziej w tych przestrzeniach postrzegania faktów, jakichś konkretów i tak dalej.
0: Więc... No, z tym, że trzeba pamiętać, że literatura jest jedną wielką fikcją. I jeśli mamy do dyspozycji takie narzędzie, jakim jest wyobraźnia,
1: tak,
0: to właściwie nie ma znaczenia płeć, wyznanie, orientacja seksualna. Podejrzewam, że nawet gej mógłby napisać bardzo dobrą książkę dla kobiet, korzystając tylko i wyłącznie z wyobraźni.
1: No tak, myślę, że potrzebna jest też jakaś spora doza empatii, żeby wejść jakby w drugiego człowieka w tej płaszczyźnie właśnie emocjonalnej, tak?
0: Myślę, że niekoniecznie. W tej chwili mówimy o tak, no chyba, że mówimy o bardzo ambitnej literaturze kobiecej. Ale jeśli mówimy o takiej literaturze, którą po prostu się kupuje dla zabicia czasu, dla rozrywki, i nie mówię tego z jakimś przekąsem, że jest to gorszy gatunek literatury. Wręcz przeciwnie, uważam, że wszystko, co ludzie czytają, jest dobre. Dlatego, że czytają.
1: Jasne, ja też tak uważam.
0: I obojętnie, czy jest to, nie wiem, Quo Vadis, czy jest to książka kucharska. Najważniejsze, żeby czytali.
1: Tak, i żeby była jak w jakiś sposób rozwijająca dla człowieka.
0: Tak.
1: Obojętnie, czy będzie rozwijała jego wyobraźnię.

0: pachnie, tak, jego czy zmysłowość.
1: Jego kulinarne, czy jego jakieś zainteresowania, pasje. Dlatego każda forma literatury jest potrzebna. I tutaj jedynym takim wyznacznikiem będzie po prostu czytelnik. To czytelnik jest tym, który weryfikuje, czy dana pozycja spełnia jakieś normy warsztatowe, czy są książki, nawet ja sam czasem czytam książkę, którą po prostu po kilku stronach odkładam.
0: Bo się nie da, ja tak samo.
1: I nawet nie ze względu na fabułę, ale ze względu na warsztat. Mhm. I on może być nawet bardzo dobry dla innych czytelników, ale dla mnie jest nie do zaakceptowania.
0: Ja mam identyczne odczucia i nawet nie jest to kwestią tego, czy ten warsztat jest prosty, doskonały, niedoskonały. Po prostu czasami mam takie odczucia, że zaczynam czytać książkę i ona nawet jeśli dzieje się w ciekawym dla mnie miejscu, czy dotyczy jakichś zdarzeń, czy zjawisk, o których chciałabym się więcej dowiedzieć, właśnie przez ten warsztat, który jakoś nie przystaje do mojej percepcji, jest dla mnie nie do zaakceptowania. Też nie mam takie odczucia.
1: I to jest chyba piękne w literaturze, że podchodzimy do niej subiektywnie.
0: Tak.
1: Czyli każdemu podoba się coś innego.
0: Podoba się coś innego, a poza tym wydaje mi się, że też świetne w literaturze jest to, że jedna książka potrafi budzić w różnych ludziach zupełnie różne emocje, że kwestia interpretacji bohaterów, tego, jak czytelnik danego bohatera postrzega, że zaczyna w jakiś sposób tego bohatera czytać, zaczyna go oceniać, sprawia, że człowiek też dowiaduje się często czegoś o sobie samym, czego by nie wiedział, czytając tą czy inną książkę.
1: Z punktu widzenia autora powiem, że czasami może to być niebezpieczne. Ja miałem taką sytuację przy Domu w chmurach, gdzie już na wstępie zaznaczałem, że w książce jest sporo wątków autobiograficznych. I pewnego dnia na spotkaniu autorskim we Wrocławiu, no i tutaj muszę gdyby troszkę zdradzić fabułę. Otóż w Domu w chmurach jest taki wątek, że główny bohater razem ze swoim kolegą wydają album fotograficzny o wilkach. I po tym spotkaniu podeszła do mnie taka starsza pani i mówi, że panie Tomaszu, mam do pana bardzo serdeczną prośbę. Ja już obeszłam wszystkie księgarnie, nawet patrzyłam w internecie, ale nigdzie nie mogę znaleźć tego albumu o wilkach, który pan zrobił.
0: Czyli został pan utożsamiony tak ze swoim bohaterem.
1: To jest to niebezpieczeństwo, gdy zaznaczamy, że w książce są jakieś wątki autobiograficzne, że czytelnicy bardzo wiernie utożsamią autora z bohaterem.
0: Mhm. Rozumiem. A jak to jest z tymi bohaterami, którymi są osoby niewidome? Czy na tych spotkaniach czytelnicy pytają pana, do jakiego stopnia pan jakoś tam z nimi się utożsamia? Albo co konkretnie w danej pozycji chciał pan opowiedzieć o osobach niewidomych? Czego pan czytelników chciał nauczyć? Bo nie wiem, czy też formę takiej misji gdzieś pan w tych swoich książkach przemyca, czy taki jest zamysł, czy nie?
1: To znaczy, jeśli chodzi o osoby niewidome, to tutaj przykładem jest Dom w chmurach chyba, choć zamierzenie było zupełnie inne. Miała powstać książka społeczno-obyczajowa z jakimś takim troszkę chwytliwym wątkiem. Mhm. Natomiast przez czytelników jest odbierana jako może nie takie vademecum postępowania z osobami niewidomymi, ale taki przewodnik po świecie tych osób. Może nie do końca przewodnik, ale coś w tym właśnie rodzaju.
0: I cieszy to pana, czy martwi?
1: Z jednej strony cieszy, ponieważ jeżeli te osoby się dowiadują, że po dobrej rehabilitacji, po właściwej rehabilitacji osoba, która straciła wzrok, może funkcjonować, to jest to fajne, że czytelnicy dostrzegają, że u mnie w miejscowości też jest taka osoba niewidoma.
0: Całkiem nieźle sobie radzi, tak?
1: Tak, całkiem nieźle sobie radzi, więc jest to jakiś pozytywny przykład. Natomiast z drugiej strony Myślę, że wiele osób też zastanawia się, czy facet nie zbudował kapitału, jeśli chodzi o dom w chmurach, na tym, że jest niewidomy.
0: Aha.
1: Bo i takie głosy się pojawiają. No i gdyby no, nie można zabronić im. Każdy ma prawo do własnej opinii. Natomiast tutaj zamysł był zupełnie inny. No ale tak jak już mówiłem, to co myśli autor, niekoniecznie muszą później myśleć czytelnicy.
0: Tak, co widzimy też na przykładzie grzecznej dziewczynki, która jest bardzo różnie odbierana.
1: Tak, grzeczna dziewczynka to jest chyba książka, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Czasami mi się nawet za nią obrywało.
0: A to dlaczego? Za to stawianie kobiet w takim nie najlepszym świetle? Czy...
1: Tak, między innymi też.
0: Rozumiem. No ale to jak to jest? To co ale pan jako tam, autor sądzi o kobietach? Naprawdę jesteśmy takie bezduszne, cyniczne, merkantylne? Tak, jak to jest?
1: Że najczęściej tymi osobami, które miały mi za złe stawianie kobiet w takim świetle, byli mężczyźni.
0: O, a to bardzo ciekawe.
1: Więc no, chyba zostawię to bez komentarza, dlaczego kobiety nie miały nic przeciwko temu. Być może gdzieś tam w każdej kobiecie jest właśnie taka chęć, jak to ktoś mi napisał kiedyś, właśnie taka potrzeba odrobiny szaleństwa i odrobiny nieszczęścia, i u różnych kobiet może się to różnie objawiać. U jednych to może być tak jak w grzecznej dziewczynce, że nie wiem, pójście na taką bardzo, bardzo dużą całość, a u innej może to być, nie wiem, no, zakup szminki w sekrecie przed mężem. No. W tajemnicy przed mężem. Mówię, no, wydaje mi się, że jest w was coś takiego, czego my nie zrozumiemy, mężczyźni. I wszystkim tym, którzy próbują zrozumieć kobiety, ja zawsze mówię, że to ci się nie uda. I kiedyś nawet gdzieś tam słyszałem jakiś taki dowcip, jak mężczyzna mógł mieć do Pana Boga jedno życzenie. Nie, dwa życzenia mógł mieć, przepraszam, dwa. No i poprosił o taką fajną autostradę z Warszawy do Poznania. No i Pan Bóg mówi, no, wierzę, że to będzie, kurczę, troszkę karkołomne. To może daj to drugie życzenie. Panie Boże, chciałbym zrozumieć kobiety. No dobra, to ile ma mieć pasów ta autostrada?
0: No tak. Czyli nie jest łatwo, ale myślę, że na szczęście gdzieś takie płaszczyzny porozumienia są i chyba nie jest to do końca tak, że dla każdego mężczyzny każda kobieta to taka zupełnie terra incognita jest.
1: Nie, no to jest tak, że gdyby tak było, to byśmy nie tworzyli związków, nie zakładali rodzin. To jest tak, że każda... I to nie tylko kobieta, ale chyba każdy człowiek jest w pewnym sensie jakąś tam tajemnicą.
0: Oczywiście, to jest też...
1: To jest chyba to coś takiego pięknego w nas, że nie jesteśmy do końca tacy odkryci, nie ujawniamy wszystkiego, mamy jakieś takie własne swoje sekrety, które czasem wychodzą na jaw, czasem nie.
0: Czyli jednak komplement. Jesteśmy zupełnie nie do pojęcia jako kobiety, ale warto próbować. Tak,
1: znaczy... Próbować warto, ale i bez tego jak gdyby zrozumienia należy do kobiet podchodzić z bardzo wielkim szacunkiem, z bardzo wielką czułością nawet powiedziałbym. Dlatego, że gdyby nie kobiety, to świat byłby...
0: Trochę jednowymiarowy, prawda?
1: No tak jak w seksmisji. No. Gdyby nie mężczyźni, to byłoby to samo. Mhm. Więc jak gdyby w pewnym sensie jesteśmy na siebie skazani, ale nie musi to być więzienie.
0: Super, świetnie.
1: Może to być nawet raj, jeżeli się obie strony postarają.
0: Chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Myśli pan o napisaniu kiedyś jeszcze podobnej książki do Niegrzecznej dziewczynki? Czy w jakimś sensie pan jako pisarz dla siebie osobiście ten format już wyczerpał?
1: Wiele osób pyta, czy będzie kontynuacja Grzecznej dziewczynki. Zna pani zakończenie, więc wie pani, że w pewnym sensie jest to już zamknięta całość.
0: Tak.
1: I pewnie trudno byłoby wymyślić kontynuację tego wątku. Czy powstanie inna książka w takim formacie? Nie wiem. W tej chwili nawet nad tym nie myślałem, może dlatego, że
0: co?
1: W lipcu tego roku.
0: Przepraszam, czy mógłby pan powtórzyć ostatnie zdanie, bo niestety coś przerwało i nie słyszałam, nie jestem pewna też, czy słuchacze
1: mówię, że
0: mieli.
1: W tej chwili nawet nad tym nie myślałem, ponieważ Rzeczna Dziewczynka ukazała się w 2013 roku, a po drodze jeszcze miałem sporo innych zajęć, między innymi pracę nad zbiorem opowiadań Żółty Długopis, który ukazał się w lipcu tego roku. I może kiedyś, jak znajdę odpowiedni pomysł, bo to jest coś tak, że musi być pomysł. Czasem on przychodzi bardzo, że tak powiem, niespodziewanie, tak jak było na przykład w przypadku Hycla. Hycel został zainspirowany autentycznymi wydarzeniami, a było to tak, że kiedyś sobie, było to już w momencie, gdy nie pracowałem w Sopocie, gdy zacząłem pracować w domu, słuchałem sobie wiadomości i usłyszałem taki newz, że bandyci zorganizowali napad na psa i celnika, którzy na przejściu tropili kontrabandę. No i właściwie z tej wiadomości została napisana książka Hycy.
0: Aha.
1: I on się pojawi i w nas utkwi, to później warto nad tym pracować.
0: A chciałam zapytać, skąd najczęściej czerpie pan inspiracje do reportaży, do opowiadań, do książek? Czy to są jakieś zasłyszane historie od kogoś, wiadomości, albo jest też jakiś dział, gatunek literacki, który jest dla pana szczególnie inspirujący?
1: Powiem tak. Ja bardzo dużo podróżuję. Troszkę mniej, odkąd przestałem pracować, czyli od 7 lat, ale w tej chwili też bardzo często wyjeżdżam na spotkania autorskie, na różnego rodzaju imprezy. I w momencie, gdy zacząłem dojeżdżać do pracy, odkryłem, że pociąg jest tak specyficznym miejscem, nie ma chyba drugiego takiego miejsca, gdzie usłyszałoby się tyle historii. Ludzie w pewnym sensie się otwierają. Siedzenie za mną, dwie panie potrafią rozmawiać, nie wiem, o swoich kłopotach rodzinnych, o dzieciach, o mężach. I robią to tak otwarcie, może dlatego, że po prostu nie ma w pobliżu tych dzieci i tego męża.
0: Tak, myślę, że spotkani przypadkiem inni podróżni jakby nie bardzo nawet te panie się martwią, więc co pomyślą
1: tak,
0: sobie o ich historii.
1: No i właśnie, tak? I od tego momentu mogę powiedzieć, że we mnie narodził się taki brzydki nawyk, że ja podsłuchuję podróżnych.
0: Myślę, że wszyscy podsłuchują.
1: Znaczy, może tak, ale u mnie to idzie troszkę dalej. Ja nie dość, że podsłuchuję, to te co ciekawsze historie sobie zapisuję. Ale najgorsze jest chyba to, że niektóre z nich wykorzystuję w swojej twórczości. Więc wcale bym się nie dziwił, gdyby mnie kiedyś ktoś gdzieś tam w pociągu dopadł i powiedział panie Hamzel, ale to w tej książce to opowiedziałem ja.
0: No tak.
1: Ale to też dzieje się nawet w pociągu. Bardzo często będąc w kawiarni, powiedzmy z żoną na kawie, żona mnie musi szturchnąć i powiedzieć, Tomek, ale my jesteśmy na kawie, ty nie musisz słuchać tego, co dwa stoliki dalej mówi ta para. I to jest takie już
0: taki nawykowe, tak? Mm-hmm. Jasne. Co prywatnie czyta?
1: Żeby nie powiedzieć zboczenie zawodowe.
0: No może tak, ale z drugiej strony ja myślę, że życie opowiada tak nieprawdopodobne historie, jakich trudno byłoby wymyślić.
1: I tu muszę przyznać pani rację, dlatego że po ukazaniu się zbioru opowiadań tego ostatniego, Żółty Długopis, zgłosił się do mnie mieszkaniec, który powiedział mi tak, intrygującą historię, autentyczną. No, w tej chwili nie mogę jak gdyby zdradzać, o czym jest to historia.
0: Ale żałował pan, że nie mógł pan jej już zamieścić, tak?
1: To znaczy nie. Ja postanowiłem jak gdyby tą historię właśnie przekuć w coś nowego.
0: Aha.
1: No, historia wydarzyła się dawno, ponieważ dzieje się podczas II wojny światowej, powiem tylko tyle, nic więcej. Ale szukając później w literaturze i nawet ta osoba powiedziała, że takie przypadki udokumentowane były tylko dwa na całym świecie. Więc no, powiem, aż grzech było nie skorzystać z tego zaproszenia, żeby coś na ten temat stworzyć. Co ja dość dużo czytam kryminałów. O ile prędzej nie sądziłem, że popełnię jakieś opowiadanie kryminalne, choć Hycel w pewnym sensie jest książką sensacyjną, więc troszkę zahacza o kryminał. To jakiś czas temu pokusiłem się o napisanie kilku opowiadań kryminalnych. No i między innymi jedno z nich zostało nagrodzone w takim konkursie, który organizuje Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, w takiej akcji Afera Kryminalna. Tam 10 wygrał publikację swojego opowiadania w takiej antologii pokonkursowej. No, za dzień 19, którzy są zdani, zapraszam do Biblioteki Wojewódzka.
0: Oj, przepraszam na chwilkę, chyba coś tutaj dzieje się na łączu, bo ja pana niezbyt dobrze słyszę. Gdyby był pan uprzejmy powtórzyć jeszcze raz od momentu, że opowiadania ukazują się w takiej pokonkursowej antologii. Halo? Słyszy mnie pan?
1: Teraz słyszę, przez chwilę nie słyszałem.
0: Jasne. Coś, jakieś problemy chyba na łączach poprosiłabym, gdyby mógł pan powtórzyć od momentu, że opowiadanie ukazało się w takiej pokonkursowej antologii.
1: Antologii i za tydzień 19 października w Bibliotece w Gdańsku będzie prezentacja właśnie tej antologii wraz z tymi autorami, którzy przyjadą na tą prezentację.
0: Rozumiem. Mówił pan, że czyta pan kryminały. A jakaś literatura obyczajowa, powieści również mieszczą się wśród tych ulubionych przez pana pozycji?
1: Tak, dość trudno jakby, powiem tak, jedyny gatunek, którego nie czytam i za który się nie chwytam, jeśli chodzi o moją twórczość, to jest fantastyka.
0: O, to tak samo jak ja, też nie czytam.
1: To jest coś, czego nie czytam i nie sądzę, abym mógł napisać coś właśnie w tym formacie. Poza tym naprawdę chyba wszystko. Jeżeli opis książki jest na tyle interesujący, że zdoła mnie zaciekawić, to po nią sięgam.
0: A ulubieni autorzy? Tacy, którzy zachęcają do sięgnięcia po książkę?
1: Wstyd powiedzieć, ale nie mam.
0: Aha.
1: Kiedyś Igor Neverley bardzo mnie fascynował swoją twórczością, ale to było jakiś czas temu i od tego czasu chyba no nie mam jakichś takich konkretnych.
0: Rozumiem. To chciałabym jeszcze na koniec wrócić do tych kwestii związanych z czytelnictwem. Czy pan jako pisarz ma jakiś pomysł na to, co można by, powinno się zrobić, żeby statystyczny Kowalski chętniej sięgał po książkę, obojętnie z biblioteki szkolnej, z biblioteki jakiejś publicznej, żeby chętniej kupował książki. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie cen, czy kwestia tego, że nawet spotkałam się z taką opinią, że ludzie uważają, że czytają chorzy ludzie albo ludzie niepełnosprawni, bo zdrowi poświęcają swój czas na ciekawsze pasje. Oczywiście nie mówię, że jakoś identyfikuję się z tym poglądem, natomiast no, też taki pogląd jest. Więc jak uczynić czytanie bardziej powszechnym, bardziej trendy? No, trudno mi jakoś to sformułować, żeby po prostu ludzie chętniej sięgali po książki generalnie.
1: Znaczy, jedną kwestią jest na pewno cena książki. Mhm. osobę przeciętnie zarabiającą pewnie nie stać na to, żeby miesięcznie kupiła kilka książek.
0: Tak.
1: Więc przede wszystkim ceny, ale z tym wydaje mi się nic się nie zrobi, dlatego że przy książce
0: wydawanej w wydawnictwie... I tutaj też jest rola bibliotek, tak?
1: Bo tak, mogą... przy książce wydawanej w wydawnictwie jest... Ten tort jest na tyle kawałków dzielony, że naprawdę... A powiem tak, że autor jest tą osobą, która z tego tortu dostaje najmniej. W takim tradycyjnym wydaniu książki, gdzie przez wydawnictwo, jeżeli powiedzmy książka kosztuje 40 zł, no to autor z tego dostaje najwyżej 2 do 6%. Więc no, złotówka, złoty 20, no to, to jest taka niezbyt dobra zachęta. Natomiast rola bibliotek, tutaj wszystko zależy od tego, jak biblioteka podchodzi do swojej misji. Bo znam biblioteki, które funkcjonują po prostu dlatego, że muszą funkcjonować, że tak nakazuje prawo, że w każdej mieście czy gminie musi być biblioteka, więc ona jest. A znam takie, które...
0: śledzą rynek wychodzą, wydawniczy.
1: Znaczy nie tyle śledzą, ale same starają się wyjść do czytelnika. Czyli nie czekają, że to czytelnik przyjdzie do nich, ale te biblioteki robią akcje, które mają uświadomić, że czytanie bardzo wzbogaca. I chyba te biblioteki cenię najbardziej, które naprawdę wychodzą, robią różnego rodzaju, podejmują inicjatywy, żeby to czytelnictwo było jeszcze większe. Ja już nie mówię o tym, że kupują nowości, bo to bardzo przyciąga czytelników. Ale starają się z tymi nowościami wyjść. Już nie będę zdradzał, w którym mieście jest taka biblioteka, która...
0: dostarcza czytelnikom książki też, tak?
1: Tak, ale przed gmachem raz na tydzień wystawia taką dużą książkę, chyba ona ma być z 2 czy 3 metry na metr. I tam wypisuje nowości, które właśnie dostały.
0: Świetny pomysł.
1: Właściwie każdy, kto przechodzi, to no, widzi to. Musiał, czasami się nawet o to potyka, no więc to na pewno pomaga w czytelnictwie. Ale też prawdą jest to, że nie ma w naszym narodzie nawyku czytania. Choć z drugiej strony, jeśli uznać, że lepiej czytać cokolwiek niż nic, to wydaje mi się, że nie jest tak źle, ponieważ czasopisma sprzedają się w dość dobrym nakładzie. Dzienniki również.
0: A chciałabym spytać o dwie kwestie. Jedna to, czy uważa pan, że dobrym wariantem, dobrą opcją promocji czytelnictwa byłoby coś takiego, że osoby znane z pierwszych stron gazet, celebryci, znani sportowcy, znani aktorzy, muzycy, mówiliby otwarcie o tym, że czytają, co czytają, zachęcaliby, opowiadaliby o książkach, które w ich życiu były ważne, bo ja czasami mam wrażenie, że celebryci więcej książek piszą niż czytają. I to nie tacy, którzy są jakby zawodowymi pisarzami, tylko jakby osoba, która nie wiem, ma 27 lat, ma na koncie 5 książek biograficznych, tak? Czy jakieś tego typu kwestie. Oczywiście nie mówię, że te książki muszą być złe, bo najczęściej to są książki pisane przez zawodowców, pisarzy gdzieś
1: właśnie,
0: opowiadają.
1: Właśnie, nie przez te
0: tak.
1: osoby, tylko...
0: Ale znaczy, generalnie...
1: Tak.
0: Wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł, bo jeśli osoby właśnie znane z pierwszych stron gazet potrafią zachęcić do uprawiania sportu, do ćwiczenia, do różnego rodzaju wyzwań podejmowania, tak, czy z czytelnictwem mogłoby być podobnie?
1: Tak, tylko musiałaby się znaleźć jakaś instytucja, czy jakaś osoba, która by po prostu to wszystko zainicjowała. I tutaj mam wrażenie, że no też najzwyczajniej wszystko się rozbija o pieniądze. Bo o ile te wszystkie wielkie akcje, nawet sportowe, zawsze mają za sobą jakichś patronów finansowych. I myślę, że ci celebryci robią to również za jakimś wynagrodzeniem. Mhm. tutaj musiałoby być podobnie.
0: Mówił pan o tym, że zdarzają się programy, do których zapraszani są celebryci, którzy opowiadają o książkach ważnych w ich życiu, więc myśli pan, że to jest jakiś pomysł, tak? Na upowszechnienie czytelnictwa.
1: Tak, tak, z tym, że te programy zazwyczaj cieszą się niską oglądalnością i taką samą słuchalnością, czyli niewiele osób tego to ogląda i niewiele osób tego słucha. Chyba tylko te osoby, które są zainteresowane.
0: Książkami konkretnie, albo czytelnictwem, tak, prawda?
1: Tak.
0: Czyli może przy okazji jakichś innych wydarzeń właśnie sportowych, muzycznych i tak dalej powinno się z celebrytami o tych książkach rozmawiać. A kończąc już ten wątek czytelniczy, chciałam jeszcze zapytać o takie kwestie, czy uważa pan, że to nie najlepszy dobór lektur szkolnych jest oprócz takiego braku nawyku czytania z domu drugim czynnikiem, który wpływa na to, że młody człowiek nawet by po tę książkę sięgnął, ale te ramoty, przez które musi się przedzierać w szkole, skutecznie zniechęcają go do kontynuowania czytelnictwa po zakończeniu edukacji. Czyta to, co
1: tutaj, myśli. Tutaj jest kwestia przede wszystkim jak gdyby programu nauczania. Mhm. Jeżeli dany program jest zatwierdzany, ja już nie mówię o tym, z jakiego klucza są dobierane te lektury, mhm. bo z tym bywa różnie. Nie mnie to oceniać, czy one są dobre, czy złe. Natomiast wydaje mi się, że więcej powinno być lektur bardziej współczesnych.
0: Też mi się tak wydaje.
1: I o ile historia jest bardzo ważna i powinno się sięgać po takie żelazne pozycje z polskiej literatury i literatury światowej, o tyle warto tą listę troszkę odświeżyć. Warto dodać troszkę nowości, po które młodzież, przynajmniej część z tej młodzieży, czy tak sięgnie. Mhm. Ja już nie mówię o hicie, którym był Harry Potter. No, bardzo dużo osób to czytało.
0: Tak. I czytały go nawet osoby, które gdzieś tam właśnie nie są z książką na co dzień, tak, za pan brat.
1: Tak. To jest jak gdyby też ta siła marketingu, czyli zainteresować kogoś czymś, co właściwie go nie interesuje. Ale tutaj już jak gdyby wchodzimy w zupełnie inne kwestie.
0: I może właśnie to jest też kwestią taką, że to jest jakby wskazówka, że w przypadku Harry'ego Pottera udało się zachęcić do czytania, bo oczywiście to jest książka mająca swoje zalety, mająca wielu zwolenników, ale też jakby czytanie jej w pewien sposób udało się utożsamić z czymś, co jest ciekawe, interesujące, fajne, nowoczesne, takie właśnie w pewnym sensie takie współczesne, nowoczesne, nie było.
1: No takie na topie.
0: Czytanie, tutaj, tak, właśnie.
1: Ale tutaj mówię, wydaje mi się, że przede wszystkim ta machina marketingowa to sprawiła. Podobnie jak z wieloma innymi książkami. Nie wiem, żeby choć przytoczyć kilka ostatnich przykładów. Dziewczyna z pociągu, mhm. którą osobiście uważam za dobrze napisaną, ale średnią książkę.
0: Ja też. Dla mnie była zupełnie nijaka, ale rzeczywiście. O, i tutaj zadziałał wątek też trochę celebrytów, o którym mówiliśmy wcześniej, bo aktorka jedna czy druga, reżyserka mówiły, że nie mogły się od niej oderwać, że to świetna książka, która je wciągnęła. I tutaj to się udało, tak?
1: Tak, i dlatego mówię, im większa jest to machina, tym bardziej, że tak powiem, sprzedawalność danej pozycji będzie rosła. Później za tym, wiadomo, idą kolejne inicjatywy typu może zrobimy z tego film. Mhm. Tak jak w przypadku Harry'ego Pottera później powstało przecież powstał spektakl teatralny. Więc jak gdyby możliwości jest wiele. Ale powiedzmy sobie szczerze, takich pozycji, które mogą sobie pozwolić, takich wydawnictw, które mogą sobie pozwolić na tak wielkie akcje marketingowe jest kilka. I też dobierają te pozycje pod kątem niestety dochodowości. Czyli jeżeli dana pozycja ma szansę stać się dochodową, i to
0: jest szeroko promowana.
1: Tak, i to mnie nie dziwi, ponieważ no, wydawnictwa nie są instytucjami non-profit.
0: Tak, tak.
1: One na tym zarabiają. Muszą na tym zarabiać. A czytelnik albo kupi, albo nie kupi. Dlatego też ja na przykład bardzo często spotykam się z opinią i nawet pochwalam tych ludzi, którzy czekają na różnego rodzaju promocje typu książka za, w jakichś marketach książka za 8 zł,
0: albo trzecia gratis.
1: Albo trzecia gratis, ale i to jest bardzo fajne, ponieważ można kupić niekoniecznie jakieś nowości, ale książki, których się nie przeczytało i po które nie sięgnęłoby się, gdyby były w takiej standardowej, komercyjnej cenie.
0: Jasne.
1: A wydawnictwa już to, co miały zarobić, to na danej pozycji zarobiły i mogą sobie pozwolić na to, żeby tą książkę puścić lekko powyżej kosztów za 8 zł.
0: Oczywiście. Miejmy nadzieję, że takich akcji i akcji promujących czytelnictwo będzie coraz więcej. Mam też nadzieję, że będzie na rynku pojawiało się wiele ciekawych książek i że z Pana książkami będziemy mieli przyjemność jeszcze się zapoznawać w przyszłości.
1: No powiem tak, Grzeczna Dziewczynka będzie nagrywana w tym roku. Pod koniec tego roku ma być nagrywana, więc pewnie w serwisie wypożyczeń pojawi się na wiosnę.
0: A więc czy będzie dostępna również w sprzedaży jako audiobook?
1: Nie, niestety nie, dlatego że to już są kwestie też techniczno-finansowe. Wydanie audiobooka w tej chwili jest jako e-book dostępna. Właściwie wszystkie, oprócz Domu w chmurach, który w tej chwili jest w opracowaniu do wersji e-booka, wszystkie pozostałe są dostępne jako e-book, więc można sobie pobrać i właściwie przeczytać, są dostępne. Hycel jest, znaczy, taka wersja audio. No i w tej chwili Grzeczna Dziewczynka będzie przetwarzana na wersję audio, ale też na czytaka. Więc jest to pewnego rodzaju ograniczenie, ale tak jak mówię, w wersji e-booka spokojnie można
0: szukać.
1: I to szukać i, no i po prostu czytać.
0: Jasne, bardzo serdecznie zachęcam. Ja po lekturze Grzecznej Dziewczynki na pewno z przyjemnością sięgnę po inne Pana książki, do czego zachęcam również Państwa. Przypomnę, że Państwa i moim gościem był dziś Pan Tomasz Wandzel, autor Grzecznej Dziewczynki i innych książek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Panu za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę nie tylko o książkach, ale i o kobietach i o czytelnictwie. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję spotkać się z Panem i porozmawiać o innych napisanych przez Pana książkach.
1: Bardzo chętnie.
0: Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. I dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19, a nawet powiedziałbym, że ta godzina minęła 5 minut temu. To jest Radio N, słuchacie nas na www.radio.n.fm. Minęła 19, jak już wspomniałem, mamy poniedziałek, a zatem, skoro mamy poniedziałek, to spotykamy się z audycją Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiać będziemy o wydarzeniu, które no, jest bardzo istotne w świecie osób niewidomych i słabowidzących, szczególnie w Polsce. I myślę, że w ogóle w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej to jest wydarzenie bardzo ważne. Mianowicie chodzi o konferencję Reha for the Blind in Poland. Jest to konferencja organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych. No i właśnie ostatnio w czwartek i w piątek w Multikinie w Złotych Tarasach ta konferencja się odbyła. Konferencja i wystawa oraz różnego rodzaju imprezy towarzyszące. My tam byliśmy i te konferencje konferencję dla Was transmitowaliśmy. O tym także dziś sobie opowiemy, ale także postaramy się w miarę naszych możliwości podsumować to wydarzenie. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Michała Kasperczaka, witaj Michale.
4: Witam, dzień dobry.
3: Witam również Roberta Łabęckiego, witaj Robercie.
5: Kłaniam się, kłaniam się.
3: Jest także z nami Tomek Bilecki, witaj Tomku.
6: Dobry, dobry.
3: Wieczór już nawet w zasadzie. No i jest z nami również Patryk Faliszewski, który technicznie jak może. Witaj Patryku.
7: Witam, witam. Chyba słychać ale... to wszystko.
3: Tak, słychać nas wszystkich. Wszystkich nas łączy jedno. Byliśmy ostatnio na konferencji Reha for the Blind in Poland. Jedni widzieli więcej, inni widzieli mniej. Dlaczego widzieliśmy mniej i więcej, to o tym opowiemy już za momencik. Michale, ty widziałeś chyba z nas najwięcej. Jakie są ogólnie twoje wrażenia, jeżeli chodzi o tę konferencję? Bo ty byłeś nie na jednej resze, byłeś na kilku rechach, masz jakieś porównanie. Co byś powiedział tak tytułem komentarza tego, co się działo?
4: Dobrze. W tym roku odbyła się 10. już edycja międzynarodowej konferencji i wystawy pod nazwą Reha for the Blind in Poland, którą jak zawsze organizuje Fundacja Szansa dla Niewidomych. Konferencja przez ostatnich kilka lat odbywała się w Bibliotece Narodowej, natomiast w tym roku zmieniono miejsce pobytu, zmieniono miejsce konferencji na Multikino Złote Tarasy, na jedną z sal kinowych, salę numer 1, foyer, okoliczne pomieszczenia, Velvet Bar i jeszcze kilka innych okolicznych korytarzy. Czy to dobrze, czy to źle? Zdania są podzielone. Dobrze na pewno dlatego, że Multikino Złote Tarasy, jak i w ogóle cała ta galeria handlowa Złote Tarasy znajduje się bardzo blisko dworca kolejowego Warszawa Centralna. Czyli jeżeli ktoś jedzie z innego końca Polski do Warszawy pociągiem, z pociągu ma bardzo blisko, wiadomo, często osoby niewidome czy słabowidzące podróżują same, wówczas z pociągu o wiele łatwiej dojść do Multikina Złote Tarasy, bo można albo ktoś to może wytłumaczyć, albo ktoś nawet może wyjść na peron, na dworzec, można z hali dworca takim korytarzem od razu wejść na teren budynku Złotych Tarasów, a potem ruchomymi schodami jechać do góry. Nie trzeba już jechać tramwajem gdzieś czy autobusem do jakiegoś innego miejsca w Warszawie. Więc pod tym względem na pewno lokalizacja została przemyślana bardzo, bardzo dogodnie. Był jednak pewien, trudno powiedzieć czy minus, ale pewna rzecz, o której warto powiedzieć. Multikino to nie tylko jedna sala kinowa, to nie jakieś centrum konferencyjne, gdzie ktoś sobie wynajął całą przestrzeń na rzecz konferencji, tak jak to było w przypadku Rechy. Multikino to wiele sal i jeszcze konferencja odbywała się, jak pamiętamy, 6 grudnia, znaczy 6 i 7 grudnia, ale w pierwszy dzień 6 grudnia, no to Mikołajki. Także wiele sal kinowych, wiele dzieci idących do kina na jakieś imprezy okołoświąteczne i około właśnie południa, około 12, kiedy konferencja się rozpoczęła i trwała, no był ogromny tłok, wiele dzieci, wiele ludzi i powodowało to dużą dezorientację, to znaczy jak z koleżanką przyszedłem na konferencję, no to wiele osób, my się pytaliśmy dokładnie, gdzie to jest, wiele osób się pytało, gdzie to jest. Ogólnie niestety był problem z informacją, zarówno taki, że nie, być może, i to zresztą pan z fundacji potem przyznał, było za mało wolontariuszy albo za mało informacji i oznaczeń, gdzie dokładnie ta konferencja jest, tak żeby się nie zgubić. Do tego tam były jakieś, z tego co słyszałem od osób słabowidzących, jakieś szklane, nie pamiętam, czy szyby, czy dach, czy jakieś takie elementy, które jak wyszło słońce w południe, bardzo, bardzo przeszkadzały w takim w poruszaniu się. No i masa ludzi, masa dzieci, pracownicy Multikina też raczej każdy zajęty swoimi sprawami i zdezorientowany. No ale mówię, no to niestety tak jest, jak się organizuje konferencję w jakimś takim bardzo dużym miejscu. Ja nie mówię, że to źle, że to minus, bo przed chwilką powiedziałem, że dobrze się stało, że że konferencja była tak blisko dworca. Także tyle, jeżeli chodzi o lokalizację. A gdybyśmy mieli porównać konferencję z tym, co było poprzednio, no to na pewno Recha z roku na rok jest coraz większa. Kiedyś to konferencja i wystawa była zawsze. Od 2007 roku to są dwa dni. Do konferencji i wystawy od chyba dwóch lat dochodzą inne elementy. Różnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci, ale nie tylko. Zabawy, które z jednej strony osobom widzącym mają pokazać i pozwolić przez chwilkę poczuć, jak funkcjonuje osoba niewidoma, a osobom niewidomym po prostu pozwala się, zabawy te pozwalają się rozerwać i nie każdy interesuje się technologią, bo z czasem ta konferencja to już nie jest tylko takie spotkanie tyflotechnologiczne dla takich specjalistów, dla osób takich jak my, które wszystko właściwie znają, wszystko śledzą na bieżąco i coś tam sobie tylko chcą na żywo przetestować albo z kimś porozmawiać, tylko to jest ogólne spotkanie osób niewidomych, różnych fundacji, stowarzyszeń, działaczy, wszystkich, którzy chcą coś zrobić na rzecz osób niewidomych. Do tego dochodzi jeszcze program kulturalny, filmy z audiodeskrypcją, które od kilku lat są emitowane. Dochodzą koncerty, w tym roku największa gwiazda, jak do tej pory występowała na konferencji Recha, bo artysta powszechnie znany, Mieczysław Szcześniak. No i to w zasadzie tyle. Nie wiem, czy już od razu o takich uwagach merytorycznych, jeżeli chodzi o wystawców, o technologię przejść, czy to później sobie powiemy?
3: Ja myślę, że powiemy sobie o tym
4: później chyba.
3: Nieco później, dokładnie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że dlaczego w ogóle my, tak mówiłem na samym początku, że jedni z nas widzieli mniej. Otóż no, nasza redakcja Tyflo Podcastu w ramach współpracy z Fundacją Szansa transmitowała specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, w ramach takiego projektu, który dopiero powstaje i on już od jakiegoś czasu funkcjonuje na naszej stronie internetowej, nazywa się Tyflo Radio, który to projekt no, już jakoś działa, a działać myślę, że nieco szerzej będzie od nowego roku, transmitowała właśnie te konferencje. Teraz proponuję, Robercie, Tomku, jak dla Was w ogóle, czy taka transmisja konferencji, Waszym zdaniem, bo Tomek Bilecki, Robert Łabęcki to były osoby, które razem ze mną siedziały w reżyserce i transmitowały, były odpowiedzialne za realizację transmisji tej konferencji, bo tak naprawdę dla nas wszystkich to było pierwsze doświadczenie tego typu, prawda?
5: Tak jest.
6: Dokładnie. I może powiemy, co kto z nas robił generalnie, żeby
3: dokładnie,
6: nie było.
3: Dokładnie. Może powiedzmy...
6: Bo tak może by ktoś powie, po co ich aż tam jest?
3: No właśnie.
6: Po co ich tam? Po co tam jedna osoba?
8: Kwestia była w zasadzie tego typu, że w zasadzie każdy z nas miał trochę sprzętu, który się tym zajmuje, dlatego że nikt z nas jakby tak normalnie, samodzielnie takiej działalności nie prowadzi. W związku z czym, jeżeli ja mam, załóżmy, mikser, bo tak rzeczywiście było, jeżeli się okazało, że Michał Dziwisz ma parę kart muzycznych, które też są potrzebne przy wysyłaniu trzech strumieni internetowych naraz, bo tak było, bo trzeba było zrealizować wersję polską, angielską i rosyjską. I jeżeli Robert ma laptopa, który najlepiej z tego wszystkiego jakby chodzi, no to trzeba te wszystkie...
6: To znaczy nie, który da radę, nie dość, że wysłać te trzy strumienie, to jeszcze zarchiwizować też te strumienie, poza tym jeszcze zarchiwizować dodatkowe strumienie i, że tak powiem, i to wszystko jakoś działa, więc... że tak powiem, to tak wychodzi, ale nie tylko, chciałem powiedzieć, że nie tylko, bo ty na przykład chodziłeś z Michałem i nagrywaliście, a wtedy Midzi był przy mikserze, a ja byłem przy tak zwanym odsłuchu. A jeżeli ty byłeś przy mikserze, bo już Państwu powiemy dlaczego, bo o co tu jakby chodziło. Ponieważ różnice poziomów między mówcami na konferencji były tak znaczące, że procesor,
8: nie chodzi nam o poziom merytoryczny, tylko o poziom głośności.
3: poziom głośności, dokładnie. Żeby nie było i żeby ktoś nie poczuł się urażony, że go tu bardzo krytykujemy. Nie, nie, nie. To po prostu chodziło o to, co jest najzwyczajniej w świecie normalne przy tego typu konferencjach. Otóż na scenę wychodzi sobie jakiś prelegent. On nie ma zazwyczaj obycia z mikrofonem. No, czasem się zdarza, że ktoś ma. Aczkolwiek nie należy to do częstych. O, no właśnie, no bo dziś jest audycja w warunkach polowych, więc po prostu takie rzeczy mogą się dziać. Natomiast wracając do tematu, ta osoba, która ma ten mikrofon, ona często nie ma z nim jakiegoś obycia. No i mówi albo głośniej, albo ciszej do niego, albo trzyma go od ust dalej, albo trzyma go przy ustach blisko. Bo niektórzy uważają, że po prostu im bliżej, tym lepiej, a niektórzy to się tego mikrofonu najzwyczajniej w świecie boją. No i teraz... co w trakcie takiej realizacji, takiej konferencji miałem do czynienia na przykład ja w drugim dniu konferencji, a Tomek w pierwszym. My musieliśmy cały czas mieć słuchawki na głowie, siedzieć przy mikserze i trzymać dosłownie rękę na suwaku, bo często zdarzało się tak, że ktoś powiedział coś bardzo głośno i trzeba było natychmiastowo tym suwakiem zjechać w dół, a niekiedy no, była taka... bardzo cicho i trzeba było tym suwakiem podjechać.
6: Kolejne przycięcie.
3: Mocno w górę. Rzeczywiście mocno w górę. No i żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu nasi słuchacze czegoś by nie dosłyszeli.
6: No, bo ponieważ te różnice były tak duże, że procesor, któryśmy postawili, procesor emisyjny, no, aż takich poziomów nie da rady obskoczyć, że tak powiem. Dodajmy, że procesor sprzętowy, to nie tak, że tam coś. No, ale po prostu to jest takie życie. Natomiast czym ja się zajmowałem? Ja się zajmowałem tak zwanym nasłuchem z zewnątrz. Mieliśmy dodatkowe łącze komórkowe w jednej z sieci komórkowych i po prostu robiliśmy nasłuch po prostu, czy wszystko idzie prawidłowo, ale nie ze swojego łącza, znaczy nie z łącza, które nam udostępniono, tylko z łącza niezależnego, dlatego że, żeby nie było
7: zarzutu. To łącze zostało użyte w pewnym momencie.
6: Też nie. Nie. To łącze zostało użyte. Inne łącze, ja mówię o łączu takim jeszcze innym, niezależnym.
3: Aha, my się, proszę Państwa, uzbroiliśmy po zęby na tę konferencję.
6: Tak, uzbroiliśmy się i każdy z nas pilnował tego wszystkiego i trzeba było to wszystko, że tak powiem, monitorować na bieżąco, żeby też nie było zarzutów, że coś tu nam nie działało, coś... I z tego, co wiemy, generalnie chyba wszystko działało w miarę prawidłowo. Natomiast, no, było trochę pracy, jakby to...
3: Było trochę pracy, możemy tak powiedzieć, nie wdając się zbytnio w szczegóły i w zawiłości techniczne, że jak weszliśmy wieczorem o godzinie 23:30 do multikina, do tak zwanej projektorni, czyli do miejsca, skąd nadawaliśmy, to wyszliśmy stamtąd o godzinie 5:30.
7: Notabene bardzo cichego miejsca.
3: Tak, notabene bardzo cichego miejsca, w cudzysłowie oczywiście. To
6: ja nie przypuszczałem, że w kinie pracuje się w tak wielkim huku, proszę Państwa. To jakbym był w lakierni jakiejś, albo w jakiejś farbiarni takiej, tam takie wentylatory ich huczały i no nie wiem, no. Myślałem, że to jest jednak ciche, a tymczasem się okazuje, że to nie jest ciche.
4: Ciche i potwornie zimno tam. To mnie zaskoczyło, jak do Was przyszło.
3: Tak. Mieliśmy pomieszczenie z klimatyzacją. Niestety tej klimatyzacji nie dało się wyregulować.
6: No, tak była ustawiona, jak była ustawiona, że tak powiem. Więc, że tak powiem. Natomiast było głośno, stąd niestety nie zapraszaliśmy nikogo do studia, bo się po prostu nie dało za bardzo rozmawiać. Tak było.
3: Zgadza się. Ci wszyscy, którzy słuchali transmisji, której zresztą archiwa będą dostępne na stronie Tyflo Podcastu już niedługo. Jeszcze ciężko mi jest powiedzieć o konkretnej dacie, ale to niedługo już będzie do Państwa dyspozycji, do odsłuchu. Ci wszyscy, którzy jakieś moje wejścia na przykład z tej...
6: właśnie przyciąłeś.
3: To nawet i dobrze, bo nie miałem nic konkretnego w tym momencie do powiedzenia. Ale chciałem powiedzieć, że no jeżeli była sytuacja taka, że ktoś słuchał od początku tej transmisji, to usłyszał ten szum. O, to usłyszał ten szum, usłyszał, co się działo, bo były dwa czy trzy wejścia robione właśnie z reżyserki Multikina. Także to takie kulisy.
7: A my myśleliśmy o wzięciu mikrofonów pojemnościowych, wdając się troszeczkę w szczegóły. Dobrze, że tego nie wykonano.
3: Zastosowania, tak, ale to do nieco innych zastosowań chcieliśmy to rozstawić na sali, ale to no, już ale... myślę, że zupełnie
6: w Bibliotece Narodowej dałoby się to zrobić, ponieważ dzieliło nas od sali konferencyjnej dwa piętra praktycznie, więc, że tak powiem, no to nie było takie. Ta reżyserka była dużo wyżej. To wszystko było sprytnie kablami połączone przez nie tylko Nazary techników, technika multikinowego, pana Krzysia pozdrawiamy, może nas słucha przy okazji, może kiedyś usłyszy.
3: Oczywiście pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za pomoc, bo pan Krzysiu z nami siedział długo, który po prostu no całą noc siedział z nami w zasadzie i nas wspierał tam, jeżeli chodzi o ustawienia tego wszystkiego. Dobrze, a teraz proponuję, żebyśmy może powrócili do kwestii bezpośrednio związanej z konferencją, z Rechą. Ja tylko dodam, że do waszej dyspozycji jest również nasz Skype 223988027, wewnętrzny 938 to jest numer telefonu, a Skype to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można do nas dzwonić, jeżeli ktoś z was był na tegorocznej konferencji Recha for the Blind in Poland, to zachęcamy, aby z nami swoimi wrażeniami. Dziś taka audycja na gorąco, nasze przemyślenia, a relacje z Rechy będą, ale będą nieco później. To co, Michale, teraz może coś o idolach powiemy, bo ty wiesz na ten temat nieco.
4: O idolach, myślałem, pamiętasz, że może wpierw powiemy o wystawcach, ale możemy o idolach też, możemy.
3: To może o idolach, bo to tak w sumie dosyć szybko było rozdane, Recha w zasadzie, no...
4: Znaczy, no nie, idole, jeżeli chodzi o idoli, to od pewnego czasu tradycja jest taka, że ludzie i instytucje otrzymują idola w pierwszy dzień, natomiast produkty otrzymują idola w drugi dzień.
3: Tak,
4: jeżeli chodzi o osoby, no to ja nie wszystkich w tej chwili pamiętam, powiem szczerze, nie przygotowałem sobie całej listy, myślę, że ona na stronach Fundacji Szansa na pewno będzie prędzej czy później dostępna. Na pewno marszałek Adam Struzik, jeżeli chodzi o polityków, na pewno jeżeli chodzi o media, TVP Historia i TVP Info, czyli dwa kanały telewizji polskiej. I jeżeli chodzi o osoby, no to z takich osób, które ja gdzieś tam znam i też Państwo, myślę, znają, no to Mikołaj Rotnicki z Poznania, autor bloga, ale to nie za blog, tylko ogólnie za swoją działalność, bo to jest osoba, Mikołaj jest słabowidzący, jest autorem bloga sticksdots.pl, o czym akurat chyba w jakiejś takiej laudacji nie wspomniano, ale Mikołaj również jest we władzach Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych swego czasu doprowadził do tego, że taki popularny w kilku polskich miastach w czasach Symbiana rozkład jazdy, program komórkowy o nazwie Ginger otrzymał specjalną, bo wtedy jeszcze się tworzyły osobne programy, nie takie uniwersalne jak teraz, otrzymał specjalną wersję dla osób niewidomych, dostępną dla komórkowych czytników, dla osób niewidomych i słabowidzących i jeszcze kilka innych rzeczy. Mikołaj otrzymał idola. To jeżeli...
3: No to słuchamy. To słuchamy, Patryku.
7: Tak, to mamy opinię na Skype'ie. Już na dzień dobry. Piotr pisze. Witam. Jeśli chodzi o tegoroczną konferencję, mam same złe odczucia. Zaczęło się już od samego wejścia. Stałem z białą laską, szukając wejścia do Multikina i żaden z wolontariuszy, którzy mieli oprowadzać ludzi na konferencję, nie podszedł do mnie. Kiedy już znalazłem wejście, okazało się, że pani w recepcji nic nie wie o żadnych przewodnikach. Wypełniłem formularz na stronie Fundacji Szansy i zaznaczyłem, że potrzebuję pomocy przewodnika. Niestety pani nic o tym nie wiedziała, że są jacyś przewodnicy. Zaprowadziła mnie do sali konferencyjnej i powiedziała, że za parę minut przyśle do mnie kogoś, z kim mógłbym chodzić po wystawie. Niestety na tą osobę się nie doczekałem.
6: Nie tylko ty, Piotrze, nie tylko ty, bo my też nie.
7: Po godzinnym siedzeniu na konferencji na szczęście przyszła do mnie koleżanka, która przyszła na konferencję. Już z nią zacząłem chodzić po terenie Multikina. Teren był dość trudny przede wszystkim dlatego, że były aż trzy poziomy i samemu

0: sprowadzić wszystkiego i już nic więcej nie powiedział. I tak mogłem jako osoba niewidoma dowiedzieć się, co mają na wystawie. Na dodatek moja znajoma chciała pójść na naukę makijażu. Ta jakaś widząca pani powiedziała, że trzeba się ustawić w kolejkę. Moim zdaniem pierwszeństwo powinny mieć osoby niewidome, a nie widzące, które chcą sobie zrobić makijaż. Później poszedłem do strzelania z broni, ale niestety komputer im się zepsuł i na razie nie można było strzelać. Za jakiś czas tam wróciłem i rzeczywiście miałem okazję postrzelać, ale jak się spytałem o konkurs w strzelaniu, pan odpowiedział mi tylko, że za nagrodę można uzyskać uścisk ręki lub flaszkę na stół. Więc w taki sposób nie dowiedziałem się, kiedy i co będzie do wygrania w konkursie. Potem wróciłem do domu i na następny dzień w ogóle się już nie wybrałem na tą konferencję i nie wiem, czy kiedykolwiek tam pojadę. Jestem bardzo zawiedziony tegoroczną konferencją i mam zamiar napisać w tej sprawie do Fundacji Szansa. Pozdrawiam, Piotrek.
1: Dziękujemy Ci, Piotrku, za ten głos w dyskusji. No, widać, że Piotr ma sporo uwag do tegorocznej rechy, a Wy, drodzy słuchacze, pochwalicie czy nie pochwalicie? Czekamy. 223988027, wewnętrzne 938 oraz nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, a do konferencji Recha for the Blind in Poland wrócimy już za chwilę. Nie. O, to dobrze. To skoro mamy Skype'a, to odbierzmy Skype'a. Okazuje się, że mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo, kogo witamy? Witamy. Piotr. Witaj, Piotrze. Ty pisałeś przed momentem?
2: Nie.
1: Nie, czyli po prostu kolejny Piotr. Okej, okay. Słuchamy cię, Piotrze.
2: No chciałem powiedzieć, że no w ogóle ta sama techniczna organizacja konferencji była dosyć dziwna i mnie zaskoczyła, bo byłem pierwszy raz, tylko przez parę godzin, ale to mi wystarczyło, żeby zrozumieć, że średnio było to przygotowane wszystko. Dźwięki systemowe, komunikaty z komputera na projektorze, problemy techniczne i w ogóle. Uważam, że to było też jakieś takie niestosowane. Słyszałem od osób, z którymi byłem ze szkoły, że ludzie, którzy siedzieli przy komputerze, człowiek jakby wypowiadał się, ponoć był ładnie ubrany, nie wstawał do wypowiedzi. I generalnie czasem ludzie stali hałtułem do widowni. To było kolejne, a jeszcze ostatnie, że pochwalę się, 10 minut dowiadywałem się, jak dojść tutaj do kolegów, do projektorni, bo ci nie wiedzieli, tamci nie wiedzieli i w ogóle. Ale cieszę się, że mogłem do was pójść w ogóle. No mało zobaczyłem, bo musiałem o 14 wyjechać, ale no... I tak wam gratuluję wytrwałości, bo jak tam byłem, to też było głośno, ale... Te wypowiedzi z projektorni były zrozumiałe i to jest, słuchajcie, najważniejsze.
1: Piotrze, a co do wystawy, coś ciekawego zobaczyłeś? Bo chodzi mi teraz właśnie o wystawę, nie o samą konferencję, tak bo naprawdę... no, wykłady będą do odsłuchania, ale chodzi mi o to, co udało ci się zobaczyć, coś cię może zaciekawiło?
2: Ja mało zobaczyłem, bo o 14 była konferencja, trochę wcześniej udało mi się, ale o 14 wyjeżdżałem. No, widziałem tego z UFO-na, ale w ogóle wszystko tak pobieżnie widziałem, bo nie miałem okazji się przyjrzeć, bo to wszystko jak szybko trwało, było za mało czasu na to. W przyszłym roku już myślę, że przyjadę na całe dwa dni, urwę się ze szkoły, bo no, warto by było. Niestety, mało zobaczyłem, ale... Cieszę się, że byłem, bo dowiedziałem się, jak wygląda to i w ogóle.
1: Ale może w przyszłym roku będzie lepiej, jasne. Dobrze, dziękujemy Ci w takim razie, Piotrze, za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Oczywiście można do nas... O, dzwoni kolejny!
0: Dzwonią ludzie. Znaczy, ja za coś powiem. Ja zadzwonię, bo dzwonił człowiek.

0: już podczas trwania połączenia.
1: Dobrze, to telefony dobrze.
0: Ludzie listy no, piszą, jak to się mówi. Bardzo dobrze. Więc...
1: To dobrze, to odbierzmy kolejny telefon.
0: Dzwonimy.
1: A jeszcze w międzyczasie Michale, ty coś chciałeś
2: powiedzieć. Tylko chciałem powiedzieć, że jeśli można, to polecam jednak jechać z kimś na konferencję, z przewodnikiem swoim i trochę się uzbroić w cierpliwość i najlepiej na 2 dni. Wówczas to nam gwarantuje, że prędzej czy później, ale osiągniemy to, co chcemy, zobaczymy to, co
0: witamy, chcemy. Jacek jest z nami, dedukuję.
3: Witamy.
1: No witaj, Jacku. Czy ty byłeś na konferencji?
3: Nie, ale słuchałem teraz tego... Słuchałem teraz tego, co mówicie, nie? I chciałem pochwalić, że ładnie przeczytał Patryk ten, co mówił, nie?
1: Dobrze, Jacku, ale to w takim razie, no skoro nie byłeś na konferencji, no to jakby chyba średnio uda ci się głos w dzisiejszej dyskusji. W każdym razie chwalimy Patryka również razem z tobą i dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy,
0: ale ja siebie nie pochwalę.
4: Natomiast dobrze. Rzeczywiście, słuchajcie, chyba był brak wolontariuszy, tak trzeba sobie to powiedzieć. I no, gdyby nie jedna osoba, konkretnie Kinga, która była naszymi oczami. No,
1: może Kinga się do nas tu odezwie, bo jest. Tylko pytanie, czy się nie będzie bała mikrofonu. Kinga się odezwie? Chodź do nas, chodź. Opowiesz o swoich wrażeniach.
4: To...
1: Kinga się niestety boi mikrofonu, a szkoda. Może przez muzyczną przerwę będziemy ją jakoś przekonywać, żeby się odezwała.
4: Ale w każdym razie, gdyby nie ona, no to byśmy byli też biedni, prawda? Dużo biedniejsi niż jesteśmy, dlatego że no, to były nasze oczy, które były niezbędne. Zmęczyliśmy ją niesamowicie, bo no, różne rzeczy, że tak powiem, trzeba było zrobić, które nie dały się, że tak powiem, tak same z siebie. A niestety moje prośby o wolontariusza zostały gdzieś tam zostały i wyszły.
0: No, myślę, że nie tylko twoje.
2: Czyli jakby nie udało się, żeby ktoś wam niestety pomógł.
1: Ja podejrzewam,
2: pomógł,
1: słuchajcie, że wolontariusze być może byli, ale było ich zbyt mało.
0: Dokładnie.
2: Prawdopodobnie.
4: Może. Nie wiem, po prostu... Nie wiem, no w każdym razie było jak było i no i tyle, no. A myślę, że te osoby, które pracowały jako, nie jako wolontariusze, tylko jako osoby, myślę też, że zasługują na wzmiankę, prawda, że pomagały nam to, bo to jednak tam bez oka to troszkę trudno, albo mało możliwe. Pomimo, że to konferencja dla niewidomych, tak? Reha for the Blind. Ale nie tylko. Konferencja też dla wystawców innych i dla
1: ludzi, którzy jednak troszeczkę lepiej.
0: Jak się okazało po wyświetlaniu iluś minut filmu, też dla osób widzących, towarzyszących.
1: No tak.
0: Tu troszeczkę mniej lub bardziej złośliwie piję do pierwszego z filmów z audiodeskrypcją, który przez pierwsze kilka minut był wyświetlony bez obrazu. Dopiero potem... zapadła decyzja, żeby jednak ten obraz włączyć, bo są też na sali osoby widzące.
4: Ten film w ogóle się chyba nie do końca wyświetlił.
0: Oczywiście, ten film się nie do końca wyświetlił.
4: Bo coś się tam stało. No cóż.
0: Ale to jest
1: dobrze.
0: O niuansikach i o śmiesznych sytuacjach. Myślę, że jeszcze powiemy na takich, niekoniecznie, które niekoniecznie chcemy zarzucić jako tak i wyklinać od razu fundację.
1: Powiedzmy od razu jedną rzecz. To jest konferencja na żywo, to się wszystko dzieje na żywo, tego tam naprawdę jest no, dosyć duży tłok organizacyjny. Zrobić to wszystko i to tak zrobić, żeby się nic nie posypało, no to proszę Państwa, to trzeba... No, myślę, że nie licho napracować, skoro my nad transmisją taką internetową, że i no, dbając o nią gdzieś tam, spędziliśmy całą noc tam w multikinie i ją przygotowywaliśmy, no to pozostałe rzeczy podejrzewam, że też. Jeżeli chciałoby się zrobić dobrze, a nawet bardzo dobrze, na poziomie, to trzeba by było poświęcić znacznie więcej czasu, a nie zawsze poświęcenie tego czasu jest możliwe po prostu.
0: No tak.
1: Więc teraz proponuję, abyśmy odrobinę muzyki usłyszeli, czy znowu nie można, bo ktoś dzwoni, Patryku?
0: Można, wszystko dozwolone.
1: No to jak można, to grajmy. I wracamy za chwilę.
5: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
1: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o konferencji Reha for the Blind in Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych, o jubileuszowej 10. edycji tej konferencji. No, nie liczyliśmy na jakieś opinie osoby widzącej, ale niestety Kinga wystraszyła się mikrofonu.
0: Ale osoby niewidome do nas pisały i dzwoniły.
1: Tak, ale osoby niewidome do nas pisały, oczywiście, i dzwoniły. Czekamy na kolejne osoby, kolejne głosy ze strony naszych słuchaczy. 223988027 wewnętrzny 938, nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jest do waszej dyspozycji, można dzwonić, zachęcam. A teraz proponuję, abyśmy powiedzieli co nieco o wystawcach. Michale, bo ty to śledzisz, ty jesteś rechowym weteranem z nas wszystkich tu, tak myślę. Na ilu rechach w ogóle ty już byłeś? Bo ja straciłem rachubę, szczerze mówiąc.
2: No to ja też muszę policzyć w takim razie. 2003, 2004, 2007, 10, 11 i 12, czyli szósty raz teraz byłem.
1: O, no to już naprawdę sporo konferencji odwiedziłeś z tego cyklu, więc jak z wystawcami? Obrodziło w tym roku, czy tak
2: trzeci
1: nie
2: raz jako trzeci raz jako Tyfloświat, jako nagrywanie wystawców. I czy obrodziło? Moim zdaniem, znaczy od pewnego czasu, to taka troszkę ogólna konstatacja, od pewnego czasu poza tymi głównymi tyflograczami na konferencji również są fundacje, stowarzyszenia i różne inne instytucje, takie jak na przykład banki.
0: Szkoły nawet, tak, co mnie też zaciekawiło.
2: Tak,
0: uczelnie.
2: To jest, ja niestety nie udało mi się, to za rok mam nauczkę, że muszę bardziej temu się przyjrzeć, bo często te szkoły, instytucje właśnie edukacyjne miały jakieś takie małe stanowiska albo były tylko jeden dzień i niestety nie udało mi się, na przykład nie udało mi się w tym roku nagrać właśnie szkół, uniwersytetów, Fundacji Katarynka. Tego mi się nie udało zrobić. Nie nagrałem też BZWBK, to dlatego, że w zeszłym roku byli nagrywani i dlatego, że dosyć dużo o nich było w podcaście o forum FDC, Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, gdzie dwie prezentacje na temat BZWBK miały miejsce, prezentacja z sali i jeszcze wywiad osobny z panią z BZWBK. No to stwierdziłem, że po 3 miesiącach, no trochę bez sensu jeszcze z kimś tam z Warszawy lokalnie rozmawiać, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami z samej centrali z Poznania. Tak, z tymi osobami mi się nie udało porozmawiać. Zanim powiem, kto był, to może powiem, kogo nie było. Nie było po raz już drugi, bo rok temu też nie było. Nie było firmy Code Factory, hiszpańskiego potentata w produkcji komórkowych screen readerów, Mobile Speak i Mobile Accessibility dla Androida. Ten pierwszy program dla Symbiana. Nie wiem, dlaczego ich nie było. Trudno mi powiedzieć. Nie było firmy Bones ze Szwajcarii, producenta odtwarzacza książek o nazwie Mindstone. To w ogóle taka też ciekawa sprawa, bo często jest tak, że firmy, które, a to sobie opowiemy o tym przy okazji Idola, bo to jest też ciekawe. Nie było również Olympusa, ale też trudno się dziwić, bo w tym roku nic nowego z dyktafonów takich bardziej profesjonalnych i rejestratorów w Polsce nie pokazano, dla osób niewidomych również nie, tym bardziej nie, no więc Olympus mógł się w tym roku nie pojawić i no właściwie nie chcieli pewnie tego z niczym, nie chcieli bez jakichś nowości się pojawiać. Natomiast kto był? No wiadomo, były te firmy takie typowe, co zawsze, to znaczy Altix, ECE, Migraf, który właściwie Altix sprzedaje nawigator, więc to tak był. Była po kilku latach przerwy, bo to tak co 2 lata średnio się pojawia, firma Medison Wojciech Maj. Było studio tyflografiki Marka Jakubowskiego z Owińsk. Był BZWBK, był producent Abby Fine Reader.
0: I nie wiem, czy nie pierwszy reader. Raz, jeśli się mogę wtrącić, był chyba Esys.
2: Tak, proszę. Oj nie, Eurobrail znaczy się. Esys to są urządzenia brajlowskie, a firma, która je produkuje, się nazywa Eurobrail. Nie, Eurobrail już był
0: ja
2: kilkukrotnie.
0: Ja ich rzadko widziałem, ale może akurat
2: bo oni
0: tak
2: jakoś się nie eksponowali. Oni niestety w tym roku trochę umknęli, ale to też o tym powiem później.
0: Ale mi powiedzmy, że nie umknęli. Ja się zdążyłem z nimi tam jakoś...
2: O, to bardzo dobrze.
0: Mi nie umknęli z racji, że ja patrzyłem na monitory brajlowskie, to...
2: No, ja też, to ale jakoś tam. Ja tak trochę stereotypowo do nich podszedłem i zapomniałem o tym, o komputerze brajlowskim, go olałem niestety.
0: A ja się bawiłem tym.
2: To i mam, opowiemy
0: mam
2: o
0: swoje
2: tym.
0: Refleksje, to bardzo... ale nie mogłem za dużo, więc nie wiem, tak, nie mam pełnego obrazu. Natomiast no, mam też swoje przemyślenia co do tego.
2: Był Alfa Prim Krzysztofa Wostala, licząca już się w Polsce firma szkoleniowa, oferująca szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Była Fundacja Wismajor przez chwilę, była Fundacja Katarynka, była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.
1: Czekałem, aż to powiesz, Michale.
2: Tak, i Tyflo Świat Kwartalnik Technologiczny się również promował, czyli...
1: Tyflo Podcast się nie promował, bo Tyflo Podcastu załoga siedziała wyżej.
2: No czyli to jakby, to tak, Tyflo Podcast,
0: bo Tyflo Podcast
2: się promował
0: to klasa
2: w innym
0: sama
2: sensie,
0: w sobie.
2: Pracował po prostu, tak, się pracował, Tyflo Podcast po prostu pracował w tym czasie. No Tyflo Świat w sumie też, ale jakby to się później wszystko objawi. Także to chyba tyle. Myślę, czy jeszcze o czymś... Aha, no a filmy zagraniczne. Był wspomniany przez Patryka Eurobrail. Był...
0: Handytech
2: z Wojciechem Majem, niemiecka firma, również produkująca... O właśnie, i też taka ogólna uwaga. Kilka lat temu się mówiło i było bardzo dużo wszystkich powiększalników, jakieś lupy, okulary, takie różne rzeczy, te lampy, daylight, różne rzeczy dla osób słabowidzących. Ten rok, jak zarówno tak, jak na konferencjach jakichś tam
0: poprzedni
2: amerykańskich, jak w Polsce i poprzedni rok, urządzenia brajlowskie wracają. I to dzięki temu, że mamy te małe urządzenia i dzięki temu, że smartfony, iPhone, głównie iPad, tablet, ale myślę, że bardziej iPhone, są w natarciu. Coraz więcej niewidomych użytkowników używa urządzeń z iOS-em i urządzenia brajlowskie przeżywają swoją drugą młodość.
0: I dzięki temu, że są dofinansowania.
2: No dzięki temu, że są dofinansowania, to prawda, ale dofinansowania mniejsze lub większe no, były zawsze poza zeszłym rokiem bodajże, więc to ja myślę, że ceny się w miarę też usystematyzowały, znaczy spadły tych urządzeń, bo wszystkie urządzenia takie, znaczy nie, no nie, trochę znacznie, bo kilka lat temu, oczywiście są ciągle drogie jakieś Baumy, jakieś Alwy za 20 tam tysięcy, czy jeszcze drożej, ale... Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żebyśmy za 13-14 tysięcy kupili sobie 40-znakową linijkę brajlowską z Bluetoothem i może jeszcze z jakąś mini
0: z podstawowym pamięcią, notatnikiem takim czymś... i klawiaturką.
2: Tak, no tak. To było nienormalne, to było coś nie do pomyślenia. Oczywiście Asus, jak już o tym tak mówimy, Asus kosztuje 20 ciągle tysięcy, dużo, ale taki Braille Edge około 12 tysięcy. Harpo nie było, bo nigdy nie ma konferencji, ale Humanware'owe urządzenia też około 13 tysięcy Brilianty.
0: Focus też to też budżetowa linijka dość tania, dokładnie.
2: Tak, budżetowa linijka, ale też całkiem niezła, szczególnie dla użytkowników JOS-a, a mamy też wersję przecież mobilną, wersję 14-znakową za 7 tysięcy.
0: No i nie chcąc eliminować NVDA też. NVDA naprawdę nieźle współpracuje z Focusami, Pacmate'ami i całym Freedomem.
2: Tak, to jest prawda. Oczywiście.
0: To naprawdę fajnie miło pracuje.
5: Chociaż jestem ciekaw, bo tam gdzieś podobno było jakieś przebąkiwane o jakiejś technologii, to prawda nie na konferencji Rycha, tylko CSUN i nie pamiętam czy w roku 2012 czy w 2011.
0: Chyba 11,
5: że jest jakaś nowa technologia generalnie Braille'a, która ma jakieś tam wady, nie pamiętam w tej chwili jakie, czy to chodziło o opóźnienia, czy to chodziło, nie pamiętam o co, w każdym razie ona była x razy tańsza od tej technologii, która jest wykorzystana obecnie, która pozwoli na stworzenie linijki za kilka tysięcy złotych.
1: Ja już pamiętam o co chodziło, to wam powiem od razu. Chodziło o to, że ta technologia nadawała się zdecydowanie lepiej do wyświetlania całych linijek tekstu. Jeżeli na przykład mamy sytuację taką, że czytamy tekst wiersz po wierszu, to bezproblemowo byśmy mogli ten tekst na linijce wyświetlić. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że powiedzmy dwie komórki linijki brajlowskiej odliczają nam, dajmy na to, czas, a cała reszta jest nieruchoma, no to ta technologia, o której mówicie, nie sprawdzi się w tym przypadku.
2: Przechodząc dalej, tak, to prawda, przechodząc dalej do technologii brajlowskich, firma, ale sobie też o tym jeszcze powiemy głębiej przy okazji omawiania urządzeń, Handtech ze swoimi specyficznymi technologiami, ze swoimi specyficznymi urządzeniami brajlowskimi. Optelek, powiększalniki, bo Alwy chyba urządzeń tych nowych Alw, znaczy nowych, pięcioletnich,
0: ale nowych starych Alw.
2: Nowych starych chyba nie było tym razem, a może mi umknie.
0: Była chyba jakaś jedna, ale generalnie mówili, że w razie czego, jeśli coś chcę więcej, to kontaktuj się z Harpo.
2: A no, rozumiem. Co tam jeszcze było? Był NPN, producent czytaka i ładowarki
0: tak,
2: do baterii.
0: Tu jest, to jest bardzo ciekawa rzecz i o ładowarce można by powiedzieć gdzieś
2: powiemy
0: jakoś, bo
2: na pewno.
0: Bo to jest,
5: mimo, że w sumie gadżet, ale jeżeli ale on jest taki, jaki
0: wynika z opisu, to jest warto podkreślenia.
2: Tak. Ale to chyba powiem później, tak? Czy teraz
0: tak,
2: będziemy
0: później,
2: o tym
0: no,
5: pewnie
0: ja
5: myślę, później.
0: Myślę, że później.
2: I był jeszcze, była jeszcze firma Human SA, która zaprezentowała, jeszcze też na konferencji, CU Phone.
0: To teraz dedukujemy, dlaczego u nas nie byli w Tyflo Podcaście.
1: No właśnie. No i myślę, że tu komentarza nie trzeba.
0: Tak.
2: Ale dostałem kolejnego maila, że się odezwą za czas jakiś, że napisał do mnie pan, że się nie mogliśmy osobiście poznać, bo był ogromny tłok i coś takiego. Więc myślę, że prędzej czy później usłyszymy. A mam też nagranie z Marcinem Zielińskim, które zaprezentujemy w
0: najbliższej
2: relacjach. W relacjach z konferencji, bo myślę, że około 2 godzin materiałów rozmów z wystawcami opublikujemy. Z 14 takich materiałów mam, więc myślę, że będzie czego słuchać. A Lumen to mówiłem chyba. Czy ktoś jeszcze z takich? Swarovski to Białe Laski z Czech. Mówiące Miasto, rosyjska firma, nazwy nie pomnę.
0: Ja też teraz nie.
2: System informacji pasażerskiej. Politechnika Łódzka, podobne rozwiązania. O tym sobie też troszkę potem powiemy. EMAK, infokioski z Katowic. I myślę, że to z grubsza rzecz biorąc wszyscy wystawcy.
0: Jeśli chodzi o te rzeczy około technologiczne, bo oczywiście było tak, jak mówiliśmy już, wiele szkół, w tym Uniwersytet Jana Pawła II z Krakowa był...
4: Ale był była też firma, która produkowała wózki inwalidzkie.
0: Była.
2: Transition Technologies jeszcze była firma.
4: Bo ponoć coraz więcej jest osób niewidomych na wózkach, w związku z tym te wózki zagościły tutaj.
0: Dokładnie.
4: Idola dostał też pan Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Wiem, że z tego co wiem.
2: Właśnie. Dziękuję za dopowiedzenie. Tak,
0: znany poniekąd z telewizji różnej.
2: I mediów.
0: Dokładnie.
2: Od radia i prasy.
0: To jest osoba
2: telewizji skończyła.
0: Bardzo medialna. Gdzieś tam.
1: To się wszystko zgadza. Jeszcze zastanawiam, o czym jeszcze warto by było powiedzieć a propos...
2: Czy już o idolach od razu produktowych, czy...
1: Myślę, że tak. Myślę, że teraz można by było powiedzieć, tak, a później przejdźmy, bo myślę, że o tym będziemy mówić już w zasadzie do samego końca poniekąd naszej dzisiejszej audycji, o tym, kto co zobaczył, co ciekawego się pojawiło, ale teraz, żeby tak
2: idole.
1: Jakby... Dokładnie, żeby to nam nie umknęło, powiedzmy o
2: proponuję, idolach, żeby nie wchodzić w komentarze, bo na temat firm, no to proponuję, tylko wspomnę, że Altix otrzymał idola ECE, chyba jakieś wyróżnienie i Alfa Prim, co mnie bardzo cieszy, że Alfa Prim, bo to instytucja nowa, powszechnie, nie waham się tak powiedzieć tak mocno, powszechnie szanowana i coś nowego, co Krzysztof Wostal na polskim rynku stworzył. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to dla osób słabowidzących Visiobook, taki powiększalnik, nie pamiętam jakiej firmy, chyba Baum, jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam, nie znam się na powiększalnikach, tutaj nic nie mogę powiedzieć.
0: Ja też jakoś nie szczególnie.
2: Szalnik Compact 7 HD, Optelek, przypuszczam, że dobre urządzenie, no bo Optelek to jest taki potentat światowy w powiększalnikach, więc tutaj raczej się spodziewam jakości po prostu. A jeszcze z firmy były te drukujące, oczywiście View Plus, ale to zawsze są. Natomiast jeżeli chodzi o produkty dla osób niewidomych, no to jeszcze C-Pen otrzymał. To chyba jakiś, nie wiem, czy to skaner, to coś od FineReadera, coś aby, ale niestety nie wiem, co to było, nie dowiedziałem się. Natomiast jeżeli chodzi o osoby niewidome, to Idola, produktem idolem dla osób niewidomych został Plextalk PTP, otrzymał trzecie miejsce, drugie miejsce CU Phone, a trzecie system informacji pasowerskiej mówiące miast.
0: Piotr pyta się, czy było Piotr pyta się, czy było GW Micro na wystawie.
2: Jako GW Micro jako takie nie było.
0: Ale tutaj słuszna uwaga, ECE nie pokazało w tym roku Windowsa.
4: Jako główny produkt nie.
0: Dokładnie.
4: Jako główny produkt nie pokazało.
2: ECE, ja w ogóle mam wrażenie, przepraszam, że tak jeszcze się wtrącę, ECE mam wrażenie, że oni w ogóle mają taką trochę politykę bardzo... Być może to wynika z tego, że jakoś tak, nie wiem, ja się znam i jakoś tak wiedzą też, po co przychodzę, ale mi się wydaje, że chociaż to, bo tak obserwowałem, jak z innymi ludźmi rozmawiali, że oni po prostu mają taką politykę bardzo indywidualnej rozmowy z klientem i w zależności od tego, kto czego potrzebuje, to po prostu pokazują. Nie ma tak, że promują, że tutaj koniecznie już wczoraj się okazał Windows 8.0 i w lutym będzie po polsku i coś tam. Nie, mi się wydaje, że oni tak, ktoś przyjdzie, zapyta się, no to tak powolutku tam pokażą po kolei. No tu mamy kajetka, tu mamy coś i może dojdziemy dokładnie, też i do Windows.
4: Ale a propos ECE, mnie zainteresował, na razie bardzo zainteresował nowy kajetek, ale nie od strony takiej, że to jest tam notatnik i tak dalej, bo on tam ma już dyktafony, tak, i czytnik Daisy i odtwarzacz MP3 i czego tam więcej, ale zainteresował mnie jako terminal, jako syntezator,
2: tak,
4: mowy.
2: To proponuję sobie, o tym powiemy, jak skończymy o idolach, to przejdziemy do naszych wrażeń produktowych, bo już zaraz kończymy temat idoli. Co jeszcze a propos idoli, że zauważyłem taką tendencję, że często urządzenia, znaczy, że o ile wśród działaczy, instytucji, zasłużonych osób dla środowiska niewidomych, idola otrzymują osoby, które rzeczywiście coś już znaczą, jakoś tam w tym środowisku naszym są mniej lub bardziej znane, to jeżeli chodzi o głosowanie na produkty, które od kilku lat jest głosowaniem demokratycznym, inna sprawa, że informacja o tym jest dosyć chaotyczna i kto trafi na karty do głosowania, kto trafi. Mi się nigdy nie udało jeszcze trafić i nigdy nie udało mi się dowiedzieć, skąd te karty można pobrać, jak zagłosować. W ogóle w tym roku bramki jakieś takie rejestracyjne nie były. Nie było, ja się na konferencji jakby zarejestrowałem się przez internet, pisemnie się nie rejestrowałem już na samej konferencji, więc trudno mi powiedzieć, jak to z tymi kartami było. Dopiero potem po przesłuchaniu konferencji się dowiedziałem, że karty były rozdawane w drugi dzień trwania konferencji w sali numer 1. I zauważyłem taką tendencję, że są z laureatami Idola zostają takie produkty, które świeżo zostały wypuszczone, zaprezentowane, czyli nie coś, co już jest znane, a coś, co jakby ten idol to jest taka szansa na przyszłość, i tak można by powiedzieć, na coś, co jest jeszcze niewiadome często. I tak pomijam takie marki jak FineReader, czy takie urządzenia drukujące jak View Plus, cała seria, która, czy Index Braille, które nieraz już dostawały nagrody, zresztą zasłużone, ale na przykład kiedyś Nine Point System austriackie, takie składane linijki brajlowskie. One się w Polsce, jak się okazały, jakoś zupełnie nie przyjęły. Bones rok temu dostał Idola i to z jednej strony za swojego Milestone'a, z drugiej strony całościowo za ten system swój dodatku do Milestone'a, tester kolorów, różne tam inne akcesoria, między innymi co tam jeszcze jest, czytnik kodów kreskowych, czy coś do też informacji pasawerskiej wdrożone w Szwajcarii, ale u nas to zupełnie się nie przyjęło. I tak samo, i w tym roku system mówiące miasto, zobaczymy, czy on u nas się przyjmie, czy też nie. To w zasadzie chyba tyle, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi... Aha, troszkę szkoda, że Focus, bo Plextalk oczywiście jest super, bo to dobrej, wysokiej klasy odtwarzacz ciepłościowy został doceniony. Troszkę szkoda, że Focusa nie doceniono, bo to jednak dosyć tanie, małe...
0: Ale znane już, długo na rynku.
2: Dobre, tak, znane urządzenie. Tak.
1: Tym może bardziej, tak, że nowe, ta 14 tym bardziej, że nowa edycja wyszła Focusa.
0: Ale ona ma niewiele,
1: różne opinie są.
0: Ona ma niewiele nowego w sumie. Ona jest
1: na
0: taka...
1: jej temat swoją drogą.
2: Tak, to prawda.
1: Ale, no,
2: tak.
1: No bo, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ja za niedługo będę miał.
2: Ja też.
1: Ty, Michale, też, więc będę to potestować. Patryku, telefon mamy, zdaje się, tak?
0: Nie, mamy tekst. Mamy tekst, mamy czat. Okay. Mateusz pisze.
1: Słuchamy, Mateusz.
0: Witam. Chciałbym zapytać, co zostało pokazane przez firmę Freedom Scientific oraz czy było prezentowane coś dotyczące obsługi przez osoby niewidome urządzeń z Androidem.
2: Na no, tyle,
1: z Androidem
2: co ja...
1: CU Mobile.
2: Tak. Jeżeli dobrze wiem, to Freedom zasadniczo... Freedom roku jakichś szczególnych nowości nie pokazał.
0: Freedom zrobił
2: Magic 12 i Just 14.
0: Freedom zrobił rzecz bardzo ciekawą, bo ich stoisko, mam wrażenie, że wyglądało trochę bardziej jak stoisko informacyjne, takie z jakoś tam zorganizowaną obsługą w języku polskim, niż stoisko jako takie promujące.
2: Tak, bo też w ogóle trzeba pochwalić, że jednak dużo, i to nie wiem, czy to jest zasługa tych zagranicznych firm, czy jednak Altixu, Fundacji Szansa, ale przynajmniej te firmy obsługiwane przez Altix miały na swoich stanowiskach, i to tym razem dużo, bo cały czas prawie, tłumaczy. To znaczy pracownicy Altixu, na przykład Igor Busłowicz jakoś tak pomagał obsługiwać stanowisko tego mówiącego miasta. Ja nie wiem, czy ono tam z Altixem coś będzie współpracować, ale tak było. Michał Bałamut był na stanowisku Shinano Kenshi, czyli Plextalka. We Freedomie mówisz też ktoś był z Polski, czyli w Viewplusie z kolei, bo Viewplus jest u nas wspierany i przez Altix, i przez Harpo, właściwie bardziej nawet przez Harpo. I w Viewplusie był jakiś pan z Harpo, który jakby pomagał Viewplusowi.
6: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: No więc Patryku, więc...
0: Więc ja może powtórzę w telegraficznym skrócie.
1: Tak.
0: Generalnie mówiłem o tym, że dużo wygodniejszą drogą było kontaktować się z ludźmi ze stanowisk, z wystawcami po angielsku. I też po prostu jak zaczęliśmy coś, zapytaliśmy się, że nawet prostą, to nasze tłumacz...
2: Przepraszam, ale to słyszałem wszystko, to nie wiem, czy to jest...
1: Ale nie poszło na antenę.
0: Dokładnie. Aha. To nasza wypowiedź po czasie też została tłumaczona po prostu na angielski, potem z powrotem na polski została tłumaczona odpowiedź wystawcy, więc to troszeczkę utrudniało komunikację i to troszeczkę zabierało czasu. Co do pana z Freedom Scientific, kontaktowałem się z przedstawicielem bodajże na Europę, panem Hansem, w tym momencie nazwiska nie pomnę, który to pan definitywnie powiedział, że w dość takiej osobistej i jednakże luźnej rozmowie, że tak w zasadzie to wszystko dla wszystkich jest niemożliwe, więc syntezatory SAPI 4 na systemie 64-bitowym to nie tu i nie na razie, bo to kosztuje czasu, pieniądze, a chyba pan nie chce, żeby nasz program był droższy. Tak mniej więcej brzmiała...
1: Jeszcze.
0: Tak. Odpowiedź pracownika Freedom Scientific.
1: A jeżeli chodzi o jakieś pozostałe rzeczy, Patryku, skoro już jesteśmy przy tobie i skoro rozmawiamy,
0: ciekawostką,
1: to coś może ciekawego udało ci się
0: ciekawostką
1: zobaczyć.
0: Ciekawostką powodującą
1: wystawie.
0: U mnie takie troszeczkę uśmiech, zdziwienie, zażenowanie i jednocześnie taki szok, takie zdziwienie, nie wiadomo czy pozytywne, czy negatywne, to był ten cały Easy Time, czy jak to się nazywało, czyli ten brajlowski komputer Eurobraila.
1: Jak to wygląda, może w ogóle powiedz?
0: To jest taka linijka brajlowska z takim śmiesznym wybrzuszeniem takim. Ona jest generalnie z takiego gładkiego plastiku. Nie ma to ekranu w ogóle. Po bokach mamy USB 2.0. Teraz nie pamiętam, czy wszystkie 2.0, czy jedno jest 3.0. Zdaje się, że wszystkie są 2.0. Mamy dysk SSD wewnątrz. Mamy 2 GHz procesor. Nie pamiętam, jaki miałem informację. No i mamy linijkę brajlowską wewnątrz z klawiaturą, takim 6-punktem.
1: Ilu znakowa jest ta linijka?
0: Ta linijka jest... Pamiętasz może, Michale? Taka dość długa.
2: Właśnie... Nie, 40 chyba.
0: 40 zdaje się.
2: Albo 32, albo 40.
0: 32, albo 40, nie mniej.
2: Mniej tak, mniej, nie mniej. Myślę, że 40.
0: Teraz, cały komputer nie ma monitora, ale działa na Windowsie 7 normalnie. Nie pamiętam jakim, czy Home, czy Premium, chyba się nawet nie pytałem. Ale jest to normalny Windows 7.
1: Chcę zapytać, a co jak padnie?
2: No właśnie, on działa na Windowsie, znaczy on pierwotnie, nie wiem, czy on nawet na Windowsie takim netbookowym nie działa. Bo to jest taki trochę netbook w ogóle. Oni co prawda go pokazali jako netbook i potem go trochę podrasowali, więc on już teraz jakoś lepiej trochę wygląda i ma możliwość i jakoś tam więcej pamięci można wrzucić i...
0: 2 giga RAM ma.
2: No tak, ale może być chyba 4 też.
0: Może być.
2: Jakby opcjonalnie. Także to już brzmi lepiej i wtedy można 7 normalną też zainstalować. No i oczywiście można kablem podłączyć monitor do niego, czyli to jest tak jak trochę jak Mac Mini, jak jakiś taki mały komputer stacjonarny.
0: Tylko bardziej wyposażony, dokładnie.
5: I zasilany bateryjnie, tak?
0: Zasilany tak lub tak na baterii do 13 godzin.
1: No to już całkiem ładnie.
5: Sporo. I to kosztuje? No, tysięcy? Ale... Ile?
1: Dużo pewnie.
0: Ileś naście? 12 chyba?
5: No jak nie, na 32.
2: 12 tysięcy polskich, mi się wydaje, że więcej, to ta cena, jak my to liczyliśmy, a chyba, że coś się zmieniło, ale nie wiem, czy Michał pamięta, jak my to liczyliśmy tam jakoś z euro, to wiem, to te ceny były, to większe były ceny.
1: Tak.
2: To jakieś chyba 20
0: tysięcy. Czy to było 12 tysięcy dolarów?
5: No nie, no bez to przesady, jakoś... to by było 40 tysięcy złotych.
0: Generalnie jest 5 razy za drogie, no.
2: No tylko tak, tylko o co też chodzi, bo jak on to ma w ogóle funkcję, bo to w Polsce nie wiadomo, czy to będzie w ogóle... Bo
0: to nie wiadomo, czy to się w ogóle przejmie w Polsce.
2: Ale ma problem z translacją tego. A to dlaczego? Bo jaka jest w ogóle idea? To jest komputer brajlowski, który ma być takim narzędziem edukacyjnym w szkole i pomostem kolejnym pomiędzy dzieckiem niewidomym, uczniem niewidomym, a nauczycielem, rodzicami i gdzieś tam osobami widzącymi. Bo ono ma też w sobie, poza tym, że to jest normalny komputer z Windowsem, ma jakieś oprogramowanie. Nie wiem do końca, jak ono działa, czy to jest taki znowu coś jak, nie wiem, jakiś Dolphin Guide, czy coś
4: programowanie
2: takiego.
4: Programowanie Easy
2: Suite. Easy Suite, tak. Taki kombajn. Domyślam się, że pewnie jakoś tam udźwiękowiony.
0: Coś jak Dolphin
2: syntezą,
0: Guide, tak.
2: Który ma jakąś przeglądarkę internetową, ma jakieś DAISY, ma różne inne funkcje, ale to jest mało istotne. Ma możliwość wyświetlania na ekranie w formie czarnodrukowej, w normalnej formie, dostępnej dla osób widzących, tego, co napiszemy Braillem, jeżeli chodzi o notację muzyczną i matematyczną. I problem jest z translacją tego. Ma to być tak, że piszemy Braillem nuty albo piszemy Braillem matematykę.
0: Znaczek, a wychodzi nam...
2: Podłączamy na przykład do komputera monitor i na ekranie widzimy normalne tam litery, jakieś zadanie, tabelkę, wykres, tak. Nie wiem, coś tam. No i problem jest z tym, znowu ze standardami, z tym, że w Polsce są różne notacje.
0: No nie
2: muzyczna
0: dziwię
2: jest
0: się.
2: Akurat taka jak w Niemczech, z matematyczną to jest różnie, bo nie do końca w pełni tej komputerowej się używa. No i gdzieś tam
0: część,
2: jest problem.
0: Część
2: jest,
0: braliśmy z podstawy niemieckiej, część z kogoś tam jeszcze innego podstawy, część zmieniały szkoły, ośrodki i potem to tak wyszło.
2: Tak. I dlatego i tu jest problem. Ja myślę, że to dlatego jest takie po prostu drogie, głównie, że gdzieś tam to całe oprogramowanie i dlatego sobie
0: kazał. I że linijka.
2: Tyle
0: nawet nie, że oprogramowanie, no linijka.
1: Tak. Ale no, jeżeli komuś chciałoby się, miałby na tyle zaparcia, żeby to zlokalizować, to myślę, że w szkołach mogłoby być przydatne, no bo taki zapis matematyczny i zapis nutowy to myślę, że przede wszystkim w szkołach masowych byłby dosyć interesującą kwestią. No, wyobraźmy sobie chociażby teraz obecnie bardzo szeroko popularyzowane klasy integracyjne, kiedy idzie sobie dziecko niewidome gdzieś tam, powiedzmy, do takiej szkoły. No i zawsze przed nauczycielami pojawia się jeden problem. Jak sprawdzać pracę takiego ucznia, szczególnie z przedmiotów ścisłych, jak sprawdzić, czy dokonuje poprawnych zapisów i tak dalej, i tak dalej. No i w tym przypadku było ułatwienie.
2: Nie wiem, czy coś jeszcze o tym komputerze brajlowskim, bo kilka nowości, jeżeli chodzi o matematykę się jeszcze i współpracę uczniów widzących i niewidomych pojawiło.
4: Ja tylko jednego się zapomniałem zapytać odnośnie EasyTime'a. Czy na przykład tam można, czy ta linijeczka brajlowska pełniła funkcję monitora tak naprawdę i czy można było na przykład tam do BIOS-u się dostać tego komputera przez Braille'a?
0: Nie wiem, czy przez Braille'a. Obawiam się, że nie. Z jednego prostego powodu. Ta linijka to jest coś, co ma sterowniki, co ma jakąś gdzieś tam bazę wewnątrz, ale generalnie to jest...
4: A jednak nie zrobili tego sprzętowo.
0: To jest dostarczane z NVDA-em.
1: Pamiętacie, to już kiedyś był taki projekt, chyba w 2011 roku, albo 10, ale chyba 11, jakaś koreańska firma coś takiego zaprezentowała na CSUNie, jak dobrze pamiętam. Był taki z linijką brajlowską po prostu przymocowaną gdzieś z przodu, zintegrowane.
2: Tak, laptop
1: Seiko, linijka, która się Seika nazywa, ta jakaś koreańska jest linijka.
2: Znaczy nie, bo Seika to w ogóle jest, to w ogóle są linijki Perkinsa, tak się nazywają.
1: Tak, ale oni, no to okej, ale w każdym razie to jakaś koreańska firma w każdym razie produkowała, z Korei Południowej oczywiście.
2: Ten laptop brajlowski taki, coś było takiego. Miało być.
5: Nie wiem, czy to nie jest jakieś bujanie w obłokach, natomiast nie wiem, czy oczywiście z linijkami, natomiast jeżeli teraz weszło UEFI, to czy nie będzie łatwiej zrobić czegoś gadającego, bo to UEFI jest po prostu większe.
1: No być może. Być może. Ale to pożyjemy, zobaczymy. Póki co skupmy się na konferencji Recha. Michał, ty mówiłeś, że...
0: Mateusz się pyta tu jeszcze, gdzie można więcej informacji uzyskać o EasyTime'ie?
2: U nas w newsie. To jakieś na stronie Tyflo Świata można wpisać EasyTime, EasyTime i powinien wyskoczyć.
0: Tak, EasyTime. Tak.
2: News z komputerem, o tym komputerze. Bo na stronach Harpo chyba, no i oczywiście u źródła, na stronach Eurobrail to na pewno.
4: No i prawdopodobnie, bo to pewnie będzie Altix sprzedawał to.
2: No nie, Harpo.
4: Harpo?
2: Eurobraila ma Harpo w tej chwili.
4: Okej.
1: Okej, to wróćmy może do tej matematyki.
2: Ja pytałem Harpo u źródła, pytałem pana Rafała Białowąsa jakiś czas temu, no i mówił mi, że właśnie, że oczywiście, żeby chcieli, ale jest to na tyle problem, że nie wiedzą, czy się za to wezmą, że długa, ciężka praca przed nimi i nie wiadomo, czy w ogóle to zaczną tak naprawdę. Więc no to trzeba rynek zbadać i gdzieś tam wiadomo. A jeżeli chodzi o takie nowości istotne, czy nowości, no to nowości tak, istotne dla też, które mogą się uczniom przydać i studentom, to coś dla uczniów i być może konkurencja dla Mountbatten Braillera. Perkins, który też co roku się wystawia, zaprezentował maszynę. Niestety nie miałem okazji jej zobaczyć. Maszynę nowej generacji, nowy Perkins. Mechaniczno-elektroniczna maszyna do pisania z jakąś swoją pamięcią, z możliwością podłączenia pendrive'a i przegrania tego, co piszemy na pendrive'a i z wyświetlaczem czterocalowym, na którym widzimy, nauczyciel może widzieć to, co piszemy i z syntezatorem a cappella, czyli maszyna jest udźwiękowiona, słyszymy to, co piszemy. Nie wiem, czy to można odczytywać, czy tylko słyszymy literki. Mówi maszyna w języku polskim. Igor Gusłowicz, który testuje to i spolszcza, o tym mi opowiadał, będzie więcej w materiałach dźwiękowych.
0: Tak. Ja widziałem wersję angielską.
2: Jak to wygląda? Tak
5: jest w Perkinsie z notacjami tymi matematycznymi, muzycznymi, jakimiś
0: powiem tak,
5: tam jeszcze
0: amerykańskim innymi. O polskich możemy zapomnieć. W polskim mam nadzieję wielką, że to będzie zrobione.
5: Ale angielskim jest tam taka jakaś matematyczno-muzyczna jakaś notacja?
0: Nie, w angielskim, znaczy nie pamiętam, czy jest matematyczna-muzyczna, na pewno podobno są skróty. Dlaczego mówię podobno? Bo napisałem fragment tekstu angielskimi skrótami i nie wszystkie rozpoznawał.
1: mimo że trzeba coś jeszcze było włączyć, a nie wszystkie. No
0: tak,
1: to
0: więc a wątpię, że źle pisałem, więc...
2: A jak ta maszyna w ogóle tak sensownie się pisało? Jakoś tak?
0: To jest normalny mechaniczny Perkins, przynajmniej to co ja widziałem, bo Perkins miał w ogóle kilka modeli maszyn i to jest normalne mechaniczne coś. Tylko to mechaniczne coś jest sprzężone wewnątrz układem i jeśli mówimy o tejże samej maszynie, o tymże samym modelu, tylko dostosowanym w późniejszym czasie do polskich warunków, miało to jeden głupi mankament, linię trzeba było zmieniać dźwigienką po stronie lewej.
2: Aha, ale ten wyświetlacz, bo to jest jakaś maszyna z wyświetlaczem.
0: Tak, miała ten wyświetlacz?
2: Tak. Miała. Aha, tak gdzieś tam tak przymocowała, aha.
0: Na tam gdzie się reguluje marginesy.
2: Mhm. Na przodzie. A tą syntezę słyszałeś?
0: Syntezę słyszałem, tylko ja w pierwszej chwili myślałem, że to są sample. Bo ja słyszałem, mówię, wersję angielską. Więc być może to jest jakoś inteligentnie posamplowane po prostu.
2: Czyli to by znaczyło, że ona nie może czytać nam na przykład linii, tylko że nam mówi literki.
0: Wyglądałoby jakie na to, piszemy. Że tak.
4: Natomiast
1: jakaś nowa wersja oprogramowania tej maszyny coś po prostu zmienia. No, pożyjemy, zobaczymy.
4: Natomiast wracając do EasyTime jeszcze na chwilę, to ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, na co Patryk zwrócił moją uwagę, ale to jest fajne, o autoczytaczu, bo tego nie powiedzieliście. O czujniku podczerwieni w tym EasyTime.
0: O właśnie,
4: został
0: tak. Nie jest EasyTime, to jest dziękuję.
2: Ale nie, on też ma, tak, HandyTech też, ale to on ma coś jeszcze innego, to EasyTime na prezentacji
4: ma.
2: Było.
4: Zamiast kursor routingu ma właśnie czujnik podczerwieni.
2: To było na prezentacji.
4: Na prezentacji.
1: Czyli coraz więcej firm zaczyna w to iść, bo to jakiś czas...
0: Niestety.
1: W okolicy Side City była też, Michale, ty o tym wspominałeś, o takich rozwiązaniach, na przykład o takich, że wykrywa koniec wiersza i automatycznie
2: przybija tekst. No to właśnie handytechy z tym, to handytechy generalnie w tym przodu, o tym sobie też zaraz powiemy. A tutaj jest zaraz kursor routingu, ta podczerwień, ale ja do końca nie o co w tym chodzi, że rękę kładziemy, nad danym...
0: Śledzi to naszą rękę, tak, i kładziemy nad komórką, to tam przywołuje kursor. A w HandyTechu to jest trochę inne coś, to jest ATC, się to nazywa, czy ACT, nie pamiętam, ATC zdaje się. I to jest,
2: tak.
0: To jest czujnik, który przewija nam tekst o wartość długości linijki, kiedy dotknie według niego nasz palec krawędzi linijki, czyli kiedy w domyśle przeczytaliśmy linię.
2: Tak, a to teraz o tym, do tego przejdziemy, jeszcze powiem tylko o tej jednej nowości, która może się przydać uczniom i studentom, której jeszcze nie ma, ale jest w planach, prace programistyczne już trwają, o tym też będzie w materiałach, Michał Bałamut mi opowiadał z Altixu, programista, będzie druga wersja pakietu Euler, jednak mówimy, bo niektórzy mówili Euler, mówi się Euler jednak, pakiet, czyli coś, co kiedyś było tymi programami Braille i translator do matematyki, do drukowania i czytania LaTeXa Braillem, do czytania matematyki i pisania. A teraz ma być to program, który w swojej drugiej wersji pierwotnie ma być przeznaczony do formatowania i przygotowywania Braille'a, tekstu na drukarki brajlowskie, pierwotnie Index Braille, a potem View Plus, i ma być w ten program przeznaczony, umożliwiać drukowanie polskimi skrótami brajlowskimi, ma mieć zgodność, tylko nie wiem, czy ze skrótami, czy ogólnie z Braille'em niemieckim, angielskim i rosyjskim. Czyli pewnie plany eksportowe są planowane, są przewidziane, i ma ma mieć wszystko to, co najlepsze z programu Igora Busłowicza Braille, czyli te zaawansowane algorytmy dzielenia nam wyrazów, tak żeby miejsce na papierze, jeżeli chodzi o zapełnienie braille'owskim drukiem, było zoptymalizowane, i potem za kilka miesięcy, za pół roku ma mieć możliwość pisania właśnie wyrażeń w LaTeXu i drukowania matematyki. Także takie są plany, jeżeli chodzi o Euler.
0: Dostałem dwie wiadomości. Pierwsze, Mateusz pisze, czy moglibyście powiedzieć, co to jest HandyTech?
2: Handy test, to mam odpowiadać? Czy druga pytanie?
0: No myślę, że możesz. Myślę, że możemy, bo to jest pytanie w miarę Handy proste i krótkie.
2: To niemiecka firma, która, po której dystrybutorem w Polsce jest Medison. Firma produkuje monitory i notatniki brajlowskie. Z tym, że są takie notatniki tylko brajlowskie, czyli brajl z jakąś pamięcią. Charakterystyczną cechą tych urządzeń jest to, pomijam, że są drogie, ale to, że mają takie wklęsłe moduły brajlowskie, które, dzięki którym mniej bolą opuszki.
0: Chyba są nawet opatentowane, zdaje się.
2: Palce i są opatentowane. I też ma w swojej ofercie technologię, o której wspominałeś, tą ECT. Tak?
0: Nie pamiętam teraz.
1: Automatyczne wykrywanie końca wiersza.
2: Wykrywanie końca wiersza, ale
0: ATC,
2: to nie tylko
0: Automatic Tactile Control, na pewno.
2: Tak. Wykrywanie końca wiersza, ale to jest nie tylko wykrywanie końca wiersza, bo to jest rejestrowanie, jak osoba niewidoma czyta, czy wraca, czy nie wraca, czy na jakimś znaku ileś tam czasu spędza. Tam całe logi można dla nauczyciela rejestrować, przesłać informacje o tym, jak osoba niewidoma czyta. I oni, jak już o tym mówimy, to oni mają w swojej ofercie też od niedawna taki notatnik brajlowski. To są ceny też pod samowąd, trochę tych linijek staniały, a mają w ofercie taki nowy Active Braille, notatnik brajlowski, który kosztuje 27 tysięcy, czy 25 tysięcy, taka linijka 40-znakowa, z tymi funkcjami
1: raczej w aktywnym samorządzie sobie na niego nie pozwolimy. No. Szkoda.
2: Z tymi funkcjami wykrywania właśnie wiersza i z tymi funkcjami interaktywnymi, z zapisem MIDI, że możemy jakoś tam tworzyć przy pomocy notacji muzycznej zapis nutowy i sobie go czytać i od razu on jest w linijce jako MIDI odgrywany. Można tam jakieś gry takie są na tą linijkę wewnętrzne. Znowu jak zawsze 4 MB, bo te 4 MB to jest ciągle standard, czego nie rozumiem. I oprogramowanie HT.com do przesyłania z między linijką a komputerem.
0: Tak.
2: No tak, że specyficzne rozwiązanie. Kiedyś mi się te linijki bardzo podobały, a teraz tak jakieś takie, nie wiem, ciężkie takie. Może to i dobrze, ale tak jakoś mi się, nie wiem, jakoś
0: mi się,
2: nie zrobiło.
0: Mi się w miarę ten dotykowy bajerek podoba, bo on w miarę ładnie działa. To trzeba im przyznać. On został skalibrowany całkiem nieźle, on ma regulowaną czułość i to po prostu działa. Zazwyczaj. Natomiast tu mamy jeszcze kolejną wypowiedź, bardziej wypowiedź niż pytanie. Piotr pisze, z całym szacunkiem chciałbym tylko zaznaczyć, że jeśli chodzi o notację matematyczną, mogłoby to być nawet dość przydatne dla studentów. Ale jeśli chodzi o notację, o naukę notacji muzycznej i jego translację, to taki komputer nie znajdzie moim zdaniem zastosowania, gdyż notacja muzyczna według mnie dzisiaj jest potrzebna tylko dla idei, chyba że ewentualnie tylko dla siebie, a nie dla nauczycieli. To tak odnośnie komputera brajlowskiego.
2: Nie znam się.
5: Tu się o tyle mogę wypowiedzieć, że byłem w szkole muzycznej. I w szkole muzycznej też dla nauczycieli taka notacja by się czasami przydała. Ewentualnie rzeczywiście dla niewidomych muzyków. Jeżeli jest ktoś niewidomy z kimś widzącym, jeżeli ktoś generalnie działa na notacji muzycznej, bo jest muzykiem klasycznym, to fajnie, żeby znalazł sobie jakiś taki, jakieś coś, żeby można się było porozumieć z osobą widzącą. Problem jest na razie taki, że nie znam programu muzycznego, to znaczy inaczej, znam programy muzyczne, które są dostępne, tylko że tak. Jeden z nich jest dla trochę takich muzyków matematycznych, dlatego że to się pisze takie jakby skrypty, które potem się drukuje w formie nut. I to jest teoretycznie fajne, tylko tyle, że to nie pisze się nut jako, znaczy pisze się w pewnym sensie nut jako takie, tylko że trzeba odrobinkę zmienić sposób myślenia. Mi chodzi o programy typu nie pamiętam w tej chwili, jaki jest podobno.
0: Lilliput?
5: Tak jest. Natomiast jest jeszcze, tylko tego w ogóle nie dostawałem, bo na razie nie mam takiej potrzeby, aczkolwiek trochę się przymierzam do tego, ponieważ znowu jakby wpadły mi dosłownie dzisiaj pod rękę zestaw skryptów do JAWS-a, które teoretycznie mają udźwiękowić program Sibelius, prawda? Nie w najwyższej w wersji 5. Teraz jest jakaś chyba nowsza wersja z tego, co pamiętam. Chociaż nie pamiętam dokładnie, dlatego że
0: to się zmieni.
5: Nie obserwuję akurat tego programu. No niemniej jednak z tego, co pamiętam, piątka jest jeszcze na tyle sensowna, że jest nie jakaś straszliwie stara. Natomiast nie wiem, jak to jest wszystko zrobione, nie wiem, jak to jest wszystko udźwiękowione, więc może taka maszyna miałaby sens, no tylko musiałaby to być notacja taka, żeby to ludzie jakoś nie wiem, jak ta notacja działa, no bo pisanie nut jest dosyć skomplikowane, w związku z czym...
1: To się zgadza. Nie wiem, jak w czarnym druku, ale w Braille'u to powiem szczerze, że jak dla mnie, no to jest dosyć złożona kwestia.
5: To znaczy, w ogóle jest kilka rzeczy, które w Braille'u nie bardzo się da zapisać. W ogóle
1: dobrze,
5: w nutach,
1: które
5: się w czarnym druku da
1: zapisać. Może wróćmy do Rechy. Może wróćmy do tego, co udało nam się zobaczyć. Patryku, ty coś jeszcze ciekawego widziałeś?
0: Czy ja coś jeszcze ciekawego? Tak ciężko sobie teraz przypomnieć w sumie.
1: Dobrze, to ty może pomyśl, a w międzyczasie zagadnę Łabęckiego. Robercie, ty pochodziłeś?
0: Tak przycupnął sobie cichutko.
1: Właśnie.
4: Tak, ja sobie trochę pochodziłem. No i co mnie zainteresowało? Zainteresował mnie produkt kajetek, cały czas unowocześniany, ale przede wszystkim dlatego, że jest to chyba bodajże pierwszy syntezator sprzętowy na Bluetootha, jakiego mogłem zobaczyć. Mało tego, ma być to unowocześnione. No, oczywiście wiadomo, że ma czytnik Daisy, że ma to MP3 i tak dalej, tam różne dyktafon i tak dalej. Natomiast właśnie to mnie zainteresowało od strony syntezy, że to będzie miało właśnie, że to ma już, jest już syntezatorem na Bluetooth. To jak jest raz, a poza tym no, ma być w planach coś takiego, że to ma działać jako terminal i nawet będzie można coś pod Linuxem tam, że tak powiem, to jakoś pod to podpiąć. Czyli można by było mieć teoretycznie sprzętowy syntezator pod Linuxa. Więcej może na ten temat trochę Tomecki, bo on wtedy był też podczas tej rozmowy.
5: To znaczy, ja byłem podczas rozmowy, natomiast też jakby tylko tyle wiem, że to ma być jako terminal, to ma działać, znaczy już działa poniekąd w dwie strony, to znaczy można pisać na kajetku na komputerze i komputer może do kajetka w formie tekstu przesyłać na to odpowiedź, to znaczy oczywiście na razie to jest jakby przez Windowsa. Podobno będzie to jakoś na tyle udokumentowane, że będzie się dało jakoś generalnie współpracować z czymś. Trochę mam po cichu nadzieję, że będzie się dało na przykład przez NVDA zrobić coś takiego, ale to zobaczymy, bo może się to okazać niestety mrzonką. No w każdym razie kajetek ma port USB Master, przez który można właśnie podłączyć sobie niektóre karty Bluetooth. Niektóre to znaczy takie, które są obsługiwane przez Windows C, dlatego że taki Windows jest na kajetku najnowszym, Windows C. No i przez kartę Bluetooth wbudowaną na USB można właśnie już w jakiejś tam wersji działać sobie jeszcze jakoś tam troszeczkę dystans, tylko bardzo króciutko, więc nie potrafię
1: za wiele. A jakbyście porównali wygląd nowego kajetka do starego? Bo
5: to jest trochę ciekawa rzecz.
1: To jest też ciekawa kwestia.
5: To znaczy nowy kajetek metalowy?
0: A taki ja metalowany to lekko.
4: Nie. Jakby drewno jakieś było takie.
2: Takie plastik drewniany. Takie,
5: tak, to jest taki drewniany plastik. Taki mi to się w ogóle...
2: Mi to przypomina czytaka trochę, przepraszam. Czyli tak nieciekawe mi to wygląda. Trochę.
5: Mi to przypomina fakturę takiego kufra z początku XX wieku w pewnym sensie. Bardzo nietypowa faktura jak na urządzenie elektroniczne.
0: Tak.
5: Zupełnie taka nietypowa, chropowata, tylko tak bardzo grubo chropowata, ona jest taka nierówna. Jakby komuś ten plastik się tak troszeczkę niedokładnie wylał w pewnym sensie, to jest takie bardzo specyficzne. Czy mi się to podoba? Nie wiem, w sumie no jest oryginalne jakoś tam, no podejrzewam, że to no nie jest to takie gładkie i w ogóle jak największość sprzętu takie gładkie, zaokrąglone albo coś tam, to jest w ogóle jakby zupełnie inną stronę. Klawisze ma wygodniejsze od starego kajetka, dlatego że to już nie są zaadoptowane klawisze ze starej klawiatury, tylko to są klawisze takiego typu jak powiedzmy w niektórych może linijkach, może w prawym sensie.
0: Z tym kątowym rozstawem, takim pod palce sześciopunktowym już.
5: Tak, że to już w miarę łatwo się na tym pisze, nie trzeba z tymi palcami robić dziwnych rzeczy, nie trzeba je układać dokładnie w jednej prostej linii, tylko rzeczywiście tak jak się palce układają, tak te punkty tam są i rzeczywiście tak samo jak Robert Nowy mi ten, mnie ten kajetek troszkę kusi. Właśnie dlatego, że to jest rzeczywiście mały notatnik, stosunkowo, oczywiście tani, bo to 3,5 tysiąca kosztuje. No i tych funkcji troszeczkę ma, no wiadomo, no jakoś tam, podobno tak, podobno przewzmacniacze mikrofonowe tam są jakoś nie takiej sobie, to znaczy, że jeżeli nawet podłączę sobie do tego mikrofon jakieś, to się nagra tak sobie, nagrywa do wave'ów i nie zamierzają tego zmieniać, żeby nagrywa na przykład do MP3. No z drugiej strony, bo oni mówią tak, jeżeli mamy kartę 32 giga, to nie opłaca się nagrywać w MP3, coś w tym jest. No chociaż rzeczywiście, tak powiedzmy, jeżeli by ktoś...
0: czy do wave'ów wiernych wave'ów?
5: Z tego co wiem, zwykłych PCM-owskich.
0: PCM-owe. O, ładnie.
4: I aż do 4400 można nagrywać. No,
5: natomiast rzeczywiście przydałby się jakiś taki... jakiś tryb taki skompresowany na zasadzie, jeżeli rzeczywiście chcę nagrywać tego naprawdę

0: ma zmienić w związku z tym cena?
1: Tego też nie wiadomo. Ja w piątek spotkałem pana Łukaszewicza, na gorąco mi przykładał do ucha kajetka z mówiącego akapelą, mówił tylko, że więcej pamięci muszą dołożyć. Pytałem o cenę, powiedział, że nie wiadomo jeszcze, nie są ustalenia jeszcze pomiędzy akapelą a ECE poczynione, jak to się przełoży na cenę. Także będzie w kajetku, czy właściwie już technicznie jest zaimplementowana akapela, co pewnie wiele osób, nie wiem czy wiele, bo kajetek myślę, on jest będzie, raczej znajdzie w swoich fanów wśród tych osób, które kiedyś już używały urządzenia, niż wśród nowych osób, przypuszczam, więc gdzieś tam dla nich może ten zwolenników SMP ta akapela nie jest taka bardzo istotna, ale pewnie niejednemu się przyda. No i trzeba też jeszcze wspomnieć, ja tutaj nie jestem bardzo kompetentny, może coś więcej wiecie, że kajetek ma jeszcze takie inne specjalne funkcje, których notatniki zwykle nie, właściwie nigdy nie mają, jak pomijam ten to Daisy z bardzo wieloma zakładkami, czego też inne aż tak urządzenia nie mają, ale tester kolorów i pilot do multimediów.
2: A tak.
0: To jest rzecz pierwsza i to może być fajne, natomiast jeszcze jest...
1: Nie, to
0: się... To znaczy to wynika moim zdaniem troszeczkę z polityki firmy, która jest taka troszeczkę... To ma swoje wady i zalety, że ta polityka firmy nie jest taka, powiedzmy, jak dzisiaj w większości firm, to znaczy ładny interfejs, zupełnie frontem do klienta, zgadza się teoretycznie przynajmniej z klientem i coś tam i tego i tak dalej i tak dalej. Oni tam mają jakąś swoją tego koncepcję, takiego trochę programisty sprzed trochę lat. To ma oczywiście tam jakieś swoje wady, natomiast zaletami tego jest coś takiego, że ten kajetek rzeczywiście, jeżeli ma jakąś funkcję, to ona rzadko kiedy jest jakoś bardzo ograniczana. Na przykład, jeżeli mamy kajetek, kalkulator w kajetku, to ten kalkulator jest rzeczywiście całkiem nieźle zrobiony, włącznie z tym, że można mu programować funkcje, które on ma obliczać. W związku z czym można mu robić od razu poniekąd na przykład jakieś tam programować wzory na obliczanie prędkości, siły, czego tam jeszcze do fizyki, chemii, nie wiadomo czemu
3: tak. Stary kajetek, jeszcze. Czyli urządzonko z bardzo malutkim procesorkiem już miało rzeczy typu liczba pi i tak dalej, tak samo z siebie. Tak bez problemu, jakieś stopnie, jakieś radiany, to już było. Tak od razu.
0: Tak jest.
3: Stary kajetek.
0: Oczywiście, no to był stary kajetek, więc tam był procesorek w ogóle, nie wiem ile tam miał.
3: 8 MHz chyba, albo 16. W najlepszym wypadku.
0: No właśnie.
2: Natomiast mnie, jak mówię, najbardziej zainteresował ten terminal, ten syntezator sprzętowy. No bo skoro nie ma na USB, no to może na Bluetooth. A rzeczywiście, jak ktoś mi powiedział, karty na Bluetooth są tanie jak barszcz. Można do komputera dokupić za 20-30 zł kartę na Bluetooth.
3: Więc...
4: Zastanawiam się, wiecie co? Ja tylko zastanawiam się, jak będzie ze stabilnością takiego połączenia. Mam trochę obawy, że może z tym być różnie, szczególnie w takim przypadku, kiedy nam się to połączenie zerwie. Ja tu jestem trochę tak nie do końca optymistycznie nastawiony do tego, ale znaczy może się mylę.
3: Inaczej.
4: Może się mylę.
0: Znaczy powiem tak, z tego co wiem, linijki na Bluetoothie działają, one też wysyłają do komputera, więc to może być to samo, a one z tego co wiem jakoś działają.
3: I tu jest różnie, Tomecki. I tu jest różnie, bo kwestia jest, no Michałowi chodzi o zachowanie. Nie, że zgubi jeden komunikat i nie wyśle, bo to jest tylko... coś w rodzaju TCP i on ponowi. Tylko co jeśli się na pół sekundy definitywnie rozłączy? Niektóre linijki wysyłają ciągle połącz pan, działa. Niektóre
0: tego
3: mówią,
0: nie wiem.
3: Dupsko, rozłączyło się i tyle.
0: Natomiast jeżeli chodzi o support własnych urządzeń, to na szczęście ECE z reguły działa dobrze, no niestety nie ze wszystkimi urządzeniami i programami.
3: Szczególnie tak programami. Z naciskiem.
0: Szczególnie programami, właśnie.
3: Bo urządzeniami to.
0: Bo urządzenia
3: nie
0: to rzeczywiście.
3: Dokładnie.
0: Tak, urządzenie to nie narzekam. Znaczy inaczej, z włączaniem takich ewidentnych bugów, które są bugami po prostu, no bo jeżeli jakiś nowy future jakiś tam byśmy chcieli, to też to tak jest bardzo z tym różnie. Natomiast rzeczywiście, czy jakaś pomoc techniczna, czy coś, to rzeczywiście jakoś na miarę.
3: Mamy pytanie na Skype'ie kolejne.
4: Słuchamy.
3: Czy firma Apple pokazała coś ciekawego i nowego?
4: Nie,
0: w ogóle był?
4: Przynajmniej na konferencji Recha.
3: Dokładnie, firmy Apple z nami na Resze nie było.
4: Drodzy
2: Ale
4: słuchacze,
2: było coś jak w Ariohony. Czyli ta klawiatura,

0: taki interfejs pod brajlowski, pod iPhone'a.
1: iPhone'a, tak. I to jest też ciekawostka, o której Michał chyba nie powiedział.
2: To ja będę miał też ciekawostka, może do kajetka.
1: iPhone i iPad i generalnie urządzenia wszelakie stosunkowo często, tak samo zresztą jak wątek NVDA jako darmowego screenreadera, pojawiały się w kontekście na przykład właśnie monitorów brajlowskich.
3: Tak.
1: Od razu przy każdym opisie monitora, co większego i z Bluetoothem, od razu była wzmianka, wręcz recytowana, będzie działać z iPhone'em, iPadem i twoim urządzeniem i z NVDA przy dużej większości. Dokładnie.
3: Bo ostatnio te urządzenia stają się coraz bardziej popularne, a co do uczestnictwa firmy Apple na konferencji Reha, to nie jest konferencja tego rzędu.
2: Apple w ogóle nie ma...
3: chciał pokazać i w ogóle Apple ma taką politykę, że oni organizują swoje konferencje.
2: Tylko i wyłącznie.
3: I tam się promują, oni nie lubią pokazywać się tam, gdzie jest konkurencja.
2: Co więcej, nie ma czegoś takiego w ogóle jak polski oddział firmy Apple jako taki.
1: Jeszcze przynajmniej.
2: Także Apple nie. Apple oczywiście
3: A co z tą klawiaturą, o której wspomniałeś?
2: Natomiast... O co chodzi? Bo ja nie zrozumiałem tego właśnie. Też...
4: Nie wiem.
3: No to tak,
2: o jakiejś klawiaturze ktoś...
1: To Robert mówił.
3: A. Okej, okay. Robertie?
1: Coś od Wario, ale ja na to akurat nie zwróciłem uwagi widocznie.
0: Już mówię, to jest taki interfejs, który obsługuje iPhone'a i to, co on wyświetla, jest pokazywane na Braille'a i na przykład, bo nie każdy lubi te dotykowe sprawy, to zrobiono taki Wario Honey, to zrobiono właśnie coś takiego, że nie lubisz tych dotykowych ekranów...
2: Ale co to jest linijka brajlowska?
0: To jest taka jakby linijka z klawiaturą, to jest też takie małe jak iPhone.
2: Mówimy o tej 12-calowej linijce, tej takiej...
0: Ja nie wiem, czy to ma 12 cali, czy to ma 12 znaków, bo ja tego nie liczyłem, ale to jest małe jak iPhone. To się łączy z Bluetoothem po tym i to jest coś takiego, że
2: można sobie... brajlowska mała.
0: Że można sobie to tylko wyjąć, iPhone'a zostawić w torbie i sobie, że tak powiem, tym nawigować i to spokojnie wystarczy.
2: Tak, ale...
0: To jest, dla tych, co tak mniej są obeznani.
2: Tylko, że oczywiście ja tego nie kwestionuję, to jest oczywiście racja, tylko, że ta linijka, po pierwsze to umożliwia każda linijka jakby, bo to jest funkcja iOS-a, że on z tymi Bluetoothami, z tymi nowoczesnymi linijkami ze znaczną większością działa. Natomiast ta linijka Baum 12-znakowa, którą ECE promuje, pewnie jest fajna jak cały Baum, porządna, ale 12-znakowa linijka kosztuje ponad 10 tysięcy złotych.
1: 10 tysięcy, dokładnie.
2: Ponad.
5: Natomiast
2: chyba.
5: Jeszcze chciałem także powiedzieć drogo. A propos kajetka, że w momencie, kiedy będzie terminalem, to podobno ma również komunikować się jako klawiatura przynajmniej z systemem Android.
2: O tak, to też słyszałem.
3: I to jest ciekawa rzecz, bo jeżeli chodzi o system Android, to też jest trochę tych telefonów dotykowych.
1: A bardzo
3: może
1: mało
3: to
1: się mówiło na
3: tej
1: konferencji.
3: Tak. Jeszcze, Rafał Harłampowicz tam troszeczkę wspominał a propos, ale to tylko
2: tyle. Tak, prezentacja Rafała
3: może przede wszystkim dlatego, że tam Iwona Software jednak współpracuje troszeczkę i działa dla systemu Android jest przecież synteza całkiem ładna polska, Iwona Maja Beta.
1: Tak.
3: Bodajże, tak się nazywa.
5: Jeszcze beta.
1: Nawet CU Mobile z niej korzysta.
3: No właśnie.
2: Właśnie, to teraz może o CU Mobile coś. Jakie, czy ktoś z was miał przyjemność?
1: No właśnie ja nie. Ja się przyznaję, bez bicia ja nie byłem.
5: Ja właśnie w pewnym sensie chciałem tam pójść, ale po prostu już byłem taki śnięty, zwłaszcza na tym pierwszym dniu, że jakoś...
2: No to ja byłem, jak już mówiłem, miałem przyjemność rozmawiać z Marcinem Zielińskim, osobą słabowidzącą, która dla firmy Human pracuje. I nawet w materiale, który nagrałem, jakaś tam demonstracja tego telefonu będzie. No jakoś to działa. Ale w zasadzie ja nie wiem, co można by o tym powiedzieć, bo wszystko już zostało, może nie tutaj w audycji powiedziane, ale na różnych listach dyskusyjnych, na różnych blogach. I no właściwie nie wiem, co można powiedzieć.
3: Jakie są w ogóle, Michale, twoje wrażenia? Tak jak dostałeś ten telefon do ręki, no i miałeś możliwość się nim chwilę pobawić. No i co?
2: No to są takie wrażenia, że był duży hałas i że byłem zmęczony i musiałbym się bardzo skupić, żeby... Oczywiście, mówię oczywiście, bo ja nie jestem w tym dobry i nie udało mi się za bardzo nic z nim zrobić, ale biorę pod uwagę to, że naprawdę w tym jestem słaby i po prostu musiałbym się... Ten Marcin mówił,
3: tak, ale to
2: trzeba się dokładnie nauczyć.
3: Ale
2: trzeba
3: to teoretycznie
2: też wiedzieć.
3: Właśnie taki telefon, tak. że nic z tym no tak, nie trzeba tylko, robić, że to...
2: No tak, tylko że samo. Właśnie ja nie znałem zasad pracy z tym telefonem, a to też tam są jakieś piknięcia, jedno, drugie i trzeba się nauczyć takiego rytmu. Zresztą to akurat fajnie Marcinowi wyszło, w materiale to będzie słychać. Nauczyć się trzeba takiego rytmicznego słuchania i pikania w odpowiedni sposób i jakby takiej interakcji, że on pyta, co chcesz zrobić i tam i trzeba w 2 sekundy się coś tam powiedzieć, a jakieś tam tak, nie, albo jakąś tam komendę, bo w przeciwnym razie jest inny dźwięk i to jest tak jakbyśmy czegoś tam nie powiedzieli, czyli jakbyśmy zrezygnowali. Tak trochę jak w automatach, takich serwisach automatycznej obsługi klienta bankowych albo w biurach obsługi telefonicznych. Coś takiego, tylko że korzystamy ze sterowania głosowego po jakimś tam sygnale i trochę się musimy spieszyć i musimy mówić raczej rytmicznie, tak? Natomiast to, co pokazywał Marcin, czyli wysłanie SMS-a, sprawdzenie pogody, no działa. Działa. Ja pytałem, jak internet, jak na przykład strony internetowe. No to jest raczej takie odczytywanie stron, poszczególnych informacji, a nie taka pełna, jakaś taka pełna interakcja. Wy sobie, nie wiem, wylistujemy nagłówki, przeczytamy akapit, albo może słowo przeliterujemy. No chyba, że ten interfejs dotykowy jeszcze zostanie wprowadzony. Także, no ja myślę, że oni powoli sobie zdają sprawę, że osoby niewidome nie są tylko takie atechniczne, jak oni myśleli, albo że nie są to tylko osoby starsze i do tego mało zaawansowane technicznie. Oni sobie z tego zdają sprawę, ale myślę, że i powoli będą, przypuszczam, kierować ofertę właśnie może dla seniorów nie, i zarazem osób niewidomych, może dla osób z niesprawnymi dłońmi, nie wiem. Natomiast na pewno gdzieś tam widzą, że to nie jest tak sobie, że to nie jest tak prosto, jak sobie Marcin Łapa gdzieś tam wymyślił. No i wiem, że kilkanaście osób kupiło. Kilkanaście osób jak do tej pory kupiło telefon.
3: To znaczy kupiło nie w trakcie konferencji Reha, tylko w ogóle.
2: Z tego, co zrozumiałem, to w ogóle.
3: W ogóle. A ilu użytkowników ma sieć sama? Podejrzewam, że mniejszą ilość, no bo te ich oferty to są takie, no w porównaniu do reszty, to średnio korzystne. Chyba, że z asystenta ktoś namiętnie korzysta. To wtedy rzeczywiście może się opłacać. Natomiast dobrze, to teraz może o tej ładowarce powiedzmy coś, bo to ciekawa rzecz.
5: Ładowarka mnie bardzo zainteresowała, tylko są dwie różne wartości ceny tej ładowarki. W pierwszym przypadku to będzie naprawdę interesujące, w drugim przypadku no powiedzmy interesujące.
1: Powiem tak, że tak się mogę wtrącić, nawet ta gorsza cena to lepiej niż ładowarka za 600 zł.
5: Tak jest, to znaczy, dlatego że do tej
3: kto
5: pory
3: to w
5: jest...
3: W ogóle, kto tę ładowarkę produkuje? Może tak.
5: To jest spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych. I teraz tak, do tej pory na rynku ładowarka była taka mówiąca w zasadzie jedna, produkowana przez Karateka, która miała chyba 9-woltowe plus chyba paluszki i tam po prostu potrafiło je naładować i powiedzieć, że jest naładowane. I chyba w zasadzie tyle. Nie wiem, czy tam Robert, bo tam chyba Robert tam kiedyś z takiej ładowarki tam jakoś korzystał, nie wiem. No w każdym razie ta ładowarka i kosztowała 650 czy 700 zł, nie pamiętam w tej chwili. Znaczy kosztuje, bo ona jest nadal. Natomiast spółdzielnia Nowa Praca Niewidomych zrobiła ładowarkę, która... Jedyny jej minus jest taki, że rzeczywiście nie ma tych ładowarek na te baterie 9-woltowe, na te ogniwa 9-woltowe. Natomiast pozostałe R3, R6, R9, R14, R20 ma. Zrobione jest to w ten sposób, że ta cała sprężyna, jakby jeden z tych elementów, można przesunąć jakby do tyłu, w związku z czym władować tam większe ogniwo. Tam były akurat załadowane R20 bodajże. Czyli największe akumulatory, jakie jakby są. I teraz. Ładowarka mówi na razie, tylko to jest jakiś tam prototyp, bardzo cichutkimi takimi samplami z Iwony, tylko to jest na razie mówili jakiś tam prototyp dopiero, więc oni mówią, że tam będą to wszystko podgłaśniać.
2: A wiadomo, kiedy
5: tego
2: sprzedaż wejdzie mniej więcej?
5: Za parę dni od rechy powinna się pojawić cena, do końca roku powinna zacząć sprzedawana, z tego co pamiętam. Albo na początku przyszłego. W każdym razie to nie są jakieś terminy z kosmosu, tylko generalnie jakoś tam w miarę szybko. I teraz. Ładowarka jest mikroprocesorowa, ma 4 niezależne kanały ładowania, to znaczy, że możemy włożyć 4 akumulatory o różnych pojemnościach, o różnym stopniu naładowania i każdym z nich bateria, znaczy ładowarka może się zająć zupełnie osobno. Jakby osobno, samodzielnie. Ładowarka ładuje akumulatory niklowo-kadmowe, czyli NiCd, te najbardziej spotykane niklowo-wodorkowe, NiMH i
1: ramy.
5: No i co jest ważne, tak, dokładnie w nowej technologii RAM, czyli takie, które mają zmniejszoną znacznie upływność, na przykład no to są takie generalnie nowe akumulatory.
1: Baterie się zachowują z napięciem 1,5 V, nie 1,2 już.
5: Tak. I to się ustawia jako baterie alkaliczne we wszystkich urządzeniach, które mają wybór, czy akumulatory, czy baterie. I teraz tak. Ładowarka podaje pozostały czas do naładowania akumulatora, czyli musi skądś go wziąć. Ładowarka ma do wyboru 3 prądy ładowania, to też jest w zasadzie w tej kartekowej w zasadzie niedostępne, to jest 300 mAh, 300, 600, 900 mAh.
2: Tak.
5: I teraz ma jeszcze funkcję rozładowania akumulatora, w związku z czym możemy się dowiedzieć rzeczywistą pojemność ładowania, na zasadzie sprawdzić po prostu ile czasu taki akumulator będzie się ładował. Więc no nie podaję tego, natomiast podejrzewam, że jest jakoś tam do zrobienia. Tym bardziej, że ładowarka posiada port mini USB, dzięki któremu będzie można dokonać we własnym zakresie aktualizacji firmware'u tej ładowarki. No co jest też w sumie nietypowe, jak na jakby samą ładowarkę komputerową i powoli, w związku z tym taka ładowarka powoli zbliża się na dobrą sprawę do takiego światowego standardu ładowarek z tej wyższej półki, powiedzmy.
0: Ładowarka też ma wyświetlacz, żeby nie było.
5: Tak, ładowarka ma wyświetlacz
0: i można wyłączyć mowę.
5: Tak, i zwykła osoba widząca może normalnie z ładowarki skorzystać. Ładowarka jest oczywiście dosyć duża, bo te ładowarki są raczej duże. Ona jest wielkości, ja wiem, 20 x 15 cm x 5.
0: Acz i tak jest mniejsza od karatekowskiej.
5: Nie jest zamykana od góry, z tego co wiem. Cały czas mamy dostęp do akumulatorów. I co jeszcze? Na przyciskach ma takie strzałki, kółeczka, to takie troszeczkę nakrylone. To chyba taki, żeby się można było łatwiej zorientować, do czego ten przycisk,
3: dużo
5: do czego ten
3: przycisków?
5: Przycisk.
3: Tak w ogóle?
5: Są 4 przyciski od, jakby przy każdym, nad każdym ogniwem jest przycisk, który podaje informacje o danym ogniwie. Są strzałki lewo, prawo, góra, dno, czyli jakieś menu takie dosyć proste tej ładowarki. Chyba coś jest jeszcze, jakieś głośność i tam chyba coś jeszcze, nie pamiętam.
0: I głośność i włączanie menu. Przycisk do włączenia.
3: A jeżeli chodzi o cenę, o której mówiliście, to jakie
5: są dwie,
3: to dwie ceny?
5: Wariant bardziej pesymistyczny to jest 350 zł, chyba. Wariant tak. Optymistyczny to jest 200 zł.
3: Ale jedna i druga cena to nie są jakieś ceny naprawdę z kosmosu.
2: Tak. Zwłaszcza, że
5: ładowarkę, którą ja kupiłem, taką zupełnie ładowarkę na zupełnie jakby wolnym rynku, która ma podobne funkcje, tylko chyba nie ma nawet wyświetlacza. Robert, może ty pamiętasz, czy moja ładowarka
0: która
5: ma
0: ta z wataczkiem?
5: Tak.
0: Oczywiście, że ma wyświetlacz.
5: To ma wyświetlacz, no to w sumie chyba podobna funkcjonalnie jest za 100, więc no dobra, jest tańsza, ale to nie jest 10 razy tańsza, tylko 2 razy tańsza, więc no powiedzmy, że no okej.
3: da się to jeszcze przeżyć. A jeżeli urządzenie będzie naprawdę dobre, to ma szansę wejść na rynek masowy, bo, no bo to też o to trochę chodzi, że tak, naprawdę te urządzenia dla niewidomych są dlatego tak drogie, bo producent wie, że on tego dużo nie sprzeda.
5: Tak, natomiast rzeczywiście te takie najdroższe ładowarki, tylko że one już mają rzeczywiście te R9, tam tych prądów ładowania jest znacznie więcej, tam pewnie jest tych funkcji, rzeczywiście też te ceny sięgają 200 zł, powiedzmy. Więc no trochę z jednej strony wątpię, że to się uda wprowadzić aż tak na rynek masowy, niemniej jednak nie jest to tak niemożliwe jak w przypadku tej ładowarki od Karetega. Zwłaszcza przy tym tańszym wariancie, to jest raz. Jeszcze taka ciekawostka, że podobno będzie się dało tam nagrać własne sample, w związku z czym na przykład można by tą ładowarkę wyeksportować gdzieś tam za granicę, jeżeli by na przykład było tych sampli ileś w różnych językach.
3: Dokładnie.
5: I to ale każdy może, będzie mógł sobie jakieś tam własne próbki
3: własnym
5: nagrać.
3: Własnym sumptem ktoś będzie coś takiego nagrywał, może na przykład za jakiś czas na stronach, na stronie internetowej producenta będą jakieś takie najciekawsze banki, które będzie sobie można wgrać. No to już ułańska fantazja zarówno producenta i użytkowników tego urządzenia,
5: także to
3: które
5: jeszcze
3: się pojawi.
5: Jeżeli ktoś jest powiedzmy w Warszawie, tudzież w jej okolicach, bo było niestety tylko w pierwszym dniu Centrum Nauki Kopernik, które miało, reprezentowało jakby fragmenty, można powiedzieć, czyli niektóre eksponaty z takiej wystawy Wszystko Gra. To jest taka wystawa pod tytułem, znaczy to jest taka wystawa, która opisuje, z której można się, co, jakie instrumenty i jakie generalnie, jakie nietypowe rzeczy, które wydają dźwięk, można zrobić z codziennych sprzętów domowych, typu słomka, typu taka sprężyna metalowa, taka trochę do zabawy, trochę do czegoś takiego, takie nie wiem czy wiecie, są takie sprężyny, które mają 5x5 cm, one są bardzo luźno złożone, żeby można rozwinąć na kilkumetrowy taki...
3: Tak, takie plastikowe.
5: Tylko to jest akurat metalowe, bo to chodzi, żeby metalowe. No i generalnie kilka, jakaś taka rura, która tam się kręci, no ileś jest tam różnych takich rzeczy, z których jakby można po odpowiednim tego zmodyfikowaniu wydobyć dźwięk, jak się robić telefony z kubków, jak ma zasady działania trochę rezonatorów i tam ileś podobno jest jeszcze więcej rzeczy. Jak ktoś lubi powiedzmy jakieś ciekawostki na temat dźwięku, to bardzo to polecam, bo rzeczywiście jest kilka rzeczy ciekawych, jak zrobić trąbkę ze słomki takiej zwykłej.
0: Jest wystawa w Centrum Nauki Kopernik, tak. Nazywa się Wszystko Gra, do końca marca trwa.
5: Tak, do końca marca trwa i można to sobie obejrzeć. Tak.
3: Czy coś jeszcze z takich rzeczy, które zobaczyliście i które gdzieś tam wam w głowach utkwiły?
1: Chyba nie, przynajmniej u mnie. Tak na chwilę obecną.
2: No tak, z takich jeszcze nowinek można wspomnieć o Blackstockach, to znaczy może nie tyle nowinek, bo to nie są urządzenia. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że Blackstock PTP się pojawi w polskiej wersji językowej i to już się stało. Od kwietnia on jest dostępny, także jednak coś, co długo było niemożliwe, inwestycje odpowiednie zostały poczynione i Blackstocka, jeden z najlepszych odtwarzaczy DAISY i różnych książek na świecie, Blackstocka mamy w Polsce dostępnego. Ja byłem ciekawy, jak wygląda ten Blackstock nowy, Blackstock Pocket Linio. Linio to jest taka seria Blackstocków z odtwarzaniem streamowanego DAISY z bibliotek. I ten Blackstock, bo tam jest napisane, że niby jakaś lepsza klawiatura, bardziej wodoodporna, coś. On wygląda dokładnie tak samo, hardware ma w zasadzie taki sam, poza tym, że ma więcej pamięci RAM i ma 8 giga pamięci wbudowanej, bo Blackstock zwykły w ogóle ma tylko jakąś bardzo małą pamięć wbudowaną do tekstowych notatek. I ten Blackstock Pocket Linio, ponieważ ma więcej pamięci, ma tę obsługę dodatkową PDF-u, wiadomo, to streamowane DAISY i mówi do nas syntezą a cappella, oczywiście po angielsku. I próbowałem się dowiedzieć, czy on będzie spolszczony. No i tak właściwie nikt do końca nie wie, nikt z Altixu ani z Shinano Kenshi jednoznacznie nie chce powiedzieć. Wydaje się, że nie, na co by wskazywał taki fakt, że rynek tych urządzeń Daisy typu Plex, Talk BookSense, czy nawet Czytak i też konkurencja jakichś iPhone'ów, smartfonów sprawia, że już rynek jest dosyć mocno nasycony i ta inwestycja w kolejne spolszczanie kolejnego Plextalka byłaby być może trochę bezzasadna. Mnie o tyle to interesowało, raz, że to Daisy streamowane, którego w Polsce nie ma, ale to już tam załóżmy, że go nie będzie, ale to 8 giga pamięci wewnętrznej oraz a cappella jako syntezator do czytania książek mógłby być lepszy niż dosyć monotonna Agata. Ona nie jest taka ładna jak w BookSense, tylko ta synteza brzmi jakoś tak bardziej jak Państwo może znają urządzenie Victor Reader Stream. To ona jest tego typu. Tak trochę monotonnie brzmi jak Syntok, co też ma czasami swoje zalety, ale akurat w takim urządzeniu mi się to średnio podobało. Natomiast no, z drugiej strony na przykład PDF-y, słyszałem, że mają być wprowadzone też do tego Plextalka zwykłego Pocket, ale to słyszałem niestety nie na konferencji na konferencji Recha, tylko wcześniej, więc nie wiem do końca, czy to jest informacja potwierdzona. No to by wtedy znaczyło, że może i kiedyś na zasadzie jakiejś aktualizacji i AKPL będzie można wrzucić do tego pierwszego, do tego Plextalka Pocket. No ale to już trochę teraz fantazja, bo tak naprawdę nie wiem, jakie są licencje pomiędzy producentem, pomiędzy Shinano Kenshi a AKPL Pela Group albo Nuance. Co ciekawe,
3: a tak naprawdę też dużo się o licencję rozbija w świecie syntezy mowy.
2: Oczywiście. I też co ciekawe, a z drugiej strony na prezentacji, podczas prezentacji na konferencji, pan Shinano Kenshi zachęcał biblioteki, żeby się zgłaszały do Shinano Kenshi albo tam poprzez dystrybutora, że chcą do tego Daisy Online jakby przystąpić, bo to zawsze jest w kooperacji pomiędzy Shinano Kenshi a daną biblioteką robione, bo to autoryzuje się konto już z poziomu urządzenia, to jest jakoś tam bardzo dobrze oprogramowane w Japonii i nie tylko to wdrożono. No i teraz jest pytanie, czy technologicznie jest to możliwe i ciekawe, czy BC Online by chciało w to iść? No jeżeli tak, to wtedy Altix może myśleć nad spolszczeniem tego, no i nad zyskownością ewentualną całego przedsięwzięcia, bo te książki wtedy można streamować, ale również można przez internet, przez Wi-Fi pobierać.
3: A ja się, Michale, zapytam, czy to Daisy streamowane, o którym mówisz, to jest coś, co działa tylko w tym urządzeniu, w Plextalku,
5: no właśnie,
3: czy to działa w iluś? Bo ja się tak trochę obawiam, że gdyby nasza polska biblioteka w to weszła, to zaczęlibyśmy się jeszcze bardziej rozdrabniać, bo i tak już jesteśmy rozdrobnieni pomiędzy Czytakiem, Daisy,
2: no nie, ale nie, to nie, nie, to nie ma nic do, przepraszam, to nie ma nic do rzeczy, bo książka w Daisy byłaby dalej książką w Daisy. Musiałaby tylko biblioteka by się dogadać. Ja nie wiem, jak to się technologicznie odbywa.
3: No właśnie,
5: żeby tym urządzeniem.
3: Dodatkowy proces.
5: Aha, rozumiem, żeby tym urządzeniem dało się prosto te książki
2: streamować,
5: pobierać.
2: Czyli jakiś, powiedzmy.
5: Coś w rodzaju, żeby się oni dodali do bazy danych tej i tego czegoś.
2: Tak, no coś tak trochę jak wy tą transmisję internetową robiliście, znaczy w sensie takim, że jakaś możliwość no, streamingu jakiejś takiej transmisji tej książki po prostu. Mm-hmm.
3: Na tej zasadzie.
2: Więc być to nie może, samym kontentem nie ma nic wspólnego.
3: Ale tak z ciekawości, to tylko oni coś takiego mają, czy jeszcze wiesz o kimś, kto...
2: No nie, to tylko Plextalk ma coś takiego. Plextalk w ogóle najściślej współpracuje z tym Daisy Consortium i oni, to nie tylko w Japonii, to w Stanach i jeszcze w iluś tam krajach działa. W prezentacji, w nagraniu, Mikołaj tym się dosyć mocno interesował, w nagraniu z Mikołajem Rotnickim tam jakieś liczby padają. On mi cytował coś od gościa z Shinano Kenshi, więc może tam coś więcej w tym materiale nagranym z wystawy będzie. Także to jeżeli chodzi o Plextalki. Myślę, że wypada, ale to już tak pokrótce wspomnieć o, no bo owszem, hucznie już się teraz, jest tyle ciekawych różnych rzeczy, że hucznie się nie obchodzi nowych wersji powstania, nowych wersji, wypuszczania nowych wersji programów udźwiękawiających ekran, no ale mieliśmy w środę premierę Windowsa 8.0, a w kilka tygodni wcześniej, w październiku, JOSa 14, no i te programy, wiadomo, nie każdemu są potrzebne, ale się rozwijają. JOS 14 to są nowe głosy Vocalizer, o wiele bardziej responsywne.
0: Tak samo Windows 8, żeby nie było.
2: Tak, tak samo Windows 8 też to ma, tylko właśnie nie wiem, czy nie, tam nie zauważyłem języka polskiego w tych głosach. Czy jest?
0: Nie sprawdziłem. A no
2: właśnie, bo ja tak gdzieś tam w newsach to tak, że tam jakieś języki angielskie takie podstawowe i nie widziałem polskiego i teraz nie wiem co to
5: oznacza. Może
2: to
5: oni śmiszą o tych podstawowych, ale
3: no Vocalizer, no zazwyczaj to ma tych głosów dużo, więc pozostaje mieć nadzieję. No trzeba będzie to w każdym razie sprawdzić. Jak
2: no i co? I z nowości, no JOS to taka lepsza obsługa internetu przez Flexible Web, takie narzędzie umożliwiające odfiltrowywanie niepożądanych fragmentów.
1: Może nie lepsza, wygodniejsza.
2: No tak, tak.
1: Bardziej. Mhm.
2: No to jak wygodniejsze w pewnym sensie, no ale to już kwestia.
1: No bo lepsza to tak naprawdę skrypty zostały w zasadzie takie, jakie są z 13 na przykład do Firefoxa, tam
2: tak,
1: niewiele zrobiono.
2: Oczywiście, że tak. No niby coś tam poprawiono w RI, ale ja też wątpię, nie wiem, czy przeglądałeś Facebooka 14, coś lepiej jest?
1: Tak, to ładnie chodzi. To chodzi ładnie.
2: A lepiej.
1: To fakt.
2: Ale z Firefoxem też ładnie, czy tylko z Explorerem na przykład Facebook?
1: Z Firefoxem 12 chyba dość starawym.
2: Aha, i to dobrze, no to, tak, no to dobrze, to jest jakaś nadzieja. Gdzieś. I JOS 14 z takich jeszcze nowości...
1: Ma Vocalizera.
2: No, nie, no ten Vocalizer i dużo innych jeszcze, ale to takie nowości dosyć... No tam lepsza obsługa niby Microsoft Outlooka i jakieś tam inne rzeczy związane albo z Wordem, albo z zakładkami.
1: Nie nowe nowości typu poprawiono błąd, kiedy JOS wysypywał się wtedy to, a wtedy.
2: No tak, to są takie już tam... A Windows Ice z kolei, to nie wiem, czy Robert może coś...
1: Windows Ice z głównych rzeczy to łaskawie Windows 8.
2: No, JOS niby też.
1: A tylko JOS tak naprawdę 13 już jakoś chodziła. Bardzo, bardzo jakoś, opłakanie. I kwestia jest taka, że i to niestety lub stety trochę miał w tym racji pan z Freedomu, mówiąc to. To było co prawda wypowiedziane bardziej w kontekście marketingowym, ale co by nie mówić. JOS oficjalnie miał już wydaną wersję, kiedy był Windows 8, a nawet troszkę przed. Windows był w fazie beta. Na samo wydanie.
2: Mimo, że marketingowo, oczywiście Windows zawsze ma taką politykę marketingową, że oni jako pierwsi, że coś tam z Microsoftem i też już przecież w Blanku Techu był dawno podcast, że Windows z Windowsem 8, to już chyba prawie rok temu było. Więc oni, to jest też taka ciekawostka, że oni zawsze gdzieś tam, jak jakiś nowy Office czy nowy Windows, to zawsze, że Windows niby pierwszy na świecie, coś tam...
1: Nie,
2: no i z Vistą tak było, że on lepiej działał chyba.
1: Bo problem jest troszeczkę taki, że tu się... Sprowadzając to wszystko do matematyki, to jest inna krzywa. Windows, kiedy cośkolwiek zacznie i jakoś to działa, tak w zasadzie podstawy, oni już powiedzą, że to jest obsługiwane, ale oni będą to udoskonalać i wyjdzie 15 upgrade'ów po drodze. W JOSie to może nawet długo nie działać, ale wyjdzie jedna wersja, dwie i oni to zrobią. Też troszeczkę jakoś, to będzie takie trochę nieopierzone, ale to będzie pełne w jakimś tam stopniu. I tym się troszeczkę różnią, że Windows zacznie mówić bardzo wcześnie, zrobi systematycznie i powoli. JOS nie będzie nim mówił nic, ewentualnie mówi, że już wkrótce rewolucja. No, rewolucja nie zawsze jest rewolucją, ale po czasie te po prostu zaczyna działać i tyle, wychodzi wersja. I tym się różnią w deweloperowaniu gdzieś tam między sobą.
3: Kwestia polityki rozwoju. Dokładnie. Danej aplikacji. Dobrze, słuchajcie, tak myślę, że tytułem podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji wasze jakieś takie zdania podsumowujące Rechę, podobało się, nie podobało, warto, waszym zdaniem może tym razem zacznijmy od Roberta, bo Robert znowu...
1: Cicho, siedzi
3: tak
1: znowuż.
3: Ucichł.
0: Powiem tak, nowe doświadczenia to nasze, naszej trójki, to są nowe doświadczenia i warto było ze względu nawet na te nowe doświadczenia, tak? Natomiast na pewno my inaczej to widzimy, jako ci, którzy robili transmisję od tych oglądających, tak? To jednak było troszkę inaczej. I ja uważam, że co prawda zmęczeni, ale nabycie pewnych doświadczeń. Natomiast ci, którzy oglądali, wiem, tu mam zagwozdkę, tak? Bo...
2: No, ja znam opinię, że, tak, że to była najlepsza transmisja internetowa, jaka była w ogóle. Także
3: to tylko się z tego cieszyć.
2: Ja myślę, że no, czy kilka takich głosów słyszałem. Ja nie mam powodu tym głosom nie wierzyć i, no, i chciałem też podziękować bardzo za transmisję.
1: Ale już na, ja już na początku
2: się
1: mówiłem,
2: nie zrywały, wszystko działało. No to tak powinno być, tak powinno być po prostu i tak było.
1: Ja już na początku pół żartem, pół serio mówiłem, że Tyflo Podcast nie musiał nawet oglądać wystawy, bo Tyflo Podcast to jest klasa sama w sobie.
0: Szkoda, że nie mogliśmy wystreamować wam filmów
1: z audiodeskrypcją i happy endu w filmach.
2: Właśnie, a czy byli, jak koncert?
0: Koncertów
2: ja niestety,
0: też.
2: Ja nie byłem na koncercie, niestety wtedy ja też nie byłem, akurat z Łukaszewiczem rozmawiałem. To może...
5: Podobno podobno koncert za fajnie wyszedł.
3: Śpiew z półplaybacku, czyli Mietek oczywiście śpiewał, natomiast jakieś tam dodatkowe chórki i podobne rzeczy gdzieś tam leciały sobie z podkładu. Stasiemki czy jakiegoś innego urządzenia, no ale tak generalnie, jak dla mnie, to takie bardzo subiektywne odczucie, jak dla mnie ta muzyka była za głośno po prostu. Ściana dźwięku na mnie po prostu napierała. Myślałem, że no chyba, że ja po prostu takie ucho, a nie inne, ale myślałem, że ktoś troszeczkę o to też zadba gdzieś tam, bo od tej strony realizacyjnej, bo, taki... no bo osoby niewidome jednak troszeczkę inaczej odbierają, tak myślę, ten dźwięk. Ja osobiście nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się na przykład w hałasie bardzo gubię. Ja nie lubię hałasu.
1: Ja też. To jest naturalne, myślę.
0: To powiem tak, że na normalnych koncertach jest jego jeszcze więcej. Tego
3: jeszcze głośno, tak, dokładnie.
2: Tylko, że o tyle to ciekawe, bo Szczęśniak no to nie jest piosenka w rockowy jakiś, więc to tak powinno być. No tylko, że to chyba nie ma znaczenia. Koncerty są głośne i tak jest. Nie wiem,
5: koncerty są głośne i generalnie sposób myślenia realizatorów koncertowych jest taki po prostu, że to ma być jednak dosyć głośno. To ma jakieś tam swoje wytłumaczenia i tak.
3: Tomku, to skoro już zabrałeś głos, to słów kilka od ciebie poprosimy tytułem podsumowania.
5: Znaczy tak, ja w ogóle na Recha for the Blind byłem razy dwa, chyba głównie dlatego, że ja generalnie jestem z Warszawy i w zasadzie z większością sprzętu mogę się zapoznać tak czy tak gdzieś w jakichś tam sklepach, no bo ja mam i blisko Altix, i ECE, i Lumen, no dobra, nie mam blisko powiedzmy jakiegoś tam Madisonu czy innego takiego, no niemniej jednak jakoś ja osobiście jako ja nie odczuwam jakiejś tam takiej potrzeby. Ta konferencja to dla mnie to też tam akurat niewiele daje, bo w zasadzie te wszystkie wykłady to trwają po 10 minut, to tam niewiele się da powiedzieć o czymkolwiek w zasadzie i te tematy też tak tam, czy na to akurat mnie to tam akurat jakoś, ale to mówisz jakby zupełnie swoje, jakby zupełnie subiektywne opinie, która w ogóle jakby jest zupełnie taka moja, tak, że jak ja się czymś nie interesuję, to na to nie idę po prostu i tutaj też jakby to tak trochę było, że tych konferencji tak jednemu uchu mi to wpadało, bo musiało, no bo powiedzmy tą transmisję robiłem, natomiast drugiemu uchu mi to dosyć skutecznie wypadało często. Natomiast no co do wystawy, no to mówię, no sprzęt widziałem, no powiedzmy rzeczywiście jest to zabrane jakoś tam w jednym miejscu, okej. Okay. Czasami z jakimiś tam firmami można sobie niektórymi przynajmniej porozmawiać, gdzieś tam podyskutować sobie z kilkoma osobami, ja to czasem tak lubię, aczkolwiek niewiele z tego wynika, to nie dziwne akurat. No co, no to ładowarkę zobaczyłem, chociaż prawdopodobnie znaleźli się pewnie gdzieś tam i tak na listach ta ładowarka by się gdzieś tam pojawiła, przynajmniej opis tej ładowarki. A do nowej pracy na widomych też, no mówię, w związku z tym, że i tak jestem w Warszawie, to można tam jakby pojechać w miarę dosyć, powiedzmy, szybko w moim przypadku. No i tak, no tylko mówię, to jest jakby opis mój, prywatny, poza tym, no ja mieszkam dosyć blisko Warszawy, no więc jakby to wszystko i tak mam pod nosem, więc tam nie muszę jeździć specjalnie na konferencję, żeby coś tam zobaczyć.
3: Michale, a twoja opinia? Tym bardziej, że masz porównanie.
2: To znaczy, myślałem, że ta konferencja i wystawa będzie nieco lepsza, ale to ja myślę, że to jest trochę takie, na takiej zasadzie, że to 10. raz, że się tak nastawiałem, jakby wiedziałem, że będziemy robić tą transmisję, że będę nagrywać wystawców i może to tak trochę jest, że sobie to za bardzo wyobrażałem, za dużo chciałem, a nie wszystko udało się zrealizować i mam jakiś taki, no coś w rodzaju niedosytu jakiegoś takiego, ale tak naprawdę, no tak czy inaczej, ja przy wszystkich moich, przy wszystkich jakichś tam rzeczach, o których mówiliśmy, może jakieś tam zastrzeżeniach albo obiekcjach, no to nie ma w Polsce czegoś podobnego i jeżeli ktoś interesuje się, bo jeżeli ktoś się nie interesuje, to tak, żeby jechać, no tak na zasadzie jechać i pomarudzić, no to rzeczywiście nie ma po co. Natomiast jeżeli ktoś trochę się chociaż interesuje technologiami, tymi tyflotechnologiami i wie co chce, ma konkretny jakiś cel, najlepiej jeszcze, jeżeli ma ktoś z kim pojechać, bo to bardzo ułatwia. Póki co tak na pełne wsparcie wolontariuszy tam raczej nie ma co liczyć, no to ja każdego będę zachęcać. Konferencja i szczególnie wystawa, bo mnie jakby też, nie powiem od razu szczerze, nie bardzo interesują te rzeczy kulturalne, jakieś tam ping-pongi, rozgrywki, coś tam. Zupełnie mnie to nie interesowało, także no, tylko mnie interesowało i z racji osobistych zainteresowań, i z racji pracy zawodowej wystawa technologiczna. No to ja co roku będę, jak tylko będę mógł, to co roku będę się pojawiać i co zresztą od lat robię i do czego gorąco zachęcam. To tak jak mówię, no, Reha for the Blind in Poland jest jedyną taką konferencją i wystawą w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. No nie ma czegoś takiego. Także no, najbliżej mamy Frankfurt i Side City, a jeżeli chodzi tutaj jeszcze bliżej, no to właśnie Warszawę. Jak dla mnie szkoda, że to jest grudzień jednak, bo to jest zimno przed świętami. Jakoś, myślę, że nie wiem, październik, jakiś inny, albo maj byłby znacznie lepszy.
3: Ale za to święty Mikołaj faktem, może wjechać na wózku inwalidzkim.
5: Tak. Chociaż fakt faktem, że jakby zauważcie, że sporo tych konferencji ogólnych się odbywa właśnie w zimie. Przecież co? No dobra, te muzyczne, no to powiedzmy, to jest moja działka, ale też te wszystkie jakieś NAM, Music Mess czy coś takiego, to też jest marzec, luty, czasem kwiecień. Komputerowy przecież, jak to się ta konferencja nazywa, ta ogromna, wielka
3: Cebit.
5: I w ogóle.
3: Cebit.
5: Cebit to jest, to też jest w zasadzie
2: marzec.
5: To też jest w zasadzie takie roztopy.
2: CS, Consumer Electronic Show w Las Vegas.
5: No właśnie.
2: W styczniu. Tak. No ale w Berlinie, jakoś... Berlin mamy w sierpniu, jak to się nazywa, jest jakaś taka jeszcze w Berlinie duża. No także, nie wiem, myślę, że to jest tak podzielone, no bo z naszego Tyflo rynku mamy Techshair jakoś w czerwcu chyba w Londynie, w styczniu mamy coś w Stanach, nie pamiętam jak to się nazywa, CISAR mamy w marcu, także to tak, Frankfurt zawsze w maju gdzieś tam, no, czy ja myślę, że to się tak, no tak co kwartał coś się dzieje gdzieś tam. Mhm.
3: Dokładnie, tym bardziej, no, że też w tym naszym tyflorynku, na tym tyflorynku aż tak znowu się nie dzieje, żeby pokazywać to bardzo często, no bo po prostu no, pojawiają się co jakiś czas jakieś nowinki, ale tak naprawdę no, nie ma tak i Reha, no może poza tą ładowarką gdzieś tam, czy jeszcze kilkoma innymi rzeczami, to jakoś
5: takimi
3: tak specjalnie...
5: Czymś polskimi, no bo...
3: Tak, tak, dokładnie.
5: To, co miał pokazać za granicą,
3: naprawdę
5: tak
3: mocnym, nie zaskoczyła. Nie było jakiegoś takiego nie mocnego mówić, wejścia.
2: I co by nie mówić, jeszcze a propos mocnych wejść, to możemy sobie tak mówić, to jest taka troszkę dygresja, ale często mówimy, że tam coś jest nie do końca spolszczone, że są jakieś opóźnienia i to wszystko jest prawda. Bo na przykład, chociaż JOS podobno polski ma być w styczniu, Windows Eyes w lutym, więc całkiem nieźle, ale już coraz więcej urządzeń i programów jednak jest na wejściu spolszczonym, to już nie jest to, co kiedyś, że jakiś program i może jak się sprzeda ileś sztuk, to spolszczymy, aż tak ten rynek się nasyca i ten rynek się normalizuje. On się jednak przy wszystkich mankamentach, które często mówimy na temat nieprofesjonalności obsługi w tyflofirmach, niekompetencji i tak dalej, to ja myślę, jakby tak porównać to, co było lat temu, 5-6, to ten tyflorynek jednak się jakoś tam specjalizuje i profesjonalizuje.
1: No bo teraz
2: nie
1: jest presja większa.
2: Wrażenie.
3: Myślę, zgadza tak, się.
2: Teraz wiadomość użytkowników też jest większa już. Mhm.
3: Dobrze, a ty, Patryku, jakieś twoje refleksje?
1: No, organizacja kiepściuchna. No nie oszukujmy się. Zarówno ta logistyczna, po wystawie myślę, że samemu nie mógłbym się tak fajnie poruszać, bo było to po prostu duże. krzątało się między ludźmi zainteresowanymi zarówno konferencją, jak i multikinem. Jest tak, no, średnio to wyglądało, naprawdę. Komputery pokazujące pole wpisz hasło na projektorze względnie film. Na początku bez obrazu, potem z obrazem, a w rezultacie i tak niedokończony. I kilka innych mankamentów dotyczących imidżu jako takiego siedzącego, prowadzącego i obsługi wolontariatu. Na pewno. Natomiast z drugiej strony zgodzę się w pełni z Michałem. Nie ma za zbytnio niczego innego w Polsce i jak ktoś się interesuje, to mimo wszystko jak bądź i kiedy bądź powinien tam być, szczególnie dla wystawy.
3: Dokładnie, bo dzięki tej wystawie można być w miarę na bieżąco z tym, co jest na rynku, szczególnie jeżeli ktoś nie jest z Warszawy. No, znaczy, tak jak
1: ja to potraktowałem Tomek. Inaczej. Ja to potraktowałem inaczej. Ja z racji znajomości z tymi serwisami różnego autoramentu i tak dalej, no to wiadomo, że my jesteśmy jakoś tam powiedzmy na bieżąco w 98 czy 9% tak o. Ale kwestia przyjść i zobaczyć sobie, co to tak naprawdę może, chociażby na chwilkę,
3: dokładnie.
1: To jest zawsze co innego niż
3: o to mi przede wszystkim chodzi, no powiedzmy sobie szczerze, dlaczego, powiedzmy sobie szczerze, dlaczego tak mało jest prezentacji różnego rodzaju urządzeń w Tyflopodcaście, takich stricte Tyflo, to nie jest to, że my nie chcemy, ale po prostu nie zawsze można dostać coś takiego.
2: I nie zawsze można też z takiego powodu, ręki, że po prostu
3: pożyczyć na test.
2: Firmy, na przykład taki Focus. Focus niby od czerwca już jest tam we Freedomie, znaczy na świecie. Do listopada, mimo że wnioski były składane, w Polsce była jedna sztuka, a potem w ogóle Focusa nie było. Dopiero Focusy Altic zaczął zamawiać od listopada. Także są różne, na przykład Harpo ma jakieś sprzęty prezentacyjne na stanie, a Altic różnie to bywa, więc to, albo na przykład to są sprzęty, które od razu idą do klienta, że nie mają takich demonstracyjnych sprzętów magazynowych, które mogą gdzieś tam pokazać, więc to też tak wygląda. No i my jeszcze mamy jakby to szczęście, że część z nas dla Tyflo Podcastu, Tyflo Świata testuje różne rzeczy, które załatwiamy. Natomiast rzeczywiście jak ktoś sobie chce na przykład za rok z aktywnego samorządu coś tam kupić, no to jest to jedyna okazja, żeby w jednym miejscu, no, chociaż sobie dotknąć, nie wiem, kilka monitorów brajlowskich, kilka powiększalników, zobaczyć tego, nie wiem, Perkinsa,
3: zobaczyć, czym to się różni
2: sensem i tak dalej. No to jest jedyna okazja, bo prezentacje firm prowadzone w kołach PZN-u, jeżeli są, to są nakierowane na jeden produkt, trwają godzinę, półtora i zwykle osoby, które tam przychodzą, to są osoby starsze, bo głównie one są klientami ku Polskiego Związku.
3: No to ja
0: natomiast
3: teraz może
0: w Czytaku
3: jeszcze...
0: radio zrobili.
2: A to już kiedyś, no tak. To już i radio, i Bluetootha też.
0: Tak.
1: No radio działa i tak planują, sobie, ale jest.
2: Planują też jakieś formaty EPUB, coś tam bardziej jeszcze z tekstami dopracować. No ja oczywiście podrążyłem, jeszcze zapytałem ich, czy może kiedyś ten format czytakowy gdzieś będzie dostępny na jakichś innych urządzeniach i w ogóle, czy są takie możliwości. No to uzyskałem okrągłą odpowiedź, że tak, że możliwości oczywiście są, tylko wszystko się rozchodzi o szczegóły. To jest zawsze kwestia dogadania się. Rozmawiać zawsze można, ale co z tego wyjdzie, to jest zupełnie inna sprawa. No czyli właściwie nie kontynuowałem tematu, bo nie było to...
3: Sytuacja się po prostu nie zmienia. Dokładnie. Sytuacja się nie zmienia i raczej nie widać...
2: Niby można, a nie można.
3: Żeby miała się zmienić. Dokładnie. To po prostu no, kwestia jakiejś tam decyzji, takich, a nie innych. Natomiast z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o wystawę, no mówiąc szczerze, za wiele to mi się nie udało zobaczyć, ale to dlatego, że już po prostu nie było sił na to. Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim ta recha dla mnie, no to było nowe wyzwanie, bardziej z punktu widzenia jakiegoś przedsięwzięcia, jakim jest transmisja internetowa. To wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę podłączenie komputera, włączenie i że to gra, ale no, to jednak nie jest do końca tak. Ta transmisja, której mieliście okazję Państwo wysłuchać, została okupiona raz, że kilkoma ładnymi godzinami tam w multikinie, a i jeszcze kilkoma wieczorami kilkoma wieczorami gdzieś tam konferencji, telekonferencji, siedzenia, kombinowania, dłubania, no i ustawiania tego wszystkiego, żeby działało tak, jak działało. Ale zadziałało i ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mamy dzięki temu fajny materiał, który chyba, popraw mnie Michale, ale to będzie chyba pierwszy materiał z Rechy, który zostanie opublikowany w ogóle.
2: Nie, tu muszę poprawić.
3: Było wcześniej.
2: W 2009 roku, nie, w 2009 roku materiały były i w 2008 były materiały, kilkukrotnie materiały były, natomiast one nie były pełne, one były publikowane czasami nawet po kilku miesiącach. Dwa lata temu Tomasz Szwelnik, firma Voice Lab się nazywała?
3: Tak, właśnie.
2: Z którą też rozmawialiśmy, miała to jakoś odszumiać i nie wiem, co się stało, że w końcu materiały nie zostały opublikowane. Rok temu zostało w ogóle materiały nieopublikowane, ich nie było. No i w tym roku będą zarówno materiały, jak i po raz trzeci wywiady z wystawcami.
3: Wywiady, dokładnie, bo i to trzeba powiedzieć. Mamy komplet zarówno tłumaczeń angielskich, mamy komplet relacji polskich, transmisji polskiej, wszystkie wykłady, prelekcje są nagrane, teraz po prostu trzeba je jeszcze troszeczkę rzeczywiście oczyścić, no ale nie zajmie nam to kilku miesięcy, więc spokojnie. Zrobimy to szybciej i będziecie mogli na stronie www.tyflopodcast.net odsłuchać sobie materiałów z konferencji tegorocznej, 10. edycji konferencji Recha for the Blind in Poland, konferencji, wystawy i imprez towarzyszących pod tą wspólną nazwą, organizowanych pod szyldem Fundacji Szansa dla Niewidomych. No i być może również za rok też się tam spotkamy. A póki co dziękuję bardzo serdecznie moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Michał Kasperczak, Robert Łabęcki, Patryk Faliszewski i Tomek Bilecki. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Kolejny Tyflopodcast, ostatni Tyflopodcast w Radiu już za tydzień po godzinie 19 na www.radio.fm. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny wieczór. Państwa i moim gościem jest dziś pani psycholog Marianna Tomaszewska-Giezek. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Wraz z panią psycholog będziemy rozmawiać o przyczynach, przejawach i konsekwencjach nadopiekuńczości rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym przypomnieć państwu, że jak zwykle zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, tudzież dzielenia się własnymi refleksjami w tym temacie. A można to oczywiście robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Także myślę, że tutaj pani Marianna w miarę możliwości również będzie mogła odpowiedzieć na państwa pytania w tym zakresie. Dobrze, to może zacznijmy od tego. Każdy rodzic w stosunku do swojego dziecka odczuwa taki naturalny przymus jakby chronienia go, chęć troszczenia się o dziecko i tworzenia takiej rzeczywistości, w którym to dziecko będzie czuło się bezpieczne. Kiedy ta taka naturalna troska o jak najlepsze warunki, o dobrostan swojego dziecka może być już zdefiniowana jako nadopiekuńczość wobec tego dziecka?
7: Troska, jakby tak jak właśnie pani mówi, towarzyszy wszystkim rodzicom i nawet tym nadopiekuńczym nie możemy tej troski o dziecko odbierać. Natomiast kiedy mówimy o nadopiekuńczości, mówimy o rodzicach, którzy mają już tendencję do przyjmowania na siebie zbyt dużej odpowiedzialności za dziecko w czasie doraźnym, równocześnie jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że ciąży na nich odpowiedzialność także za to, żeby przygotować to dziecko do bezpiecznego i samodzielnego opuszczenia gniazda, do jakby wykształcenia w nich umiejętności, które pomogą im w dorosłym życiu.
6: Tak, a jak to wygląda w sytuacji rodziców dzieci niepełnosprawnych? Czy tutaj są jakieś dodatkowe czynniki, które sprzyjają powstawaniu właśnie tej nadopiekuńczości? Czy to jest kwestia absolutnie osobnicza i po prostu można być naturalnie rodzicem dziecka niepełnosprawnego, nie będąc jednocześnie osobą nadopiekuńczą? Ja tutaj nie mówię o tym, że ktokolwiek określałby wszystkich rodziców osób niepełnosprawnych jako rodziców nadopiekuńczych. Chodzi mi bardziej o wskazanie takich może determinant, które mogą do tej nadopiekuńczości prowadzić w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych.
7: To znaczy, no jest to jakby oczywiście, że tak powiem, wyższe ryzyko, jeżeli dziecko rodzi się niepełnosprawne, ze względu na to, że już rodzi się z pewnymi ograniczeniami i rodzic musi jakoś sobie poradzić z tym, jak takim dzieckiem się zajmować. Każdego dziecka narodziny dla każdego rodzica są sytuacją nową, wymagającą, często polegającą też na początku na zwykłej metodzie prób i błędów, czy opierającą się na intuicji. Ale kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, rodzicem targa wiele różnych, często bardzo sprzecznych emocji. Także poza poradzeniem sobie z taką fizyczną opieką nad dzieckiem, musi taki rodzic jeszcze poradzić sobie ze swoim własnym stosunkiem do tego dziecka. Jego sytuacja wyjściowa z punktu jest trudniejsza. I w takiej sytuacji część rodziców tworzy sobie jakby obraz dziecka pokrzywdzonego przez los, biednego, które z niczym sobie samo nie poradzi. Wydaje mi się, że to dziecko potrzebuje stałego wsparcia, a to często przeradza się w, no, mówiąc wprost, w wyręczanie, w wielu czynnościach, które dla tych dzieci są równie dostępne jak dla dzieci pełnosprawnych, może ewentualnie z jakimś troszkę opóźnieniem w czasie. Natomiast takie funkcjonowanie rodziców opiera się bardziej, można powiedzieć, na litości czy na strachu niż na dojrzałej takiej miłości rodzicielskiej. I w takim przypadku już dobrze by było, żeby jeżeli rodzic zauważa, że ma taki stosunek do dziecka o podłożu gdzieś tam lękowym, które determinuje to, czy dziecko się czuje bezpiecznie, czy nic nie dzieje mu się żadna krzywda, udał się po poradę, po pomoc, żeby nauczył się taki rodzic, jak pozwolić własnym dzieciom na szczęśliwe dalsze życie.
6: Czyli to jest taka jakby troszeczkę zaburzona ocena potencjału tego dziecka, gdzie rodzic jakby nie docenia jego możliwości, bardziej zwraca uwagę swoją na jego ograniczenia niż na potencjalne możliwości jakoś usamodzielnienia się, tak?
7: Tak, tak, tak. Tak bym to nazwała.
6: Czy może też mieć wpływ na to chęć taka, to znaczy obawa przed jakimiś konsekwencjami ewentualnych zaniedbań? Czy to jest tak, że powiedzmy, nie wiem, rodzice dzieci niepełnosprawnych są bardziej wyczuleni na kwestie właśnie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwa, bo gdzieś tam w kontekście tej niepełnosprawności myślą, że oni sami lub otoczenie będzie obarczało większą winą ich, nie wiem, w sytuacji ewentualnych jakichś wypadków, dalszych chorób, czy też pogorszenia się stanu zdrowia, że będą po prostu oskarżeni o jakieś ewentualne zaniedbania, gdzie z takim jakby dodatkowym brzemieniem nie muszą się liczyć rodzice dzieci pełnosprawnych?
7: To znaczy, ja w swoim doświadczeniu nie spotkałam się z tym, żeby to jakoś wpływało. Raczej tutaj brzemię, jakie ciąży na rodzicach, to jest właśnie to, że w ogóle jakby, mówiąc brzydko, spotkało ich takie nieszczęście, tak? Że narodziło im się dziecko niepełnosprawne. I raczej to jest to, z czym rodzice muszą się zmagać na co dzień, żeby udowodnić światu, że to wcale nie jest nieszczęście, a każde dziecko potrafi wprowadzić największe szczęście do domu. Natomiast z tym, żeby gdzieś był

0: wiedzą, że wiedziałem, że nie wiem, niedowidzisz, nie widzisz, nie słyszysz i tak dalej, a mimo to pozwoliłam ci wyjść, bawić się taką czy inną zabawką albo robić jakieś tam inne rzeczy, tak? Więc bardziej w tym kontekście.
1: A więc może to funkcjonować na zasadzie takiego jakby samousprawiedliwiania się przed dzieckiem, tak? Rodzic, który chce właśnie z obawy o bezpieczeństwo dziecka pewnych rzeczy mu jakby zakazać, czy uniemożliwić wykonywania samodzielnie tych rzeczy, żeby wytłumaczyć się przed dzieckiem, a przy okazji trochę usprawiedliwić przed sobą, może to w taki sposób argumentować.
0: Rozumiem.
1: Natomiast jakby tak podstaw do tych argumentów nie widzę.
0: Jasne, dziękuję bardzo. To chciałam zapytać jeszcze o takie sytuacje, czy spotkała się pani kiedyś w swoim doświadczeniu z rodzicami, którzy od początku do końca bardziej lub mniej świadomie jakoś tam ograniczają usamodzielnianie się, rozwój, relacje społeczne swoich dzieci, wnosząc się jakby z takim zamiarem uzależnienia ich od siebie.
1: To znaczy w mojej pracy bardzo, bardzo często spotykam się z tym, że rodzice są w jakiś sposób nadopiekuńczy w stosunku do dzieci z dysfunkcją wzroku. Natomiast nie nazwałabym tego tak, że właśnie robią to w celu jakiegoś uzależnienia od siebie tych dzieci i od własnej nad nimi opieki. A raczej no wynika to z pewnej, myślę, nieświadomości, jakie może to nieść za sobą konsekwencje.
0: Rozumiem. To teraz chciałabym porozmawiać przez chwilę o tych właśnie symptomach, objawach tej nadopiekuńczości. Jakie są takie pierwsze symptomy nadopiekuńczości rodziców wobec dzieci, które mogą być takim dzwonkiem alarmowym, który gdzieś, nie wiem, w osobie drugiego rodzica, w otoczeniu, w jakoś osobach, które na co dzień mają styczność z dzieckiem, może budzić pierwsze obawy co do tego, czy rodzic nie staje się rodzicem nadopiekuńczym?
1: No, pierwsze takie symptomy to opierają się zazwyczaj na opóźnieniu pewnych naturalnych kroków rozwojowych, kiedy na przykład dziecko potrafi już chodzić, ale my cały czas obserwujemy, że głównie siedzi w wózku lub jest noszone przez rodziców na rękach. Kiedy jest już w stanie samodzielnie umyć ręce, również używając mydła, ale jednak ten rodzic mydło wydusi mydłem, namydli i zadba o to, żeby te dłonie były dobrze spłukane. Kiedy wiemy, że już dziecko posiadło pewną umiejętność i ona już jest w jego wachlarzu jakby, a rodzice nadal wyręczają lub wspierają podczas wykonywania takiej czynności, to jest to już pewien symptom, który może nam sugerować, że rodzic ten idzie w kierunku nadopiekuńczości.
0: Czyli to jest takie nieadekwatne do wieku czy rozwoju wyręczanie dziecka w czynnościach takich codziennych, prostych, ale takich, które dziecko już powinno wykonywać samodzielnie, tak?
1: Tak, które już nawet jakby jest w stanie samodzielnie wykonywać albo które są stosunkowo łatwe do wytrenowania już w tym wieku, bo jakby nadszedł już na to czas. Natomiast dotyczy to wszystkich rodziców, również dzieci rodziców pełnosprawnych. Różnica polega tylko na tym, że rodzic dziecka niepełnosprawnego wydaje nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo ogranicza w ten sposób własne dziecko. Bo jeżeli na przykład mama pełnosprawnej Zosi będzie podciągać jej spodenki, zapinać guziki i sznurować buty do 8 roku życia, to jedyną konsekwencją, jakie dziecko może ponieść, jest to, że gdzieś będzie lekceważąco odbierana społecznie, że kompetencje wychowawcze jej mamy będą komentowane i później zdobędzie te umiejętności samodzielnego ubierania się. Ale Zosia prędzej czy później się tego nauczy, bo nie ogranicza jej nic poza mamą. Natomiast dziecko niepełnosprawne może tej szansy nie mieć latami, bo posiada dodatkowe ograniczenia, czyli na przykład niewidomy nie nauczy się

0: się zapinać guzików, jeżeli zawsze będzie to robiła za niego osoba dorosła. I nawet dopóki ktoś go o tym nie poinformuje, nie będzie wiedział, że powinien robić to samodzielnie, bo nie jest w stanie tego zaobserwować. Dlatego istotne bardzo jest to, żeby starać się nie obniżać potencjału własnego dziecka i uwierzyć w jego możliwości, kompetencje. A to oczywiście, żeby takie do tego momentu dojść, wiąże się z pracą nad sobą i nad relacją z dzieckiem. Czyli trzeba by było postarać się zapanować nad lękiem, które dotyczy bezpieczeństwa naszego dziecka, nauczyć się podążać za nim i za jego potrzebami, nauczyć się też nie śpieszyć, bo pośpiech bardzo często powoduje, że dziecko w różnych czynnościach wyręczamy, bo gdzieś się śpieszymy, bo tak jest sprawniej, bo zajmuje nam to mniej czasu. Istotne jest, myślę, też to, żeby nauczyć się, że dziecko poza tym, że przebywa z nami na początku, to przebywa też jakby w społeczeństwie, w większym otoczeniu i nasze traktowanie tego dziecka będzie przekładało się później na to, czego dziecko będzie wymagało od społeczeństwa. Więc musimy nauczyć się, że dziecko niepełnosprawne nie powinno być traktowane przez otoczenie ulgowo, na jakichś specjalnych warunkach i nie właśnie z litością, bo żaden człowiek nie chce, żeby odnoszono się do niego na podstawie jakiegoś współczucia czy emocji, które dają nam do zrozumienia, że jesteśmy słabsi czy gorsi, tak?
1: Tak. A tutaj chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię, jak z Pani doświadczenia rodzice radzą sobie z takimi, no wydaje mi się, dosyć trudnymi zadaniami, bo z jednej strony ten instynkt opiekuńczy naturalny podpowiada, żeby dziecku pomóc i tak dalej. Też chcą dla dziecka, żeby było jak najlepiej traktowane przez innych ludzi. I tutaj jak to wygląda? To są kwestie jakieś, nie wiem, miesięcy, tygodni, kiedy przebiegają, nie wiem, jakieś takie wspólne, kiedy przebiega jakaś taka wspólna praca z terapeutą, to jest jakoś różnymi etapami się odbywa na przestrzeni dorastania, w sensie na różnych etapach rozwoju dziecka. Inaczej ta praca wygląda. Jak wygląda to ogólnie postępowanie z rodzicami, którzy zaczynają właśnie tego typu zachowania przejawiać?
0: To znaczy, praca polega zarówno na spotkaniach indywidualnych z dzieckiem, indywidualnych z rodzicem, jak i na spotkaniach rodzinnych, bo żeby zmiany miały charakter długoterminowy i skuteczny, to muszą obejmować cały system i jakby wszystkich jego uczestników. Często włączane są w to również dziadkowie, bo bardzo często to właśnie dziadkowie są nadopiekuńczymi dziadkami, a niekoniecznie rodzice. Natomiast z doświadczenia mojego wynika, że są to bardzo, bardzo trudne i bardzo delikatne rozmowy, bo wiadomo, że zdarza się, że jest to odbierane jako wtrącanie się w nieswoje sprawy, ingerowanie czy ocenianie kompetencji wychowawczych rodziców, kiedy oni czują, że chcą jak najlepiej dla swojego dziecka, tak? Natomiast tak.
1: Można się też spotkać z takim typowym przejawem właśnie, kiedy na przykład dzieci trafiają do szkół już i rodzice jakby nie za bardzo chcą się pogodzić z faktem, że dziecko przez rówieśników, przez nauczycieli jest i powinno być traktowane tak samo jak inne dzieci. Zdarzają się też takie sytuacje, że rodzice próbują jednak wymóc na otoczeniu tym nowym, bazując może na jego nieświadomości albo właśnie na współczuciu, wymóc jakieś specjalne formy traktowania tego dziecka, tak?
0: Tak, tak. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy rodzic jest nadopiekuńczy, to później my w współpracy z takim rodzicem nazywamy go rodzicem roszczeniowym. To znaczy on wymaga i też uczy dziecka tego bardzo często, żeby również wymagało od otoczenia takiego wsparcia i takiej wzmożonej, nadmiernej opieki, czy w kwestiach edukacyjnych, czy właśnie w kwestiach, jeżeli to jest szkoła z internatem, opiekuńczo-wychowawczych, wymagają tego ze strony nauczycieli, wychowawców, no ale to po raz kolejny w ten sposób zaniżają możliwości poznawcze, emocjonalne, społeczne dziecka. Także ja często też, ponieważ pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach, spotykam się z sytuacją, kiedy dziecko, będąc na terenie ośrodka, będąc w internacie, potrafi wykonać wiele czynności, natomiast jedzie na wakacje na przykład do domu albo na przerwę świąteczną. To nawet może być jakaś krótka przerwa, kiedy nie ma go w szkole. I na nowo wymaga, aby wychowawcy internatu czy opiekunowie wykonywali niektóre czynności za nie, ponieważ w domu robią to za nie rodzice.
1: Aha, rozumiem. A tak jeszcze w kwestii uzupełnienia zapytam, bo jeśli wspominała Pani o tych postawach roszczeniowych, że one zdarzają się również u Państwa w ośrodku, gdzie Pani pracuje. Tak. Czy tym rodzicom nie daje do myślenia fakt, że na przykład w tej samej klasie, czy w tej samej grupie w internacie są dzieci również, nie wiem, niedowidzące czy niewidome i jakoś no, jest niemożliwe, żeby po prostu każdy z nich było traktowany w sposób jakiś specyficzny, tak? Że muszą być traktowane wszystkie mniej więcej jednakowo, po to, żeby jednakowo mogły się rozwijać. Nie mają jakiejś takiej autorefleksji, że skoro pozostałe funkcjonują bez jakiegoś specjalnego traktowania, to ich generalnie też będzie w stanie?
0: Raczej nabierają, że tak powiem, takiego przekonania, że no tak się złożyło, że ich dziecko poza tym, że jest właśnie niewidome lub słowidzące, to jest jakoś takie troszkę słabsze, troszkę więcej wsparcia wymaga i one muszą nad nim czuwać i one jakby ma niepełnosprawność taką samą jak kolega czy koleżanka, natomiast uważają, że emocjonalnie czy jakoś inaczej te dzieci potrzebują większego wsparcia na co dzień i w związku z tym nadal tego wymagają. Nie rozumieją tego, że jakby to ich obniżone funkcjonowanie emocjonalne wynika właśnie z tego, że no, taki bagaż doświadczeń wyniosły z domu.
1: Rozumiem, dziękuję bardzo. To troszeczkę o takich wstępnych pierwszych symptomach było. Chciałabym teraz zapytać o takie objawy, które są już widoczne, są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że rodzic stał się rodzicem nadopiekuńczym, że tutaj powinna być wdrożona jakaś terapia lub przynajmniej podpowiedź co do tego, że taką terapię warto byłoby podjąć i ewentualnie jakieś wytyczne w kwestii takich zachowań codziennych. Jakie objawy są już takimi poważnymi i niepokojącymi objawami tej nadopiekuńczości?
0: To znaczy, no, objawów jest bardzo wiele i niektóre wydawałyby się na pozór mało niepokojące. Na przykład takie jak ciągłe prowadzenie dziecka niewidomego pod rękę, co jakby w konsekwencji odbiera mu możliwość samodzielnego poruszania się z białą laską. po sytuacje, w których dziecku nie pozwala się na samodzielne pokonywanie drogi gdziekolwiek, do kolegi, do szkoły, do sklepu. No, objawów jest ogrom, także trudno tutaj wymieniać po kolei. Natomiast dziecko, które doświadcza takiego właśnie, no można by to nazwać nawet ubezwłasnowolnieniem, tak? Bo dziecko ma potrzebę bycia takim jak rówieśnik, robienia tego, co koledzy i koleżanki. Kiedy rodzice im tej samodzielności, tak, to kiedy jakby nie dostaje takiej możliwości, nabiera przekonania, że nie jest w stanie może tych rzeczy zrobić sam. Zaczyna się bać, że świat wokół niego jest widocznie niebezpieczny, że może mu się stać krzywda, że pewne czynności są dla niego nieosiągalne. I to też właśnie, jakby odnosząc się do poprzedniego pani pytania, to właśnie też buduje taki, dziecko samo buduje sobie taki obraz siebie, że rzeczywiście, jak mama mówi, że pan ma się mną bardziej zająć, no to widocznie ja tego potrzebuję, widocznie sobie sam nie dam rady, widocznie może mi się coś stać, jeśli nie uzyskam tego wsparcia. I często przyzwyczaja się do tego, że chce być wyręczanym, chce, żeby to trwało, bo jest to też dla niego wygodne i doraźnie to jest łatwiejsze. Więc zaczyna, tak jak rodzice, wymagać od otoczenia tego samego, co robią jego opiekunowie na co dzień w domu.
1: Dziękuję bardzo. A chciałam też zapytać o pewne takie jakby mechanizmy społeczne. Czy z pani doświadczenia wynika, że rodzice na przykład starają się kontrolować te sfery życia dziecka, w których rodzice nie będący nadopiekuńczymi pozostawiają dziecku pewną swobodę zwiększającą się z wiekiem. Też takie kwestie, gdzie rodzic buduje w dziecku poczucie, że on sam jest dla niego jedynym gwarantem bezpieczeństwa i po prostu nie ma, to dziecko nie zyskuje z wiekiem jakby takich naturalnych sojuszników, przyjaciół, osób zaufanych, takich, które były w stanie by w nim obudzić jakieś pasje, pozwolić mu na to, żeby uwierzyło w swoje możliwości.
0: Tak, bardzo często. Właśnie dlatego, tak jak mówiłam już przed chwilą, że to dziecko nabiera lęku, że stanie mu się krzywda, że nabiera przekonania, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, opiera się na tym bezpieczeństwie, jak mu się wydaje, które daje mu rodzic. I rodzice często ingerują w jego relacje z otoczeniem i szkolnym, i nawet najmniejsze konflikty rówieśnicze. Zdarza się, że rodzice dzwonią, przyjeżdżają, zabierają dziecko ze szkoły. Wystarczy, że pokłóci się z kolegą z klasy. Także rzeczywiście wydaje im się, rodzicom się wydaje, że wymagają nadmiernej opieki lub wsparcia, kiedy no, dla dzieci w konsekwencji jest to bardzo krzywdzące, ponieważ nie mają później trudności w budowaniu i pielęgnowaniu takich zdrowych relacji, zarówno rówieśniczych, jak później gdzieś tam intymnych, związkowych i tak dalej.
1: Chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz. Jak to wygląda w tej relacji rodzic-dziecko? Bo przecież w tych młodych ludziach w czasie dorastania jest taka naturalna ciekawość świata, kontestowania tego, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele. Jest taka naturalna chęć do zawierania nowych relacji. Czy ci rodzice jakoś tłumaczą właśnie to, że tutaj jest inna sytuacja, nie pozwalają na te eksploracje i emocjonalne, i jakieś takie intelektualne i tak dalej? tłumacząc to właśnie tą niepełnosprawnością, czy te dzieci po prostu jakby od początku traktowane w taki sposób nadopiekuńczy, jakby już są pozbawione tej chęci, tego dążenia właśnie do usamodzielnienia się, do nawiązywania coraz to nowych relacji, do próbowania spoglądania na rzeczywistość własnym okiem, a nie okiem rodzica.
0: To znaczy, z mojego doświadczenia wynika, że taka nadopiekowana młodzież często bywa albo bardzo infantylna, albo ja to nazywam przejrzała, czyli taka bardzo dorosła, zbyt dojrzała.
1: A, takie stare malutkie, tak? Jak to się kiedyś
0: tak,
1: mówiło.
0: Tak, stare malutkie, tak. Obserwuję głównie albo bardzo infantylnych nastolatków, tak, którzy są z rodzin nadopiekuńczych i wtedy wydaje się, że on nie dociera do niego, na jakim etapie rozwojowym są jego rówieśnicy i wymaga właśnie od otoczenia, od nauczycieli, od wychowawców takiej nadmiernej opieki, wsparcia w edukacji, w czynnościach higienicznych nawet i tak dalej. W ten sposób właśnie zaniżając te swoje możliwości poznawcze, emocjonalne, społeczne również. Natomiast taki w cudzysłowie bardzo dorosły nastolatek unika kontaktów rówieśniczych właściwie. Jego koledzy, koleżanki nie są dla niego partnerami do rozmowy, bo on ma poczucie, że wie więcej, wie lepiej. Często ucieka w świat wirtualny, tam nawiązuje często jakieś relacje ze starszymi koleżankami lub kolegami, ale najlepiej czuje się w otoczeniu dorosłych, bo wtedy czuje się bezpieczny, nic mu nie zagraża. To otoczenie ma już jakby sprawdzone, przetestowane, więc wie, jak w nim się poruszać. A otoczenie rówieśnicze wydaje mu się zagrażające, bo to jest takie nieprzećwiczone właśnie.
1: Traktuje w związku z tym, taki ponieważ... kontakt...
0: Tak?
1: W kategoriach wyzwania, tak?
0: W kategoriach wyzwania, tak. Jest to coś, czego się boi, a jakby ponieważ najlepszą obroną, jak wiemy, jest atak, no to najłatwiej jest się od tych kolegów odciąć, gdzieś tam patrzeć na nich z góry, z wyższością. Jest to dużo łatwiejsze niż zmierzenie się z własnymi lękami i przejście przez naukę budowania relacji rówieśniczych i pielęgnowania.
2: To ja teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo już ktoś z nami jest od dłuższego czasu. Halo?
1: Halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy. Kogo mamy przyjemność słuchać?
3: Nazywam się Artur Bekiesza. Jestem osobą też niewidzącą, jestem psychologiem z wykształcenia.
1: Tak.
0: Witamy serdecznie.
3: I chciałem powiedzieć o takiej jednej rzeczy właśnie związanej z tematem. Otóż rzeczywiście... To, co panie tutaj mówią, te wszystkie objawy i te skutki, które owocują w momencie, kiedy pojawia się właśnie ta nadopiekuńczość, wygląda to bardzo strasznie. Ja miałem do czynienia, najpierw byłem w Laskach, gdzie też obserwowałem takie dzieci, które przechodziły do nas do grupy i od początku było wiadomo, że po prostu są dziwne, że się zachowują w jakiś nienormalny sposób. Później pamiętam, że będąc już, spotykając osoby niewidome dość sporadycznie, też zdarzało mi się właśnie spotykać osoby dorosłe, które zachowywały się w sposób niezwykle infantylny, które po prostu jakby przejawiały te wszystkie cechy osób niedojrzałych. Jest coś takiego, co też niedawno udało mi się gdzieś tam odnaleźć, mianowicie jest zjawisko, które nazywa się zespołem niezaspokojenia potrzeb. I ono polega właśnie na tym, że dziecko oprócz tych wszystkich właśnie rzeczy, o których tutaj Państwo mówili, pojawia się coś takiego, że dziecko zatrzymuje się w pewnym momencie w rozwoju, nie tylko dlatego, że jakby nie daje sobie rady z kontaktami, czy też, że ten rodzic mu to uniemożliwia, ale też dlatego, że nie otrzymało jakby w pewnym wieku tego, co chciało otrzymać. Czyli na przykład, jeżeli jest to kłopot z rówieśnikami w wieku lat 8, to ono będzie zachowywało się jak 8-latek do momentu, do którego ta potrzeba nie zostanie jakby zaspokojona.
0: Tak.
3: To jest bardzo ciekawa rzecz. Dopiero w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, trafi się taka osoba, która będzie na tyle otwarta wśród dorosłych, powiedzmy, jeżeli mam do czynienia z osobą 20-letnią przykładowo, tak? Spotykam ją i ona zachowuje się, jakby miała lat 8. I rzeczywiście, robi się jakieś tam testy psychologiczne, wychodzi, kurczę, no 8-latek, nie? I w tym momencie na przykład, jeżeli jest na to czas, jeżeli taka sytuacja, one się pewnie zdarzają niezwykle rzadko, jeżeli ktoś ma na tyle jakoś tam czy wiedzy, czy też cierpliwości i duszy, żeby z taką osobą pobyć i sobie pomyśli, kurczę, dobra, ona chce mieć, czy on chce mieć kumpela, no to ja będę jego kumplem i zobaczymy, co z tego wyniknie. I to jest bardzo fajna, naturalna droga do tego, że ta osoba zaczyna się powoli realizować i w międzyczasie fajnie jest właśnie też tej osobie opowiadać, popatrz, ja mogę to, ja mogę tamto, zobacz, możemy pojechać na przykład, ja też nie widzę, ty nie widzisz, ja cię zabieram i jedziemy gdzieś na przykład w miasto, nie?
0: Tak, tak, to pomaga i bardzo nabrać odwagi właśnie takim dzieciom, tak, które przeżywały relacje nadopiekuńcze z rodzicami, taki jakby tutor, przewodnik, starszy, tak, tak, który pokaże, że to wszystko jest możliwe i osiągalne.
1: Czyli ja, jeśli dobrze, przepraszam panie Arturze, tak, że wchodzę w słowo, jeśli dobrze rozumiem, to ten przewodnik zastaje jakby tą osobę na pewnym etapie rozwoju tego w jakimś konkretnym wieku, na poziomie jakiegoś konkretnego wieku i po prostu przez wszystkie kolejne etapy jakby pomaga tej osobie przejść, aż dojdzie do zrównania tego wieku jakby rozwojowego z wiekiem faktycznym, tak?
3: Dokładnie tak, tak. Tak się dzieje. To się oczywiście dzieje w przyspieszonym tempie, to tak, nie tak, musi oczywiście minąć tam 15 lat. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Mi się coś takiego przydarzyło parę razy. Raz, nie wiem, w sumie no na początku, jeszcze jak właśnie chłopcem interesowałem się psychologią, jak byłem bardzo, bardzo jeszcze taki młodziutki i też interesowało mnie właśnie takie zjawisko. Później w życiu już dorosłym też mi się zdarzyło coś takiego zrealizować. No i to są bardzo fajne skutki, natomiast tu jest rzeczywiście bardzo wielki problem rodziców, którzy po prostu absolutnie robią w tym momencie wszystko, ponieważ to o czym jeszcze właśnie nie mówi, znaczy no pewnie nie mówiliśmy tak głębiej. Problem ten nadopiekuńczości polega na tym, że temu zjawisku towarzyszą niezwykle silne emocje ze strony tego rodzica również. I to są emocje, no, które no, trudno ocenić, czy one są dobre, czy złe. One są bardzo silne najczęściej. One powodują te lęki, lęki napędzają te wszystkie emocje jakby dodatkowo. I w tym momencie bardzo trudno jest do takiego rodzica dotrzeć. To znaczy, i też zależy to teraz od osobowości. Czasami jest tak, że trzeba tego rodzica bardzo delikatnie mu o pewne rzeczy opowiadać, a czasami trzeba go po prostu, no, zrobić mu po prostu terapię szokową troszeczkę, tak? To znaczy poprzez to jakby troszeczkę poprzez namawianie dziecka do robienia różnych rzeczy, których do tej pory nie robiło przykładowo, tak? I nagle ta mama dowiaduje się, że to dziecko robi to, tamto, tamto i tamto i ono, to dziecko zaczyna być już na tyle też silne, że jeżeli mama stawia opór, to dziecko już zaczyna mówić, nie mamo, ja to chcę zrobić, tak?
1: Jasne.
0: Tak, tylko to też musimy trafić na dziecko, które jest na tyle odważne, żeby się tak takiemu nadopiekuńczemu rodzicowi sprzeciwić, bo tak właśnie jak pan
3: to
0: mówi,
3: jest, tak.
0: Silne emocje rodziców wynikają nie tylko z lęku przed niebezpieczeństwami, które czyhają na dziecko, ale też po części z lęku przed oceną społeczną ich metod wychowawczych właśnie i ich działań. Także każda jakieś gdzieś tam delikatna próba zwrócenia uwagi, że może spróbowalibyśmy w inną stronę, może powodować duży bunt i opór ze strony właśnie takich rodziców.
1: Zwłaszcza,
0: to też utrudnia właśnie, jeżeli pojawi się już taki przewodnik, tutor, który chciałby przeprowadzić dziecko i nauczyć, wprowadzić trochę do tej samodzielności. Często też rodzice mają opór, bo to jest ktoś dużo starszy, bo to jest jakaś duża różnica mentalna. I często buntują się przeciw takim kontaktom również. Bo gdzieś to zagraża temu, co już oni zdążyli sobie, że tak powiem, zbudować z tym dzieckiem.
1: Mnie też się wydaje, że to jest na, przepraszam, jeszcze, że pozwolę sobie wtrącić, ten opór też jest taki silny, myślę, że dlatego, że on bierze się jakby z takiego naturalnego instynktu chronienia. Tutaj ja jakoś nie sugerowałabym, nie wiem, tego, że ci rodzice mają złe intencje, że chcą skazywać swoje dziecko na izolację, na opóźnienie w rozwoju czy coś takiego, tylko może właśnie ten instynkt chronienia swojego dziecka po prostu jakby nie pozwala na wypuszczenie spod tych, no jednak bądź co bądź skrzydeł nadopiekuńczych, tak?
0: No na pewno nie możemy przypisywać rodzicom złych intencji, jeżeli chodzi o opiekę nad ich własnymi dziećmi. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, myślę, że zwyczajnie wynika to z pewnej nieświadomości, z pewnego niezrozumienia, z tego, że nadopiekuńczość, jak wiemy, dużo bardziej krzywdzi niż wspiera dziecko.
3: No to znaczy tak, z tym, że ja mam jeszcze taką jedną właśnie też uwagę, bo ta nadopiekuńczość ciągle jest traktowana dość pobłażliwie jednak przez że tak powiem, środowiska takie, które zajmują się, powiedzmy, czy też opiekę społeczną, czy jakieś tam inne instytucje. To znaczy jest tak, kiedy rodzic na przykład bije swoje dziecko, tak, i kiedy po prostu robi mu ewidentną krzywdę fizyczną, bądź jakoś tak znęca się psychicznie, ale no tak w taki bardzo oczywisty sposób, no to jakby się to piętnuje, prawda? Mhm. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się taki rodzic nadopiekuńczy, który robi tak wszystko, jak robi, w taki sposób, do jakiego się przyzwyczaił, to jakby tak naprawdę wszyscy go bronią, że no tak, no ale on wste dobrze, a wychodzi coś strasznego, przecież dzieci, które są w ten sposób traktowane, znam takie przykłady, są odbierane przez osoby dorosłe jako osoby upośledzone. Tak się bardzo tak, często
0: bardzo
3: zdarza,
0: często
3: ponieważ
0: tak
3: do
0: jest.
3: Tego, jeżeli...
0: Bardzo często też rówieśnicy nazywają ich w ten sposób, bo uważają, że...
3: Dokładnie.
0: No, że coś
3: mnie się
0: jest
3: często
0: nie tak.
3: Właśnie zdarzało. I nawet przez psychologów, ja tam nie będę, że tak powiem, jakoś tam środowiskowo teraz nikogo namaszczał, natomiast rzeczywiście zdarzyła mi się sytuacja tego typu, że osoba powiedziała, że no ten człowiek jest upośledzony po prostu i miałem z tego powodu wielką polemikę. Właśnie to była pani psycholog, no, która po prostu uznała, że ta osoba zachowując się w taki, a nie inny sposób na pewno musi być upośledzona. A jeżeli nie, to jest to tak zwana neuropatia. A jeżeli mówimy o neuropatii, to jest dokładnie to, że mówimy o czymś, co jest niezdiagnozowane i czego po prostu, z czym nie wiadomo co zrobić, to się wszystko wrzuca w szufladkę neuropatii.
0: No tak.
3: Więc jest to naprawdę, jest to wielka krzywda, tak naprawdę, która no, później ma konsekwencje do końca życia, bo bardzo trudno jest wyprowadzić taką osobę, żeby mogła normalnie funkcjonować. Bardzo trudno jest zmienić jej takie postawy, na przykład roszczeniowe, które są mocno gdzieś tam już zakorzenione w tym momencie. I myślę, że takie to powinno być bardziej jednak nagłaśniane, no bo już na przykład mówi się o tym zespole Munchausena, prawda? Kiedy rodzic w trosce o własne dziecko na przykład je umyślnie podtruwa, prawda? Tylko po to, żeby się okazało, że jest dobrą matką, że jest dobrym ojcem, tak? No to podtruwa to dziecko i to już się o tym głośno mówi. Natomiast nadopiekuńczość jest tak naprawdę taką, oczywiście zdecydowanie, ale jednak słabszą formą, podobną do tej właśnie, do tego zespołu Munchausena, prawda?
1: Znaczy, ja rozumiem to, o czym pan mówi, tylko też jest kwestia taka, że zwłaszcza u nas, gdzie te więzi rodzinne zawsze stoją na takim piedestale i jakby większość ludzi, poza oczywistymi sytuacjami patologicznymi, tymi, o których pan wspominał, wychodzi z założenia, że generalnie każdy rodzic chce dobrze dla swojego dziecka. Dodatkowo też dochodzi do pewien taki wątek współczucia, że jeśli to jest rodzic dziecka niepełnosprawnego, to on jeszcze mocniej stoi na tym piedestale, bo on się tym dzieckiem zajmuje, on je wspiera, on mu pomaga, on je wyręcza. I jak takiej osobie można powiedzieć, że patrząc z boku, tak, że ona temu dziecku robi krzywdę. To jest taka bardzo delikatna sfera, bo ja też chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest, żeby też oddać swoje rodzicom. W takiej sytuacji socjalnej, społecznej, jaką my mamy u nas w kraju, też z drugiej strony trzeba powiedzieć o czymś takim, że wiele osób niepełnosprawnych, i to nie tylko chodzi o osoby niepełnosprawne w kontekście wzroku, i już abstrahując od tego, na jakim etapie rozwoju są, będą i tak dalej, tak naprawdę jest w stanie funkcjonować tylko dzięki pomocy swoich rodziców. Dlatego, że zarówno wszelkiego rodzaju pomoc państwa świadczona w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, środki socjalne, które otrzymują na osoby jakieś tam dorastające, też to, jakie są dochody w pracy osób niepełnosprawnych, już tych ludzi dorosłych na przykład, to jakiego, na jakim pułapie są wypłacane świadczenia, im trochę nie pozwala na samodzielne życie, takie zupełnie samodzielne w pojedynkę. Więc tutaj też trzeba brać poprawkę na to, że te osoby w bardzo dużej mierze bez pomocy tych rodziców tak naprawdę nie byłyby w stanie w ogóle funkcjonować. Więc ja
3: tylko
1: też...
3: ja mam wrażenie...
0: Tak, ale rozdzieliłabym jednak...
3: Tak, ja mam wrażenie, że to, jest właśnie, że to jest właśnie pójście tym takim niedobrym tropem. To znaczy albo jednak niepełnosprawni, albo jednak świadczenia i tak dalej. To jest właśnie
0: znaczy,
3: szukanie
0: ja
3: wymówki dla tego, żeby to się działo.
0: Kwestie socjalne od kwestii emocjonalnych i wychowawczych. To znaczy oczywiście...
3: Dokładnie.
0: Bywa tak, że no, wsparcie finansowe jest konieczne ze strony rodziców przez długie lata. Natomiast im większą dadzą szansę na usamodzielnienie się temu młodemu dziecku, nastolatkowi, później młodemu dorosłemu, tym większa szansa na to, że to wsparcie finansowe będzie wymagane coraz mniejsze.
1: Okej. Wszystko to rozumiem. Rozumie to pani, rozumie to pan, rozumiem to ja jako niepełnosprawna osoba w pełni samodzielna. Ale spróbujmy popatrzeć na to oczami osoby, która nie pracuje z osobami niepełnosprawnymi, nie jest osobą niepełnosprawną, nie ma dziecka niepełnosprawnego. Czy my, jak tutaj troje w tej chwili sobie rozmawiamy, na pewno mielibyśmy odwagę, żeby przyglądając się rodzicowi dziecka niepełnosprawnego, który w naszym odczuciu całą swoją energię, całe swoje zaangażowanie emocjonalne, cały zakres taki jakby kolokwialnie mówiąc serwisu w tych kwestiach codziennych podporządkowuje temu dziecku, żeby powiedzieć tej osobie, że źle robi. Ja nie wiem jak państwo, ale ja nie zawsze byłabym na to gotowa.
3: Ja akurat bym był gotowy w sytuacji, kiedy bym wiedział, że ta osoba może być w pełni sprawna, a jest osobą, która ma... Chciałem powiedzieć jedną rzecz najważniejszą. To dziecko tak naprawdę, z czego, o czym też jeszcze nie rozmawialiśmy, to dziecko bardzo cierpi później.
1: Znaczy ja to myślę, rozumiem. Że... Ja jakby nie odbieram państwu racji co do tego,
3: kwestia.
1: Tylko pan mówi, że wszyscy traktują poważliwie, bo to nie jest, nie rozmawiamy w tej chwili o tym, co myśli pan, co myśli pani i co myślę ja, tak? Tylko o tym, że mówi pan, że tutaj otoczenie czy środowisko traktuje poważliwie i nie dostrzega tej krzywdy. Więc ja tłumaczę, dlaczego tak jest. Jeżeli ci ludzie widzą, że z jednej strony cała para idzie w pistek opieki nad tym dzieckiem, to z drugiej strony też chyba czuliby się trochę nie fair, zarzucając, że ta osoba jednocześnie to dziecko krzywdzi. Może stąd się to bierze.
3: Na pewno tak jest. Na pewno tak jest.
1: Rozumiem.
3: Tym bardziej, że rzeczywiście jest chyba taka sytuacja, że jeżeli jest się osobą niepełnosprawną, bardzo często jest przyzwolenie społeczne na pewnego typu dziwactwa, że tak powiem, tak?
1: Tak.
3: Czyli gdyby na przykład osoba widząca zachowała się w ten sposób, znaczy zwykła osoba, no mówimy akurat o niewidomych, więc powiedzmy, że tak skrótowo.
1: Jasne.
3: Jeżeli osoba widząca zachowałaby się w pewien sposób, to zostałaby natychmiast przy środowisku napiętnowana. Powiedziała, jak ty się zachowujesz, co ty robisz i w ogóle. Kiedy zachowuje się tak osoba niewidoma, ale ona nie widzi.
1: Tak. Też rozmawiałam tutaj o tym z panem psychologiem, który był gościem mojej audycji o uzależnieniach różnego rodzaju i też o tym właśnie rozmawialiśmy, że środowisko, tak jakby patrząc na osobę niepełnosprawną, też akurat rozmawialiśmy o osobach niewidomych, o wiele później zaczyna reagować na to, że te osoby popadają w uzależnienia, czy to od używek, czy to od komputerów, internetu itd., itd., bo wychodzą z założenia, że on już tyle traci, że po prostu niech przynajmniej te drobne przyjemności ma i po prostu zanim ktokolwiek się spostrzeże, już jest po zawodach, tak?
3: To prawda.
1: No cóż,
0: reakcje jakby na taki sposób funkcjonowania rodziców nadopiekuńczy są oczywiście sprawą niezwykle trudną i delikatną, ale ja jednak zachęcałabym może nie wszystkich i może nie każdego po kolei, kto gdzieś tam coś obserwuje, ale osoby, które gdzieś tam bliżej przebywają z takim rodzicem, czy są specjalistami w szkole, w której to dziecko się uczy, żeby powolutku, delikatnie tego rodzica uczyć, jak tutaj funkcjonować inaczej i jak pozwolić temu dziecku na samodzielne życie dorosłe, bo jak wiemy, rodzic nie jest wieczny i on kiedyś też pozostawi to dziecko samo.
1: Oczywiście, ja tutaj też
3: myślę, że fajnie byłoby zacząć od dziecka.
0: Tak, też.
1: Żeby spróbować pracować,
3: jakby spróbować z tym dzieckiem najpierw porozmawiać, żeby mu jakby troszkę go tam poprowadzić, że o to można zrobić samemu, to można. I żeby to dziecko jakby może nawet czasami pierwsze zgłosiło, że mamo, wiesz co, ale ja potrafię to samo zrobić.
1: Mhm. Tak, to pewnie tak. Też opiera się na asertywności po prostu tego dziecka, żeby
3: oczywiście.
1: Ono też miało taką jakby większą wolę samostanowienia, że potrafiłoby samo decydować o tym, co chce robić, co jest w stanie zrobić samodzielnie, a przy czym jest niezbędna pomoc, albo zwyczajnie, żeby też potrafiło, bo oczywiście nie nauczy się wszystkiego robić od razu samo, żeby potrafiło też samo rozróżnić te rzeczy, które jest w stanie wykonać samodzielnie, a te, które jednak z większą lub mniejszą pomocą rodzica będzie musiał wykonywać przez jakiś czas jeszcze.
3: Oczywiście, że tak. Tym bardziej to jest ważne, żeby to dziecko nie zostało, że tak powiem, no jeżeli namówimy go do wykonania rzeczy, której ono kompletnie nie potrafi, to ono się przekona, że rzeczywiście, aha, no widzisz, jednak miałam rację, nie potrafię.
1: O, właśnie o tym za chwileczkę też chciałam tutaj z panią porozmawiać, o tych mechanizmach jakby takiego utwierdzania dziecka w przekonaniu rzeczywiście o tych swoich jakby zawężonych kompetencjach i możliwościach. Cóż, panie Arturze, czy jeszcze chciał pan dodać coś tutaj w kontekście własnych refleksji?
3: To znaczy, myślę, że tak już mniej więcej powiedziałem to, co miałem do powiedzenia. No nie wiem, jakie tam jeszcze się rzeczy ciekawe pojawią.
1: Jasne,
3: ale
1: to
3: fajnie,
1: w razie
3: jest ta audycja. Ja się cieszę, że jest ta audycja i że, kurczę, ten temat jest poruszony, bo to jest naprawdę dość poważny temat, tym bardziej, że ogólnie w społeczeństwie takie postawy nadopiekuńcze coraz bardziej narastają i to wynika już z możliwości, które dają nam jakby technologie i tak dalej. I to się wszystko przekłada na to, że dziecko jest... Powiedzmy, my jako nastolatkowie nie byliśmy aż tak mocno kontrolowani, jak są obecnie nastolatkowie, bo nie było takiej możliwości, nie było komórek i tak dalej, więc jakby w tym kontekście też fajnie jest porozmawiać właśnie o tej specyficznej nadopiekuńczości, ale też zaznaczyć, że chyba jednak faktycznie coraz częściej pojawiają się postawy nadopiekuńcze ogólnie u rodziców.
1: To proszę jeszcze zostać przez chwilę, bo tutaj pan wspomniał też, że jest pan osobą niewidomą, to ja jeszcze zadam państwu takie jedno pytanie, bo mam taką refleksję biorącą się poniekąd z mojego własnego doświadczenia. Ponieważ moi rodzice oboje byli osobami niedowidzącymi, ale jakby oboje byli dziećmi dobrze widzących rodziców i chodzili do szkół masowych, ponieważ ten jakby wzrok na tyle był ten ubytek nieduży, że generalnie i w szkole, i w gronie rówieśników na co dzień obcowali z ludźmi widzącymi. Ja jakby mimo tego, że widziałam już jako dziecko gorzej niż każde z moich rodziców, nie miałam jakby w domu, gdzieś tam w szkole, w sensie takim, że co do wymagania rodziców, jak tam mam uczyć się w szkole, że powinnam rozwijać jakieś swoje zainteresowania i tak dalej, żadnej taryfy ulgowej. I chciałabym zapytać Państwa, jeśli macie takie doświadczenia, jak to jest? Czy generalnie ta nadopiekuńczość w stosunku do dzieci niewidomych trafia się częściej u rodziców, którzy nie mają problemów ze wzrokiem, czy u takich, którzy mają? Bo mi jakoś trudno jest, wydaje mi się, że co człowiek, no to sytuacja, ale jakby na własnym przykładzie wydaje mi się, a przynajmniej mam taką nadzieję, że moi rodzice, jeśli oni doszli do wniosku, że mając jakiś tam ubytek wzroku, można sobie generalnie ze wszystkim samemu dać radę, to tak jakby też i mnie w jakiś sposób tego nauczyli.
0: Tak, to jak to jest, pani Marianno? Wydaje się, że jest taka zależność, że rzeczywiście dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnych wzrokowo rodziców raczej nie zaobserwowałam, aby były jakkolwiek z jakąś nadopiekuńczością traktowane. Raczej dotyczy to rodziców pełnosprawnych, którzy spotykają się z taką niepełnosprawnością pierwszy raz i też jest im trudniej ocenić, co powinno być dla tego dostępne, dla tego dziecka dostępne, co powinno być dla niego możliwe do zrealizowania. I to właśnie oni raczej, myślę, że są nadopiekuńczymi rodzicami.
3: No ja też tak podobne mam właśnie. Też znam osoby właśnie rodziców, którzy mieli ubytek wzroku i te dzieci też mają w tej chwili ubytek wzroku i rzeczywiście ta nadopiekuńczość jakby nie występowała tej sytuacji.
0: Tak, tu raczej w tej odwrotnej sytuacji, to znaczy kiedy rodzice są również niepełnosprawni wzrokowo, zdarza się właśnie taka odwrotna sytuacja, to znaczy rodzice, którzy wówczas wymagają od dzieci również niepełnosprawnych gdzieś tam wzmożonej opieki nad sobą i wyręczania ich w różnych obowiązkach życia codziennego.
3: No to się niestety też zdarza.
1: No tak, tak. Pamiętamy pewnie, nie wiem, czy Państwo też program ten, który był reportaż bodajże z Ekspresu Reporterów, gdzie właśnie rodzice niewidomi, nie pamiętam już, czy ich dziecko jakikolwiek ubytek miało w kontekście wzroku, czy nie, ale właśnie taki też przypadek, no powiedziałabym bardzo smutny, no bo generalnie jakby nikt nie wybiera sobie rodziców i też jakby oczywiście warto jest uczyć dziecko empatii i tego, że pomaga innym ludziom, nie tylko swoim rodzicom, ale też generalnie nie powinno się stawiać dziecka chyba w takich rolach, do których i emocjonalnie, i fizycznie, i w żaden inny sposób jeszcze nie dorosło, żeby było jakby, gdzie te role zostają odwrócone, gdzie dziecko staje się opiekunem własnych rodziców, tak?
3: A to taka podobna historia była chyba jeszcze bardziej drastyczna o chłopcu, który ma w tej chwili chyba 12 lat i ma obu rodziców chorych na zanik mięśni.
1: Aha, też, tak? No właśnie, więc...
3: Tak, była taka sytuacja i on praktycznie ten dzieciak właściwie cały czas tak naprawdę wraca ze szkoły i obsługiwa swoich rodziców.
1: No tak, ja też czytałam, że tak pozwolę sobie jeszcze przez moment pociągnąć ten wątek, w którym z tygodników, nie pamiętam, czy był to Newsweek, czy Polityka, KODA, czyli tych słyszących dzieciach, niesłyszących rodziców.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że ten artykuł, który przeczytałam, no był dla mnie taki maksymalnie bolesny, taki momentami wręcz niesmaczny, gdzie te dzieci gdzieś tam chodziły z rodzicami do lekarza o różnego rodzaju dolegliwościach, niuansach ich współżycia i tak dalej, tłumaczyły im to na język migowy, więc to jakaś zupełna po prostu dla mnie no jakaś mega abstrakcja i to takie... Ja powiem szczerze, że tutaj w środowisku naszym osób niewidomych bardzo doceniam te osoby, które potrafią należycie wytyczyć granice między tym, jakby założyć takie zdrowe relacje, gdzie jest prawidłowy podział ról, że rodzic jest rodzicem, dziecko jest dzieckiem i dziecko nie stanowi, nie wiem, psa przewodnika, czy żywej nawigacji, czy czego tamkolwiek jeszcze, tylko po prostu jest ich dzieckiem, ma opiekę, wszystkie procesy wychowawcze przebiegają prawidłowo i to, że rodzice mają jakieś większe czy mniejsze dysfunkcje wzroku, nie kładzie się cieniem na prawidłowym dojrzewaniu tych dzieci, tak?
3: Tak, to jest oczywiście super, tylko właśnie chyba problem polega na tym, że te postawy, o których pani mówi, są właśnie wynikiem tego, że te dzieci same były, że ci rodzice, którzy też mieli swoich rodziców, też zostali wychowani w taki sposób, że im się należy, że oni jak mają teraz dziecko, no to właśnie po to, żeby im usługiwało, będzie im teraz łatwiej i przyjemniej żyć.
1: Tak.
3: Takie postawy są wśród osób niewidzących, niestety. Tak. Ale to wynika generalnie z tego, mi się wydaje, że coraz więcej jest takich postaw, gdzie ludzie na przykład zajmują się tym, na których dworcach powinna być obsługa na przykład takich osób niewidomych i jak powinna ona wyglądać, a nie tym, żeby po prostu umieć wsiąść do pociągu. Mi się wydaje, że to jest wielki, wielki problem w tej chwili. I on coraz bardziej, ja mam wrażenie, że on narasta. Jeżeli patrzę na przykład na osoby w moim wieku, no tak powiedzmy, czyli po 40, to mam wrażenie, że więcej jest osób samodzielnych po 40 niż osób w wieku lat powiedzmy 25 czy powiedzmy troszkę nawet mniej.
1: No cóż, miejmy nadzieję, że jakoś będzie się to zmieniać. To cóż, ponarzekaliśmy na rodziców.
3: Tak? No dokładnie.
1: W każdym bądź razie myślę, że świadomie, pomijając sytuacje patologiczne, nikt krzywdy swojemu dziecku nie chce zrobić. Rzeczywiście powinniśmy mieć większą świadomość co do tego, jak właściwie te procesy wychowawcze, zwłaszcza w przypadku dzieci niepełnosprawnych, powinny przebiegać. Ślicznie dziękuję panu, panie Arturze, za taki interesujący telefon i że zechciał się pan z nami skontaktować. Życzę miłego wieczoru i dziękuję bardzo raz jeszcze.
3: I dziękuję i wzajemnie miłego wieczoru życzę.
1: Dziękuję bardzo. To wracamy w takim razie, pani Marianno, do naszego wątku tych przejawów nadopiekuńczości. Czy od tej pierwszej fazy rozwoju, zanim dziecko pójdzie do przedszkola czy do szkoły, później tego etapu wczesnoszkolnego, przepraszam, jakoś inaczej ta nadopiekuńczość wygląda już na etapie tego dojrzewania, kiedy właśnie rozpoczyna się okres buntu, tego kontestowania rzeczywistości, jakoś pierwsze zainteresowanie płcią przeciwną pojawia się. Czy tutaj też te ingerencje są takie, powiedzmy, no specyficzne, nietypowe w te relacje dziecka z otoczeniem?
0: To znaczy tak, no rodzice bardzo często próbują ingerować we wszystkie kontakty swoich dzieci, tak? I to dotyczy nie tylko kontaktów rówieśniczych, ale również kontaktów właśnie międzypłciowych, gdzieś tam budujących relacje i związki. Natomiast w moim doświadczeniu bardzo rzadko spotykam się z nastolatkami, którzy w jakikolwiek sposób starają się buntować przeciw nadopiekuńczości tych rodziców. To znaczy raczej starają się po prostu w pewne tematy ich nie wprowadzać, niż doprowadzać do starć poglądów.
1: Twardych konfrontacji, tak?
0: Tak, tak. Mhm. Rzadko się zdarza właśnie taki otwarty bunt. Jeżeli już, to raczej w takim wieku późniejszym, mniej więcej, nie wiem, około 20 roku życia, ale wtedy to już raczej nie jest bunt nadal w stosunku do rodzica, bo to jest bardzo trudno jest z nim rozmawiać wprost z rodzicem. Raczej jest to też już forma pretensji, powiedziałabym, po prostu pretensja do rodzica za to, że nieodpowiedzialnie podszedł do wychowania, że w jakiś sposób ukształtował mnie, tak jakby tego nie chciałem, nie chciałam, że zniszczył mi życie, tak? Bardziej jest to już wtedy, nazwałabym to narzekaniem, niż taką autentyczną chęcią zmiany tej sytuacji, tak? Bo dopóki nie porozmawia się jakby ze źródłem, to sytuacja się nie zmieni i będzie trwać.
1: I też trudno pewne rzeczy jakoś tak nazwać. A dlaczego ten bunt przychodzi tak późno? Czy to jest związane z tym jakby też opóźnionym rozwojem pewnych takich etapów emocjonalnych? Czy też bierze się to stąd, że z obawy przed konfrontacją, czy też z takiego poczucia, że człowiek stając przeciwko temu swojemu rodzicowi, który zainwestował swój czas, swoje emocje w jego wychowanie, w ułatwianie mu tej drogi na pierwszych etapach życia, czuje się po prostu jako niewdzięcznik, że nie wiem...
0: Ma dług do spłacenia.
1: Tak, ma właśnie dług do spłacenia. Tak.
0: To znaczy, myślę, że z każdego po trochu, że tak powiem, tak? I pewnie największy wpływ na to ma to, że gdzieś ten rozwój emocjonalny, rozwój społeczny dziecka, które jest nadopiekowane, jest opóźniony. Natomiast również przez to, że jest ta nadopiekuńczość, dziecko nie ma poczucia sprawstwa, ma wrażenie, że niezależnie od tego, co zrobi, ponieważ ma tak małe kompetencje i tak małą wiarę we własne możliwości, no to jest właściwie w świecie bezradne. I to, czy ono podejmie tą próbę buntu, czy nie, tak naprawdę nic nie zmieni, bo on nie jest w stanie sprawić, żeby cokolwiek się wydarzyło tak, jak on chce. Wszystko dzieje się jakby tak, jak świat mu dyktuje, tak jak rodzice zaplanowali. Także nie ma w ogóle poczucia, że próba jakakolwiek, jakąkolwiek zmianę jest w stanie przynieść.
1: Dlatego a może też i na skutek tych panujących w danej rodzinie obyczajów, jakby dziecko traci taką jakby naturalną chęć samostanowienia, że po części też jemu jest tak wygodnie, po prostu niezależnie od tego, w jakiej znajdujemy się sytuacji, większość z nas lubi to, co zna, tak? Lubimy podążać według utartych schematów, znanymi ścieżkami i właściwie jakby taką sytuację poczucia największego bezpieczeństwa daje nam ta sytuacja, którą znamy od lat i jakby pewna powtarzalność, jakichś rutyna i tak dalej, więc też i może samo dziecko, które jakby z jednej strony, tak jak mówi pani, nie ma tej świadomości sprawstwa, że z drugiej strony też jest ten rodzic, którego nie chciałoby zranić, też czasami może nie ma takiej aż właściwej chęci jakby kontestowania czy zmieniania tej sytuacji, tak? Bo jest tak, mu tak po prostu wygodnie.
0: Może nie mieć jasne motywacji właśnie do zmiany ze względu na to, że tak jak mówiłam, to jest doraźnie łatwiejsze. W tym momencie jest mi łatwiej, a nie przewiduję, jakie może to nieść konsekwencje dla mnie na przyszłość. Więc robię tak, jak mi wygodnie i łatwo i no jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że czego ja się nie nauczę, tego ja nie będzie umiał, prawda? I no i jakie to będzie właśnie miało dalsze konsekwencje dla mnie.
2: Telefony nam się rozdzwoniły, kolejny słuchacz jest na linii, tym razem witamy Piotra.
4: Witam serdecznie.
1: Witamy panie
4: Nie wiem,
1: Piotrze.
4: Czy mnie słychać,
2: ale...
1: Słychać znakomicie.
4: Bardzo znakomicie. Witam ciebie, Alu, witam ciebie, Michale, witam panią. Mam takie pytanie, znaczy prawdopodobnie trochę jej się uzbiera, ale tutaj generalnie teraz było poruszone temat dzieci, no powiedzmy dzieci, no trudno to powiedzieć, dorosłych, powiedzmy tam 20-18-letnich, a ja bym chciał cofnąć się powiedzmy o te 20-19 lat wstecz, dlatego że mam sam jakieś tam doświadczenie, niedawno mi się urodziła córka, która ma podejrzenie tego, że nie widzi, sam jestem rodzicem niepełnosprawnym i teraz moje pytanie brzmi tak, nadopiekuńczość. Po pierwsze, granica, czy jesteśmy w stanie, jako ludzie zdrowomyślący, jeśli mogę się tak wyrazić, jako rodzice, którzy bardzo, bardzo im zależy na dobru własnego dziecka, wychwycić granicę, gdzie się kończy normalna opieka, a nadopiekuńczość? To jest takie pierwsze pytanie.
0: To znaczy najłatwiej jest to wykonać, że tak powiem, w towarzystwie specjalistów. To znaczy, jeżeli pańska córka ma takie podejrzenie, najlepiej byłoby, żeby była pod opieką zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, gdzie znajduje się zazwyczaj psycholog, są pedagodzy, tyflopedagodzy, rehabilitanci i to oni będą w stanie podpowiedzieć panu, które czynności dziecko już powinno samo wykonywać, w których nie trzeba ich wyręczać, co razem z nim przećwiczać, a co jeszcze wymaga pana udziału.

0: specjaliści potrafią wychwycić, że dziecko musi, czy powinno robić to teraz lub no powiedzmy za jakieś tam, za jakąś tam chwilę, ale tego nie robi. I teraz tak, gro osób spycha to na gro właśnie lekarzy, gro psychologów, gro ludzi, z którymi mamy do czynienia, spycha to właśnie na wzrok. A jakby się to na przykład zdarzyło tak, że to wcale nie musi być wzrok, tylko jakaś tam minimalna wada, dajmy na to, bo córka ma problemy troszeczkę powiedzmy z... Tylko, że ja nie mówię tego, ja mówię to na przykładzie, owszem, własnej córki, ale bardziej to chciałbym no, zglobalizować, pytając o tą granicę. No, ale jeżeli się skupiam na niej, no to powiedzmy, że tutaj jest główny nacisk kładzony na wzrok, główny nacisk się kładzie na wzrok, a może się zdarzyć, że na przykład to nie będzie tylko to, tylko taka jest jakby automatycznie się to wszystko, bo dziedziczne, bo coś tam, bo że pochodne jakby rozwoju, albo inaczej, niedobory rozwoju są pochodnymi tego, że nie widzi. No i teraz pytanie właśnie, jak to rozwiązać, no bo owszem, nadopiekuńczość rodziców, no to, czyli moja, to ja wiem o tym to wszystko, że tak powiem, to tutaj zostało i przez pana, który był moim przedmówcą i przez panie, było to super powiedziane, tylko że no ja jako ja, jestem niewidomy, no to tam powiedzmy, że to nie jest jakiś tam problem. I ja mniej więcej, owszem, mogę być uczulony na punkcie tego, że bo skoro moja córka nie widzi i jest to wszystko spychane na karp wzroku, to nie ten. Ale moja żona w miarę widzi, znaczy jest uważana za osobą widzącą, tak to określę, i jest to ona... No nie wiem, trudno mi określić. Dlatego zapytałem, o możliwość wychwycenia tej granicy pomiędzy nadopiekuńczością, a pomiędzy normalnym wychowaniem. Czy jest taka możliwość w ogóle? Przez rodziców, już nie mówię o specjalistach, bo oni nie są od tego. My wychowujemy swoje dzieci i my, oni tylko nas w tym wspomagają.
1: Trudno jest jakby podać tak konkretną granicę, czy definicję, gdzie ta granica powinna się
0: znajdować.
1: Nie,
0: to mi nie chodzi o, że tak powiem,
1: myślę, że
0: konkretnie,
1: jasno,
0: tylko czy
1: musi się to odbywać wychwycić. Intuicyjnie trzeba próbować to wychwycić, no, obserwując siebie, obserwując swoje dziecko i naszą relację z nim. Tutaj jakby nie ma recepty. Po prostu jest to też tak jak w wielu sytuacjach dotyczących naszych dzieci, trochę metoda prób i błędów, trochę coś, czego uczymy się, trochę na sobie, trochę na nich.
2: A ja chciałabym, no i tutaj, jeśli można jeszcze podpowiedzieć taką jedną rzecz, może powinien się pan skontaktować z innymi rodzicami dzieci niewidomych i po prostu też zapytać, powiedzmy, na pewnym etapie życia, jeśli coś pana niepokoi, że na przykład, nie wiem, wyręcza pan córkę w sytuacjach, w których nie powinien pan tego robić, też no, ma pan jako człowiek zdrowo myślący takie pojęcie, którzy rodzice, jakby które rodziny funkcjonują prawidłowo, gdzieś tam radzą sobie z wychowywaniem dzieci dobrze, a które mniej dobrze, i może co do takich osób, do których ma pan zaufanie, po prostu warto zapytać, jak było to w przypadku ich dzieci, jak sobie radziły z poszczególnymi etapami rozwoju, z poszczególnymi czynnościami, kiedy wdrażały te pierwsze samodzielne próby i to też cudze doświadczenie. Oczywiście wiadomo, że nie da się tego przyłożyć idealnie, bo to nie jest, jedna rodzina nigdy nie będzie kalką drugiej, ale myślę, że o takie doświadczenie też warto po prostu popytać.
0: Tylko trudno to nazwać, owszem, warto popytać, bo to jest jakby pierwszy etap, pierwsza najważniejsza rzecz, ale odczucia mogą być bardzo subiektywne i trudno to obiektywnie wychwycić, powiedzmy, czy ja, pozwalając jej na coś, robię prawidłowo, czy nie pozwalając jej na coś, robię prawidłowo, czy ta rodzina, z którą się ewentualnie bym skontaktował, no i mam zaufanie, bo twierdzę, że oni to robią prawidłowo, czy może się zdarzyć tak, że tak jak powiedziałem, ja to mogę jakoś tam subiektywnie odebrać, bo będę uważał, że na zewnątrz to wszystko wychodzi, że jest super, że jest prawidłowo.

0: A gdzieś tam no, w rodzinach jest tak, że no, nie wszystko, że tak powiem, widać na zewnątrz. Nie, nie...
1: Pewnie, ale właśnie dlatego wspomniałam o osobach, do których ma pan zaufanie, że będą z panem szczere i tak dalej, bo wie pan, ja na przykład osobiście znam wiele osób niewidomych, które doskonale radzą sobie z wychowywaniem swoich dzieci i nierzadko nawet lepiej niż znane mi, to znaczy bardzo często nawet lepiej niż osoby widzące, które znam. Więc tutaj, no nie wiem, no, ma pan pewnie jakichś przyjaciół, którzy też mają dzieci, tak? Przecież to nie o to chodzi, że pan przyjdzie do nich z ankietą i będzie pan mówił, nie wiem, zabawa rączkami samodzielna tak, a nóżkami jeszcze nie i będzie pan sobie odhaczał, tylko po prostu zapytał o ich doświadczenia, tak? Jak tutaj, nie wiem, wyglądało nadzorowanie tego, czy dziecko jest bezpieczne, jak wyglądały pierwsze próby chodzenia, no bo to jest ten etap już około roku, wcześniej dzieci zaczynają, tak, chodzić samodzielnie, jak wyglądały jakieś tam pierwsze kontakty z rówieśnikami, na co trzeba zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że no, widzący ludzie też dzielą się spostrzeżeniami wzajemnie co do wychowywania dzieci i postępowania z nimi i tak dalej, więc no, myślę, że tutaj no, po prostu z nami powinno być tak samo, bo
2: tutaj pan... Dokładnie jest tak, jeśli mogę wejść w słowo, że właśnie rodzice, niezależnie od tego, czy są to rodzice dzieci niepełnosprawnych, czy pełnosprawnych, muszą pewnych rzeczy po drodze się nauczyć i gdzieś intuicyjnie działają. No i nie ma sytuacji w takiej, kiedy ustrzegą się jakiejkolwiek kuchy czy potknięcia na trasie. No takie rzeczy gdzieś są wpisane w rozwój i w budowanie każdej relacji, również tej rodzicielskiej. Natomiast można też udać się do Polskiego Związku Niewidomych, gdzie funkcjonują takie grupy wsparcia rodziców osób niepełnosprawnych wzrokowo i tam rodzice regularnie spotykają się i wymieniają się różnymi doświadczeniami. Myślę, że również też takim.
0: No dobrze, dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że to w jakiś sposób, znaczy prawdopodobnie sam bym kiedyś na to wpadł, bo to jest przecież jak najbardziej oczywiste. Bardziej tutaj myślałem, że jakby jest taka granica, którą można samemu bez, znaczy no, bez kontaktu. No nigdy człowiek przecież nie siedzi w zamkniętym klatce, nie kontaktując się z żadnymi, bądź to rodzinami, bądź nie. Ale myślałem, że właśnie na zasadzie jakiejś tam może nie teorii, ale porady, gdzie tkwi granica, albo gdzie można ją wychwycić właśnie między nadopiekuńczością a właściwym tym. No nic, w każdym razie bardzo dziękuję za...
1: To znaczy, wie pan, bo mi się wydaje, że to nie jest tak, że tutaj nie było porady, bo i tutaj mówiła pani Marianna, że w miarę jak pan się będzie kontaktował z tym zespołem wsparcia, tak, w tej wczesnej interwencji, że na każdym etapie, myślę, że tam na pewno pan też znajdzie jakieś podpowiedzi, tylko że ja myślę, że z tą nadopiekuńczością jest tak jak z wszystkimi innymi elementami jakichś tam procesów wychowawczych, tak, że nie ma tak, że ktoś po prostu komukolwiek w jakiejkolwiek sytuacji poda gotową receptę na to, że tak, powinien się pan zajmować dzieckiem, które ma, nie wiem, rok i jeden dzień, a tak takim, które ma rok i dwa dni. No po prostu takie coś jest niemożliwe, bo przecież każdy człowiek jest inny, każde dziecko jest inne i jedno dziecko będzie wymagało większej opieki i większego nadzoru, drugie będzie bardziej samodzielne, z kolei jeden rodzic będzie bardziej elastyczny w tym, na co dziecku pozwala na etapie tego usamodzielniania się, drugi będzie mniej elastyczny, a to wcale nie będzie znaczyło, że gdzieś tam już jest nadopiekuńczy, tak? Po prostu nie wiem, no myślę, że tak to chyba jest. No ja sama nie jestem rodzicem, ale tak jak wspominałam też jestem dzieckiem rodziców z dysfunkcją wzroku, więc no, no ja też nie sądzę, żeby jakoś też im ktoś podpowiadał krok po kroczku, jak powinni mnie wychowywać. Tak jak mówi pani Marianna, chyba to jest kwestią intuicji też w dużej mierze, że...
0: To masz,
2: tak, i pocieszające dla pana jest to, że jako osoba niepełnosprawna wzrokowo, jest pan w tej niższej grupie ryzyka, jeżeli chodzi o nadopiekuńczość.
1: Właśnie, o
2: także
1: właśnie.
2: Proszę być pozytywnej myśli.
0: No to jest myślę kwestia charakteru, bo tam czy w wyższej czy w niższej to nie, trudno powiedzieć, bo jakby charakter też trochę świadczy o tym, czy jest się nadopiekuńczym. Ja też, tak jak tutaj pani Ala wspomniała o tym, że jest córką rodziców z niepełnosprawnością. No ja mam ojca, który jest niepełnosprawny i no i tak, a nie inaczej zostałem przez niego wychowany i to jest święta racja, że nikt jemu pochodzącemu z rodziny, w których wszyscy widzieli, ani nie podpowiadał w latach 70., 80., jak ma wychować, czy wychowuje nadopiekuńczo, czy nie nadopiekuńczo, to jest racja. Natomiast tutaj żyjemy w trochę innych czasach, trochę więcej mamy możliwości kontaktu przez różne środki elektroniczne i nieelektroniczne, no stąd myślę mój telefon i stąd pani dobre i cenne porady. No.
1: Jasne. Jeszcze nasunęła mi się taka jedna kwestia. Proszę też ewentualnie gdzieś w internecie może zapytać, czy jakieś osoby niewidome, też posiadające dzieci, nie wiem, może znają jakieś fora, gdzie wymieniają się ze sobą tego typu doświadczeniami, albo ktoś prowadzi bloga. Dziś prowadzą ludzie na najróżniejsze tematy, więc może i coś
0: blog
1: takiego.
0: Blog to jest świetne rozwiązanie, to faktycznie, bo fora to jest, każdy ma swoją opinię i ten, ale blog to faktycznie jest to kapitalne rozwiązanie, dzięki. Myślę, że warte rozważenie i skorzystania.
1: Jasne. To tutaj polecamy się jak najbardziej w kwestii takich czy innych porad. Tyflo Podcast zawsze do państwa dyspozycji. Ślicznie dziękuję za
0: dzięki telefon. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Chciałabym zapytać o jeszcze takie kwestie, bo rozmawiałyśmy o tym buncie, który przychodzi późno. Czy też wpływ ma na to takie budowanie przez tego nadopiekuńczego rodzica, może troszeczkę mimowolne, ale też takie, że wykorzystywanie jakichś pierwszych porażek do utwierdzenia dziecka w przekonaniu o własnych zaniżonych kompetencjach. Albo też do tworzenia takiego obrazu idealnego własnej osoby w oczach dziecka, żeby nie dopuścić do tej kontestacji tych postaw nadopiekuńczych. Czy tego typu mechanizmy również jakby są elementem tych postaw nadopiekuńczych, czy raczej nie? Czy to jest jakoś, wszystko się odbywa na takich bardziej płynnych, delikatnych zasadach?
2: Jak najbardziej mogą też takie elementy, takie aspekty występować w relacjach nadopiekuńczych. To znaczy, jeżeli dziecku gdzieś tam powinie się noga w sytuacji pierwszej próby wykonania na przykład jakiejś czynności, a rodzic czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy dziecko wyręcza, czuje się bezpiecznie, kiedy utrzymuje tą relację, jaką już zbudował, to może mieć taką tendencję do tego, aby jakby tą porażkę wzmacniać, tak? I dawać dziecku do zrozumienia, że no, że widzisz, tu ci nie wyszło, jednak to jeszcze nie jest czas na to, żebyś takie rzeczy robił. Mogą takie aspekty również jakby być częścią relacji nadopiekuńczej, ale nie musi tak być. Nie musi to być, jakby jedno z drugim nie jest związane zawsze.
1: Jasne. To już na sam koniec, w ostatniej części naszego podcastu chciałabym porozmawiać z panią. Mówiłyśmy o przyczynach, o objawach, o tym, jak to wygląda, narasta. Chciałabym zapytać o konsekwencje takiego postępowania nadopiekuńczego wobec dziecka, bo tych konsekwencji jest zapewne cały wachlarz. Gdyby była pani w stanie tutaj oprócz tych, o których już mówiła Pani do tej pory, powiedzieć troszeczkę więcej na temat tych konsekwencji, które przejawiają się i na poszczególnych etapach rozwoju i już później w wieku dorosłym.
2: To znaczy, no konsekwencji jest całe mnóstwo. Takie osoby, które pochodzą z rodzin nadopiekuńczych, są zwyczajnie niesamodzielne, a przez to w ich własnym odbiorze skazane gdzieś na pomoc innych. Taką najbardziej nasuwającą mi się, cały czas dzwoni mi w uszach jeden z moich podopiecznych, który już jako dorosły człowiek nie był w stanie zdecydować się na pracę żadną, jeżeli nie byłaby to praca, którą mógłby wykonywać w warunkach domowych. Często zdarza się tak, że niewidomi, może częściej niewidomi niż słabowidzący, boją się samodzielnych dojazdów do miejsca pracy. Czasem wcale, jeżeli jest ktoś, kto zrobi im zakupy, mogą czasem wcale nie wychodzić z domu. Ale poza taką izolacją społeczną, konsekwencje mogą być różne i bardzo poważne, bo nie tylko w sferze społecznej właśnie, ale w sferze emocjonalnej czy poznawczej. Tutaj mówimy o takich konsekwencjach jak niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia sprawstwa właśnie, brak poczucia kompetencji jakichkolwiek, jak wiary we własne możliwości. To wszystko, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, budują taką postawę lękową u takiej osoby. No a to, jak wiemy, nie są nasi sprzymierzeńcy na drodze do osiągania szczęścia, samodzielności i budowania zdrowych relacji z otoczeniem. Także takie obciążenie utrudnia, czasem wręcz uniemożliwia wchodzenie w różne relacje, budowanie zdrowych związków, czy czerpanie satysfakcji właśnie ze swoich różnych osiągnięć edukacyjnych czy zawodowych. A to może prowadzić dalej do dalszych konsekwencji, czyli na przykład do różnych zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, czasem nawet do fobii, do depresji. I osobie takiej, która gdzieś tam przeżywa właśnie takie konsekwencje nadopiekuńczych relacji w domu rodzinnym, naprawdę jest bardzo trudno zbudować obraz własnej osoby, poznać swoją tożsamość, z siebie samego się nauczyć, bo zwyczajnie nie zna do końca swoich możliwości. I nie wie, tak, jak być osobą świadomą, jak być osobą niezależną, bo nie ma jakby pokładów, z których może czerpać. Nie jest pewny sam siebie. Sam nie wie, co umie, kim jest.
1: No. Chciałam jeszcze zapytać w kwestii tej tożsamości. To jest też chyba już czasami, jeśli to ta nadopiekuńczość rodzica trwa od początku aż do dorosłego wieku, posunięte do takiego stopnia, że osoby te nadopiekowane nie potrafią funkcjonować jako odrębne byty, tak jakby są niedecyzyjne, w żadnym jakimś aspekcie nie przejawiają na przykład własnych upodobań, w sensie takim, że w każdej sytuacji co do wyborów tego, co na siebie zakładają, w jaki sposób chcą spędzać wolny czas, jaki jest, powiedzmy, nie wiem, ich gust, czy tam świadomość tego, co sprawia im przyjemność, są jakby identyczne z tym, co preferują ich rodzice. I jakby nie ma takiej odrębności zachowanej, żadnej autonomii właśnie w takim kreowaniu własnej osoby.
2: Tak, bo bardzo trudno jest zbudować własnej osoby, obraz własnej osoby i własną tożsamość, jeżeli tak naprawdę nie ma się świadomości własnych możliwości, własnych zainteresowań, własnych pasji. A no, nie da się tego zrobić, jeżeli cały czas robimy, ktoś robi coś za nas lub robimy tylko to, na co dostaniemy zezwolenie.
1: Dziękuję bardzo, ale chciałam zapytać, czy oprócz tych konsekwencji mentalnych i emocjonalnych są też jakieś konsekwencje somatyczne towarzyszące lub takie, które mogą wystąpić właśnie już u osób dorosłych nadopiekowanych w dzieciństwie?
2: To znaczy zdarza się, że osoby nadopiekowane reagują psychosomatycznie. Wśród dzieci często bywa to moczenie nocne. Później dochodzą takie reakcje jak omdlenia, zaburzenia odżywiania, czasem też ataki epilepsji. I takie reakcje są często jakby nieuświadomioną reakcją na stres, na przeżywany lęk czy strach, ale także bardzo często jest to dobra metoda na zwrócenie na siebie uwagi, na utrzymanie takiej nadmiernej opieki nad sobą, bo utrata tej opieki wydaje się być dla dziecka już na pewnym etapie najgorszym scenariuszem, bo przecież ja już nie jestem w stanie funkcjonować sama, nie umiem tak bez wsparcia i nie potrafię się zmierzyć z zagrażającym światem sama. Dlatego utrzymanie uwagi rodzica może czasem trochę postraszenie go, że coś mi jeszcze jest dodatkowo, jeszcze bardziej przywiązuje tego rodzica i utrzymuje tą relację w niezmienionym stanie.
1: Dziękuję bardzo. To już na sam koniec mam trzy krótkie pytania związane już jakby z podjęciem walki właśnie z tymi konsekwencjami nadopiekuńczości. Pierwsze pytanie takie z punktu widzenia otoczenia tej osoby. Kiedy bezwzględnie otoczenie powinno reagować, nie wiem, zwracając uwagę dziecku, rodzicowi, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że sytuacja bez względu na jakieś dodatkowe przesłanki, kiedy ta sytuacja jest absolutnie niezdrowa i powinny zostać podjęte jakieś środki zaradcze?
2: To znaczy, trudno powiedzieć tak konkretnie, kiedy sytuacja jest absolutnie niezdrowa, bo dla jednych może to być to, że rodzic nie pozwala dziecku sobie zalać herbaty wrzątkiem, kiedy ma na przykład lat 15, a dla innych może to być to, że gimnazjalista jest do dziś kąpany przez mamę pod prysznicem. Natomiast reakcja na takie sprawy jest sprawą niezwykle trudną i delikatną, bo tak jak mówiłam, często jest odbierana jako ingerencja w sposób wychowywania, w metody wychowawcze, jak wtrącanie się w nieswoje sprawy. Dlatego ja zalecałabym, żeby takie rozmowy przeprowadzać w sposób bardzo wyważony i bez pośpiechu. Ale jednak jak najszybciej, jak tylko zaobserwujemy, że coś się dzieje nie tak, bo
1: lepiej zapobiegać niż leczyć.
2: Lepiej zapobiegać niż leczyć, a też to są sprawy, których nie rozwiązuje się szybko i taki proces uczenia się na nowo wiary we własne dziecko, czy pozbywania się wyrzutów sumienia, lub mówiąc potocznie, po prostu odcinania pępowiny, musi zająć trochę czasu, więc im szybciej zareagujemy, szybko, ale spokojnie i delikatnie, tym większa szansa, że zdążymy cały ten proces przejść i jakąś tą sytuację zmienić.
1: Dziękuję bardzo. To trzecie z moich pytań jest, gdzie można taki problem zdiagnozować? Wspominała Pani o tych centrach wczesnego wspomagania.
2: Wczesnego wspomagania rozwoju, tak?
1: W przypadku tym, o który pytał Pan Piotr. Natomiast w późniejszym wieku, powiedzmy wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, w wieku dojrzewania, czy też osób dorosłych, gdzie powinni się zgłaszać czy może pani ewentualnie podpowiedzieć coś co do placówek, albo też jakich ośrodków terapeutycznych, gdzie można taką diagnozę tej zaburzonej relacji rodzic-dziecko postawić?
2: To znaczy z doświadczenia wynika, że najczęściej takie rzeczy diagnozuje się w szkole, bo poza domem to tam dziecko spędza najwięcej czasu, a więc nauczyciele, wychowawcy, pedagog czy psycholog szkolny powinni zainteresować się takim dzieckiem i gdzieś wesprzeć w tym wszystkim rodziców, gdzieś ich pokierować lub psycholog szkolny zająć się tym na miejscu. Jeśli jakaś inna osoba z otoczenia obserwuje niepokojące objawy, może próbować przekonywać rodziców do udania się do specjalisty poza szkołą, bo dużo częściej łatwiejszą pracą jest praca nad problemami w innym otoczeniu niż takie stałe otoczenie dziecka, które ciągle wokół niego przebywa, jak na przykład psycholog czy pedagog szkolny. Natomiast jeśli chodzi o konkretne miejsca, no to myślę właśnie, że Polski Związek Niewidomych na pewno posiada listę placówek czy miejsc, do których można się udać. Jeżeli chodzi o teren Poznania, to oczywiście zapraszam również do siebie na ulicę Towarową 41, do kliniki 41, gdzie ja mogę takimi osobami się zająć i wesprzeć, jeżeli tylko będzie taka chęć.
1: Dziękuję również. Chciałabym na koniec jeszcze zapytać panią o formy terapii. Czy to są terapie prowadzone indywidualnie, czy to są terapie, w których jednocześnie uczestniczy rodzic, dziecko, tak jak pani wspomniała, dziadkowie również. I też jeszcze chciałabym zapytać o rodzaj tych terapii. Czy to są jakieś, na przykład, które z terapii dają takie w miarę dobre efekty? Czy to są raczej terapie behawioralne, czy też jakieś krótkoterminowe, ukierunkowane na rozwiązania? Czy to zależy po prostu od konkretnego przypadku?
2: Myślę, że nie możemy tak uogólnić i zależy to raczej od konkretnego przypadku i tutaj każdy specjalista adekwatnie dobiera swoje formy i metody pracy w zależności od tego, z kim spotka się u siebie w gabinecie. Natomiast tak jak mówiłam, praca polega zarówno na spotkaniach indywidualnych z dzieckiem, na spotkaniach indywidualnych z rodzicem, jak i na spotkaniach rodzinnych, takich właśnie, które obejmują cały system i można powiedzieć w związku z tym, że terapia systemowa, terapia rodzinna powinna być tutaj najbardziej skuteczna, bo nie da się nikogo z tego systemu wyłączyć. Aby konsekwentnie wprowadzać zmiany, muszą się tego podjąć wszyscy uczestnicy jakby tego systemu.
1: Rozumiem. Bardzo pani dziękuję za odpowiedź na to pytanie i również za bardzo ciekawą audycję, za to, że tak wyczerpująco udzielała pani odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy, ale moje również. Dziękuję, że zechciała pani przyjąć nasze zaproszenie i podzielić się swoją obszerną wiedzą na temat właśnie nadopiekuńczości rodziców. Było mi bardzo miło gościć panią w Tyflo Podcaście.
2: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam panią, pozdrawiam słuchaczy.
1: Dziękuję, a państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była dziś pani Marianna Tomaszewska-Giezek, psycholog. Raz jeszcze dziękuję pani. Państwu dziękuję za uwagę. W imieniu własnym i realizującego naszą dzisiejszą audycję Michała Dziwisza i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: z nami siądź, ściągnij płaszcz. No tak było 10 lat temu, 15, kto pamięta, ten pamięta. Takie postaci jak Stefan Müller na przykład, czy Conrado Moreno. I ci państwo oraz prowadząca pani Monika Richardson usiłowała nas wtedy przekonać, to były też czasy, kiedy Polska wchodziła do Unii, że Europa da się lubić, że Polska w tej Europie się odnajdzie, że w różnych aspektach wiele nas różni jako narody, ale wiele nas też tak naprawdę łączy. No my co prawda dzisiaj, no ja się nie nazywam ani Krzysztof Krawczyk, ani tym bardziej Monika Richardson, a Paweł Masarczyk i nie jest to TVP, a jest to Tyflo Radio. I myślę, że my wcale gorsi nie jesteśmy, a temat, który chciałbym dziś poruszyć, w Europie da się lubić poruszony, myślę, nie był. Aczkolwiek nie dotarłem do wszystkich odcinków, więc może coś mnie ominęło. Bo i do nas, i tutaj w naszym środowisku osób niewidomych, mamy parę takich osób, i to nie jest ich aż tak wcale mało, które coś tu przyciąga do Polski, które chcą się do nas przenieść, chcą się uczyć naszego języka, chcą zakosztować życia tu, naszych realiów, które sobie tu przede wszystkim układają życie i całkiem nieźle sobie radzą. I myślę, że fajnie byłoby posłuchać, jakież to doświadczenia miewają obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, którzy w tej Polsce chociaż na chwilę, na jakiś czas dłuższy postanawiają się osiedlić. Pomogą mi w tym dzisiaj nasi goście. Jest z nami Andrzej Tichonow z Rosji, jest z nami Rok Mulet ze Słowenii i Roberto Lombino z Czech. Tego kolegę już pewnie kojarzycie z różnych innych podcastów. A koledzy, których wcześniej wymieniłem, są z nami po raz pierwszy. I za chwilkę pewnie nam się troszeczkę przedstawią, opowiedzą nam coś o sobie, o tym, dlaczego się w Polsce znaleźli. A ja jestem Paweł Masarczyk, tak jak już wspomniałem. Audycja jest interaktywna, więc jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, albo na przykład sami byliście w Polsce, czy to turystycznie, czy może mieszkacie w Polsce, czy macie tu kogoś wam bliskiego, albo byliście jakiś czas na studia z innych powodów i wyprowadziliście się, jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś pytania albo uwagi co do tego, jak u nas się żyje i co do tego, jak ogólnie odbieracie naszą audycję i co ciekawego chcielibyście jeszcze usłyszeć, do dyspozycji jest nasz telefon 123 834 835. No to witam was serdecznie, witam Andrzeju, Roku, Robercie.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór.
0: No myślę, że usłyszeliśmy już wasze głosy, więc myślę, jeszcze troszkę czasu zajmie, zanim słuchacze się do nich przyzwyczają, zwłaszcza, że gości jest dzisiaj dość dużo. No tak jak już wspomniałem, łączy was ta jedna rzecz, chociaż przez chwilę, albo nadal, mieszkacie w Polsce, a nie pochodzicie z Polski. To opowiedzcie może coś o sobie, kim jesteście, jaka jest wasza historia poniekąd, co was ściągnęło do Polski. Może od ciebie, Andrzeju, zaczniemy.
1: Dobrze, to dziękuję. Nazywam się Andrzej, teraz mieszkam we Wrocławiu. Jestem na drugim roku studiów doktoranckich nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przyjechałem do Polski, a mianowicie do Wrocławia, 3 lata temu. Przeprowadziłem się z Rosji, urodziłem się w Archangelsku. A dlaczego w Archangelsku? Dlatego, że w 1940 roku rodzina mojego dziadka, lepiej powiedzieć pradziadka, została zesłana do łagrów na śmierć, ale przeżyli, więc tam się urodziłem. W związku z tym mam polskie pochodzenie, ale o tym nie wiedziałem przez dłuższy czas. Dowiedziałem się gdzieś tak 5 lat temu, bo ktoś tam z naszych krewnych znalazł na Ukrainie książkę wojskową mojego pradziadka, gdzie było napisane, że był obywatelem polskim. No i tak mogę powiedzieć, że od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby Rosję opuścić, więc kiedy znalazłem taką możliwość, to zacząłem uczyć się języka polskiego, no i 3 lata temu tutaj się przeprowadziłem i studiowałem w ramach programu stypendialnego imienia Kirklanda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
0: Aha, no czyli z powodów naukowych tutaj przybyłeś i też poniekąd pochodzenie cię przywiało.
1: Tak.
0: No myślę, że sporo mamy właśnie takich repatriantów też poza granicami, którzy do nas wracają i myślę, że no, bardzo pozytywnie. Witaj z nami. Ale na przykład rok jest w Polsce w ogóle z innych względów i ja roka, muszę tak prywatnie przyznać, poznałem 6 lat temu podczas obozu ICC, o którym tu już niejednokrotnie wspominaliśmy, i to były czasy, kiedy rok ani słowa, myślę, nie mógł powiedzieć po polsku i rozmawialiśmy po angielsku. I wielkim zaskoczeniem było dla mnie, kiedy po jakiejś kilkuletniej przerwie spotkaliśmy się na lotnisku w Lublanie, bo chyba przez dłuższy czas nie mieliśmy kontaktu, i nagle rok mówi do mnie w zasadzie czystą polszczyzną, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Rok, opowiedz, jakim cudem ty się znalazłeś w Polsce?
3: No to cudo teraz jest, no to jest tak, że 5 lat temu w ogóle wiedziałem o Polakach tylko to, że raz spotkałem żywo rzeźbę w Wenecji, który był Polakiem, właśnie tak, where do you come from, my friend? Ja tak, from Slovenia. A, mówisz po polsku? No a właśnie 6 lat temu, tak jak już Paweł wspominał, się spotkaliśmy na ICC właśnie moja teraz żona, Zuzia i Paweł i ja. Zuzia i Paweł byli pierwszymi ludźmi, których znałem właśnie na tym obozie. No i miłość potem, znaczy nie była tak od razu, ale właśnie w 2014 roku już wiedziałem, że jeśli ktoś się dokądś przeprowadza, jeśli zostaniemy razem, to ja się będę przeprowadzać. I no skoro tak, to się zacząłem uczyć polskiego i potem w 2016 roku, czyli 2 lata temu, trafiłem dotąd na stałe. I się ożeniłem, i to, nie?
0: I mieszkasz w Warszawie, tak? Co pamiętam.
3: Mieszkam w Żerardowie.
0: Teraz już,
3: Żerardowie. Aha. Tak,
0: teraz
3: już w
0: Żerardowie.
3: Ale w Warszawie
0: miałeś też już do czynienia.
3: Wynajmowaliśmy i pracuję ciągle tam. Tak, Żerardów to jest pół godziny od Warszawy, tak, znaczy pociągiem, szybkim pociągiem pół godziny, wolniejszym teraz 40 minut, a będzie całą godzinę. Bo teraz coś naprawiają tory, idzie szybciej.
0: Super. No i Roberto, ty zostałeś w sumie na koniec, ty trochę z podobnych powodów jak Andrzej przyjechałeś, bo też chciałeś u nas postudiować, nie mieszkasz w Polsce, tak? Ale z Polską masz dużo wspólnego i mam wrażenie czasem, że częściej bywasz w Polsce niż u siebie w Czechach. Więc może dostaniesz obywatelstwo gdzieś tam z nadania z czasem. Karta stałego klienta.
4: Ale zobaczymy. No to tak, no jestem Czechem, jak już zostało tu powiedziane, jak już powiedziałeś, jestem Czechem z włoskimi korzeniami, urodziłem się w Pradze, a do Polski, jakby do w ogóle studiowania w Polsce, zachęciło mnie przede wszystkim na samym początku to, i do Polski ogólnie, że poznałem w internecie kilka osób ze środowiska osób niewidomych w Polsce. Między innymi chyba myśmy mieli kontakt od samego
0: tak,
4: tego
0: tak,
4: początku,
0: tak,
4: kiedy poznałem was. Jeszcze wcześniej odkryłem Tyflo Radio. Ogólnie ja się interesuję językami obcymi, zwłaszcza słowiańskimi. Odkryłem kiedyś Tyflo Radio. Zaciekawiło mnie to o tyle, że jakoś tak tutaj nie mam lepszego kontaktu z wieloma osobami ze środowiska niewidomych. I to na przykład Polacy powiedzieli mi o tym, że można dotykowy telefon obsługiwać. Albo o tym, że można, jak to jest troszeczkę bardziej szczegółowo z poruszaniem się, tak, po mieście samodzielnym i tak dalej. Zaciekawiło mnie, już wcześniej troszeczkę miałem do czynienia z, mam znajomych tam przy granicy polskiej, jeszcze w Czechach, na Zaolziu, na Śląsku Cieszyńskim i tak dalej, więc po prostu troszeczkę już wiedziałem, a zaczęła mnie interesować kultura polska, też dzięki temu właśnie, że poznałem takich ciekawych ludzi, i to zdecydowało również o kierunku moich studiów. Studiuję teraz w Pradze polonistykę na Uniwersytecie Karola. Jestem na drugim roku studiów licencjackich i jednym z takich kroków, które moim zdaniem naprawdę były warte podjęcia, to był właśnie Erasmus w Warszawie, czyli w semestrze letnim teraz od lutego do czerwca mieszkałem w warszawskim akademiku na Mokotowie. i studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim przez mniej więcej 4,5 miesiąca. Troszeczkę sobie popodróżowałem, już w Polsce wcześniej bywałem, nieraz byłem. A właśnie dzięki temu no to miałem jeszcze więcej okazji i sobie pozwiedzać kraj i poznać nowych ludzi na przykład i tak dalej, i zrobić sobie certyfikat na przykład z języka polskiego, żeby mieć jakiś papier oficjalny, nie, że się zna ten język. Więc tak to było i pewnie jeszcze będzie z moimi kontaktami z Polską.
0: No, więc jak widać, każdy z was miał tu jakiś powód, i to z najróżniejszych powodów. Myślę, że te różne migracje tak właśnie wyglądają. Albo miłość, albo praca, czy tam studia, albo po prostu pasja. Pasja do języka polskiego, do kultury polskiej. No właśnie. Czy polskiego uczyliście się przed przyjazdem do Polski już? Myślę, że tu na Roberto właśnie odpowiedział trochę już na to pytanie. A czy przyjechaliście tak po prostu na żywca, nie znając kompletnie języka i próbując przetrwać tym, co znaliście? Czy po angielsku, czy na zasadzie podobieństw, bo no, wszyscy pochodzimy z kultur słowiańskich, więc te języki są gdzieś tam podobne. Rok, może ty teraz zaczniesz. Ty już polski znałeś, gdy przyjechałeś do Warszawy tak na stałe, z tą intencją, żeby zostać, czy jednak uczyłeś się tutaj? Większość tego, co umiesz teraz, nauczyłeś się już na miejscu.
3: Tak, podstawy były zacementowane już zacząłem się w 2014 roku uczyć, tak jak wcześniej wspominałem. Nauczyłem się kilka rzeczy z tych audiokursów, trochę dla turyści, a w tym mieście jednego znalazłem trochę lepszego. A co do pisania na przykład, mniej więcej rozumiałem, mniej więcej wiedziałem, a pisać to dopiero później, potem trochę bardziej na żywca. Tak. Ale jak przyjechałem do Polski, to podstawowa komunikacja, nie było żadnego problemu. Z podstawową komunikacją to nie było problemu.
0: I ty, Andrzej, mówiłeś, że coś przed audycją trochę rozmawialiśmy, że nie, że ty przyjechałeś nie znając języka, więc to jest trochę inna perspektywa. Ciężko było ci się zaadaptować i w ogóle szybko ci poszła nauka?
1: No miałem taką sytuację, że zacząłem uczyć się języka polskiego w 2014 roku i przyjechałem do Krakowa w celu uczestnictwa w takim kursie językowym. Musiałem no, coś mówić po polsku, ponieważ chciałem zdobyć tak zwaną kartę Polaka. A żeby tą kartę zdobyć, trzeba wziąć udział w takiej rozmowie w konsulacie. I to było w Petersburgu, więc musiałem coś już znać. No i później, jak wróciłem do Archangelska, no to słuchałem, nie wiem, radio na przykład, coś tam próbowałem czytać. No później już zdobyłem tą kartę Polaka. No a kiedy przeprowadziłem się w 2015 roku, oczywiście znałem, no mogłem jakąś taką konwersację przeprowadzić, ale oczywiście nie na zaawansowanym poziomie. No i jak już przyjechałem, to zacząłem czytać w Braille'u i dla mnie na przykład pisanie jest bardzo ważną rzeczą, więc od samego początku uczyłem się pisać i oczywiście w Braille'u. No i jak przyjechałem, znalazłem bibliotekę w Warszawie, tam zamówiłem książki brailleowskie, więc i teraz też czytam i na szczęście mam monitor brailleowski, więc nadal czytam w Braille'u i uważam, że to jest super ważna sprawa. No i myślę, że nadal uczę się języka polskiego, ponieważ język jest moim zdaniem bardzo skomplikowany. Ja mam doświadczenie, uczyłem się języka angielskiego, niemieckiego, no i język polski jest najtrudniejszym dla mnie. I właśnie to, co powiedziałeś, że wszystkie nasze języki mają jakieś podobieństwo, to prawda, ale z mojego punktu widzenia najczęściej to przeszkadza tak naprawdę, ponieważ w języku rosyjskim, w języku polskim mamy do czynienia w ogóle z innymi końcówkami i tak dalej, więc czasami po prostu tą część mózgu, która odpowiada za język rosyjski, trzeba całkowicie wyłączyć, żeby normalnie mówić po polsku.
0: No ja też mam takie doświadczenie właśnie z językiem, bo znowuż ja się uczyłem języka rosyjskiego przez 2 lata I tu potwierdzam to, co mówisz. Bez Braille'a nie ma opcji, żeby tak. się tego języka nauczyć, tak. jakiegokolwiek, bo nie jest to język ani polski, ani rosyjski, który można wziąć po prostu na słuch i tak jak się słyszy pewne rzeczy po prostu wyuczyć. Będziemy popełniać ortograficzne błędy i będziemy pisać źle. Więc warto mieć jakąś linijkę brajlowską, chociaż na początek.
1: Właśnie, żeby mówić, trzeba wiedzieć, jak to słówkę się pisze, tak? Żeby normalnie to wymawiać i tak dalej. To jest super ważna sprawa.
3: Zgadza się. Też bym chciał tutaj dodać, że myślę, że to jest też o wiele szersze, nie? Nie tylko niewidomy, ale jeśli się jakikolwiek człowiek nie nauczy pisać, to zacznie to powoli po prostu go, znaczy inaczej działa, jeszcze leniwszy mózg jest i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że i tak, znaczy to nie chodzi tylko o niewidomego, nie chodzi tylko o uczącego się języku, ale oczywiście też jak najbardziej mnie to zajmuje.
0: I mieliście jakieś takie trudności, takie, które, z którymi my się też borykamy, bo my też w sumie od małego uczymy się pisać i uczymy się rozróżniać tu pewne rzeczy, więc rzeczy typu samorzet RZ, HCH, otwarte, zamknięte, to był dla was duży problem, jak rozumiem, tak? No, nie wiem, czy macie jakieś na to sposoby, jako obcokrajowcy, żeby to jakoś kojarzyć. Rozmawiałem kiedyś z kolegą Ukraińcem i opowiadał, że jak uczy się polskiego na Ukrainie, to się stosuje taką zasadę, że w języku polskim u zamknięte występuje tam, gdzie w podobnym słowie w języku ukraińskim i. Na przykład stół po ukraińsku to jest, zdaje się, steel, i czy jakoś tak, i to i oznacza, że ma być uzamknięte wtedy, jeżeli w języku polskim.
1: Ciekawe.
0: Więc nie wiem, czy macie też jakieś takie swoje mnemotechniczne metody, czy coś takiego?
4: W takiej zasadzie to u mnie działało.
0: Aha.
4: Bo w czeskim my w ogóle, czy ja interesuję się językami słowiańskimi, tak jak powiedziałem, więc ja właśnie porównuję sobie te wszystkie rzeczy, które są z jednej strony podobne, z drugiej inne. Więc no, rzet, RZ albo U zamknięte, U otwarte to w ogóle nie był dla mnie problem. Tym bardziej, że ja nigdy nie przełączałem i nie przełączam syntezy, jeśli tylko mogę. To znaczy, że ja czytam polski tekst albo jakikolwiek inny pisany łacinką, najczęściej czeską syntezą plus linijka brajlowska. Więc po prostu, oczywiście miałem problemy, ale inne, zwłaszcza chyba ze ładnią, bo tam no, w polskim jest troszkę inaczej z niektórymi rzeczami niż w czeskim. I to chyba przede wszystkim. Tym bardziej, że ja jeszcze wcześniej niż jakby przed samym polskim znałem już gwarę śląską, cieszyńską, która ma składnię czeską tak naprawdę, ale ona ma system polski. Jakby ona jest bliska bardzo do polskiego, ale ma jeszcze te elementy czeskie niektóre. Więc po prostu no tak było ze mną, a potem polski przyszedł do mnie sam tak naprawdę dzięki słuchaniu audycji w Tyfloradiu i znaczy polski taki aktywny, bo ja już wcześniej dość bardzo rozumiałem, dość dużo, ale no właśnie tutaj Tyfloradio na przykład dosyć bardzo mi pomogło na samym początku, potem rozmowy tutaj z ludźmi, no i na studiach to już tylko rozwijałem i rozwijam nadal to, co znałem wcześniej, więc tak to ze mną wygląda.
0: No, czyli Tyflo Podcast, jak widać, ma też... Proszę, Roku, proszę.
3: Tak, proszę. Skończ.
0: Mówię tylko, że Tyflo Podcast ma, widzę, taki walor też edukacyjny, że tu z jednej strony no, my się uczymy jako osoby niewidome sami od siebie, czy to jakiejś obsługi konkretnej aplikacji, czy programu komputerowego, czy jakiejś strony, czy się dowiadujemy o jakichś ciekawych inicjatywach, czy rozważamy nad jakiś problem taki, powiedzmy, społeczny, ważny, a tu się okazuje, że to ma też takie drugie dno, że obcokrajowcy niewidomi uczą się z naszych podcastów polskiego. To muszę teraz zwracać uwagę na to, na ile poprawnie się wyrażam, bo potem się źle ktoś nauczy. Będzie moja wina, na przykład.
1: No, to uważaj.
0: A coś chciałeś, Rok, powiedzieć? Bo...
3: Tak, właśnie, że może były jeszcze jakieś inne problemy, oczywiście też składnia, też które, jak się tu mówi, podmiot? Nie, to są proposition.
4: Przyimek.
3: Po prostu
4: przyimek.
3: Przyimek, tak. Który przyimek idzie gdzie, bo to właśnie, tak jak wcześniej Andrzej powiedział, bardziej przeszkadza znajomość swojego języku,
1: no właśnie,
3: bo chcesz wszystko podporządkować własnym regułom, tak? Ale dla mnie największe wyzwanie, pamiętam, że było sz i si, ż i zi. Te rzeczy, to jest dla Słoweńca, to jest po prostu co?
5: Tak? Znaczy sami mi mówili, a jak ty szumieć zacząłeś? A ty jeszcze w ogóle normalnie trzy słoweński mówisz? Ledwo, ale staram się.
6: Wygląda na to, że mamy pierwszy telefon. Taki.
0: O, a więc właśnie, o. Słuchamy.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Na pewno ja musiałem po prostu do was dzwonić jako człowiek, który też uczy się polskiego i który też uczy się nadal. Aleksandr z tej strony. Oj.
6: Aleksandrze, tylko gdybyś mógł spróbować może jeszcze raz do nas zadzwonić, bo zdaje się, że mamy niestety jakiś problem z telefonem.
4: Dokładnie.
6: O. Może za chwileczkę będzie lepiej. Tak, coś jest.
0: Jest jakieś problemy z zasięgiem. Nie wiem, czy to się tak aż z Rosji ciągnie, czy coś. Ja też kojarzę, że Foner miewał takie problemy. W sensie. Bo Aleksander dzwoni do nas oczywiście z Moskwy.
3: We have blocked your phones, systems.
1: To Putin blokuje. Nie. On. Teraz do niego zadzwonię, co on tam robi.
0: może się to okazać konieczne. Jeszcze jedna taka uwaga techniczna, bo nie przedstawiłem, znaczy przedstawienia nie trzeba, ale warto wspomnieć. Michał Dziwisz jest też tu dzisiaj z nami, aczkolwiek dziś jeszcze dajemy mu odpocząć merytorycznie. Michał dzisiaj technicznie nas wspiera, jest za konsoletą jak zawsze, realizuje nas i on też pomaga nam wprowadzać słuchaczy na antenę, więc to był ten właśnie głos, który Aleksandra zapowiedział.
6: No i spróbujmy od razu może Aleksander odebrać tu jeszcze raz ten telefon. Może teraz dobrze? Będzie lepiej. Halo?
1: Tak.
4: Halo? Nie, niestety nie.
6: Nie, niestety nadal jest.
3: Nie chcę, żebyś
7: miał. I to mnie mój telefon, to chyba u was coś jest nie.
6: Zdaje się, że tak. Ja będę próbował jeszcze może zrestartować tę aplikację. Może coś nam się tu uda z tym zrobić. Dokładnie.
4: No dobra.
0: Dobrze. No to może w takim razie, skoro jeszcze jesteście w tym temacie języka i jego nauki, no to pytanie do was, bo wspomnieliście już poniekąd, jakich materiałów używaliście i często były to materiały audio. A szukaliście może jakichś podręczników, jakichś materiałów tekstowych? I jak było z dostępnością tego? Czy jakichś kursów internetowych, powiedzmy takich na stronie, czy aplikacji, że lekcja po lekcji coś was prowadziło? A może na jakieś kursy uczęszczaliście? Jak to było dostępne dla was? Było to w jakiś sposób zaadaptowane? Może od ciebie tym razem, Robercie, zaczniemy.
4: Aha. Nie szukałem, przynajmniej do początku studiów. Nie szukałem nic, dlatego że uczyłem się właśnie na zasadzie słyszę słowo, zapamiętuję, aha, to jest inne, to jest podobne miasto, mniesto i różne inne takie. Też dzięki na przykład polskiej Wikipedii, którą już wcześniej tak naprawdę czytałem, jakoś tak w tym moim mózgu to zostawało wszystko, ta wiedza. Więc dopiero na studiach miałem do czynienia z podręcznikami i to najczęściej były podręczniki zeskanowane albo już w PDF-ie mi przesłane, które tylko trzeba było wkleić do odpowiedniego programu OCR, żeby ze zdjęć stał się tekst i potem w miarę można było sobie z tym radzić. Natomiast no jakichś tekstowych materiałów, które byłyby dostępne od razu, to muszę z przykrością wielką, ale powiedzieć, że nie miałem. Wszystko to było, to były skany. W Warszawie potem też i bardzo mi tutaj pomagał program właśnie FineReader, do którego wystarczyło wkleić i on mi po prostu rozpoznał. No czasami były kłopoty z jakimiś tabelami, tak? I tam różnymi innymi, ale dało się i się da, natomiast te podręczniki to raczej były albo ćwiczenia, no albo potem jakieś teksty na wykłady z polskiego, albo na zajęcia z polskiego, ale to nie było nigdy moje główne źródło. Moim głównym źródłem były i są nadal rozmowy z ludźmi, słuchanie radia, czytanie tekstów i książek czasami i tak dalej.
1: No to najlepsze.
0: Właśnie, ale jak u ciebie to było, Andrzeju, czy ty używałeś jakichś materiałów takich tekstowych, jakichś bardziej ćwiczebnych, czy też raczej były to te audio i radio i rozmowy potem?
1: Tak, właśnie miałem taki sam problem i może nadal mam, bo ja szukałem takich podręczników, ale niestety nic nie znalazłem. Może coś takiego istnieje, tylko że nie znalazłem. I też korzystałem ze tekstów i kiedy byłem na, po raz pierwszy miałem, uczestniczyłem w tym kursie języka polskiego, to po prostu wszystkie materiały miałem w wersji elektronicznej, więc mogłem wszystko to przeczytać, poćwiczyć, no i rzeczywiście miałem ten monitor brajlowski, no i sporo pisałem po prostu tak ręcznie, żeby zapamiętać wszystko, jak to się pisze. No i później też, kiedy tutaj już w Wrocławiu mieszkałem, czyli przyjechałem 3 lata temu, też byłem uczestnikiem takich semestralnych kursów języka polskiego, też tam miałem te materiały tych lekcji w wersji elektronicznej, tak samo pisałem testy. No niestety nie ma tych podręczników takich zaadaptowanych i próbowałem coś skanować, ale mam takie doświadczenie właśnie, że jeżeli odskanować taką książkę normalną, to w miarę dobrze to idzie, a właśnie takie podręczniki to nie zawsze, bo tam są obrazki, tabelki, wszystko się to rozwala gdzieś tam, no i bardzo, bardzo ciężko z tego korzystać. No i jak też słucham, też czytam, bo studiuję, więc muszę czytać, a jeszcze czytam różne właśnie artykuły na różne tematy. No i sam dla siebie robię takie słowniki, to po prostu wypisuję tam różne ciekawe słówka i tak dalej, no i tak się nadal uczę.
0: No, myślę, że jest to też dobra metoda, trochę sporządzę sobie swoje własne materiały. Moje doświadczenie było też takie z podręcznikiem do nauki języka niemieckiego z kolei, że właśnie po automatycznym zeskanowaniu, zresztą z rosyjskim było to samo, tabelki były rozjechane, to o czym mówicie, były też strony, miały podziały wmontowane, przez to, że książka ma stronę, kartkę, jakby stronę lewą, stronę prawą. To potem trzeba było przeskakiwać strzałką w prawo i pamiętać o tym, bo inaczej się przeskoczyło na następną stronę i nie można było dalej czytać.
4: No i tak ja miałem w kolumnach, jak był tekst w dwóch kolumnach.
1: Tak.
3: To się podobno w Wordzie da jakoś rozwiązać, ale jest po prostu upierdliwe. No dlaczego by się
0: oczywiście
3: męczyło, tak?
0: Ja pamiętam, że jak zapisywałem też potem już do plików TXT, bo mi tam jakieś formatowanie nie było specjalnie potrzebne w Wordzie większe, bo się okazało, że na przykład książka do niemieckiego nie miała aż tylu tabel, to się okazywało, że też te podziały były utrzymane i trzeba było gdzieś pół pliku dalej szukać kolejnej strony. I druga rzecz, że numery stron się nie pokrywają. Numery stron podawane przez nauczyciela w czasie kursu nie pokrywają się z tym, co jest w naszym dokumencie, więc najlepszą metodą, jaką ja znalazłem, prosić o początek tekstu. Jak się zaczyna to ćwiczenie? Jak się zaczyna ten tekst? Ja sobie wpiszę w szukaj i mi to znajdzie. No i tu oczywiście też trzeba było mieć cierpliwość i się modlić, żeby rozpoznanie przebiegło pomyślnie, bo jeżeli na przykład w tym tekście jakieś i zamieniło się na wykrzyknik albo na jedynkę, no to już tekstu nie znajdziemy. Więc już było z tym różnie. Na szczęście miałem akurat na tym konkretnym kursie, no na rosyjskim też miałem asystentkę, ale na kursie już byłem sam niemieckiego i miałem znajomych, którzy siedzieli ze mną i pomagali mi te rzeczy ogarniać myszką, więc tutaj tyle szczęścia w nieszczęściu. Jak rozumiem, rok twoje doświadczenia były też dość podobne z tego z nauką języka, tak? Nie udało ci się dotrzeć, ani nie potrzebowałeś materiałów tekstowych?
3: Zaczęło się tak fajnie, że myślałem, kurczę, ja się tego polskiego w pół roku nauczę. Jest taka książka, którą da się chyba jeszcze na Amazonie kupić w PDF i audio. Easy Learning Polish. To jest dla turystów. To jest coś takiego bardzo podstawowego dla ludzi, którzy w ogóle nie umieją żadnego języka mówić, żeby tylko powtarzać za kimś. Ale dobra strona tego była, że było wszystko napisane też. Także ja miałem ten PDF otwarty i słuchałem lekcje i się męczyłem. I dobrze, że byłem dużo sam wtedy w pokoju, bo naprawdę mogłoby się fajnie śmiać ze mnie. Z drugiego... później właśnie też w internecie trochę znalazłem taki pakiet różnych książek poskanowanych w różne sposoby i to było mniej więcej wszystko niedostępne albo po prostu miałem wtedy FineReadera, wtedy jeszcze nie znałem, także było trochę, nie było łatwo, ale zrobiłem tak, że jak znalazłem tak zwany Polish Foundation Course, który jest zupełnie audio, 8 płyt, ćwiczenia z jakąś starszą panią, która jest mieszkającą w Anglii, i
5: uczy właśnie i nagrywa uczenie dwóch, jednego pana z Wielkiej Brytanii, jednej pani z Stanów. No i tam po prostu otworzyłem sobie, co wtedy było, Maestro Translate czy coś takiego, kojarzycie to?
0: Chyba to jest coś jak Q Translate, nie? Ten taki programik do tłumaczenia.
5: Q Translate.
0: Ten rumuński on chyba był nawet jakiś taki czy coś.
5: No, nawet nie pamiętam. W każdym razie, potem zacząłem wpisywać słowa tam, żeby

0: Zapomniałem go wyłączyć. Nie, zapomniałem je wyłączyć roku. O, fakt.
1: Także takie. No to dobrze jest też mieć takie, dobrze jest też mieć takie wsparcie, myślę, w kimś, kto.
2: Taką nauczycielkę.
1: Na kogo się tego polskiego uczysz, tak? I kto cię w tym motywuje, żeby i się
0: no właśnie
1: i dogadać
0: mam
1: i.
0: Kolegę z Słoweńca, który właśnie, przepraszam, że wskakiłem w słowo. Który właśnie ma dziewczynę Polką, nie jest niewidomy, oba są widzący. I właśnie mi ostatnio ponarzekał, że kurczę, chciałby się polskiego nauczyć, ale jego dziewczyna się wstydzi, że będzie musiała wolno mówić przed wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo niepoważne podejścia, tak? I
2: no
0: przez
2: właśnie.
0: Tego się chłop nie może nauczyć normalnie polskiego, bo nie ma wsparcia. No. Także wsparcie w mojej Zuzi ja miałem naprawdę i mam ciągle bardzo, bardzo duże i mi to bardzo...
2: No to jest ważne.
1: No, myślę, że tak. Teraz w ogóle też wspomniałeś o tym przepisywaniu słów do translatora. Ja myślę, że teraz wielką pomocą jest też dyktowanie na iOS-ie, że możesz po prostu włączyć dyktowanie na język polski, wypowiedzieć to słowo, którego się nauczyłeś z kursu słuchanego i zobaczyć, jak ono wyskoczy w polu edycji wpisane.
0: Też prawda.
1: Myślę, że też ciekawe, czy ktoś takiej metody już używał, albo przez Google Translatora. Przez Google Translatora tylko pamiętam, że próbowaliśmy teraz, będąc na wyjeździe w Gruzji, rozmawiać z Gruzinem, który nie znał języka ani angielskiego, ani rosyjskiego i też był osobą niewidomą, więc on nam dyktował po gruzińsku do swojego telefonu. Koledzy widzący odczytywali, bo on nie miał... Nie, polska synteza w Google TTS odczytywała w translatorze polski tekst. Potem koledzy dyktowali znowu po polsku, to wyskakiwało po gruzińsku, on sobie gruzińską syntezą odczytywał odpowiedź. I w ten sposób jakąś tam prostą rozmowę próbowano z nim przeprowadzić i nawet się to coś tam udało.
2: No proszę, udało się.
1: Tak, było to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako obserwatora. Natomiast tak, teraz te technologie myślę sporo ułatwiają i jest nawet sporo aplikacji do tandemów językowych. Jest Speaky, jest właśnie Tandem. O czymś ostatnio nowym jeszcze słyszałem, gdzie po prostu się szuka partnera, który z nami popisze, z nami porozmawia. I nawet jest tam opcja dostępna poprawiania wiadomości. Jeżeli ja zrobiłem błąd, ktoś może wejść, ma pole edycji, może wyedytować całą wiadomość, poprawić moje błędy i wtedy ja będę widział wersję swoją i wersję taką, jaka powinna być.
2: Ciekawe.
1: Więc bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. W porządku, no przyjechaliście do Polski i jak pierwsze wrażenia? Jak się zaaklimatyzowaliście w ogóle? Jak z waszym tu wsparciem dla was? Jakaś przydała się pewnie orientacja w przestrzeni, jakieś pomoc w załatwieniu jakichś dokumentów czy różnych takich spraw? Mogliście tu liczyć na pomoc jakiejś organizacji w kwestii właśnie orientacji czy asystentury czy czegoś jeszcze, co mogło wam się jako osobom niewidomym, taka pierwsza potrzeba, przyjechaliście do Polski, no i coś by tu wypadało załatwić, czegoś się dowiedzieć. Udało wam się to jakoś załatwić przez jakieś organizacje, czy własnym sumptem? A jeśli tak, no to właśnie, czy bardzo macie wrażenie, że bardzo wam pomogła znajomość polskiego, czy bez tego byście sobie też poradzili po angielsku, na przykład załatwianiu jakichś spraw tutaj urzędowych i tak dalej. Jak tam u ciebie to było, Andrzeju? Bo ty chyba w ogóle przyjechałeś nie znając języka, więc od razu się gdzieś tam szykowałeś na jakąś pomoc ze strony tutaj organizacji dla niewidomych, czy działałeś sam?
2: No to było tak, że właśnie zadałeś takie pytanie, czy można tutaj przyjechać nie znając języka polskiego. Uważam, że to byłoby taki challenge, naprawdę challenge, bo ja mogłem mówić takie podstawowe rzeczy, tak, no i na przykład tak podejrzewam, że właśnie te wszystkie prawa urzędowe, nie znając języka polskiego, bardzo ciężko załatwić, bo widzę właśnie w urzędach tych Ukraińców, no i nikt tam nie mówi tak za bardzo po angielsku. No na przykład, bo jak przyjechałem, już musiałem pójść do urzędu, bo tam wszystkie sprawy te załatwiać, no i starałem się mówić po polsku i tak wszystko rozumiałem, o co chodziło. No i dobrze, że było, że przyjechałem tutaj nie sama z żoną, więc przez pierwsze kilka miesięcy to ona była moją instruktorką orientacji przestrzennej i tak dalej, więc wszystko pomagała, bo musiałem znaleźć te organizacje, no już gdzieś po kilku miesiącach to już było łatwiej, bo zostałem członkiem Polskiego Związku Niewidomych tam, miałem zajęcia z orientacji przestrzennej, później znalazłem inne organizacje, ale to

0: Tak, mogę powiedzieć, że szybko tego nie da się zrobić, bo nie ma moim zdaniem takiej jakiejś informacji, tak, że na przykład osoba niewidoma przyjedzie do Wrocławiu i może zwrócić się do takich organizacji, bo muszę sam tą informację gdzieś znaleźć na różnych stronach internetowych, no i nie ma takiej jednej organizacji, która by tym się zajmowała, a byłoby bardzo dobrze, nie? No,
1: Ja
0: mam
1: myślę, że to
0: takie
1: jest
0: wrażenie.
1: problem ogólnie jakiegokolwiek kraju i tego, że informacja o tym, co niewidomym przysługuje, gdzie, jakie
0: No
1: organizacje mogą
0: tak.
1: pomóc, jest w
0: No
1: ogóle
0: ja po prostu.
1: niezintegrowane na poziomie europejskim
0: Tak.
1: czy światowym
0: No może,
1: nawet.
0: bo ja porównuję na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam studiowałem, jak przyjechałem. W pierwszy dzień tak naprawdę dostałem taki pakiet informacji, już wszystko widziałem. Jakie organizacje funkcjonują, do kogo mogę zadzwonić, i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo, bardzo dobrze, bo to naprawdę no ułatwia życie, nie? Po prostu.
1: Pewnie. No to dobrze, że Stany Zjednoczone już są tak uświadomione, że takie informacje rozsyłają. Tu w Europie myślę ogólnie jest taki problem, bo ja, no właśnie, czy jak szedłem na studia do Niemiec, czy jak teraz właśnie staram się, załatwiam różne sprawy pod kątem mojego stażu w Brukseli, czy myślę, jak będę jeszcze załatwiał wiele rzeczy w przyszłości. Gdyby nie to, że ja gdzieś się trochę interesuję tą tematyką, więc mam też trochę znajomych w różnych krajach, że gdzieś tam jestem aktywny za granicą, na grupach facebookowych, na jakichś tam listach dyskusyjnych, że byłem na ICC właśnie i parę innych rzeczy, to też byłbym w kropce. Musiałbym googlować, szukałbym jakichś rzeczy, z Google'a by mi wychodziły. Nie wiadomo, czy te rzeczy byłyby w ogóle jakieś zgodne z prawdą. Więc to, że ja znałem ludzi, w dużej części to jest kwestia tego, że się zna ludzi w konkretnym kraju, to mi bardzo pomogło. I tak naprawdę, gdyby nie to, że zapytałem tą czy inną osobę, kto w waszym kraju zajmuje się, no nie wiem, orientacją w przestrzeni, czy tamtym, czy siamtym, to byłaby też wielka improwizacja, bo nie ma takiej centralnej instytucji, czy centralnej na przykład, nie wiem, strony internetowej
0: Tak.
1: wystarczyłoby,
0: Tak.
1: która takie informacje w różnych krajach zbiera. No ale jak już tutaj przyjechałeś, na przykład zgłosiłeś się o pomoc do Polskiego Związku Niewidomych, zostałeś członkiem, to już był ten etap, jak rozumiem, że Polski znałeś na takim poziomie jak dziś, czy powiedzmy zbliżonym, tak? Czy to był też ten początek, kiedy jeszcze...
0: No początek, bo rzeczywiście miałem sporo problemów i nadal mam.
1: Okej, okay, i tamten twój polski był wystarczający, żeby się skomunikować i uzyskać to, co byś chciał, tak? Czy była jakaś
0: Tak,
1: bariera
0: tak.
1: językowa, która... Aha. Ale po angielsku
0: No,
1: zupełnie nie próbowałeś.
0: nie, nawet nie próbowałem. Powiem
1: Aha,
0: szczerze.
1: aha, aha. No tak. Jak u ciebie to było, Roberto? Ty chyba dostałeś też sporo wsparcia od uczelni, prawda? Bo ty byłeś studentem na UW, więc... no tam pewnie
0: Tak,
1: bon.
0: i Uniwersytet Warszawski, naprawdę Biuro dla Osób Niepełnosprawnych ma bardzo dobrze zorganizowane. Więc, ale też muszę powiedzieć, że tak jak ty mówiłeś, Pawle, gdyby nie znajomi, to miałbym jednak trudniej. Czyli inna sprawa, że w moim wypadku, gdyby nie ci znajomi, to ja bym po polsku nie mówił, ale no, to jest inna kwestia, tak? Więc ja już po przyjeździe do Warszawy troszeczkę wiedziałem, co i jak. Starałem się sprawdzać informacje na bieżąco, no właśnie od ludzi. I potem skontaktowałem się też z Biurem dla Osób Niepełnosprawnych. Pomogli mi też ludzie z Biura dla Współpracy z Zagranicą, to się chyba nazywa. To jest ta część uniwersytetu, która zajmuje się po prostu Erasmusem. To oni mi tam pomogli z dokumentami, bardzo mili byli wszyscy. No i orientacja, no to z jednej strony właśnie Biuro dla Osób Niepełnosprawnych, ale szczerze mówiąc, bardzo, bardzo często i troszeczkę też po to pojechałem do Polski, żeby to wszystko przetestować, no bo interesuję się technologiami. Bardzo często korzystałem tam z nawigacji, więc trzeba było radzić sobie samodzielnie. I jakoś tak nawet nie przyszło mi do głowy, że mógłbym się zwrócić do tego Wismajora, do Fundacji Wismajor, która jest w Warszawie, albo do jakiejś innej organizacji, dlatego że trzeba było załatwiać sprawy tu i teraz i po
1: No
0: prostu
1: tak.
0: nie było czasu na takie różne właśnie rzeczy, nie? Na kontaktowanie się. Najpierw przez pierwszy tydzień, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, była ze mną moja mama. Mieszkaliśmy w mieszkaniu wynajętym przez usługę Airbnb. I więc mama mi tam też troszeczkę już pokazała w tych moich okolicach. To było gdzie indziej, ale pojechaliśmy tam. Mama mi troszkę pokazała w tych moich okolicach, tam gdzie ja potem mieszkałem. No i potem właśnie przede wszystkim wszystko dzięki ludziom i dzięki temu, że miałem ten telefon, który naprawdę dzięki któremu mogłem sobie dojść gdziekolwiek potrzebowałem. No ja nie wiem, no jechałem gdzieś pociągiem, no to trzeba było po asystę, tak? Zadzwonić normalnie sobie, zamówić i tak dalej. Więc informacje tylko albo w 80 powiedzmy procentach, niestety, ze źródeł nieoficjalnych. No a gdybym nie znał polskiego, to no, śmiem twierdzić, że od strony uczelni nie byłoby źle, ale poza tym to nie wiem, jakby było. Nie wyobrażam sobie tego wszystkiego. Naprawdę
1: No
0: sobie nie
1: tak.
0: wyobrażam. I teraz, przepraszam, że taką dygresję zrobię, ale kolega Aleksander nam się nagrał na WhatsAppie, mi w zasadzie jak gdyby nagrał coś, co ja powinienem tu puścić, więc czy się zgadzacie, żeby to tutaj
1: Okej, okay, to jest
0: odtworzyć?
1: tak, dobry pomysł. Myślę, tak, myślę, że
0: Tak,
1: otwórz
0: tak,
1: go,
0: tak.
1: bo może być to
0: Fajnie.
1: ciekawe.
0: Dobrze, to ja tutaj czeską syntezę w tym momencie. No i o.
1: O, to się chyba jeszcze będzie. To będzie
0: Tak,
1: się
0: to się chyba.
1: zaciągnąć.
0: O, teraz.
2: Witajcie. Ja na pewno jestem pierwszy, kto właśnie w taki sposób mówi do Tyflo Podcasta. Witam serdecznie wszystkich. Miło każdego z Was słyszeć, nawet tych, o których mało co wiem. Też uczyłem się polskiego i uczę się nadal. Uwielbiam ten język. Ale no, parę słów o tym, jak ja uczyłem się. Oczywiście Tyflo Podcast i Tyflo Radio to, co pomagało zawsze i pomaga nawet do dziś, bo niektórych rzeczy dowiaduję się słuchając tego radia i teraz. Także na pewno te, kto stworzył to radio, mogą cieszyć się niezmiernie. I ja uczyłem się polskiego praktycznie w ogóle bez Braille'a. Tego powodu bardzo żałuję, bo teraz moja pisownia nie jest może taka tragiczna, jaka była kiedyś. Nie. Ale ja na pewno wiem, że jakbym uczyłem się polskiego za pomocą Braille'a, to lepiej bym teraz pisał. A pytanie do każdego z Was, drodzy uczestniki dzisiejszej audycji tej, jaki jest dla Was idealny podręcznik języka polskiego dla osób niewidomych? I czy znacie jakiś taki, z którego korzystaliście i który moglibyście polecić tym słuchaczom, którzy dopiero zaczynają może uczyć się albo długo już uczą się języka polskiego i słuchają tej audycji? Dziękuję i mam nadzieję, że mnie usłyszą. Pozdrawiam Was jeszcze raz wszystkich ciepło z Moskwy i życzę przyjemnej tu rozmowy i będę chętnie słuchał Waszych odpowiedzi.
3: Przehrad.
0: No.
1: No, myślę, że
0: Świetnie.
1: antena w takim razie
0: Świetnie.
1: otwarta do Was. Macie jakąś odpowiedź na pytanie Aleksandra?
4: No, podręczników nie ma. Ja tak
5: No, jedyne
4: właśnie.
5: właśnie ten niezaawansowany, nie? Easy Learning Polish. Są oczywiście potem jeszcze bardziej zaawansowane. Znalazłem jakąś gramatykę, moment, może znajdę. W czasie audycji może znajdę, włączę dysk, zobaczę. Gramatyki napisane po angielsku, o polskim są dostępne, są niektóre w PDF, polecam, jak tu się promowuje. Library Genesis jest bardzo, bardzo dobre, fajne środowisko, jeśli się chce jakieś podręczniki, jakiekolwiek książki znaleźć, nie? I Library Genesis, znaczy wiem, że jest to takie trochę taki temat, no nie do końca jakby, jak to powiedzieć,
1: Legalny,
5: legalny,
1: powiedzmy to szczerze.
5: No, powiedzmy szczerze, nie jest legalne, ale powiedzmy szczerze, bez Library Genesis by rzadko który niewidomy zrobił swoją magisterkę albo doktorat, albo coś innego, tak? Bo tu masz książki już w PDF dostępne we większości, albo jeśli nie, to przynajmniej dobrze zeskanowane, raczej. No i właśnie była jakaś gramatyka. No, Polish. Które się ja stosowałem i trzymałem. Znaczy, bardziej mi było to ciekawe przeczytać, ale nie było mi to jakieś straszne. Znaczy, wtedy ja tego jeszcze nie rozumiałem do takiej. Do polskiego nie rozumiałem do takiej miary, żeby mi się chciało coś takiego czytać. Tak? Wiesz, to jest.
1: Ja myślę też, że Duolingo, które było też tu prezentowane, w Duolingo jest kurs angielsko-polski. Który moi koledzy ze studiów filologia angielska, Polacy, zrobili i testy zdawali na 80%, więc myślę, że na sam początek jest to jakieś wyzwanie, jest to coś, od czego można by zacząć. Oczywiście no wiadomo, Duolingo to jest Duolingo, to jest bardzo kontekstowe, to nie wprowadza żadnych pojęć gramatycznych na zasadzie wyjaśnienia, tylko po prostu piszesz zdania, przepisujesz i uczysz się na błędach. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce tak dość szybko się w tym odnaleźć i jakkolwiek znać polski, żeby właśnie przyjechać i na początek coś tu umieć powiedzieć, coś zagadać do ludzi, o jakąś pomoc poprosić, myślę, że może to być całkiem dobry start. Ja ostatnio też słyszałem o podcastach realpolish.pl i myślę, że to jest już bardziej dla zaawansowanych osób w języku polskim, bo tam no, gadka jest non-stop po polsku, ale prezenter przedstawia Polskę i polskie zwyczaje, polską kulturę, mówiąc troszeczkę wolniej, starając się mówić trochę prostszym może językiem. I myślę, że czy wam, czy naszym innym słuchaczom z zagranicy może się to okazać pomocnym źródłem. Tam są czasem audiopodcasty, czasem wideokasty, na przykład ostatni odcinek zdaje się, że pan prowadzący nagrywał z Ustki czy gdzieś nad morza i chciał się podzielić też jakimiś widokami, więc... No po prostu zrobił wideokasta, gdzie też trochę o tej Ustce poopowiadał, ale też ją troszeczkę pokazał. Myślę, że takich podcastów o polskim, o Polsce i polskich może trochę więcej być. Trzeba było ich poszukać. Możliwe, że gdzieś się też w jakichś katalogach podcastów znajdą. Okej.
4: Przepraszam, ja bym chciał tutaj jeszcze dodać, że ja uważam, że jedna z najlepszych metod to właśnie uczestnictwo w kursie języka polskiego w Polsce. Wiem, że to kosztuje, ale naprawdę warto zainwestować i to się opłaca, że to właśnie może być dobrym startem, bo tam można dostać materiały w wersji elektronicznej, zrobić taką bazę w głowie, później wrócić do kraju i to będzie naprawdę łatwiej z taką bazą już gdzieś tam w mózgu.
1: Plus to, że mieszkając tu w kraju chociaż przez chwilę, ma się ten kontakt z językiem na co dzień, więc po prostu jesteśmy zmuszeni siłą rzeczy go używać, prawda? Coś chciałeś, Robercie, powiedzieć?
0: No ja mogę tylko polecić na takim poziomie już bardziej zaawansowanym. Nie wiem, no, przychodzą mi do głowy dwie albo, no chyba dwie konkretne książki, z których korzystaliśmy na studiach. Jedna ma nazwę Coś wam powiem. A druga to Czas na czasownik, ale to są już faktycznie na takim troszeczkę bardziej zaawansowanym poziomie. Tam stricte chodzi o ćwiczenia gramatyczne przede wszystkim w tym czasie na czasownik. A tak to no niestety, tak jak wszyscy mówicie, nie ma. I jeszcze ja i wszyscy tutaj studenci w Czechach, poloniści, ubolewają nad tym, że nie ma dobrego podręcznika dla języka polskiego dla Słowian. Dla tych, którzy już mają to pojęcie na przykład o przypadkach, o różnych takich rzeczach i słyszałem już od kilku osób, że powinno coś takiego być, a po prostu nie ma dobrych materiałów też. Są strony angielskie i tam innych zachodnich, tak, ale dla Słowian to tak no, nie bardzo.
1: Okej, to skoro już nauczyliśmy się języka i jakoś w tej Polsce żyjemy, to trzeba by znaleźć jakieś mieszkanie, żeby gdzieś tutaj na dłużej się zatrzymać w jakimś lokum. No i właśnie pytanie, czy Było to dla was jakoś trudne? Czy polski rynek mieszkaniowy, ciężko było mieszkanie odpowiednie dla was i cenowo, i warunkowo znaleźć? Czy w kontaktach z waszymi właścicielami tych mieszkań, administracją, czy tu były jakieś problemy? Czy jak to wypada w ogóle w porównaniu no, z waszym krajem, z sytuacją u was w domu, gdy wynajmowaliście mieszkania, czy w Słowenii, czy w Rosji? Bo Roberto mieszkał w akademiku, więc no, tak, no też jest to trochę inna sytuacja. Niestety. Natomiast, no właśnie, na przykład wy rok, kiedy wynajmowaliście coś tam chyba w Warszawie, czy ten, było to dla was, miałeś wsparcie Zuzi i jej rodziny, więc też było trochę inaczej. Ale odczuwasz jakieś różnice w tym, jak na przykład właściciele mieszkań w Słowenii czy w Polsce reagują na, nie wiem, na osoby niewidome, które mają samodzielnie mieszkać? Czy to było jakieś negatywne, pozytywne, czy bez różnicy? Czy po prostu ten temat się odbył, mieszkanie zostało wynajęte i to koniec tematu?
5: Z pierwszej ręki mi trudno powiedzieć, bo byłem mamy synkiem, dopóki się nie wyprowadziłem. I mieszkałem też w akademiku, także tam nie było żadnych problemów, tak, też był to akademik, w którym mieszkały osoby niepełnosprawne. Ale z tego, co słyszałem, no, znaczy, nie ma jakiejś strasznej różnicy, nie wiem, nasz właśnie pan, u którego mieszkanie wynajęliśmy, w ogóle bardzo w porządku podszedł do sprawy. W ogóle, nie wiem, w ogóle jakbyśmy po prostu, znaczy, traktował nas jak innych ludzi, tak? Także też oczywiście, no, było, tak jak wspominałaś, wsparcie ze strony rodziców. No, ale później te sprawy, bieżące sprawy załatwialiśmy już sami. Był bardzo mało u nas, to też prawda. Jakoś się strasznie nie wtrącał, dopóki dostał swój hajs, to po prostu mogliśmy go nie widzieć nawet pół roku albo więcej. Tak. I żadnych problemów, żadnej dyskryminacji. I też w Słowenii nie słyszałem nic takiego, no, żeby jakaś osoba tam... Żeby wynajmować w Słowenii jest bardzo trudno, ale to jest już... trochę inny temat, po prostu mimo tego, że dostaną Słoweńcy większe renty, no to nawet w dwójkę by mieszkanie ledwo wynajęli, tak? I jeszcze pracować by było trzeba gdzieś, co słoweńska renta nie pozwala, a praca nie jest tak szeroko otwarta. Znaczy, szanse na pracę, przynajmniej jak ja puszczałem Słowenię, były niewielkie. No, w Słowenii już wynajmowanie same były.
1: Czyli jeżeli w Słowenii, to za chwilę do tego też przejdę a propos pracy, bo to będzie nasze następne pytanie. Jeżeli w Słowenii rozpoczniesz pracę, odbierana jest ci renta w ogóle, tak? Nie ma czegoś takiego jak próg rentowy, tak jak u nas jest, że do pewnego momentu możesz tam ileś dorobić, tylko po prostu od razu, tak? W momencie, kiedy masz własny dochód, ta renta jest ci odbierana, tak?
5: Z tego, co ja rozumiem, jest po prostu renta traktowana jak emerytura. Jeśli chcesz po 26 roku dostawać jakieś pieniądze, jest to praktycznie emerytura. Jeśli coś robisz poza emeryturą, no to chłopie, albo pracujesz, rozumiem. Albo coś, nie? No i to akurat to jest trochę problematycznie, dlatego sporo ludzi, nie wiem, tam od roczniku starszych od, nie wiem, rocznik 80 siedzi w domu. Mm-hmm. Aha. Albo byli wyszkoleni za telefonistów i oczywiście nie dostaną pracy i ciągną rentę i nic, tak.
1: No tak, perspektyw nie ma. No. Smutny to obraz. Dobrze, że można usłyszeć też, że w Polsce coś lepiej funkcjonuje.
5: No tak. Mamy ten sam employment rate, co w Stanach Zjednoczonych, z tego co ja słyszałem, ale to tylko słyszałem.
1: No, nie wiem, jak teraz z tymi wskaźnikami zatrudnień wygląda, ale możesz mieć rację, że takie informacje są gdzieś podawane. A jak to, Andrzeju, wygląda w Rosji? Właśnie z mieszkaniami, z tą samodzielną... Odczułeś jakąś różnicę właśnie, jak wynajmowałeś... Nie wiem, czy wynajmowałeś kiedyś jeszcze właśnie w Rosji, w Polsce...
4: Też... Tak, w Rosji też wynajmowaliśmy mieszkanie z żoną. No i kiedy tutaj szukaliśmy mieszkania, to mogę powiedzieć, że nie miałem do czynienia z żadnej dyskryminacją. Jasne, że jedynym problemem było i jest i będzie to, że ceny idą w górę i tak podejrzewam, że w Warszawie i może w Katowicach są takie same problemy, że no strasznie drogo nawet pokój wynajmować, ale na szczęście mamy takiego dobrego właściciela tego mieszkania, które wynajmujemy, że na razie nie podwyższa tą opłatę, to jest bardzo dobrze. No tak, no, poza tym w porządku, bo nie ma różnicy, czy tam w Archangelsku wynajmowaliśmy, czy tutaj. No, więc...
1: Mhm. Okej. Okay. No więc mieszkanie jest. No i trochę już tu zahaczyliśmy. Praca. Właśnie tak. jak widzicie to w Polsce, a w swoim kraju jest pracę ciężko dostać osobie niewidomej, waszym zdaniem w Polsce. Oczywiście w porównaniu też z waszym krajem, czy jest lepiej, czy gorzej. Jak to z waszej perspektywy wygląda? Bo Rok, ty zdaje się, że no, pracujesz, no Andrzej ty chyba też, bo to jest i studia, i praca w jednym. więc no właśnie, to może od ciebie, Andrzeju, zaczniemy. Jak to widzisz w porównaniu z Rosją? Łatwiej ci tu było to, fakt, że jesteś z programu, no ale...
4: Mhm. To zacznę może od tego, co już było troszeczkę powiedziane o tych rentach. I tutaj właśnie pod tym względem sytuacja w Rosji wygląda lepiej, bo nie ma czegoś takiego jak ten próg. I na przykład w Rosji mogłem zarabiać ile się dało. Tutaj w Polsce jeszcze nie mam renty. Wszystkie dokumenty jeszcze nie ogarnęło mnie, tam nie złożyłem. Ale mi się wydaje, że ten próg to coś absurdalnego w ogóle. I nie wiem dlaczego politycy właśnie nawet ci, którzy mają niepełnosprawność, tą sprawą się nie zajmują. Bo ja uważam, że osoba, która ma niepełnosprawność, musi mieć rentę i to nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabia. I z mojego punktu widzenia to nawet będzie lepiej dla rozwoju gospodarki, bo jeżeli mam więcej kasy, to więcej wydaję i nie rozumiem, dlaczego tak zrobiono. Że jeżeli mam wynagrodzenie powyższe, teraz tam jest 3000 chyba, coś takiego, to już albo nie mam renty, albo ta renta jest zmniejszona. No, więc trzeba tworzyć takie warunki, żeby osoby pracowały i miały możliwości zarabiać jak najwięcej. No.
6: Mamy telefon i może tym razem uda nam się go odebrać prawidłowo.
7: Dobry wieczór, cześć wszyscy. Mówi Natalia. Halo?
0: Halo, tak słychać.
5: Cześć.
6: I tym razem to chyba kwestia jest tego, że Natalia gdzieś gubi zasięg. Dziś nie mamy szczęścia, słuchajcie, do telefonu,
0: no,
6: ale ewidentnie...
5: Zatrzymaj pociąg, wiesz gdzie jest hamulec? Zatrzymaj pociąg, szybko. Tak.
6: Ale ewidentnie gdzieś nam Natalia po prostu ucieka. Oj, właśnie, i zasięg się zgubił. Jak nie problemy z połączeniem z zagranicą, to jakiś zasięg.
1: Mhm. No to może
6: O, ale jeszcze raz. Jeszcze jedna próba, słuchajcie. Jeszcze jedna próba. Może tym razem się uda. Halo?
1: No coś dalej, mam wrażenie, że się urywa. Może gdzieś na górę wyjść albo do okna?
4: No nie.
1: Ja mam wrażenie, że jest dzisiaj jakiś jest globalny problem w różnych częściach kraju z zasięgiem.
0: Tak.
1: Bo ja próbując dzisiaj dzwonić nawet do niektórych.
6: Może
1: z was.
6: Teraz? Jest dobrze.
0: Tak, jest tak, dobrze. Jesteśmy.
7: Ja jestem w Krakowie, wiecie, taki zasięg tylko w Krakowie. W każdym razie chciałam się z wami przywitać i powiedzieć, że niesamowicie was podziwiam i szanuję za to, że tak wspaniale sobie tutaj u nas poradziliście. Sama wiem, jakie to jest ciężkie. W nowym innym kraju sobie dać radę, bo troszkę byłam w Szwecji, więc wiem, że to jest trudne i bardzo duże wyzwanie, ogromne. Także jesteście ludźmi bez barier i strasznie was podziwiam i strasznie się cieszę, że wam się udało i dalej wam oczywiście bardzo mocno będę kibicował. Halo?
1: Słyszycie mnie? Jesteś, słyszymy cię.
7: Tak, dobra, okej. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że Andrzej, to jak ty mówisz po polsku, ja po prostu jestem w szoku i strasznie się cieszę i bardzo ci serdecznie gratuluję. Cudownie, dziękuję. Naprawdę. My się znamy z...
0: Oj.
1: O, tu się coś urywa. Zdaje się, że z koncertów jakichś skrzypcowych, czy...
7: I wtedy było jeszcze po angielsku, a teraz jest po polsku. Super, naprawdę. Pozdrawiam was bardzo, całą czwóreczkę.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Zostań z nami. Okej. No więc chyba z tymi telefonami już teraz będzie lepiej. No mówię, jest jakiś problem. Ja dzisiaj dzwoniąc nawet do was miałem bardzo długi czas oczekiwania na sygnał, a jestem w plusie. Więc chyba to jest jakiś problem globalny, może nadajniki się przegrzały, maszty, bo jest upał.
4: Może.
1: Okej, więc jak to było dalej, Andrzeju, z tą pracą? Bo nie szukałeś w Rosji i w Polsce już no miałeś poniekąd gotową, tak. Przez to, że w ramach programu to studiujesz, ale masz też jakieś doświadczenia może też innych, obserwując, jak im tutaj szło szukanie pracy, bo interesują cię takie tematy tu polityczne, społeczne, więc byś miał tą sytuację porównać, jak twoje poszukiwania, które zaobserwowałeś w Polsce, jest gdzieś łatwiej, czy to jest mniej więcej wszyscy jedziemy na tym samym wózku?
4: No mi się wydaje, że w Polsce osoba niepełnosprawna może znaleźć pracę w związku z tym, że istnieje coś takiego jak to dofinansowanie z PFRON-u. I to jest, wiem, że są nadużycia i tak dalej, że sporo ludzi narzeka, że to nie działa albo działa źle, ale moim zdaniem to jest dobre wsparcie. Ja właśnie od lutego tego roku pracuję w firmie, która ma takie dofinansowanie i z tego bardzo się cieszę. Bo w Rosji my takiego systemu nie mamy, ale w Rosji też pracowałem w różnych organizacjach pozarządowych, więc robiliśmy różne projekty właśnie związane z osobami z niepełnosprawnością, więc też można tam pracować, ale no nie ma takiego systemu. No i kiedy mam też w Polsce, we Wrocławiu, w innych miastach znajomych, którzy mówią, że o, to trudno znaleźć pracę, a ja ciągle siedzę na Facebooku, widzę w grupach, że są ogłoszenie, no i trzeba próbować. No, mówią, że no nie chcę pracować, praca zdalna mi nie odpowiada, że chcę czegoś takiego rozwojowego i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli tak siedzieć i czekać na nie wiadomo co, to nigdy pracy nie będzie. No, trzeba zacząć i pracować. No, mi się tak wydaje.
0: To jest wielka prawda, tak.
1: A jako to było u ciebie rok, bo ty już raczej pracy szukałeś będąc tu. Nie miałeś nic gotowego przed przyjazdem, ani planu, ani nic takiego konkretnego, a jednak pracę udało ci się uzyskać, nawet przez jakiś czas pracowałeś w takim miejscu, że aż się doczekałeś wywiadu w gazecie, czego też się serdecznie gratuluję. Jak to u ciebie było? Trudno było pracę znaleźć, czy jakoś ci to poszło łatwo, czy nie wiem, pomogła ci jakoś znajomość słoweńskiego, który jest dość rzadko znanym językiem? Jak to było
5: nie,
1: u ciebie?
5: Pomogło mi trochę Balkan Spirit, czyli... Nie jak alkohol, tylko jak bardziej jak nastawienie. Tak?
4: A może też?
1: Nie miałem tego na myśli.
5: Co? O czym mówisz?
1: Nie miałem tego na myśli. Nie.
5: No.
4: Alkoholu.
5: Nie. Okej. Czego?
1: Okej, czyli jak to było?
5: Jeśli chodzi o to, miałem... Właśnie jest student słowiańskiego, Paweł Jaworski, szkoda, że nas nie słucha, bym go bardzo serdecznie pozdrawił, a może. W każdym razie on mieszkał w moim akademiku, jak studiował, jak był na wymianie, no i zaczęliśmy się kolegować i powiedział mi, że pracuje na takiej niewidzialnej wystawie, gdzie idziesz w ciemność i tak dalej. Pytałem go, słuchaj, a spytałbyś szefowe, czy potrzebuje kogoś znającego angielski i tak dalej, i tak dalej. Mówi, angielski jest magiczne słowo, tak? Jak najbardziej, no i właśnie mi załatwił rozmowę u szefowej, no i właśnie zacząłem tam na wystawie pracować. Także tak, jest to trochę jakby powiedzieć, trochę przez znajomości, no nie? A jeśli chodzi o pracę w właśnie w sprzedawca sprzętu elektronicznego, no to to było tak, że się zgłosiłem na projekt fundacji. Żona widziała w newsletterze, że Wismajor właśnie zapisuje i tak dalej. No i już, no i zgłosiłem się, mówili, takiego człowieka potrzebujemy, no i przez roki, trzy miesiące popracowałem też tam.
1: Aha, no więc miałeś możliwość poznania tego też z dwóch stron, że rynek, znaczy rynek, taka posada związana stricte z niepełnosprawnością w organizacji poświęconej osobom niewidomym, no, jak i na otwartym rynku pracy, więc
5: to macie
1: fajnie,
5: tu
1: jako...
5: o wiele lepiej zrobione, tak. W Polsce macie to o wiele lepiej, tak? Bo w Słowenii, jeśli taka organizacja ci załatwi miejsce pracy, to może wśród tej organizacji, jeśli cię jakoś strasznie bardzo lubią, no to niestety tak jest, nie? I po prostu i tyle. Jeśli nie mają żadnego projektu, przede wszystkim europejskie projekty zrobiły dużo cudów, tak jak i w Polsce pewnie, ale Polska jest większa, dlatego też więcej kasy dostanie i więcej projektów. Także,
1: no różnie z tym może być, z tego co słyszałem w najbliższych latach, ale miejmy nadzieję, że dość.
5: No, powiedzmy, że tak. No, tak. No i w związku z tym macie o wiele lepiej, no, jeśli tu chodzi o rynku pracy, który w Słowenii dla niewidomych ledwo istnieje.
1: Aha. A nawet jeżeli w Słowenii niewidomi jakąś pracę wykonują, bo mówisz, że to się rzadko dzieje, ale jeśli, to jest tak jak tutaj u nas, powiedzmy, że sporo, nie wiem, masażystów i osób, które zajmują się na przykład telemarketingiem, czy jakieś inne zawody, czy w ogóle nawet tego nie ma na przykład? Jak to wygląda?
5: Masażystów o wiele mniej, zdecydowanie mniej. Wcześniej było tego więcej. Teraz jakoś mniej. Niektórzy jeszcze właśnie otrzymali miejsce telefonista, jest pani na tym urzędzie hydrometeorologicznym, którą bardzo tam lubią, jeszcze jest radioamatorem i tak dalej, także się zna na te rzeczy. Ale jeśli chodzi o takich ogólnych zawodach, to tak mniej więcej podobno wygląda jak w Polsce, czyli telemarketing. Albo praca w jakimś związku dla niewidomych, albo masażysta, albo muzyk ewentualnie, ale to wiecie, jaka praca jest muzyka, nie?
1: Jasne. W takim razie myślę, że możemy przejść też do tematu studiów, bo zarówno Andrzej, jak i Roberto, wy akurat studiowaliście też w Polsce i możecie porównać studia. Andrzej, to w ogóle masz szerokie spektrum, bo Rosja, Stany Zjednoczone, gdzieś jeszcze byłeś na studiach po drodze?
4: Nie, tak nie studiowałem, ale uczestniczyłem w różnych projektach, więc troszeczkę tak wiedziałem w Niemczech, nie wiem, w Norwegii, w Szwecji i tak, ale nie studiowałem.
1: Aha, no ale gdybyś miał porównać właśnie studia na przykład w Rosji czy w Polsce, podejście do studentów, podejście do jakichkolwiek adaptacji materiałów, wsparcia, egzaminów, gdzie wykładowcy byli bardziej chętni cię wspierać, czy też bez różnicy, czy też było to gdzieś na podobnym poziomie?
4: No, różnice są. I kiedy jechałem do Polski, myślałem, że tutaj będzie coś takiego na uczelni jak w Stanach Zjednoczonych. No niestety tak nie było, ale zdecydowanie tutaj lepiej niż w Rosji. Bo na początku, kiedy chciałem podjąć studia wyższe na uniwersytecie, w ogóle spotkałem się z takim podejściem, że prawie wszyscy mówili, że nie będę w stanie studiować, że no, jakby nie nadaje się w ogóle do studiów wyższych, i zwłaszcza w Instytucie Języków Obcych. No po prostu nie dam rady. No, ale jakoś to poszło, ale na pierwszym roku miałem do czynienia z wykładowcami, którzy naprawdę nie chcieli zrobić nic, żeby mnie troszeczkę życie ułatwić. Później jakoś lepiej to poszło, już po prostu sam robiłem, już miałem jakby doświadczenie i mogłem coś tam, jakieś negocjacje prowadzić i tak dalej. No i kiedy W Rosji studiowałem na uniwersytecie, nie było tam jeszcze takiego żadnego centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Teraz już jest, ale mam wielkie wątpliwości do tego, jak on funkcjonuje, bo tak naprawdę został tam zakupiony sprzęt bardzo drogi i naprawdę dobry z Norwegii, z Szwecji w ramach właśnie projektu międzynarodowego. No ale nikt nie ma dostępu do tego sprzętu, studenci z niepełnosprawnością z tego sprzętu nie korzystają, więc niestety, jak często to było w Rosji, kasa była zainwestowana, ale później żadnych wyników z tego nie ma. W Polsce, tutaj we Wrocławiu na uczelni mamy centrum, taki dział do spraw studentów, doktorantów z niepełnosprawnością. No i no, jest współpraca, na przykład mogę tam wypożyczyć właśnie ten monitor brajlowski, można tam się zgłosić, żeby książkę zaadoptowali i tak dalej. Też istnieje możliwość właśnie załatwić taką sprawę jak asystentura, tak, żeby ktoś tam pomagał. Z tego jeszcze nie korzystałem, ale taka możliwość istnieje i to naprawdę bardzo dobrze. Bo kiedy w Rosji studiowałem, nic takiego nie było, musiałem wszystko sam robić, książek brajlowskich nie było, skanowałem, prosiłem studentów, nie wiem, rodziców, rodziny o pomoc i tak dalej, więc zdecydowanie tutaj w Polsce jest coraz lepiej. No i widzę, że osoby niewidome, osoby widzące studiują w różnych miastach, na studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, więc bardzo, bardzo z tego się cieszę.
1: Mhm. A ty, Roberto, myślę, że tutaj różnic będzie troszeczkę mniej, bo jednak Czechy tak. I Polska mają to dość zbliżone, zwłaszcza, że teraz byliśmy we Frankfurcie na konferencji właśnie a propos studiowania za granicą, wymieniliśmy się doświadczeniami, wielokrotnie padała nazwa Masarykowa Uniwersyta Brno, a teraz tak. Biuro Osób Niepełnosprawnych w Brnie, które po prostu tam punktuje w Czechach i dostosowuje wszystko nawet dla studentów.
0: Miasto u nas.
1: Tak,
0: nasz Kraków.
1: Bardzo studenckie z tego co wiem, tak.
0: Tak.
1: I ich centrum właśnie dla studentów ze specjalnymi potrzebami punktuje w całych Czechach i dostosowuje też materiały, jak się dowiedzieliśmy, studentom w innych miastach, bo i w Ostrawie, tak. I w Pradze. Tak. Więc to są gwiazdy, jeśli chodzi o czeski rynek studiów i w ogóle wspierania osób niepełnosprawnych, oni tam błyszczą. Ale mimo to, jak porównujesz Pragę, czy powiedzmy Pragę przy wsparciu Brna, a Kraków, nie Kraków, Warszawę, przepraszam. Tak, widzisz jakieś właśnie różnice, podobieństwa, czy czułeś się jak w domu będąc tutaj?
0: No to tak, w Pradze i ogólnie w Czechach to najpierw powiem, to jest różnica koncepcji troszeczkę studiów. No akurat na Erasmusie jest zawsze luźnie z wybieraniem przedmiotów, albo przynajmniej z tego co wiem. Natomiast różnica dla jakby pomiędzy Czechami a Polską, jeśli chodzi o koncepcję studiów, przynajmniej licencjackich, jest taka, nie wiem jak jest dalej, ale jest taka, że w Polsce jest jeden program, na przykład na tym konkretnym kierunku i po prostu trzeba iść zgodnie z tym programem, postępować i tak dalej. Natomiast w Czechach, jeśli na przykład studiujemy dwa kierunki i mamy przedmiot z jednego kierunku, którego nie możemy sobie zapisać w tym semestrze, no bo nam się nie pokrywa, przepraszam, właśnie pokrywa nam się z czym innym, no to możemy sobie go zapisać dopiero za rok. A nawet nie studiując jednego kierunku, nie będąc na studiach dwukierunkowych, tylko studiując jeden kierunek, możemy sobie zapisać na przykład przedmiot z drugiego roku, jakąś literaturę albo coś takiego, jeśli wiemy, że nas jak gdyby stać na to i że możemy, że jest to w naszych możliwościach, no to dlaczego nie? W Polsce, z tego co wiem, takiej możliwości nie ma. Ja tego nie odczułem, będąc na Erasmusie, bo Erasmus
6: ja proponuję,
0: jest,
6: Roberto, że może za moment dokończysz, bo już chwilę ktoś na łączach
0: telefon?
6: Czeka. Tak, mamy telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
8: Dobry wieczór, witam serdecznie. Przemek Rogalski z tej strony.
0: O, cześć.
8: Bardzo
1: cześć,
8: się
1: Przemku.
8: Cieszę.
1: Witamy.
8: Miło was tu usłyszeć. Miło odkryć, że po prostu tyle osób z innych krajów się tutaj zgromadziło w jednej audycji i z tak różnych ciekawych powodów w ogóle dotarło do Polski. Miłość, historia, nauka, wszystko się łączy. I że tak pięknie mówicie po polsku wszyscy. Także bardzo gratuluję, bo wiadomo, że polski to faktycznie trudnym językiem jest i żeby się go nauczyć, to trzeba mieć niezłą motywację. A wam się to udało, więc super. Natomiast mówicie tutaj ciekawe rzeczy o dostępności uczelni, możliwościach jakiegoś wypożyczenia sprzętu specjalistycznego. Chciałbym zapytać, czy właśnie to przyjęcie do Polski może zetknęliście się też z takim, właśnie jak to wygląda w innych, właśnie w waszych krajach, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z jakichś dofinansowań czy pomocy z wypożyczenia sprzętu tak poza uczelnią, tak jak u nas są te wszystkie aktywne samorządy i inne tego typu. I chodzi mi też o to, czy jeżeli na przykład już znajdziecie się w Polsce, to widzicie, że jakieś programy czy urządzenia są może znane bardziej niż w innych krajach, a może są takie rzeczy, które u was są znane, a u nas nikt jakoś o nich nie słyszał. Takie programy czy urządzenia, co tyle chciałem właśnie zapytać i pozdrawiam was wszystkich jeszcze raz serdecznie.
0: Też pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. No to właśnie, jak z tym dostępem do dofinansowań? Macie dostęp? Jako w ogóle nie znaczy ty, Andrzeju, masz już obywatelstwo, ale rok na przykład, gdybyś chciał pozyskać jakieś dofinansowanie na coś, nie wiem, czy próbowałeś kiedyś, albo myślałeś o tym, ale to już możesz, czy jeszcze nie możesz? Jak z tym jest?
5: W Polsce to tak, próbowałem nawet i jestem dumnym właścicielem przez tego nowej komórki, nowego komputera i nawet fajnie. Nowej linijki brajlowskiej, także mi się to udało, dzięki. I naprawdę tu jest to super, Słowenia idzie powoli za Polską w tej sprawie, na małe rzeczy już nie ma problemu. W sensie dyktafon, nie dyktafon, tam ciśnieniomierze, wagi mówiące, takie rzeczy, to nawet załatwiałem tuż przed odejściem ze Słowenii sobie, co tam było? Chyba waga kuchenna, która jeszcze czekuje, i dyktafon Olympus. Olympusa już zabrałem, a waga kuchenna jeszcze czeka właśnie na nową kuchnię teraz. Także Słowenia powoli idzie za tym, ale miałem straszne problemy w Słowenii dostać linijkę. To było oczywiście moja pierwsza linijka, to jest rok 2005, trochę nieaktualne dane, ale u nas było coś takiego, że dostałeś od tak zwanego NFZ-u na możliwość kupienia laski na rok. Tak? Jedną laskę na rok. Mogłeś po prostu pojechać do lekarza i ci napisał jakby recept na laskę, tak? Recepty na laskę. Ale dostałeś jedną maszynę brajlowską na całe życie. I wtedy, kiedy my badaliśmy o tym, żeby nam ktoś czy coś, jakaś instytucja narodowa kryła linijkę, to powiedzieli, nie, no to pan już ma maszyny do pisania. Aha, i co? Nie da się tego jakoś coś? No, jeśli by pan tą maszynę oddał, to byśmy panu ocenili właśnie cenę. Mówię, wy żartujecie, ta maszyna nie jest warta 250 euro, a linijka kosztuje, kurczę, 5000 euro, tak? To skąd mam pozbierać? Także moja ostatnia linijka, którą przywiozłem ze Słowenii, była zupełnie moim kupnem i praktycznie sobie poskrobałem konto wtedy, że to w ogóle sobie kupiłem.
1: No tak.
5: Także to było trochę trudne.
1: Czyli linijki, takie specjalistyczne pomoce raz na całe życie, ale nie wiem, dofinansowanie komputera na przykład, czy jakiejś licencji na JOS-a, czy na inny screen reader. To można pozyskiwać raz na jakiś czas, czy też na całe życie?
5: Teraz chyba się jest, już coś tam zmieniło, ale jak ja poszedłem do liceum, to właśnie nawet trochę nam pomógł Lions Club, ale nawet Lions Club nam z różnych tam powodów nie mógł pomóc wtedy. Także przepraszam za hałas. Także też właśnie zbieraliśmy dotacje po prostu i przez dobrych ludzi dało się dostać licencję na JOS-a, no bo wtedy NVDA jeszcze nie istniał i kto o czym wiedział wtedy.
1: No tak. Jasne.
5: Także to były straszne koszty, ja pamiętam. Za linijkę było wtedy 5000 euro, a za resztę, to znaczy komputer, karta dźwiękowa, JAWS i wszyscy, kalkulator, poszło jeszcze dodatkowych 5000 euro.
1: No tak.
4: No dobra.
1: No to rzeczywiście. No to my widzę, że jesteśmy dość szczęśliwi z tym, że mamy właśnie, czy kiedyś był komputer dla Homera, teraz jest aktywny samorząd. No bo chociaż trochę tych sprzętów można pozyskać i jest to raz na 3 lata, więc rzeczywiście no miło słyszeć, że u nas to tak działa.
5: Tak, to macie naprawdę super załatwione.
1: A jakieś takie sprzęty, nie wiem, są takie na przykład sprzęty Tyflo, które, nie wiem, przyjechaliście do Polski i pierwszy raz w życiu zobaczyliście, albo są łatwiej dostępne niż u was. Czy coś tego typu, jakieś takie zaskoczenie było dla was w tej kwestii? Jakiś szok technologiczny, czy raczej nie? Albo na przykład, że czegoś nie ma, co u was w domu jest normalnie. No, ktokolwiek z was ma jakiś pomysł w tym momencie.
5: Ogólna dostępność do języku polskiego. W Słowenii dopiero w ostatnich 2 latach się zaczęły pojawiać rzeczy, które urządzonka, które faktycznie mówią po słoweńsku, tak? Wcześniej korzystaliśmy z angielskich, niemieckich, włoskich. Tak, i tu włączysz niby albo iPhone, zostawmy to, albo jakieś inne urządzonko kupisz, wszystko gada, masz gadający zegarek, po polsku. Tak?
0: No ja muszę, chyba nie sprzęt, ale na przykład wracając jeszcze do tej uczelni, bo potem bym dokończył ewentualnie to, co zacząłem.
1: No, jasne.
0: Ale najpierw powiem, że pierwszy raz w życiu, domyślam się, że w Brnie u nas mogą to mieć, pierwszy raz w życiu widziałem w Warszawie coś takiego jak 3D mapę kampusu uniwersyteckiego. To naprawdę dostali pewnie też jakąś kasę i po prostu wydrukowali. Bardzo, bardzo fajnie zrobiona mapa i mi to pomogło naprawdę, jeśli chodzi o orientację na kampusie uniwersyteckim w Warszawie. No, natomiast wracając jeszcze do tej
1: to
0: uczelni.
1: Do tych studiów może jeszcze dokończmy ten temat i możemy lecieć dalej.
0: No to Biuro dla Osób Niepełnosprawnych w Pradze nie działa tak dobrze. Ono działa nawet w miarę, ale to idealne nie jest. Lepiej jest właśnie w tym Brnie, o którym cały czas tu mówimy. A Warszawa to jest takie polskie Brno, jeśli chodzi o Biuro dla Osób Niepełnosprawnych, bo w Warszawie są ludzie, którzy się na tym znają w Biurze dla Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie. Można sprzęt wypożyczyć, no to w Pradze też można, ja z tego nigdy nie korzystałem, co prawda, ale można. Normalnie skanują i dostosowują literaturę. Znowu w Pradze też to jest, ale no działa to trochę wolniej z tego, co wiem, niż w Brnie, więc warto korzystać też z Brna, z tej biblioteki, a w Warszawie właśnie to Warszawa ma taką bibliotekę, taką główną i dostępną, do której chyba można się zapisać nawet studiując gdziekolwiek w Polsce, jako osoba niewidoma.
1: Można, przy czym jak zgłosiłem się o dostęp przez mój BON na Śląskim, to mi powiedziano, że nie pamiętam, jaka była argumentacja teraz, albo że koszty jakieś są wysokie, albo że nie, po prostu nie. I gdyby była jakaś potrzeba mi coś sprowadzić z zewnątrz, to są mi to w stanie zrobić, więc albo moja adwokatura w tej sprawie słabo zadziałała i argumentacja, albo jakieś inne tam powstały opory, przeszkody, no mi w każdym razie tego dostępu nie udzielono.
0: To dziwnie bardzo, bo ja zapisując się do tej biblioteki normalnie widziałem listę, gdzie były po prostu uczelnie, można było wybrać, że nie tylko tam w Warszawie, tylko no właśnie w Poznaniu, czy tam gdziekolwiek.
1: A to może, bo zdaje się, że ja dostałem informację, że trzeba przez BON się tam rejestrować, ale no nie wiem.
0: No w każdym razie ja na dostępność naprawdę nie mogę narzekać, ani no w Pradze to tak, ale nie mogę narzekać o tyle, że się dogadujemy z wykładowcami i w razie czego to służy to Brno, no albo nasz BON też w Pradze, on jest i on mówi, on działa. Tylko jest zdecentralizowany i w sumie to na każdym wydziale jest jego część, plus jest ta część, która na przykład dostosowuje właśnie książki, nie przystosowuje i tak dalej. A w Warszawie no to naprawdę byłem zadowolony, jak robiłem egzamin z języka polskiego, co jest, tak naprawdę to była moja inicjatywa, to nie było w żaden sposób związane z uczelnią. Oni nawet mnie zapytali, jakiego czytnika ekranu używam, czy używam linijki brajlowskiej, a jeśli tak, to jakiej. dostałem normalnie ten sam model, który mam tutaj teraz przed sobą, na ich laptopie z NVDA, ze speakiem właśnie Focus Linijka Brajlowska 40 Blue.
4: Świetnie.
0: I S-Peak i ten, i no brak połączenia, no bo to ich laptop. I to znaczy, że po prostu nie musiałem nic, dosłownie nic robić i dostałem wszystko, co trzeba, więc naprawdę dostępność to jest... Nie mogę narzekać, wręcz przeciwnie, bardzo byłem zadowolony.
4: A ja mogę jeszcze dodać troszeczkę o dostępie właśnie do tego sprzętu w Rosji i jaki miałem z tym do czynienia w Polsce. Bo w Polsce osoba, która ma niepełnosprawność, może mieć tą, no jeżeli przyjedzie z innego kraju, może mieć tutaj orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli posiada tak zwane zezwolenie na pobyt stały. No i właśnie to zrobiłem na samym początku, bo miałem kartę Polaka. I w związku z tym w 2016 roku wziąłem udział w tym programie Aktywny Samorząd, więc jestem szczęśliwym posiadaczem monitora Brajlowskiego. No a w Rosji nikt tego nie może mieć za darmo, nie istnieje takich programów w ogóle. I kiedyś, jak każda osoba niepełnosprawna w Rosji ma coś takiego, po rosyjsku to się nazywa indywidualne programy rehabilitacji, czyli program indywidualnej rehabilitacji, i właśnie w ramach tego programu kiedyś dostałem laskę chińską. Po miesiącu korzystanie z tej laski wyrzuciłem, bo złamało się. Dostałem też coś takiego jak rosyjska wersja Blackstocku, taka cegła, więc nie używałem. No i mówiący ten, jakieś tam jeszcze było urządzenie, zegarek albo coś takiego, a nie ma możliwości, takich możliwości, żeby mieć ani komputer, ani jakiś program mówiący. Niby jeden z najbogatszych krajów, ale nie dla wszystkich.
1: Oj. No to jak tak posłuchałeś sobie rok o tym, jak to wygląda w Polsce, w Czechach, w Rosji, to jak Słowenia wypada? Byłeś dobrze wspierany przez swoją uczelnię, myślisz? Czy wolałbyś w Polsce studiować?
5: Jak teraz, tak? Myślę, że byłem fajnie wspierany przez swoją uczelnię. Co prawda też bardzo mało od nich wymagałem. Czasami było jakieś naskanowanie. To w Słowenii musicie wiedzieć, skoro taki mały kraj, to wszyscy się w jakimś punkcie spotkasz, jak spotkasz człowieka, widzisz, że znasz kogoś jego, tak? Kogoś, którego on zna. No i też jest to tak, że jest biuro osób niepełnosprawnych na samej filozofskiej fakultety w Lublianie, bo jakby cały uniwersytet w Lublianie jest, to nie jest na tym samym końcu, jest po całym mieście rozsypany i bardzo decentralizowany. To pewnie Paweł, tobie też Zala potrafiła jeszcze wytłumaczyć lepiej, jak to jest teraz, ale było biuro osób niepełnosprawnych. No i tam się dało, tam był taki bardzo, bardzo miły pan, który potrafił zeskanować różne rzeczy albo być pośrednikiem pomiędzy, jeśli na przykład bardzo dobre doświadczenie mam z samym wydawnictwem naszego uniwersytetu, bo jak pisałem na wydawnictwo, czy można dostać jakąś książkę, która u nich wyszła w formie elektronicznej, to nie było problemu, i później nawet mi sami nauczyciele, bo niektórzy po prostu mówili, to jest moja książka, na mojej książce będziemy robić, to od razu mówię, dobra, proszę pana, ma pan wersję elektroniczną, proszę nikomu nie dawać, ale na spokojnie korzystać, proszę. Że to tu naprawdę czegoś takiego nie spotka człowiek codziennie i bardzo, bardzo fajnie wspominam właśnie tę przygodę. Plus to, że poza tym, że mieliśmy bardzo dobre też, jak to powiedzieć, taką społeczność osób niepełnosprawnych, też była taka tak zwana tutorka osób niepełnosprawnych, które się zajmowały naszymi sprawami, byłam mediatorem, jeśli było trzeba i tak dalej. U mnie nie było dużo trzeba, ale był taki klimat fajny, no, że naprawdę, jeśli był problem, to się go na pewno rozwiązało.
1: Mhm. No właśnie, a ta integracja osób niewidomych, jak porównujecie u siebie, a tutaj, No bo my mamy różne organizacje, w każdym mieście jest inna, żeby było ciekawiej. Znaczy jest PZN, który pewne rzeczy i tak robi rozbieżnie, bo inne akcje dzieją się we Wrocławiu, inne w Warszawie, inne w Krakowie, inne gdzieś. A znowuż w każdym mieście niezależnie działa jakaś fundacja. Czy FIR, czy Wismajor, czy jakaś jeszcze inna. Czy

0: jakoś się tu rozwinąć. Nie wiem, czy wy też tak to postrzegacie? Czy u was w domu było z tym lepiej, gorzej?
1: Właśnie, zdecydowanie.
0: No możesz Andrzeju powiedzieć.
1: Takie same mam wrażenie i cieszę się, że są organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, tak, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową. We Wrocławiu już znam sporo różnych organizacji, biorę udział w różnych projektach, bardzo rozmaitych i no, jak powiedziałeś, że jeżeli osoba chce się rozwijać, to na pewno w Polsce może coś dla siebie znaleźć. Może studiować, może pracować, albo po prostu wziąć udział w jakimś projekcie. No niestety w Rosji mieliśmy powiedzmy taki czas, taki okres, kiedy organizacje pozarządowe szybko się rozwijały, ale później zostały uchwalone różne takie ustawy, które po prostu taka była kropka w rozwoju tych organizacji pozarządowych właśnie, dlatego sam straciłem pracę. No a w Polsce, jak przyjechałem już, nie wiem, 2-3 miesiące, poznałem osób niewidomo słabowidzących, no i zacząłem brać udział w projektach i tak dalej. Więc można. Z mojego punktu widzenia dobrze to wygląda. No ale niestety też znam takich osób, którzy ciągle narzekają, że nie da się, no, że w Polsce tak strasznie, że straszne warunki i tak dalej, że on tam w Szwecji, on tam w Norwegii. Ja mówię, nie, w Polsce też jest dobrze. No i wiadomo, że lepiej narzekać, nic nie robić, niżeli coś znaleźć dobrego w internecie i wziąć udział w projekcie i zacząć właśnie się rozwijać.
0: No ja też miałem taką nadzieję poniekąd tą audycję tutaj wam proponując, że tak sobie spojrzymy trochę z innej perspektywy na Polskę, z perspektywy outsiderów, że my w sumie siedząc tu wewnątrz i znając w sumie to nasze realia od małego, sobie lubimy czasem ponarzekać. To jest taka polska cecha narodowa, myślę, że przyznajemy
1: no
0: się
1: tak,
0: do tego,
1: jest.
0: Że wy też może to znacie gdzieś od siebie. No tak. A tu się okazuje, że przyjdzie ktoś, kto opowie, że u niego w kraju pod pewnymi względami było gorzej i jest bardzo ucieszony z tego, że się przeprowadził do Polski. I myślę, że to jest też takie odświeżające dla nas, otrzeźwiające. Ty, Rok, mówiłeś, że tam niewidomi w Słowenii, czy niepełnosprawni, przynajmniej na poziomie uczelni, byli bardzo dobrze pozgrywani. Masz takie same też odczucie poza uczelnią, że organizacje u was też robią na tyle, żeby was integrować i względnie, czy sami też się jakoś organizujecie, żeby sobie udzielać wsparcie? No o słoweńskim podcaście na przykład dla niewidomych jeszcze nie słyszałem, ale może macie jakieś inne swoje inicjatywy?
2: Powoli właśnie się to rozwija, też jakby internetowo. Jest taki chłopak w Słowenii, który, no on ma chyba teraz 22 lata, który jest bardzo jakby społecznościowo świadomy. No i on faktycznie, on postawił taki portal dla niewidomych. Właśnie nie wiem, jak się nazywa, bo tak mało zaglądam.
0: Chyba blind portal chyba, prawda? Blind bo ja kojarzę tą stronę, bo ja to jest Micha chyba, tak?
2: Micha Srebrniak, tak.
0: Tak, to ja go kojarzę z któregoś ICC. To rzeczywiście tak, kojarzę go jako taką bardzo aktywną osobę, z psem przewodnikiem chodził.
2: Jest. On jest tak. Niesamowity. On sobie kupił, mówi, jedziemy w samochodzie, mówił, kurczę, na eBay ostatnio kupiłem, ja ciągle nie mam konta na eBay, teraz zrobiłem na OLX. Mówił, słuchaj, na eBay kupiłem takie okulary.
0: Oj. Chyba cię Rok wycięło coś, nie słychać cię?
1: Tak. No niestety, coś się stało.
0: No dobrze, to może jak Rok wróci, to nam dokończy. To ty, Roberto, tak. Powiedz, bo chyba w Czechach jest trochę z tym lepiej, znaczy lepiej, w tym sensie, że chyba podobnie jak u nas trochę, prawda? Jest. Mów.
3: No jest podobnie do Polski, ale mam wrażenie, że w Polsce z jakiegoś powodu niewidomi troszeczkę lepiej o sobie wiedzą i bardziej, ja nie wiem. To znaczy u nas jest na przykład, jest zawsze grupa związana z czymś, na przykład z takim ośrodkiem rehabilitacyjnym tutaj w Pradze, który ma kursy dla na przykład dla ociemniałych, dla tych, którzy stracili wzrok. Albo jest szkoła muzyczna, albo jest taka platforma o której był podcast tutaj, konferencja

0: dźwiękowa. No teraz chyba troszkę przestała działać, ale takie forum dyskusyjne dźwiękowe. I zawsze wokół tego są ludzie, albo są właśnie organizacje. O, właśnie Rok znowu dołączył.
1: Wrócił.
2: Tak,
1: No tak,
2: wróciłem,
1: Roberto,
2: tak.
1: dokończysz to, to Rok
2: Tak,
1: wróci do
2: tak.
1: głosu, bez problemu.
0: No i ludzie są, przede wszystkim się znają albo z jakichś ewentualnie obozów i innych takich. No ale akurat ja jestem przykładem kogoś, kto się nie zintegrował jakoś zbytnio z tym środowiskiem. Dlaczego tak jest, nie wiem. No ja chodziłem do szkoły masowej. Nie miałem jakoś tak, nie chciało mi się nigdy jeździć na obozy, bo wtedy jeszcze, no szczerze to powiem, no po prostu wtedy jakoś tak nie czułem się, bałem się trochę. Dopiero później po prostu dostałem właśnie taką motywację znowu od ludzi z Polski, w sensie, no jak inni mogą, no to dlaczego ja nie? A tak to u nas jakoś tak, nie wiem, ci niewidomi się znają, ale trzeba trafić na odpowiednich ludzi i są też tacy, i ja parę takich znam osób, którzy są po prostu jakby nie, po prostu są takimi indywidualnymi jednostkami w tym środowisku. Oni mają niby kontakt, na przykład są konferencje, takie listy mailingowe, dyskusyjne, jest na przykład taka techniczna, albo tam jeszcze inne, ale na przykład po sobie mogę powiedzieć, ja znam tam dwie, trzy osoby niewidome u nas, z którymi mam naprawdę dobry kontakt, plus znam parę ludzi, z którymi troszkę ten kontakt jest gorszy w ramach Czech i Słowacji, no bo my się rozumiemy, nasze języki są dość podobne. I wiem też o wielu osobach, ale tak ogólnie to mam wrażenie, że albo jeśli chodzi o Polskę, to trafiłem na środowisko, które się zna. I nie wiem o takich niewidomych, którzy by byli poza nim tak naprawdę bardzo. Albo w Polsce rzeczywiście lepiej to trochę jest niż u nas, ale ci niewidomi gdzieś tam o sobie wiedzą i kontakt jest, chociaż nie zawsze taki idealny, ale jakby to jakoś jest. Obozy są głównie dla dzieci. To też jest takie stowarzyszenie rodziców dzieci niewidomych. I tam właśnie na przykład poznałem kilkoro znajomych teraz, co mam, w podobnym wieku. No i tak, ale z tego, co obserwuję, to w Polsce chyba z tym zgraniem środowiska jest albo lepiej, albo ja po prostu trafiłem na was i w związku z tym mam takie wrażenie, jakie mam. Nie wiem, Paweł, czy ty, jakbyś to ty skomentował.
1: Znaczy, jak patrzę na te grupy facebookowe, na przykład, teraz powstała grupa Niewidomi Niewidzący Bądźmy Razem. To jest tam mnóstwo osób, parę tysięcy mam wrażenie.
2: Tak, coś
1: I
2: takiego.
1: czasami się śmieję, że ten kraj ma 40 milionów ludzi, a ja mam wrażenie, że znam wszystkich niewidomych, bo gdziekolwiek ktoś, nie wiem, ktoś postronny, nie wiem, spotkam kogoś widzącego, kto, a kiedyś spotkałem osobę niewidomą, i jak tak drążę, ja już zaczynam drążyć, bo ja po prostu domyślam się, że to będzie ktoś, kogo gdzieś spotkałem,
0: No,
1: i z
0: no.
1: reguły okazuje się, że to ktoś jest. Tak samo jak czytam o kimś niewidomym w gazecie, jest jakiś artykuł, że niewidomy tam kogoś zaskarżył, albo coś tam osiągnął fajnego. I patrzę od razu, skąd, jak się nazywa. Powiedzmy, nawet wystarczy mi imię, pierwsza litera nazwiska, bo często tam czytam pani,
0: Tak.
1: taka, skądyś. Aha, chyba ta osoba. Więc to już jest
0: No
1: ten etap,
0: tak.
1: że po prostu mam wrażenie, że znam tu wszystkich, ale jest trochę, myślę, też takich osób, które. I to jest chyba już kwestia w tym momencie, na tym etapie, częściej chyba własnej woli niż dezinformacji, że ludzie nie chcą się integrować. Jest to trochę takich
0: No
1: osób.
0: tak, troszkę.
1: I te osoby, no o nich nie wiadomo za wiele. One gdzieś istnieją, one funkcjonują, jakiś sobie sposób na życie znalazły i my o nich nie wiemy. Ale sporo osób, i myślę, jest ich coraz więcej, zwłaszcza, że widzę, że na właśnie niewidomych, niedowidzących, bądźmy razem, pojawiają się osoby na przykład z mojej uczelni, z jakiegoś w ogóle mojego wydziału. W życiu o osobie nie słyszałem, nie mamy żadnych wspólnych znajomych. A studiuję na jakimś tam wydziale filologicznym, tylko inną filologię. I się okazuje, że mają jakąś delikatną niepełnosprawność wzrokową. Powiedzmy, ten wzrok im się stopniowo pogarsza, ale już postanowiły się zawczasu zapisać do takiej grupy, żeby w razie czego zasięgać porady. A propos
0: No
1: okulistów, a
0: tak.
1: propos jakichś orzeczeń, a propos co można jeszcze ratować, a czego się już nie da ratować. I to jest takie proaktywne działanie, że na wypadek, gdyby mi się coś stało w przyszłości, ja mam już swoją sieć wsparcia. I myślę, że
0: No
1: to
0: i
1: działa fantastycznie.
0: no u nas takiej
1: Tak.
0: platformy nie ma. Muszę powiedzieć, że jakby jest taka grupa facebookowa niby albo dwie, ale tam malutko postów się pojawia i no właśnie jakby dostęp do takich informacji jest gorszy, jest trochę gorszy jednak. No i też jest, ale też jest tak, że mniej więcej o tych niewidomych jakby się wie, mówię, ja te imiona i nazwiska kojarzę i tam coś tam wiem, nie zawsze oczywiście, ale jakby coś tam jest, ale takiej platformy dobrej moim zdaniem jeszcze nie ma. Albo to idzie po znajomości te informacje i tyle.
1: Aha, no my też mamy też tą inicjatywę Opisujemy, która moim zdaniem jest też fantastyczna.
0: Oj tak.
1: Z jednej strony dlatego, że oczywiście my coś z tego mamy, jakieś te memy opisane, jakieś zdjęcia, jak potrzebujemy, czy filmiki, ale z drugiej strony to integruje poniekąd. Integruje i tak uczula te osoby widzące, które się dołączają, na tą pomoc. I wiem, że jest ta inicjatywa Be My Eyes, która jest też fantastyczna i też wiele osób tam siedzi jako wolontariusze.
0: Tak, to jest dobre.
1: No i dzięki Opisujemy można rekrutować ludzi do Be My Eyes, dzięki Be My Eyes to Opisujemy. I fajnie, że to się rozwija i że mamy sporo właśnie też takich wolontariuszy, którzy aktywnie się podpinają i nawet przez ten internet, nawet nie zapisując się do żadnej organizacji, chcą pomagać. Więc myślę, że tu mamy to też ja muszę to ocenić jako Polak, że to działa fajnie. To dokończ może rok o tej Słowenii, bo to było bardzo ciekawe, że na tym eBayu jakieś okulary ten Micha chciał kupować.
2: Tak, po prostu chciał robić eksperymenty takie same jak to z tym zamienianiem pieniędzy, no nie? Mówisz, możesz mi zmienić 10 euro, a dasz mu 50, czy jest dość szczery i tak dalej, i tak dalej. To jest dość stare, to jakiś Amerykanin robił, potem robił jakiś Słowenin. No, chciał właśnie tak trochę widzących sprawdzać na niektórych rzeczach. Nie wiem, co w końcu z tego powstało, czy w ogóle, czy po prostu, ale w każdym razie prowadzi fajną społeczność i jakoś się stara też z promocją. Oczywiście powinniśmy nie zapomnieć showdownu, który się w tym momencie odbywa w Warszawie. Też właśnie showdown i różne inne sportowe inicjatywy też łączą ludzi, nie? Ja sam byłem na takich obozach na rzece Kopie, które... No i też właśnie stamtąd się też właśnie to było korzenie do tych internetowych różnych fajnych rzeczy, które się potem zaczęły dziać, jak ja już wyjechałem powoli ze Słowenii. Tak. Wszystko zależy od ludzi.
1: Zdaje się, że to jest też właśnie fajne, co opowiadałeś, że mistrz Europy jest Słoweńcem w showdowna.
2: Oj tak, Peter Zidar, trzymamy kciuki.
1: I to jest twój znajomy. I opowiadałeś właśnie, że spotkałeś się z nimi nawet wczoraj, przyszli cię odwiedzić do pracy. To jest teraz też to fajne, że ty wyjechałeś ze Słowenii, ale teraz dzięki tej integracji ze swoim środowiskiem w domu, ty możesz być dla nich przewodnikiem po Polsce, po Warszawie i tłumaczem. Więc nie wiem, czy planujecie jakieś zwiedzanie, czy oni już się zwijają do domu potem, ale...
2: Niestety tak, niestety mają trudny plan. Znaczy po prostu cały czas są albo na tym mistrzostwie, albo po prostu już jadą do domu, bo mają inne rzeczy. Ale mówili, że wpadną podobno tam w poniedziałek rano o 4 rano, że wpadną do Żeraldowa, jeśli nie będzie za daleko. Zobaczę, czy jest za daleko, albo nie, że może wpadną na kawkę poranną.
1: No, to jest zawsze miłe, że potem właśnie możecie się nawzajem odwiedzać, mimo że się gdzieś tam rozjechaliście. Okej, no to jeszcze taki jeden większy problem został nam do omówienia, czyli kwestia transportu, dostępności architektury, przestrzeni publicznej, dróg. Mamy tu jakieś piszczące światła, pojawiają się ścieżki dla osób niewidomych, które są non-stop blokowane, przynajmniej w Warszawie, tak ostatnio słyszałem. Są autobusy, które mówią, tramwaje, które mówią, metro, które mówi. Są nawet w niektórych miastach takie słupki, które informują o najbliższych przyjazdach. I nawet Poznań ostatnio się dorobił piktogramów, które pokazują ile i czy w ogóle na przejściu jest wysepek do przejścia. Dostępna aplikacja MPK, więc u nas się to wszystko prężnie rozwija. No i jak to widzicie? To było dla was z ulgą? Czy w waszych krajach niewidomi się przemieszczają samodzielnie? Jeśli tak, to mogą liczyć na takie same udogodnienia? Lepsze, gorsze? Ja myślę, że zacznijmy od Roberta, bo w Polsce, nawet w Polsce już jest głośno od wielu lat i zazdrościmy Czechom pilotów do sprawdzania rozkładów jazdy, pilotów do sprawdzania numeru autobusu. Też byśmy chcieli. Były projekty pilotażowe w Łodzi, zdaje się, że są jeszcze, nadal to działa. Na Śląsku też coś miało być, nic z tego nie wyszło, z tego co wiem.
2: W Kielcach.
1: O tak. Więc i oczywiście w każdym mieście inny standard pilota, więc my tego jeszcze nie mamy. Ale czy w Czechach rzeczywiście jest tak też super?
0: Tak, Jest tak, to zrobiła Politechnika nasza, nawet tu mam, tutaj mogę o zaprezentować, naciskam w tej chwili przycisk, o, to jest taki dźwięk. Jest sobie taki pilocik, który ma 6 przycisków i każdy ma określoną funkcję, to znaczy powinien mieć według tego standardu. Czyli na przykład można sobie sprawdzić, która to linia, jak przyjeżdża tramwaj lub autobus. Można sobie sprawdzić w Pradze, gdzie jest wejście do metra. Czyli idziemy sobie po ulicy, tam naciskamy ten przycisk i słyszymy takie piknięcie już blisko. Jakby właśnie tam, gdzie jest wejście, no to tam jest takie urządzenie, które właśnie tak pika. Jest, na przykład może nam powiedzieć, w którą stronę, które schody ruchome jadą, czy tam do góry, do dołu, coś tam. I tak dalej. Na przykład można sobie właśnie czasami na tych nowocześniejszych przystankach, to można sobie sprawdzić, kiedy który tramwaj odjeżdża. To jest podobne do tych słupków z przyciskami, o których mówiłeś, Paweł. I można na przykład, jak niektóre światła są udźwiękowione, ale trzeba to włączyć tym pilotem. No i właśnie się naciska przycisk i przez 5 minut wtedy puka. Więc to jest faktycznie plus, to jest coś, czego w Polsce nie ma. Wydawało mi się, że w Warszawie, że z drugiej strony podobało mi się, inna sprawa, że ja nie umiem czytać w takich planach małych, na przykład, nie wiem, budynków czy tam czegoś takiego, ale podobało mi się, że w metrze są tyflo, właśnie takie mapki tych stacji. I nawet jakoś można było to zrozumieć, że tam są, tylko mówię, ja nie mam doświadczenia, mapy tak, bez problemu, ale takie plany, to tak, jakoś po prostu nie miałem z tym nigdy do czynienia i mam wrażenie, że tego w Czechach nie ma. Czyli jest napisane, tu stoisz, jest taki punkcik, oczywiście tam jest potem wyjaśnienie, wszystko co, czym jest i jest właśnie peron w kierunku takim, peron w kierunku takim. I można się w tym połapać ponoć, chociaż no mówię, ja nie bardzo, ja się uczyłem raczej z praktyki, z tego jak sobie chodziłem, ale można. Można i wiem, że niektórzy niewidomi faktycznie sobie to chwalą i korzystają z tego. Tramwaje i autobusy zapowiadające przystanki. Niestety w Warszawie zdarza się, że tramwaj nie zapowiada, albo jeszcze milczy. Częściej autobus.
1: Oj, nie tylko chociaż, w Warszawie.
0: Nie. No tramwaje przede wszystkim. Przepraszam?
1: Oj, nie tylko w Warszawie.
0: Rozumiem. No i wtedy trzeba się wspomagać nawigacją w telefonie, którą nie każdy ma, niestety.
2: Albo po prostu burzą, na to zapominamy.
0: Ewentualnie czasami. Po prostu spytać, oczywiście, że tak, no.
3: No, zawsze.
0: Koniec języka za przewodnika, to jest ważne zawsze, jeśli niewidomy sam tak. samodzielnie tak. się porusza. No, to jest bardzo ważne.
3: Tak.
0: I światło udźwiękowione, z tego co no, zaobserwowałem, Warszawie. Najlepiej jest w Poznaniu akurat w tej kwestii.
3: W Warszawie, nie, we
2: Wrocławiu.
0: A we Wrocławiu też, no we Wrocławiu, Wrocławiu. Malutko byłem, tylko raz na razie, to dobrze, no to bardzo dobrze, to Poznań i Wrocław. W Warszawie są udźwiękowione światła, ale nie wszędzie, albo na przykład jest bardzo idealne rozwiązanie, które ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo popieram, że światła pikają tylko jak jest zielone. No naprawdę.
3: No tak.
1: No to jest dość powszechna praktyka w Polsce niestety.
2: Tak?
0: No, no to jest problem.
1: Te pikają cały czas. Ja wam powiem lepszy numer. W Gliwicach jest w ogóle tak ciekawie, że jak się naciśnie przycisk, to nagle pada komunikat. Zielone światło, teraz można przejść. Pozdrawiamy wszystkich obcokrajowców, prawda? Tak bardzo was lubimy.
0: No i co właśnie. Chciałem powiedzieć, i w Czechach tych przejść udźwiękowionych jest znacznie więcej, przy czym to wygląda tak, że, znaczy w Pradze i pewnie w Brnie i w tych większych miastach, ja nie wiem jak jest w mniejszych miastach, mam wrażenie, że jest tam tego trochę mniej, ale kto wie, nie bywam. Natomiast wygląda to tak, że no jest sobie przejście, które sobie puka wolniej, jeśli jest czerwone, i szybciej, jeśli jest zielone i można po prostu, no wiadomo, że teraz można przejść, można słuchać tego pukania, jeśli nie jeździ za dużo samochodów, no to możemy słyszeć też to pukanie naprzeciwko, tak, czyli tam, gdzie musimy przejść i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o transport i o poruszanie się na przykład na dworcach, bardzo mi się podobają włoskie też, bo we Włoszech jest podobnie, ale w Polsce też linie prowadzące na przykład na dworcach. W Czechach My to niby mamy, ale to jest taka szczelinka, która sobie jest w tej podłodze i trudniej jest ją wyczuć. W Polsce, no co prawda, jak ktoś nie patrzy, to można, jak się mówi, no spaść, tak? Po prostu jak człowiek, jak osoba widząca idzie i nie patrzy, no to można...
1: Można spaść na siebie, tak.
0: Można, tak, dokładnie, tak.
1: Mhm.
0: Bo to jest
1: jeszcze
0: takie troszkę...
1: telefon, nie?
0: Tak, bo no to jest troszkę wyższe, nie? To
3: jeszcze
0: jest...
3: piją kawę, to w ogóle
0: tak,
3: może.
0: Tak. No, więc można,
3: wypadek.
0: Ale... Ale dla osoby niewidomej jest to naprawdę wygodne, bo widzimy, że tu jest coś takiego, w co po prostu wkładamy laskę i to nas prowadzi i koniec. Tak. I to jest jakby, to jest dobrze wyczuwalne i służy naprawdę tak jak trzeba, z tego co wiem. Więc tak to jest. No w Warszawie jeszcze na przykład jest troszeczkę gorzej z systemem informacyjnym, jeśli linia zmienia swoją trasę, to w Warszawie mówią po prostu: uwaga, trasa zmieniona. W Pradze wyglądałoby to tak, że mówią, że linia z powodu na przykład remontów tam i tam jedzie teraz na przystanek taki i taki, dalej gdzieś tam i dalej na swojej trasie, nie, na przykład.
2: To jest w Poznaniu na przykład, to jest.
0: O, no proszę.
2: W Poznaniu tu w Polsce już jest.
0: I za co naprawdę polubiłem Warszawę, to są tak zwane indeksy przystanków. Czyli jest sobie, powiedzmy, przystanek, ja nie wiem, centrum. To jest jeden z najtrudniejszych dla niewidomych, no ale mniejsza o to. I jest tam ileś tych przystanków autobusowych, ileś tramwajowych. I teraz każda wysepka ma swój numer. Centrum 01 to jest przystanek w jednym kierunku, centrum 02 to jest przystanek w przeciwnym kierunku, 03, 04 i tak dalej. I to w nawigacji można bardzo dobrze widzieć i korzystać z tego, albo w rozkładach jazdy. My w Pradze ponoć coś takiego ma zostać wprowadzone, ale tylko w jakimś troszkę ograniczonym stopniu, tylko na przystankach takich, na tych węzłach, tak, tam na tych punktach centralnych, gdzie jest więcej przesiadek, gdzie jeździ na przykład i metro, i tramwaj, autobusy, coś tam. I to naprawdę jest bardzo dobra koncepcja, która mi się spodobała i ja ją propaguję, już nawet pisałem do naszej tej firmy, która się zajmuje transportem miejskim w Pradze. No właśnie niestety dostałem odpowiedź, tę, którą przed chwilką tu podałem, więc no,
2: właśnie
0: nie
2: muszę
0: jest
2: się pochwalić.
0: Akurat pod względem najlepiej.
2: Muszę się pochwalić, że w Lublanie coś takiego jest, może o wiele bardziej skomplikowane niż w Polsce, w Warszawie, bo w Warszawie są po prostu numery, tam masz całe ID, tak zwanego ID przystanku. No i jeśli tych kilka numerków wiesz, no to super, tak?
0: Słyszałem, że w Wrocławiu też coś takiego było.
2: No, tego nie wiem.
1: Skoro już
2: to w Lublanie jest.
1: Okej. Okay. No, jak cała reszta rok wygląda w Słowenii? Bo nie wiem, z tego co słyszałem, to jest dość ciężko z transportem publicznym. Nawet sam się kiedyś rozglądałem, jak to wygląda. Pociągi jakoś długo jeżdżą. Z tego co widziałem, autobusów nie jest chyba za wiele.
2: Powiedzmy, że mamy tą samą odległość. Unec Lubiana, czyli miejscowość, w której ja mieszkałem. I Żerardów, Warszawa. Jeśli chcesz z Unca na... trzeba najpierw na pociąg. A pociąg jest w sąsiedniej miejscowości. Trzeba się nachodzić tam z 20 do 30 minut, żeby dotąd dotrzeć. I potem jeszcze półtorej godziny jechać. To samo odległość, co byś tutaj wykonał w pół godziny do maksymalnie godziny. Tak? Jeśli koleja działa. Co prawda są autobusy, też są zniżki dla osób niewidomych, ale ja się na autobusie jakoś mniej bezpiecznie czuję. Też jeśli chodzi o dostępność obiektów infrastrukturalnych, to dopiero się zaczyna rozwijać. Możemy dzielić Słowenię na Lublanę i resztę, to jak najbardziej. Lublana jest, znaczy tu jest naprawdę centrum wszystkiego, a reszta no to sobie radzi jak radzi. I Lublana ma, jeśli chodzi o autobusy, są mówiące, tramwajów nie ma, metra nie ma. Pociągi też już mówią, nowsze. znaczy nie tylko Intercity, też lokalne. Jeśli chodzi o światła, to tak, też w Polsce się trochę tęskniłem za światłami, które by cały czas pikały, żeby jakoś je łatwiej znaleźć. W Lublanie to jest zrobione tak, jak Roberto wcześniej mówił, czyli jak jest czerwone, pika wolno, jak jest zielone, pika szybko i wtedy. Znaczy jest to o wiele bardziej do opanowania. Tak. I wszystkie światła pikają cały czas. Także to...
1: I osoby niewidome tak. Często z tego korzystają, tak? Czy jednak jeszcze jest takie coś, że taksówką się jeździ, że rodzice podwożą? Jaki jest trend raczej?
2: Zależy ile się jest leniwym. W Lublanie różnie bywa. W Lublanie po prostu ci, co korzystaliśmy. Myślę, że całkiem w Lublanie tak, korzystają z tego, ale gdzieś indziej to już jest też problem, no bo dopiero zaczyna się coś robić w tym sensie. 4 lata temu powstała taka nawet nie fundacja, tylko takie biuro Dostop, czyli dostęp. I oni zaczęli to trochę bardziej promować, nie tylko dla niewidomych, też dla ludzi na wózkach i tak dalej. No i właśnie dzięki nim teraz robią całkiem kompleksowy system ścieżek prowadzących po całym centrum miasta Lublany, które ma doprowadzać do, tak jak tory, tak, doprowadzać do różnych tam bardzo ważnych urzędów, czyli poczta, czyli magistrat, ratusz, czyli różne inne tam obiekty, które są ważne, tak? Albo prowadzić przez ulicę, która w większości jest taka, że się idzie tam, gdzie się ma miejsce, tak? To znaczy załatwili osobom niewidomym też to miejsce. Także powoli się rozwija.
1: A jak to wygląda w Rosji? Ja kiedyś słuchałem takiej demonstracji, to chyba był Sankt Petersburg, i zdaje się, że tam dziewczyna demonstrowała, że na przystanku autobusowym jest taka klawiaturka, trochę jak telefon, takie urządzenie, na którym wpisujemy z klawiatury takiej 3x4 numer linii i jest mi podawany rozkład tej linii, kiedy ona następnym razem przyjedzie, a potem, a potem, a potem. Nie wiem, czy to jest jakieś globalne rozwiązanie w Rosji, czy tylko tam?
3: No to
1: czy
3: właśnie,
1: jakieś inne takie ciekawe też są?
3: To właśnie był taki projekt w Petersburgu, nie wiem, czy nadal coś takiego funkcjonuje. No i muszę powiedzieć, że w Rosji to naprawdę zależy, w którym mieście osoba niewidoma mieszka. Bo to wielka różnica, jeżeli osoba mieszka w Moskwie, albo w Petersburgu, albo na przykład jak ja mieszkałem w Archangelsku. Bo w Archangelsku 3 lata temu, czyli kiedy tam jeszcze mieszkałem, światła z sygnalizacją były tylko w 3-4 miejscach. I w Archangelsku sam nigdy nie korzystałem z autobusów, ponieważ to są autobusy w ogóle niedostosowane do... To w ogóle nawet osoba widząca często ma problem, jak z tych autobusów korzystać, bo to takie autobusy tak naprawdę nie takie autobusy jak w Polsce, jak na przykład w Warszawie, nie wiem, w Wrocławiu, w Poznaniu. Nie są niskopodłogowe. Żadnych informacji dźwiękowych tam nie ma. No i jeszcze często te autobusy są jakby należą do różnych spółek takich prywatnych, więc tam taka niezdrowa konkurencja, rywalizacja, kto szybciej, więc w związku z tym dosyć często zdarzają się różne wypadki takie drogowe. No i właśnie kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia, jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że mogę sam korzystać tutaj ze środków komunikacji miejskiej. Jak na przykład jadę na uczelnię, to muszę jechać najpierw tramwajem, później innym tramwajem i autobusem i dla mnie to nie ma żadnego problemu. Problem jest taki, że zawsze muszę pytać ludzi, którzy tam tramwaj albo tu autobus jedzie, tak, i właśnie bardzo tutaj brakuje takiego rozwiązania, jak jest w Pradze, bo właśnie wiedziałem te piloty jeszcze w 2004 roku, kiedy tam byłem uczestniczyłem w konkursie muzycznym, tak, mogę powiedzieć, że w Lublanie też byłem, ale troszeczkę później. No właśnie pod względem dostosowania tej infrastruktury całej we Wrocławiu jestem bardzo zadowolony i też te właśnie ścieżki takie prowadzące mamy tutaj na dworcu i w ogóle ten dworzec we Wrocławiu jest bardzo dobrze zbudowany i po prostu miałem tam zajęcia z orientacji przestrzennej, wystarczyło mi gdzieś tam pół godzinki, żeby już wiedziałem, gdzie tam pójść i jak można tam się odnaleźć.
4: Mamy kolejny tak telefon, może nam się uda go odebrać. Aha.
3: Super, super.
4: Halo?
5: Dobry wieczór, witam ponownie, jeszcze raz Przemek z tej strony. Mam takie trzy krótkie pytania. Mówicie tutaj o podróżowaniu, o transporcie publicznym. Chciałem zapytać, czy będąc w Polsce możecie też korzystać z jakichś właśnie zniżek, które tutaj są bez problemu, takich na pociągi, autobusy, czy właśnie w innych krajach też takie zniżki dla osób niepełnosprawnych istnieją i jeżeli tak, to czy są jakieś porównywalne, czy mniejsze, czy większe? I czy też osoby niewidome korzystają i z jakich programów do nawigacji? Chciałem właśnie zapytać o takie rzeczy.
0: No dobra, dziękujemy za pytanie.
1: Okej, dzięki za pytanie. To myślę, że ten... No to możecie powiedzieć, jak tam... Skoro Andrzej, ty teraz opowiadasz o tym, jak sytuacja wygląda w Rosji, to powiedz, jak tam... Ty możesz już chyba na zniżkach, nie? Tutaj.
3: Tak, to właśnie w Polsce można korzystać z tych ulg, jeżeli osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jak mówiłem, że dlatego trzeba mieć zezwolenie na pobyt stały, więc jak przyjechałem, to od razu to zrobiłem, bo miałem do tego uprawnienie i korzystam z tych zniżek i jestem bardzo, bardzo zadowolony, że można kupić bilet na pociąg, a tak zniżka 50% dla przewodnika jeszcze więcej i to jest bardzo dobrze, bo uważam, że to zachęca osób do podróżowania i to też ma swój wpływ na właśnie na rozwój intelektualny i osobisty. W Rosji bodajże do 2002 roku mieliśmy bardzo dobre zniżki też na pociągi, ale później Władimir Władimirowicz postanowił, że koniec. I właśnie były protesty przez kilka miesięcy, ale wiadomo, jeżeli decyzja zapadła, to już kropka, koniec. I zgodnie z nową ustawą zrobiony tak, że niby osoby niewidome mają więcej kasy, ale to naprawdę tak nie jest, bo te zniżki były coraz więcej niż te pieniądze, które osoby z niepełnosprawnością dostały. I co do komunikacji miejskiej, to też bardzo zależy od miasta, gdzie osoba z niepełnosprawnością mieszka. Na przykład w Archangelsku takich zniżek już nie ma. Może tak od 12-13 lat w ogóle trzeba płacić. W Moskwie tam są jakieś zniżki, no wiadomo, tam więcej kasy w tej Moskwie, w Petersburgu też. No są różne rozwiązania. No ale w Polsce super, że mogę pojechać do innego miasta, mam to orzeczenie, tak, i mam te zniżki. No, bardzo to.
1: Aczkolwiek są takie miasta, nieliczne, ale chyba są.
3: Są.
1: Gdzie,
3: tak.
1: Gdzie nie obowiązuje to niestety.
3: Tak, no
1: to
3: właśnie.
1: Trzeba się też dobrze doinformować, tak, żeby czytać, się nie naciąć. Tak. To jest...
3: No właśnie. Trzeba wiedzieć, nie? Wiedza to siła.
1: Jasne. A jak to jest w Pradze? Są zniżki chyba, tak? Co darmo jest?
0: Tak, są zniżki. Chyba we wszystkich miastach jest tak, że po prostu jak mam legitymację, przy czym no coś takiego jak orzeczenie, no to mam po prostu ja plus przewodnik za darmo. I na przykład jeśli chodzi o pociągi, to tam jest niewidomy połowę płaci, a przewodnik nie płaci nic. Czyli nie ma biletu, jakby to jest znaczy, bo ja mam taką legitymację, która jakby ma tego przewodnika też już wliczonego, ale to nie jest ważne, jakby ja mogę też sam podróżować dzięki temu. No a w Polsce, no to niestety nie miałem żadnego dokumentu o tym, że mieszkam w Polsce, w związku z tym w Warszawie oczywiście tak. Mam informację, pytała koleżanka, w ZTM-ie warszawskim. Ponoć tam jakby automatycznie, jeśli jestem niewidomy, to jest wszystko w porządku. Ale pociągi w żadnym wypadku. Znaczy ja miałem akurat szczęście takie, że miałem kartę studencką Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z czym tak naprawdę też 51% minus zniżki, tak jak w przypadku osób niewidomych. Tyle samo. Tak. Ale to jest zbieg okoliczności i to jest wielkie szczęście. Mogłem tego nie mieć, prawda? No tak. Więc jakby pokazałem raz, jadąc Pendolino, pokazałem konduktorowi tą moją legitymację czeską ZTP/P i on powiedział nie, my po prostu tego nie przyjmiemy. Myślę, że powód może być taki, że tam nie ma żadnej informacji po angielsku. Jest tam tylko taki piktogram europejski. Ona ponoć powinna obowiązywać w całej Unii, ale jeszcze takiego systemu nie ma.
3: Nie ma
1: teraz
3: tego.
1: Teraz jest opracowywana ta karta europejska, to jest pilotaż.
3: Tak, tak. No. I tylko w kilku krajach niestety ten
1: W tym w Słowenii.
3: Tak, no.
0: I nie pamiętam teraz, jakie jeszcze były te dwa pytania. Wiem, że było pytanie o nawigację. No to w Czechach ten, kto ma Androida, to korzysta z Dotwalkera, dlatego że to jest produkt czeski i ludzie o tym po prostu wiedzą jakoś. A jeśli ktoś ma iPhone'a, to różnie. Ja uważam, że najlepszym programem, który ja promuję i propaguję i wszystko, co możliwe, to jest Sing Assistant Move na iPhone'a, ale on nie jest jakoś popularny tutaj w Czechach, z tego co wiem, przynajmniej. Plus, no, powinienem to przetłumaczyć kiedyś na czeski, ja jeszcze cały czas nie zabrałem za to, bo mam inne rzeczy. No, ale więc na iPhone'a nie wiem, szczerze mówiąc, z jakich aplikacji ludzie korzystają, dlatego że chyba jednej takiej nie ma, takiej najbardziej popularnej na iPhone'a. Na Androida jest to Dotwalker, bo po prostu to jest czeski produkt i o tym się jakoś wie. Bo to znowu Brno, oczywiście.
1: No. A jak to jest w Rosji? To jest Osmand Access czy coś jednak innego? Bo kojarzę, tak, że było robionych...
3: Tak.
1: Kursów, nie? Z tego.
3: Tak. Są morskie kursy i na dosyć takim przyzwoitym poziomie. Ja niestety za bardzo nie znam się na tych różnych rozwiązaniach technicznych właśnie w zakresie orientacji przestrzennej, bo sam chodzę z laską i no, czasami korzystam, ale też z takich zwykłych, niestety to śmiesznie brzmi, maps, które są na iPhone'ie. No, tam też program mówi, gdzie jestem, no, ale to ludzie jest opcja, korzystają tak z różnych programów, mają albo na iPhone, albo na Androidzie, no. Jak wszędzie takie same programy.
1: A jak to jest w Słowenii ze zniżkami i z nawigacją? Zniżki są?
2: Zniżki są i na pociągi, i na autobusy. Ja jeszcze miałem taką książkę, którą było trzeba pieczątkować. Bo przyznam się, że w Słowenii jak byłem, to 10 razy może pociągiem jechałem w życiu, w całym życiu. Jeśli chodzi o Lublana, no Lublana miała tak zwaną kartę miejską i nawet musi się mieć tylko dlatego, że ewentualnie jeśli masz przewodnika, że jedzie też za darmo, a tak inaczej nikt nie sprawdza. Aha, pan ma laskę, dobra.
1: No to tak jak u nas.
0: W Warszawie tak, podobnie, ale chyba tutaj też.
2: W Warszawie też jest tak właśnie. Strasznie się denerwowałem na początku. Kurczę, jeszcze naprawdę kilka razy kupiliśmy bilety na tramwaj, żeby coś tam się nie stało, no nie? Ale nigdy, znaczy widziałem, że w Warszawie nigdy kontrolerzy sami. Dobra, już.
3: Tak.
2: Okay. Jeśli chodzi o Słowenię, tak zwana Urbana w Lublanie załatwia sprawę, jest to fajnie, też dla przewodnika. Ja nieraz jakiemuś człowiekowi tam pomogłem, jakiemuś studenci z zagranicy szli sobie załatwić takie rzeczy dopiero, no nie. Jedźcie ze mną i tak, ja wysiadam, wy jedziecie dalej. Tam tak,
0: warto jeździć z niewidomymi, bo będziecie mieli za darmo.
2: No tak.
1: Nawet już powstają tak, jakieś platformy w Niemczech do szukania wolontariuszy.
2: No,
1: żeby
2: fajnie.
1: Z internetu ludzi podwozić.
2: No. Słowenia jest tak zwana, to jest teraz trochę poza, ale jest tak zwana sieć przewodników i to bardzo dobrze działa. Możesz zadzwonić, potrzebowałbym kogoś. No, znaczy oczywiście to jest jakaś granica, no nie? Znaczy każdy przewodnik może napisać, dokąd jest, znaczy jaki jest jego jakby dorzut, czyli znaczy gdzie może sobie podróżować, tak? Gdzie operuje, tak. I właśnie nieraz też sam korzystałem, jak załatwiałem papier do Polski i tak dalej, jak trzeba by było na sąd coś tam podpisać i tak dalej, to załatwiałem właśnie przez tą sieć sobie przewodnika, że poszedłem. A jeśli chodzi o nawigację, to teraz nie wiem jak jest, bo przyznam się, że mam bardzo mało kontaktu z środowiskiem niewidomych w Słowenii. Ale podejrzewam, że DotWalker jest też całkiem popularny w Słowenii. Jeśli chodzi o iPhone, na razie go Słoweńcy jeszcze nie lubią, bo nie gada po słoweńsku. I przez to jest trochę rynek ograniczony. Ale powoli, może będzie.
1: A ta sieć przewodników, o której wspomniałeś, to jest jakiś projekt rządowy czy miejski? Czy to jest jakoś tak, że ludzie zrobili sobie jakąś stronę internetową czy grupkę na Facebooku? Jak to działa?
2: Nie wiem jak jest z internetną stroną tego, ale to jest zrobione chyba przez Słoweński Związek dla Niewidomych. Działa w ramach operatywy na związku. Jest kilka ludzi, którzy tym rządzą, jest centrala i jest wybór po prostu przewodników, którzy pracują albo przez jakby albo na chyba dzieło, umowę o dzieło, ale nie jestem pewien. Albo nawet wolontariuszy po prostu, którzy mają czas, to są albo studenci, albo jakiś starsi ludzie. Jeśli ma samochód, to jeszcze tym lepiej. Niewidomy jest, ma możliwość skorzystać z chyba 8 godzin za darmo. Z jednym.
1: Miesięcznie, tak?
2: Miesięcznie. A resztę po prostu coś tam małego zapłaci. W większości to są grosze, czyli centy. I nie ma jakichś problemów. No, znaczy bardzo, bardzo dobrze to, że jeśli ma przewodnik jeszcze samochód, to nie? Wtedy jesteśmy już w raju, tak? Wtedy możemy się zbierać nawet w góry.
0: No, bardzo dobra inicjatywa, bardzo, no.
3: No, zgadzam
1: się. Wiem, że w Warszawie też to kiedyś działało z inicjatywy Wismajoru. Ja raz z takiej pomocy korzystałem, że musiałem się dostać z dworca zachodniego, a wtedy jeszcze czułem się na tyle zależny, że podróżowałem sam pociągiem, na tyle zależny, że nie mogłem odwagi iść i tej trasy pokonywać samodzielnie, gdzie musiałem dotrzeć. Teraz już jakoś mam z tym mniejszy problem. I wiem, że rzeczywiście jak odpowiednio wcześniej napisałem tam maila do Wismajora, to oni mi zaaranżowali to, że dawali mi numer do tej przewodniczki i ta pani rzeczywiście przyjechała na dworzec i mnie zawiozła pod adres, który ja potrzebowałem. Więc rzeczywiście też to fajnie. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo dawno nie słyszałem, żeby ktoś tego używał, ale jeśli istnieje, to no chwała temu i niech jak najdłużej służy.
0: No w Pradze też takie stowarzyszenie jest. I z tego co wiem, to korzystają z tego na przykład rodzice dzieci niewidomych, którzy po prostu kontaktują się z takim stowarzyszeniem i ktoś tam pomaga temu dziecku jakby w drodze do szkoły, czy tam jakieś inne zajęcia, cokolwiek.
1: W Pradze nie istnieje też coś takiego, to koleżanka mi znowu opowiadała, ty zdaje się tego nie używałeś, bo rozmawialiśmy o tym, infolinia, gdzie możesz zadzwonić i zapytać o drogę dokądś i oni się opiszą.
0: Tak, też o tym słyszałem, ale czy tak jest, nie wiem, szczerze mówiąc.
1: Aha, no to ciekawe. A ty rok możesz korzystać ze zniżek na autobusy?
2: Na autobusy w Słowenii w Polsce to tak, bo nawet nie potrzebowałem mnie karty pobytu, nie nic. No bo przez to, że jestem żonaty, to też niektóre rzeczy trochę szybciej poszły. Musiałem się po prostu zameldować jako obywatel Unii Europejskiej, mieszkając na terenie Polski, mając rodzinę. No i tyle, tak? I wtedy mogłem do komisji podejść i nawet dostałem status niepełnosprawnego dożyciowy, także
3: Fajnie.
2: Bez renty, to prawda, renty nie mam, ale wszystkie dostałem, zrobili mi legitymację i wszystko, także to naprawdę ze wszystkich zniżek mogę korzystać. Plus, jak mówiłem, z aktywnego samorządu. Bardzo, bardzo fajne.
1: Okej, to skoro mówimy tu już o tym, o tej sytuacji właśnie z zameldowaniem i tak dalej, to pytanie w sumie ma do Andrzeja. Może się przydać może obcokrajowcom, którzy rozważają pobyt w Polsce w przyszłości. Czytałem trochę o procesie pozyskiwania obywatelstwa i dokumenty i egzamin z języka polskiego. Był to dla Ciebie dostępny proces, czy nie bardzo?
3: Nie. Mhm. Z tym egzaminem miałem sporo problemów, ale udało się znaleźć stosowne rozwiązanie. Najpierw napisałem do Szkoły Języka Polskiego jako obcego tutaj we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim i z tej szkoły skierowali moje pytania do komisji w Warszawie. Napisałem, zaproponowałem, czego potrzebuję. No i zorganizowali w taki sposób, że pisałem ten egzamin w pokoju sam, miałem asystenta. Czas napisania tego egzaminu został przedłużony o połowę, ale tak się zdarzyło, że pisałem przez prawie 9 godzin, bo te wszystkie teksty nie były dostosowane, więc miałem sporo problemów tak naprawdę. No wiadomo, jak te wszystkie testy językowe, że trzeba jednocześnie czytać tekst i jednocześnie coś tam w tabelce uzupełniać i dla mnie to był wielki problem, ale się udało. I co do obywatelstwa, są kilka takich ścieżek, tak bym powiedział. Jest coś takiego jak nadanie obywatelstwa polskiego, jest uznanie za obywatela polskiego, jest nadanie obywatelstwa polskiego w drodze uznanie, w drodze nadawania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No ja właśnie wybrałem jedną z tych ścieżek, bo mam polskie pochodzenie, w związku z tym, jak przyjechałem, dostałem zezwolenie na pobyt stały, a później chyba po roku mieszkania w Polsce można składać dokumenty na wniosek na obywatelstwo, ale trzeba koniecznie zdać ten egzamin z języka polskiego. No i jeszcze sporo tam różnych wymagań, czyli tam źródła dochodu, zameldowanie i trzeba tam napisać, po co chcesz tutaj w Polsce mieszkać, jakie plany masz i tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę sporo pracy i takiego wysiłku wymaga.
1: No, czyli całe szczęście, że miałeś swoją żonę, która mogła ci w tym wszystkim pomóc, zwłaszcza, że jest to dużo takich dokumentów, których elektronicznie nie wypełnisz.
3: Tak. Te wszystkie wnioski nie są dostosowane i pamiętam, że często wypełnialiśmy i po prostu to trzeba było ręcznie tam wszystko wpisywać.
1: No tak. I ten egzamin też był dostosowany w taki sposób, że tekst miałeś dostępny elektronicznie, tylko dokument nie był dostosowany, tak? Czy ktoś był twoim asystentem, lektorem i ci czytał?
3: Tak. Ja miałem wszystkie te zadania w wersji elektronicznej. No ale czasami po prostu pytałem, bo były takie troszeczkę dziwne tabelki na przykład. No i asystent tam pomagał. Ale tak, miałem wersję elektroniczną, tylko że najpierw to było w wersji PDF i miałem tam jakiś problem z tymi tabelkami, to ten asystent szybko to przetworzył tak i zrobił wersję, żeby mogłem to w Wordzie normalnie otworzyć, się to już było łatwiej. No i całe szczęście, że mogłem to wszystko pisać na moim własnym laptopie, bo na początku komisja stwierdziła, że nie mogę tego robić, bo nie wiadomo, tam będę korzystał z jakichś słowników i tak dalej, więc wcześniej mój laptop przyniosłem, tam zostawiłem, tam niby ten asystent coś tam sprawdzał, no miałem ten Wi-Fi, wszystkie połączenie wyłączone, no więc i dobrze poszło w końcu.
1: No i jesteś obywatelem Polski, więc zajmuje to sporo czasu, ale koniec końców da się to załatwić i,
3: tak,
1: i
3: to
1: warto.
3: Jestem jak,
1: myślę, że warto.
3: Jak mówię, dumnym i świeżo upieczonym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.
1: No, to witamy na pokładzie. Okej. Okay. To teraz już rzeczywiście ostatnie pytanie, takie już na zakończenie, na zakręcenie całego tematu. Jaką jedną rzecz, nieważne czy jeśli chodzi o stosunek do osób niewidomych, czy wsparcie, czy o kulturę, czy o cokolwiek, jaką jedną rzecz zabralibyście z Polski do siebie do domu, a od was chcielibyście zabrać tu do Polski? To może Rok, od ciebie zaczniemy.
2: Trudne pytanie. Co bym z Polski zabrał? Na pewno cały transport, tak naprawdę, nie tylko mówiące autobusy i tramwaje, tylko po prostu wiemy, nie, jak niektórzy ten akronim PKP rozwiązują, jak są źli na pociągi, które się spóźniają.
1: No, myślę, że jest kilka wersji na ten temat nawet.
2: No jest ich kilka, no fakt. Sam słyszałem z... Nie, dobra, pamiętam tylko jedne, ja wiem, że było więcej. Dwóch pamiętam. Mm-hmm. Ale w każdym razie, to na pewno transport, też taką ludzkość, jeśli chodzi o pomocy. Tak, nieraz miałem w Warszawie przynajmniej okazję poznać ludzi, którzy po prostu po to, żeby mi pomóc, zdali sobie zawrócić gitarę o 180 stopni. Tak, że lecieli z swojej drogi. Co bym ze Słowenii? Znowu infrastruktura światła, to na pewno. Ciewapcici mi brakują. To jest takie, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka bałkańska potrawa. Są takie jakby wałki z mięsa zrobione. To jest jak mięso na kotlet mielone, grillowane i z takimi bałkańskimi przyprawami. To bym na pewno przyniósł do Polski, ale dobra, w sumie to ktoś mnie już...
3: To by się przydało.
2: Znaczy, jest kilka restauracji, przynajmniej w Warszawie, które mnie już ścigają, także chyba nie mam potrzeby, żeby nosić. Ale brakuje.
1: Wilka do lasu.
2: No tak.
1: Jasne. Ty, Andrzeju, jakieś przemyślenia właśnie? Coś w Rosji, coś rosyjskiego, czego ci tu brakuje? Albo coś, co myślisz, że byłoby fajnie zaimplementować w Rosji? Powiedziałeś już wiele a propos tego, co ci się tu w Polsce podoba.
3: No tak, pół żartem, pół serio, to brakuje mi tutaj ryby, której właśnie która jest w Rosji tam na północy, bo tutaj w Polsce czasami jest za droga, a czasami ten smak niekoniecznie jest taki dobry, to może właśnie ta ryba. No a jak zapytałeś, co bym chciał zabrać do Rosji z Polski, to nic, bo ja planuję tutaj mieszkać. Ale sporo jest takich rozwiązań, które można by było w Rosji właśnie zaimplementować, tak, to transport, to dostępność, to właśnie takie te biura dla studentów z niepełnosprawnością na uczelniach, no i właśnie też właśnie to takie podejście ludzkie, bo kiedy sam we Wrocławiu się poruszam, to ludzie podchodzą, pytają, czy potrzebuję pomocy i myślę, że w Rosji tego czasami też brakuje, po prostu takiego szacunku do człowieka.
1: Dbania o siebie nawzajem, prawda?
3: Tak, to szanowanie nawzajem i jak ja to ogólnie mówię, po prostu szanowanie normalnych takich praw człowieka, no i stosunków normalnych, takich ludzkich.
1: A zdarzyło wam się na przykład, że ktoś wam odmówił pomocy, bo byliście cudzoziemcami? Bo czasami zdarza mi się czytać albo słyszeć o różnych, albo czasem też nawet z rozmów z ludźmi obserwować jakieś nie za bardzo sympatyczne zagrania w stosunku do obcokrajowców przebywających w Polsce. No. Że ja ktoś się naśmiewa z wymowy, albo wręcz sugeruje wprost, że nie wiem, jesteś kierowcą ukraińskim w Uberze, nie jadę z tobą, bo jesteś Ukraińcem i tak. Jeżeli nie doświadczyliście, no to tym lepiej.
3: Nic nie miałem z tym do czynienia, ale uważam, że właśnie osoby, które mają taki ten wschodni rosyjski, ukraiński akcent, mogą mieć do czynienia z tym. i właśnie, że Polacy nie odróżniają, o ile rozumiem, Ukraińców od Rosjan, bo czasami nie rozumieją, czy to jest język ukraiński, czy rosyjski, więc są takie już napięcia w stosunku do Ukraińców, więc tutaj Rosjanie też mogą ewentualnie paść ofiarą. Ale sam nigdy nie miałem z tym do czynienia i dobrze to jest, że nie ma takiej dyskryminacji jakiejś.
1: Mhm. I ty, Roberto, coś czeskiego do Polski, coś polskiego do Czech?
0: No tak, polskiego do Czech, no to na pewno, tak jak powiedziałem, te indeksy przystanków, no i ewentualnie te tyflo mapki stacji i linie prowadzące. A z Czech do Polski, no to pilot ten właśnie, o którym tu opowiadałem.
1: No to my byśmy też chcieli. To.
0: Tak.
1: Może kilku Polaków kiedyś się tam zjawić i miejmy nadzieję, że nie poznikają.
0: No tak, nie, no trzeba nawiązać kontakty z Politechniką Praską i tam wszystko załatwią. I troszkę niezwiązane z osobami niewidomymi, ale słodkie śniadania. To jest coś, znaczy ja oczywiście mogę sobie sam to zrobić, ale jakby z jakiegoś, nie wiem dlaczego, po prostu w Polsce takiej tradycji nie ma. U nas może być śniadanie i słodkie, i słone. I nie ma z tym problemu, żeby tam jakiś rogalik słodki rano sobie zjeść, albo nawet kawałek ciasta jakiegoś.
3: Tutaj też są możliwości.
0: Nie, no słuchaj, no ja możliwe to jest.
2: Nie są ludzie przyzwyczajeni.
0: Do tego właśnie.
1: Ja dzisiaj rano chciałem coś takiego uskutecznić, że zjem sobie ciasto zamiast tam tosta czy kanapki na śniadanie, to moja mama zaprotestowała, więc potwierdzam,
0: no właśnie. Nie było takiej tradycji. Jakoś. A mam wrażenie, że te słodsze śniadania, czy śniadania często mogą być trochę lżejsze. No dobra, jak się zje jedną kanapkę, ale właśnie polskie kanapki bym chciał do Czech zabrać. Bo w Czechach, jak się dostajesz kanapkę...
3: To tradycja.
0: Tak, bo w Czechach co prawda mamy chlebiczki, to są takie kanapki na podstawie bagietki, którą się kroi na plastry i te faktycznie są na bogato, takie kanapeczki małe, ale ale w Czechach normalnie kanapka, no to... To jakby nie tak na bogato jak w Polsce, a w Polsce jeśli dostaniesz kanapkę, to a to jakiś szczypiorek, a to jakiś coś posolonego, jakiś ogórek, coś tam tego, a to w Czechach po prostu nam się nie chce, no i tyle.
2: No właśnie. Tak samo jest ze Słoweńcami, jest trochę inna historia, jeśli chodzi o kanapki. W Słowenii, Paweł, byłeś, wiesz, 2 cm albo 2,5 cm gruby kawałek chleba. A, to może w Primorcach jest trochę inaczej, ale u nas
1: w Chłopach to się trochę inaczej.
2: A, były na ciepło. Znaczy też u nas, ale jeśli chodzi o tak zwane narezati, no nie? Czyli chodzi o tym, że się coś tam zje, jakieś coś, to jest ogromny kawał chleba, dużo na nim nałożone, dużo mówi, ja jedno zjem i mam dosyć, tak? U nas chłop musi jeść, nie? Trzeba potem pracować, nie? Skałę łamyć i tak dalej.
0: Tak, no to właśnie. To jeszcze tak, powiem, że w Polsce...
2: kanapki zdecydowanie są bardziej refinowane.
0: Ale to właśnie, to w Polsce są lepsze niektóre artykuły spożywcze. Na przykład szynka i tego typu rzeczy, takie obasy. Z tego co słyszałem, to jest po prostu to bardziej rozwinięte ten przemysł właśnie, gospodarka akurat.
2: I jak kiełbachy, top. Top. Polskie kiełbachy są top.
0: Tak.
1: Czyli i w kwestii kuchni i mamy się czego uczyć od innych narodów, ale też inne narody czerpią od nas inspirację. Myślę, że to jest fajne tak właśnie jest, ta wymiana. I fajnie, że taką wymianę mogliśmy przeprowadzić też my dziś tutaj w studio. Czyli jak chłopaki, Polska da się lubić.
3: Na pewno.
2: Oczywiście.
0: Ano, jawanie.
1: No skoro chcecie tu zostać na dłużej i się jakoś tu związać, to tak musi być i utwierdzacie nas w tym przekonaniu, że Polskę da się lubić właśnie swoim przykładem. I ja myślę, że nie jest tutaj tak źle i że więcej właśnie osób takich jak chłopaki tutaj jest i jeszcze więcej, miejmy nadzieję, w najbliższych latach się do Polski przekona. Kto wie, może właśnie dzięki waszym opowieściom.
0: Oczywiście.
1: I my również. Dziękuję wszystkim. Ze mną byli Andrzej Tichonow, Rok Mulec i Roberto Lombino, a z tej strony Paweł Masarczyk i to było Tyflo Radio, Tyflo Podcast z Tyflo Radio. Do usłyszenia ponownie I na razie, spokojnej nocy dla tych, którzy słuchali na żywo.
2: Dobranoc.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czwarte litra mleka, 25 dekagramów mąki, szczyptę soli, torebkę cukru waniliowego, 3 małe lub 2 duże jajka i olej do smażenia, a także dżem. Można ewentualnie dodać jakiegoś aromatu do poprawienia zapachu ciasta. To może zaczniemy przygotowanie samego ciasta. Na początek wyjmiemy sobie naczynie, do którego będziemy poszczególne składniki naszego ciasta naleśnikowego wrzucać. Umyję sobie ręce. I powoli mogę przystępować do przygotowania ciasta. Na początek sobie wlejemy mleko. Taką pojemność, bez używania jakichś pomierników cieczy, możemy łatwo obliczyć, używając do tego szklanki z czasów słusznie minionych, która zawsze ma 250 ml, więc po wlaniu trzech takich szklanek

0: będziemy mieć odpowiednią pojemność. Następnie odważymy sobie mąkę.
1: Zero.
0: Na razie dodawać jej nie będziemy. Ma być około
1: 250 gram.
0: O, troszeczkę za dużo. Dobrze, myślę, że możemy już zostawić. I mąki na razie nie dodajemy. Na początek do mleka dodamy jeszcze jajka. Tak jak mówiłam, 3 mniejsze lub 2 większe. Ja do swoich naleśników nie dodaję nigdy jajek zbyt dużo, ponieważ później stają się zbyt kruche w trakcie pieczenia i lubią pękać na brzegach w trakcie zawijania, kiedy jajek jest za dużo, więc najpierw jajka możemy sobie umyć i odłożyć do naczynia. Bierzemy tutaj 3 odpowiednio małe.

Staram się rozwijać jajka o brzeg innego naczynia niż to, do którego wbijam, ponieważ w trakcie rozbijania skorupki czasami zdarza się, że kawałek odpryśnie, a to pozwala nam uniknąć takiej sytuacji, kiedy ten właśnie kawałek wpadnie nam do ciasta, które przygotowujemy, więc

I gotowe. Jajka już mamy. Teraz wszystkie produkty sypkie. Zaczniemy może od cukru waniliowego. I tak, kiedy przygotowuję naleśniki z serem, dodaję 2 torebki cukru waniliowego, ponieważ ciasto może być słodsze. Natomiast kiedy przygotowuję z dżemem, dodaję tylko 1, żeby po prostu nie były zbyt mdłe. Dobrze, cukier już mamy. Teraz wsypiemy mąkę przygotowaną i odważoną wcześniej. Szczyptę soli.

jak już wspomniałam wcześniej, do ciasta możemy dodać aromat, ale ja dodaję jeszcze jedną rzecz. Mianowicie dodaję do ciasta odrobinę oleju, dosłownie bardzo niewielką ilość, tyle co na dnie w szklance, dlatego że wtedy po prostu, kiedy się wymiksuje ten olej z ciastem naleśnikowym, w trakcie pieczenia później mniej przywierają naleśniki, mniejsze jest ryzyko, że przywrą nam do dna patelni. Olej również wlewamy. Warto jest zwracać uwagę na to, na jakim oleju smażymy. Dobry olej do smażenia poznajemy, jeśli nie po rodzaju oleju, bo to już zależy od tam preferencji. Natomiast takim znakiem, że olej się nadaje lub nie nadaje do smażenia, jest kolor nakrętek oleju. Oleje uniwersalne, takie jak na przykład olej kujawski, mają zielone nakrętki i to są oleje, które nadają się do sałatek na przykład głównie. Nie powinno się ich smażyć. Natomiast doskonałym olejem do smażenia jest olej słonecznikowy. On ma żółtą nakrętkę i mieszanka olejów różnych tak zwanych rzepakowego, słonecznikowego i tym podobnych w szklanych butelkach, które też można stosować do smażenia. Ale ja preferuję olej słonecznikowy. I tak, jeszcze tylko dodam aromat do ciasta i przystąpię do miksowania. Aromacik mam śmietankowy, ponieważ jest w miarę neutralny, a chodzi tutaj o to, żeby nadać ładnego, dodać ładnego zapachu, a nie zmieniać smak ciasta. Dobrze, myślę, że wszystkie składniki zostały dodane. Możemy przystąpić do miksowania. Zanim zaczniemy miksować, warto sobie, co zrobię za chwileczkę, rozprowadzić składniki sypkie lekko z płynnymi w garnku, żeby uniknąć wywiewania mąki w trakcie miksowania. Włączę sobie prądu. Uprzednio założę widełki. Raz. Dwa. Teraz włączymy do prądu nasz mikser. Tak. Tak jak już mówiłam, zanim przystąpię do miksowania, lekko łyżką rozprowadzę sobie składniki sypkie z

Można dotknąć delikatnie palcami widełek miksera, wyłączywszy go uprzednio na chwilę i sprawdzić, czy nie osadzają się na nich grudki mąki. Jeśli nie, wówczas nasze ciasto jest gotowe. I już za chwilę będzie można przystąpić do smażenia. Oczywiście zanim zaczniemy smażyć, musimy nagrzać patelnię. Ustawiamy na lekki płomień. Lepiej, żeby troszeczkę dłużej nasze naleśniki się smażyły. Będziemy mieli możliwość na bieżąco sprawdzać, niż gdyby miało się przypalić. Jeśli zdarzyłaby się Państwu w trakcie smażenia taka sytuacja, że jakiś, obojętnie jaki, czy to naleśniki, czy jakieś mięso, produkt na patelni przypali się nam, należy patelnię zdjąć z płomienia, odlać tłuszcz, w miarę możliwości patelnię wystudzić lub zamienić na nową, czystą i następne porcje posiłku smażyć już na i czystej patelni i świeżym oleju, dlatego że nawet jeśli nie będzie przybierania następnych tam porcji jedzenia do dna patelni, smak spalenizny pozostanie i pozostaną również na daniach ciemne cętki. Wlewam olej delikatnie. Nie za dużo, tak żeby delikatnie przykrył dno patelni. Można, dopóki patelnia jest jeszcze nie nagrzana, sprawdzić sobie paluszkiem. Albo uprzednio nalać i chłodną patelnię razem z olejem postawić na palniku. I w tej chwili już olej się nam nagrzewa. Ciasto mamy wymiksowane. Musimy poczekać z pierwszym naszym naleśnikiem, bo wiadomo, ciasto będzie się piekło dobrze, kiedy zaczniemy wlewać na już dobrze nagrzaną patelnię i dobrze rozgrzany olej. Ja dla własnej wygody stawiam sobie zawsze garnek z ciastem na palniku obok. I wtedy najwygodniej jest mi nalewać, nie muszę brać garnka do rąk, tylko chochelką przelewam z garnka ciasto na patelnię. Używam chochli takiej tradycyjnej do zupy. Zwykle na taki standardowy naleśnik wlewam 1,5 chochelki. Myślę, że nasz olej jest już należycie rozgrzany. Po folii możemy spróbować usmażyć pierwszego naleśnika. Tak jak mówiłam, nabieram sobie chochelkę, przelewam i pół chochelki. Dolewam jeszcze. O! Pierwszy naleśnik już się smaży. A zatem teraz tak. Przygotowuję sobie dwa talerzyki. Jeden, na którym będę nadziewać drzemem naleśniki, a drugi, na który już te nafaszerowane będę odkładać. Do przewracania na drugą stronę naleśników i ich zdejmowania z patelni używam płaskiej szpatuły, długiej. Mogłabym polecić osobom niewidomym, które nigdy nie robiły naleśników, nie przewracały, w miarę bezpieczny sposób na to, jak nauczyć się brania, podbierania szpatułką naleśnika w połowie. Można wziąć dosyć grubą, okrągłą serwetkę z jakiejś takiej troszeczkę grubszej tkaniny, nasączyć ją wodą i powiedzmy na sucho, bez obawy poparzenia czy tam wylania na siebie oleju i tak dalej, poćwiczyć sobie odwracanie tej serwetki powiedzmy nad talerzykiem czy nawet nad patelnią, żeby było wrażenie bardziej realne. Nie nagrzaną oczywiście, wtedy bezpiecznie możemy poćwiczyć, żeby mieć wyczucie po prostu
jak ten naleśnik, żeby dojść do pewnej wprawy, zanim będziemy mieć do czynienia z gorącym naleśnikiem i rozgrzanym olejem pod spodem na patelni, tak? Żeby sprawdzić, czy naleśnik jest już gotowy do obracania, będziemy go delikatnie podważać z brzegów i sprawdzać, słuchać, czy jest takie charakterystyczne, delikatne plaśnięcie, kiedy z powrotem opada na patelnię, tak? Więc ja już podnoszę. Nie wiem, czy słychać delikatne plaśnięcie. Spróbuję jeszcze raz. Tak, wydaje mi się, że jest już na tyle upieczony, że możemy go spokojnie odwrócić. I smażymy sobie z drugiej strony. A oczywiście taki naleśnik, jak można łatwo zauważyć, nie smaży się długo. W międzyczasie, kiedy obsmaża się druga strona, zawsze pierwsza strona naleśnika powinna być troszeczkę dłużej na patelni niż druga. Bo wiadomo, zaraz po wlaniu ciasto jest surowe i troszeczkę więcej czasu zabiera. Druga strona jest już tak jakby tylko dopiekaniem. Otwieramy sobie dżem. Do farszu naleśnikowego staram się wybierać dżemy z owoców miękkich, takich jak truskawka, porzeczka, jagoda, ponieważ w dżemach, powiedzmy, ananasowych kawałki owoców są dosyć twarde, natomiast resztę konsystencji stanowi bardziej sok niż żel, więc dlatego wydają mi się lepsze, ale to oczywiście jest kwestią osobistych preferencji, tak, jakie wybieramy. No i do chwileczkę jeszcze poczekamy, aż nasz pierwszy naleśnik będzie całkiem gotowy. Możemy go szpatułką troszeczkę pogłaskać, żeby się w każdym miejscu równomiernie przypiekł, tylko trzeba to robić delikatnie, żeby nie zrobić dziury w cieście. I już pierwszy naleśnik można zdjąć. Nie będę oczywiście opowiadała o smażeniu następnych, ponieważ nie ma to żadnego sensu, wszystkie smażymy tak samo. Odkładamy go na chwileczkę do przestygnięcia, zanim zaczniemy zawijać. Pamiętajmy o tym, żeby w trakcie smażenia na bieżąco dolewać przed każdym naleśnikiem odrobinkę oleju, żeby nie stało się tak, że ciasto wlejemy na suchą patelnię. Tylko starajmy się wlewać tego oleju mało. Możemy sobie odlewać do jakiegoś naczynia, żeby było mniej więcej tyle samo, żeby nie przelać, bo nie smażymy naleśników na głębokim tłuszczu. No a na grzanej patelni olej już błyskawicznie się dogrzewa do takiej temperatury, jakiej możemy smażyć. Chochelką przed nałożeniem porcji ciasta na kolejny naleśnik warto jest przemieszać, żeby było ono za każdym razem jednakowo gęste. Wlewamy na następne, znowu półtorej chochli. A nasz pierwszy naleśnik możemy już zacząć powolutku faszerować dżemem. Warto jest nakładać łyżeczką. I później rozsmarowywać nożem. Natomiast nóż powinien być raczej z takich niezakończonych szpicem i niezbyt ostrych, żeby po prostu w trakcie rozsmarowywania nie porobić w naleśniku dziur, przez które farsz później może nam wyciekać. Smarujemy. I tak, naleśniki możemy zawijać, tradycyjnie zawijamy na dwa sposoby, właściwie na trzy. Pierwszy, takie ruloniki, całkiem po prostu tylko zwijane w rurkę. Drugi, jakby robienie maleńkich kopert, gdzie zawijamy brzegi i składamy go na trzy. A trzeci, kiedy składamy go na pół i jeszcze raz na pół, tak zwane trójkąciki. Po sprawdzeniu, czy charakterystyczne plaśnięcie z jednej strony usmażonego naleśnika było słychać, okazało się, że nie. W związku z czym przyłożę teraz mikrofon bliżej. Posłuchamy, jak można bez wzroku sprawdzić, czy naleśnik jest już na tyle upieczony. Podważam brzeżek.
opuszczam. Słychać? Sprawdzam. Z drugiej strony podważam brzeżek. Opuszczam. I to jest dla nas informacja, że z jednej strony jest już na tyle upieczony, że się nie rwie, że nie jest surowy, spokojnie możemy odwracać na drugą stronę. Dobrze. Ostatni naleśnik został już zdjęty

0: Jeszcze raz wszystkie składniki. Tak więc do przygotowania naleśników potrzebujemy 25 dekagramów mąki, 750 ml mleka, szczyptę soli, torebkę cukru waniliowego, 3 małe lub 2 duże jajka. Jeśli mamy ochotę, możemy dodać aromatu do ciast. Jeśli obawiamy się, to znaczy jeśli chcemy się dodatkowo zabezpieczyć przed przywieraniem ciasta, dodajemy już do ciasta, zanim je wymiksujemy, olej. Tyle, żeby było przykryte nim dno od szklanki. No i oczywiście potrzebujemy olej do smażenia i do faszerowania, w tym przypadku akurat słoiczek dżemu. Taka ilość produktów wystarcza nam na przygotowanie 8-9 dużych, pulchnych, dobrze nafaszerowanych dżemem naleśników. I to właściwie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do słuchania moich następnych podcastów, jeśli się pojawią. I ewentualne pytania proszę kierować do mnie na Skype'ie pod nickiem Luftilka. Dziękuję bardzo i zachęcam do przygotowywania naleśników. Życzę smacznego. Do usłyszenia.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 12 dzień lipca 2021 roku. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie człowiek, który nie ruszając się z domu ostatnio był w Stanach Zjednoczonych. Mikołaj Hołysz, witaj Mikołaj.
3: Tak, dobry wieczór.
2: Tak, dziś będziemy
3: zalety
2: mówić
3: pandemii,
2: o konwencji. Tak, zalety pandemii, oczywiście. No, są zawsze jakieś, trzeba szukać plusów. A to bez wątpienia plus, że różne wydarzenia dzieją się online i dzięki temu my, no, nie ruszając się z domu, nie ponosząc kosztów, albo ponosząc koszta minimalne, no bo wiadomo, że czasem te wydarzenia są odpłatne, jesteśmy w stanie być w wielu miejscach. Ty byłeś na wydarzeniu, które odbywa się cyklicznie, odbywa się co roku i to już od wielu, wielu lat, o którym mówiliśmy w zeszłym roku i powiemy o nim także i teraz, czyli konwencja NFB.
3: NFB, tak, konwencja NFB, Narodowa Federacja Niewidomych, jedna z dwóch działających w Stanach Zjednoczonych organizacji, no właśnie, na rzecz osób niewidomych. Odpowiednik poniekąd naszego PZN-u, tylko że tam dzieje się zdecydowanie więcej. Jest to organizacja poważana przez mainstream i przez media głównego nurtu. Czy jeżeli oni coś powiedzą, to wywoła to bardzo często jakiś efekt. Oni są konsultowani bardzo często w przypadku jakichkolwiek ustaw rządowych. Oni bardzo często walczą o wiele, wiele kwestii. Na przykład jeżeli jakaś firma notorycznie ma jakieś problemy z dostępnością, to oni bardzo często tę firmę albo sami pozwią, albo jeżeli znajdzie się niewidomy obywatel chętny ich pozwać,
2: To oni pomogą.
3: Pomogą prawnie, finansowo,
2: no i też
3: mu adwokatów.
2: No i też ostatnio, to mówiłem akurat w poprzednim Tyflo przeglądzie, że też na konwencję NFB to nie każdy ma wstęp. Tak się chociażby sytuacja ostatnio potoczyła z twórcami nakładki Accessibi, którzy po prostu dostali bana. Oni tam chcieli nawet zapłacić za to, żeby się promować na tej konwencji, ale uniemożliwiono im to działanie.
3: Tak, Accessibi wykupiło, chciało wykupić bycie sponsorem, co daje im oczywiście możliwość stworzenia jakiejś własnej sesji, własnej prezentacji, stworzenia stanowiska, budki na wystawie, no i promowania się na tej konferencji, ale wiele osób, wielu członków tej organizacji wszczęło alarm, że Accessibi szkodzi osobom niewidomym, że to, co oni promują, że ich rozwiązanie wcale nie działa, że to, co oni mówią, no, że możemy uczynić stronę dostępną jedną linijką kodu, że to wszystko...
2: To jest nieprawda po
3: to
2: prostu.
3: To jest nieprawda, że czegoś takiego nie ma takiej technologii i...
2: I że też twórcy, to... i że też twórcy Accessibility dyskredytują w różnych tak. swoich wypowiedziach osoby niewidome, użytkowników, tak, i ekspertów, użytkowników czytników ekranu, sugerując, że tak naprawdę to oni nie potrafią korzystać z komputera, nie to, że ze stroną, która tak, jest pod kontrolą tak. Accessibility jest coś nie tak, nie, to ci użytkownicy to mają jakieś problemy z obsługą komputera i tak naprawdę... My robimy wszystko zgodnie ze sztuką.
3: Tak. I no w związku z tymi zarzutami Rada Nadzorcza organizacji NFB pochyliła się nad problemem i uznała, że no według niej te zarzuty, które się przedstawia, są prawdziwe, że byłoby ze szkodą dla środowiska osób niewidomych, gdyby tak szkodliwym organizacjom pozwolono sponsorować i te prawa zabrano, nie przyznano Accessibility możliwości sponsorowania konwencji i ich faktycznie tam nie było.
2: No i myślę, że nikt poza nimi nie płakał z tego powodu. Jeszcze zanim wystartujemy na dobre, to ja dodam, że jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli 12 lipca 2021 roku w poniedziałek, to możecie do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, jeżeli chcielibyście o coś dopytać, a może też śledziliście konwencję NFB i chcecie się jakimiś swoimi wrażeniami podzielić, możecie też do nas pisać. Pisać możecie na Facebooku, pod transmisją możecie też pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net bądź też z aplikacji Tyflo Podcastu. Tyle tytułem wstępu, teraz możemy, myślę, już startować. Aplikacji doczekała się konwencja tegoroczna.
3: Tak, w ogóle może zacznijmy od tego, jak cała konferencja była przeprowadzana, jak to wyglądało, no, co to znaczy konwencja wirtualna, jak to działa, jak okay. my jako Polacy mamy do tego dostęp. No więc tak, konwencja miała swój formularz rejestracyjny przed konwencją, on już od marca bodajże był otwarty. Rejestracja była darmowa, mógł się zarejestrować każdy. Do tego stopnia formularz był dobrze zrobiony, że był tam nawet wybór kraju. Po wyborze Polski, jeżeli dobrze pamiętam, nawet pole States and Province, czyli no stan lub prowincja, dostawało takie elementy jak dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i po prostu nasze polskie województwo.
2: Czyli zamiast stanu to województwo tak. się pojawiało.
3: Numery telefonów polskie, wszystko przechodziło, więc absolutnie były wzięte pod uwagę osoby z zagranicy. I to muszę od razu powiedzieć, w stosunku do zeszłego roku tych osób było, ja uważam, że więcej. Przynajmniej ja się jakoś więcej z nimi spotykałem. Spotkałem osobę, dwie osoby z Rosji. Była osoba z Brazylii. Były osoby z Danii, z Macedonii. Naprawdę różne kraje, trzy osoby z Rosji nawet. Różne kraje gdzieś tam, a no... Nie miałem jakiegoś większego, wielkiego kontaktu, wielkiej styczności z samymi uczestnikami, bo no, taka jest specyfika już konwencji wirtualnej, a mimo wszystko było widać, że te osoby są, że te osoby są tam przyjmowane, że te osoby są tam chętnie jednak też przyjmowane. I jak się weszło na stanowisko na przykład jakiejś firmy, o czym też za chwilę, to też nie było absolutnie problemu z tym, że ktoś nie jest ze Stanów i w ogóle po co się tam pojawia.
2: Czego z ciekawości, Mikołaju, w jaki sposób ty miałeś okazję wejść w interakcję z tymi uczestnikami z różnych krajów? Przy jakich okazjach to się działo?
3: O tym za chwileczkę, do tego Dobrze. Wszystkiego dojdziemy. Tak. No a więc tak, był formularz rejestracyjny. Rejestracja tak naprawdę nie dawała nam wiele. Dawała nam po pierwsze dostęp do newslettera konferencyjnego, do informacji wszystkich niezbędnych, które od razu dostawaliśmy mailem. Po drugie dawała nam dostęp do nagród, które były losowane raz na jakiś czas. Jeżeli ktoś oglądał tak zwaną sesję ogólną, o czym też za chwilę, to miał szansę taką nagrodę wygrać. Ja w większości akurat tej sesji nie oglądałem, o czym też za chwilę. Więc no, nawet jeżeli wygrałem, to po prostu podejrzewam, że przegapiłem. Trzecia rzecz, o której rejestracja dawała nam dostęp, i to jest jedyny element konwencji, który tak naprawdę nas kompletnie nie dotyczył, to jest kwestia głosowania nad wewnętrznymi politykami organizacji, bo do tego trzeba było wykazać członkostwo w konkretnym, no tam pododdziale organizacji na konkretny stan. To nas nie dotyczyło jako osób wchodzących z zagranicy. Ale jak się już konwencja zaczęła, była na stronie dostępna agenda, czyli na cały program konferencji. Pod każdą sesją, która się odbywała, a sesji było bardzo dużo, i to bardzo często nawet po kilka naraz w jednym momencie, pod każdą sesją był, wiadomo, nazwa, kto będzie występował, krótki opis oraz link do Zooma. Wszystko odbywało się na Zoomie, wszystkie sesje takie, no, planowane, że tak powiem, odbywały się na Zoomie. No i na tym Zoomie wyglądało to różnie. Większość tych sesji, takich mniejszych, przy czym przez mniejsze to my i tak rozumiemy kilkaset osób. Wszelkie wystawy, prezentacje i sesje tematyczne to były po prostu zwykłe meetingi na Zoomie. Sesje takie naprawdę duże, czyli te sesje ogólne, to już były te takie zoomowe webinary z tym takim specyficznym interfejsem webinarium na Zoomie.
2: Tak, do zadawania pytań tam jest
3: Tak,
2: taki
3: tak, tak, tak.
2: panel, więc
3: Do
2: to
3: podnoszenia
2: rzeczywiście jest
3: ręki
2: tak.
3: osobny, tak, gdzie już nie mamy nawet przycisku wycisz, nie wyciszaj, wideo, brak
2: Bo
3: wideo, bo
2: tylko
3: my jesteśmy
2: paneliści są
3: wirtualni.
2: mają głos i później ewentualnie ktoś
3: Tak.
2: z widowni może zostać poproszony o zabranie głosu, ale domyślnie to nikt
3: Nie
2: z
3: ma.
2: widowni nie może się
3: Dokładnie.
2: wypowiadać.
3: Tak jak w zeszłym roku, chociaż w mniejszym stopniu, ale nadal, z Zoomem były duże problemy. Ludzie nie za bardzo wiedzieli, jak go używać. Bardzo często, na przykład przed meetingiem, nie było w ogóle wyciszone, nie było w ogóle zaznaczona opcja, że wszyscy członkowie są wyciszeni poza hostami, i efekt był taki, że się jeden przez drugiego przekrzykiwał, było słychać elokwencję, było słychać syntezę, było słychać ludzi siebie nawzajem w głośnikach. Potem oczywiście, no, najczęściej doszli z tym do ładu, ale to też trochę zajęło. Na przykład przy prezentacji Amazona była taka sytuacja, że dwie osoby prezentujące próbowały prezentować naraz z tego samego pokoju z dwóch różnych laptopów. No i to
2: A
3: nie
2: to się zwykle dobrze nie
3: wychodziło.
2: kończy.
3: Dokładnie, to się zwykle dobrze nie kończy, bo się słyszały nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było potem, musiały się przesiąść gdzieś tam na jednego laptopa, brzmiały po prostu tragicznie, no różnie z tym Zoomem było, ale było. W każdym razie, to była jedna część konwencji, do tego była aplikacja Crowd Compass. To jest taki system, no, który sobie można wynająć do przeprowadzania wydarzeń wszelkiego rodzaju. Tam się można zarejestrować. Podaje się tam maila, imię, nazwisko, jeżeli chcemy. Możemy sobie utworzyć profil, który jest widoczny dla innych członków danego wydarzenia. Możemy sobie przeglądać tych członków, którzy chcą być widoczni, wyszukiwać ich. Tam mamy na przykład takie pola jak stanowisko, firma, w której pracujemy, więc możemy sobie szukać na przykład osób, które się zajmują konkretną dziedziną, jeżeli mielibyśmy do nich jakieś pytanie. Możemy tym osobom wysyłać wiadomości, jeżeli dodadzą nas do kontaktów, to pokazują nam wtedy swojego maila, swój numer telefonu. W Crowd Compassie była również zaimportowana cała lista sesji. Mogliśmy sobie dodawać sesje ulubione, stworzyć nasz taki własny plan konferencji i po prostu sobie tylko przeglądać na przykład sesje na dany dzień, które nas interesują. Mogliśmy sobie to wyeksportować do kalendarza. I też w Crowd Compassie mieliśmy listę wystawców. Każdy wystawca miał dostęp w jakimś takim swoim wewnętrznym interfejsie crowdcompassowym do swojej takiej podstrony, gdzie tam mógł umieszczać co zechciał, linki do swoich stron, materiały, jakieś PDF-y, bardzo często się pojawiały broszurki, ale bardzo dużo wydawców umieszczało linki do budki swojej na Zoomie. Budki wystawców to były po prostu też najczęściej zwykłe pokoje zoomowe, Tam się wchodziło, ktoś miał chyba Google Meeta, ale generalnie to były zwykłe pokoje Zoomowe. Tam się wchodziło, Google chyba zresztą nawet miał jeden dzień Google Meeta, ale potem się już chyba też nawet na Zooma przerzucili. Ale generalnie to były pokoje Zoomowe, wchodziło się na tego Zooma. Czasami tam się trzeba było zarejestrować, czasami to był po prostu zwykły link. I sobie można oczywiście w odpowiednich godzinach, jak trwała wystawa, z wystawcą było porozmawiać, na jaki temat nas interesował, oczywiście jeżeli wystawca był nam w stanie na dane pytanie odpowiedzieć.
2: Jak to wyglądało, jeżeli do wystawcy była kolejka? Czy to było tak, że po prostu były aktywne te pokoje oczekujące, tak zwane waiting roomy, to co my mamy na przykład w naszym zoomowym meetingu ustawione, że jeżeli ktoś do nas dzwoni, to musi swoje odczekać, czy wszyscy wchodzili naraz i po prostu wystawca usiłował nad tym wszystkim zapanować?
3: Wiesz, to zależy. To były, mam wrażenie, że meetingi tworzone przez wystawców i co wystawca zrobił, jak wystawca ustawił, tak było. Od niektórych firm, które miały zwykłą budkę na Zoomie, zwykły meeting, bez żadnych ustawień, każdy mógł mówić ile tylko chciał, przez firmy, gdzie był zwykły waiting room, ale zwykła domena tam us0 coś tam.zoom, tak jak to zwykle bywa, i wpuszczane na przykład po jednej osobie, przez firmy, które wpuszczały wszystkich, prosiły o podniesienie ręki i na przykład jeżeli ktoś miał więcej pytań, chciał dłużej pogadać, to go zabierano do breakout rooma, czyli takiego jakby meetingu obok. Po Humanware'a, który miał wielki formularz rejestracyjny, gdzie się trzeba było w ogóle zarejestrować, żeby na ten meeting wejść, podać wszystkie swoje dane z adnotacją, że te dane powędrują do Humanware'a i zapiszemy się na listę mailingową i dopiero wtedy byliśmy puszczani na meeting. Więc to i jeszcze oczywiście domena humanware.zoom.us, więc ewidentnie widać, że to już po prostu takie bardzo korporacyjnie, bardzo dobrze zrobiony ten meeting. To po prostu bardzo zależało od wystawcy. Byli wystawcy, którzy mieli tylko informacje, w ogóle nie było meetingu na przykład. Więc tak to wyglądało. Do tego wszystkiego mieliśmy apkę NFB21 na iOS-a. Użytkownicy Maców z systemem M1 mogli sobie też tę apkę, z procesorem, przepraszam, M1, mogli sobie też tę apkę pobrać z App Store'a i mieć ją na komputerze. Aplikacja, no ona się synchronizowała z CrowdCompassem, wyglądała ciekawie, ja miałem jakiś problem, nie za bardzo mi się udało do niej zalogować. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, ale strona CrowdCompassa działała, więc dało się w ten sposób. Co ciekawe, mnóstwo osób łączyło się telefonem. Mnóstwo osób się wdzwaniało telefonem, dużo tych lokalnych jakichś poddziałów organizacji.
2: Chyba tak jak poprzednio, tak, bo z tego co pamiętam, to rok temu też byłeś zaskoczony, tak, że właśnie ten telefon jednak w Stanach Zjednoczonych, ten telefon wśród osób niewidomych i to taki jeszcze, ja mam wrażenie, że często mimo wszystko nawet jeszcze stacjonarny to jest dość popularny. To chyba dzięki tym wszystkim usługom typu Partyline i podobne, które no u nas to zawsze się kojarzyły z taką rozmową o podwyższonej opłacie, a tam to jednak inaczej wyglądało.
3: Tak, zwłaszcza, że nawet samo NFB ma infolinię, na którą się można dzwonić. Jeżeli jesteśmy członkami organizacji, dostajemy tam specjalne kody dostępu. To jest infolinia darmowa i my tam mamy jakieś gazety, książki, jakąś komunikację podstawową, jakieś wiadomości. Takie, jak nie mamy komputera, jak nie mamy nic, jak jedyne co w domu mamy to jest telefon stacjonarny, to też jesteśmy jako osoby niewidome w stanie mieć do pewnych rzeczy dostęp. Co też mnie zaskoczyło, bardzo duża rozpiętość wiekowa. Od no, naszego wczesnego gimnazjum, czy obecnie późnej podstawówki, po osoby, myślę, że spokojnie wiek emerytury. I te osoby, nie wiem, ja na resze na przykład naszej polskiej, to mam takie wrażenie, że te osoby czasami nie wiedzą, po co tam są. Tamte osoby wiedziały, po co tam są i jeżeli zadawały jakieś pytanie, to to pytanie może było dla nas proste, ale jakby ono miało sens i te osoby faktycznie się chciały czegoś dowiedzieć i jakby zadawały to pytanie po coś. Bardzo dużo osób w ogóle było, nie mam statystyk, ale
2: no właśnie o to chciałem zapytać, czy coś wiadomo na temat liczb?
3: Nie mam dokładnych liczb, w zeszłym roku je miałem, w tym roku nie udało mi się do nich dotrzeć. Wiemy na przykład, że w pokoju samego Freedomu w pewnym momencie było 450 osób, potem już pod 500 dochodziło, gdzie w normalnych, rzeczywistych, fizycznych konferencjach to podobno 100-200 max. Gdzieś było w tak mniej więcej połowie 1/3 konferencji powiedziane, że w pewnym momencie mieli 5000 chyba 600 łącznie osób, które w ogóle gdziekolwiek, w czymkolwiek wzięły udział, z 40 chyba 2 albo 48 krajów, ale nie mam też statystyk końcowych.
2: No to już naprawdę wygląda fajnie.
3: Wydarzenie było duże, wydarzenie było
2: tak
3: duże. Mam wrażenie, że pod kątem osób większe niż w zeszłym roku. No ale pod kątem zawartości i o tym myślę za chwilę, no niestety niekoniecznie.
2: No dokładnie, bo
3: tak. Mam,
2: chociaż wiesz, pytanie, czy pod kątem zawartości może dlatego nie było aż tak bardzo liczne, dlatego że ty już pewne rzeczy widziałeś i dla ciebie mniej rzeczy stanowiło nowości. Może to
3: wiesz,
2: też tak?
3: Ale nie, nawet nie, bo zobacz, w zeszłym roku sam Microsoft na przykład miał ze 3 sesje i tam było mówione o nowościach w Sing AI-u, o nowościach w Soundscape'ie, o nowościach w tym, o nowościach w tamtym. To coś, coś o Windowsie, coś o narratorze. Tutaj w tym roku nic. Kompletnie w ogóle Microsoft był, nawet budki nie miał. Był na wystawie, ale była tylko informacja, że jak macie jakieś pytanie, to tutaj macie nasz wsparcie dostępności, tutaj macie formularz kontaktowy z ludźmi o dostępności, tutaj piszcie.
2: A mogliby się pochwalić Windowsem 11?
3: 11,
2: i
3: zero w ogóle, nic.
2: Chociaż może oni na razie sami dobrze wiedzą, że się nie ma czym chwalić, ale może jednak by było warto przynajmniej odpowiadać na pytania użytkowników, którzy są na pewno ciekawi tego nowego systemu.
3: To samo Google. W zeszłym roku Google kilka sesji i tam naprawdę oni mieli o czym na tych sesjach mówić. W tym roku jedna sesja i no trochę było, ale zero cudu. Z mainstreamu to się najbardziej Amazon popisał, bo oni tutaj faktycznie trochę zaprezentowali. No i też w zeszłym roku było tego więcej, ale w tym roku no jedna sesja była i mieli o czym opowiadać. Gdzie no tam zawsze właśnie ten mainstream, to było to, że to była jedyna konferencja dla osób niewidomych, gdzie pojawiał się mainstream, gdzie pojawiały się firmy typu Microsoft, typu Google, no dobra, coś jeszcze na CSUNie gdzieś zawsze było, ale no jedna z powiedzmy niewielu, gdzie pojawiały się firmy typu Microsoft, typu Google, typu, nie, Apple'a chyba nigdy nie było, ale właśnie Amazon, też amerykańscy wystawcy typu T-Mobile, typu Spectrum, ich telewizja kablowa, typu Target, jedna z największych sieci sklepów w Stanach. I takie firmy są i były i one mają sesje. W tym roku było tego mniej. Te firmy, no już dla niewidomych, które oczywiście też były, też mają sesje, też było tego mniej. Gdzie praktycznie tradycją było co roku, że na NFB było ogłoszone na przykład przez Freedom, co będzie w JOS-ie w następnym roku. Gdzie w tym roku coś było powiedziane, coś było zajawione, ale takich większej ilości szczegółów to myśmy nie dostali niestety. O JOS-ie też oczywiście będzie
2: za chwilę.
3: Będzie za chwilę, tak. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć tak ogólnie o konferencji, zanim już przejdziemy do poszczególnych firm, do poszczególnych zagadnień? Na pewno było dużo takich sesji ogólnych, nietechnicznych, na których ja się w ogóle jakby nie skupiałem. Było, mam wrażenie, że mniejszy nacisk położony w tym roku na to, co jest nowego i co się dzieje, większy nacisk położony na sesje właśnie takie, pogadamy sobie wiadomo, o dostępności było mówione, były sesje grup konkretnych, była sesja dotycząca na przykład jakby skrzyżowania gdzieś tam ślepoty a wiary. Dla islamu, dla judaizmu i chyba dla czegoś jeszcze. To oczywiście osobne sesje. Były sesje, był bardzo duży nacisk w tym roku położony, co jest w ogóle teraz trendem w Stanach Zjednoczonych, na takie pomaganie osobom, które borykają się z jakimiś wykorzystywaniem seksualnym mniejszości, kwestia mniejszości, kwestia homoseksualizmu, kwestia wykluczenia kobiet w organizacjach dla niewidomych, kwestia tego, z jakimi problemami się właśnie borykają no, osoby na przykład o innej orientacji seksualnej, które mają też problemy ze wzrokiem. Ja nie byłem na tych sesjach, ale jakby ja mam świadomość, że te sesje były, że te sesje się odbyły. Jest to bardzo, bardzo amerykańskie, bo tam po prostu teraz jest na to też moda. Oczywiście dobrze, że się to dzieje, ale też po prostu organizacje, które nie robią takich rzeczy, są też zaraz oskarżane o nietolerancję, o nieszanowanie mniejszości, więc też się organizacje próbują pokazać od tej strony, że no my nie jesteśmy tacy, więc my też robimy. No to w tym roku, w zeszłym roku też oczywiście to było, w tym roku tego było więcej, co też oczywiście nabrało szczególnego znaczenia, bo było spora afera kilka miesięcy temu o to, że dużo gdzieś tam wysoko postawionych osób w tej organizacji miało jakieś tego typu właśnie związane z nadużyciami seksualnymi rzeczy albo
2: za to się
3: uszami.
2: Chyba ciągnie w ogóle już od
3: tak.
2: poprzedniej konwencji.
3: Wiesz, to tak, ale w tym roku też gdzieś tam się o tym mówiło i że mają dużo za uszami, że ukrywali pewne rzeczy. To mniej więcej podobną sytuację do tego, co my mamy obecnie w przypadku kościoła katolickiego, to oni mają właśnie w przypadku tej organizacji. No tylko, że tam od razu w pewnym momencie komisje, komitety, dużo się zaczęło dziać w tej kwestii. Już w tym roku było bardzo dużo mówione, że otwarła się na przykład infolinia dla osób, które borykają się z takimi problemami właśnie wewnątrz organizacji. Proszono o raportowanie. Były sesje osób, które właśnie czegoś takiego doświadczyły, specjalnie powiedziane, że proszone są, żeby tylko takie osoby gdzieś tam wchodziły i mogły, że tak powiem, udzielać sobie nawzajem wsparcia. Było jakieś takie właśnie miejsce, gdzie można było też przyjść. Było na przykład spotkanie z prawnikami dotyczące właśnie osób niewidomych, czy jeżeli ktoś miał jakieś pytanie, na przykład czy coś jest związane, czy coś oczywiście no, na tamtejszych warunkach, co jest dyskryminacją, może być gdzieś tam no, zgodnie z prawem jakieś odszkodowania i tak dalej w tej kwestii wyciągane, to też było kilka takich spotkań, można było przyjść. Było dużo właśnie sesji, no organizacje tak zwane Greek Letter Organizations, to są takie społeczności głównie na uniwersytetach działające w Stanach. To w ogóle też jest ciekawy fenomen, którego u nas w Polsce nie ma. Jak tam wygląda kwestia związana z osobami niewidomymi. Było mnóstwo, to w czwartek były te sesje, tak zwane dywizje, czyli sesja na przykład osób zajmujących się zawodowo informatyką, sesja osób pracujących w nauce, sesja osób zajmujących się gdzieś tam hobbystycznie krótkofalarstwem i radiofonią, sesja osób zajmujących się sportem, zajmujących się uczeniem osób niewidomych, zajmujących się dziećmi niewidomymi. W ogóle była cała osobna ścieżka na konwencji dla dzieci, dla osób poniżej 18 roku życia. To oczywiście nie oznaczało, że te osoby nie mogły wejść na konwencję, bo z tego co wiem nie było generalnie restrykcji wiekowych, ale była jakby specjalnie dla osób młodszych też przeznaczona spora ilość sesji, gdzie też one miały sesję pod sesję i było tego trochę. Obok tego wszystkiego odbywała się konferencja dotycząca nauczania orientacji wśród osób niewidomych, która chyba trwała jeden dzień. Więc naprawdę wydarzeń tam było dużo, ale z takiej perspektywy no, interesującej nas i technologicznej, w tym roku było tego mniej niż w zeszłym, chociaż nadal parę ciekawych rzeczy było. I co ja sobie na przykład bardzo cenię, co ja sobie na przykład bardzo ceniłem, to, że z tymi ludźmi można było porozmawiać, że można było porozmawiać z wystawcami i bardzo często. Zwłaszcza w tych filmach dla osób niewidomych, osoby, które były w budkach, bezpośrednio pracowały nad tymi urządzeniami, nad tymi technologiami, o
2: Czyli to nie
3: których
2: były
3: oni
2: jakieś osoby
3: mówili.
2: z działu marketingu, tylko po
3: Nie zawsze.
2: prostu
3: Tak.
2: twórcy.
3: Bardzo często, na przykład, jedna osoba była jakimś tam menedżerem, która faktycznie coś robiła, i jak ja się na przykład w Humanwareze podpytałem, co jest w środku w Brilliantach, BX-ach, jaki tam jest system, jak tam działa technicznie ten firmware, co oni tam zrobili, czy jest w ogóle jakaś opcja, żeby tam zewnętrzne apki pod to pisać, jak oni się na przykład na to zapatrują, to ja byłem w stanie bez problemu uzyskać na takie pytanie odpowiedzi, bo tam byli ludzie, którzy się po prostu na tym znali, którzy sami kod tam pisali i oni mi byli w stanie po prostu takie rzeczy wyjaśnić. No i też jak się ich zapytało, że taka jest i taka opcja, takie jest i takie pytanie, czy firmware jest w stanie zrobić to? No to oni byli w stanie wyjaśnić, bo oni sami tak naprawdę byli w stanie zerknąć do kodu nawet i to po prostu sprawdzić. Więc to też był plus. W JOSie, we Freedomie na przykład, niestety nie udało mi się porozmawiać z Freedomem, o którym za chwilę, był w ogóle człowiek, główny menedżer tam od JOSa, więc on też sporo wiedział na przykład.
2: No i właśnie, chyba już możemy powoli
3: Tak, do
2: przejść do
3: Freedomu.
2: konkretów i zaczynamy od Freedomu, zaczynamy od tego, co tam w JOSie nowego.
3: Tak, co tam w JOSie? Freedom bardzo reklamuje teraz swoją licencję roczną. Bardzo mówi o tej licencji rocznej, która jest na razie dostępna tylko i wyłącznie w Stanach. Mówi wyraźnie, że osoby, które mają licencję stałą, tej licencji nie stracą, że pakiety SMA, czyli te pakiety aktualizacji będą i absolutnie Freedom nie zamierza z nich rezygnować, z podkreśleniem, że dla istniejących klientów. Czyli no, możemy się domyślać, że nowe takie licencje to już może być problem. Ciekawe, jak to będzie z perspektywy polskiej, jeżeli faktycznie Freedom wycofa się ze sprzedaży ILM-u, bo ewidentnie jest nacisk na te licencje roczne. Z czym ja się absolutnie zgadzam. Freedom to wielokrotnie podkreślał, że teraz Windows w wersjach home, wersjach dla domu, wymusza na nas aktualizacje, które zmieniają to, jak ten system działa, które mogą potencjalnie uczynić naszego JOS-a niefunkcjonalnym, niedziałającym, i w tym momencie posiadanie stałej licencji trochę mija się z celem,
2: Bo
3: bo w
2: gdzieś
3: pewnym
2: możemy po
3: momencie
2: prostu
3: dokładnie zaktualizuje nam się
2: ugrzęznąć,
3: system i mamy problem.
2: tak, możemy
3: Tak.
2: ugrzęznąć z niedziałającym programem
3: Windows,
2: odczytu
3: dokładnie.
2: ekranu, bo nam
3: Tak.
2: się Windows zaktualizuje i Freedom dobrze wie, co robi w tej kwestii, bo oni sobie też myślę, że muszą zdawać sprawę z tego, że jeżeli będzie dużo użytkowników, których coś takiego spotka, no to konkurencja darmowa jest. I muszą jakoś na to reagować. Halo, Mikołaju?
3: Tak, tak,
2: O,
3: jestem,
2: już
3: już
2: jesteś.
3: jestem. Tak, konkurencja darmowa jest oczywiście i nie śpi, no zwłaszcza biorąc pod uwagę, że NVDA, jak wychodzi aktualizacja Windowsa, to on się nawet wcześniej najczęściej do tego dostosuje, więc to jest absolutnie fakt. No, ja uważam, że my jako Polacy mamy teraz bardzo duży problem, bo my oficjalnie licencji nie kupimy. Właśnie chciałem zapytać ludzi w Freedomie, co oni sądzą, czy na przykład zgodne teoretycznie z warunkami jest kupowanie tego przez jakieś VPN-y, nie VPN-y, jak oni się na to zapatrują, czy oni mają jakieś plany to wprowadzić, ale jakoś mi się nie udało dostać do tego Freedomu. Tam zawsze akurat ktoś był i o czymś rozmawiali, i tak nie za bardzo niestety miałem szansę z nimi porozmawiać. Tak samo zresztą było z Iron. która się też teraz bardzo, bardzo globalizuje i ona prędzej czy później do tej Polski wejdzie. Pytanie właśnie kiedy, bo oni mówią, że w pewnym momencie będą wspierać cały świat.
2: Kiedy i na jakich warunkach?
3: Kiedy i na jakich warunkach dokładnie, to jest pytanie. Ale wracając do Freedomu, bardzo pchali promocje do końca lipca, które będą, które są tylko w Stanach. No promocje 20%, więc niby fajnie. Jeśli ktoś by się szykował na licencję JOS-a, taką właśnie kupowaną przez VPN-a, bo wiadomo, że ludzie to robią, to myślę, że teraz jest dobry czas, bo można do końca lipca sobie znaleźć tęże promocję w promocji, no tęże, przepraszam, tenże produkt w promocyjnej cenie. Było wspomniane co do Windowsa 11. Freedom Scientific mówi tak, JAWS w wersji 2021 jakoś z tym Windowsem 11 działa. Oczywiście na razie bazując na betach, na razie bazując na wersjach wstępnych. Jest kilka rzeczy, które są czytane nie tak jak Freedom by chciał, ale da się z tego systemu korzystać i jest to używalne. Nie będzie czegoś takiego, że z czegoś się nie da korzystać. Po prostu coś może być dziwnie czytane. Już aktualizacja lipcowa, która ma pod koniec tego miesiąca się ukazać dla JOS-a 2021 ma sporo w tej kwestii poprawić, ale pełną kompatybilność z Windowsem 11 będzie miał dopiero JOS 2022. No czyli jeżeli ktoś ma licencję roczną, która uprawnia go do zawsze najnowszej aktualizacji, to się będzie cieszył. My Polacy będziemy mieć problem, zwłaszcza że na razie sygnały od Microsoftu są takie, że nie będzie możliwości rezygnacji z aktualizacji do Windows 11. Przynajmniej dla użytkowników domowych to będzie po prostu no, kolejna wersja Windowsa 10, która nam się tak o zainstaluje. Więc o tym musimy pamiętać, że jeżeli używamy JOS-a, no to się szykujmy na duży wydatek z własnej kieszeni i na kupowanie SMA. Raczej. Bo to nas gdzieś tam w najbliższej przyszłości czeka. No chyba, że ktoś czuje się na tyle pewnie z angielskim i na tyle pewnie z technologią, żeby wskoczyć sobie za VPN-a i kupić tegoż JOS-a za oceanem.
2: Co jest możliwe, trzeba tylko podać tam jakiś adres amerykański, jakikolwiek,
3: dokładnie.
2: Tak naprawdę to nie jest w żaden sposób weryfikowane.
3: Tak, jak wpiszemy Personal Data Generator w Google, to znajdziemy po prostu strony, które nam generują losowe, to nie są oczywiście dane prawdziwych osób, my nie podszywamy się pod prawdziwego, istniejącego człowieka, tylko wybierane jest nam losowe imię, losowe nazwisko, losowe ulica, losowe miasto.
2: Że akurat imię i nazwisko to może nawet warto wpisać swoje z jednego prostego powodu, bo potem jak płacimy kartą, to jest weryfikowane i to lepiej tego nie zmieniać. Ale adres,
3: kod pocztowy też, co jest problemem i niektóre banki mogą nam zadzwonić i zadać nam pytanie, o co tu chodzi, musimy wytłumaczyć, że to po prostu było takie wymaganie na stronie, że strona nie chciała przyjąć polskiego formatu i wtedy powinno być ok. No ale to jest fakt, że można to tak zrobić. Freedom ewidentnie mówi, że Windows 11 nie jest w sumie od dziesiątki, nie różni się wiele. To nie jest to, co w przypadku poprzednich wydań Windowsa, że nowy Windows miał bardzo dużo zmian pod maską. Tak naprawdę Windows 11

0: będzie ta zmiana wprowadzona automatycznie. Mówili dużo o tym asystencie, że komendy, do których nie znamy skrótów, że na przykład, to jest w ogóle ciekawe, NVDA tego nie ma, a czasami się to przydaje. Zaznacz od punktu, zaznacz do punktu. Czyli mamy na przykład jakąś dużą stronę, mówimy start zaznaczenia tutaj. Możemy sobie normalnie klawiszami szybkiej nawigacji skakać po nagłówkach, skakać po linkach, skakać po wszystkim. Dojdziemy do końca. Koniec zaznaczenia tutaj. Nie
1: No NVDA
0: musimy
1: ma to
0: zatrzeć shiftem.
1: rozwiązane bardzo tak pokrętnie, bo tam jest ten insert F9, F10,
0: Tak, ale to
1: ale to
0: jest.
1: musi być ta płaską
0: Płasko.
1: nawigacją, tak? I to,
0: Ale
1: no, to
0: no.
1: nie tak, jak to
0: No tak,
1: powinno
0: JAWS
1: być.
0: jednak, będąc screenreaderem dla użytkowników profesjonalnych, a on no pewne rzeczy robi naprawdę dobrze i to nie ukrywajmy, JAWS ma wiele zalet nad NVDA-em. To jednak takie rzeczy ma. W trzecim tygodniu lipca będzie właśnie nowa aktualizacja, taka mniejsza JAWS-a, jakieś lepsze wsparcie dla skakania po wiadomościach w Outlooku, że jak mamy tam ileś tych cytatów, ileś rzeczy, ileś wiadomości w jednej wiadomości, bo ja odpowiadałem na wiadomość, którą w dniu coś tam Michał Dziwisz napisał, a on odpowiedział na wiadomość w dniu ktoś tam, jak Jan Kowalski napisał, to teraz JAWS ma tę funkcję, że się można bardzo szybko po tym przemieszczać, to będzie teraz jakoś poprawione. Co jeszcze? Nowa funkcja dla Zooma i dla Fusion, panel szybkich akcji, który sobie możemy przypiąć, to bardziej dla użytkowników, którzy korzystają z powiększenia. Chodzi po prostu o to, że możemy sobie utworzyć taki panel szybkich akcji, poprzypinać tam funkcje, które najczęściej zmieniamy, na przykład, nie wiem, język, jeżeli korzystamy w dwóch językach, na przykład z komputera, to nie wiem, język syntezy sobie załóżmy przypinamy. Quick Access Bar to się nazywa, czyli pasek szybkiego dostępu. No i sobie możemy z tego paska szybko to zmieniać. Na razie jest to insert spacja plus Q, tak to wywołujemy. W aktualizacji lipcowej w Zoomie Fusion to się będzie pojawiać w górnym prawym rogu ekranu. Efekt tego będzie takie, że to będzie po prostu zawsze widoczne. Osoby używające myszki nie będą musiały używać klawiatury, żeby z tego skorzystać. W 2022 ma to również trafić do JAWS-a. Choć JAWS ma to wyszukiwanie komend pod insert J, to ma być wszystko razem zintegrowane. Ewidentnie widać, że jakieś pojęcie o tym, że na konferencji są ludzie z innych krajów, to pan z Freedomu miał. Były wspomniane języki, które piszą od prawej do lewej, że też będzie tam poprawione działanie tego paska właśnie z tymi językami. No właśnie, że w wersji 2022 wyszukiwanie poleceń i wyszukiwanie i ten pasek będzie jednym, że to wszystko zostanie połączone ze sobą. Koniec wsparcia dla Windowsa 7 w JAWS-ie 2022. O tym myślę warto wiedzieć. To taka jedna z ważniejszych rzeczy, które zostały tam ogłoszone na tej konferencji. Nowy OCR, OmniPage, ten
1: A
0: silnik
1: kiedy będzie
0: OCR-a.
1: ten koniec wsparcia dla Windowsa 7?
0: W wersji 2022, która ma pod
1: 2022.
0: koniec roku się ukazać, tak.
1: Okej, no to też warto to podkreślić, bo no podejrzewam, że szczególnie użytkownicy JAWS-a nas słuchający, to mogą być osoby, które jeszcze gdzieś tam na siódemkach siedzą
0: Tak,
1: ze względu
0: siedzą.
1: na no, te stałe licencje, tak, i niewykupywanie na czas punktów SMA.
0: Tak, no to wersja 2022 traci wsparcie dla siódemki. To o tym trzeba powiedzieć. Wygląda na to, że Freedom teraz podąża za Microsoftem i jak Microsoft porzuca wsparcie, to krótko po tym Freedom idzie w ich ślady. Nowa wersja OmniPage'a, lepsza, dokładniejsze rozpoznawanie ekranu, bo to JAWS posiada taką funkcję, teraz zostało to zaktualizowane. Ta wersja była ponoć dość starawa, a teraz już w ogóle zaktualizowano do wersji 2021. To oczywiście mamy na myśli aktualizację

0: no, w roku 2022 wychodzącą, właściwie na rok 2022, bo ona jeszcze w tym roku wyjdzie. OCR będzie działał teraz na systemach zdalnych. Jeżeli łączymy się z komputerem zdalnym, to OCR będzie na tym komputerze zdalnym działał. Do tej pory ta funkcja była zablokowana ze względu na jakieś restrykcje związane z licencją. Więc o tym też warto pamiętać, bo warto wiedzieć, jeżeli ktoś z tego korzysta. No tylko. Był tu wspomniany Citrix, były tu wspomniane usługi terminalowe Windows, czyli te takie typowe rzeczy dla firm, a nie było nic wspomniane o JOSie Tandem, więc to może być faktycznie tylko w tej droższej licencji, która zawiera wsparcie dla pomocy zdalnej w JOSie.
1: Pytanie, jak to z JOS Tandemem w ogóle jest i czy to miało miejsce? Czy na przykład w JOS Tandemie po prostu, no bo to są dwie kopie JOSa tak naprawdę
0: Wiesz co, tam
1: rozmawiające ze
0: też.
1: sobą, i czy w JOS Tandemie nie dało się już teraz uruchomić tego mechanizmu OCR?
0: Wiesz co, dobre pytanie. Z drugiej strony na Citrixie i na usługach terminalowych zauważ, że to są też dwie kopie JOSa. Że.
1: Tak, tylko że tu licencja jest jakby
0: Tak, a dobra,
1: po
0: dobrze, wiem o czym mówisz.
1: stronie osoby, która łączy się. Tu jest jakby jedna licencja, a tu są dwie.
0: Dwie, tak. No,
1: Więc
0: może tak być. Może tak być faktycznie.
1: tu mnie wcale nie dziwi, że to jest, ale ja się wcale nie zdziwię, że jeżeli w tandemie to po prostu no, JOS gada z
0: Działa.
1: JOSem, tak? W pełni licencjonowanym.
0: Tak. Może mieć faktycznie rację. W każdym razie był wspomniany Citrix, był wspomniany terminal, usługi pulpitu zdalnego Windows, ale nie było wspomnianego tandemu. No właśnie było powiedziane, że brak planów porzucenia licencji dla istniejących klientów, ale no było podkreślone, że dla istniejących. Pytano o aplikację z Androida na Windows 11. Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Pytano o El Braille'a na Windows 11. Mówi Freedom, że El Braille Windows 11 będzie wspierał. Jeżeli ktoś posiada El Braille'a, że Windows 11 będzie dla El Braille'a bez problemu kompatybilny, że będzie go można zainstalować. Tak na razie przynajmniej wynika. Zadano pytanie, czy się Freedom nie obawia, no bo takie plotki krążą, że Microsoft ma ograniczyć aplikacje tylko do sklepu Windows, że ma jakieś restrykcje na zewnętrzne screenreadery nakładać. Freedom powiedział, współpracujemy z Microsoftem w tej kwestii, mówimy im, zróbcie to tak, żebyśmy my mogli z tym wszystkim współpracować. No, wychodzi na to, że Microsoft faktycznie coś planuje, ale no, przynajmniej na razie Freedom jakoś z tym Microsoftem współpracuje. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, co w takim razie z NVDA na przykład, jeżeli coś takiego miałoby wejść. Było wspomniana kwestia vocalizera, bo Nuance został przyjęty przez Microsoft. Jak ta kwestia wygląda? Freedom powiedział, oficjalnie Nuance nie posiadał vocalizera. Microsoft vocalizera nie przejął. To zostało wydziedziczone do zewnętrznej firmy Serance. I Serance jak najbardziej współpracuje z Freedomem. Freedom ma zapewnione aktualizacje, nowe wersje vocalizera, które będą wychodzić, będą w JOSie. O tym Freedom jest przekonany. To jest podobno ustalone. Więc no tutaj mamy przynajmniej z jednego źródła jakieś potwierdzenie. To też jest dość ważna informacja, że no, że firma Serance jakieś wsparcie dla osób niewidomych gdzieś tam ma i jest gotowa z firmami produkującymi produkty dla osób niewidomych jakoś współpracować i tego vocalizera im nadal dostarczać. Myślę, że to jest też ważna informacja. Co jeszcze? Tak, z Freedomu to tyle. Miałem do nich jeszcze kilka osobistych pytań, ale niestety nie udało mi się, no jak już wspomniałem, do nich na stanowisko zajrzeć.
1: No to skoro już Freedom mamy za sobą, czy właściwie to całe VFO Group, no to teraz możemy przejść do Humanware.
0: Tak, teraz owszem, Humanware. I to... To jest w ogóle ciekawa firma. Humanware... Po Humanware'ze też, po APH, o którym będzie za chwilę jeszcze bardziej, widać, że oni po prostu tworzą produkt na rynek amerykański i na rynki zachodnie. To jest produkt mało dla użytkownika, bardzo dla firmy. Bo tam na przykład takie urządzenia jak notatniki brajlowskie, no, na których oni się też skupiają, nie są one dawane dla osoby bezpośrednio. One są najczęściej dawane szkole i szkoła potem daje je na przykład uczniowi. I szkoła sobie życzy, żeby na notatniku były takie i takie i takie restrykcje. Więc to Humanware bierze pod uwagę i oni sprzedają właśnie bardzo we współpracy z APH, o którym też za chwilę, dla szkół, i wiele tych feature'ów Humanware'a właśnie no, na tym polega i oni się tym wyróżniają spośród innych firm, że oni po prostu spełniają te wszystkie wymagania, które te instytucje mają. Ale brylianty BIX, BI40X i BI20X, jak dla mnie fajne urządzenia, szczerze mówiąc, bo niby notatnik brajlowski, taki w stylu Braille Edge'a, HIMS'a, ale z drugiej strony ma Wi-Fi i ma audio. Na razie nie są te funkcje za bardzo wykorzystywane. Wi-Fi jest wykorzystywane do aktualizacji i Wi-Fi jest wykorzystywane do dostępu do bibliotek, na razie amerykańskich, ale Humanware ewidentnie mówi, to będzie rozszerzone wkrótce. Spodziewajcie się innych krajów też. Była Norwegia gdzieś tam bardzo często wspominana. Była bardzo wspominana właśnie Norwegia, ale też inne kraje gdzieś tam. O Polsce na razie nie było nic mowy, ale podejrzewam, że też wszystko kwestia czasu. No i co? No jest sobie monitor brajlowski Brilliant 20 i 40X wydany w tym roku. Bardzo to przypomina Mantisy Chameleony. Główna różnica jest taka, że Humanware to bardzo styluje na te takie swoje urządzenia. To całe oprogramowanie Keysoft, które w Humanware'ze zawsze było od najwcześniejszych gdzieś tam Braille Note'ów, które miało jakiś taki swój styl i swoją specyfikę, tutaj też jest. Oczywiście to jest nowe, na nowo pisane oprogramowanie, ale tworzone w taki stylu, żeby dla użytkowników, którzy Humanware'a używali, którzy znają Keysoft, którzy znają te skróty klawiszowe Humanware'owe, żeby dla tych użytkowników to oprogramowanie było gdzieś tam przyjazne. W porównaniu do starych Brilliantów jest lepszy klawisz spacji. Brzmi on i czuć go jak wszystkie inne klawisze wejścia, klawisze brajlowskie, a nie jest to osobny klawisz, jakoś w ogóle inaczej zrobiony, bo użytkownicy w starych brajlantach narzekali, że o ile klawiatura brajlowska jest wygodna, o tyle na klawisz spacji jest, no, gorzej się go po prostu wciska, głośniejszy jest, więc teraz jest to po prostu tak samo działający klawisz jak wszystkie inne. No, software taki typowy Humanware'owy, typowe klawisze kciukowe Humanware'a, to taki ewidentnie w porównaniu do Chameleonów, w porównaniu do Mantisów, które są też robione przez Humanware'a, sprzedawane przez APH i robione tak jak APH by chciało, to Brillianty są robione już bardzo tak jak Humanware by chciał. No i tak, na 40, na Brilliancie BI40X mamy głośniki stereo, mikrofon, Wi-Fi i gniazdo 3,5 mm jacka dla słuchawek.
1: Na Czyli razie tu mamy audio w obie strony.
0: Tak, w obie strony. Na razie nie jest to wykorzystywane w żaden sposób. Ale już wiadomo, że w najbliższym czasie Brylianty Bix, przepraszam, nie brylianty, tylko chameleony i mantisy, chameleony chyba bardziej nawet, APH, dostają wsparcie dla syntezy mowy, no więc skoro APH dostaje, to, a to jest bardzo podobne oprogramowanie i podobno technicznie, to te notatniki mają ze sobą jednak trochę wspólnego, no to jednak może Humanware też dostanie, czyli prawdopodobne jest, że dostanie. Humanware na razie mówi, że my byśmy bardzo chcieli, ale my jeszcze pracujemy nad kwestiami no, licencji, bo wiadomo, że podpisanie z jakąś firmą, która robi TTS, to jest też, no nie jest to jakiś tani biznes. Te Bixy mam wrażenie, że są sprzedawane w wielu więcej krajach niż Mantisy i Chameleony, bo Mantisy i Chameleony są przez Humanware'a, no poza Stanami przez Humanware'a sprzedawane, ale mam wrażenie, że Humanware za granicą to mimo wszystko jednak idzie w te brylianty BX. Mówię, ja mi się podobają te urządzenia, mi się podobają te urządzenia, fajne one są. Jakby sam no, nie miałem okazji dotknąć, nie miałem okazji widzieć, ale jakby z tego co słyszę, z tego co Humanware mówi, to ja uważam, że całkiem no, niczego sobie są te notatniczki. Co jeszcze? Ma USB typu C i to już też Humanware mówi, że oni będą w ten standard iść, że rezygnują gdzieś tam z micro USB, że teraz zarówno dla portu transferu danych, jak i dla ładowania, to po prostu teraz będzie jeden port USB-C i tyle. Mówią od razu, że brylianty działają na podstawie LibLouisa, czyli tablice brajlowskie z LibLouisa. Jak w LibLouisie tablica jest, to jest i w Brajliancie. No czyli możemy przypuszczać, że polski na tym Brajliancie będzie działał. Przynajmniej w kwestii tablicy brajlowskiej. No w kwestii interfejsu podejrzewam, że jeszcze nie, ale no w kwestii tablicy brajlowskiej, skoro to LibLouis, to jest szansa na to, że będzie działał. Co jeszcze? Mamy w tym Brajliancie, w notatniku, możliwość prostego transferu z komputera i na komputer plików. W poprzednim Brajliancie była aplikacja Brilliant Sync na iPhone'a i z tą aplikacją mogliśmy synchronizować notatki. Teraz jest to zwykła pamięć przenośna, możemy to podłączyć do komputera i mamy notatki, tak o, możemy wrzucać i wyciągać pliki. Co jeszcze? Można używać kilku języków jednocześnie, to jest też fajna rzecz. Nie wiem, czy inne notatniki to mają. Możemy sobie dodać kilka tablic brajlowskich bez problemu i sobie akordem spacja L wyświetlić szybko menu, przełączyć tablicę, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli korzystamy, uczymy się, nie wiem, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, potrzebujemy brajla cyrylicy, to sobie możemy szybko przełączać się w ten sposób. No, oprogramowanie właśnie Keysoft Lite, czyli ten taki prostszy Keysoft, keypad, edytor tekstu, prostsza wersja Keyworda, czyli tego edytora znanego z BrailleNote'ów. Na razie umie otwierać dużo formatów, zapisywać do TXT. No, czyli Humanware mówi od razu, że to jest taki prostszy notatnik w stylu Braille Edge'a, to jest raczej do naszych notatek, do takich podręcznych tych, nie do formatowania wielkich dokumentów. Do tego łączymy urządzenie z telefonem, z komputerem, no albo kupujemy Braille Note Touch Plus, o którym też za chwilę będę mówił, które jest już poważniejszym, większym urządzeniem. Zero oczywiście formatowania. Jest apka Victor Reader na Brilliantach, która na razie umie teksty czytać wiele plików, PDF-y, RTF-y, EPUB-y, DOCX-y i wszystkie te najpopularniejsze formaty książek, książki DAISY tekstowe, wsparcie dla bibliotek, dla Barda, dla NLS, no dla Barda, czyli dla NLS-u, amerykańska biblioteka, dla NFB, Newsline'a, o którym było to wspominane, i dla Bookshare'a, który też jest dostępny w Polsce. Mówi się od razu, że będzie więcej tych międzynarodowych właśnie bibliotek. Prosty menedżer plików, kalkulator taki czterofunkcyjny, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, bez jakichś nie wiadomo czego. Taki prosty po prostu kalkulator. Co ciekawe, i tu się właśnie przejawia humanware'owskie podejście, jest tak zwany government mode, czyli tryb rządowy, który sobie można za odpowiednią opłatą aktywować. I ten tryb nam urządzenie w pewnym sensie ucegla. Konkretnie wyłącza nam dostęp do niektórych funkcji urządzenia. O co chodzi? Są branże, w których na przykład nie mamy prawa używać żadnych urządzeń, które mają pamięć wewnętrzną. Ze względu na bezpieczeństwo, bo jest ryzyko, że my możemy coś wynieść, że my możemy zapisać jakieś dane, których my nie mamy prawa wynieść. I no jest takie prawo, jest taka zasada gdzieś tam w regulaminie, że nie wolno nam takich urządzeń używać. No to Brilliant można po wysłaniu go do Humanware'a uceglić mu wszystkie funkcje notatnika i będzie działał tylko i wyłącznie jako zwykły monitor brajlowski, bo jeżeli taką mamy akurat potrzebę, takie są wymagania, no to możemy go do czegoś takiego na przykład zmusić.
1: Ciekawe, czy też przypadkiem to się gdzieś na przykład w zakładach penitencjarnych nie sprawdzi, jeżeli wiesz, mamy jakichś niewidomych więźniów, którzy...
0: Więźniów jak więźniów, pracowników.
1: Pracowników
0: i to nie jednego,
1: też.
0: I nie dwóch i nie trzech. To w Stanach jest dość popularna w ogóle profesja. Na przykład wymiany napojów w automatach, serwisowania tych automatów z jedzeniem i z napojami w więzieniach.
1: Tych tak zwanych wendingowych automatów.
0: Wendingowych, dokładnie, tak. Nie tylko w więzieniach, zresztą w ogóle w budynkach rządowych, bo tam osoby niepełnosprawne mają jakieś preferencyjne warunki w tym zawodzie. I są lepiej traktowane, łatwiej im wygrać te przetargi niż osobom pełnosprawnym, więc jest tych osób dość sporo, no i tam też to może być na przykład jedno z zastosowań. Co było wspomniane, to jest przemysł tak zwany PCI, czyli kwestie związane na przykład z kartami płatniczymi, z pracą w sklepie, z pracą gdzieś tam na jakichś liniach wsparcia technicznego, gdzie prosimy klientów na przykład o dane ich karty, gdzie wprowadzamy dane karty klienta, gdzie też właśnie mamy takie zasady. Też coś o RODO, bo właśnie ja tak gdzieś tam zapytałem, o co w ogóle chodzi z tym trybem. Też właśnie na przykład było wspomniane, że w Europie w kwestii RODO też na przykład mogą takie wymagania być, że nie może być na przykład zachowywania danych, więc można sobie taki tryb włączyć.
1: Też pewnie rynek medyczny, bo zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych trochę osób niewidomych pracuje w różnego rodzaju szpitalach i innych tego typu miejscach. No, raczej nie jako lekarze, ale chociażby w kwestiach jakichś administracyjnych, recepcja czy IT.
0: IT, tak. A oni tam mają tą swoją HIPE, czyli no też ustawę właśnie o ochronie danych i to też może oczywiście wszystko mieć wpływ. No więc tu po prostu ewidentnie widać, że Humanware się dostosowuje do takich rzeczy. I że to jest właśnie to podejście. Jak mamy klienta, który kupi nam 200-300 urządzeń, prosi nas o funkcję, to my to wprowadzimy i bardziej się skupiamy na tym niż na sprzedaży gdzieś tam klientom indywidualnym. Jest Wi-Fi 2, 4, 5 GHz. Bluetooth 5.0, nawet w ogóle ta najnowsza generacja. Na końcu tego miesiąca, początek sierpnia, będzie beta nowego firmware'u 1.2, który bodajże gdzieś tam jesienią ma się oficjalnie ukazać tego roku. Będzie wprowadzony tryb jedno ręki, będzie to polegało na tym, że będziemy każdą kombinację klawiszy musieli zatwierdzić spacją. Czyli na przykład, jeżeli chcemy nacisnąć, nie wiem, spacja 1, 2, 3, akord M, to możemy nacisnąć spacja 1, 2, 3, EL, przepraszam, i spacja osobno, no, na końcu zatwierdzamy. Czy jeżeli mamy jakieś problemy, potrafimy na przykład tylko jeden klawisz na raz wcisnąć, bo mamy jakieś zaburzenia motoryczne, to będziemy to w stanie bez problemu obsłużyć.
1: Dziwi mnie, że oni dopiero teraz taki tryb wprowadzili, bo to w różnego rodzaju notatnikach brajlowskich to jest rzecz od dawna spotykana. Ja jeszcze pamiętam w swoim Brajlajcie 2000, który pamięta końcówkę lat 90. miałem ten tryb, notabene domyślnie włączony, i zastanawiałem się, dlaczego mi żadne skróty z instrukcji nie działają.
0: A to wiesz co, nie, to tutaj, to wiesz, to był firmware 1.0, więc no tam jeszcze parę rzeczy mogło być gdzieś tam niedopracowane. No teraz wychodzi wersja 1.2, więc ewidentnie
1: no tak.
0: Widać, że no jest to i po prostu pracuje się nad tym. W wersji 20-znakowej to jest wersja trochę uboższa, brak klawiszy poleceń obok spacji, brak głośników stereo, jest głośnik mono i jest jack, czyli jeżeli byśmy potrzebowali kiedyś stereo, to sobie możemy podłączyć słuchawki, brak mikrofonu, więc tu już jest mówione, że w pewnym momencie się te oprogramowania, bo oprogramowanie na razie jest bardzo podobne, ale one się w pewnym momencie rozjadą. To jest powiedziane, bo 40 ma mikrofon, no czyli zakładamy, że jakiś dyktafon, coś tego typu będzie. 40 ma 32 giga pamięci wewnętrznej, 20 ma 16, to jest i tak bardzo dużo, jeżeli tam głównie zapisujemy te XTEC-i, to dużo my tam tego zmieścimy. 20 przez to, że nie wspiera 5 GHz, nie wspiera też Bluetootha 5.0 i wspiera tylko Bluetootha 4.2, czyli no trochę starszego. Oprogramowanie praktycznie identyczne. Bardzo Humanware podkreśla, że oni wprowadzają rzeczy, o których proszą klienci, że jest lista mailingowa. Jak ktoś coś ma, to niech pisze, bo oni to czytają i oni sami nie robią, tylko patrzą, czego ludzie chcą. Też o Braille Note Touch Plus, czyli tym na Androidzie było powiedziane dość sporo. Nowa aktualizacja, dużo nowych funkcjonalności. Kompletnie przebudowany manager plików, key files ze wsparciem natywnym dla chmur. Na pewno OneDrive, na pewno Google Drive, może Dropbox. To też właśnie ukłon w stronę organizacji, bo to się najczęściej właśnie z OneDrive'ów, z Google Drive'ów korzysta w jakichś szkołach, uczelniach, firmach, a nie z Dropboxa. Wszystkie te aplikacje, które teraz będą miały okienko zapisz, okienko otwórz plik, to okienko będzie w ogóle przebudowane z natywnym wsparciem dla Dropboxa, nie dla Dropboxa, przepraszam, dla tych chmur, gdzie no, biorąc pod uwagę, że to jest Android, to jest jednak fajna rzecz, bo Android nie umie tego domyślnie, a tutaj będzie umiał. Na pewno właśnie OneDrive i Google Drive. Cała ta aplikacja jest przepisana na nowo, wszystko jest uproszczone, kod w lepszej, że tak powiem, kondycji, czyli prościej będzie też w przyszłości usprawnienie wprowadzać. Wychodzi to we wrześniu, będzie jeszcze więcej nowych funkcji, ale na razie Humanware nie może o tym mówić, więc mówi o tym, o czym może. Wszystko jest certyfikowane zgodnie z Googlem. Humanware przyznaje, że jest stara wersja Androida, ale oni twierdzą, że to nie ma znaczenia, bo wszystkie apki działają i tak Keysoft, czyli to, co dla nas na notatniku najważniejsze, działa bardzo dobrze i to będzie działać w nieskończoność. Że no, skoro to jest notatnik, to my i tak używamy głównie Keysoftu i czasami apek zewnętrznych, które i tak działają.
1: No to jednak trochę kwestie bezpieczeństwa się kłaniają.
0: Właśnie mówi Humanware, że oni przez to, że są certyfikowani jakoś z Googlem, to aktualizacje bezpieczeństwa dostają.
1: Dostają.
0: Będą dostawać i to nie jest problem, to jest. I że jakby mimo starszej wersji Androida, to oni mają zapewnione, że te aktualizacje bezpieczeństwa to jeszcze trochę będą.
1: Pytanie, ile to trochę, no ale to się dowiemy pewnie kiedyś.
0: Tak. Mówią właśnie o tym, że no i tak większość użytkowników na notatniku w 90 kilku procentach to używa Keysoftu, ewentualnie jednej, dwóch zewnętrznych apek. Po prostu no tak jest prościej, tak jest szybciej, których potrzebują. O Google Docsach na przykład mówią, że będzie jakieś lepsze wsparcie dla zewnętrznej aplikacji dokumentów Google, jakieś lepsze skróty. To też jest w ogóle ciekawe. Ciekawe się robią te produkty Humanware'a teraz. Bo to jest chyba w ogóle jedyna firma, tak mi się wydaje, na rynku, która ma natywne takie wsparcie w notatniku dla googlowskich produktów, dla Google Docsów na przykład. Nie wiem, czy Hims w Braille Sensach ma, chyba nie ma. Co jeszcze? KeyMath też bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy jest to w Polsce. Pozwala nam dopisać matematykę w Braille'u w dokumencie keymathowym, który potem eksportujemy do czego chcemy, do formatu przyjaznego osobom widzącym, na przykład do Worda. Jesteśmy sobie w stanie w LaTeX-u pisać, jesteśmy sobie w stanie pisać w kilku systemach brajlowskich, w Nemecie, w kilku jeszcze innych. Nie wiem, czy nasz polski tam jest. Dobre pytanie. No wiem, że Harpo ogólnie lokalizowało brajnoty. Pytanie, czy to też jest tutaj zrobione. Co jeszcze? Jest wspomniane, był wspomniany Victor Reader Stratus, urządzenie, które bardzo jest u nas mało w Polsce popularne. Zapytałem, o co w ogóle chodzi, co to jest, bo tak naprawdę ja wiedziałem, że to jest duży Victor Reader, ale tak naprawdę dużo osób w ogóle nie wie, czym jest Stratus. Otóż wyjaśnili mi to w samym Humanwareze. Stratus jest biurkową wersją odtwarzacza do książek Victor Reader Stream. Raczej dla osób starszych, ale nie tylko. Raczej dla osób, które nie posługują się tak dobrze technologią. Duże przyciski, duży, dobry głośnik, dźwięk stereo, wejście na CD. Podobno bardzo dobrze się to sprzedaje w krajach nordyckich, w krajach skandynawskich. Bo tam w jej dużo bibliotek jeszcze dostarcza członkom książki na płytach CD,
1: I to jest chyba
0: więc
1: urządzenie produkowane już od lat, tak naprawdę.
0: tak, to jest jeden w ogóle z pierwszych odtwarzaczy
1: No
0: Daisy,
1: właśnie,
0: bo
1: tak.
0: też ja na przykład nie wiedziałem o tym, że przed tym, co ja znam jako odtwarzacze Daisy, czyli te wszystkie czytaki, Plextalki, Booksensy, to było sporo odtwarzaczy Daisy na płyty, do których się wkładało płyty, które nie miały w ogóle pamięci swojej wewnętrznej. I to właśnie gdzieś tam w Stanach bardzo. Plextor też chyba z Plextalkiem coś robił. Humanware właśnie z Victor Readerem. Było tego trochę. Co jeszcze? Pytałem, jak wygląda kwestia z Gmailem, bo wiem, że na przykład Hims miał problem, bo tam Google wprowadzał sporo zmian i sporo kwestii związanych z bezpieczeństwem z Gmailem, przez co dużo urządzeń przestało tego Gmaila wspierać. Humanware mówi: tak, my wiemy, to wszystko działa, my jesteśmy na to gotowi, my się na to przygotowaliśmy. Google jest na tyle szeroko wykorzystywany, że my absolutnie nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli tego nie zrobić. Mówią, że mają informacje, że Microsoft też teraz planuje takie zmiany i że oni już pracują nad tym, żeby to było wprowadzone, żeby oni byli z tym kompatybilni i że już w tej następnej wersji, która teraz wyjdzie, oni będą mieli kompatybilność z tym nowym standardem Microsoftu. Więc to też warto wiedzieć. Też wspomniano a propos APH, a propos różnic między Chameleonem Mantisem a Humanwarem, że są jakieś kontrakty Humanwara z APH, które po pierwsze ograniczają, co Humanware może, po drugie wymagają, żeby Humanware wprowadził jakieś funkcjonalności, których nie za bardzo by chciał na Brilliantach, więc na razie te urządzenia są bardzo podobne, ale w przyszłości one się zaczną znacznie różnić, bo Humanware będzie wprowadzał na jednym urządzeniu to, a na drugim urządzeniu zupełnie coś innego na przykład, więc to już Humanware od razu zapowiada, no, że oczekujmy różnic w pewnym momencie. W ogóle cała sesja z godziny zrobiła się 2 godzinami, bo ludzie mieli tyle pytań dla Humanware'a. Co jeszcze? Pytałem, no skoro urządzenie bazuje na Linuxie, skoro ma tyle funkcjonalności, czy oni przewidują wsparcie dla deweloperów zewnętrznych? Humanware powiedział, że na razie nie przewidują, że oni nie chcą czegoś takiego, że jakaś aplikacja, którą ktoś napisze, która będzie źle działać, albo coś ucegli, albo no, pozwoli na robienie rzeczy, których teoretycznie użytkownik nie powinien mieć prawa robić, bo to jest szkolne urządzenie. I po drugie, oni chcą, żeby to wszystko działało tak samo dobrze we wszystkich językach, i oni, jak wydają aktualizacje, to dbają o to, żeby na przykład lokalizacja była zrobiona, więc oni nie chcą za bardzo tworzyć zewnętrznych aplikacji, pozwalać tworzyć zewnętrznych aplikacji, bo nie wiadomo, jak tam by wyglądało z lokalizacją, z tłumaczeniami, i oni nie chcą mieć tak pofragmentowanego ekosystemu. No i to chyba, jeżeli chodzi o Humanware'a, tyle.
1: O schowku wspominałeś, Mikołaju, zdaje się, tak? Tu mam
0: A
1: jeszcze w
0: tak.
1: notatkach. Tak, to wspominałeś
0: Tak,
1: o
0: schowek
1: schowku.
0: terminala, nowa funkcja w Brilliantach, Bixach, wchodzi jeszcze nie tej wersji, to będzie teraz, ale w kolejnej, czyli no zakładamy 1.3, będzie możliwość skopiowania sobie zawartości pliku i wysłania go do dowolnego pola tekstowego w drugim urządzeniu, w urządzeniu, do którego my jesteśmy podłączeni, i vice versa.
1: Czyli
0: Czyli
1: na przykład
0: możemy
1: mamy jakieś
0: sobie.
1: notatki w
0: Tak.
1: notatniku i możemy je bardzo łatwo przesłać na komputer, do którego, czy na
0: Na
1: smartfon,
0: komputer,
1: do
0: czy na smartfon,
1: którego jesteśmy
0: dokładnie.
1: podpięci. A to się może czasem przydać, naprawdę. To jest fajna rzecz i dobrze, że coś takiego
0: Tak.
1: wprowadzają. No to teraz co, Amazon?
0: Amazon zachęcał do brania udziału w researchu. Podaje adres nfb-partycipate@amazon.com. Oni chcą, żeby ludzie tam wysyłali maila, i będą brać pod uwagę no, te osoby, jeżeli będą szukać osób do badań związanych z dostępnością Amazona. Pytałem, czy ludzie spoza Stanów mogą. Mogą. Amazon oficjalnie twierdzi, mogą. W ogóle osoby niewidome tam pracują, sporo ich tam jest. Nawet się też wypowiadały. Sporo osób, które tam robiły te prezentacje, to były w ogóle osoby niewidome. Amazon też mówi, że nie tylko robimy dla niewidomych, ale też przez niewidomych, i że najlepiej dla osób niewidomych to zrobią osoby niewidome i tak dalej. Pytałem, jak się ma kwestia z dostępnością AWS-a, czyli tej chmury amazonowej, bo tam jest, wiem, że duże problemy. Amazon mówi, że bardzo dużo jest teraz poszukiwanych osób właśnie w oddziale zajmującym się AWS-em, jeżeli chodzi o dostępność. Że już powoli się zaczyna tworzyć team odpowiedzialny tam za dostępność, a tych osób będzie więcej, czyli mamy się spodziewać, że tam no, duże poprawki w najbliższym czasie.
1: To znaczy, bo to
0: Więc.
1: chyba generalnie problem z Amazonem i z ich chmurą jest taki, że oczywiście to jest dostępne, tylko że wymaga to od nas tylko pracy przez narzędzie command line'owe,
0: Wiesz co,
1: a
0: nie
1: sporo
0: do
1: różnych też rzeczy
0: końca.
1: można zrobić z tych interfejsów
0: Wiesz
1: webowych.
0: co, tak, też. I oni właśnie mówią, że oni będą jakby cisnąć na linię poleceń, że linia poleceń jest bardzo często prostszym i szybszym interfejsem dla dostępności, więc oni będą też na przykład postulować, że jeżeli czegoś się nie da zrobić przez linię poleceń, to żeby się dało, ale jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić przez stronę internetową, i tam są na przykład kapcze. I te kapcze bardzo często nie mają audio ekwiwalentu.
1: Tak,
0: nie mają
1: to są zazwyczaj takie rzeczy.
0: Przesuń puzzle, a nie rozpoznaj kapcze.
1: Tak, ale więc takie tutaj rzeczy z kapczą, które są, to są zazwyczaj takie rzeczy administracyjne, czyli na przykład chcemy tam, no nie wiem, utworzyć jakieś aplikacje, zasoby, jakąś aplikację, przypisać jakieś różnego rodzaju zasoby dla użytkownika, dodać tych użytkowników, dajmy na to, że nie jesteśmy programistą, ale powiedzmy administratorem i naszą rolą jest przypisywanie użytkowników. Tego typu rzeczy są często dostępne tylko z webu i one wymagają jeszcze dodatkowego potwierdzenia w postaci tej kapczy.
0: Tak, i to jest bardzo duży problem, bo jeżeli osoba niewidoma jest na przykład jedynym pracownikiem zajmującym się tam chmurą, no to niestety jest problem. No ale będzie team, już się zaczyna tworzyć w kwestii dostępności, więc liczmy na to, że coś się w tej kwestii poprawi. Było wspomniane o tym, że dużo się dzieje w kwestii dostępności, że nie tylko po programowaniu świat stoi, że sprzęt też musi być dostępny, że na przykład na urządzeniach Amazon Echo przyciski, i zresztą nie tylko na nich, Amazon oznacza w sposób wypukły, wyczuwalny, co jest fakt. Ja sobie do tej pory nie zdawałem sprawy, że to było zrobione dla dostępności. Myślałem, że to było po prostu tak stworzone. Ja mam, no, mam urządzenie z Alexą, posiadam, więc jakby wiem jak to wygląda. Ale Amazon teraz powiedział, nie, to jest robione dla dostępności. My chcemy, żeby osoby niewidome mogły prosto rozpoznać, który przycisk jest od czego. No, szanuje się. To trzeba przyznać. Fajnie, że się robi takie rzeczy. No, mówi się o tym właśnie, że nowe Echa, że Echo Show, że ta funkcja Show and Tell, czyli pokazywanie produktu do kamery i rozpoznawanie produktu po obrazku. Fajna rzecz, jeżeli to działa, tylko że to działa na razie tylko w Stanach. Bo to nie rozpoznaje po kodzie kreskowym, nie rozpoznaje po OCR-ze, tylko rozpoznaje ewidentnie po zdjęciu. Oni mają bazę ogromną, iluś tam tysięcy najpopularniejszych produktów w Stanach i po prostu on umie rozpoznać po puszce, co to jest, jaki smak, ile gramów na przykład. Oczywiście VoiceView, Screen Reader, oczywiście to wszystko jest. Nowy tablet, jakiś 10K Fire HD 10-calowy. Oczywiście wszystko z VoiceView, z Braille Screen Input, z wejściem ekranu Braille'a. W ogóle bardzo tanie te tablety Amazona. Szkoda, że u nas ich jakoś nie ma bardziej, bo to biorąc pod uwagę, co one potrafią, to te ceny są naprawdę, naprawdę przystępne. Smart TV się teraz pojawiają, nowe telewizory i to już nie przystawki, tylko telewizory, które są marketowane jako Smart TV, Fire TV, przepraszam, Amazona pod marką Fire TV, na których to telewizorach są oprogramowanie Amazona w pełni, Toshiba, Insignia i jeszcze jakaś firma, zaraz tutaj, Toshiba i Insignia, tak. Wszystko oczywiście jest screen readerem, wszystko ma VoiceView, wszystko jest dostępne. Nie wiemy, czy i na ile VoiceView umie język polski. Pytałem, czy da się zmienić język, jak to wygląda. Oni sami nie wiedzą. No, telewizor wiadomo, całe tam EPG, przewodnik po programach, zmiana kanału, wszystko jest dostępne. Oczywiście treści, aplikacje, to co wszystko możemy instalować na przystawkach Amazona, dostępne jest również. Tutaj jeszcze mam taką jedną notatkę, mi się przytrafiła. Był na przykład wykład podczas tej konferencji, wirtualne zwiedzanie Centrum Lotów Kosmicznych. Przy udziale oddziału NFB w jednym ze Stanów było coś takiego. No co tam jeszcze jest? Fire TV, nowe funkcjonalności, szybka zmiana parametrów mowy, przytrzymujemy klawisz play pauza i sobie strzałkami możemy poruszać się po parametrach, lewo, prawo, prędkość, głośność i tak dalej, góra, dół sobie możemy je zmieniać. No, czyli sobie możemy po prostu szybko zmienić parametry głosu bez wchodzenia w ustawienia.
1: To, co Mikołaju, ja przeglądam, to te notatki, bo ja też mam je pod ręką, które przygotowałeś na dzisiejszą audycję i powiem szczerze, jestem naprawdę pod sporym wrażeniem tego, jak Amazon podchodzi i pewnie zaraz o tym będziesz mówić do kwestii audiodeskrypcji. Tak.
0: Tak, będę o tym mówić, tak, bo ja tutaj sporządziłem tych notatek sporo i po prostu na tym się głównie wzoruję. Ale jeszcze wracając do Fire TV. Fire TV do samochodów trafia i to jest
1: Fire
0: ciekawe.
1: TV to jest co? To jest telewizor, to tak? Jest, czy to jest...
0: System
1: co to
0: operacyjny
1: jest?
0: Amazona do telewizora. Zaczęło się od przystawek takich wtykanych w port HDMI. Teraz jest Fire Cube, czyli taka większa przystawka z lepszymi bebechami w środku, więcej RAMu, lepszy procesor. Teraz są te telewizory, które mają jakby w sobie już wbudowane Fire TV od Toshiba i od Insigni. No czyli zamiast jakiegoś własnego wbudowanego interfejsu Smart TV i do tego podłączonej przystawki, to jest po prostu no, Fire TV w telewizorze i po prostu to jest ten interfejs, tym się posługujemy. Mamy oczywiście, jak w każdym innym telewizorze, kanały, ale możemy też korzystać z wszystkiego, co oferuje nam Fire TV, czyli no z treści Amazona i tak dalej. Teraz cały ten system trafia do samochodów i to, co ciekawe, na tylnych siedzeniach, właściwie w tyle przednich siedzeń, w kilku samochodach, kilku marek będą wbudowane ekrany, które to ekrany pozwolą pasażerom z tyłu oglądać sobie Fire TV i oglądać sobie telewizję podczas jazdy. To będzie pierwszy oparty na dotyku interfejs Fire TV, te do tej pory były oparte na pilotach, ale Amazon od razu mówi, będzie w nim screen reader, wszystko jest gotowe, wszystko jest zrobione, my zrobiliśmy tak, żeby było ok. Co jeszcze? Echo Show, proste teraz komendy głosowe do włączenia, wyłączenia screen readera, jeżeli mamy kilka osób w rodzinie, które używają tego urządzenia, to sobie możemy szybko jedną komendą włączyć lub wyłączyć screen reader. No bo z racji, że urządzenie ma ekran, z racji, że urządzenie potrafi nam wyświetlić listę, wyświetlić jakąś dłuższą informację na ekranie, po której my sobie na przykład będziemy się przewijać, no to jako osoby niewidome oczywiście możemy chcieć używać screen readera. Przez to, że ekran jest dotykowy, no to sobie możemy ten screen reader bez problemu włączyć. Co jeszcze? Pytałem, czy treści z audiodeskrypcją będą kiedykolwiek dostępne na urządzeniach bez ekranu, bo na razie są one dostępne na Echo Show, ale na zwykłych i na dotach, czyli tych bez ekranu, nie da się ich odtworzyć. Amazon mówi, że wielu niewidomych ich o to prosi, że oglądanie treści z deskrypcją na tych urządzeniach to jest coś, o co wiele osób prosi, no bo my jako niewidomi nie potrzebujemy ekranu i że oni wezmą to wszystko pod uwagę i że no, myślą nad tym. Co jeszcze? Pytałem o blokowanie ekranu i czytaniu w Kindlu, bo to jest problem, jeżeli chodzi na przykład o iOS-a, też na razie nie ma tego, ale też mówią, że ludzie o to proszą. Co jeszcze? A propos audiodeskrypcji było dużo powiedziane i tutaj, jak już Michale zdążyłeś zauważyć, ciekawe rzeczy się dzieją.
1: Ciekawe i oby więcej takich. Tak. I oby więcej tego typu podejścia, bo to też jest bardzo ciekawe podejście Amazona do tematu audiodeskrypcji.
0: Bo jakie oni mają podejście? Oni mają podejście takie, że na Amazon Prime, na tej usłudze ich z filmami, taki odpowiednik Netflixa, jest w Polsce. Wszystko ma być z audiodeskrypcją. Wszystko. Oni chcą doprowadzić do sytuacji, gdzie pytanie, czy film jest z audiodeskrypcją, w ogóle nie będzie istnieć. W ogóle nie, osoba niewidoma nie powinna w ogóle takie pytanie zadawać. Osoba niewidoma powinna wiedzieć, że film audiodeskrypcję ma. I no, zaczęło się oczywiście od tego, że wymagane jest, jeżeli ktoś taką ścieżkę ma, żeby taką ścieżkę dostarczył. Zaczęto naciskać na duże studia, na wytwórnie filmowe, żeby te ścieżki były dostarczane. Amazon oczywiście wszystkie filmy, które robi i seriale, które robi sam dyskrybuje, wszystko co bierze od innych firm, jeżeli dyskrypcja jest, to o dyskrypcję prosi, no i wymusza, żeby na jak największej ilości filmów ta dyskrypcja się pojawiała. No ale w pewnym momencie doszli chyba do 6000 ścieżek w roku 2019 i to okazało się, że no, nie ma więcej. Po prostu te filmy nigdy w życiu dyskrypcji nie miały, bo dużo filmów na przykład od mniejszych wytwórni, od jakichś niezależnych w ogóle studiów filmowych, po prostu zwyczajnie w świecie nie ma budżetu. No i wpadli na nowy pomysł stworzenie audiodeskrypcji za pomocą syntezy mowy. Bo tak, audiodeskrypcja do tej pory wymaga bodajże 6 osób. Bo to trzeba napisać, nagrać, zmontować, zrealizować, zmiksować z filmem i jeszcze korektę zrobić, ktoś to musi potem przejrzeć. Czy nie ma błędów, jeżeli jest błąd, to cały proces jedziemy od nowa, bo trzeba to po prostu wszystko na nowo zrobić. Ogromne koszty, długo to bardzo zajmuje, kupę ludzi jest potrzebnych, bardzo długotrwały proces, kilka tygodni potrafi to zająć. Amazon stworzył własne narzędzie, które pozwala jednej osobie oglądającej film napisać napisy do audiodeskrypcji w odpowiednich momentach, po prostu no, napisać ten skrypt tak zwany, który zostanie automatycznie przeczytany przez syntezę mowy, zostanie zmontowany, zmiksowany z filmem i zostanie stworzona ścieżka audiodeskrypcji. Potem ewentualnie ktoś tylko na to zerknie, zweryfikuje, czy jest dobrze. Jeżeli jest błąd, to on jest w stanie to sam poprawić i tylko od razu klika, że jest OK i ścieżka dyskrypcji trafia od razu na Amazona, można z niej korzystać.
1: Tak, bo to wszystko generuje synteza, więc dla syntezy tak. Żaden problem przeczytać nawet i 100 razy jakieś tam fragmenty, czy to samo, żeby było to wszystko popoprawiane. No i dzięki temu możemy naprawdę zdecydowanie więcej filmów czy seriali zrobić. Też tu widzę, są podane właśnie takie przykłady seriali, które są bardzo długie, które mają wiele odcinków. Tak. I no, kto będzie robił dyskrypcję takich seriali na zasadzie lektor, studio i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest wiadomo, no, ktoś powie, kto jest przyzwyczajony do tego, że ta dyskrypcja jest z lektorem i że jest tak to wszystko ładnie, że tam synteza będzie nam czytać. Ale ja powiem szczerze, to ja wolę zdecydowanie, żeby było więcej materiałów robionych w ten sposób, robionych syntezą, bo niż z tym lektorem, bo chodzi tak naprawdę o uzyskanie informacji, a niewidomi przecież są przyzwyczajeni do syntezy.
0: Do syntezy. I Amazon wyraźnie powiedział, że ich celem jest do tego, do czego dyskrypcja jest ludzka i do tego, do czego da się zrobić, stworzyć dyskrypcję człowiekiem, do wszystkich głównych seriali wytwarzanych na rynku amerykańskim przez Amazona na razie jest wymagane, żeby dyskrypcja była robiona człowiekiem i żeby no, te najważniejsze tytuły miały jednak tę dyskrypcję no, ludzką, ale do tego Amazon uważa, że lepsze nie może być wrogiem dobrego i po prostu trzeba no, te filmy, do których audiodeskrypcji człowiekiem nie zrobiłoby się, no to się zrobi inaczej, zrobi się po prostu syntezą. I też Amazon podkreśla tutaj to, że do deskrypcji robionej syntezą, po pierwsze, potrzebnych jest jeden, góra dwóch ludzi, po drugie, te osoby nie potrzebują sprzętu, bo to wystarczy laptop, bo ta osoba musi co? Obejrzeć film i pisać, co się w tym filmie dzieje.
1: A całość dzieje się już
0: tak,
1: na serwerach Amazona.
0: Na serwerach Amazona, gdzie na przykład taki lektor, to on musi wynająć studio, on musi mieć mikrofon, on musi mieć to wszystko musi być, tak?
1: To potem trzeba poskładać
0: dokładnie.
1: Odpowiednio.
0: A się nagle okazuje potem, że ta deskrypcja jest zrobiona źle i co? Lektora trzeba jeszcze raz wynająć, musi przyjść i dograć, bo kawałek, który nagra, był za długi i się nie zmieścił na przykład. Gdzie z syntezą, to oni też, i to oni właśnie też podkreślają, że deskrypcja robiona syntezą jest cały czas udoskonalana. Że na przykład ostatnio tam wprowadzili jakiś nowy algorytm miksowania treści deskrypcji z treścią filmu, żeby lepiej było to wszystko słychać. No to co? No to oni mogą wziąć wszystkie aktualnie dostępne ścieżki deskrypcji do wszystkich aktualnie dostępnych starych filmów, które były robione syntezą, bo oni to oczywiście te skrypty, z których ta synteza czytała, to nadal mają i one są na tym serwerze, i powiedzieć serwerowi: przegeneruj mi to wszystko tymi samymi ustawieniami jeszcze raz.
1: A tak naprawdę, Mikołaju, to podejrzewam, że jeżeli konsumpcja miałaby dotyczyć treści Amazona na urządzeniach Amazona tylko, to tak naprawdę nawet nie trzeba byłoby robić tej syntezy, robić produkcji tej syntezy, tylko można to by było robić w czasie rzeczywistym, a synteza dostawałaby tylko tekst, który by odczytywała. I zresztą tu nawet pewne rzeczy by wskazywały na to, że może się tak dziać, albo jakieś są przymiarki do tego, bo tu widzę w notatkach na przykład u Ciebie też taką informację, że można albo będzie można sobie odsłuchiwać audiodeskrypcję zupełnie na innym urządzeniu.
0: Notatka jest, że bym to zasugerował Amazonowi, jak będę w budce. To zrobiłem, bo no skoro tak, skoro jest skrypt, właśnie wiesz co, wychodząc z takiego samego założenia, że ja jako użytkownik mógłbym chcieć dostać dokładnie to, o czym ty mówisz, czyli dostać po prostu tekst i nie wiem, żebym ja sobie to własną syntezą, własną głośnością, własną prędkością, własnymi, wiesz, zrobił.
1: I na zasadzie takiej, że oglądamy sobie z kimś jakiś film, tam powiedzmy film czy
0: dokładnie.
1: Serial, jest ta druga osoba osobą widzącą albo kilka osób widzących, a my jesteśmy jedni niewidomi, no to zakładamy sobie jakieś tam słuchawki z przewodnictwem kostnym, dajmy na to, żeby nie tracić tego odbioru materiału i nam na słuchawkach tylko leci ta dodatkowa ścieżka i nie rozprasza pozostałych.
0: Dokładnie tak. I co jeszcze? To ja chciałem jeszcze tutaj powiedzieć a propos audiodeskrypcji. A, że no ja miałem ostatnio też okazję bawić się trochę więcej głosami neuronowymi AWS-u, które są fajne. To trzeba przyznać, że one są w miarę sensowne. Może nie ma to, nie jest to Microsoft, nie jest to Google, ale gdzieś to jest. I jakoś to w miarę nawet działa. I no, to jest też fakt, że jeżeli te głosy będą na przykład poprawiane i o tym Amazon mówił, to oni będą te ścieżki po prostu regenerować. Jeżeli oni uznają, że jest jakiś nowy głos, który brzmi lepiej, i super, i w ogóle cudowny, a w pewnym momencie to kto wie, czy oni na przykład w ogóle nie zrobią jakiegoś głosu do audiodeskrypcji, bo przecież dlaczego by nie, no to oni po prostu mogą wziąć wszystkie te filmy, jedną komendą tak naprawdę, zrobić tak, żeby system to wszystko przegenerował na nowo. Więc to jest fakt. Mówię o tym, że audiodeskrypcja prawdziwa, ludzka jest po prostu dla wielu studiów filmowych zbyt droga i że Amazon chce ostatecznie po prostu brać wszystkie filmy, jakie tylko trafią na ich serwis i tam, gdzie studio samo nie było w stanie, to oni zrobią chociaż syntezą. Bo to jedna, dwie osoby dadzą radę.
1: A wziąwszy pod uwagę, że synteza Amazona to jest przecież nasza rodzima Iwona.
0: Tak, w Gdańsku
1: i jest rozwijana. Tak, i jest tam język polski, to po prostu tylko życzyć sobie, żeby oni jakoś mocniej weszli na nasz rynek, bo to tak. będzie naprawdę z dużą korzyścią dla nas.
0: Dla nas, dokładnie. No właśnie, mają proste wewnętrzne narzędzie, bardzo proste do użycia. To jest oczywiście wszystko na razie eksperyment, oni wiedzą, że tu są błędy, że to nie działa, że dużo rzeczy jeszcze nie do końca jest takie, jakie być powinne, że dużo rzeczy ma jeszcze błędy. Zresztą dzisiaj mi się taki tweet trafił, przez Twittera mi gdzieś przeszedł, w którymś seriali właśnie Amazona w napisach końcowych

0: Co jeszcze? A! Co jeszcze? Obecnie 6 tysięcy ścieżek z deskrypcją w Amazonie. Powiedziano, na koniec roku to podwoimy. Do końca roku następnych 6 tysięcy ścieżek.
1: Super.
0: To jest coś.
1: To
0: To
1: jest
0: jest
1: coś.
0: coś.
1: To jest coś.
0: A celem jest, żeby cały katalog w końcu opisać. No wszystkie główne tytuły z deskrypcją robioną przez ludzi, cała reszta z deskrypcją robioną przez nie ludzi, przez syntezę,
1: Bo
0: ale
1: jak to
0: też
1: jest,
0: Amazon
1: Mikołaju,
0: mówi.
1: jak rozumiem, ta oferta Amazona, która jest dostępna w Polsce, ta oferta wideo, to tam nawet polskich napisów chyba na chwilę obecną nie mamy. Co?
0: Wiesz, to nie, coś chyba jest. Nie, coś chyba jest. Właśnie napisy chyba są. Właśnie już chyba się powoli one zaczynają. Nie wszędzie, ale bo właśnie, wiesz, to, tak, są na pewno, bo mi to właśnie ktoś ostatnio z rodziny mówił, że coś oglądali z Amazona i właśnie najprościej im było zasubskrybować się do 30-dniowej wersji, bo tak im było najprościej polskie napisy właśnie znaleźć.
1: Rozumiem.
0: Ale to jest. Też Amazon coś wspominał, że oni chcą te ścieżki audiodeskrypcyjne, które zrobią, skoro już je raz zrobili, rozdawać wszystkim, którzy by te ścieżki chcieli, a mają prawa licencyjne do danego programu. Czyli na przykład, jeżeli jakaś telewizja chciałaby to puścić, to oni chcą i są chętni im te audiodeskrypcje zwyczajnie w świecie dać. Więc to też jest fajne. Podejrzewam, że niejedna organizacja może skorzystać, bo taniej, a przez to tej deskrypcji też będzie więcej. W Kindlu się też trochę rzeczy dzieje, tak a propos Amazona. To bardziej, jeżeli chodzi o kwestie osób słabowidzących, czcionki, nie czcionki. Tematy, motywy czcionek się pojawiły. To bardzo się przyda osobom, które mają na przykład jakieś konkretne schorzenie wzroku, które utrudnia czytanie na przykład w nocy. I one by chciały, żeby w nocy konkretnie był taki i taki motyw, takie ustawienia powiększenia czcionki, kontrastu, typu w ogóle kroju czcionki i tak dalej, i tak dalej. Bo są osoby, które mają taką potrzebę, to teraz w Kindlu będą mogły sobie stworzyć profile i w tych profilach będą sobie mogły no, takie ustawienia gdzieś tam wprowadzić i się tylko szybko przełączyć z profilu na profil, bez konieczności za każdym razem ustawienia wszystkiego od nowa. W słownikach, jak sobie chcemy sprawdzić, jak dane słowo. Co dane słowo oznacza, pojawiła się również możliwość odsłuchania, jak dane słowo się wymawia poprawnie. To też gdzieś tam fajna rzecz. Paczkomaty Amazona, których w Polsce nie ma, dostały dostępność w ciekawy sposób. Dostały port słuchawek, po prostu, w który sobie wsuwamy jacka, wtyczkę i po wsunięciu wtyczki w tenże port dostajemy normalnie dostępny interfejs. Mamy też opcję wybrania niższej szafki, niższego no, miejsca, z którego będziemy brać naszą paczkę podczas zamawiania, jeżeli jesteśmy osobami niskimi, żeby mieć jakąś dostępność. Pojawił się już zapowiadany w zeszłym roku Accessibility Hub, czyli strona z wszelkimi informacjami o dostępności produktów z Alexą. Więc jest coś takiego, można sobie tam zajrzeć. No więc to tyle, jeżeli chodzi o Amazona.
1: To kolejna firma na literkę A. Eira tym razem.
0: Tak, czyli Aira, o której niestety bardzo niewiele mogę powiedzieć. Nie byłem na sesji, to fakt, ale z tego co wiem, to tam na tej sesji też nic wielkiego nie było, bo zapytałem ludzi, którzy się na tej sesji pojawili.

0: I szczerze, byłem w budce Airy chyba z 4 razy, żeby z nimi cokolwiek porozmawiać. I mam tu nawet wypisane, o co jej chciałem zapytać. I niestety za każdym razem Aira miała w budce jakiś event. To wywiad z agentem na temat, jak niewidomi powinni się ubierać, żeby być modni. To jakieś kwestie związane z grami karcianymi, planszowymi, dostępnością. Zawsze coś było i tak naprawdę nie było za bardzo okazji, albo ja osobiście nie trafiłem na okazję, żeby porozmawiać z kimś z Airy i zadać im pytania. No i szczerze, chciałem, nie wyszło, nie udało się. Więc na temat Airy niestety niewiele mogę powiedzieć. A szkoda, bo parę kwestii właśnie dotyczących międzynarodowości, to ja bym im bardzo chętnie zadał.
1: A może z Googlem lepiej ci poszło?
0: Tak, z Googlem poszło trochę lepiej, była sesja Google'a. To jest jedyna w tym roku chyba mainstreamowa firma, która miała sesję swoją, gdzie w zeszłym roku było ich dość sporo. Nie, dobra, jeszcze Amazon, przepraszam. A więc tak, dużo zmian w Chromeboxie. Podczas ustawiania pierwszego Chromebooka, podczas naszej pierwszej konfiguracji, usłyszymy od teraz informacje, co mamy zrobić, jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, i jak włączyć sobie oprogramowanie udźwiękawiające. Podobny mechanizm, który zresztą ostatnio prezentowałem, działa w Macach, więc dobrze, że drugi system coś takiego dostał. Również podczas uruchamiania pierwszego urządzenia po włączeniu screenreadera dostajemy tutorial, samouczek, bardzo rozbudowany zresztą, który pomaga nam nauczyć się używania screenreadera, używania Chromeboxa. Też no, zasugerowana, mam wrażenie, voiceoverem opcja, bo w Macu działa to dokładnie tak samo. Więcej głosów. Bo jak wiemy, Google w wielu językach, w tym chyba nawet w polskim, ma więcej niż jeden głos. Od teraz w Chromeboxie możemy wybrać nie tylko język głosu, ale i głos, z którego chcemy korzystać. Na przykład język angielski Stany Zjednoczone ma tych głosów 8, polski ma chyba ze 2 albo 3. Z tego co wiem, ale możemy również, i to jest fajne, i to jest ciekawe, instalować sobie syntezatory mowy z Androida. Czyli jeżeli sobie zainstalujemy na przykład Vocalizera, Acapellę lub Espeeka polskie, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tychże głosów używać. Eloquenza angielskiego, jeżeli ktoś ma taką chęć, na przykład, to również możemy. Dodano wsparcie dla monitorów brajlowskich APH, Mantisów i chameleonów. Wprowadzono funkcję Select to Speak, czyli to już jest funkcja bardziej dla słabowidzących, pozwalająca nam ustawić prostokąt taki na ekranie na danym fragmencie tekstu i ten fragment tekstu zostanie przeczytany. Możemy sobie szybko, łatwo tą naszą selekcję przesuwać. Jak selekcję przesuniemy, to no, zostanie nam odczytane to, gdzie ta nasza selekcja się znalazła. Mamy jakiś taki panel wyświetlany z ustawieniami głosu, z możliwością zamknięcia tej selekcji. To jeśli ktoś używa głównie wzroku, ale się czasami posiłkuje mową, na przykład jak nie może czegoś przeczytać, bo są za małe literki, to może sobie użyć czegoś takiego, przesunąć i mieć takie narzędzie do dyspozycji. No, osobom słabowidzącym się to przyda. F7 w Chromie poprawiono, czyli tam taką nawigację kursorem. Coś, czego my na Windowsie nie używamy, bo nam to screenreadery robią to za nas, ale na przykład na Macu, ze względu na trochę inną specyfikę Maca, niektórzy ludzie to robią, niektórzy ludzie to lubią i używają właśnie takiego trybu podróżowania sobie po stronach. Ja szczerze mówiąc nie za bardzo używam nawet Chroma na Macu, jeżeli nie muszę. Znam ludzi, którzy używają i oni twierdzą, że faktycznie się to poprawiło, że faktycznie działa to lepiej. Nie pomija na przykład niektórych fragmentów, tak jak miało to kiedyś w zwyczaju, że więc dobrze, że takie poprawki gdzieś tam są. 5 nowych języków dla opisów obrazków, o których się mówiło w zeszłym roku. Francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i hindi. Już wykrywa teraz, jeżeli tekst alternatywny dla obrazka nie jest zbyt użyteczny i wymusza wtedy własny opis. No na przykład, jeżeli obrazek nazywa się image.jpg, no to niewiele nam to daje, to wtedy Google po prostu wymusza swój. Działa to teraz również na Androidzie, zarówno przez Wi-Fi, jak i przez Wi-Fi i sieć komórkową. To jest opcja dla nas do wyboru, czy my chcemy przez sieć komórkową takie obrazki do Google'a wysyłać, no bo to oczywiście zużywa też więcej transferu. Widziałem te opisy, nie jest to jakoś Apple'a, ale po Facebook jest zdecydowanie gorszy na przykład. Co jeszcze? Chrome dostaje, i to jest ciekawe, automatyczne wykrywanie języków. Nawet jeżeli twórca źle ustawił język strony, Chrome będzie to teraz korygował, nawet na podstawie fragmentów stron. Czyli jeżeli jakaś strona na przykład jest po angielsku z fragmentem po hiszpańsku, taki był przykład pokazany, no to się nam wszystko ładnie powinno rozpoznać, co jest co. Myślę, że fajna rzecz. Myślę, że może będzie się dało ponownie zaznaczyć pole wyboru rozpoznawaj języki w naszym screenreaderze, jeżeli to faktycznie będzie dobrze działało, bo no przydałoby się coś takiego. Nie powiem, że nie.
1: A niestety, w związku z tym, że no, część osób zapomina
0: Tak.
1: o deklaracji języka, nie mówiąc już o deklaracji fragmentu, bo jeszcze zadeklarować język strony,
0: Tak.
1: to, no, to jeszcze systemy CMS
0: Jeszcze
1: bardzo
0: dokładniej.
1: często nam to załatwiają, ale o deklaracji fragmentów tekstu napisanych w
0: Tak.
1: obcych językach, no,
0: Ja widziałem
1: no.
0: jedną instytucję, która to robi. Konsystentnie to robi. U nas.
1: Ja chyba nigdzie nie widziałem, żeby
0: A
1: coś
0: nie,
1: takiego
0: a to u nas
1: było.
0: na uczelni się robi. A to u nas na uczelni się robi.
1: O, no to
0: U
1: super.
0: nas dokumenty, które są adaptowane, ja widziałem parę razy, były fragmenty oznaczone lang N, które były angielskie. Ja to widziałem. Nie wiem, czy robi się to wszędzie, bo ja mam to szczerze mówiąc wyłączone w screenreaderze, ale miałem okazję raz akurat się spotkać z dokumentem, którego czytałem na iPhone'ie i tak, to jest jedyna instytucja, którą ja widziałem, która poprawnie czegoś takiego używa. Ale przechodząc do APH, czyli tak naprawdę przedostatniego zagadnienia w naszej audycji. No co? Jest Mantis, jest klawiatura QWERTY, 40 znaków. I to jest właśnie tu, i tu się jeszcze bardziej pokazuje dziwność i amerykańskość APH. Jest Mantis, teoretycznie lepsze urządzenie, 40-znakowe, klawiatura QWERTY. Chameleon, teoretycznie urządzenie gorsze, 20-znakowe, klawiatura brajlowska. Gdzie w przypadku Humanware'a urządzenie teoretycznie gorsze i 20-znakowe faktycznie miało mniej funkcji, o tyle w przypadku APH audio jest, uwaga, tylko w urządzeniu 20-znakowym. Nie rozumiem,
1: Ja
0: nie
1: też nie.
0: rozumiem, nie rozumiem. Mówią, że jest jakaś szansa, że ono w 40-znakowym będzie, czyli no zakładamy, że jakiś głośniczek tam jest, ale oni jeszcze w sumie sami nie wiedzą, na ile to się da w ogóle wykorzystać. APH bardzo amerykańsko-centryczne, podają ceny rynkowe i ceny na tej tak zwanej kwocie, czyli tym ich takim rządowym programie kupowania urządzeń dla instytucji, bardzo. Nawet w porównaniu do Humanware'a, bardzo amerykańsko-centryczna firma, bo Humanware jeszcze za granicą sprzedaje, z APH jest problem. Różnie to z tym bywa. Na razie praktycznie to samo oprogramowanie, to się będzie różnić. Tablice brajlowskie Dax Berego i Lib-Louisa, czyli polski pewnie jest. Dodano tryb exam mode, to kolejna bardzo specyficzna amerykańska funkcja. Nauczyciel może wymusić, że urządzenie działa tylko jako terminal przez określony czas, czyli tylko jako monitor brajlowski, nie jako notatnik, żeby uczeń nie ściągał, żeby uczeń nie miał dostępu do własnych notatek podczas egzaminu. Coś takiego jest. No, też trafia wsparcie trybu jednorękiego, ewidentnie po prostu widać tu firmware i podobieństwa firmware'u, ale do APH trafia teraz TTS, trafia synteza mowy i to już oficjalnie, no, do chameleonów przynajmniej. A capella, dużo głosów będzie do pobrania, będziemy mogli posiadać maksymalnie dwa głosy jednocześnie z opcją przełączenia się między nimi. Trafia to do tych urządzeń tą jesienią albo wcześniej. Tryb edytora przy dokumentach BRF, czyli tych plikach typowo brajlowskich, dostanie możliwość, no, zapisywania do BRF-ów, bo teraz tak jak HumanWare, tak samo i APH, wszystko zapisuje do TXT. Teraz BRF będzie drugim formatem, do którego będziemy mogli zapisywać. No bo skoro mamy na przykład jakieś takie dokumenty typu nuty, typu matematyka, typu jakieś dziwne skróty z dziwną tablicą brajlowską, która może w ogóle na przykład wspierana nie być, jeżeli to zapiszemy do TXT, to oczywiście cały nasz piękny Braille zostanie zniszczony. Jeżeli zapiszemy to do BRF-a, no to dostajemy, no, BRF zapisuje jakby poszczególne punkty, a nie litery. W pliku BRF nie obchodzi, co te punkty znaczą,
1: Więc potem
0: więc
1: można to
0: jeżeli tak
1: odtworzyć.
0: otworzyć i zostanie to wyświetlone w dokładnie taki sam sposób, w jaki to było zapisane, co do kropki, co do punktu, mamy pewność, że niezależnie na jakim urządzeniu to otworzymy, to będzie to po prostu tak samo działać. Będzie opcja quick switching, szybkiego przełączania się między tablicami, między urządzeniami, przepraszam, które podłączamy na Bluetooth, bo ich może być kilka, gdzie teraz to tam musimy wyjść z terminala, wejść w urządzenia, wejść w coś tam. Teraz po prostu będziemy mieli skrót następne urządzenie, poprzednie urządzenie. Też trafia ten tryb jednoręczny, ewidentnie po prostu HumanWare. Biblioteka książek, bo tam jest też aplikacja czytnika książek, dostanie sporo usprawnień. Będzie można sobie foldery tworzyć, kategorie, bo na razie to jest po prostu jedna wielka lista książek, i jeżeli mamy dużo książek, to możemy mieć spory problem, możemy się w tym gubić, a tak po prostu będziemy sobie to mogli podzielić ładnie na foldery. Dużo mówią też, jak HumanWare, że obserwują listę mailingową, że wszystko, co oni robią, to jest z listy mailingowej. Ewidentnie po prostu HumanWare, APH, połowa prezentacji to samo. Będzie aplikacja Display dla Windowsa, iOS-a i Androida, będzie pozwalała wyświetlać osobom widzącym to, co jest na monitorze brajlowskim, na ich monitorze. Czyli jeżeli jesteśmy na przykład albo nauczycielem, albo uczymy osobę niewidomą korzystać z Braille'a, to jest bardzo fajna rzecz. Będziemy widzieć, co ona widzi na tym monitorze. To będzie wyświetlane zarówno jako czarnodruk, jak i jako po prostu kropki brajlowskie. Będzie to oczywiście dostępne dla screenreadera, więc osoby niewidome też będą mogły z tej aplikacji korzystać, na przykład ucząc kogoś. I będzie ta aplikacja pozwalała na podłączenie wielu urządzeń. No, założenie jest na przykład takie, że nauczyciel siedzący gdzieś tam z przodu klasy będzie w stanie monitory brajlowskie wszystkich uczniów podłączyć. I w ten sposób będzie w stanie widzieć, co ci uczniowie na tych monitorach brajlowskich robią, nawet nie znając Braille'a. Będzie również w stanie aplikacja no, pokazywać wszystkie wewnętrzne menu, będzie dostęp do notatek, które są zapisane na urządzeniu. Taka po prostu no, dla osób widzących, które mają coś wspólnego z niewidomymi.
1: No fajna sprawa, rzeczywiście.
0: Fajna sprawa,
1: w szkolnictwie
0: tak.
1: może się naprawdę
0: w szkolnictwie
1: przydać.
0: Może się to przydać. Na taki w Polsce to najbliższe nam to chyba Harpo miało przy okazji Mountbattenów rozwiązanie, to się Mimic nazywało.
1: Tak.
0: Było coś takiego. Jest
1: taki,
0: jeszcze nadal.
1: Taki monitorek podłączany na to specjalne wyjście maszyny.
0: To, tak, to nie było jakieś RS-232 przypadkiem?
1: Wiesz co, to chyba było coś podobnego. Nie jestem pewien, czy to dokładnie było RS-232. Zresztą no, ten Mountbatten to on później ewoluował
0: tak,
1: i
0: USB
1: tam nawet.
0: Dostał, Bluetooth.
1: Tak, Bluetootha dostał i tam nawet dało się już później z poziomu telefonu tym jakoś zarządzać.
0: Tak.
1: Także to już rzeczywiście poszło do przodu. Także no, tak, ale Mimika, tak. Mimika pamiętam, było takie urządzenie.
0: A propos Mountbattenów, jak już tak mówimy. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie to urządzenie ma możliwości, które są dla nas Polaków po prostu zablokowane. Bo tam była synteza mowy w środku, tam był chip Double Talka, jest w tych urządzeniach, przynajmniej w tych starszych wersjach. Tam były jakieś uczenie się Braille'a, edytor muzyki, czytnik plików tekstowych, takie lekcje, które nas po prostu Braille'a uczyły. Mnóstwo fajnych rzeczy, których po prostu w Polsce działającym na samplach urządzeniu, no niestety nie byliśmy w stanie używać.
1: No tak, a teraz to już podejrzewam, tak. Że tego nawet nie ma, no bo Mountbatteny to produkuje właśnie Harpo.
0: Oj,
1: tak?
0: Wiesz co? Podejrzewam, że właśnie może być, bo to nadal jest mimo wszystko eksportowane na Stany, więc ja nie sądzę, żeby oni im tak ograniczyli.
1: Tylko pytanie, czy to oprogramowanie jest jeszcze, wiesz, rozwijane, bo jednak ileś
0: no,
1: generacji,
0: no, no.
1: Bo gdzieś te Mountbatteny, to jak dobrze pamiętam, to gdzieś w Australii były produkowane.
0: Tak.
1: Tak, a później to przejęli nasi rodzimi twórcy.
0: Tak, dokładnie. Ale co jeszcze? A propos jeszcze APH, bo to trzeba... Wracając, no tylko Chameleon ma Jacka, próbują coś robić dla Mantisa, coś może Bluetooth audio na przykład, może coś w tej kwestii mówią, ale to jeszcze nie wiadomo. Apple robi jakieś dziwne testy, że dało się podobno podłączać urządzenia brajlowskie przez USB do iPhone'ów właśnie na Mantisach i na Chameleonach. Na niczym innym to nie działało, bo one mają ten standard nowy USB HD, ten oficjalny standard, który teraz teoretycznie monitory brajlowskie powinny wspierać. Tylko, że to działało przez kilka wersji, potem znowu nie działało, ale no, póki jeszcze działało, to ludzie sobie to bardzo chwalili, ponieważ na przykład osoby głuchoniewidome czasami miały tak, że im się Bluetooth wyłączył i był bardzo duży problem. No a USB do Lightning, to podłączyć można zawsze, to zawsze po prostu, to jest, no, to jest niezawodne. Czego o technologii bezprzewodowej powiedzieć niestety nie można. Co jeszcze? APH, dlaczego APH jest takie tanie? Bo te urządzenia są w miarę tanie, zawsze zresztą były, przecież te Refresha Braille stare, osiemnastki, to były w ogóle chyba najtańsze urządzenia na rynku, jeśli te 4 z kawałkiem tysiące dało dostać, a 18-znakowa linijka. Co się okazuje? APH tak naprawdę jest fundacją, to jest non-profit i oni w ogóle nie wliczają kosztów jakby stworzenia tych urządzeń. My płacimy tylko za materiały. Koszt wymyślenia no nie jest liczony. Dlatego też podejrzewam, że oni nie za bardzo chcą sprzedawać za granicą. No sprzedają, ale jakby nie aż tak.
1: Rynkiem głównym są Stany
0: Tak,
1: Zjednoczone.
0: Rynkiem głównym są Stany, to tak. Bo też trzeba powiedzieć, że APH techniczna kwestia to jest tylko ułamek tego, co APH robi. APH, American Printing House for the Blind, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się tyflografiką, drukowaniem, książkami, jakimiś makietami, modelami i wszystkim, co osoby niewidome potrzebują w szkole. I to jest główny dla Stanów Zjednoczonych dostarczyciel no, do szkół wszystkiego, książek, podręczników, Braille'a, materiałów, takich rzeczy, a jakby technologia to jest taka trochę kwestia obok, bo to też jest potrzebne, więc żeby ludzie nie szli do innej firmy, nie musieli, to skoro już i tak mają na współpracę z APH nawiązaną, to już jakby załatwią to wszystko też. Mówią, że dużo jest planów, jeżeli chodzi o notatniki brajlowskie i są bardzo ciekawe rzeczy robione, jeżeli chodzi o przyszłość. O części z tych rzeczy za chwilę, ale część w ogóle nie jest ujawniana. Jakieś nowe technologie są podobno eksplorowane, bardzo tanie linijki brajlowskie, o jakichś takich tam porażająco niskich cenach, gdzieś w tych kwestiach APH też coś drąży. No na razie nic nie mają, ale są jakieś badania prowadzone w tej kwestii. Mówią, że dla Mantisa Chameleona 15 godzin pracy na baterii. Co ciekawe, bateria do naładowania, ale również do zmiany. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu musimy pracować w warunkach, gdzie my nie mamy zawsze możliwości przeładowania tej baterii, bo nie wiem, jesteśmy na jakimś obozie i jesteśmy tam 2 tygodnie i no, nie ma prądu, to zawsze jest opcja zabrania 3 baterii, naładowania ich, no i 45 godzin pracy to już jest na przykład coś. Więc to też jest duża zaleta, myślę, takiego urządzenia. Ale co APH bardzo dużego pokazało i to jest, myślę, bardzo ciekawą rzeczą. Wieloliniowy wyświetlacz, monitor, no właśnie nie do końca brajlowski, nie tylko brajlowski, ale również służący do wyświetlania grafiki dotykowej. To jest następne to, co następuje po Graffiti Orbita, do którego APH gdzieś tam też się przyłożyło, ale stwierdzili, że to nie do końca działa tak, jak oni by chcieli i teraz będzie nowe, idzie nowe. Zaczęło się generalnie od tego, że chcieli wyświetlać na monitorze dotykowym, tak go nazwijmy, bo no, oglądamy go dotykiem, obrazki, na przykład jakiś twarz, coś takiego, żeby sobie osoby niewidome mogły no, normalnie obrazy oglądać. Potem stwierdzili, że to nie ma sensu, że zwykłe obrazki zawierają zbyt dużo szczegółów i że po prostu no, jakby nie było, to nie będzie dla osób niewidomych czytelne, jakby nie było. Więc jakby nie o to chodzi, że tak naprawdę to, czego ludzie oczekują od tego typu wyświetlacza, to jest czytnik książek. Po pierwsze, cała strona na jednym ekranie, po drugie, można wyświetlać wykresy, można wyświetlać cyfrografiki. Bo dużo osób narzeka na to, że produkcja książek dla ucznia długo trwa, bo to trzeba wysłać, bo to musi pocztą przejść, a że materiały dla niewidomych to za szybko nie idą, bo to nie priorytet, to trwa, a szkoła idzie do przodu, materiał idzie do przodu.
1: Szkoła nie chce czekać. Niewidomy,
0: dokładnie, jak książki nie miał, tak książki nie ma. No to APH stwierdziło, że powstanie urządzenie, będzie plik, będzie sobie niewidomy pobrać plik, kliknie w plik i będzie od razu mógł mieć do książki dostęp. Mówią, że nawet do roku może trwać produkcja książki brajlowskiej. Nie będzie to natychmiastowe, oni od razu o tym mówią. Nie ma takiej technologii, oni nie są Accessibility, którzy twierdzą, że jeden dokument są w stanie zamienić w dostępną formę. Transkrypcja nadal dla treści matematycznych przynajmniej na razie będzie potrzebna, ale no, nie będzie już trzeba tego drukować, wysyłać, bo to po prostu wszystko będzie w jednym pliku. Pytałem, jak będzie z dystrybucją międzynarodową tego urządzenia, na razie nic nie wiadomo. Jest to robione we współpracy z Humanware'em, więc podejrzewam, że jeżeli, to właśnie przez Humanware'a. Ale tak. Dotykowy monitor brajlowski, który będzie właśnie wyświetlał Braille'a i obrazki, jakieś na zasadzie jakieś właśnie wykresy, coś takiego, z pobieraniem plików przez internet ze wsparciem dla internetu. Dodatkowe funkcje, o jakich się myśli, to jest edytor porządniejszy edytor tekstu na tym urządzeniu i kalkulator z wykresami, który będzie nam od razu potrafił wykres jakiejś funkcji pokazać w Braille'u. To jest na razie bardzo wstępne prototypy, bardzo wstępne projekty. Mówią, że to jest coś, czego w ogóle nigdy wcześniej nie było, że do tego trzeba w ogóle zaprojektować nowy format plików. To będzie trudne w ogóle do zrobienia, a oni chcą to zrobić dobrze, a nie szybko, więc koniec roku 2023 najwcześniej. Tak oni mówią, że to wcześniej to się nie mamy czego, nie mamy co tego produktu spodziewać, bo oni wiedzą, że to było kilka razy próbowane i że to do tej pory ani razu nie wyszło, więc oni chcą być pewni, że to, co oni zrobią, ma naprawdę sens, a nie, że oni coś wprowadzą i to będzie bez sensu. To ma być w ogóle rewolucyjny nowy produkt. Jest na przykład też jako jeden z sposobów użycia używanie tego w jakimś takim środowisku profesjonalnym, czytanie kodu na tym, oglądanie jakiś, jak wygląda interfejs użytkownika, czy interfejs użytkownika, czy wygląd interfejsu użytkownika się zgadza, czy jest tak, jaki powinien być.
1: A wiadomo coś o gęstości tych punktów?
0: Nie wiadomo nic o gęstości tych punktów. Wiadomo, że jest to tak zrobione, że są one w miarę równo rozmieszczone, żeby dało się na tym bez problemu wyświetlić obrazek, ale rozdzielczość jest na tyle duża i jest to na tyle rozsądnie pomyślane, że jeżeli zostanie wyświetlony na tym tekst brajlowski, to ten tekst brajlowski będzie wyglądał prawie jak zwykły brajl. I oni specjalnie mówili o tym, że oni musieli zdecydowanie zwiększyć rozdzielczość, żeby tych punktów było dostatecznie dużo, żeby Braille wyglądał po prostu naturalnie. Więc to jest też ciekawe, że oni będą w stanie wyświetlić bez problemu zarówno Braille'a, jak i obrazki na jednej powierzchni, wyświetlając to jednym urządzeniem naraz jakby, tak? Braille i obrazek. Powiedzieli też, że jedyne, czego to urządzenie nie będzie mieć, to są kropki różnych wysokości. Wszystkie kropki będą mieć tę samą wysokość. Mówili, że były próby w tego typu urządzeniach, żeby były różne wysokości punktów, że z tą technologią, jakiej oni używają, to jest nie do zrobienia, bo to by jeszcze zwiększyło cenę. Co tu jeszcze? Oni wiedzą, że nie są w stanie tego zrobić sami. Pytali różnych firm, które pracowały już nad tą technologią. Znalazły Humanware'a. Się okazało, że Humanware ma jakąś technologię. Jak ona działa, nie wiadomo. Tego się nie mówi. To jest tajne, ale coś Humanware ma i coś Humanware im pokazał. I czegoś takiego będą w stanie użyć, czegoś takiego będą w stanie, coś takiego będą w stanie wykorzystać. Co tu jeszcze? Mają już prototypy drukowane w 3D. Mówią, że już jest, działa, posiadają. Myślą o wprowadzeniu też jakiegoś elementu ekranu dotykowego do tego urządzenia. Na przykład rysowanie palcem po urządzeniu, to też by było ciekawe. Możliwość prostego rysowania przez osoby niewidome właśnie na powierzchni dotykowej. Ale głównym ewidentnie zadaniem jest bycie czytnikiem książek i to jest główne zadanie. Myślą o klawiaturze brajlowskiej poniżej tego ekranu. Pytałem o przywoływanie kursora, bo skoro to będą dwuwymiarowy wyświetlacz, to już nie będzie zwykłej listy rzędu klawiszy nad ekranem, bo to nie wystarczy.
1: Będzie zdecydowanie więcej współrzędnych, gdzie dokładnie ten kursor można by chcieć przywołać.
0: Tak, mówią, że sposobów, które oni widzą, jest kilka. Pierwszy, najprostszy, to jest kwestia dotyku. Czyli po prostu musimy mocniej nacisnąć na dany element. ewentualnie jakieś strzałki, ewentualnie jakieś, no właśnie, wykrywanie, gdzie jesteśmy, dwóch klawiszy, na przykład, że przy każdej linii, przy każdej kolumnie, no ale generalnie na razie to oni by chcieli, jeżeli by się dało, żeby to był dotyk. Pytałem, jak, skąd niewidomy ma w ogóle wiedzieć, gdzie jest kursor, bo no na linijce brajlowskiej jest to dość oczywiste, bo słychać, jak on mruga, a tutaj przez to, że ta powierzchnia jest tak duża, no to też jest z tym problem. Mówią, że sposobów jest kilka, myślą o jakiejś wibracji, myślą o jakieś audio, oznajmia o ogłaszaniu pozycji gdzieś tam stereo, bo mówią, że to, że audio będzie, to jest absolutnie oczywiste i że jakby głośnik w tym urządzeniu będzie na 100%, bo to audio będzie można wykorzystać z tym. Też gdzieś takie może na przykład, że skoro urządzenie będzie wiedzieć, gdzie my jesteśmy, to na przykład no, my będziemy widzieć jakieś symbole, na coś najedziemy palcem, to nam na przykład audio przeczyta, co to jest, czego my właśnie dotykamy. Też takie gdzieś tam rozwiązania mogą być wykorzystane. Ja też o tym rozmawiałem, miałem okazję porozmawiać z ludźmi z APH, więc to, co nie zostało doprecyzowane w prezentacji, zostało doprecyzowane przeze mnie osobiście. Co jeszcze? Ma być jedna z opcji, która też jest na przykład rozważana, żeby kursor zawsze znajdował się po prostu po prawej na dole i tak jak my piszemy, tak strona nam się przewija, czyli po prostu od razu wiemy, gdzie kursor jest. Ma być to w rozmiarze 10x32. Było wiele testów już z użytkownikami, były różne badania. Ludzie mówili, że 10x32 to jest najlepszy rozmiar, jaki się da, bo też to urządzenie będzie duże, to nie może być za duże, to się musi mieścić. Więc pierwszą ich propozycją było 10x40, ale ludzie mówili, że 10x40 jest za duże, nieporęczne. No i też 10x32 będzie trochę tańsze.
1: No tak, bo wyprodukowanie matrycy z taką ilością punktów to też swoje kosztować musi.
0: Też swoje kosztować. Filtry mają być, ma być w aplikacja, to są wszystko oczywiście, może będzie, czytnik książek ma być na pewno i to jest główne zadanie, a reszta to są takie no plany, pracuje się nad. Jedną z tych rzeczy jest aplikacja jakiegoś takiego podglądania obrazów z jakimiś filtrami, które mają uczynić te obrazy jakkolwiek czytelnymi. Albo automatycznie, albo przez osobę, która wie, co robi, zna się na tym i wie, jak przygotować te obrazy na Braille'a. Na przykład przypisać konkretnym kolorom jakieś wzory na Braille'u. To tak to się kończy. Niestety wyleciał mi kabel słuchawek i ja niestety w tym momencie Cię, Michale, nie słyszę. O, halo, halo, czy jesteśmy?
1: I jesteśmy,
0: dobra, już jesteśmy, okej.
1: Niestety cały czas z internetem takim.
0: Niewiele chyba z tym w tym momencie zrobimy.
1: No też się obawiam.
0: Tak. W każdym razie będzie mieć aplikację do wyświetlania obrazów. Jakiś taki pomysł monitora też graficznego, żeby może dało się komputer w ten sposób obsługiwać z powiększaniem, poruszaniem się. No właśnie dla programistów, dla osób, które muszą się użerać z jakimiś interfejsami, dla osób, które często chciałyby, a nie mogą oglądać obrazków na stronie. Może być to fajna rzecz. Na razie na prototypach na przykład zastanawiają się, jak rozwiązać kwestię przewijania. Pojawiają się przyciski przewijania w lewo, góra, prawo, dół. Czyli po prostu no, po lewej stronie na górze przycisk. Poprzednia strona, po prawej stronie na dole przycisk, następna strona. Jak kończymy czytać, to nam od razu palec praktycznie wjedzie na przycisk. Plan jest taki, żeby to kosztowało $6000. No, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie jest to mała cena, 24 tysiące złotych. Z drugiej strony, no, 320-znakowy monitor brajlowski. Halo, to BrailleSense kosztuje 20 tysięcy, a ma 32 chyba znaki, a ten ma 10 razy tyle. Więc ta cena wcale nie jest taka zła, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest urządzenie raczej dla szkół, raczej dla instytucji, biorąc też pod uwagę, że na tym mają być wyświetlane książki, które też kosztują, to wcale może się nie okazać tak drogie i tak nieopłacalne, jakby się mogło wydawać. No, dużo punktów, dużo kropek, dlatego właśnie 32, nie 40. No ale wraz z tym urządzeniem APH z wieloma instytucjami na całym świecie, RNIB, Biblioteka Kanady, Biblioteka Australii, tworzą nowy format plików, EBRF. Nowy format plików do książek brajlowskich, użyteczny zarówno na zwykłych monitorach brajlowskich, jak i na tym urządzeniu. Stworzony z myślą o tym urządzeniu, ale no, ma to działać na jednoliniowych urządzeniach również. Różnica między EBRF-em a BRF-em będzie taka, że nie będzie to tylko tekst statyczny. O co chodzi? Będzie można na przykład umieścić w EBRF-ie linka.
1: Będą czyli taki przepisy. prosty EPUB. HTML albo EPUB.
0: Bardziej jest to porównywane do EPUB-a. Jakieś nagłówki, jakieś spisy treści, właśnie spisy treści. Przypisy, żeby dało się przypisy łatwo robić, żeby użytkownik sobie wybrał, czy te przypisy chce widzieć od razu, czy one mają być rozwinięte, czy on je chce rozwijać, czy on chce do nich skakać, przypisy z końca rozdziału, przypisy z końca książki, żeby to wszystko działało, żeby się to dało do tego skakać na przykład. Jakieś rozdziały, skakanie między rozdziałami, tabele, które mogą na przykład być zadeklarowane jako tabela i my jako użytkownicy Braille'a będziemy w stanie sobie wybrać, w jaki sposób my chcemy tę tabelę widzieć. Czy my chcemy widzieć na przykład wszystko jako listę, czy my chcemy widzieć punkt pierwszy, tam takie, nazwa dwukropek, cena dwukropek, ilość dwukropek. Czy my chcemy widzieć kolumny? Czy my chcemy widzieć kolumny na dwie strony, bo nam się na linijce nie mieści, bo mamy taką linijkę? To wszystko my sobie będziemy mogli sami ustawić, gdzie w EBRF-ie my tak naprawdę dostajemy plik, w BRF-ie, przepraszam, starym, dostajemy plik sformatowany pod konkretną ilość znaków i te biblioteki, które dają nam BRF-y, bardzo często nas pytają, ile my mamy na tej linijce, żeby nam pod tyle sformatować. Gdzie w EBRF-ie to w ogóle nie będzie problemu z takimi rzeczami, to będzie wszystko działało po prostu tak jak to powinno działać. Więc to będzie po prostu no, nowa generacja formatu do książek brajlowskich, adekwatna dla XXI wieku, bo BRF powstał do drukarek, a do linijek brajlowskich, do notatników jest potrzebne trochę więcej. Jakieś właśnie listy, nagłówki, numery stron czarnodrukowych, o, to będzie na przykład jedna z funkcji, że będziemy mogli sobie wywołać przeskok do konkretnej strony czarnodrukowej w podręczniku na przykład, bardzo przydatna rzecz, mi to w PDF-ach uratowało skórę nie raz i nie dwa jeszcze za starych dobrych czasów szkolnych. No bo jakaś właśnie treść dynamiczna, którą sobie rozwijamy, zwijamy, przeskakujemy. No, generalnie celem tych urządzeń i EBRF-u i tegoż wyświetlacza jest edukacja szkoły, tak zwane K12, czyli do bodajże liceum i niżej, jeżeli dobrze rozumiem amerykański system edukacji. Ale też oczywiście profesjonaliści, też oczywiście osoby, które czytają Braille'a, bo chcą, też jest to brane pod uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o APH. Przejdę do sesji tych tematycznych, że tak powiem. Ja z sesji tematycznych byłem na jednej, bo one się wszystkie odbywały w tym samym momencie praktycznie, więc no, trzeba było wybrać, na to chcemy iść, no, albo skakać sobie między dwoma. Ja wybrałem sesję związaną z informatyką, z technologią, generalnie najczęściej dla osób pracujących gdzieś tam w branży albo z branżą związanych, no z racji, że ja to osobą z branżą związaną jestem. Sesja była mi najbliższa, więc tam poszedłem.
1: O jakich problemach dyskutowano?
0: Wiesz co, kilka tego było. Było kilka części sesji. Jedna część sesji to były w ogóle kwestie wewnętrzne komitetu, głosowanie, wybór rady, raport skarbnika, rzeczy, które mało nas interesują, ale z rzeczy technicznych. Był wykład o MATML-u, to tak dla ciekawostki, MathPlayer, dodatek do czytania matematyki, jest przepisywany teraz na nowo i dobrze, bardzo mnie ciekawi, co z tego będzie. Co jeszcze było? Był właśnie wykład cały o MathML-u, czym on jest, do czego on służy i o tym, jak on pozwala nam czytać matematykę na stronach internetowych. Coś było o RH Voice. Mieliśmy panią Olgę, zapomniałem teraz nazwiska, z Rosji, która miała swoją prelekcję na temat tworzenia syntezy mowy, sposobu działania syntez, jako osoba niewidoma, jak ona to robiła, jak ona to stworzyła i tak dalej. Byli ludzie z Mozilli mówiący o tym, jak się robi dostępność w Mozilli, i byli ludzie z Canute'a. O Canute mówili. Jest to wieloliniowy też monitor brajlowski, no tylko że to już typowo brajlowski. Tutaj jest 9 linii po 40 znaków. Jest to zupełnie inna technologia, a to też warto powiedzieć, jeżeli chodzi o APH. Prędkość odświeżania monitora APH to ma być praktycznie natychmiast, gdzie prędkość odświeżania Canute'a to jest bodajże 7 sekund.
1: Tak, zanim te wszystkie
0: Tak,
1: punkty się
0: punkty
1: wybiją, to
0: się
1: jest bardziej
0: wybiją.
1: dlatego zawsze przy okazji tego monitora mówi się o tym, że to bardziej należy traktować jako czytnik, a nie
0: Czytnik,
1: jako
0: a nie
1: monitor.
0: jako monitor,
1: Bo po
0: tak.
1: prostu, no, jak czytamy, to jak
0: Tak.
1: czytamy na przykład jakąś książkę, to jesteśmy w stanie poczekać, aż nam te punkty się wysypią całkowicie, bo no, w międzyczasie czytamy na przykład pierwszą linijkę, która już nam powiedzmy wyszła, drugą,
0: Tak,
1: trzecią, więc
0: bo
1: tam na
0: pierwsza
1: dole się
0: linijka
1: jeszcze coś
0: się,
1: może
0: dokładnie.
1: wyłaniać.
0: Pierwsza, bo on się zawsze odświeży od góry i pierwsza linijka jest się w niecałą sekundę w stanie w ogóle wyświetlić. Więc jeżeli ktoś jest w stanie przeczytać 40 znaków w sekundę, no szacun mu, ja nie jestem. No to wtedy będzie to dla niego faktycznie za wolne, ale ogólnie to powinno mu wystarczyć. Ze względu na pandemię wstrzymano produkcję Canute'a, ale produkcja wróciła, bo no wiadomo, co było z Chinami, wiadomo, co było z koronawirusem. Wszystko tam wtedy stanęło, części brakowało, nic się nie dało zrobić. Ale teraz przeniesiono w ogóle produkcję lokalnie, produkuje się to już w siedzibie firmy w Bristolu w Wielkiej Brytanii, bo tam właśnie są twórcy Canute'a. Ostatnio wznowiono produkcję. Na razie no, pierwszymi klientami, do jakich to będzie dostarczone, będą dystrybutorzy na Stany Zjednoczone, bo oni już po prostu czekają od dawna na te Canute'y. Ale to oczywiście no, na razie będzie tego więcej, będzie tego więcej. Więc do nas, do Polski też podejrzewam, że to za czas jakiś dojdzie. Potrafi to, i to jest też ciekawe, koszt takiego urządzenia, przez to, jak to działa, przez to, że to jest tak wolne i przez to, ile tam tych komórek jest, jest około $8 za jedną komórkę brajlowską, inny znak, gdzie przy zwykłym monitorze brajlowskim jest to 40 do $60. No, czyli 5 do 6-7 praktycznie razy tyle by to kosztowało, gdyby to się odświeżało bezpośrednio. No, Humanware ma jakąś tam inną technologię. Co to jest, to nie wiadomo. Nie jest to piezoelektryczne, to od razu Humanware powiedział, nie jest to piezoelektryczne. Czyli te zwykłe monitory brajlowskie, jest to zupełnie coś innego teraz. Zobaczymy, co z tego będzie. Ma być jakaś nowa funkcja wyświetlania tabeli w Excelu, jak one wyglądają w arkuszu kalkulacyjnym, no, gdzie też sobie będziemy na przykład mogli kliknąć na daną komórkę, wtedy wyświetlą nam się szczegóły. Pracują nad tym, na razie niewiele więcej wiadomo, ale ma być coś takiego. I to jest już ciekawe, weszło teraz wsparcie dla Canute'a w programie BRLTTY, czyli no, nie do końca screenreaderze, ale programie na Linuxa do pracy z konsolą przy użyciu monitora brajlowskiego. Kenyut ma teraz wsparcie dla Brylty. No i jest sobie coś takiego, można sobie całą zawartość konsoli w tym trybie wieloliniowym wyświetlić. Podobno ludzie, którzy pracują w branży, kupili coś takiego i są z tego bardzo zadowoleni. Sam autor, który potem opowiadał, mówił, że on sam używa i że filozofia Kenyuta jest taka, że to ma być czytnik książek, ale my protokół dokumentujemy, to wszystko jest open source, to wszystko jest otwarte. Weźcie sobie na GitHuba, napiszcie sobie. Jak coś wam potrzebne, to sobie napiszcie sami. I on mówi, że on sobie sam napisał mnóstwo skryptów na Linuxa, które mu są na przykład w stanie generować jakieś wykresy i je wyświetlać, które z jakichś tabel mu wyświetlają, generują wykresy i potem to wysyłają na tego Kenyuta. Mówi, że takie rzeczy się da bez problemu zrobić. Wszystko jest otwarte, wszystko jest udokumentowane. Jeżeli tylko mamy jakąkolwiek wiedzę programistyczną, to my tam jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć. W środku też jest w ogóle jakiś Raspberry Pi wewnątrz tego urządzenia, no więc tam jest no, Linuxik po prostu jakiś zagnieżdżony, więc też i w ten sposób coś by można. Jakiś jest wsparcie w nowym Duxbury też dla wyświetlania tekstu na tym urządzeniu, że jeżeli transkrybujemy na Braille'a, to możemy sobie wyświetlić od razu, podgląd sobie taki szybki zrobić na kaniucie. Tylko, że na razie nie jest to oficjalnie ogłoszone i tak naprawdę o tym nie wiadomo, ale jest i działa. Mówi się, jedynym takim jakby problemem, jaki ludzie zaczęli zauważać, do czego się trzeba przyzwyczaić, przez to, jak to urządzenie działa, przez to, że to jest. Tam jest po prostu bardzo dużo mechanicznych, ruchomych części, które jeżdżą i poruszają tymi kropkami. No, urządzenie jest głośne, urządzenie jest przynajmniej w prototypach na prąd. Nie wiem, czy jeszcze. Przynajmniej w prototypach nie było baterii. Nie wiem, czy jeszcze tak jest. W każdym razie na pewno do tej pory jest duża przestrzeń między liniami. Jest to 15 mm, gdzie 10 do 11 jest standardowym. Gdzieś tam w Braille'u. Więc oni jakby o tym mówią. Oni wyraźnie powiedzieli, że ich priorytetem jest cena, to ma być tanie, grafiki nie są priorytetem, to ma być Braille, to ma być głównie Braille. Jak się uda coś zrobić z grafiką, to fajnie, ale jakby im nie o to chodzi. Dla nich ważniejszy jest tani Braille niż droga grafika. No wszystko jest oczywiście open source, wszystko jest na GitHubie, połowa kodu jest na GitHubie, nie wszystko do końca, jakaś tam część nie jest dostępna, ale to, co nas tak naprawdę jako użytkowników powinno interesować, na tym, że GitHubie dostępne jak najbardziej jest.
1: Więc można sobie zajrzeć
0: Zajrzeć,
1: i
0: przeczytać,
1: przeczytać,
0: ściągnąć,
1: zobaczyć, jak to
0: zmienić
1: jest.
0: nawet. Jeżeli ktoś ma urządzenie, to podejrzewam, że mógłby sobie coś tam przepisać tak, jak mu się to podoba i no, stworzyć, że tak powiem, własną wersję oprogramowania, bo akurat mu jest potrzebna jakaś funkcja, której w urządzeniu nie ma. No ale cóż, to chyba teraz przechodzimy do całej reszty i do listy wystawców,
1: Tak
0: którzy
1: jest.
0: byli. Czyli tak, w kolejności alfabetycznej, bo tak wypisywałem, jak było w Kompasie, Aira. No, niewiele wiem, jakąś tam promocję mają, że do 30 minut darmowego dziennie, jeżeli kupujemy coś na Amazonie. Nas to nie dotyczy, bo jeszcze za bardzo nie ma ich w Polsce, no chyba, że się ktoś naprawdę postara. Chciałem z nimi bardziej porozmawiać, kiedy oni wreszcie w tej Polsce będą. Nie udało mi się. Było APH, po którym mówiliśmy. Byli AT Guys, taki sklep sprzedający technologii dla niewidomych, nie tylko technologii zresztą. Trochę coś ala nasz okular, trochę coś ala nasz lumen. Wysyłają za granicę, więc jeżeli ktoś potrzebuje coś z AT Guysów, to da się kupić. Blind Ink, tak, Ink, chyba tak to się w sumie powinno czytać. O, nie wiem w sumie nawet do końca. W każdym razie jest to centrum treningowe dla osób niewidomych, centrum takie szkoleniowe. akceptują, akceptowali, kiedyś mieli ludzi z zagranicy, jakieś stypendia, coś takiego było. Jak jest teraz, w sumie sami nie wiedzą, ale jakby ktoś był zainteresowany, to może w sumie by coś byli w stanie zadziałać. Była jakaś autor lub autorka, sam w sumie nawet nie wiem, która pisze książki o osobach niewidomych i miała budkę, żeby można było z nią porozmawiać na ten temat. Biuro, no mennica tak naprawdę państwowa, amerykańska, no, organizacja rządowa była. Ciekawe zresztą, oni tam rzeczy mają dla osób niewidomych, mają czytnik pieniędzy po prostu. Małe, proste urządzenie, które zresztą demonstrowałem. Odsyłałem na pewno linka do demonstracji w zeszłym roku, o którym też w zeszłym roku mówiłem. Idea jest prosta, wsuwamy banknot, urządzenie odczytuje nam banknot, przez to, że jest to w 100% mechaniczne, w żaden sposób nie polega na kamerze. Jest to bardzo szybkie, bardzo dokładne, są na to małe szanse na pomyłki, przez to, że jest to po prostu włączane automatycznie, jak zauważy pieniądz w sobie, to bardzo też długo starcza na baterii, nie musimy się przejmować, że nam cokolwiek wygaśnie, jest to dostarczane Amerykanom za darmo. W tym roku wprowadzili również aplikacje na iOS-a i na Androida, no ale jest to bardzo, bardzo amerykańska rzecz. CRNA, jakaś kanadyjska organizacja, coś tam z Microsoft Soundscape'em działają. Chcą, żeby jakiś sport dla niewidomych, coś związane z orientacją przestrzenną, trafiło na paraolimpiadę. Jak to ma działać do końca, nie wiem. Nie mieli chyba budki, albo nie udało mi się do niej wejść, już teraz nie pamiętam. Nie udało mi się z nimi w każdym razie o tym porozmawiać. Jakaś szkoła Perkinsa była, ucząca niewidomych w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, Ameryka. Jakaś zorientowana na religię, na chrześcijaństwo, organizacja nagrywająca książki i materiały dla osób niewidomych, bo osoby niewidome nie mają dostępu do druku, więc oni stwierdzili, że zajmą się tym. No i zajmują się po prostu no, jedną konkretną dziedziną, która ich akurat gdzieś tam interesuje.
1: I audiobooki religijne tak naprawdę.
0: Tak, tak. Z tego co wiem, to tak. No czyli też amerykańska raczej organizacja. Computers for the Blind. Też amerykańska organizacja, rozdają komputery niewidomym w Stanach. Cruise. Robią samochody samojeżdżące i też oczywiście chcą zadbać, żeby te samochody były dostępne dla osób niewidomych, no bo skoro jeżdżą same, to dlaczego by nie? D2L, Brightspace, jakaś platforma e-learningowa, ponoć na całym świecie działają, ponoć też w tym roku dużo robią w kwestii dostępności. Ja się w Polsce nie spotkałem, ale mówią, że w 40 kilku krajach są, więc kto wie, czy w Polsce też ich nie ma. No, jeżeli są, to dobrze, że coś w tej kwestii się dzieje. Dancing Dots dla muzyków niewidomych głównie, oni bodajże Cakewalk, to się chyba tak nazywało, te skrypty dla Sonara, to z tego co wiem, oni za tym stali, jakieś w ogóle oprogramowanie właśnie dla muzyków, szkolenie dla muzyków, szkolenia z oprogramowania tego typu dla niewidomych. To raczej amerykańska firma, ale teoretycznie nas też może zainteresować, jeżeli ktoś siedzi w dźwięku, to może sobie popatrzeć, co oni tam mają. Byli ludzie z Duxbury, to wiadomo, no oprogramowanie to profesjonalne do transkrypcji na Braille'a, do drukowania. Envision America, IDMate, cudowne urządzenie do rozpoznawania kodów kreskowych, w zeszłym roku o tym mówiłem, odsyłam do podcastów. SenFB20, niestety już nie sprzedawane, części im się skończyły. Po prostu któryś z producentów części już tychże części nie produkuje i mówią, że mają dostatecznie dużo, żeby naprawić nowe, istniejące, przepraszam, urządzenia, ale że już po prostu nie produkują nowych, bo nie są w stanie pozyskać kolejnych części. Mają też jakieś kwestie związane z czytaniem recept, czytaniem ulotek. W Stanach jest faktycznie tego dużo. Facebook był Facebook, kolejna firma mainstreamowa, zero budki, zero prezentacji, nic, tylko komunikat, że dbamy w Facebooku o to, żeby z Facebooka mogli korzystać wszyscy. Tutaj macie artykuły pomocy, jeżeli chodzi o dostępność, koniec notatki. Więc niczego się nie dowiedziałem, jeżeli chodzi o Facebooka. Była jakaś szkoła z Florydy, taka typowa dla niewidomych. Był Nikken, jakaś chyba japońska firma, jakieś produkty takie do dbania o siebie, od masażu przez jakieś maty, produkty do wygodnego siedzenia, jakieś kremy, nie kremy, inne takie. Też tam dbają o dostępność, żeby wszystko było poetykietowane, żeby wszystko było dostępne dla osób niewidomych.

0: psy przewodniki, dają psy przewodniki, płacą za psy przewodniki, robią coś w kierunku dostępności miejsc dla psów przewodników. Dużo tego było. Kwestia właśnie psów i to taka raczej amerykańska była tam bardzo, bardzo, bardzo obecna. Był Hims, w sumie Hims miał chyba nawet budkę, ale zero prezentacji, zero jakichś informacji, co się ciekawego w Himsie dzieje, więc nie byłem nawet, szczerze mówiąc, nie miałem do Himsa zbyt wielu pytań, bo sam nie posiadam produktów, a sami też niczego wielce nie zaprezentowali, żeby się móc do czegoś odnieść. No był Humanware, o którym mówiliśmy, pytałem. IKE Smart City, jakaś firma tworząca te inteligentne miasta, było napisane, że są, zero budki. Independence Science też była budka, co prawda była budka, ale nie działała budka na Zoomie. Jakieś, co oni robią, jakieś urządzenia dla nauki, dostępne dla osób niewidomych, jakieś urządzenia pomiarowe do laboratoriów, coś takiego. Ja nie wiem do końca, co to jest, do czego to służy, ale coś właśnie w kwestiach jakichś badań naukowych, jakichś laboratoriów, czegoś tego typu. Ja nawet nie wiem, czy to jest kwestia edukacji, czy to jest kwestia faktycznej pracy, ale wiem, że coś w tej dziedzinie robią. Industries for the Blind, nie wiadomo, co to jest, było napisane, że poszukują pracowników, nawet nie opisali, czym są. Erie AT, dystrybutor, taki zwykły sklep z technologiami asystującymi, coś na żrumen okular. Learning Ally, bardzo fajna rzecz, niestety u nas niedostępna. Dają podręczniki w formie audio i to bardzo często na poziomie uczelnianym, więc już raczej poważniejsze książki, które bardzo trudno w dostępnej formie gdziekolwiek gdzieś upolować, zwłaszcza jakieś matematyczne, fizyczne, inne takie, to na Learning Ally bez problemu jesteśmy w stanie dostać. Mówi się wewnętrznie o Marrakeszu, więc jest nadzieja, że prędzej czy później dostaniemy to w Polsce. Oby prędzej niż później.
1: Bo takich materiałów to nigdy dość.
0: Nigdy dość. Tak. Lighthouse for the Blind, kolejny sklep w San Francisco z rzeczami różnymi dla niewidomych. Oni sami też dużo robią, jakieś map, nie map. Wysyłają za granicę, mówią, że wysyłają, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, można sobie przejrzeć, popatrzeć i ewentualnie coś zamówić. LVI America, jakieś powiększalniki, MagniLink. Mają też swój oddział na międzynarodowy, oni są właściwie pod oddziałem LVI International na Amerykę. Nie wiem, czy te MagniLinki są w Polsce. Wiem, że są jakieś że są po prostu takie powiększalniki. Sam nie wiem, co to umie, nie wiem, co to może. Wiem, że jest coś takiego. Był Lyft, czyli taki odpowiednik Ubera, którego u nas nie ma, bo oni też coś tam w dostępności robią. McGill University z Kanady, też bardzo ciekawa instytucja. Tworzą jakieś narzędzia do opisywania słowem i dźwiękiem obrazów i danych. Są prezentacje, warto sobie wejść, warto sobie posłuchać. Co na przykład było pokazane, to opis wykresu statystyk covidowych, gdzie tam normalnie nam pani na przykład w stereo mówiła, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że może być coś z tego, coś fajnego. Robi to uniwersytet, więc raczej to jest chyba jakiś non-profit. No, ciekawe, co z tego będzie. Może być to interesujące. Będzie w komentarzach lub w opisie audycji, gdziekolwiek to Michale umieścisz, bo linka otrzymałeś w notatkach.
1: Jasne.
0: Link do strony z demami, więc jakby jako osobę umieszczającą audycję proszę o umieszczenie. Jakby słuchacze chcieli, to sobie mogą linka odwiedzić. Był Microsoft, nic wielkiego. Bez Zooma, bez budki, link do formularza kontaktu z dostępnością. National Braille Press, no jak sama nazwa wskazuje, drukarnia na stan.

0: nic ciekawego dla nas. NLS, Biblioteka Kongresu, w zeszłym roku mówili, że będzie Marrakesz, że będzie dostęp z zagranicy. W tym roku ani nie mieli prezentacji, ani nie mieli Zooma, nie udało mi się z nimi porozmawiać. Overflow Biz, firma z Korei Południowej, jedyna chyba z tak daleka na NFB firma, ale jak widać, no w tym roku międzynarodowość to tam szła pełną parą. VersaSlate robią. Tabliczka taka nieelektroniczna, bardzo low-techowa, brajlowska, która pisze, że tak powiem, na sobie, można to bardzo prosto wymazać. Założenie jest takie, że to ma być takie proste urządzenie do notatki, spisania sobie, nie wiem, numeru telefonu czyjegoś, jakiegoś kodu, hasła, linka, adresu, daty, jak nam ktoś podaje, żeby nie trzeba było telefonu wyciągać, tylko sobie możemy szybko na takiej tabliczce napisać. To nie używa baterii, to nam się nie zepsuje, to nam się temu się nie ma praktycznie prawa nic stać, to nam się nie wyładuje, to nam się nie zniszczy. No a jak będziemy w domu na spokojnie, to sobie to na przykład możemy przepisać na jakąś formę elektroniczną. Może być to ciekawe, może być to interesujące. Nie wiem, ile to kosztuje. Podejrzewam, że skoro jest to tak niskotechnologiczne, że tak powiem, to podejrzewam, że wcale nawet nie tak wiele. W tym roku wprowadzają jakąś nową usługę Flowy, która pozwala słabowidzącym wyświetlać zawartość ekranu na komputerze, powiększać, włączać jakieś filtry, kontrasty, niekontrasty. Jak telefon nie umie, to może komputer pomoże. Takie narzędzie powstało. Nie wiem, sam słabowidzący nie jestem. Nie wiem, czy to się przyda, czy nie. No ale jest coś takiego, więc można się ewentualnie tematem zainteresować. Bill Pearson, wydawnictwo w Polsce też funkcjonują, też coś robią właśnie w dziedzinie dostępności i dobrze. Była szkoła Perkinsa dla niewidomych. Personal AI byli też w zeszłym roku. Sumana Kanugantiego, gościa, który na początku Aire stworzył. Jakiś. Nie rozumiem tej firmy. Tworzą jakieś AI, które ma za nas zapamiętywać jakieś rzeczy i wiedzieć rzeczy o ludziach. I jak człowiek chce, żeby coś o nas AI wiedziało, to potem za naszą zgodą inni będą mogli tego AI pytać o to, pytać o nas, jeżeli potrzebują jakąś informację. Ja to testowałem w zeszłym roku, tragicznie to działało. Naprawdę, jeden z gorszych chyba produktów, bardziej niedopracowanych, jakie ja w życiu widziałem. Nie rozumiem, po
1: Może
0: co to
1: to AI się w
0: jest.
1: końcu czegoś nauczy.
0: Może się czegoś nauczy, ale jakoś nie mam, szczerze mówiąc, jakichś wielkich nadziei. Mam wrażenie, że ten człowiek się próbuje po prostu z tym wcisnąć, gdzie tylko się da.
1: No bo
0: Zwłaszcza, że
1: teraz
0: produkt z
1: sztuczna inteligencja to
0: dostępnością,
1: jest coś
0: dokładnie, trendy,
1: modnego. Tak.
0: dokładnie. Zwłaszcza, że produkt z dostępnością to tak naprawdę wspólnego ma tyle, że człowiek, który go robił, pracował kiedyś dla Airy. A naprawdę to nie ma nic do rzeczy z osobami niewidomymi. Co jeszcze mamy? Mamy Roughwear. Sprzęty dla psów przewodników, smycze, nie smycze, uprzęże, nie uprzęże i inne takie. Spectrum, kablówka amerykańska, dostępna. Widziałem ostatnio zresztą, ktoś mi pokazywał. Mają normalnie syntezę na urządzeniu, na dekoderze, na setupboxie. Wszystko im czyta, program im czyta, kanały im czyta, wszystko im czyta. Co prawda synteza idzie przez chmurę, więc opóźnienie 1 sekunda po naciśnięciu każdego klawisza, ale lepsza synteza niż brak syntezy. Bo nasz ani Canal Plus, ani Polsat to się raczej nie szykuje na wprowadzenie takowej. Był Target, sieć supermarketów amerykańska, która też tam ostatnio dużo robi w dziedzinie dostępności. Tam sporo zresztą niewidomych pracuje, z tego co wiem, właśnie w tym dziale. W zeszłym roku też byli, w tym roku byli, ze dwie sesje mieli, pokazywali tą swoją aplikację, byli w budce. Był T-Mobile amerykański. Był View Plus, drukarki View Plus, brajlowskie. Vital Source to jest też ciekawa firma. Oni tworzą technologię dla wydawnictw, która jest wykorzystywana do składu książek, do przygotowywania testów online, do przygotowywania materiałów dodatkowych dla książek, jakichś takich tam ćwiczeń, jak to teraz w podręcznikach bywa, że na końcu podręcznika mamy linka, pod którym mamy jakieś tam interaktywne ćwiczenia w internecie, też działają globalnie w wielu, wielu, wielu krajach. Podejrzewam, że mogą w jakimś sensie w Polsce być. No, też robią dostępność, więc bardzo dobrze, że robią, bardzo dobrze, że jest coś takiego. No i ostatni był WeWalk. Firma tworząca apkę do nawigacji i nakładkę na laskę, która współpracuje z tąże. No i to tyle, jeżeli chodzi o wystawców, i chyba tyle, jeżeli chodzi o konwencję NFB.
1: W sumie to wcale aż tak bardzo mało się nie działo w porównaniu do tej
0: Działo.
1: poprzedniej, bo trochę jednak tego wszystkiego
0: Trochę
1: było,
0: było.
1: trochę było. Może rzeczywiście ta konwencja tegoroczna mniej technologiczna niż poprzednia, ale rzeczywiście no, ci, co mieli się pokazać, to się pokazali. Tylko tego Microsoftu szkoda, że tak pokpił sprawę. Bo tu ewidentnie fajnie, jakby się
0: Można
1: pokazali
0: by,
1: i coś
0: tak.
1: powiedzieli o tym nowym Windowsie, no bo to jest wielka niewiadoma.
0: Tak.
1: No, jakieś testy na razie są, wygląda to jakoś,
0: No
1: aczkolwiek
0: właśnie.
1: no właśnie z
0: A nawet
1: akcentem na
0: budki nie
1: jakość.
0: było. A nawet budki nie było. Bo
1: Dokładnie.
0: wszedłbym do nich, zapytał, pogadał, a nie było budki. Nic. W ogóle skontaktuj się z naszą linią. Chociaż
1: No.
0: też w tych budkach nie wszyscy wszystko wiedzieli. Bo o ile na przykład w takim Humanware'ze, to tam bardzo dużo ludzi wiedzieli i oni byli w stanie dość technicznie wytłumaczyć, jak im zadałem pytania. I no tam byli ludzie, którzy podejmują decyzje. Czyli jeżeli oni mi powiedzieli, my nie chcemy tego wprowadzić, to oni byli w stanie powiedzieć dlaczego. A w tych wielkich firmach typu Amazon to był człowiek jeden, który pracował w jednym kawałku firmy i on znał swoją działkę, a nie znał reszty i powiedział, że on by chciał, ale on sam nie wie za bardzo i to jest takie, wiesz, no właśnie.
1: No cóż, jak widać, no nie wszyscy potrafili konkrety przekazać, ale no chyba nie zmarnowałeś czasu, mam takie
0: Nie,
1: wrażenie.
0: absolutnie.
1: To było rzeczywiście no, ciekawe wydarzenie i fajnie, że no, nie tylko Amerykanie mogli w nim uczestniczyć, to już drugi raz. Czy są jakieś plany na propos przyszłych konwencji NFB? Czy coś się już mówiło?
0: Orleans bodajże. Z tego co wiem. Takie miasto, Nowe Orleany w Stanach. Jeżeli się nie mylę, tam jeszcze jedno miasto było podane. St. Louis bodajże, chyba na 23, jeżeli się nie
1: To
0: mylę.
1: znaczy tak, to ja się domyślam, że następne konwencje będą,
0: Tak.
1: ale czy się mówiło coś o tym, że również chcą utrzymać te konwencje online?
0: W zeszłym roku było wspominane, że fajnie wirtualnie, że ludzie streamy. W tym roku mam wrażenie, że to była druga i ta taka nowość jednak już wcale nie jest taką nowością, że to jest wirtualne. I mniej się o tym mówiło, ale mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że to, o czym było w zeszłym roku mówione,
1: Że
0: będzie
1: zostanie.
0: faktem. Tak. A albo w tym tygodniu, albo w przyszłym, jakoś teraz, jest też konwencja ACB, w której ja ani w zeszłym roku, ani w tym nie uczestniczę. ACB jest konkurencyjną organizacją dla NFB, bo w Stanach są dwie. I no tam w zeszłym roku przynajmniej ta konwencja była płatna, więc ja też nie uczestniczyłem, NFB było darmowe. Nie wiem jak jest w tym roku, ale no to jest jakaś taka trochę mniejsza ta organizacja. Jakoś stwierdziłem, że chyba wolę pójść na NFB, bo to jest takie większe, znane, darmowe i więcej tam mam wrażenie jest tych rzeczy.
1: No cóż, może kiedyś i będzie okazja, żeś się przekonał, jak jest u konkurencji.
0: Ale jakby tak jeszcze trochę podsumowując, wracając do takich kwestii troszkę bardziej ogólnych, miałem w tym roku większą niż w zeszłym roku, choć w zeszłym roku też miałem, okazję porozmawiać z ludźmi, którzy tam byli w rzeczywistości na poprzednich takich konwencjach. Po prostu dlatego, że więcej takich osób znam i w tym momencie i więcej opinii byłem w stanie zasięgnąć. Bo jednak mimo wszystko trochę kontaktu z ludźmi ze Stanów to ja mam. Jakby jak potrzebuję ich o coś zapytać, to absolutnie mam kogo zapytać. I no, jedna rzecz, z których konwencja NFB słynie, i o czym się zawsze mówi, i to jest już po prostu u nich w środowisku niewidomych legendą. To są wielkie imprezy, czasami zahaczające o orgie. To są niezmierne ilości alkoholu, czego oczywiście teraz w tym roku nie było, ale dużo osób...
1: Wirtualnie ciężko.
0: Tak, dużo osób na NFB, jeżeli to się odbywa fizycznie, jeździ tylko po to, żeby się po prostu spotkać, bo to dla nich, tak jak trochę dla nas recha, tylko bardziej, to jest po prostu takie jedno miejsce, jeden moment w roku, na który się można wybrać i gdzie będą niewidomi z całego kraju i żeby nie jeździć do 20 osób na raz i nie płacić za 20 samolotów, to się po prostu wszyscy na raz po prostu ustalą, że...
1: No tak, bo trzeba brać pod uwagę, że Stany to jest o wiele większy obszar niż Polska.
0: To jest powiedzmy, może nie Europa, ale prawie. To bardziej powiedzmy wielkości Unii Europejskiej. To tak to liczmy. Więc absolutnie, to tam odległości są potworne. A przez to, że wszyscy znają angielski, to jest tak naprawdę jeden kraj, jeden język, to tam bardzo często wśród osób niewidomych jest tak, że na przykład osoba niewidoma poznaje kogoś, gdzie u nas, nie wiem, najdalsza możliwa odległość to jest, nie wiem, Kraków, Koszalin, Kraków, Szczecin, powiedzmy, tak, czyli no, kompletne południe do kompletnej północy, to jeszcze, no może trudno, ale da się. A tak 5000 kilometrów od ciebie, to już jest tak trochę dużo. I powiedzmy tam ileś dobrych kilka godzin samolotem. Więc dla nich fizyczne konwencje to jest po prostu zlot niewidomych głównie, jakby to jest dla wielu najważniejsze. Wiele osób to tam przyjeżdża i na żadną sesję w ogóle nie idzie, tylko przyjeżdżają tam po to, żeby w dzień spać, a w nocy się spotykać. No i co jakby trzeba powiedzieć, bo to jakby nieodwracalnie się wiąże z konwencjami. Wyrażenie funkcjonuje w języku angielskim takie prześmiewcze trochę, blind mating season, czyli sezon godowy osób niewidomych, że tym te konwencje są, gdy one są fizycznie. No ale że w tym roku były wirtualnie, no to cóż, ten element konwencji nas ominął. A szkoda, bo zobaczyłbym, chciałbym to zobaczyć, chciałbym wziąć kiedyś udział właśnie w konwencji fizycznej i to od strony... No, zobaczyć po prostu, ile z tego.
1: Jaki
0: się
1: to ma
0: mówi,
1: taki
0: sprawy.
1: Wydźwięk społeczny.
0: Tak, jaki to ma wydźwięk społeczny, jak to wygląda. Bo okej, konwencja konwencją, tylko.
1: Technologia technologią,
0: tak,
1: ale.
0: Dokładnie.
1: Też od tej drugiej strony.
0: Tak. Co też ludzie na przykład mówią, że nawet na tych sesjach, to jak jest konwencja fizyczna, to wiele osób na przykład siada gdzieś tam ze sobą, ze znajomymi i komentują. No tak, na pewno, no tak, już to widzę. A jak to jest Zoom, to mimo wszystko
1: to trochę ciężko.
0: Trudniej. Był w tym roku, na niektórych sesjach były pokoje na Clubhouse'ie. I to ja brałem udział w jednym z nich i tutaj no, jedne z gdzieś tam bardziej kojarzonych i obecnych w środowisku amerykańskim osób niewidomych osób, a było nas tam ponad 10, były w tym pokoju, mi się też tam udało jakoś dostać. I no, komentowaliśmy, co się dzieje na sesji i to dawało, myślę, trochę taki posmak tego, ale no, nie zmienia to faktu, że chciałbym kiedyś wziąć udział w konwencji fizycznej.
1: No to Mikołaj, ale... oby ci to dane było kiedyś.
0: Dokładnie.
1: Pożyjemy, zobaczymy. I może wtedy jakaś relacja live prosto z konwencji. Jak będziesz miał czas na to, bo...
0: No, dokładnie.
1: Bo to różnie może wyglądać. W każdym razie, no, na ten rok to tyle, jeżeli chodzi o konwencję NFB. Zobaczymy, co nam przyniesie rok przyszły, a tymczasem dziękuję ci bardzo za udział w naszej audycji.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy na temat tegorocznej konwencji NFB, na temat tego, co się w ramach tej konwencji działo, a opowiadał o tym wszystkim Mikołaj Hołysz, a ja od czasu do czasu się odzywałem i zadawałem pytania. Dziękuję również za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Witam serdecznie, Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu bardzo proste danie. Paszteciki mięsne w cieście francuskim. Na pewno każdy z Państwa, kto spróbuje, bez najmniejszego problemu wykona takie paszteciki, przygotuje, dlatego że tutaj tak naprawdę nie ma żadnej filozofii. Ciasto francuskie można kupić gotowe i to bardzo dobrej jakości. Natomiast z przygotowaniem mięsnego farszu też nie ma żadnego problemu, bo wystarczy tak naprawdę ugotować i zmielić mięso oraz warzywa i następnie przysmażyć cebulką, ale oczywiście na początek powiem, czego będziemy potrzebować, żeby takie paszteciki sobie przygotować, więc jedno opakowanie ciasta francuskiego, chyba że ktoś robi sam, to mniej więcej będzie wiedział, jaka ilość odpowiada takiemu pojedynczemu, powiedzmy, nazwijmy to arkuszowi. To jest gdzieś na około 4 sztuki takich większych tych pasztecików. I do tego potrzebujemy jeszcze gdzieś około 25 dekagramów mięsa, jedną ugotowaną pietruszkę oraz jedną małą cebulę albo pół dużej i oczywiście jakiś tłuszcz, na którym będziemy ten farsz przesmażać. Może na początek zmielę sobie mięso. Szczęśliwym zrządzeniem losu miałam przyjemność gościć Pawła Orabczuka, który prezentował w Tyflo Podcaście maszynkę. Tak, i u mnie też już taka jest. Mięso, tak jak mówiłam, ugotowane wcześniej. Może być spokojnie jakieś mięso z rosołu, tudzież barszczu, które po prostu zostało nam po wygotowaniu na ten farsz. Świetnie się nadaje. Teraz, kiedy mięso zostało zmielone, na koniec zmielę sobie też pietruszkę. Nie będę jej trzeć, ponieważ ona jest tylko takim nawilżaczem, nie musi być widoczna w tym farszu. Za chwilę dodam pokrojoną cebulę i lekko rozpuszczony tłuszcz i wszystko to razem przesmażę. Na początek przerzucę sobie tłuszcz do garnka. W tym przypadku będzie to moim akurat klarowane masło, ale oczywiście do takiego farszu każdy tłuszcz, na którym na co dzień Państwo smażą, będzie wystarczający. Dajemy go odrobinkę, jakieś 3 deko. Pokroję jeszcze cebulę. Cebulę kroję sobie w taką niecałkiem drobną kostkę. Oczywiście wcześniej musi być obrana. Ja już tutaj, żeby nie przedłużać, obrałam sobie wcześniej i kroję najpierw wzdłuż, tak jak idą na cebuli te prążki, a później w poprzek. Takie paszteciki stanowią bardzo dobry dodatek do barszczu właśnie. Można też oczywiście jeść samodzielnie, bez jakiejś zupy, i to zarówno na ciepło, jak i na chłodno. Można też oczywiście przygotować inne ich warianty, na przykład z kapustą i z grzybami. Wtedy oczywiście musimy ugotować i grzyby, i kapustę, zmieszać razem. Albo z pieczarkami i z serem, też potartym, żółtym serem. Cebula pokrojona. I teraz przerzucę ją do tłuszczu, zeszklę i dodam resztę farszu. Ja sobie zeszklę cebulkę gdzieś około przez 3-4 minuty. Gdzieś mniej więcej w połowie tego czasu można sobie dodać zmielone wcześniej mięso i pietruszkę. Razem przemieszać i przesmażyć. Trzeba oczywiście cały czas mieszać, ponieważ wiadomo, że żeby się nam nie przypaliła ani cebulka, ani mięso. I teraz powoli przejdę do przygotowywania już samych pasztecików. Otwieram sobie ciasto francuskie i kładę je na blacie, na tym papierze, na którym jest zwinięte w środku. Czyli rozkładam sobie sam papier, zabieram jakby spod tego ciasta i układam tak, żeby mi dobrze się kroiło ponownie na tym papierze. W międzyczasie, kiedy będę przygotowywała paszteciki, nagrzeję sobie piekarnik do 200 stopni. Teraz przejdę do nakładania już farszu. Z takiego arkusza, jaki kupujemy ciasta francuskiego w sklepie, wychodzą 4 duże albo 6 takich mniejszych tych pasztecików. Teraz sobie kroję zawsze najpierw w szerz, odcinam taki pasek i później wzdłuż, czyli dzielę najpierw w szerz, odkrawam 1/3 i później przekrawam wzdłuż. W ten sposób uzyskuję 6 mniej więcej równych części. Na każdą z nich na środek nakładam farsz, zawijam brzegi wzdłuż dłuższych boków i później środkową część pozostawiam na dole, a jedną stronę zamykam do środka, zakładając ten krótszy bok, tak żeby przykrywał mi farsz leżący po środku, i drugą część tak samo, tak żeby powstała taka jakby, tak jak część z Państwa robiła kiedyś brajlowskie koperty, takie do składania papierowe. Mniej więcej coś takiego powinno wyjść, taki podłużny prostokąt ze złożeniami wzdłuż krótszych boków. Trzeba oczywiście uważać, żeby nie zrobić żadnej dziury w trakcie odkrawania i w trakcie nakładania, bo po prostu będzie nam ten farsz wypadał. Ja spróbuję jeszcze raz jakoś może bardziej obrazowo opowiedzieć. Kładę sobie prostokąt krótszym bokiem do siebie, tą 1/6 ciasta francuskiego. Nakładam farsz na środek, 2 dłuższe boki składam do środka najpierw, robiąc takie jakby burty po bokach, które na płasko zakładam do tej dolnej części z farszem, a później jakby ciągnąc za krótki bok, zakładam jedną stronę na drugą, także właśnie powstaje mi taki prostokącik z farszem w środku. Po bokach można sobie te złożenia lekko skleić. I to samo robię z każdym następnym. Najpierw odkrawam 1/3 i później dzielę na 2/2 każdą z tych części. Do środka tego farszu gdzieś trafia mi tak 2 płaskie łyżki, przepraszam, żeby tutaj nie wprowadzać Państwa w błąd. Ponieważ kiedy damy zbyt dużo, nie damy rady złożyć tak, żeby się nam zamykał ten pasztecik. Nie damy rady po prostu tego farszu jakby w środku zawinąć, otoczyć tym ciastem. Jeśli ten farsz będzie się Państwu wydawał bardzo suchy, a mają Państwo jakieś inne warzywa jeszcze ugotowane, na przykład z rosołu, marchewki czy coś takiego, można sobie jeszcze przemielić i ewentualnie dodać. Albo też można odrobinką oliwy skropić ten kopczyk, kiedy już mamy go w środku, ale odrobinką, żeby nie było to zbyt tłuste. I też trzeba uważać na to, żeby ewentualnie tą oliwą nie pokropić brzegów tego ciasta, dlatego że po prostu nie będą się nam chciały sklejać. Jeśli mamy mięso, które gotowaliśmy w rosole jakimś lub barszczu, to ono jest, że tak powiem, osolone i też ma smak przypraw, które dodawaliśmy. Natomiast jeśli nie, no to dodajemy po prostu sól i pieprz i nic więcej tutaj do szczęścia nie potrzeba. Można ewentualnie dodać kminek, jeśli ktoś lubi, ale to raczej w przypadku takich z kapustą, z mięsem, sól i pieprz w zupełności wystarczy. O, już tutaj piekarnik się nagrzał. Ja wyłączę i skończę, bo jeszcze jeden został mi do zrobienia. Tak jak mówiłam, brzegi zawsze można sobie trochę ścisnąć, żeby one były takie mocno zlepione ze sobą. Wtedy nie będzie wypadał ten tarcz nam na pewno. Dobrze sklejony, z takimi prawidłowo zaznaczonymi tymi brzegami grubszymi, kiedy zwijamy i skleimy jeszcze dodatkowo te boki. Nie ma prawa się w trakcie pieczenia gdzieś tam jakoś otworzyć czy rozkleić. I teraz już przejdę do przełożenia ich do piekarnika. Podłożę tylko sobie folią aluminiową, żeby po prostu nie przyklejały mi się do blachy. Nie wkładam ich do żadnej formy. Będę piekła na zwykłej blasze piekarnika. Oczywiście to, o czym mówiłam, że można dodać trochę oliwy albo jakieś inne warzywa, to tylko w przypadku, kiedy ten farsz mięsny będzie bardzo suchy, czyli na przykład jeśli będzie robiony z mięsa, z schabu gotowanego albo z piersi, z kurczaka, dlatego że to są mięsa takie, które same z siebie są raczej suche. Jeśli natomiast widzimy, że ten farsz mięsny jest taki wilgotny albo tłusty, to oczywiście ta pietruszka, o której mówiłam, do smaku, która jest takim jakby delikatnym nawilżaczem, w zupełności wystarcza. Ja sobie kładę te kapuśniaczki na blaszę, to znaczy nie kapuśniaczki, tylko paszeciki, przepraszam, na blaszę tymi zamknięciami jakby do dołu. Piekę sobie po 6, dlatego że one troszeczkę swoją objętość zwiększają, więc chcę po pierwsze, żeby miały szansę się z każdej strony równo opiec, żeby nie leżał jeden na drugim, a po drugie właśnie też, żeby mogły się dowolnie rozpychać. I teraz będę przez 20 minut piekła właśnie na 200 stopniach. I to właściwie tyle, cała praca przy wykonaniu tych pasztecików. Zachęcam Państwa do prób. Można też oczywiście jakieś własne nadzienia tutaj kombinować. Natomiast na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę. Raczej powinny to być takie nadzienia w konsystencji stałej, czyli nie wchodzą w rachubę żadne sosy, żadne wkładane do środka, nie wiem, pomidory, które będą puszczały dużo wody, albo jakieś takie podobne temu warzywa, dlatego że po prostu to ciasto będzie się rozłazić w trakcie pieczenia, jeśli będzie zbyt dużo wody. Bo to jest ciasto francuskie, ono jest cienkie i nie powinno się go specjalnie namaczać. Nawet w tym wariancie, powiedzmy, kapusty z grzybami wkładanej do wewnątrz jako farsz, trzeba uważać, żeby po prostu ta kapusta była taka odsączona, lekko wilgotna, w żadnym wypadku mokra. Więc tutaj myślę, że takim krańcowym jakimś elementem farszu, jeśli chodzi o wilgotność, to właśnie jest kapusta. Ser też, jeśli robimy ten wariant z serem i z grzybami, to też trzeba zwracać uwagę na to, żeby te grzyby były jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, przesmażone czy duszone, ale na pewno nie, żeby były jakieś gotowane, wyjmowane z wody i bezpośrednio wkładane do tego ciasta francuskiego. Bo tak jak mówię, po prostu w tych miejscach, gdzie będą te najbardziej wilgotne, mokre elementy puszczające też sos przylegały, to ciasto się po prostu nam podziurawi, się rozejdzie. Bo ono oczywiście jest zwarte, ale jest cienkie i jeśli będzie tak nawadniane, że tak powiem, w trakcie pieczenia, to będzie się tak jakby miejscami rozpuszczało pod wpływem tej wody. Można sobie oczywiście też robić takie jakby, nie nazwę tego wtedy pasztecikami, ale jakieś takie jakby ciasteczka francuskie z twarogiem na słodko, jakimś dodatkiem miodu albo z dodatkiem jakichś tam powiedzmy, nie wiem, owoców czy wiórek czekoladowych. Tylko właśnie też wtedy trzeba uważać, żeby ten twaróg był suchy. I to tyle z takich dodatkowych kwestii. Natomiast tutaj na koniec oczywiście pozwolę sobie przypomnieć składniki, jakich potrzebujemy, żeby przygotować te mięsne paszteciki. Więc na 6 średnich albo 4 duże będziemy potrzebować jednego arkusza ciasta francuskiego, jedno opakowanie. Dodatkowo 25 dekagramów mięsa ugotowanego, gdzieś tam z rosołu, z barszczu, z osolonej wody, w każdym bądź razie takiego, żeby było ugotowane i zupełnie miękkie, tylko do pomielenia później. Dodatkowo jedną małą cebulę albo połówkę dużej oraz jedną pietruszkę. I tutaj jeszcze powtórzę tą uwagę, jeśli mamy bardzo suche mięso, takie, które nie jest tłuste, nie jest takie wilgotne samo z siebie po ugotowaniu, to jeśli mamy jakieś ugotowane warzywa, można też przemielić dodatkowo, tylko właśnie trzeba zwracać uwagę, żeby nadmiernie nie rozmoczyć tego farszu. A jeśli chodzi o tłuszcz, to tylko potrzebujemy go do przesmażenia zeszklenia cebuli. Natomiast jak mówimy o przyprawach, to w kontekście tych mięsnych typowo pasztecików to tylko pieprz i sól. Jeśli natomiast robimy z kapustą i z grzybami lub z samą kapustą, to kminek. I to tyle. Życzę powodzenia. Danie, jak pewnie Państwo zauważyli, banalnie proste. Poniekąd z jednego gotowego też składnika, więc tutaj na pewno nie przysporzy Państwu trudności w trakcie przygotowywania. Życzę smacznego i powodzenia. Zapraszam oczywiście do wysłuchania innych przygotowanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Jeśli będą Państwo mieli jakieś uwagi, tudzież pytania, proszę o wpisywanie ich w komentarzach, albo można się też ze mną kontaktować przez komunikator Skype, mój nick to Luftilka. I cóż, na dziś dziękuję już za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Minęła godzina 16 i my znowu z wami jesteśmy.
4: Tak, dokładnie. Tydzień temu byliśmy tutaj dosyć długo, dzisiaj tak. Chyba aż tak nie będzie, no ale wiecie, musimy wam opowiadać, co się pozmieniało, jeżeli chodzi o sytuację w pewnym radiu, o którym mówiliśmy wam tydzień temu całkiem sporo, no ale nie tylko, będą też inne tematy, również telewizyjne.
1: Tak jest i ja już nawet wiem, który mamy odcinek, bo tydzień temu miałem pewne wątpliwości, ale tym razem już wiem, że to jest 83. wydanie programu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
1: I myślę, że dla nikogo zaskoczeniem nie będzie to, że na dobry początek właśnie będziemy mówić o radiu. Będziemy mówić o radiowej trójce. Ostatnia audycja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Pozdrawiamy w tym momencie słuchacza Pawła, to akurat słuchacza z Tyflo Podcastu, bo przypomnijmy, że także audycja RTV jest zamieszczana. No bez warstwy muzycznej, ale wybaczcie, no nie wszystko możemy. Bez warstwy muzycznej jest zamieszczana w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net i tam właśnie taki bardzo sympatyczny komentarz od Pawła dostaliśmy, za który dziękujemy. A właśnie w zeszłym tygodniu mówiliśmy o zmianach w programie trzecim Polskiego Radia, że sporo osób odeszło, no i tak.
4: I nam się program zdezaktualizował po prostu tak, w tempie natychmiastowym, tak. Także chyba możemy go usunąć z internetu. Nie, no dobra, nie będziemy, to jest jest dla potomnych zachowanie tego, co się działo, bo to rzeczywiście dość szczególna medialna sytuacja, ale wiecie, po prostu wszyscy się już nastawili, że to taki dramat, że koniec trójki. Artur Andrus nagrał smutną piosenkę, ludzie płakali, my zrobiliśmy 3-godzinny program, a tu się za 2 dni okazuje, że wszystko za chwilę, albo prawie wszystko za chwilę, będzie jak było. No co prawda się jeszcze w niedzielę, czy w poniedziałek rano wydawało, że będzie utrzymywany ten trend, będą kolejne odejścia. Na przykład o swoim odejściu w niedzielę wieczorem poinformowała pani Katarzyna Stoparczyk.
1: I tu już możemy powiedzieć, że ona już wróciła, dziś ją słyszałem w Trójce.
4: W poniedziałek pojawiła się informacja o odejściu pani Katarzyny Borowieckiej. Tutaj chyba jeszcze nie mamy żadnych informacji o kolejnych decyzjach pani Katarzyny. W międzyczasie pojawiła się też wiadomość o odejściu Marty Malinowskiej, czyli tej młodej, jak sądzę, dziennikarki od niedawna w Trójce, prowadzącej audycję Sekcja Rytmiczna, która jeszcze w czwartek miała dyżur, ale szczerze mówiąc widziałam tę wiadomość tylko w jednym artykule, więc nie mam pewności, czy pani Marta rzeczywiście odeszła, a jeśli tak, to nie wiem, jakie były lub jakie są jej kolejne decyzje. Ale ta fala odejść została w poniedziałek zatrzymana pewną, niespodziewaną chyba, ale można powiedzieć, że dość logiczną decyzją.
1: Tak, bo ktoś w końcu tam jednak stwierdził, że coś trzeba z tym zrobić. Ja no, nie mam złudzeń. To nie była decyzja podyktowana tym, że trzeba ratować program Trzeci Polskiego Radia, tylko raczej to była decyzja podyktowana jak najbardziej kwestiami politycznymi i tym, że wybory się zbliżają i że teraz nie warto sobie pozwalać na różnego rodzaju kryzysy wizerunkowe, ale w każdym razie no, decyzją zdaje się, że Rady Mediów Narodowych, tak?
4: Tak.
1: Dyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia został Jakub Strzyczkowski.
4: Tak się stało, więc osoba związana z Trójką od lat już ponad 30. No i co, można powiedzieć, że to jest osoba właściwa na właściwym miejscu, no bo tak. Pan Strzyczkowski nie opowiada się jakoś tak bardzo specjalnie politycznie. On nie mówi, jestem zwolennikiem partii tej i tej. On tak wręcz kryje się na takiego obiektywnego, ale też z drugiej strony można przypuszczać, że nie jest jakimś przeciwnikiem takim obecnej władzy. To też trudno nam powiedzieć, czy jakoś jestem jej wielkim fanem. Ale nie jest to taka, wiecie, osoba, która by bardzo, bardzo ją krytykowała. No więc wiecie, tutaj nie będzie za bardzo podskakiwał. No ale też z drugiej strony jest związany, jak wspomniałam, z Trójką od tylu już lat. Znają go słuchacze i go lubią. Zna go trójkowa ekipa i też go lubi. Więc tak naprawdę czego chcieć więcej, żeby załagodzić sytuację, co rzeczywiście przed wyborami się przydaje, no jednocześnie mieć takiego człowieka, który nie będzie tutaj za bardzo szalał i robił jakieś rzeczy pod górkę tym, którzy są jeszcze nad nim.
1: Dokładnie. Jak sam pan Strzyczkowski stwierdził, no on nie specjalnie chciał, on miał już kiedyś możliwość zostania dyrektorem radiowej Trójki, ale no unikał tego jak tylko mógł, ale teraz stwierdził, że to jest ten czas i że trzeba po prostu, bo mu po prostu na Trójce zależy. I ja nie mam podstaw do tego, żeby mu nie wierzyć, bo tak naprawdę niespecjalnie widzę kogokolwiek, kto by tam jeszcze w Trójce został i kto miałby na tyle zaufania dziennikarzy pozostałych programu Trzeciego, żeby mógł to w tym momencie wszystko ruszyć i jakoś tę sytuację załagodzić. Informacja pojawiła się w poniedziałek, no i chyba nawet tego samego dnia już pojawiła się taka wstępna deklaracja przynajmniej części dziennikarzy, że wracają.
4: A może nawet nie tyle deklaracja, ale to właśnie pan Strzyczkowski powiedział, że on już z nimi rozmawiał i że najprawdopodobniej pewne osoby wrócą, ale wtedy też było już wiadomo, że nie wszyscy powrócą, tak. Bo na przykład w Trójce nie usłyszymy już Marcina Kydryńskiego. On wybrał propozycję Magdy Jeton i będzie można go usłyszeć w Radiu Nowy Świat.
1: Zgadza się. Natomiast no, na pewno można już usłyszeć od czwartku pana Marcina Łukawskiego, który prowadzi poranne Zapraszamy do Trójki.
4: Można też usłyszeć Piotra Stelmacha, miał audycję również w czwartek, bo w czwartek była taka szczególna ramówka, no już zbliżona bardziej do tej właściwej nawet sprzed pandemii, ale jednak w pewnym sensie nietypowy układ pasm. I właśnie między bodajże 10 a 13 można było usłyszeć pana Piotra Stelmacha, także już jest. Z ekipy porankowej.
1: Ja bym powiedział, że Piotr Stelmach, wrócił, ale się nie cieszy.
4: Tak, bo Piotr Stelmach podkreśla wciąż to, że przeprosiny wobec Marka Niedźwieckiego nie pojawiły się takie, jak powinny, więc dobrze, że o tym mówi, no bo nie można, myślę, o tym zapomnieć.
1: Dokładnie.
4: To jest jednak ważne, ale o kwestii tego przepraszania myślę, że będziemy.
1: Tak, za chwilę jeszcze powiemy.
4: Ale zostańmy przy nazwiskach, bo też pan Tomasz Rożek, nie wiem, czy już rzeczywiście się pojawił w tym sensie, że pytania z kosmosu są emitowane na antenie, bo nie wstaje tak rano,
1: ja
4: czyli po siódmej, żeby ich słuchać, ale nawet jeżeli nie, no to można przypuszczać, że na dniach się ten program pojawi, no bo taka jest właśnie informacja, że pan Tomasz Rożek wraca.
1: Zgadza się. Kolejna osoba, która powróciła, to Michał Olszański. No i powróciła i od razu pan Michał zabrał się za prowadzenie audycji. Godzina prawdy, wczorajsza, w wydaniu podwójnym, bo trwające aż 2 godziny, między 12 a 14, bohaterem tej godziny i gościem był właśnie Kuba Strzyczkowski. To było takie połączenie dwóch formatów, bo godziny prawdy i za, nawet przeciw, zresztą te sygnały radiowe się przeplatały gdzieś tam między sobą. Natomiast to jeszcze może za chwilę o tym powiemy, a propos tej audycji, bo kilka tam rzeczy no, jest takich trochę zabawnych w związku z nią, natomiast no, fakt faktem, że pan Michał Olszański wrócił.
4: Wraca również Patrycjusz Wyżga, jeszcze nie wrócił i znalazłeś, widzę, taką informację, tak, że ma poprowadzić w poniedziałek audycję Zapraszamy do Trójki.
1: Sam o tym pisał na swoim Facebooku.
4: Aha, bo Patrycjusz Wyżga, no ja z kolei widziałam jego wpisy twitterowe, z tego co pamiętam. On również pisał, kiedy się okazało, że Kuba Strzyczkowski będzie dyrektorem Trójki, pisał, że ufa co prawda jemu, ale nie ufa tym, którzy nad nim.
1: To się zgadza.
4: A tak w ogóle to właśnie nie powinniśmy zapominać o najważniejszej sprawie, czyli o tym, że murem za Markiem, Bartkiem i Haliną, czyli za tymi, którzy zostali oskarżeni niesłusznie o manipulowanie przy liście przebojów. Także też przypuszczam, że pan Patrycjusz wraca, ale się tak trochę nie cieszy, bo przynajmniej no dostrzega te rzeczy, które powinny być jeszcze dokonane i nie udaje, że zapomniał, skąd tak naprawdę wszystko to się wzięło.
1: Zgadza się. Mówiło się także o powrocie Piotra Meca i powiem szczerze, że to jest
4: to
1: dla mnie...
4: To w ogóle jest dziwne.
1: To jest dla mnie wielka niewiadoma i rzecz, której nie wiemy i dowiemy się tak naprawdę trochę po naszej audycji, bo zdaje się, że po godzinie 19:00 według zapewnień Mariusza Owczarka ma pojawić się Piotr Bec. Natomiast...
4: On się miał już pojawić w czwartek,
1: tak,
4: chyba od 14:00, ale go tam nie było. Był nasz ulubiony absolutnie redaktor Tomasz Żonda.
1: Tak.
4: I później, nie, chyba następnego dnia pojawiła się wiadomość, że Piotr Bec wróci, ale wtedy, kiedy zostanie przeproszony Marek Niedźwiecki. Co rzeczywiście uważam za... No takie słuszne podejście, ale myślę, że za chwilę sobie o tym powiemy, no bo siłą rzeczy się pojawiają w mediach społecznościowych takie dyskusje, czy to dobrze, czy to źle, że oni wrócili. Ale zostańmy jeszcze przy tych nazwiskach, skoro już przy nich jesteśmy, bo podobnie pojawiły się również nieprawdziwe informacje, że wraca Bartek Gil, czyli to ten pan, który właśnie miał rzekomo manipulować przy liście przebojów, który miał podpisywać później... przedłożone przez dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego oświadczenie o tym, że lista była manipulowana i który no, został odsunięty od pracy w Trójce na jakiś czas, ale pojawił się na tej słynnej już senackiej komisji. Pojawiła się informacja, że Bartek Gil wraca, ale jednak nie. Przynajmniej na razie tego powrotu nie będzie.
1: Zgadza się. Natomiast no, kolejna osoba i to powrotu, której się domagają słuchacze, a co do której naprawdę w tym momencie nic nie wiadomo. Nie wiadomo z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że Marek Niedźwiecki nie jest osobą, która udziela się jakoś w mediach społecznościowych i z którą łatwo jest się skontaktować, żeby czegoś się dowiedzieć. Marek Niedźwiecki ponoć jest w trakcie rozmów z Jakubem Strzyczkowskim. Rozmowy trwają. Natomiast no ciężko stwierdzić, czy w ogóle cokolwiek z tego będzie. Kuba Strzyczkowski jest oczywiście pełen optymizmu, że tak, że na pewno, ale ja powiem szczerze akurat, no, na miejscu pana Marka to zdecydowanie bym nie ustępował, szczególnie wziąwszy pod uwagę to, jak wiele serca radiu oddał i jak wiele no teraz właśnie zła go spotkało ze strony zarządu. I to nie tylko programu Trzeciego, ale Polskiego Radia w ogóle.
4: Oczywiście, tutaj nie ma się co dziwić, że zwleka z podjęciem decyzji, nie tyle zwleka, ile no po prostu potrzebuje czasu, odpoczynku, spokoju. No i no cóż, mamy nadzieję, że kiedyś będzie w stanie wrócić, ale nie ma co wymagać, żeby to się stało natychmiast, bo zbyt wiele go po prostu złego.
1: Czy ja szczerze mówiąc, mam nadzieję, że pan Marek po prostu znajdzie swoje miejsce radiowe, gdziekolwiek ono by nie było. A to, czy to będzie w Trójce, czy będzie gdziekolwiek indziej, to akurat chyba w tym momencie nie jest aż tak istotne.
4: No to też jest prawda, oczywiście, że tak. Jeżeli tylko będzie takie miejsce, w którym będzie mógł prowadzić programy tak, jak on by chciał to robić,
1: dokładnie,
4: nie narzucającemu jakichś tam ograniczeń, no to wiadomo. A że coraz mniej takich możliwości w obliczu komercjalizacji rynku radiowego w tym kraju, to inna rzecz. I podobnie kształtuje się rzecz z Piotrem Kaczkowskim, z nim też trwają rozmowy. I nie wiadomo co i jak. Czy ty też masz takie wrażenie, tutaj nie wiem, może nie powinnam aż takich snuć domysłów, bo w jednym z artykułów na wirtualnych mediach pojawił się cytat z jednego z dziennikarzy Trójki, którzy odeszli, że on wróci dopiero wtedy, kiedy w Trójce zostanie utworzona Akademia Młodych, która będzie kształciła następców tych trójkowych, największych osobowości. Nie wiem, jakoś tak pomyślałam, że to mógł być Piotr Kaczkowski, bo on jako jedyny się dotychczas nie zdeklarował. No jest powiedzmy już osobą niemłodą, więc może myśleć właśnie o tych swoich potencjalnych kontynuatorach. Natomiast śmieszy mnie trochę akurat takie oczekiwanie, bo ono absolutnie nie jest w ogóle związane z tym, co się wydarzyło i wydaje mi się takim trochę
1: odrealnionym
4: z kapelusza.
1: Tak, tak, że tak w sumie na dobrą sprawę nie wiadomo właściwie skąd ono się wzięło. Oczywiście dobrze byłoby.
4: Wiadomo, fajnie, żeby miał taki postulat, ale okej, no to jeżeli wróciłby do Trójki, no to mógłby działać na tym
1: oczywiście, gruncie. Bo któż broni?
4: Ale nie, że to jest warunek, szczególnie, że to w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego ze sprawą, o którą się wszystko rozbiło. Ale mówię, nie wiemy, czy to był Piotr Kaczkowski. To był jeden z pracowników Trójki, ale jakoś tak drogą dedukcji pomyślałam, że jest możliwe, że to był on, ale może się okaże kiedyś,
1: kto to powiedział.
4: Taki szalony
1: pomysł. Tak, tak. No niemniej jednak pomysł całkiem ciekawy. No i na końcu tu jeszcze tej listy nazwisk, którą mamy przed sobą, jest osoba, która bardzo chciałaby pozostać w Trójce i ja widziałem taką wypowiedź tego pana, że no teraz na pewno Kubie Strzyczkowskiemu będzie bardzo potrzebna na jego pomoc, ale no tu jest taki mały problem. Z nim nikt nie chce współpracować. To mowa o Mirosławie Rogalskim, czyli wicedyrektorze radiowej Trójki.
4: Który był w latach 90. osobą związaną z Trójką.
1: Oczywiście.
4: Prowadził nawet poranne czy popołudniowe
1: zapraszamy do Trójki.
4: Tego pamiętasz?
1: Wiesz co, nie. Powiem szczerze, nie pamiętam go jako prowadzącego kompletnie. Nie zwróciłem gdzieś tam na niego uwagi, nie zapamiętałem go. Natomiast no, rzeczywiście tak media różnego rodzaju podają, więc to jest z pewnością prawda. Ale czy był takim głównym prowadzącym, to nie wiem.
4: No potem tam był związany z jakimiś innymi mediami, no ale teraz właśnie w Trójce na takim wysokim stanowisku, no i on by chciał zostać, a nikt go.
1: No nikt nie chce.
4: Nikt
1: no,
4: go za bardzo nie chce, bardzo jest mi przykro. Wiemy również, bo oczywiście pojawiały się takie pytania, czy wróci Wojciech Mann, no zaangażował się w projekt Nowy Świat, zawsze się teoretycznie można wycofać, ale nie, Wojciech Mann zostaje tam, gdzie zaplanował być, czyli w Nowym Świecie. Mówię o tym, że w Polskim Radiu pracują karni, żołnierze, więc on nie zamierza do
1: dostaje,
4: tego dołączać.
1: Dostaje oczywiście odpowiedź też, bo to się nie było bez odpowiedzi, ta jego gdzieś tam wypowiedź. Tu pan Jakub Strzyczkowski stwierdził,
4: uszczypliwie stwierdził,
1: że Wojciech Mann jest zaangażowany w politykę, że teraz rozpoczął kampanię wyborczą. No nie do końca jest to prawdą, bo kampanię wyborczą to rozpoczął Rafał Trzaskowski, można tak powiedzieć, chociaż jeszcze oficjalnie nie ma tych kampanii wyborczych, z tego co wiem. Natomiast fakt faktem, że pan Wojciech Mann gdzieś tam się przy okazji zaangażował, a przynajmniej raz się zaangażował. Nie wiem, czy jakoś bardzo dalej cokolwiek robił z panem Rafałem.
4: Była ta jedna transmisja na Facebooku w zeszły piątek, przypomnijmy. Od Mana do Trzaskowskiego, Trzaskowskiego do Mana w piątek o 20:00, kiedy moim zdaniem, według mojej oceny, naprawdę można było zrobić to innego dnia, bo to był dzień, kiedy nie było tej listy. Ludzie manifestują pod Trójką, a ci, przepraszam, ale sobie robią, no właśnie, nie kampanię wyborczą, nie chcę się wpisywać w tę narrację Kuby Strzyczkowskiego, bo nie chcę być aż taka złośliwa, bo przecież Wojciech ma, no nie wiem, nie zbiera podpisów, nawet zresztą oni nie mogą tego
1: dokładnie
4: robić normalnie. Ale ani nie chodzi do telewizji i nie mówi głosujcie na Trzaskowskiego i nie przedstawia jego programu wyborczego, ale to się nazywa ocieplanie wizerunku.
1: Ocieplanie wizerunku, dokładnie. I kosztem...
4: I czy naprawdę nie było innego dnia, kiedy ludzie stali pod Trójką, kiedy była policja, a oni sobie siedzą w domach i sobie gadają, panie Wojtku, bo tu przygotowałem listę przebojów i takie utwory. Nie. Jakby się to zrobiło w sobotę, myślę, że wszyscy by przeżyli.
1: Dokładnie.
4: Akurat ten piątek, ja to odebrałam jako trochę niesmaczne.
1: Tak, to było absolutnie niepotrzebne i nie na miejscu, moim zdaniem. I można to
4: oczywiście
1: było...
4: rozumiem, że pan Wojciech Mann mógł nie chcieć iść pod Trójkę. Ja nie mówię, że od tego od niego wymagam, prawda?
1: To nawet nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby najzwyczajniej w świecie nie robić sobie jakby promocji kosztem czegoś innego, tak?
4: Na gruzach tak naprawdę.
1: Nawet
4: tego,
1: jeżeli, i to nawet jeżeli dla tego radia zrobiło się naprawdę wiele, no bo nie można odmówić panu Wojciechowi, że rzeczywiście no wiele lat również i dla Trójki poświęcił, chociaż nigdy nie był takim dziennikarzem, który tylko i wyłącznie z Trójką byłby związany, tak jak pan Marek Niedźwiecki i pan Mann zdecydowanie jest w stanie sobie poradzić bez Trójki, co zresztą widać teraz, a nawet i gdyby radia Nowy Świat miało nie być, no to również myślę, że ma ileś tam różnych zajęć albo jest w stanie je mieć. Żeby
4: gadał na Facebooku.
1: Dokładnie, no a ma do kogo, bo naprawdę strona Wojciecha Manna ma bardzo, bardzo dużo polubień, a niedawno dopiero zawitał do social mediów.
4: Tak, wcześniej go tam w ogóle nie było. Tak. Dopiero po odejściu z Trójki postanowił opanować ten świat mediów społecznościowych. No dobrze, już wcześniej zasygnalizowałam to pytanie i swoje stanowisko poniekąd przedstawiłam, ale teraz zapytam ciebie. No bo siłą rzeczy ten temat wiele osób elektryzował. Można się było spodziewać, że będzie wiele komentarzy i one są różne. Szczerze mówiąc, większość komentarzy fanów Trójki to na początku to była taka dezorientacja. Takie, nie wiem w ogóle, co mam sądzić o tym. Aha. A co ty o tym sądzisz? Czy oni powinni do tej Trójki wracać? Czy powinni, nie wiem, protestować po wsze czasy? Czy co oni powinni zrobić?
1: Wiesz co, powiem ci tak. Moim zdaniem, i ja zresztą mówiłem już o tym też i tydzień temu, że absolutnie nie wydaje mi się, żeby to było jakiekolwiek miejsce na heroizm i nie wiadomo na jakie gesty. Ja i tak myślę, że część z dziennikarzy, która odeszła, to zrobiła to tak trochę pod jakąś jednak mimo wszystko społeczną presją. I ja myślę, że nie jedna osoba, która rzeczywiście no rzuciła gdzieś tam powiedzmy tymi papierami, później się zastanawiała, a gdzie ja teraz znajdę pracę?
4: Tak.
1: Gdzieś widziałem też taki wywiad z anonimowymi dziennikarzami Trójki, którzy pozostali i tam były takie słowa, które no są rzeczywiście, myślę, że dość ważne, że te osoby, które odeszły, są jakoś znane mimo wszystko. Nawet jeżeli to są, powiedzmy, czy jacyś wydawcy, czy osoby gdzieś tam, których jest trochę mniej na antenie, no to, ale to są znane nazwiska, a program radiowy tworzy też część osób, których tak naprawdę na antenie nie ma. No chociażby są osoby, które odbierają telefony, są jacyś reporterzy albo osoby zajmujące się jakąś inną pracą. No, radio to nie jest tylko antena. Więc tak naprawdę myślę, że no jeżeli pojawiła się opcja na to, żeby to wszystko załagodzić, żeby spróbować, żeby jakoś to wszystko funkcjonowało i pojawił się ktoś taki jak Kuba Strzyczkowski, który chciał się tego podjąć, ja absolutnie nie dziwię się osobom, które mu zaufały i które po prostu chcą razem z nim robić to radio, bo tak naprawdę dla części osób myślę, że nawet mimo tego, że się pojawiło Radio Nowy Świat, to po prostu nie ma w tym momencie miejsca na innych antenach.
4: Tak, aczkolwiek, tak jak wspomniałam, widzę tutaj jedno ale i moim zdaniem po prostu byłoby fajnie poczekać chwilę na ten powrót do momentu, kiedy zostanie przeproszony Marek Niedźwiecki. Bo teraz tu trochę udajemy właśnie, jakby się nic nie stało. Nie mówię już, tak na początku pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby oni wrócili z nim, bo z nim odeszli, ale nie wiemy, kiedy pan Marek będzie chciał wrócić. Może to
1: i
4: będzie
1: w ogóle
4: roku, a może to będzie nigdy, a może pójdzie do innego radia na przykład, prawda?

0: dość spore ryzyko, bo przecież taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Tam zarząd może nabrać wody w usta przez naprawdę długi okres czasu i może w ogóle...
1: No ale to jest kwestia procesu przecież.
0: No tam. Dokładnie, dokładnie. Więc to wszystko może trwać naprawdę długo. I teraz co z tą anteną? Powiedzmy, postawmy się wejdźmy w skórę Kuby Strzyczkowskiego, który kimś, jak to się kolokwialnie mówi, kimś to radio będzie musiał robić. No i co? I część osób nie przyjdzie, na ich miejsce trzeba będzie znaleźć kogoś innego. Ktoś program musi robić. I w tym momencie, dajmy na to, nie wiem, dopiero zarząd przeprasza powiedzmy po paru tygodniach czy miesiącach, albo w ogóle nie przeprasza, ale w końcu ci ludzie chcieliby wrócić i dla nich też nie będzie miejsca.
1: Jest też jeszcze jedna rzecz taka formalna związana z tymi przeprosinami, bo wydawałoby się, że przeprosić powinien pan Kowalczewski, który, no właśnie, bo on zrezygnował w ogóle ze stanowiska.
0: I chyba gdzieś został w ogóle przeniesiony, tak słyszałem.
1: Tak, ja nie wiem,
0: co się z nim stało. Tak, że gdzieś takie informacje mi się obiły o uszy, że on gdzieś tam nadal w strukturach Polskiego Radia jest, natomiast, że został przeniesiony gdzie, nie wiem, i to nie zostało nigdzie wyraźnie powiedziane, więc no, może po prostu go gdzieś teraz schowają, tak?
1: Tak, już zadbają, żeby mu się nic nie stało, ale gdzieś go zakopią, żeby go nie było widać za bardzo.
0: Tak.
1: No i oczywiście przeprosić powinna Agnieszka Kamińska, ale to ja się nie bardzo znam na takich kwestiach prawniczych, bo to już chyba o to tutaj trochę zahaczamy, ale no nie wiem, czemu nie da się wymusić tych przeprosin od indywidualnej osoby, jaką jest Tomasz Kowalczewski, już nie dyrektor Trójki, ale ten, który je jednak zawinił, a one są kierowane do dyrektora Trójki, czyli tak naprawdę obecnie do Kuby Strzyczkowskiego, który ze sprawą nie ma wspólnego nic.
0: A on przeprosił.
1: I on właśnie przeprosił w tej wczorajszej audycji. Swoją drogą, już mówiłam przed audycją, że trochę śmieszne to pismo moim zdaniem. Ja to się za bardzo nie znam, ale pada w nim na przykład nazwa Trójka. A formalnie to chyba nie ma takiej instytucji jak Trójka. Jest program Trzeci Polskiego Radia.
0: No tak.
1: Chyba, że oni mają gdzieś wpisane też Trójka jako jakąś nazwę inną.
0: Skróconą albo coś. Posługiwe.
1: Ale to, że Strzyczkowski się pod tym podpisał Kuba Strzyczkowski, a nie Jakub Strzyczkowski. No chyba, że on tylko tak przeczytał. No ale wiecie, podpis pod oficjalnym pismem Kuba to tak trochę głupio wygląda.
0: No tak.
1: Także zobaczymy, co będzie, jak to pismo zostanie zamieszczone w internecie, bo tak ma być, a może poprawią do tego czasu te mało formalnie wyglądające elementy. Także oczywiście Jakub Strzyczkowski, Kubą zwany, zrobił to, co do niego należało, natomiast no nie, on jest tutaj osobą, która przyłożyła do tego rękę i nie ma również wpływu on, jako dyrektor, na to, co zrobi Agnieszka Kamińska, czy w jakikolwiek sposób przeprosi. Nie wiem, czy tam się też będą jakieś procesy toczyły, żeby ona przeprosiła, czy jakoś tam Marek Niedźwiecki, czy jego prawnicy będą tego w jakiś sposób oczekiwać, ale to właśnie też nie jest taka łatwa sprawa z tymi przeprosinami, bo one będą na stronie, będzie fajnie, ale tak naprawdę przeprasza nie ten, który powinien.
0: Nie ten, który powinien i nie ten, który nabroił. To się zgadza. Natomiast no co do pani Agnieszki Kamińskiej, skoro już o niej mówimy, to też pojawiają się sprzeczne informacje. Press na przykład w środku tygodnia podał taką wiadomość, że prawdopodobnie pożegna się z fotelem prezesa Polskiego Radia. Natomiast dziś wirtualne media podały wiadomość zupełnie inną, że absolutnie no, nic takiego się nie stanie i że pani Kamińska pozostanie na swoim stołku. No, tak jakby się nic nie stało i nie zostaną wyciągnięte tu jakiekolwiek konsekwencje. Jak będzie, zobaczymy i to prawdopodobnie, jeżeli coś będzie miało się zadziać, to stanie się to w ciągu tego tygodnia.
1: Mieliśmy jeszcze wspomnieć o tej wczorajszej audycji,
0: godzinie prawda? Godzinie
1: prawdy, tak. Jeszcze chciałbyś jakieś wątki konkretne wyróżnić, które tam wczoraj padły?
0: Wiesz co, tak naprawdę, to znaczy, ale mówisz o audycji, tak?
1: Tak, bo mówiliśmy wcześniej, że jeszcze wrócimy do tego, co...
0: Tak,
1: co
0: zgadza się. To właśnie, no właśnie mówiłem, że pewne rzeczy były takie dla mnie trochę zabawne. Zabawne było dla mnie pytanie, które postawili Michał Olszański i Jakub Strzyczkowski w tej audycji, w godzinie prawdy, która trwała 2 godziny. Ale dobrze, że trwała 2 godziny, a tak naprawdę to mogła i za 4. Tak, mogła i za 4 potrwać i też by program spokojnie się obronił. Natomiast pytanie było takie, czy zostajecie z programem Trzecim? Czy zostajecie z trójką?
1: Pytanie no, tendencyjne.
0: To znaczy, wiesz, pytanie jak pytanie, ale zadając takie pytanie,

0: osobom, które słuchają Trójki w tym momencie, no to jakiej odpowiedzi się możesz spodziewać?
1: Nie, no tam ktoś zadzwonił i powiedział, że on tą audycją żegna się z Trójką, bo zniszczono pewne symbole i tak dalej, ale zaczął go Kuba Strzyczkowski przekonywać i chyba się nawet udało, także był taki telefon, więc nie jest to takie wcale oczywiste. Może ktoś właśnie uznał, że się za dużo stało. Na przykład może ten ktoś uważa, że ci dziennikarze nie powinni wracać pod żadnym pozorem, no bo też tam pewne są takie poglądy i stwierdził, że się obraża, już nie będzie ich słuchał. No może też są tacy ludzie. Wiemy również o tym, że wciąż właśnie trwają rozmowy Kuby Strzyczkowskiego z tymi, którzy odeszli również wcześniej i na przykład pojawiają się informacje, że do ekipy tworzącej serwisy informacyjne powróci osoba, która tworzyła je wcześniej. Będzie to głos kobiecy, także ja tak drogą eliminacji się domyślam, która pani wróci, ale nie będę tego mówiła.
0: A no i właśnie, a propos w ogóle serwisów informacyjnych, tak. Mają znowu być tworzone na Myśliwieckiej.
1: Tak, bo one teraz były tworzone przez Informacyjną Agencję Radiową i w zasadzie poza jedną prowadzącą serwis, to cała ekipa prezenterów serwisu, no to przyszła tak naprawdę w ostatnich latach do Trójki, bo z większością się rozstaną, a pani Maliborska poszła na emeryturę, aczkolwiek będzie wspierała Radio Nowy Świat, z tego co pamiętam.
0: Tak, no więc tyle się zadziało wokół programu Trzeciego Polskiego Radia ostatnimi czasy i teraz jeszcze myślę, że warto wspomnieć, bo to nie są, nie o wszystkich osobach powiedzieliśmy, bo jeszcze trzeba warto tu wspomnieć o osobach, które awansowały, bo mamy nowego dyrektora muzycznego radiowej Trójki, jest nim Mariusz Owczarek i mamy nową szefową redakcji publicystycznej, która kiedyś była wydawczynią, natomiast teraz no, awansowała też, jest to pani Sylwia Hej.
1: Tak, i to właśnie piosenkę, która przyszła nam do głowy w odniesieniu do Mariusza Owczarka, teraz zagramy. Chyba że coś jeszcze będziemy chcieli dodać. Czy
0: wiesz co, ja mogę tylko powiedzieć, że tak słuchając ostatnio Trójki, muszę powiedzieć, że muzycznie tam się zmieniło, mam wrażenie, na plus, przynajmniej na razie. Jest, no być może to jest spowodowane, że teraz po prostu jest mniej tych audycji autorskich, bo na razie jeszcze nie wszystkie zostały uruchomione, ale także ta muzyka w tych pasmach dziennych, mam wrażenie jednak, że jest taka bardziej strawna, jest bardziej różnorodna, nie wiem jak ty to odbierasz.
1: Może rzeczywiście, chociaż tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo za czasów Piotra Meca tej Trójki nie słuchałam aż tak dużo. To akurat nie jest tak, że mnie dobra zmiana odstraszyła, tylko no tak się po prostu złożyło. Akurat jedno z drugim, że w Trójce się zmieniła ekipa, mnie się zmniejszył czas wolny i tak dalej. Więc trudno mi powiedzieć, na ile jakby to jest kontynuacja tej linii Piotra Meca, a na ile tutaj już jakieś potencjalne zmiany są wprowadzane, no też trudno oczekiwać, żeby nowy dyrektor muzyczny Mariusz Owczarek już natychmiast ruszył do walki i kombinował z muzyką, bo to przecież
0: wiesz co, ale trzeba było, podejrzewam, że zacząć coś działać, bo już playlisty się kończyły i trzeba było coś swojego gdzieś tam wprowadzić, bo była taka kwestia, że playlisty, które były układane, no to były układane na ileś dni do przodu i tym się zajmowała redakcja muzyczna. A tak naprawdę redakcja muzyczna ostatnimi czasy to w zasadzie nie istniała.
1: To prawda, a jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, że słuchajcie, w Trójce to tak naprawdę jest pluralizm, bo w nocy z niedzieli na poniedziałek, ty nie słuchałeś, ale była audycja Jana Niebudka, której gościem był Ziemowicz Szczerek, który przedstawiał swoją najnowszą książkę. I Ziemowicz Szczerek nie ukrywa tego, że jest osobą o poglądach lewicowych. I mówił o tym wprost, co więcej, skrytykował na przykład Marcina Wolskiego za jakieś tam jego publikacje. Także ja nie wiem, czy pan Tomasz Kowalczewski wiedział, że pan Niebudek zaprasza takich gości do radia. I gdyby pan Kowalczewski jeszcze rządził, to pan Niebudek powinien dostać SMS-a: Janku, dopilnuj, by takich gości jak pan Szczerek nie było już na antenie. No jak można Wolskiego krytykować?
0: No właśnie.
1: Naczelnego piewcę, satyryka dobrej zmiany. Jak można mówić, że lewicowa lewicowa wizja świata jest fajna. No nie, tylko Zjednoczona Prawica przecież. A właśnie, zresztą jeszcze się pojawił wątek Pawła Lisickiego, prawda? Bo
0: tak.
1: Na początku tygodnia mieliśmy taką informację, że komentatorzy związani z innymi redakcjami będą się pojawiać na antenie tylko jako goście, no żeby reprezentować jedną ze stron sporu politycznego, natomiast nie będą już prowadzić audycji. Chyba pan Paweł Lisicki nawet sam mówił, że on już nie chce prowadzić.
0: Audycji czy wywiadów z politykami?
1: Wywiadów, tak, wywiadów, przepraszam, tak. Bo on prowadził te wywiady w porankach. Ale to jednak nie jest takie wszystko oczywiste. Czy pan Lisicki w końcu będzie, czy nie będzie? Bo ja to się już pogubiłam w tym.
0: Czekaj, on chyba wywiadów nie będzie prowadzić, ale Klub Trójki to on?
1: Nie, to Piotr Semka, czyli też prawicowy publicysta, bo pan Strzyczkowski uważa, że audycje Piotra Semki są ciekawe, więc nie ma powodu, żeby je zdejmować.
0: No cóż, no.
1: A to też jest osoba, która przyszła za Dobrej Zmiany, więc to też teoretycznie się może niektórym słuchaczom nie podobać, bo
0: znaczy, wiesz, tak z drugiej strony
1: zostaną zwolnione.
0: Tak z drugiej strony, no władze mamy takie, jakie mamy, to teraz ciężko sobie wyobrażać, żeby w Trójce reprezentantów albo sympatyków miało w ogóle nie być. No, w to bym nigdy nie uwierzył i nawet gdyby ktoś się deklarował, że tak nie będzie, to nabrałbym tym bardziej podejrzeń. Więc no, bo tak naprawdę to też nie chodzi, to też wydaje mi się, że nie chodzi o to i zresztą Kuba Strzyczkowski mówił o tym, że po prostu chodzi o to, żeby wszelkiego rodzaju poglądy były równo reprezentowane i żeby dla każdego się coś znalazło. No i jeżeli tak będzie, no to okej. Okay.
1: No to oczywiście, że prezentowanie różnych stron debaty, przecież teraz nie chodzi o to, żeby nie zapraszać ludzi z PiSu, tak?
0: Dokładnie.
1: Ale żeby nie było tak jak w którejś telewizji chyba w Lublinie, jak miało być podsumowanie poprzedniej kadencji PiSu, to przyszło to podsumowywać czterech ludzi związanych z PiSem. Jakiś polityk, jakiś albo salon dziennikarski w TVP. No to jak to tam wygląda? Jeden z sieci, jeden z do rzeczy i nie ma nikogo nawet z tej centrowej strony, o czym innym nie mówiąc. Aż tak to nigdy w Trójce nie było, ale no mówimy o skrajnościach i wiadomo, że chodzi o to, aby wszystkie strony debaty były reprezentowane.
0: Oczywiście.
1: Bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości też słuchają Trójki, o czym można było się przekonać, słuchając wczorajszej Godziny Prawdy, bo zadzwonił jeden taki słuchacz, który mówił, że piosenka Kazika to jest obrzydliwa, bo przecież on złożył te kwiaty nie tylko na grobie swojej mamy, ale wszystkich, a w ogóle to Kosiniak i Hołownia też tam byli, ja nie wiem, czy to skąd on to wziął.
0: No właśnie.
1: Także w ogóle jakoś tak strasznie szybko pan Olszański zdjął ten telefon, chyba się zdenerwował też na słuchacza. No ale właśnie to jest taki dowód na to, że takich słuchaczy też Trójka ma słuchaczy różnych i chodzi o to, żeby
0: każdy był usatysfakcjonowany.
1: Żeby wszyscy byli jakoś reprezentowani, usatysfakcjonowani. Dobrze, chyba podjęliśmy wszystkie wątki.
0: Chyba tak.
1: Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, to dodamy w kolejnym wejściu. Nic się przecież nie dzieje jeszcze, tu z wami długo będziemy. Jeżeli wy chcecie coś dodać albo podzielić się swoją opinią, czy to dobrze, że oni wrócili do tej Trójki, czy to niedobrze, czy co oni powinni zrobić, to piszcie facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej można pisać też. A teraz będzie piosenka. No właśnie, mówiłam, że tak nie bardzo miałam pomysł, co zagrać w odniesieniu do Kuby Strzyczkowskiego. Szczególnie, że no z nim to, co się może najbardziej kojarzyć, no Karpie, prawda? Słynne Trójko.
0: Ale to nie ta pora roku.
1: Bo on był autorem pierwszego Karpia i później też przy niejednej piosence, niejedną piosenkę współtworzył Karpiową. No ale no przecież nie będziemy grać Karpia pod koniec maja. No ludzie, są granice jakieś. Więc aby pogratulować panu Mariuszowi Owczarkowi tego awansu, to zagramy piosenkę, którą bardzo często rozpoczynał on swoje audycje MO, czyli Mało Obiektywnie. Będzie to piosenka zespołu Myslowic o bardzo intrygującym tytule, bo tytuł sugeruje, że w tej piosence będzie James, będą radiogłowi i będzie Żuk z rewolwerem. O co w tym chodzi? No to się musicie przekonać, a przekonacie się słuchając.
0: Radio DHT. Zostawiamy na razie radio, ale spokojnie do radia wrócimy jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego z wami spotkania. Teraz będzie o telewizji.
1: Teraz będzie o telewizji informacja, którą z pewnym wyprzedzeniem wam podajemy, bo dotyczy programu, który będzie miał premierę za tydzień, natomiast no jak to zwykle bywa, nie wiemy, czy uzbieramy odpowiednią liczbę informacji, no chyba, że się okaże, że się znowu z trójki wszyscy pozwalniają i znowu 3 godziny będziemy tu siedzieć i ich wspominać.
0: Tak jest.
1: Jeszcze tak chciałam dodać, że naprawdę najlepiej to na tym wszystkim w tej trójce to wyszedł Tomasz Rząda. On tak. Siedział cicho, robił co do niego należy, teraz nic nie musi kombinować, udawać, mówić.
0: Gdybyście... Tak, natomiast jeszcze warto tak tylko wspomnieć, że gdybyście zostali fanami pana Jędrzeja Kodymowskiego, to spokojnie, on został, przynajmniej na razie. Wczoraj go można było po północy usłyszeć, tak? Dziś, z piątku na sobotę.
1: Dziś, ale przez godzinę tylko, potem jest pan Owczarek wspomniany już. Także zobaczymy, czy pan Kodymowski dostanie jakieś audycje w lepszych porach. Tak jak się to kroiło już, no bo rzeczywiście ostatnio to było i w piątek, i w sobotę, i w poniedziałek, także fajnie było. Dobrze, wracamy do telewizji. No, wszyscy pamiętamy, jak sądzę, popularny program Europa da się lubić.
0: Owszem.
1: No to słuchajcie, będzie kolejna odsłona. Nie to, że kolejna odsłona Europy da się lubić, tylko programu bazującego na tymże pomyśle. A jest to program zatytułowany Ameryka da się lubić. I formuła Ameryki, która ma dać się lubić, będzie oczywiście nawiązywać do znanego już widzom dwójki talk show Europa da się lubić, które emitowane był w latach 2003-2008 oraz w roku 2019 była nowa seria, mówiliśmy wam o tym. No i jak nie trudno się domyślić, skoro format bazuje na tym, co znamy, w ramach cyklu do stacji będą zapraszani Amerykanie mieszkający w Polsce oraz goście specjalni, którzy wypowiedzą się o zwyczajach w swojej ojczyźnie w ramach tematu danego odcinka. Program Europa da się lubić prowadziła pani Monika Richardson, później Zamachowska, ale tej odsłony nie poprowadzi. Prowadzącą ma być nowa gwiazda telewizji polskiej, czyli Ida Nowakowska. A premierowe odcinki programu Ameryka da się lubić na antenie dwójki będzie można oglądać w soboty, więc chyba w tym samym paśmie, w którym w zeszłym roku była Europa da się lubić, o godzinie 20, począwszy od 6 czerwca 2020 roku, czyli już od tej soboty, która za tydzień, nie dzisiaj, a za tydzień. No i program ma najprawdopodobniej mieć jedynie 4 odcinki, także nie za dużo tego będzie.
0: No tak, mnie to zasadniczo nie dziwi, że nawet wielu tych odcinków nie będzie.
1: No bo ile można?
0: Bo z jednej strony, wiesz, można długo, natomiast mam takie wrażenie, że chyba już Polacy w tym momencie nie są aż tak bardzo zainteresowani Stanami Zjednoczonymi, jak to kiedyś, wiesz, jeszcze nawet w latach 90.
1: Jak to nie? Przecież wizy znieśli.
0: No wizy znieśli, fajnie. Tylko
1: sukces naszego sukces, rządu.
0: Tak, sukces,
1: prezydenta
0: sukces.
1: Duty.
0: Tak. Natomiast wiesz, to już nie są te czasy, żeby tam bardzo wszyscy tak chcieli do tych Stanów wyjechać. Albo w ogóle się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda i jak tam się żyje. Już ten American Dream, mam wrażenie, się powoli kończy, więc no nie dziwi mnie taka skąpa ilość odcinków tego formatu.
1: Ten format się w ogóle miał pojawić wcześniej. Się już mówiło o tym, że w marcu czy w kwietniu będzie emitowany, no ale wiadomo, sytuacja pandemii nie uniemożliwiła nagrywanie tych odcinków. No ale mamy odmrażanie gospodarki, no to i odmrażanie mediów, no to telewizja stwierdziła, że już teraz jest dobry czas, żeby ten program wyemitować i nagrać przede wszystkim, no bo to nie było możliwe z zastosowaniem obowiązujących wcześniej rygorów sanitarnych.
0: Tak jest. No to teraz co? To teraz zagramy sobie piosenkę o Ameryce.
1: Tak, piosenkę o Ameryce. Chociaż ten akcent, który tam usłyszycie, to się nie kojarzy to z taką typową Ameryką. No ale też z różnymi akcentami się przecież w Stanach mówi, bo są
0: tak.
1: regiony, więc niech i tak będzie.
0: I tak naprawdę nie ma typowego Amerykanina, jak to kiedyś, zdaje się, w książce Marka Wałkuskiego przeczytałem.
1: Wspomniałeś, że będzie musicalowo. Istotnie tak będzie, bo ten utwór pochodzi z musicalu West Side Story.
0: Tak. I teraz już on właśnie na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ależ nam się musicalowo zrobiło, no bo to w końcu piosenka z musicalu, tak jak wspominaliśmy przed momentem, więc jak miało być inaczej. A teraz będzie koronawirusowo, czyli zdecydowanie mniej przyjemnie. Bo koronawirus cały czas jest i z nami, podejrzewam, że będzie jeszcze długo, mimo tego, że różnego rodzaju gałęzie gospodarki są odbrażane, to jednak ten temat w mediach będzie się jeszcze niejednokrotnie przewijał i tak to właśnie jest w przypadku zarówno serwisu Player, jak i TVN, bo właśnie w minioną środę do oferty Playera trafił film dokumentalny reporterów Superwizjera, zatytułowany Brudna strefa. Koronawirus w Polsce. I ta produkcja tydzień później będzie miała swoją premierę na antenie telewizji TVN. Reportaż Brudna strefa, koronawirus w Polsce, ukazuje kulisy pracy medyków w okresie pandemii COVID-19. Twórcy starali się wejść z kamerą jak najbliżej, jednocześnie nie ingerując w wydarzenia, jakich byli świadkami. W ramach dokumentu pojawią się również opinie specjalistów i naukowców, którzy opiszą, jak społeczeństwo polskie radzi sobie z pandemią. I gdybyście chcieli obejrzeć go na antenie telewizji TVN, no to zapraszamy w środę o godzinie 21:00 właśnie do tej stacji, bo tam będzie można ten materiał obejrzeć. Także, no cóż, no to jest materiał jeden z wielu, bo koronawirus to jest temat bardzo, bardzo nośny i każda stacja telewizyjna niejednokrotnie się na temat tego wypowiadała w różnych formach.
1: Z różnych stron.
0: Tak, z różnych stron i w różnych formach. Natomiast no rzeczywiście redakcja Superwizjera to zawsze mi się wydawała takim dość rzetelnym tworem i tam reporterzy rzeczywiście bardzo dużą wagę przykładali do tego, żeby to w zarówno rzetelnej, jak i atrakcyjnej dla widza formie przekazać. Więc myślę, że będzie co obejrzeć.
1: Z pewnością. Też tak właśnie sądzę. No a teraz co? Odpowiednia piosenka do tematu, prawda?
0: Tak, jak koronawirus. Oj, wiele jest utworów. Słuchaj, jak wpiszesz sobie wpiszesz koronawirus song, to po prostu...
1: My też graliśmy utwory koronawirusowe. Wykonywane przez najlepszego polskiego artystę Ryszarda Makowskiego.
0: Dokładnie. I przez...
1: Ale nie nagrał nowych niestety.
0: To smutne jest bardzo. Ale może jeszcze coś się nagra. I być może nawet już nie w domu. Może wiesz, będzie
1: może.
0: Chciał podsumować
1: tak
0: swoją...
1: No,
0: teraz już można. No to my zagramy nie pana Ryszarda, tylko pana Mike'a Campbella. No, skoro koronawirus, no to również jest takie jedno słowo, które się kojarzy z tym czymś, że tak to nazwę? Lockdown. I właśnie tak zatytułowana jest piosenka, której posłuchamy już teraz.

0: No to takie nieco mocniejsze uderzenie na naszej antenie, a my dalej w kręgach telewizyjnych. Tym razem przenosimy się do anten stacji ze stajni Polsat. I na dobry początek informacja o odejściu, ale to nie jest jedyna informacja związana z kanałami Polsatu. Klaudiusz Slezak odchodzi z kanału informacyjnego Polsat News. Z telewizją Polsat związany był od 12 lat. W stacji prowadził m.in. magazyn Tematy Dnia, a oprócz tego jeszcze takie audycje jak To jest Dzień, News Telegraf, Informacje, Informacje Dnia, Dzień Wydarzeń oraz okazjonalnie serwisy w Nowym Dniu. Ostatnio można go było oglądać w programie Koronawirus Raport Dnia, natomiast w Polsat News 2 był gospodarzem pasma informacyjno-publicystycznego oraz sporadycznie prowadził Widzimisię oraz Rozmowę Polityczną. Także tu widać, że wiele różnych audycji prowadził. Ciekawe, jakie są jego dalsze plany. Na razie na ten temat informacji nie ma. No a to nie jest jedyna kwestia związana z Polsatem, bo od najbliższego poniedziałku zmiany, jeżeli chodzi o antenę, także główną, bo od właśnie najbliższego poniedziałku pasmo Gość Wydarzenia i Gość Wydarzeń w telewizji Polsat będzie miało 60 minut. Bez zmian wydarzenia będą rozpoczynały się o godzinie 18:50. Przez 25 minut będą prezentowane materiały informacyjne, a następnie będą przeprowadzane rozmowy, podobnie jak miało to miejsce w Gościu Wydarzeń w telewizji Polsat. Dłuższe główne wydarzenia, a także najważniejsze rozmowy z najważniejszymi postaciami dnia będą teraz dostępne zarówno na antenie głównej Polsatu, jak i telewizji Polsat News. Także no, zdecydowanie widać, że tu również i Polsat stawia na informacje. Zresztą pani Dorota Gawryluk tak powiedziała, że widzowie potrzebują teraz rzetelnych informacji. Ciekawe dlaczego...
1: A później nie, i wcześniej też nie. No właśnie. Ale nie, no, tak na dobrą sprawę to ja uważam, że to jest dobra decyzja. Ja już wcześniej myślałam o tym, że oni tak powinni to zrobić. Nie, słuchajcie, bo postawię sprawę jasno. Chociaż jeszcze niektóre ramówki, niektóre programy telewizyjne na niektórych stronach tego nie mówią, to oznacza, że znika codzienna emisja powtórki świata według Kiepskich o 19:30.
0: Dokładnie. Ja przed momentem zajrzałem na Teleman, taki serwis z programem telewizyjnym. No i tam na przykład cały czas jest informacja, że w poniedziałek Świat według Kiepskich będzie, więc...
1: I to nie jest tak, jeżeli o mnie chodzi, że żywię jakąś niechęć do Kiepskich, bo po prostu nie podpasował mi ten serial, no ale inni go lubią, więc jakby no nie w tym rzecz. Natomiast wydaje mi się, że powtarzanie codziennie powtórek jest bez sensu i lepiej chyba w tym miejscu dać wywiad, żeby ludzie mieli po prostu możliwość zapoznania się z jakąś tam perspektywą szerszą, no bo nie ma tego kiedy indziej, prawda? Jest chyba ten wywiad tam w poranku, ale no to też nie każdy, powiedzmy, wtedy ogląda telewizję, więc wyemitowanie wywiadu w takim paśmie, w którym więcej osób może tę telewizję oglądać, myślę, że jest w porządku. No teraz... Owszem, Polsat News jest dostępny wciąż w naziemnej telewizji cyfrowej, ale to chyba nie jest wszędzie i może to się przecież kiedyś skończyć, więc chyba dobrze byłoby, żeby w głównym kanale taki wywiad się pojawił zamiast kolejnej powtórki. Tak sądzę.
0: A przynajmniej warto to przetestować, bo jeżeli się okaże, że jednak oglądalność spada, a to jest jednak takie prime time'owe pasmo, mam wrażenie, dla stacji telewizyjnych, no to zapewne i Kiepscy wrócą, bo pytanie, czego taki widz Polsatu oczekuje, bo pamiętaj, że tam większość to programu to chyba jednak są takie raczej materiały rozrywkowe, paradokumenty, no i w tym wszystkim jeszcze informacje i wywiad polityczny. No?
1: No to prawda, że ma to, że jest możliwość, że się to nie sprawdzi. Tak czy inaczej jestem za przetestowaniem tego,
0: tak,
1: z powodów,
0: tak,
1: które wymieniłam powyżej. No może rzeczywiście się okaże, że oni widzowie tam chcą oglądać Kiepski.
0: Bo jakieś, wiesz, bo jakieś...
1: Była kolejna powtórka, dlaczego ja.
0: Tak, bo jakieś informacje, to wiadomo, bo to każdy chce wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie. Ale jakieś wywiady polityczne, no to jest takie dość odważne podejście. Ale zobaczymy, czas zweryfikuje.
1: Otóż to. No i też dowiedzieliśmy się już o tym, że Polsat News wraca od najbliższego tygodnia do swojego głównego, że tak powiem, systemu pracy, no bo w czasie pandemii, znaczy no, ona wciąż trwa, ale w czasie, kiedy te restrykcje były największe, no to ekipa stacji pracowała w rotacyjnym systemie, a teraz będą pracować tak, jak pracowali jeszcze przed wybuchem pandemii. Także no, wracamy. Słuchajcie, do życia.
0: Powoli, no, tak, powoli wszystko, to wszystko wraca.
1: To nie znaczy, że przestajemy być ostrożni.
0: Natomiast wiesz, czytałem gdzieś chyba właśnie, no w którymś z tych portali takich medialnych typu Wirtualne Media albo Press, że część redakcji to wcale się tak nie pali do powrotu do stacjonarnego trybu pracy, bo część dziennikarzy upodobała sobie pracę zdalną i to w ogóle już nawet pomijając kwestie dziennikarzy, ale to tak naprawdę teraz to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej i już nieraz się mówi, że no, podejście do pracy zdalnej może się zdecydowanie teraz zmienić i to zdecydowanie zmienić na korzyść, bo sporo osób zaczęło preferować takie podejście i będzie chciało pozostać w tym trybie.
1: Zrozumiało, że tak się w ogóle da, że no, to jest możliwe.
0: No to wiesz, zrozumiał.
1: Wszyscy brali to pod uwagę.
0: Zrozumiał to przede wszystkim nie jeden zarząd, bo największy problem.
1: Tak. Skoro było o stacjach informacyjnych z jednej grupy i o informacyjnych programach, to czas teraz przejść do drugiego kanału informacyjnego, do TVN24. Tutaj będzie koronawirusa trochę mniej, chociaż no na pewno oczywiście ten temat będzie szeroko podejmowany w wielu programach tej stacji, ale zniknie program Koronawirus Raport i on zostanie zastąpiony specjalnym wyborczym programem, który się nazywa Czas Decyzji. To takie hasło, które towarzyszy często wielu programom nadawanym właśnie w okresie wyborczym w TVN24, no i nie inaczej będzie tym razem. Czas decyzji, wybory 2020, tak się dokładnie ten program będzie nazywał i to będzie codzienny program publicystyczny, który poprowadzą Juliusz Kaszyński i Jan Niedziałek. Autorzy będą skupiać się na najważniejszych wątkach kampanii wyborczej, a każdy odcinek składać się będzie z dwóch części. Pierwsza to będzie reportaż lub reportaże, których autorami będą dziennikarze magazynu Czarno na Białym, a druga to będzie rozmowa z zaproszonymi gośćmi, uznanymi politologami, socjologami czy publicystami, którzy będą analizować i wyjaśniać zjawiska i wydarzenia w toczącej się kampanii prezydenckiej, a więc nie z politykami, nie ze sztabowcami, nie z kandydatami, ale z tymi, którzy będą nam komentować to, co poczynają sobie sztabowcy, politycy czy sami kandydaci. Cykl w TVN24 emitowany będzie w dni powszednie o godzinie 20:30. Pierwszy odcinek zostanie nadany już w ten poniedziałek, czyli 1 czerwca i każdy z odcinków ma trwać około pół godziny, w związku z czym program Polska i Świat zostanie przesunięty z godziny 21:15 na godzinę 21:00. To takie są właśnie ramówkowe zmiany.
0: Tak, no to nam nie pozostaje nic innego, jak teraz piosenkę zagrać jakąś.
1: Co by tu zagrać? Tak. Tyle było piosenek o wyborach, o prezydencie, ale tak sobie pomyślałam, że skoro program Czas Decyzji, no to jak idziemy na wybory i głosujemy, no to to na kogo oddamy nasz głos, komu zaufamy, no to jest wyłącznie nasza decyzja, prawda?
0: Tak jest.
1: Your decision, czyli twoja, tudzież wasza decyzja w tym sensie, więc to wasza decyzja, drodzy słuchacze, na kogo oddacie głos w wyborach i właśnie utwór Your Decision wykona teraz grupa Alice in Chains.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas słuchacie programu RTV, a ja teraz pozwolę tak sobie zaspoilować to wejście, stwierdzając, że to będzie kolejny dobry powód, żeby zagrać Zenka.
1: No już musiałeś to powiedzieć, by tak napięcie rosło, by ludzie wiedzieli, że mają na co czekać. Znaczy, no teraz też oczywiście wiedzą, ale... No
0: ale nie wiedzą, jaką piosenkę.
1: Przynajmniej. No, a każda jest dobra.
0: Tak.
1: Znaczy chyba się już domyślacie, nie? Że jak Zenek, no to kto będzie. Bo tydzień temu mówiliśmy przecież już o sprawie TVP, o tym, że prezes Jacek ma wrócić, o tym słynnym korespondencyjnym głosowaniu, o tym, że głosować będzie Rada Mediów Narodowych, w której skład wchodzą trzy osoby z PiSu, z rekomendacji PiSu, no z PiSu na jedno wychodzi, jedna z rekomendacji Platformy i jedna z rekomendacji Kukiz 15. No więc tak naprawdę co by nie było, no to i tak wiadomo, że decyzja odpowiednia zostanie osiągnięta, no bo przynajmniej trzech członków zagłosuje za powołaniem prezesa Jacka do zarządu. No i rzeczywiście się tak stało. Jak się było można spodziewać, Jacek Kurski został wybrany do zarządu. Taka informacja się pojawiła na początku tego tygodnia, ale to nie jest takie proste. To w ogóle naprawdę są takie zawikłane sprawy, które mogą nie interesować przeciętnego odbiorcy TVP, ale one są trochę zabawne, bo to taka kotłowanina trochę.
0: Oj, zdecydowanie.
1: Dlatego wam o tym mówimy, bo nagle tak jakoś dotarło do wszystkich, że to powołanie prezesa Jacka do zarządu to jest niezgodne ze statutem Telewizji Polskiej, bo tam w nim jest napisane, że zarząd może mieć 3 osoby, nie może mieć 4. No to ja nie wiem, oni nie czytali tego wcześniej, czy myśleli, że nikt nie zauważy, czy co.
0: Może wszystko naraz.
1: No chyba możliwe. No i tak się zaczęło mówić, że właśnie ta sprawa tego szybkiego, korespondencyjnego powołania Kurskiego do zarządu, stojąca w sprzeczności ze statutem telewizji publicznej oraz sytuacja w Trójce, którą wszyscy już dobrze znamy, że to będą czynniki, które mogą zadecydować nawet o likwidacji Rady Mediów Narodowych, co by skutkowało tym, że kompetencje do powoływania prezesów i wiceprezesów Polskiego Radia Telewizji i poszczególnych anten będą mieli znowu członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a nie Rady Mediów Narodowych właśnie, która teraz się tym zajmuje. Także Agnieszka Kamińska i tam Kuba Strzyczkowski, Tomasz Kowalczewski to o nich powoływali. No i co tu zrobić? Taka się sytuacja dziwna zrobiła, to ta niezgodność ze statutem, ale zarząd 4-osobowy. No i problem się rozwiązał wczoraj. To znaczy, no trudno powiedzieć, że się rozwiązał sam, bo pani Marzena Paczuska, o której zaraz powiem, sama podjęła tę decyzję, przynajmniej tak to zostało przedstawione. Otóż pani Marzena Paczuska zrezygnowała z funkcji członka zarządu Telewizji Polskiej. Właśnie wczoraj poinformowała o swojej decyzji spółkę. I chyba warto przypomnieć, że 10 marca została ona czasowo zawieszona w czynnościach członka zarządu TVP. To było wówczas, kiedy właśnie było to zamieszanie z prezesem Jackiem i z 2 miliardami. To wtedy panią Marzenę zawieszono w pełnieniu obowiązków. A przypomnijmy, że w zarządzie TVP odpowiadała ona za TVP Polonia, Bielsat TV oraz ośrodek kanałów i serwisów internetowych. No i by się wydawało, że wszystko jest w porządku, prawda? Zarząd ma z powrotem 3 osoby, prawda? Pana Matyszkowicza, pana Kurskiego i pana Łopińskiego. No więc, że już nic tak naprawdę nie trzeba, ale nie do końca, bo przecież prezes Jacek został powołany niezgodnie ze statutem, więc on po rezygnacji Marzeny Paczuskiej zostanie powołany jeszcze raz do zarządu, bo poprzednia decyzja była niezgodna ze statutem Telewizji Polskiej, więc no jakby na jej mocy nie bardzo on może być w tym zarządzie, więc trzeba podjąć nową decyzję i już będzie wszystko na miejscu, ze statutem się będzie wszystko zgadzało i prezes Jacek będzie.
0: I zakończymy kolejny odcinek Mody na sukces TVP.
1: Tak, po prostu naprawdę ten prezes Jacek przychodzi, pojawia się i znika.
0: Tak,
1: i
0: ale to wiesz, i teraz chciałoby się powiedzieć jak w brazylijskich serialach, ale...
1: Jak w tureckich. Natomiast to nie jest jedyny wątek, który podejmowano w tym tygodniu, jeśli chodzi o TVP, bo wiemy o pewnych nowych planach Telewizji Polskiej na utworzenie nowych kanałów. Skąd o tym wiemy? Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami media publiczne mają obowiązek ustalać z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tak zwaną kartę powinności określającą projekty, które będą realizowane w ramach misji publicznej oraz plan ich finansowania na kolejne 5 lat. Telewizja Polska przekazała już swoją kartę powinności Radzie Nadzorczej i przede wszystkim przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i właśnie z tego dokumentu przekazanego KRIT wynika, że publiczna telewizja ma w planach stworzenie 4 nowych kanałów. TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Muzyka oraz TVP 4. No oczywiście nie wiemy, co z tego wyjdzie, bo już plany były różne wcześniej dotyczące kilku kanałów, które nie zostały powołane do życia, no ale myślę, że warto wiedzieć, co im tam po głowach chodzi, prawda? No na przykład właśnie kwestia tego kanału TVP Dokument, bo o idei stworzenia TVP Dokument portal wirtualnymedia.pl pisał już w lutym. No i się wtedy mówiło, że miałby być to kanał z filmami dokumentalnymi, reportażami i telenowelami dokumentalnymi. I wówczas się mówiło, zacytuję prezesa Jacka, że prace trwają bardzo intensywnie, jest na to pomysł, również związany z możliwościami technicznymi, jakie pojawią się po wprowadzeniu nowego standardu DVB-T2. Nie wiem dokładnie, jakie to możliwości, co oni by tam chcieli wprowadzić. Ty coś się domyślasz, co tam można?
0: Nie, szczerze mówiąc, nie wiem, co oni by chcieli zrobić i jak oni, co im w tym DVB-T2 może pomóc.
1: Też nie wiem, ale może się okaże w przyszłości. Ale to nie jest tak, że ten pomysł na rzeczony kanał to powstał w głowach tych, którzy teraz rządzą telewizją polską, bo to było już wcześniej i ja to rzeczywiście pamiętam. Bo publiczny nadawca już kilka lat temu zapowiadał uruchomienie nowego kanału pod nazwą TVP Dokument. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję w tej sprawie w 2013 roku z zastrzeżeniem, że musi ten kanał zostać uruchomiony 18 miesięcy od daty przyznania koncesji. Stacja miała wystartować w sierpniu 2014 roku, ale ówczesny prezes Juliusz Braun miał zdecydować się na przesunięcie tej kwestii na czas, kiedy będzie wiadomo, jak zostanie zagospodarowany Multiplex 8. I wtedy mówiło się, że w kanale miałyby się znaleźć dokumenty i seriale o tematyce społecznej, reportaży, telenowele dokumentalne oraz programy edukacyjne i poradnikowe.
0: A czy przypadkiem, jeżeli chodzi o muzyczny kanał, to TVP już czegoś kiedyś nie robiło przez chwilę? Tak coś mi się wydaje, że gdzieś jakoś, nie wiem, czy na satelicie tego nie było.
1: No do kanału muzycznego to my zaraz przejdziemy jeszcze, bo ja przede wszystkim pamiętam, że był taki plan na kanał muzyczny.
0: Plan to był na pewno, ale nie wiem, czy kiedyś nawet nie udało im się przez chwilę czegoś realizować.
1: Ale o tym za chwilę, bo tego nie pamiętam, przyznam szczerze. No w każdym razie, jak widać, pomysł na TVP Dokument nie jest nowy, no ale wtedy zadecydowano, że kanał będzie stworzony tylko wtedy, kiedy pozwolono na to środki finansowe. No i widocznie nie pozwoliły i tak ten pomysł się buja od roku do roku. Oprócz tego w planach jest stworzenie TVP 4K, kanału, który miałby mieć profil sportowo-filmowo-rozrywkowy. Program zawierałby audycje w standardzie 4K, a do kluczowych należałyby transmisje i relacje sportowe, filmy fabularne i formaty rozrywkowe. Telewizja Polska, co warto przypomnieć, nadawała już w 4K podczas ostatniego piłkarskiego mundialu. Pamiętamy, prawda, słynny wątek mundialu w 4K i Jacka Laskowskiego, który komentował mecz i o tym mówił. Ponadto nowością, już przez nas wspomnianą, w ofercie programu miałby być również kanał TVP Muzyka o charakterze, jak się nie trudno domyślić, muzyczno-rozrywkowym. I właśnie mi się kojarzy, że był taki pomysł, o którym mówiliśmy w RTV, na uruchomienie TVP Muzyka i TVP Klasyka. Że TVP Klasyka miał być poświęcony właśnie muzyce klasycznej, a muzyka całej pozostałej. No ale jak widać, nic z tego nie wyszło, było to już jakieś 2,5 roku temu chyba.
0: No, może wyjdzie teraz.
1: Zobaczymy, czy tym razem wyjdzie. No jak widać, tutaj się już nie dzielą tego pomysłu na dwa kanały, więc jakby chcieli to wszystko upchnąć na raz, czyli nie wiem, raz będzie Chopin, a za godzinę będzie Zenek, no nie wiem, zobaczymy. No. Nie wykluczam.
0: Jest to jakiś pomysł.
1: Bo są zapowiedzi, że ten kanał miałby reprezentować różnorodne gatunki muzyczne, więc ja to słowo różnorodne traktuję dosłownie. Teledyski, koncerty oraz filmy dokumentalne i fabularne obejmujące tematyką muzykę artystów i kompozytorów oraz transmisje z koncertów. Oprócz programów muzycznych miałby się również pojawić filmy dokumentalne. No także to zobaczymy, jak ta oferta będzie wyglądała, czy rzeczywiście ten kanał zostanie uruchomiony, ale no to nie jest ostatni pomysł, bo kolejną propozycją, ale tutaj jest zaznaczone, że propozycją, która zostanie wcielona w życie, jeśli znalazłyby się dodatkowe środki, miałoby być TVP Nauka o charakterze edukacyjnym. No szkoda, że nie, ten kanał się jest po prostu pomyślany jako pierwszy.
0: Zaraz,
1: prawda?
0: No właśnie, bo się zaraz zdenerwuje. Naprawdę, no.
1: Dlaczego jakieś 4K są ważniejsze od nauki?
0: Słuchaj, nawet ja doskonale sobie zdaję sprawę, że no, muzyka, okej, okay, łatwiej jest zrobić kanał muzyczny, ale dlaczego nawet i to jest gdzieś tam powiedzmy wyżej? Może właśnie dlatego, że jest to prostsze, że jest to prostsze. Reportaże już przecież też są, więc nie trzeba by było robić czegoś nowego na w TVP Nauka, to co to tam by cały czas leciała szkoła z TVP?
1: Jak to działa ten program Radka Suski, chyba wiesz,
0: tak,
1: który.
0: Tak, tak.
1: I Wesoła Nauka, ta, która też właśnie na czas pandemii była emitowana. No ale jeżeli już by się udało, no to właśnie oprócz takich naukowych programów miałyby się pojawić też formaty publicystyczne, filmy dokumentalne, treści o tematyce medycznej, technologicznej, biologicznej czy badawczo-kulturowej. Program miałby się też skupiać na promowaniu polskiej myśli technicznej oraz dorobku i potencjału polskiej nauki. Także tak wyglądają pomysły. No tak jak wspomniałam, nie są to pierwsze pomysły TVP na nowe kanały. Z wcielaniem w życie było różnie, no ale skoro już coś takiego jest na piśmie, a nie jest tylko w plotkach, na zasadzie ktoś poszedł do wirtualnych mediów i powiedział, żeby chciał stworzyć, no to może już naprawdę myślą o tym poważniej. No dobrze, zapowiedziałeś na początku, co będzie, no to rzeczywiście to będzie. No bo to tak jest z tym prezesem Jackiem, no, że nie jest mu łatwo, go odwołują. Go powołują znowu, ale niezgodnie ze statutem, więc go
0: potem
1: trzeba
0: znowu
1: powołać
0: go
1: jeszcze raz. Tak. Prezydent Duda ma jakieś żądania, ale to w ogóle nie jest ważne, bo trzeba znowu prezesa Jacka powołać, a to pewnie też dla niego jest stres. Trzeba by na pewno się nie okaże, że jak już odwołają, to nie powołają nigdy więcej. To znaczy, no nie, no chyba to jest jednak pewien swojej pozycji, no ale zawsze to jest taka niestabilność.
0: Jest takie,
1: prawda?
0: Ulotne, tak?
1: Ulotne, a właśnie o chwilach się mówi, że są ulotne, a życie to są chwile ulotne jak motyle i o tym zaśpiewa Zenek Martyniuk. Już przecież graliśmy utwór Zenka w kontekście poprzedniej sytuacji z prezesem, o tym, że los z nim gra w pokera, raz mu daje, raz zabiera. No to cały czas jest to wszystko aktualne.
0: Piosenek akcentu mamy jeszcze dużo, więc myślę, że to taką świecką tradycją może się stać. Tak, że jak
1: chociaż grać oczy zielone, to mi trochę głupio tak w kontekście prezesa Jacka, no bo co, ja nie wiem, jakie ma oczy i na pewno przez jego oczy nie oszalałam, no ale tak czy inaczej, no życie to są właśnie chwile ulotne, bo cię raz powołają, raz odwołają, a na koniec tylko dodam taki mój ulubiony cytat w tym kontekście, możliwe, że już to kiedyś mówiłam, ale jak Rysiek Riedel śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile, to wszyscy płakali, a jak Zenek śpiewa, życie to są chwile, to wszyscy mówią, że szmira. No to posłuchajcie, czy taka szmira. No prezes Jacek lubi, no więc... Always at your service.
0: DHT. No to posłuchaliśmy sobie Zenka o tym, że życie to są chwile tak ulotne jak motyle, a teraz będzie o zmianach. O zmianach, które czekają nas już niedługo, bo w nocy z 2 na 3 czerwca, czyli z wtorku na środę. Wtedy to właśnie zmienione zostaną częstotliwości nadawania programów w ramach telewizji naziemnej. Ma to związek z koniecznością uwolnienia częstotliwości na rzecz usług szerokopasmowych telefonii komórkowej 5G. Sam standard nadawania pozostanie bez zmian, przynajmniej na razie. Widzowie nie będą musieli dokonywać żadnych korekt w ustawieniu anten. Odbiorniki telewizyjne same powinny przestroić się na nowe pasmo i zaktualizować listę programów telewizyjnych, ale w przypadku widzów posiadających starsze odbiorniki telewizyjne lub dekodery DVB-T, może zaistnieć konieczność ponownego, ręcznego wyszukiwania kanałów za pomocą pilota. No to dla osób niewidomych może być problem, jeżeli ktoś no, nie zda na pamięć układu menu swojego telewizora, a w dzisiejszych czasach to wcale nie jest takie proste, więc nie zdziwcie się po prostu, to taki apel do naszych słuchaczy tyflopodcastowych, nie zdziwcie się, jeżeli po prostu włączycie telewizor i nagle nie będzie wam działać, bo nie macie telewizora z udźwiękowieniem i po prostu no, coś wam nie zadziała. Jeżeli tak się stanie, no to niestety trzeba gdzieś tam sięgnąć do instrukcji albo po prostu kogoś poprosić, żeby wam te kanały wyszukał ponownie. No, ewentualnie można spróbować skorzystać z jakiejś aplikacji, która wam w tym pomoże i po drugiej stronie mamy jakiegoś człowieka, który będzie w stanie udzielić nam jakiegoś wsparcia. Takie aplikacje to chociażby Pomocne Oko czy Be My Eyes. I teraz informacja o tym, jakie miasta zostaną dotknięte tą zmianą, bo to nie wszystkie miasta zostaną przestrojone. Jest ich kilka, natomiast no jeszcze później także będą kolejne transze tych zmian częstotliwości. A na razie mamy zmiany w Elblągu, w Koszalinie, w Świnoujściu, w Białogardzie, w Gdańsku, w Krakowie, w Pile, w Lęborku, w Świdnicy, we Wrocławiu i to tyle. Natomiast no, co do tych zmian jeszcze, to warto przypomnieć, że z końcem czerwca 2022 roku zmieni się standard nadawania telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2. I tu już może być gorzej, bo nie wszystkie odbiorniki telewizyjne, szczególnie te mające kilka lat, będą w stanie obsłużyć nowy standard DVB-T2, więc no niestety, jak sobie kupiliście telewizor wtedy, kiedy była zmiana z telewizji cyfrową na analogową, no to się nagle może okazać, że znowu trzeba będzie kupić nowy. Ale może to będzie akurat okazja do tego, to znowu tak do naszych niewidomych słuchaczy, że być może będzie to okazja, żeby sobie kupić telewizor z udźwiękowieniem, bo są takie i można. I całkiem fajnie się ponoć z tego korzysta. Ja akurat oglądam telewizję w inny sposób, więc tu się nie wypowiem. Ale mamy podcasty na temat telewizorów udźwiękowionych w serwisie tyflopodcast.net, więc możecie tam sobie zajrzeć i posłuchać na ten temat.
1: Wszystko to prawda, ja się absolutnie na tym wszystkim, na tych wszystkich technologicznych kwestiach nie znam, więc powierzyłam temat Michałowi, żeby wam go przedstawił.
0: Ja robię dobre wrażenie.
1: Tak, to też trzeba umieć. No to teraz będzie piosenka, którą również ty wybrałeś, prawda?
0: Tak, w internecie można znaleźć różne piosenki, na YouTubie na przykład, można znaleźć piosenki anty-5G. Ale ja się nie zdecydowałem na
1: jeszcze anty-5G. Jeszcze takiej nie nagrała Edyta Górniak, ale czekamy, kiedy ją nagra z panem Iwanem Komarenko.
0: Tak, ja już nawet wymyśliłem poza anteną refren, co prawda nie anty-5G, ale antyszczepionkowy, to nie ja Ewą byłam, to nie ja się zaszczepiłam.
1: Jakby ktoś nie wiedział, to pani Edyta i w ogóle wielu celebrytów teraz.
0: Coraz więcej. Jest ich iluś, tak?
1: Sięga po teorie spiskowe i właśnie staje się antyszczepionkowcami, wypowiada się przeciw 5G i potwierdzeniem tego może być chociażby wywiad pani Edyty Górniak, który udzieliłam Marcinowi roli z takiej, skrajnie prawicowej
0: telewizji
1: internetowej w Realu 24. Znajdziecie to na YouTubie.
0: Tak jest. A my teraz posłuchamy sobie piosenki o 5G, ale jak najbardziej pozytywnie wypowiadającej się o tym standardzie, przynajmniej z tego, co rozumiem, bo to zdaje się jest po niemiecku, a to, no, to nie jest język, którym jakoś wybitnie dobrze władam, ale no, tam raczej jest to pozytywne przesłanie Party Proofs i 5G Song już teraz na antenie Radia DHT.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze kilka słów na temat tego, co dzieje się w radiach. Na dobry początek kilka słów o Nowym Świecie, no bo Radio Nowy Świat, mimo tego, że jeszcze nie zaczęło nadawać, to o nim już jest dość głośno. No i mamy kolejną osobę, która się na antenie Radia Nowy Świat pojawi. Jest to Michał Porycki, niegdyś pracownik polskiego Radia Olsztyn.
1: Także to ciekawe, no bo osoba niezwiązana wcześniej z Trójką w żaden sposób, przynajmniej nic o tym nie wiemy, także zobaczymy, co będzie dokładnie robił na antenie. Czekamy na start Radia Nowy Świat, który ponoć w czerwcu ma nastąpić. A przejdziemy do dalszych radiowych informacji teraz, bo kilka takich drobiazgów mamy, no bo już na przykład, słuchajcie, nie tylko Polsat News wraca do normalnego sposobu pracy, no bo na przykład stacje z grupy ZPR wracają do emisji programów lokalnych, mediach, które były zawieszone na czas epidemii. Na czas epidemii. Epidemia trwa na czas zawieszenia gospodarki i mediów, tak powinnam mówić, bo epidemia jeszcze będzie z nami pewnie przez jakiś czas. Do właściwej ramówki wróciło też Melo Radio, a od przyszłego tygodnia Muzo FM ma również to uczynić.
0: To jest akurat ciekawostka w ogóle z tymi ZPR-ami, że akurat oni to nie powinni mieć najmniejszego problemu z tym, żeby reporterzy lokalni produkowali coś w ramach pracy zdalnej, bo oni przecież tego nie prowadzą na żywo, z tego co wiem. To wszystko jest nagrywane wcześniej, więc nawet gdyby ktoś chciał, to przecież mógłby spokojnie jakieś tam programy, jakieś wywiady, reportaże, wrzutki tego typu porobić i po prostu wysłać na serwer. Ciekawe w ogóle, dlaczego tak.
1: No rzeczywiście, o tym nie pomyślałam. Takie personalne kwestie dotyczące solidarności z Markiem Niedźwieckim, to wyobraźcie sobie, że objęły nie tylko Trójkę, bo w geście solidarności właśnie z Markiem Niedźwieckim z pracy w PR24 zrezygnował Tomasz Domagała, autor audycji Domagała się teatru. A skoro jesteśmy przy PR24, to warto dodać, że można je usłyszeć w trzech nowych miastach, bo oni tam swego czasu, no było głośno o tym, że szykują się do nadawania na wielu nowych częstotliwościach. No i teraz zajęli właśnie trzy. We Włocławku na 102,8, w Bielsku na 96,4 oraz w Koninie na 93.
0: A skoro już tak mówimy o Polskim Radiu i skoro wspomnieliśmy o tym, co planuje Telewizja Polska, to tak tylko króciutko, bo myślę, że więcej o tym powiemy, jak będziemy mówić, no jakby jak wystartują, bo wtedy na pewno więcej informacji się pojawi, a i będzie można tego tworu posłuchać, bo wyobraź sobie, że Radio Bezpieczna Podróż będzie miało konkurencję.
1: Jakąż to?
0: Takąż to, że Polskie Radio planuje uruchomienie stacji dla kierowców w DAB+.
1: O matko, i co oni tam będą gadać przez cały czas?
0: No nie, no wiesz, akurat informacje drogowe, co jakiś czas plus muzyka, to jest myślę, że całkiem dobry ruch, tylko pytanie jak z pokryciem tego, jeżeli chodzi o teren, bo te nadajniki DAB+, no to nie mają jakichś oszałamiających mocy, więc powiedzmy lokalnie w mieście, no to dobrze, gdzieś tam poza miastem trochę dalej to też, ale to nie jest jeszcze taka sieć, którą można by było porównać z nadajnikami naziemnymi w analogowych standardach, więc no myślę, że gdzieś tam pomysł dobry całkiem, ale pytanie jak wyjdzie z jego realizacją.
1: No i jeżeli chodzi o popularność tych odbiorników i ich obecność w
0: samochodach. A, to swoją drogą, to nie wszystkie nowe samochody mają nawet odbiorniki radia cyfrowego.
1: Nie mówiąc też o tym, że wiele ludzi ma samochody sprzed kilkunastu lat, kiedy się nie śniło jeszcze w ogóle.
0: Dokładnie.
1: W plusie u nas w kraju. Pozwolę sobie jednak wrócić do tematu odejść z Polskiego Radia, bo mamy kolejne takie. Tutaj nie jest powiedziane wprost, że było to jakoś zainspirowane sytuacją w Trójce, ale niewykluczone, że miało pewien wpływ. Z Polskim Radiem po ponad 20 latach rozstaje się bowiem dziennikarz Piotr Pogorzelski, były korespondent radia w Kijowie. W mediach społecznościowych poinformował, że w środę złożył wymówienie i napisał między innymi: w radiu w ostatnim czasie zapanowało motto: ma być słusznie, a nie ciekawie. Trudno mi się z tym pogodzić, podobnie jak z przypadkami narzucania tematów czy gości. Przez dłuższy czas wydawało mi się, że jest jakiś margines swobody. Został on teraz zwężony do minimum. No to się pokrywa poniekąd, prawda, z tym, co się mówiło. To
0: już
1: jest z tym, co mówi dziennikarze Trójkowi na senackiej komisji. Natomiast sam pan Piotr Pogorzelski ostatnio prowadził Puls Świata w radiowej Dwójce. Przypomnijmy, że audycja została zdjęta z anteny, o czym mówiliśmy. Prowadził też 7 dni Wschód w Polskim Radiu 24, a wcześniej Więcej Świata w radiowej Jedynce. Z kolei w latach 2006-2015 był, jak już wspomniałam, korespondentem Polskiego Radia w Kijowie, a pracę w publicznym radiu rozpoczął w 2000 roku. Jest także autorem 3 książek, w których z tego co kojarzę właśnie tematyką Ukrainy się zajmuje. Także jeżeli kogoś to interesuje, to być może warto sobie poszukać książek pana Piotra Pogorzelskiego. Teraz informacja dotycząca z diametralnie innej stacji radiowej, komercyjnej, Ale informacja, myślę, że ciekawa dla wielu fanów pewnych rodzajów muzyki i dotycząca tego, co już dziś. Bo oto właśnie w sobotę, czyli dziś 30 maja, 7 europejskich stacji radiowych grupy Bauer Media nada wspólną audycję. I tę właśnie audycję przygotowują stacje z takich krajów jak Wielka Brytania, to stacja Kiss FM, z Polski właśnie, czyli to chodzi o nasze RMF Max, z Danii, stacja The Voice, ze Szwecji, NRJ, czy jak nie wiem, jak po szwedzku należałoby to wymówić, z Norwegii, stacja pod nazwą Kiss, z Finlandii, tam również nadaje Kiss, a na Słowacji nadaje Express. I te wszystkie stacje mają wspólnego właściciela i coś razem przygotują, co myślę, że jest ciekawym pomysłem i ciekawym projektem. Jak zapowiada nadawca, będzie to największa impreza z muzyką house w Europie. W 5-godzinnej audycji pojawią się najbardziej znani DJ-e na świecie. Zagrają m.in. David Guetta, Martin Garrix, Robin Schulz, Alan Walker, Lost Frequencies, no również inni, których nawet nazwisk nie bardzo, proszę wybaczyć, umiałam wymówić, aczkolwiek nie dziwię się, jeżeli to będą reprezentanci tych krajów, które...
0: Całkiem możliwe.
1: Z których pochodzą te stacje uczestniczące w projekcie, czy na przykład ze Słowacji, czy z Danii i tak dalej, bo będzie też polski reprezentant, dlatego tak zakładam, a polskim reprezentantem będzie Gromi. Radio Rave, tak się ta impreza nazywa, i w sobotę od godziny 18 w RMF Max. Już
0: ciekawe,
1: za chwilę,
0: ciekawe,
1: za
0: słuchaj.
1: Minut.
0: Ciekawe, to jest w ogóle absolutna dla mnie niekonsekwencja. Radio Rave z house'em. House to jest inny rodzaj, zupełnie inny rodzaj muzyki niż rave.
1: To prawda. No nie wiem, nie znam się, ale tak tyle to ja kojarzę. W każdym razie po naszej polskiej stronie ten program poprowadzi pan Konrad Bogusz. I już możemy zapowiedzieć, że piosenka jednego z wykonawców, który wystąpi na Radio Rave, u nas zabrzmi na koniec audycji, ale jeszcze kilka informacji innego typu. Taka zapowiedź, że już niedługo na 97,5 w Szczecinie można się spodziewać rozpoczęcia emisji radia Super FM. Od 10 do 12 maja na tej częstotliwości słyszalny był sygnał testowy, zaś od 16 maja obecna jest muzyka, ale myślę, że szerzej tematem tego radia, tego, co ono ma nadawać, co tam ma w koncesji i wszystkimi innymi szczegółami się zajmiemy, kiedy oni już tak wystartują na dobre. No to myślę, że wtedy to szerzej skomentujemy, ale dajemy zapowiedź, że jeżeli jesteście ze Szczecina i chcecie wypatrywać startu stacji takiego oficjalnego, to że już od teraz można.
0: Bo zawsze coś nowego to fajnie, jak jest na skali.
1: Dokładnie. Cały czas też oczekuje się na start kolejnych częstotliwości Radia Wnet. Pisał do nas o tym nasz słuchacz Wojciech. Mówi się o tym, że niedługo, za kilka tygodni ma rozpocząć nadawanie stacja we Wrocławiu. No ale o tym też powiemy dokładniej wtedy, kiedy będzie wiadomo co i jak. Tymczasem mówi się przecież, Krajowa Rada i przedstawiciele mówią, że nie ma już nowych częstotliwości na FM-ie. Nie będziemy już rozwiązywać konkursów. Nie ma. A znaleźli 7 znowu. I będą konkursy. Nie wiemy jeszcze jakie będą warunki, ale wiemy, gdzie się będzie można za jakiś tam czas długi zapewne, bo to przecież tyle zawsze długo trwa,

0: Proszę. Włocławek oczywiście, tak już przypomnę, żeby nie było, Włocławek w Kujawsko-Pomorskim się znajduje. No i to chyba wszystko, co mamy na dziś, prawda?
1: Prawda. Czy spotkamy się za tydzień? No to się okaże. Zobaczymy, jak wiele będzie informacji i od tego uzależniamy swoje pojawienie się, bądź nie, na antenie Radia DHT, ale w każdym razie...
0: Jak znowu wszyscy z trójki odejdą, no to będzie trzeba przyjść.
1: Albo jak jacyś nowi przyjdą, albo jak coś się zmieni, jakiegoś takiego większego. Chociaż powiem ci, że teraz to raczej spodziewam się, tak jeszcze zaczynaliśmy od trójki i kończąc, bo tego jeszcze w sumie nie powiedziałem, a moim zdaniem, tak zupełnie prywatnym, gdyby mnie ktoś zapytał, ja się tu raczej skłaniam ku opiniom medioznawców różnego rodzaju, to sporo osób się wypowiada właśnie w ten sposób, że trójka przez najbliższych kilka miesięcy będzie miała spokój. Natomiast, natomiast ten spokój nie będzie wieczny.
0: To prawda.
1: I tego ja się spodziewam.
0: Wybory są, wiecie.
1: Tak, wybory są, to po prostu trzeba na razie odpuścić. Natomiast no, posada dyrektora rozgłośni ogólnopolskiej Radia Publicznego, to jest zbyt cenny stołek, żeby zostawić go temu, kto faktycznie na radiu się zna. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć 83. wydanie programu RTV. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz, a pożegnamy się, jak już zapowiedzieliśmy, piosenką wybitnie nie trójkową, ale taką, którą w RMF Max zapewne moglibyście usłyszeć.
1: I na naszym drugim kanale.
0: Tak, tam również. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to już za kilka minut Radio Rave, a u nas zapowiedź, tak, z Housem, a u nas zapowiedź jeden z wykonawców uczestniczących w tym wydarzeniu, czyli David Guetta.
1: W piosence The World Is Mine. Radio, music and memories.
2: DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ładną piosenkę znalazłem na początek, no nie?
0: Nie, brzydką.
1: Tak jest. To jest zawsze ten dialog, który ja muszę po prostu przeprowadzić, jak znajduję jakąś piosenkę country, a na pocieszenie powiem ci, że właśnie jakoś tak ostatnio przeglądałem naszą bazę i zauważyłem, że jeszcze mamy sporo tytułów z tego gatunku dotyczących radia niewyeksploatowanych, także jest z czego grać.
0: To źle, no ale z drugiej strony, no zawsze to jakiś pomysł, czym tę audycję zacząć. Ja na szczęście tylko we fragmencie ten utwór potem słyszę, tylko końcówkę, kiedy dajesz mi odsłuch przed wejściem na antenę, więc ten moment mojego cierpienia nie jest aż tak długi. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, trzymacie się tam jakoś i mimo tego początku cieszcie się, że przed nami 179. wydanie programu RTV. O.
1: Coraz bliżej 200, coraz bliżej 200. A to był Jackson Stonewall, tak jeszcze powiem, My Hero on the Plastic Radio, czyli wspomnienia człowieka, który słuchał radia od najmłodszych lat i które to radio go ukształtowało. Tak można streścić pokrótce tę piosenkę, a my dziś nie
0: no
1: o piosenkę.
0: No to tak jak nas trochę radio ukształtowało.
1: No tak, no widzisz, ile mądrości jest w piosenkach country. No,
0: no cóż z tego, gdy ich muzyczna warstwa... No dobrze, dobrze, no, nie będziemy
1: nie
0: się
1: będzie o muzyce,
0: licytować.
1: Nie będzie o muzyce, dziś będzie o radiu i o telewizji.
0: Ale szkoda, że na przykład właśnie to się tak wszystko rozminęło czasowo i nie mogę ci zaprezentować jakiegoś utworu z okresu baroku, w którym byłaby mowa o radiu, prawda?
1: No, no tutaj szkoda.
0: Bylibyśmy kwita, tak? To niestety jest to walka jednostronna. Dobrze, już tym wnioskiem zakończę.

0: My tutaj te nasze swary, nie najmądrzejsze. A zacznijmy prezentację informacji ze świata mediów, a między jednym a drugim to się jeszcze może przedstawimy?
1: Tak jest, jestem za, bo być może nie wszyscy wiedzą, kto do nich mówi. No to już nadrabiamy tę nieścisłość. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Witamy, czyli, i zapraszamy.
0: Tak, czyli ci, którzy słuchają nas regularnie, to już wiedzą raczej od pierwszych słów na antenie, że skład stały.
1: Tak.
0: I stałe jest również to, że prezentujemy wam w tym programie nowości ze świata telewizji i radia, i że tej telewizji jest jednak troszkę więcej, szczególnie w ostatnich tygodniach, bo to jest czas przełomu lutego i marca, kiedy stacje telewizyjne rozpoczynają emisję swoich nowych propozycji, a także nowych sezonów propozycji już znanych widzom. I my kontynuujemy ten wątek, bo nasze dwa poprzednie, obszerne wydania poświęciliśmy właśnie nowościom i powrotom. I tak się składa, że jeszcze kilka pozycji mamy w tym temacie do omówienia. Pozycji, które na antenie zagościły, czy też zagoszczą dopiero nieco później. I rozpoczynamy od... No właśnie, w ogóle trudno mi się ten program prowadzi. Najpierw taki muzyczny akcent na początek, a teraz no znowu ból w sercu i znowu jakoś głos odmawia mi posłuszeństwa. Nie wiem do końca dlaczego, ale może wy na przykład się domyślacie, bo rozpoczynamy od telewizyjnej jedynki.
1: No to już wiadomo.
0: Nie wiem, no dziwny zbieg okoliczności. I od propozycji, jakie ta stacja ma dla was na niedzielne wieczory. Bo te propozycje wkraczają do ramówki nieco później, bo w zeszłym tygodniu jeszcze mieliśmy taką standardową niedzielę. Po godzinie 20.20 Dom pod dwoma orłami, po godzinie 21.20 Sanatorium Miłości. I w tym tygodniu Dom pod dwoma orłami będzie się kończyć, będzie to ostatni odcinek, będzie zostanie wyemitowany. Więc po godzinie 20.20 mamy jeszcze to, co się działo na antenie jedynki przez dwa ostatnie miesiące. Natomiast Sanatorium Miłości miało już w zeszłym tygodniu swój finał. Wybrano króla i królową turnusu. W związku z tym miejsce w ramówce w niedzielę o godzinie 21.20 się zwolniło. Czym żeby je tutaj zapełnić? A telewizyjna jedynka wpadła na pomysł, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie nowego teleturnieju. Teleturnieju z udziałem gwiazd, więc to taki celebrycki teleturniej, a nie dla jakichś tam, wiecie, szaraczków z ulicy, co casting muszą przechodzić i wiedzą się wylegitymować. Chociaż to nie było takie do końca oczywiste, że właśnie w tym paśmie się ta produkcja pojawi, ale to jeszcze odnotujemy sobie za moment. W każdym razie nazywa się ona Wiesz czy nie wiesz, co też nie było takie oczywiste od początku. I co wiemy o tym teleturnieju? Wiemy, że wystąpią w nim dwie drużyny, które będą ze sobą rywalizować, odpowiadając na pytania dotyczące różnych naukowych ciekawostek. O, to coś może dla ciebie, Michale, bo ty lubisz jakieś takie popularno-naukowe klimaty.
1: No, to prawda, to prawda.
0: No właśnie, wspomniałam o tytule, że on nie był od początku taki oczywisty. Pierwszy pomysł na tytuł brzmiał W głowie się nie mieści. Może rzeczywiście był jakoś ciekawszy, co? Bo tak wiesz czy nie wiesz, to trochę nie wiadomo, co to sugeruje, a W głowie się nie mieści wydaje się mi przynajmniej jakieś bardziej frapujące, prawda? Bo że będzie można tutaj poznać jakieś rzeczy, takie rzeczywiście już niesłychane i niebywałe. No ale ostatecznie wiesz czy nie wiesz, takie pytanie w tytule pada. No i mam dla was zestaw kolejnych pytań, jakie nam tutaj zaprezentowano w opisie tego teleturnieju, więc po prostu je odczytam, bo wychodzę z założenia, że w taki sposób jakoś najlepiej oddam ten klimat, jaki chcieliby uzyskać twórcy, promując tę produkcję. A zatem, co robią wydry morskie, kiedy śpią? Czy można obrać czosnek w kilka sekund? Oto by się przydał taki tip na to. To by pozwoliło trochę czasu zaoszczędzić w kuchni. Tak, domyślam się, że twoje skojarzenie było takie jak moje. Gdzie jest słonko, kiedy śpi?
1: Tak.
0: No, aż mi po prostu brakuje na tej liście pytania, dokąd tupta nocą jesz? Może to będzie wreszcie ten moment, kiedy się dowiemy. No, ale jednak mimo wszystko na tej liście, którą tutaj mam, tego pytania nie zawarto, mamy tylko te dwa. Aczkolwiek zaznaczono, że to tylko niektóre z nietypowych pytań zadawanych w tym niecodziennym teleturnieju. Jak dalej czytamy w opisie, jest on zabawny, no tak twierdzą, potem ich rozliczymy z tego. Wciągający też rozliczymy i to mnie zaciekawiło, łatwy do naśladowania, czyli co, to jest taka sugestia, że na przykład można sobie w domu zrobić taką grę na wzór tego teleturnieju?
1: Może. Naśladować. A może będzie z czasem jakaś na przykład aplikacja mobilna, gdzie będzie można się pobawić, tak jak te gwiazdy w studiu, to tak w domu będzie można sobie pograć.
0: Kto wie. I daję obietnicę, że z każdego odcinka wyniesiesz coś zupełnie nowego. Prowadzącym Wiesz czy nie wiesz będzie Tomasz Kamel. A wspierać go będą kapitanowie drużyn, o których też powiem za chwilę kilka słów. No bo dwójka kapitanów i ich goście muszą tutaj znaleźć odpowiedź na zaskakujące pytania ze świata filmu, nauki, historii i codziennego życia. Także to nie będą tylko takie kwestie związane z nauką, ale właśnie również na przykład rozrywkowe wątki mogą zagościć w tych pytaniach. Będzie też Radek Brzuska, który przeprowadzi i nagra kilka eksperymentów. No to on już w podobnej roli się sprawdzał, prawda? Bo Radek Brzuska prowadził coś takiego kiedyś. Jak to działa? Jakiś taki program
1: tak,
0: był.
1: Tak, to w dwójce chyba było.
0: I potem był powtarzany w kilku kanałach tematycznych, w TVP ABC, wieczorami, jak już dzieci poszły spać. Więc rzeczywiście ta tematyka naukowa jest mu bliska. Natomiast jeżeli chodzi o tych kapitanów drużyn, to będą to Olga Szomańska i Andrzej Krzywy. Premierowe odcinki Wiesz czy nie wiesz będzie można oglądać, przypomnijmy to, co już powiedziałam, w telewizyjnej jedynce w niedzielę o godzinie 21.20, począwszy od jutra, czyli od 12 marca. I tak jak wspomniałam, to nie było takie oczywiste od początku, że to będzie właśnie ten czas, to pasmo, bo początkowo teleturniej miał zadebiutować tydzień wcześniej, 5 marca, i być pokazywany wcześniej. To jest dosyć ciekawy pomysł, bo planowano go emitować o 18.40, czyli tuż przed wiadomościami. Natomiast ostatecznie tak się nie stało, a wiosną w tym paśmie jedynka emitować będzie teleturniej Jaka to melodia o godzinę później niż dotychczas. Aktualnie zaczyna się on około 17.35. A to pasmo wcześniej, no rzeczywiście nie było zagospodarowane jakoś premierowo, bo tam były powtórki seriali, na przykład Wojennych Dziewczyn w poprzednim sezonie. Także no tylko tyle, że będzie tutaj premiera, ale programu Jaka to melodia, a teleturniej później o godzinie 21.20. No i co, w związku z tymi twoimi zainteresowaniami popularno-naukowymi zerkniesz?
1: Wiesz co, ja akurat wtedy będę zajęty prowadzeniem programu radiowego.
0: A, rzeczywiście.
1: No właśnie.
0: Dobrze, więc to jest ten moment, że się możesz zareklamować.
1: Tak, tak, to się zgadza. Akurat na antenie, co prawda nie Radia DHT, a brytyjskiej stacji dla Polonii, Note Radio, w każdą niedzielę po godzinie 20 naszego czasu do 22, no więc siłą rzeczy sami rozumiecie, program z archiwum M wtedy się pojawia. Dużo
0: ale umiesz
1: muzyki
0: korzystać z internetu.
1: Umiem korzystać z internetu. Tak, nauczyłem się, wyobraź sobie, to nie było łatwe, ale tak, ale w końcu pojąłem, jak ta cała maszyna działa, no i jestem w stanie sobie obejrzeć to z powtórek, więc jest szansa, że zerknę.
0: No to może wrócimy do was z jakąś recenzją. I skoro jesteśmy już przy tym wieczorze niedzielnym, to powiemy teraz o drugiej pozycji, jaka w nim zagości, mimo tego, że jej premiera nie będzie miała miejsca jutro, bo jutro, przypominam, ostatni odcinek Domu pod dwoma orłami, którego wyczekuję z wielką niecierpliwością, bo jestem bardzo ciekawa rozwiązania tych wszystkich wątków, chociaż już część się rozwiązała ostatnio, ale tam jest dużo jeszcze, jak sądzę, tajemnic do odkrycia. Natomiast, no tak jak powiedziałam, skoro mówimy o niedzielnym wieczorze, a poza tym nie mamy pewności, jak się ułożą sprawy, jeżeli chodzi o liczbę informacji w przyszłym tygodniu, to już wam teraz opowiemy o serialu, który będzie miał premierę nie jutro, a w przyszłą niedzielę, i będzie go można oglądać właśnie w miejscu domu pod dwoma orłami, czyli o 20.20. Będzie to kolejny już serial historyczny w tym paśmie.
1: Tak, a będzie to konkretnie serial zatytułowany Polowanie na ćmy. Serial ten przedstawia historię Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami. Przede wszystkim losy niezwykłych kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. Jak czytamy w opisie serialu, wybuch bomby podłożonej przez młodego rewolucjonistę zaczyna opowieść o wydarzeniach, które wstrząsnęły życiem Warszawy. Rosyjskie represje przybliżają Polaków Polaków coraz bardziej do zrywu niepodległościowego. Sytuacja jest tak napięta, że szef carskiej ochrany postanawia przekierować uwagę tłumu na inny tor, prowokując w mieście zamieszki na tle obyczajowym. W rolach głównych widzowie zobaczą Sonię Mietielicę, Monikę Krzywkowską oraz Piotra Nerlewskiego.
0: Muszę się tutaj zatrzymać. Ja trzymam gorąco kciuki za wszystkich widzów, aby te dwie produkcje, czyli Dom pod dwoma orłami, który się kończy, i Polowanie na ćmy, które się zaczyna, jakoś wam się nie zmiksowały, bowiem i w jednym, i w drugim mamy Sonię Mietielicę w jednej z głównych ról i akurat te produkcje postanowiono właśnie emitować tak po sobie, w tym sensie, że jedna jest następczynią drugiej, także znów będzie Sonia na ekranie, żeby wam się tutaj tylko nie mieszało, ona już tutaj nie będzie tą Marianną, która żyje w latach 90. i jej dom jest dotknięty powodzią, ale zagra kogoś innego, jeszcze tutaj nie wiemy kogo dokładnie, także no będziecie się musieli skupić, ale ciekawe jest, ile widzów właśnie przed telewizorami zakrzyknie znowu, a to ja oglądam ten sam serial, co już był, czy jakiś
1: dobry. A to będzie w ogóle, myślę, że ciekawe doświadczenie, jakby się tak komuś to wszystko zmiksowało w jedno, bo to i serial historyczny, i w sumie XX wiek, no to...
0: No tak, a Mietielica jeszcze grała w tym, w Stuleciu Winnych. Ewa widzisz. Przecież grała, to już w ogóle rzeczywiście wszystko tutaj może stworzyć jakąś jedną dziwną historię z pomieszaniem wątków. A jeszcze kończąc wątek obsady, kto w pozostałych rolach?
1: A w obsadzie między innymi pojawią się także Daria Polunina, Karolina Rzepa, Przemysław Stipa i Piotr Siwek. Scenariusz powstał w oparciu o powieść Wacława Cholewińskiego. Także to jest kolejna taka produkcja na kanwie książki. Polowanie na ćmy będzie można oglądać w telewizyjnej jedynce, tak jak już wspomnieliśmy, począwszy od przyszłego tygodnia, w niedzielę, od 19 marca o godzinie 20:15-20, no mniej więcej to będzie ta pora, kiedy te niedzielne seriale się pojawiają. Wcześniej planowano rozpocząć emisję tydzień później, no ale
0: także
1: cóż.
0: Także jak się natknęliście na taką informację, tak, że to będzie 26 marca, bo no taka informacja chodziła, no to już nie, to będzie 19 marca.
1: Tak, dodatkowo na podstawie polowania na ćmy ma powstać także film fabularny, który ma trafić do kin najprawdopodobniej w drugiej połowie tego roku. Według pierwotnych założeń projekt Polowanie na ćmy w ogóle miał być tym filmem fabularnym, który nazywał się i który miał mieć taki tytuł Pogrom 1905, Miłość i Hańba. No to chyba już lepszy jednak jest ten tytuł.
0: No, a z drugiej strony tamten tytuł jakoś sugerował, że to będzie produkcja historyczna, a Polowanie na ćmy to może ktoś pomyśli, że nie wiem, jakiś program przyrodniczy wprowadzili.
1: Z drugiej strony Ken Follett też miał taką historyczną powieść Lot ćmy, zdaje się.
0: Nie, no ja się tak naśmiewam oczywiście, wierzę tutaj w inteligencję widzów i nie wszystko absolutnie się musi nazywać tak wprost. Także jak widać, ten wątek stworzenia filmu tutaj był z twórcami od początku, ale ostatecznie to będzie miało inny kształt i mamy w pierwszej kolejności serial. I ty tutaj wspomniałeś, że no godzina 20:15-20 mniej więcej, ale to chyba jednak się okaże 20:20 i w ogóle ja nie wiem, dlaczego my nie zaczęliśmy tego wejścia i wątku nowości w ramówce telewizyjnej jedynki od czegoś innego, od czegoś ważniejszego, o czym nas poinformowano wczoraj, prawda? A co będzie gościło w ramówce codziennie o godzinie 20, czyli być może już o tym gdzieś czytaliście, albo słyszeliście, albo widzieliście w ogóle, że telewizyjna jedynka teraz codziennie, nie wiem do kiedy.
1: Telewizyjna i radiowa też.
0: Tak.
1: Też.
0: Tak, ale znaczy radiowa to ma mieć jakieś chyba te swoje atrakcje, tak? Natomiast najgłośniej jest o telewizyjnej jedynce, która ma pokazywać codziennie homilię Jana Pawła II. My tutaj nie będziemy, wiecie, analizować tych wszystkich wątków, jakie się pojawiły w reportażu TVN24, potem w sejmowej debacie, nie dlatego, że się boimy albo nie mamy własnego zdania, tylko dlatego, że nie o tym jest nasz program, więc nie chcemy tworzyć aż tak daleko idących dygresji, ale myślę, że wystarczy powiedzieć, że no cel, który ewidentnie przyświeca tym, którzy zdecydowali się na wprowadzenie tej homilii do ramówki i uczynienie z niej pozycji codziennie emitowanej, no to ten cel to odniesie skutek całkowicie odwrotny i jakieś chęć przekonania widzów do papieża, do jego nauk może wręcz właśnie spowodować jakąś jeszcze większą niechęć, jeszcze większy odwrót choćby osób młodych, bo już się pojawiają takie żarty, że skoro to jest codziennie, to jest właśnie homilia marzeń, prawda, niczym Sylwester marzeń. Tak, no nie dziwią mnie.
1: I z pewnością pojawienie się tej pozycji programowej w ramówce telewizyjnej Jedynki nie jest bynajmniej przypadkiem.
0: Rzecz jasna, że nie jest przypadkiem, że to akurat teraz. Ja to nawet wczoraj włączyłam, nie wgłębiałam się jakoś w treść, ale jedyne, co mogę powiedzieć przynajmniej o tym, co było wczoraj, to że to nie jest jakiś jeden konkretny, długi fragment z jakiegoś wystąpienia papieża, tylko to są połączone jakieś takie krótkie fragmenty z różnych lat, z różnych kazań, wystąpień, czy jakiego tam słowa powinnam użyć.
1: Taki montaż robią.
0: Tak, czyli to jest montaż, ale wybaczcie, nie skupiłam się na tym, czego akurat dotyczyły te wypowiedzi, jakie wczoraj tam zostały pokazane. Ale ja wiem, że ty tutaj bronisz honoru prezeski Agnieszki i to nie tak, że tylko prezes tutaj się zdecydował, aby ten wątek papieski zaistniał na antenie, bo prezeska Agnieszka też o to dba, prawda?
1: Tak, na antenie radiowej Jedynki też jakieś będą elementy związane z...
0: Ale o 18.26, co to jest za godzina,
1: A czy przypadkiem wcześniej tam nie ma tego dziennika Radia Watykańskiego w 1C?
0: A jakoś chyba jest w tym czasie, rzeczywiście. No. Ale widziałam jakąś taką rozpiskę dzisiaj właśnie, że te treści papieskie będą w tygodniu 18.26, tam w weekend o 18.29, a w niedzielę 18.25 czy 3, już nie pamiętam. Także jeżeli
1: są bardzo precyzyjni, jeżeli chodzi o czas.
0: Jeżeli na to czekacie, to musicie, wiecie, gdzieś tutaj doczytać, żeby na pewno nie przeoczyć, bo to 18.23 czy 26.
1: Włączycie 5 minut później, już będzie koniec.
0: No, tak. Bo to są takie małe dawki, ale na pewno istotne. Dobrze, bardzo. Moi drodzy, my już tutaj się nie będziemy nad tym pastwić, a muzycznie odniesiemy się do teleturnieju. Wiesz czy nie wiesz, ale nie zagramy wam piosenki z domowego przedszkola.
1: Nie, zagramy wam piosenkę Do You Know What I Mean, a tę piosenkę wykona dla was zespół Oasis.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to był kawał mocnego grania, a i tak nie zaprezentowałem wam tego utworu od samego początku, kiedy to już tam na gitarach się naprawdę nieźle wyżywali. To Oasis za nami, a przed nami kolejne medialne wieści.
0: I pozostajemy, sami wiecie już gdzie.
1: W Imperium.
0: Tak, ale w kontekście internetowym jeszcze, o taki kontekst zahaczymy, o kolejną produkcję, która zostanie udostępniona w serwisie TVP VOD, co to już Michał umie z niego korzystać, bo umie korzystać z internetu.
1: Tak, taki nasz polski narodowy Netflix.
0: Więc jak pójdziesz oglądać Wiesz czy nie wiesz, to może jeszcze przy tej okazji obejrzysz produkcję, której rzeczywiście się już nie da obejrzeć w telewizji tak zwanej linearnej, a jest nią Love Me or Leave Me. Co to znaczy? Może nie wszyscy władają płynnie angielszczyzną. No, myślę, że podtytuł w języku polskim nam to wyjaśnia. Kochaj albo rzuć. No, tak to właśnie mniej więcej rzeczywiście można by przetłumaczyć. I ten program został zrealizowany na hiszpańskiej Gran Canaria. Mi się Gran Canaria to kojarzy z pamiętnikami z wakacji, to po pierwsze, ale po drugie, program realizowany w jakichś takich, że tak powiem, ciepłych krajach. I program, jak już tutaj tytuł może sugerować, randkowy, coś w tym rodzaju, no to zawsze dotychczas słynęli z tego nadawcy komercyjni, prawda? Mieliśmy te wszystkie i mamy dalej Love Island, Hotel Paradise, teraz True Love. Ale jak widać, telewizja polska idzie w ich ślady, ale nie tak właśnie wprost, bo nie daje tego na swoją antenę, tylko do internetu.
1: Nie, no bo to by się, wiesz, zaraz jakiś skandal obyczajowy zrobił.
0: No właśnie. Prowadzącą formatu została modelka Sandra Kubicka, postać, o której się trochę mówi w tym show biznesie, jest tam trochę plotek o niej, o jej związkach, ale wybaczcie, ja nie śledzę, zresztą nie o tym jest ten nasz program, więc już mniejsza o to. W każdym razie co do programu, to wystąpi w nim 8 par, które przygotowują się do ślubu i chcą ostatecznie sprawdzić, czy są gotowe na małżeństwo. Nie wiem, zawsze jakoś tak to było, że ci ludzie sami to wiedzieli, prawda? A teraz to patrz, co się porobiło.
1: Teraz musisz iść do telewizji, żeby się tego dowiedzieć.
0: Twórcy poddali te pary próbom, które jak oni przynajmniej twierdzą, i tak stanęłyby na drodze ich związków. Będzie to dla nich swoisty test przedmałżeński, podczas którego okaże się, jak ważna jest praca nad związkiem oraz sprawdzenie, czy partnerzy naprawdę się znają i są na tyle dobrze dobrani, by spędzić razem resztę życia. Uczestnicy reality show zamieszkali w luksusowej willi, czyli już dalej nam idą te skojarzenia z tymi wszystkimi programami, które tutaj wymieniłam, w której to willi nie mieli dostępu do telefonów i internetu. Mam tutaj jeszcze słowo od samej prowadzącej, która mówi, że to będzie pierwszy taki program, który nie jest oparty tylko na emocjach typowych dla reality show, ale na planie są też eksperci i profesjonaliści. Przepraszam, naprawdę pierwszy, bo ja myślałam, że to jest standardem, że jakiś psycholog jest na takim planie, bo to jest jednak duże emocjonalne przeżycie.
1: Oczywiście.
0: Tylko my może niekoniecznie tego psychologa tam widzimy, ale wiemy, że no, to nie randkowy program, ale że w Big Brotherze przecież taki psycholog był i uczestnicy mogli umówić się na rozmowę z nim i sądziłam, że to jest standardem, że takie wsparcie psychologiczne jest. Także no, przypuszczam, że rzeczywiście tak jest, tylko pani Sandra tutaj nie do końca ma taką wiedzę. W każdym odcinku uczestnicy będą komentować i oceniać nawzajem swoje poczynania oraz decydować, która para opuści program. Spotkają się też z ekspertami, którzy skonfrontują ich z kluczowymi dla związku tematami i dadzą narzędzia do pracy nad relacją. Czyli chyba wydaje mi się, że ta wypowiedź pani Sandry się odnosi do tego, że ci eksperci tutaj będą wyeksponowani, tak? Że rzeczywiście będziemy widzieć te spotkania z nimi. No a w innych programach no, oni są, tylko ich nie widać.
1: Są
0: no,
1: gdzieś tam za kulisami.
0: Tak. W półfinale pary odpowiedzą na pytania dotyczące przyszłości związku, a badanie reakcji mózgu zweryfikuje zgodność słów z emocjami.
1: Znowu jakiś wykrywacz kłamstw?
0: No przynajmniej takie jest skojarzenie, chyba że jakieś inne urządzenie tutaj wdrożą, ale rzeczywiście z tym True Love, które ostatnio miało premierę, się kojarzy. W finale natomiast wszyscy uczestnicy zagłosują na najlepiej według nich dobraną parę i zadecydują, kto wygra nagrodę główną, którą jest 100 tysięcy złotych. A tak to z kolei było w tym programie Pałacowe Love na TTV, że tam też inni uczestnicy głosowali na najlepiej dobraną parę, o ile dobrze pamiętam. Program Love Me or Leave Me, Kochaj albo Rzuć, będzie można oglądać w serwisie TVP VOD, począwszy od 16 marca, czyli to jest przyszły czwartek. Wtedy będzie miała miejsce premiera. Podejrzewam, że co tydzień będzie udostępniany kolejny odcinek. No i to już jest następna produkcja w takiej dystrybucji, bo oni na początku seriale postanowili w ten sposób dystrybuować. Jeden z nich, czyli Krucjata Prawo Serii, trafił już ostatnio do tej tak zwanej telewizji linearnej. W piątki go można oglądać, ale nie tylko seriale tak pokazują, bo był ten Kamper Polska prowadzony przez Izabelę Krzan. No a teraz właśnie takie randkowe show, także jeżeli lubicie takie programy, to może to coś dla was, aczkolwiek no, nie jest to nic zaskakującego, jeżeli ktoś zna podobne programy z innych stacji, chociaż no rzeczywiście takiego wątku sprawdzania par szykujących się do ślubu jeszcze nie było, więc może to was frapuje. Mnie akurat, powiem wam szczerze, że średnio, ale wciąż czekamy na wasze opinie, bo jesteśmy na żywo, więc nasz Facebook jest do waszej dyspozycji. Może na przykład chcecie zrecenzować te produkcje, o których mówiliśmy tydzień temu, obejrzeliście je po naszych opowieściach i teraz chcecie się podzielić opinią, czy było warto, no to wy się zastanówcie i możecie pisać w trakcie muzycznej przerwy, bo tak się składa, że Michał znalazł w naszej płytotece utwór, który nazywa się dokładnie tak jak ten program, czyli Love Me or Leave Me, a kto go dla nas zaśpiewa?
1: A tych wykonawców, którzy śpiewali taką piosenkę, to kilku było. Ja wybrałem akurat utwór Love Me or Leave Me w wykonaniu Roda Stewarta. I on już teraz na naszej antenie.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: W programie RTV teraz opuszczamy Imperium, a z Imperium przenosimy się do TVN-u. Tak.
0: No jest to ciągle źle, no jak nie, to Imperium, które wciąż taki ból we mnie wywołuje, to zaś jakieś lewactwo. No,
1: no widzisz, no, a tym razem będzie, i to wiesz, nie dość, że lewactwo, to teraz jeszcze jakaś taka, to się chyba nazywa pajdokracja wręcz, bo...
0: Ojej, gdzie no, jesteś inteligentny.
1: No, zdarza mi się, miewam przebłyski, bo teraz będzie mowa o nastolatkach, którzy rządzić będą kasą. Otóż od 14 marca, czyli od wtorku przyszłego, na antenie TVN będzie można oglądać nowy program, właśnie tak zatytułowany, Nastolatki rządzą kasą, który to w wiosennej ramówce zajmie miejsce Ślubu od pierwszego wejrzenia. Nastolatki rządzą kasą to polska wersja norweskiego formatu. Nie mam tu zapisanego jakiego, ale i tak bym tego pewnie nie przeczytał.
0: No więc właśnie.
1: Tak, formuła polega na tym, że nastolatkowie przejmują całkowitą kontrolę nad domowym budżetem, którym do tej pory dysponowali ich rodzice. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze. Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog i nauczyciel Marcin Józefaciuk. Seria Nastolatki rządzą kasą debiutuje na antenie TVN 14 marca. Odcinki będą emitowane w każdy wtorek o godzinie 21.35. A cykl składa się z 10 odcinków. Natomiast gdybyście byli ciekawi, co z emitowanym w tym miejscu kiedyś Ślubem od pierwszego wejrzenia, to spokojnie, on wróci, ale dopiero jesienią.
0: Tak, bo oni to tak tłumaczą, że to jest format, który wymaga czasu i tak dalej, dlatego taka przerwa w emisji. I co, zerkniesz, jak ci nastolatkowie będą rządzić kasą?
1: Jestem ciekaw,
0: co będzie wychodziło? Jestem ciekaw, czy będą wydawać te głupoty?
1: Tak, jestem ciekaw, na co będą wydawać. I podejrzewam, że to na początku właśnie, ja już oczyma wyobraźni widzę ten program. Jestem bardzo ciekaw, czy to, tak to będzie, jak przypuszczam, że najpierw okej, jest ileś tej kasy, to wydajemy rzeczywiście na jakieś głupoty, tak na samym początku, a potem się okazuje, że nie ma na to, nie ma na to, nie ma na to, no i tutaj ten pan nauczyciel Marcin wchodzi z różnymi mądrymi poradami, rzeczywiście wszyscy się tak nagle otrząsają, no że nie, że to trzeba mądrze i rozsądnie wydawać. Ciekawe, czy tak to będzie wyglądało, czy jakoś inaczej.
0: No też jakoś taki obraz mi się jawi w głowie, no ale może będziemy zaskoczeni. Nie jest to pomysł na program, który mnie bardzo przyciąga, ale przypuszczam, że na pierwszy odcinek zerknę z takiej ciekawości, że tak to ujmę, dziennikarskiej i po prostu dlatego, że mnie interesuje, jak takie formaty potem wyglądają w praktyce, w co ostatecznie taki właśnie pomysł i opis, który tutaj mieliśmy, się przeradza, więc zobaczę sobie pierwszy odcinek, może mnie to wciągnie.
1: Kto wie,
0: i będę oglądała kolejne. No, na razie aż tak tego nie widzę, ale się okaże. I powiedz mi, Michale, co ty znalazłeś tutaj za piosenkę, bo jestem w szoku. Ja nie znałam jeszcze, ale...
1: No nie mów, no to taka piosenka z czasów, kiedy ty należałaś do młodzieży.
0: No bo to, ale ja byłam młodzieżą zapóźnioną.
1: Ale tak, i ty byłaś młodzieżą niesłuchającą hip-hopu. A to no będzie właśnie tak, to będzie piosenka hip-hopowa, będzie Flexi P, który szuka tego hajsu. No i te nastolatki być może też będą musiały szukać tego hajsu tak pod koniec miesiąca, jak się już wszelkiego rodzaju wpływy na koncie będą zerować. Więc piosenka, myślę, że jak najbardziej w temacie. Teraz posłuchajmy.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: A my znowu zmieniamy stację telewizyjną. Z TVN przenosimy się do telewizji Puls.
0: Tak, nastawiamy się na relaks, chociaż już oni tym dżinglem się nie posługują, ale zawsze w naszych sercach. I no, mówi się wciąż o zmierzchu telewizji, że to już nie te czasy, że internet dochodzi do głosu. Mimo tego telewizja próbuje i próbuje docierać do różnych grup wiekowych, jeżeli chodzi o swoich odbiorców, i różne grupy wiekowe też angażuje do swoich produkcji. Bo mieliśmy tutaj przed chwilą program, w którym biorą udział przede wszystkim właśnie osoby w wieku nastoletnim, a tutaj mamy program, który połączy dwie grupy wiekowe, dwie zupełnie różne grupy o różnym statusie, jeżeli chodzi o ten czas, jaki mieli okazję już na naszym Westpadole przeżyć. A program się nazywa, no to już nam tytuł podpowie, o jakie dwie grupy wiekowe chodzi, Seniora chatka dla czterolatka. No, dziwniejszego tytułu nie słyszeliście jeszcze chyba, ale właśnie telewizja Puls coś takiego pokaże i będzie to pokazywać w niedzielę, począwszy od jutra, czyli od 12 marca. Co takiego o tym wiemy? Otóż to jest polska wersja, tym razem brytyjskiego formatu. My nie mamy swoich pomysłów żadnych, jesteśmy mało kreatywni jako naród chyba. Albo pomysły są, tylko jakoś się nie mogą przebić. W każdym razie ten format został zrealizowany dotychczas w 15 krajach. A na czym polega? Widzowie programu mogą oglądać, jak mieszkańcy domu spokojnej starości codziennie przez okres kilku tygodni spędzają czas z dziećmi w wieku przedszkolnym. W trakcie trwania programu eksperci analizują postępy fizyczne i psychiczne starszych uczestników oraz rozwój małych bohaterów. No jest to ciekawy pomysł, dosyć dziwny trochę, ale ciekawy.
1: Tak zawsze wydawało mi się, że tak czy inaczej to tego typu relacje są w większości rodzin na zasadzie dziadek, wnuczek czy wnuczka, babcia też, no ale widać, trzeba zrobić program do tego.
0: Tak. Premierowe odcinki programu Seniora Chatka dla czterolatka na antenie telewizji Puls będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 18, począwszy, tak jak powiedziałam, od jutra, czyli od niedzieli 12 marca. Cykl będzie się składać z 8-godzinnych odcinków, czyli no te dzieci tam codziennie będą spędzać czas z tymi starszymi osobami przez kilka miesięcy, ale treści ostatecznie z tego wyciągną na 8-godzinnych odcinków. Nie wiem, czy jestem ciekawa tego. Może fragment zobaczę,
1: ale wiesz,
0: żeby
1: co, taka,
0: zobaczyć format.
1: Tak, taka moja refleksja, naprawdę. Ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy wymyślają tego typu formaty, które przecież no, nie są jakieś bardzo skomplikowane. Oczywiście wiadomo, że wtedy trzeba napisać jakąś całą biblię takiego programu, czyli tę książkę, w której wszelkiego rodzaju informacje są zawarte, jak to należy realizować, jaka ma być scenografia i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę ja zazdroszczę takim ludziom, bo oni wymyślą coś takiego, potem sprzedają licencję i podejrzewam, że mają z tego niezły profit.
0: No to wiesz, co już co ci chcę powiedzieć. Wymyśl, jakżeś taki mądry jest.
1: No właśnie.
0: To się wydaje, że to takie proste, ale to właśnie chodzi o to, żeby wpaść na to,
1: żeby
0: co
1: wpaść,
0: nie? Na to,
1: no,
0: co chwyci.
1: Tak, tak, to prawda.
0: Toż do tego chyba też trzeba mieć jakieś doświadczenie.
1: Zapewne.
0: Żeby się orientować w tym medialnym rynku. No ale ty się było, nie było, orientujesz, robisz ten program już 6 rok, to już może jakoś tak potrafisz wywnioskować, co się widzom by spodobało. Czekamy na propozycję Michała i na ten hajs, jaki dzięki temu zgarniesz, nie będzie wtedy musiał szukać. A my skomentujemy muzycznie ten program spokojnie, nie piosenką Wesołe jest życie staruszka, bo ona już była u nas kilkukrotnie, a znów będzie komentarz anglojęzyczny, prawda? Old Man.
1: Tak,
0: tytuł.
1: Old Man, Wilson Phillips nam zaśpiewają teraz na naszej antenie, więc będzie znowu zagranicznie. A swoją drogą, a propos Wesołe jest życie staruszka, to jeżeli kiedyś odgrzebię w naszej płytotece, jeżeli jest to wykonanie tej piosenki Pawła Kukiza, bo wyobraź sobie, on to kiedyś zaśpiewał, tak? Zarapował nawet.
0: O, proszę.
1: No, to jeżeli to kiedyś odkopię, to będzie okazja, żeby
0: zagrać. Chyba jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, także może pozostańmy przy Old Man dzisiaj.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wilson Phillips za nami, a przed nami kolejne nowości w kolejnej stacji telewizyjnej.
0: Wracamy do grupy TVN i wracamy do stacji, o której już mówiliśmy tydzień temu w kontekście jednej ich nowości, która już pojawiła się na antenie, a nazywa się Biznesy Pełne Pasji. I wtedy zdaje się, że zapowiedzieliśmy nasz powrót do tej stacji, bo mamy kolejną nowość, która pojawi się jutro oraz nowości, na które przyjdzie poczekać troszeczkę dłużej. Ale zacznijmy od tej, która właśnie jutro będzie miała swoją premierę, a nosi ona tytuł Matki, Córki, Przyjaciółki. I w tymże właśnie programie matki i córki będą mogły spojrzeć na siebie z zupełnie innej perspektywy. Panie zamienią się miejscami. Na własnej skórze przekonają się, jak wygląda życie ich bliskich. W finale matka i córka wezmą udział we wspólnej sesji zdjęciowej, a za obiektywem stanie fotografka gwiazd. Czeka je wspólnie spędzony czas, makijażowa metamorfoza i dobór pięknych stylizacji. Uczestniczkami programu będą m.in. piosenkarka Honorata Skarbek i jej matka, no to te to chociaż kojarzę, chociaż dawno nie widziałam, oraz modelka Ola Helis wraz z matką. No tej to nie kojarzę.
1: Tej nie
0: może
1: kojarzysz. Ja
0: dlatego,
1: też nie.
0: Że świat modelingu jest mi raczej obcy. Natomiast jeżeli chodzi o te wątki makijażowe i beauty i jak tam byśmy jeszcze je mogli nazwać, no to tutaj istotną rolę, jak sądzę, będzie miał partner tego odcinka, którym jest Douglas. A cykl będzie nadawany w TVN Style w niedzielę o godzinie 11, począwszy od jutra, czyli od niedzieli 12 marca. No taka premierowa niedziela jutro, prawda?
1: Najpierw zgadza się.
0: Można sobie pooglądać coś o make-upie i o gwiazdach, potem za 7 godzin seniora chatkę, a później jeszcze wyciągnąć trochę ciekawostek z programu Wiesz czy nie wiesz, także no jak szykujecie się na te wszystkie nowości, to będziecie mieli co robić, ale to nie jest tak, że TVN Style się wypstrykuje ze wszystkich nowości już teraz, bo też to i owo szykuje na kwiecień, ale nieco do wszystkiego wiemy, na który dokładnie dzień kwietnia, prawda?
1: Zgadza się, natomiast sądząc po nazwie pierwszej propozycji TVN Style na nadchodzący miesiąc, to będzie to program emitowany zdecydowanie częściej niż raz w tygodniu, bo będzie to program zatytułowany Codzienny Lifestyle, więc no tak by się mogło wydawać, że to będzie emitowane codziennie, a przynajmniej może jakoś od poniedziałku do piątku. W tym programie znajdą się pozytywne informacje, między innymi z dziedziny zdrowia, mody, kuchni i show biznesu. I ten program będzie miał swoją premierę 3 kwietnia.
0: Natomiast, jeśli się dowiemy dokładnie, jakie tam godziny,
1: to
0: kiedy,
1: wam powiemy.
0: Co, to wam powiemy, natomiast też nie chcieliśmy, żeby ta informacja umknęła nam i wam, dlatego wam już przekazaliśmy ją w takim ubogim jeszcze dosyć kształcie. A jeszcze co tam mają dla nas na kwiecień?
1: Ano mają program zatytułowany Sąsiedzi kontra sąsiedzi. Do rywalizacji w tym programie staną sąsiadujące ze sobą rodziny, konkurujące o to, która z nich zorganizuje lepszą imprezę. Nie, po prostu to już naprawdę.
0: Kto to będzie oceniał?
1: No właśnie, może goście tych imprez.
0: No, zobaczymy w kwietniu, ale jeszcze nie wiemy kiedy, bo tutaj jeszcze nie sprecyzowano daty premiery. Znów, jeżeli się dowiemy, to wam przekażemy te informacje. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko nawiązać muzycznie do tej propozycji, która już jutro swoją premierę będzie miała.
1: Ja się już cieszę, bo będzie polskie country.
0: No nie da się ukryć, że ten utwór ma takie elementy. Widzicie, nigdy nie słuchaliście pod tym kątem, nie postrzegaliście tak Edyty Geppert, że ona wykonuje polskie country. Jak posłuchacie, to taki rytm i takie skrzypeczki, to jakoś tak rzeczywiście to jest. No i też tutaj będziemy mieć swego rodzaju, no może nie zamianę miejscami, ale wejście w rolę, prawda? Córki w rolę tę dotychczas jej nieznaną.
1: Tak, i to jest w ogóle ciekawe, że pani Edyta tu śpiewa wszystkie partie, że tak potrafiła swoim głosem.
0: Widzicie, tyle bogactwa w jednym utworze. Część z was na pewno zna, ale kto nie zna, ten pozna piosenkę Mamo, córko.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Edyta Geppert nam zaśpiewała, a teraz na naszej antenie zrobi się filmowo.
0: Tak, czyli dziedzina to jest, na której się znamy świetnie. Wy wiecie o tym, nie? Że sport, film, to są takie rzeczy, o których dużo wiemy.
1: I lifestyle.
0: A to już w ogóle. Dlatego może nie będziemy jakoś długo przy tym temacie się zatrzymywać, ale odnotować go koniecznie trzeba, bowiem Oscary, wręczenie tych nagród amerykańskich, słynnych, filmowych, już w ten weekend nas czeka, znaczy no z naszej perspektywy, no nie no z ich perspektywy to też jest weekend, a z naszej no właśnie tak na przełomie weekendu i tygodnia. Ci fani filmu to zawsze muszą tę jedną noc zarwać i pewnie potem w poniedziałek rano jest ciężko do pracy wstać, ale sądzę, że są osoby, które są gotowe na takie poświęcenia. To jest jubileuszowa 95. gala rozdania Oscarów i w Polsce, podobnie jak w poprzednich latach, rozdanie Oscarów będzie można obejrzeć wyłącznie w Canal Plus Premium oraz w serwisie Canal Plus Online. Studio Canal Plus, takie wiecie, komentujące to wszystko, co się tam będzie działo, poprowadzą, jak to określono, wybitni. Ja się nie znam, więc nie będę komentowała ich kompetencji, ale no znawcy filmu, dziennikarka i felietonistka prowadząca program Aktualności Filmowe Plus w Kanal Plus Karolina Korwin-Piotrowska oraz Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy i prezenter prowadzący Kino Movie w Ale Kino Plus i współprowadzący Aktualności Filmowych. Wydaje mi się, że to są osoby, które można było już w tych rolach zobaczyć w poprzednich latach. Nie mam pewności, czy no, co roku.
1: Panią Karolinę to na pewno.
0: Tak, i wydaje mi się, że pan Błażej też już miał okazję Oscary komentować. Transmisja z ceremonii odbędzie się w nocy z 12 na 13 marca, no czyli z niedzieli na poniedziałek w naszej strefie czasowej. To jest właśnie tak nieszczęśliwie się to układa, że to jest właśnie noc, no bo u nich to będzie godzina 20, prawda? A u nas od godziny 2 do 5, a jeszcze wcześniej poprzedzi tę galę półgodzinna relacja z czerwonego dywanu. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto może tutaj liczyć na nagrodę, no to znów nie żebym bazowała na własnej wiedzy, bo takową nie dysponuję w tym temacie wcale, ale jak to co roku bazuję na informacji o tym, kto ma najwięcej nominacji. Nominacje były ogłaszane jakoś w styczniu, z tego co pamiętam. No, logika by podpowiadała, że kto ma najwięcej nominacji, ten ma szansę na najwięcej statuetek, ale no różnie się to może ułożyć. W każdym razie aż 11 takich szans ma film Wszystko Wszędzie Naraz. Po 9 nominacji uzyskały produkcje Na Zachodzie Bez Zmian i Duchy i Nisherin, chyba dobrze czytam albo nie. 8 nominacji ma film Elvis, a 7 produkcja Fabelmanowie, przynajmniej się tak pisze, pewnie czyta się jeszcze jakoś inaczej. Nie wiem, jestem ignorantką, nie będę już czytała kolejnych tych tytułów, ale jeden tytuł koniecznie tutaj należy zawzmiankować, bowiem, moi Państwo, w kategorii najlepszy film międzynarodowy, kiedyś to się chyba nazywało nieanglojęzyczny, teraz jakoś inaczej to tłumaczą, a być może sam tytuł kategorii się zmienił. W każdym razie chodzi o te właśnie kategorie, które ma jakoś docenić te produkcje nieamerykańskie i w niej właśnie nominowana jest polska produkcja, film i o Jerzego Skolimowskiego. Tak więc oczywiście trzymamy kciuki jak co roku za naszych, chociaż no jest tutaj wprost mówione i reżyser też sobie z tego zdaje sprawę, że nie jest raczej faworytem. Jakiś niemiecki film tutaj jest typowany do wygranej w tej kategorii, ale może, nigdy nie wiadomo, może, prawda?
1: Dokładnie.
0: Także pozostaje nam wyczekiwać. Jeżeli się uda, to super, jeżeli nie, no to przecież ta nominacja jest i tak ogromnym osiągnięciem. Wydawajcie znać, czy widzieliście ten film albo te inne produkcje nominowane, o których wspomniałam, i kogo tutaj typujecie do wygranej. I tak jak też to mamy w zwyczaju, spuentujemy to wejście jedną z piosenek, która ma szansę na Oscara, bo jak to zwykle zapoznaliśmy się z listą tych filmowych utworów, jakie Akademia Filmowa uznała w tym roku za najlepsze. I mam dla Was taki utwór, który nie tylko w Ameryce uznano właśnie za najlepszy, ale chyba Telewizja Polska się bardzo z tym identyfikuje, bo jakoś tak często ta piosenka się pojawiała, to w jakiejś szansie na sukces, potem gdzieś jeszcze i w Polsacie chyba była śpiewana, kiedy ktoś się wcielał w postać Lady Gagi, bo to ona oryginalnie ten utwór wykonywała. Został on zamieszczony w ścieżce dźwiękowej filmu Top Gun Maverick i właśnie teraz go posłuchamy. Hold My Hand, taki jest jego tytuł.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A teraz w końcu pora przejść do tematów radiowych, bo pamiętacie, że RTV.
0: No tak, ale jakoś tak. U nas zawsze odwrotnie i te proporcje są, jakie są.
1: Ale TVR dziwnie by się wymawiało, to zostajemy przy RTV.
0: No więc właśnie, a poza tym tak się chyba nazywa bodajże rumuński nadawca publiczny, więc jeszcze byśmy was jakoś w błąd wprowadzali, my z nimi nic nie mamy wspólnego. A właśnie radio to jest wątek, który jak się okazało tuż przed naszą audycją wypełni dwa wejścia, ale to może po kolei. Zaczniemy od radia w kontekście internetu.
1: Tak, zaczynamy od radia Nowy Świat, bo oni mają coś nowego i to nie jedną audycję, jeżeli chodzi o rzeczy premierowe. A nowa ramówka wystartowała już wczoraj i cóż, zaczęli od nowej audycji. Jest to audycja międzynarodowa zatytułowana Cały Nasz Świat. Ten godzinny program prowadzą Jan Jańczy, Tomasz Ławnicki i Patryk Rabiega. Swoją drogą pan Tomasz to teraz się w ogóle zaangażował zdecydowanie bardziej w działalność Radia Nowy Świat, bo jest szefem informacji tamże, chyba właśnie od marca.
0: No, tak.
1: W każdy piątek po godzinie 11 redaktorzy programu podsumują najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia, zarówno te obszernie komentowane w Polsce i na świecie, jak i te, które z różnych powodów nie miały szansy dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Gośćmi programu będą komentatorzy i eksperci z różnych dziedzin, którzy w rozmowach z prowadzącymi poruszać będą tematy polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, a także te poświęcone nauce. Stałymi punktami każdego programu poza rozmowami będą także m.in. felietony i materiały reporterskie. To, co nas łączy, to zainteresowanie krajami, które zazwyczaj są pomijane w polskich mediach. Nie chcemy, by audycja miała wyłącznie eurocentryczny charakter, tak mówią prowadzący. Muzyka w audycji będzie tylko miłym dodatkiem, ale zawsze będzie związana z krajami, które są tematem bieżącego programu. Przypomnijmy, audycja Cały Nasz Świat w piątki po godzinie 11. Więc rzeczywiście myślę, że taka dosyć ciekawa audycja i słuchać się tego będzie przyjemnie, szczególnie, że jeszcze tu muzyka zostanie odpowiednio dobrana. Także fajnie, fajnie, ale to nie wszystko, co ma nam do zaoferowania Radio Nowy Świat, bo kolejna nowość na antenie stacji to program Wybory Osobiste. W najbliższy wtorek między godziną 10 a 11 Patryk Rabiega zaprosi słuchaczy na tę właśnie autorską audycję muzyczną. Wybory Osobiste to program, w którym będą królować eklektyzm i nieoczywistość. Stałe miejsce znajdą tu artyści z różnych muzycznych gatunków, a przeszłość będziemy łączyć z teraźniejszością. Nie zabraknie emocji. W końcu Wybory Osobiste to nie tylko część tytułu, ale także muzyczna obietnica, tak wyjaśnia prowadzący. Nowością będzie też cykl Tomasza Ławnickiego o Czechach w porannej środowej audycji Nowy Świt. Co tydzień redaktor Ławnicki zabierze nas w podróż do naszych południowych sąsiadów. Pierwszy odcinek już w najbliższą środę, 15 marca, tuż po godzinie 9. I kolejna nowość to audycja Weroniki Waszkowicz zatytułowana Niezapominajki. Będzie to program emitowany raz w miesiącu w niedzielę między godziną 20 a 22. Audycja ta będzie pojawiać się rotacyjnie z audycjami Piosennik Andrzeja Poniedzielskiego, który wraca na antenę dwa razy w miesiącu, oraz Archiwum Polskiej Rozrywki, które prowadzą Weronika Waszkowicz i Michał Nogaś raz w miesiącu. Pierwsza audycja Niezapominajki już za tydzień, 19 marca. A co to właściwie będzie? Otóż jak opisuje program sama prowadząca, w świecie rekordów i rywalizacji mam ochotę na wciśnięcie guzika stop. Przyjrzenie się codzienności. Chcę to zrobić razem z Państwem. Stwórzmy wspólnie magazyn dobrych wspomnień, w którym kluczem dostępu będą opowieści o ludziach, którzy nas uformowali, o smakach, które pamięta się mimo upływu lat, o pomyłkach, które wyszły człowiekowi na dobre. Krótkie pytania i szczere odpowiedzi. Życie jest sinusoidą, dlatego w gorszych chwilach warto mieć swój emocjonalny schron. Dobre historie nie tracą aktualności, warto się nimi podzielić. Opowieści będą przeplatać się z muzyką. Wrócimy do utworów, które będą przenosić do konkretnych momentów życia i podsumujemy nowe dźwięki, które warto zapamiętać. Niedzielny wieczór będzie okazją do śledzenia historii gości, ale też do zadania sobie ważnych pytań. Nazwijmy to aktualizacją wewnętrznego oprogramowania. No cóż, zobaczymy, co z tego będzie, czy ten program będzie rzeczywiście interesujący. Miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o powroty, no to 21 marca ze swoim cyklem o Afryce wraca Mikołaj Kierski. Będzie można go posłuchać co drugi wtorek w audycji Nowy Świt na przemian z cyklem Mateusza Kuśmierka znalezione w internecie, który już 14 marca pojawi się na antenie Radia Nowy Świat. A nowe propozycje Radia Nowy Świat powodują zmiany w nadawaniu niektórych audycji. I tak. Klimaty na raty Jana Jańczego przechodzą z piątku na wtorek, między godzinę 14 a 16. Audycja Marcina Mana, Personal Bigos, od 12 marca jest emitowana w niedzielę i o godzinę dłużej w dodatku, czyli już od jutra, od 22 do północy, będziecie mogli spotykać się z panem Marcinem, a Adam Stasiak z Akademią Rocka przechodzi z wtorku na piątek na godzinę 15. No i mamy jeszcze jedną zamianę, mianowicie motyw przewodni Mateusza Kuśmierka od 10 marca przechodzi z wtorku na piątek na godzinę 14. No i wraca audycja Marceliny Słomian, dobrze nastrojone po polsku, która to będzie emitowana w niedzielę między godziną 14 a 15. Sporo tych nowości, sporo też zmian w ramówce, trzeba się przyzwyczajać po prostu.
0: Tak, to nie ma innego wyjścia. Jeżeli jest się fanem, natomiast oferta antenowa to jedno, ale drugie to rozbudowa oferty podcastowej i zwiększenie listy podcastów Extra Plus, tak, bo oni mają teraz tę ofertę, którą tak jakoś dziwnie nazywają, Extra Plus, jeszcze po prostu trzeba dodać jakieś super, hiper, coś tam. Czyli to są podcasty dostępne od progu patronackiego 20 zł, a także dochodzi możliwość usłyszenia ich w zaktualizowanej aplikacji Radia Nowy Świat. Jeżeli wiecie, jakie tam aktualizacje weszły czy wchodzą, no to dajcie znać, mamy nadzieję, że nie zepsują dostępności. Natomiast jakie to będą podcasty? Mamy trzy nowości w tym zakresie. Pierwszą przygotowuje Magda Jeton i będzie się ona nazywała Z archiwum Pani M. I mamy tutaj cytat samej prowadzącej, który myślę, że najlepiej to scharakteryzuje, bo to jest, myślę, że bardzo ciekawa geneza tego programu. Otóż, jak mówi pani Jeton, dokonałam pewnego odkrycia, w czym pomogła mi moja 7-letnia wnuczka Monika. Otóż nagle wyjęła z półki bardzo grubą książkę i powiedziała: babciu, musimy natychmiast zacząć ją czytać. Dlaczego natychmiast? No bo żeby zdążyć ją skończyć przed twoją śmiercią. Musisz, babciu, przyznać, że wiele ci nie zostało.
1: I dzieci są bardzo szczere.
0: Ciekawe, czy Monika potem dostała jakąś karę, czy co jej babcia zrobiła. No w każdym razie na tej podstawie myśliła audycję, więc nie obraziła się.
1: To jeszcze wnuczka Monika powinna jakąś nagrodę dostać.
0: No więc właśnie. No i Magda Jeton, jak mówi, pomyślałam, że może powinnam coś z tym zrobić. Ponad 40 lat pracuję w zawodzie dziennikarskim. Spotkałam setki wspaniałych ludzi i usłyszałam tysiące różnych historyjek. Pomyślałam sobie, jeśli nie zacznę ich opowiadać teraz, to przed śmiercią nie zdążę. A poza tym w ten sposób mam szansę podziękować patronom Radia Nowy Świat. Za całokształt bardzo Państwu dziękuję. Także przekazujemy podziękowania, ale dla patronów tylko. Jak nie patronujecie, to się Wam nie należy. No ale to tak, rzeczywiście wiemy, że pani Jeton ma się czym dzielić, jeżeli chodzi o te wspomnienia, prawda? Historyjki, był ten cykl w Radiowej Trójce, pani Magdo, pani pierwszej to powiem. Książka nawet wyszła na tej bazie, którą mam w domu. No też jest chyba grupa.
1: Tak, to może to jest ta książka?
0: No właśnie, też się nad tym zaczęłam zastanawiać, czy to tutaj nie zostało sprecyzowane. W każdym razie drugi podcast szykują Wojciech Mann i Maciej Jankowski i będzie on nosił tytuł Komu piosenkę? Takie pytanie w tytule postawiono. I opisano to w ten sposób, że każda piosenka ma swoją historię, nie sposób opowiedzieć ich wszystkich. Są jednak takie muzyczne perły, obok których nie sposób przejść obojętnie. Fakty, ciekawostki, anegdoty, to wszystko i więcej w każdym odcinku podcastu Komu piosenkę. I trzecią propozycję ma dla nas Jan Janczy. Jest to Skandynawski trop. Nowy cykl podcastów Extra Plus koncentrował się będzie na obszarze Europy Północnej. W kolejnych wydaniach programu słuchacze będą lepiej poznawać uwarunkowania społeczne, historyczne i kulturowe tego regionu, który budzi w Polsce coraz żywsze zainteresowanie. Każdy odcinek będzie opowieścią poświęconą jednemu konkretnemu wydarzeniu bądź fenomenowi. Poza poszczególnymi tymi historiami usłyszeć będzie można materiały dźwiękowe, w tym archiwalne i odpowiednio dobraną muzykę. Także takie są nowości Radia Nowy Świat. Piszcie, które z nich Was zaintrygowały najbardziej, a my teraz muzycznie zajrzymy do jednego z naszych sąsiadów, do którego też zajrzy muzycznie i nie tylko, jak sądzę, przede wszystkim no, różne aspekty tego właśnie kraju, czyli Czech, Tomasz Ławnicki opisze w swoim cyklu w środowej porannej audycji Radia Nowy Świat. No i skoro Nowy Świat, no to było, nie było, chcą czy nie chcą, z tą trójką się jakoś kojarzy. I jest taki artysta czeski, który na antenie trójki wiele razy się pojawiał, czy to przy okazjach koncertowych, czy to na liście przebojów tego radia miał swoje stałe miejsce ze swoimi coraz to nowszymi piosenkami. Tym artystą jest Jaromir Nohawica i teraz właśnie zagramy taką piosenkę, którą ja jeszcze z czasów

0: na antenie tej stacji, które już od zeszłego tygodnia funkcjonują na jej antenie. Zaczynamy od programu Kalejdoskop Sportowych Legend. To niespełna półgodzinny program, w którym przybliżane są sylwetki wybitnych polskich sportowców i olimpijczyków. Audycja utrzymana jest w konwencji rozmowy z głównym bohaterem, a gospodarzami programu naprzemiennie są Rafał Bała i Cezary Gurjew.
1: No tego drugiego to kojarzę rzeczywiście z radiowej jedynki, z jakiejś telewizji, z jakichś sportowych relacji, ale tego pierwszego nazwiska też nie znałam dotychczas.
0: Tak, bo oni są...
1: Może dlatego, że moja orientacja w sporcie jest taka jak w filmie.
0: Całkiem możliwe. Natomiast panowie obaj należą do redakcji sportowej Polskiego Radia. Bohaterem pierwszego odcinka programu wyemitowanego w niedzielę kilka minut po godzinie 15 był Jacek Wszoła. Także w niedzielę, ale 5 minut po godzinie 17 emitowana na antenie Polskiego Radia 24 jest kolejna nowość, mianowicie program podróżnika i orientalisty Rafała Tomańskiego, zatytułowany Środek od Środka. Nowy cykl opisuje Azję i ma pomóc zrozumieć Europejczykom ten kontynent. Tomański w każdym z odcinków opisywać będzie trudne z pozoru do zrozumienia sprawy tego rejonu i stara się dotrzeć do ich sedna. I to
1: by się... taka nowość?
0: No właśnie by się mogło wydawać, że to taka nowość na antenie Polskiego Radia 24. Owszem, ale nie w ogóle na antenie Polskiego Radia, bo ta nowość od czerwca ubiegłego roku była nadawana w Trójce w ramach cotygodniowego cyklu Świat do trzeciej. Słuchać jej można było między godziną 14:30 a 15:00. I jeszcze mamy zmianę personalną. Otóż od początku marca nowym prowadzącym popołudniowe publicystyczne pasmo w Polskim Radiu 24 jest Maciej Wolny, związany dotychczas z telewizją w Polsce.pl. No i cóż, wygląda na to, że to jest człowiek, który ma zastąpić Antoniego Trzmiela, który od początku stycznia zniknął z tej anteny, o czym też zresztą wspominaliśmy już jakiś czas temu. I tyle, jeżeli chodzi o Polskie Radio 24. Teraz przenosimy się do Eurozetu. Na dobry początek kilka słów na temat Radia Z, a potem zakończymy to nasze dzisiejsze wejście też smutną informacją na temat człowieka, który z Radiem Z był związany. Ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie też mamy jedno odejście, ale takie odejście personalne, tak bym powiedział. Otóż z Radia Z po 27 latach odeszła poznańska reporterka rozgłośni Danka Woźnicka. Jak powiedziała w rozmowie z press-serwisem, była to jej decyzja, nikt jej nie zwolnił. Pracę w Radiu Z zakończyła z końcem lutego, a do zespołu Radia Z dołączyła już dawno, bo w 1996 roku. No i to jest informacja dotycząca Radia Z bezpośrednio, a teraz kilka słów na temat tego, co tam się dzieje, bo przecież Agora przejęła już tak rzeczywiście, Eurozet ma tam 51% udziału, więc może rządzić, dzielić i mieszać. No i w ramach nowej grupy Eurozet, czyli połączenie, będącej połączeniem Eurozetu i grupy radiowej Agory, został powołany sztab operacyjny, w którym reprezentowane będą obie firmy, czyli Agora i Eurozet. Początkowo nie informowano, kto znajdzie się w tym gremium, ale obecnie znany jest już skład, tam jest 10 osób zaangażowanych, ale myślę, że szczególną uwagę warto zwrócić na dwa nazwiska. Kamila Ceran to dyrektor zarządzająca obszarem informacji i publicystyki, odpowiedzialna za przygotowanie strategii wykorzystania potencjału informacyjnego obu organizacji, kierująca również pracą Radia Tok FM. Kamila Ceran teraz w Agorze, a gdzie była wcześniej? Była wcześniej w Radiu Z, oczywiście.

0: I tak samo sytuacja, że sytuacja ma się z drugą osobą, mianowicie z Piotrem Jaroszewskim. To dyrektor zarządzający obszarem stacji muzycznych, no i również kiedyś był prezenterem Radia Z. Więc wszystko, jak to mawiają, koło zatacza okrąg. Kiedyś odchodzili z Eurozetu do Agory, a teraz znowu spotykają się w Eurozecie.
1: Tak się te ludzkie losy plotą. No i a propos właśnie ludzkich losów, informacja, która dotarła do nas tuż przed rozpoczęciem naszego programu, więc tutaj szybko staraliśmy się coś przygotować dla Was, aby uczcić pamięć prezentera radiowego, telewizyjnego, ale także, jak się okazało, co jakoś tak średnio było w mojej pamięci, artysty związanego z kabaretem, Janusz Weiss nie żyje. Taką informację przekazało Radio Z, powołując się na jego syna. Janusz Weiss urodził się 31 maja 1948 roku. Był jednym z założycieli grupy kabaretowej Salon Niezależnych, między innymi z Jackiem Klejfem, to tam działał. No i w roku 90 wraz z Andrzejem Wojciechowskim on właśnie zakładał Radio Z i tak jak jest to teraz przywoływane w materiałach wspomnieniowych, to on rekrutował osoby, które po dziś dzień możemy gdzieś tam usłyszeć w różnych stacjach radiowych i które dla radiofonii tej lat 90 i późniejszej mają spore zasługi, jak chociażby Marzena Chełminiak, czy jak Wojciech Jagielski.
0: Tak, bo to był taki w ogóle podział, że Andrzej Wojciechowski odpowiedzialny był bardziej za tę sekcję informacyjną Radia Z i jego to przede wszystkim interesowało, natomiast Janusz Weiss był takim szefem anteny, on odpowiedzialny był za pracę prezenterów, w ten sposób się panowie podzielili.
1: I to jednak, z czego przede wszystkim pana Janusza kojarzymy, jeżeli chodzi o radio, no to jest kultowa audycja, w której dzwonił do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie.
0: Oj, tak.
1: Prowadził też, zdaje się, później taki program jak Wszystkie Pytania Świata i w tym Radiu Z był do 2013 roku. Później przez 3 lata związany był z Radiową Jedynką, gdzie też kilka audycji prowadził, ale radio to nie było jedyne miejsce, gdzie się udzielał, bo od roku 93 do 2005 związany był z Telewizją Polską, a tam był gospodarzem teleturnieju Miliard w Rozumie, a także kilku innych jakichś mniej popularnych produkcji, ale Miliard w Rozumie myślę, że jest pamiętany przez widzów do dziś. Warto dodać, że w 2011 roku Janusz Weiss został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za te swoje wszystkie zasługi, których na pewno jest niemało, także to jest postać z pewnością warta docenienia. I tak się składa, że mamy piosenkę dobraną tutaj nieprzypadkowo, która zwieńczy 179. wydanie programu RTV. Utwór związany z Radiem Z, ale nie tylko z tego powodu ta piosenka się u nas pojawia. Już zresztą kiedyś się pojawiła. Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, taki jest tytuł, śpiewała to wcześniej Magda Umer, a napisał ten utwór Andrzej Wojciechowski, wspominany już twórca Radia Z. I w roku 2000 na dziesięciolecie rozgłośni powstała taka specjalna wersja, którą nagrała Anna Maria Jopek, ale jak będziecie słuchać uważnie, to usłyszycie tam taki pewien męski głos, który zada pewne pytanie podmiotowi lirycznemu, więc można jakoś tak sobie wyobrazić, że to właśnie on uosabia tę postać, do której kierowany jest przekaz piosenki Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham. I w tej właśnie roli owego mężczyzny występuje Janusz Weiss, wspominany tutaj dzisiaj. Także słuchajcie uważnie, a usłyszycie jego głos.
0: Tak, głos pana Janusza, no to jest naprawdę bardzo, bardzo charakterystyczny. Myślę, że nie do podrobienia.
1: Z pewnością.
0: Tak. I właśnie tą piosenką kończymy dzisiejsze wydanie programu RTV. Czy usłyszymy się za tydzień? Tego nie wiemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestię informacyjną, ile różnych nowości nam media przyniosą. Ale jeżeli nie za tydzień, to myślę, że za dwa się tu z Wami spotkamy i będziemy mieć dla Was kolejne medialne wieści. Na dziś dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kalendarzu mamy środę, to 12 dzień grudnia 2018 roku, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej krótkiej audycji. Dziś jestem sam w naszym radiowym studiu, no i dziś będę opowiadał o metodzie, którą nawet swego czasu opisywałem w Tyfloświecie, zatem jeżeli macie ochotę na ten tekst w formie pisanej, na tę opowieść w formie pisanej, w formie tekstu, to odsyłam na portal tyfloświat.pl. Działamy, mamy się dobrze, jesteśmy. Zapraszam, www.tyfloświat.pl, tyfloswiat.pl. Tam ten artykuł gdzieś daleko, daleko, daleko jest, bo pisałem o tym już parę lat temu. Zdążyło się to troszeczkę zdezaktualizować o tyle, że będziemy musieli użyć innej przeglądarki niż tej, o której wspominałem, a to dlatego, że no niestety, czasy się zmieniają, a może i na szczęście, nowe technologie nadchodzą, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z dostępnością i wygodą rozwiązywania różnych problemów, to czasem te starsze rzeczy są jednak dla nas posługujących się czytnikami ekranu wygodniejsze. I dziś będę używał takiej trochę przestarzałej technologii, której już tak naprawdę nie uświadczycie w prosty sposób, ale spokojnie, ja wszystko Wam dostarczę, zatem jeżeli będziecie chcieli skorzystać z opisanego tu narzędzia, nie ma problemu, w komentarzu pod tą audycją dostaniecie odpowiedni link do wtyczki Live HTTP Headers, której to, jak ostatnio przeglądałem, nie ma już w sklepie z dodatkami Mozilla, bo właśnie dla tej przeglądarki internetowej jest przeznaczony ten właśnie dodatek. Na szczęście jest on kompatybilny z inną przeglądarką, która w dalszym ciągu jest jakoś tam rozwijana i którą zresztą również jakiś czas temu na antenie Tyfloradia opisywał specjalnie dla Was Robert Łabęcki. A mowa tu o przeglądarce, która nazywa się Basilisk i właśnie z racji tego, że mamy Basiliska, to będziemy mogli z wtyczki Live HTTP Headers skorzystać. Ale ktoś mógłby zapytać, ale właściwie po co? Co my chcemy osiągnąć i o co mi tak właściwie chodzi? Już mówię, to będzie szczególnie audycja dla tych wszystkich, którzy nadal korzystają z odtwarzaczy zewnętrznych i nie bardzo im się podoba korzystanie z różnego rodzaju odtwarzaczy wbudowanych w przeglądarki. A to dlatego, że czasem te odtwarzacze nie są zbyt dostępne, czasem uruchamia nam się ten dźwięk automatycznie, a my byśmy sobie tego na przykład nie życzyli, czasem niektóre kontrolki nie są w ogóle osiągalne z poziomu klawiatury, nie współpracują z naszymi czytnikami ekranu, albo po prostu chcemy sobie gdzieś załadować ten link do strumienia radia internetowego do naszego ulubionego zewnętrznego odtwarzacza i tam sobie z niego korzystać. Dlaczego w ogóle stacje radiowe nam to utrudniają? Kiedyś, jeszcze parę lat temu, większość stacji bez większego problemu ułatwiała nam nawet to i co prawda na swoich stronach często miały one różnego rodzaju odtwarzacze internetowe, kiedyś jeszcze we Flashu, teraz w nowoczesnym HTML-u w wersji 5, ale oprócz tego były takie linki, że jeżeli chcesz posłuchać naszego radia za pomocą odtwarzacza zewnętrznego, kliknij tutaj. No i nadal tak się dzieje, ale nie zawsze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi rzecz jasna o pieniądze. Te odtwarzacze, które znajdują się na stronach internetowych, czasem wyświetlają też różnego rodzaju reklamy. I jeżeli my słuchamy sobie takiego radia z odtwarzacza zewnętrznego, no to nie jesteśmy przez te reklamy bombardowani, a tym samym stacja, udostępniając nam strumień internetowy, nie zarabia. Często też, szczególnie w przypadku niektórych firm, instytucji zajmujących się licencjonowaniem, oni mają takie swoje różne dziwne wymagania, mówiące o tym, że tak naprawdę, jeżeli chcemy słuchać danego radia, to musimy naszym słuchaczom udostępniać na przykład odtwarzacz, który będzie osadzony w jakimś tam konkretnym miejscu. Albo że na przykład nie można tego radia słuchać za pomocą linków zewnętrznych. Kiedyś spotkałem się z takimi firmami licencjonującymi w ten sposób kwestie praw autorskich związanych z muzyką. Oczywiście technicznie jest to bzdurą i taki link bez problemu jesteśmy w stanie wydobyć. No ale właściciel radia internetowego jest zobligowany, żeby tego linku nam nie udostępniać, więc my musimy gdzieś tam sobie pogrzebać, pokopać w sieci, czy to w źródle strony, czy to właśnie analizując nagłówki HTTP. Ja mam taki jeden przykład stacji internetowej, o której będę chciał dziś opowiedzieć. Właściwie to jest stacja naziemna, która też nadaje w internecie. Przykład pierwszy z brzegu. W Tyfloświecie, zdaje się, wspominałem o VOA One, Głosu Ameryki. Dziś też wybierzemy się do Stanów Zjednoczonych. Będę opisywał nowo tworzone radio, które nazywa się Lake FM. To jest też ciekawa stacja, bo to jest, zdaje się, druga stacja w Stanach Zjednoczonych, a pierwsza, jeżeli chodzi o Europejczyka, który dostał koncesję. Bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych chcemy się ubiegać o koncesję, no to musimy być obywatelami Stanów Zjednoczonych z reguły. No a z jakiegoś innego kontynentu ktoś już dostał, ale z Europy to, zdaje się, właśnie pierwszy człowiek dostał tę koncesję, a swoją drogą ma żonę Polkę. Taka ciekawostka na marginesie. A będziemy sobie szukali odnośnika do tego strumienia za chwileczkę, ale najpierw o samych nagłówkach HTTP. Co to w ogóle jest i po co to śledzić i jak to w ogóle działa? No słuchajcie, wpisujemy sobie adres dowolnej strony internetowej, ale przeglądarka z serwerem mają swój odpowiedni jakby język komunikacji, za pomocą którego wymieniają się różnego rodzaju informacjami. I od momentu wpisania przez nas frazy, na przykład www.google.com, do załadowania się tej strony Google, no to chwilę to trwa, a w tym czasie, w tych ułamkach sekund, no, wymieniana jest spora ilość różnego rodzaju wiadomości. I teraz możemy sobie oczywiście takie nagłówki HTTP, które wymienia serwer z przeglądarką, podejrzeć. To nie jest żadna tajemnica. Mamy do tego dostęp, są różnego rodzaju wtyczki, dzięki którym możemy to wszystko sobie przejrzeć. Natomiast dla nas te wtyczki są niezbyt wygodne. Powiem szczerze. Jest jakaś wtyczka dla Chroma, jest trochę tych wtyczek też dla Firefoxa, ale szczerze mówiąc, najbardziej podoba mi się wtyczka, o której dziś będę mówił, czyli Live HTTP Headers, przede wszystkim dlatego, że zawartość tej konwersacji HTTP z naszym serwerem, czy to jakimś innym, możemy sobie w bardzo prosty sposób skopiować do schowka i wkleić do notatnika, a potem to już wiadomo, Ctrl F i szukamy tego, co nam jest potrzebne. Teraz może już od tej teorii pozwolę sobie przejść do kwestii związanych z praktyką. Jak zawsze kwestia odpowiedniej konfiguracji karty, żebyście to wszystko, moi drodzy, słyszeli. No to proszę bardzo, mam już skonfigurowaną kartę. Mam nadzieję, że to słyszycie, tak? Już tu mam Lake FM, ale na razie sobie ten Lake FM zamkniemy, bo najpierw musimy zainstalować wtyczkę Live HTTP Headers. Ja ją specjalnie odinstalowałem, żeby pokazać wam proces instalacji, bo to też nie jest takie proste, bo musimy zainstalować to z pliku XPI, czyli takiego pliku dodatków. Ja ten plik dodatków wam udostępnię na swoim serwerze, będziecie mogli go sobie pobrać. Spokojnie, to jest plik, który kiedyś był udostępniany przez repozytorium wtyczek dla Firefoxa, no więc powinien być bezpieczny. Ja go używam, nic złego mi się nie dzieje. Ja już mam podświetlone tu everythingiem, a przynajmniej myślałem, że mam. Zdaje się, że mi się skasował ten tytuł, więc sobie teraz wyszukam ten plik na dysku. Tak, mam to na dysku F, więc teraz sobie kopiuję ścieżkę do tego pliku za pomocą Ctrl-C i teraz naciskam sobie Ctrl-O. Wklejam i mam ścieżkę. Tak, Live HTTP Headers, znajdujący się plik na dysku F. Naciskam Enter. Alert. No niestety, mało to wygodne, ale musimy to tak zrobić. O, proszę bardzo, Alt R teraz jeszcze. Przed momentem nacisnąłem Alt I, teraz naciskam Alt R.
1: No.
0: I co? Zrestartujesz się. O, to może jeszcze raz. Naciśnijmy. A, bo przełączam je między tymi dwoma przyciskami, które mają ten sam skrót. No to na restart now bez rozwijane naciskam spację. Tak, Station Playlist Studio to jest coś, co nam akurat dziś nie będzie potrzebne. Bazilisk się restartuje i już mam bazyliska otwartego. Zrestartował się, teraz sprawdźmy, czy Live HTTP Headers w ogóle znajduje się w naszej przeglądarce. Przechodzimy sobie Alt, naciskając najpierw i rozwijając menu. Przechodzimy sobie do Tools. I mamy coś takiego jak Live HTTP Headers. Naciskam teraz Enter. I interesuje nas pierwsza zakładka, tak, to jest pierwsza zakładka, headers. Mamy tu jeszcze inne zakładki. Generator, możemy sobie generować własne nagłówki HTTP, za pomocą których możemy próbować różne dziwne rzeczy robić z serwerem www. Config, about. I to jest tyle. Nas interesuje tylko ta pierwsza zakładka. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby opowiadać wam o jakichś kwestiach związanych z konfiguracją, z filtrowaniem. Ja wykorzystuję tę wtyczkę w bardzo prosty sposób i dziś nie będzie to audycja z cyklu pokażę wam każdą opcję, jak ona tu działa, tylko pokażę wam taki prosty przykład, w jaki możemy sobie to możemy sobie tej wtyczki użyć i po prostu osiągnąć konkretny efekt. Więc mam teraz to drzewko i mam Live HTTP Headers. Ono jest w osobnym okienku, jak sami widzicie. Jak nacisnę Alt Tab, to mam okno bazyliska. I teraz, jeżeli wszedłbym na jakąś stronę, to w tym momencie, od momentu otwarcia Live HTTP Headers do momentu zamknięcia, on będzie logował wszystkie nagłówki HTTP z tej strony, na którą wejdę, jak i z każdej innej. Więc ja, szczerze mówiąc, radzę otwierać tę wtyczkę tylko wtedy, kiedy będziemy jej potrzebować, bo jak zostawimy sobie otwarte to okienko, to nagle się okaże, że będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo niepotrzebnych nagłówków do przeglądania. Otworzymy sobie na przykład Google. Tak, mamy otwarty Google i teraz proszę bardzo zobaczcie, co w Live HTTP Headers nam się wydarzyło. Mamy drzewo. To drzewo nie jest już puste. Naciskam Home. HTTP Detect Portal Alemonor QCSTXT Element drzewa QCSTXT HTTP 1.1 Host Detect Portal Alemonor. Tak, tu jeszcze przy okazji widać, że się Bazilisk odwoływał do swojego Pale Moon, do swojego macierzystego portalu. Coś on będzie chciał zapewne. I tu przesuwając się strzałką, czytamy cały protokół rozmowy naszej przeglądarki z serwerami. Na sam koniec sobie przejdziemy. Tak, tu jakieś reklamy i tak dalej. Mamy cały zapis tej korespondencji. Ja wczytałem tylko jedną stronę. Teraz zobaczmy może. Teraz nacisnąłem menu kontekstowe i zaznaczę to wszystko. Teraz jeszcze raz kontekstowe. Copy. I teraz otworzymy sobie notatnik. To zobaczmy. 33,976 znaków. Widzicie? 33,966 znaków. To jest bardzo dużo tekstu. A ja tylko otworzyłem stronę Google'a. I tyle już mi się zaczęło tu pojawiać informacji. Więc dlatego ja uczulam, żeby otwierać tę wtyczkę tylko wtedy, kiedy będziemy rzeczywiście tego potrzebowali. Bo i tak się naszukamy. Notatnika nie zamykam, bo przyda mi się on już za chwileczkę. Zamykam teraz za to Live HTTP Headers. I teraz wejdę na stronę tego radia, którego to strumienia będę zaraz szukał. Wchodzimy sobie na lakefm.com, naciskam Enter.
1: Google dokument zajęty, szukaj lista rozwijana z
0: The Like, tak, Greatest Hits i tak dalej, fajnie wszystko. Już byłem tu, bo oczywiście wcześniej chciałem sprawdzić, czy to wszystko będzie działało, więc mam już podświetlony, odwiedzony link Listen Live, mogę go nacisnąć teraz, ale zanim to zrobię, no to słuchajcie, już myślę, że niektórzy słuchacze doskonale wiedzą, co ja chcę zrobić. Oczywiście, wchodzę teraz do Tools i otwieram Live HTTP Headers. Pusto. Na razie jest pusto. Teraz naciskam Enter na tym linku Listen Live. Teraz na mojej domyślnej karcie dźwiękowej zaczęło mi grać to radio. Wyciszyłem przy okazji, przypominam, skrót Ctrl-M w Bazilisku i zresztą w Firefoxie. Zresztą zdaje się, że też ten skrót powoduje wyciszenie dźwięku. Przydatny skrót, bo naprawdę czasem radia potrafią zaatakować. I teraz już zaczęło mi się to radio odtwarzać. To co ja mogę zrobić teraz, jeżeli miałbym ochotę poszukać odnośnika do strumienia? Jeszcze tak przy okazji powiem, że w Tyfloświecie wspominałem o tym, że możemy prześledzić źródło HTML, jeżeli ktoś jest odpowiednio zdeterminowany. Tak, możemy, ale nie zawsze i to w tych nowych, szczególnie czasach i nieco bardziej zaawansowanych odtwarzaczy, muszę powiedzieć, że nie zawsze znajdziemy to źródło w taki prosty sposób. Znaczy źródło strony wyświetlimy sobie oczywiście zawsze. Natomiast problem będzie wtedy, kiedy będziemy chcieli poszukać bezpośredniego odnośnika do streamu. Czasem ten odnośnik jest zaszyty w jakichś plikach konfiguracyjnych, które są jeszcze wywoływane, więc to nie jest takie proste i ja zdecydowanie bardziej preferuję tę metodę z nagłówkami HTTP. No właśnie, to może sobie do nich przejdziemy. Tak, live HTTP headers, mamy już zapełnione drzewko całkiem niezłą porcją informacji. Zaznaczam wszystko. Znowu menu kontekstowe. Copy. I teraz otwieramy sobie notatnik. Już mam przygotowany. No i teraz pytanie, co my byśmy tu mogli na przykład wpisać? Co byśmy mogli wpisać, żeby w ogóle poszukać w jakikolwiek sposób tego strumienia? Może na przykład spróbujmy wpisać MP3, bo wiemy, że MP3 to jest taki format audio, w którym też potrafią strumienie być nadawane. No to zobaczmy, wpiszemy na przykład MP3.
1: Notatnik, dialog, nie można odnaleźć.
0: Nie ma, nie znalazł. A to może na przykład wpiszemy OGG. O, coś znalazł.
1: Bez tytułu audio web, Q09, Q07, Q09,
0: i teraz przechodzę sobie coraz wyżej. No właśnie. I o co tu w tym wszystkim chodzi? Bo ja otworzyłem sobie ten notatnik, wkleiłem tekst, wpisałem sobie na przykład MP3, nie znalazł mi nic. Ale wpisałem OGG, znalazł. I ja polecam waszej uwadze właśnie to, co pojawiło się przy OGG. Może jeszcze raz. Otworzymy sobie ten notatnik, to już jest. Nacisnę F3, żeby wyszukać jeszcze raz to OGG. I teraz przejdę o kilka linijek wyżej i będę chciał wam pokazać, jak to dokładnie wygląda.
1: Plan Trangla BM 8 Trang BT 0 Connet Jonte Alibe HTTP 1 1 302 Found DTP 12 DES 2018 18 17 10 GNT Server APH 24 10 Debian PHP 5 6 20 7 0 D 8 1 OpenSSL 1 0 1 TX Overhead BPHP 5 6 20 7 0 D 8 1 Set Socket Accessit 8 7 1
0: I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ktoś z was nie chce się za bardzo wgłębiać w to, o co tu chodzi. Bo po prostu tu się pojawiły rzeczy, które nam wysyła serwer, które, co on akceptuje. Moja rada na wyszukiwanie strumieni internetowych za pomocą Live HTTP Headers jest taka, żeby próbować wpisywać coś, co nam się z tymi strumieniami będzie kojarzyło. Więc ja zazwyczaj wpisuję OGG, i zazwyczaj znajduje, bo OGG to jest taki format dość uniwersalny, który może niezbyt często jest wykorzystywany, jeżeli chodzi o strumieniowanie w internecie, jakoś bardzo rzadko też nie, ale on z jakiegoś właśnie powodu jest dość często wymieniany w tych rzeczach, które są akceptowane przy transmisji strumieniowej. I teraz, co nas tak naprawdę interesuje? Kiedy mamy to audio web, audio OGG i tak dalej, musimy przejść sobie troszeczkę wyżej. Tu widzicie, mamy host txsharpstream.com. To już coś znaczy, ale to jest nazwa tego komputera, który jest odpowiedzialny za obsługę tego strumienia. Nas interesuje już to, bo tu mamy konkretny plik, do którego się odwołuje to zapytanie, a jeszcze wyżej, po tej pustej linijce, mamy coś, co nas interesuje najbardziej. Czyli ten link. Dokładnie. Ten link to jest link do naszego strumienia, który teraz możemy po prostu sobie zaznaczyć. Skopiować. Otworzyć Winampa. Wkleić. I proszę bardzo, i co mamy w Winampie? Tak, now playing info goes here, Lake FM, Winamp stopped. To może teraz, żeby wam udowodnić, że to działa, to spróbujemy tak na szybko przestawić kartę. Proszę bardzo, przestawiam kartę i pokazuję, że to działa. No, działa. Mamy strumień internetowy, który samodzielnie wydobyliśmy z jakiegoś tam radia internetowego. Oni nam nie bardzo chcieli ten strumień udostępnić, ale my sobie z tym poradziliśmy. Czy są jakieś inne metody na wydobywanie strumieni internetowych? Oczywiście, i wcale nie trzeba aż tak często posiłkować się tymi nagłówkami HTTP. Chociaż ja lubię tę wtyczkę, bo niektóre strony nam nie pozwalają w ogóle odtworzyć tego radia poza, a niektóre mają niedostępne playery. Na przykład, jeżeli chodzi o polskie radia internetowe, to jest taka strona, nawet nie tyle internetowe, co i naziemne też, radiafm.prv.pl. Na tej stronie internetowej zazwyczaj są aktualne odnośniki do stacji radiowych nadających naziemnie. Zatem jeżeli macie ochotę sobie poszukać jakiegoś radia, to bardzo często tam znajdziecie. Chociaż no bywa, że autor po prostu nie uaktualni strumienia i przez kilka dni na przykład na stronie radia mamy już jakiś odtwarzacz, który nam serwuje tę stację, a na stronie radiafm.prv.pl jeszcze nie zostanie to uaktualnione. Natomiast zazwyczaj dzieje się tak, że po prostu jest to wszystko aktualizowane na bieżąco. Jest taka strona chociażby jak listenlive.eu, listenlive.eu. Tu mamy stacje internetowe, zdaje się, że z całej Europy. To są takie dwie, z których korzystam najczęściej i które najbardziej lubię w Polsce. Radia FM PRV.pl, natomiast jeżeli chodzi o stacje europejskie, listenlive.eu. Ale takich katalogów jest sporo więcej, więc jeżeli nie będziecie w stanie sobie poradzić za pomocą nagłówków HTTP, live HTTP headers z Bazyliska, no to spokojnie znajdziecie jakiś inny sposób. A jeżeli nie, no to zachęcam do korzystania z tej wtyczki, bo to nie tylko na radia internetowe nam pomoże. Można za pomocą tego szukać także i klipów wideo, można szukać także różnych innych rzeczy, które są osadzone na stronach internetowych, a do których chcielibyśmy mieć bezpośrednie linki. Czy zawsze to działa? Nie, nie zawsze. Nie zawsze, nie zadziała nam to wtedy, jeżeli do danego strumienia mamy różnego rodzaju linki tak zwane sesyjne. To jest co jakiś czas również spotykane i wtedy taki link dostępny jest tylko raz i tylko raz możemy go użyć. W takiej sytuacji przeglądarka internetowa użyje go raz, wczytując ten strumień i my nawet jeżeli znajdziemy odnośnik do takiego strumienia, no to wtedy już nie będziemy w stanie z niego skorzystać, bo on raz już został użyty i więcej razy nie można go użyć. Także nie zawsze to zadziała, ale na szczęście przynajmniej w momencie nagrywania tej audycji w roku 2018 jeszcze bardzo dużo strumieni audio i nie tylko audio pozwala się wydobywać za pomocą właśnie nagłówków live HTTP headers, za pomocą tej wtyczki. Przypominam, wtyczka nie jest niestety już dostępna w repozytorium dodatków do Mozilla, dostępna jest i kompatybilna z przeglądarką Bazilisk, natomiast ja bez problemu po audycji udostępnię Wam odnośnik w komentarzu, kiedy zamieszczę ten materiał w serwisie www.tyflopodcast.net. Jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to już tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że coś interesującego z tej audycji wynieśliście, że wiedza, jaką Wam przekazałem, okaże się Wam przydatna i pomocna. I dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś spotkanie z telefonem dość nietypowym, wzbudzającym wiele kontrowersji wśród użytkowników niewidomych, ale i nie tylko. Ten telefon to telefon Nokia N8. Co w nim takiego nietypowego? No w zasadzie wydawałoby się, że nic. Symbian jak każdy inny, Symbian V3. Telefon Nokia, producent znany wśród producentów telefonów. Nie jeden z nas przecież używa telefonów firmy Nokia. Nietypowe w nim jest to, iż ten telefon posiada zaledwie 1, 2, 3, 4 klawisze. I to wszystko. Resztę tego telefonu wypełnia ekran dotykowy i właśnie na tym ekranie dotykowym się skupimy. Czy osoba niewidoma jest w stanie taki telefon obsłużyć, czy też nie? Telefon przychodzi do nas w takim pięknym pudełeczku, dość płaskim pudełeczku, bardzo nietypowym i bardzo solidnie wykonanym. Gdy to pudełeczko otworzymy, pokaże nam się jakby kolejna pokrywka tego pudełeczka. Pudełeczko jest bardzo ładne i pod tą pokrywką mamy taki blisterek, z tym, że ten blister nie jest zamykany, tylko jest taki jakby w formie talerza i ten talerz ma wyżłobioną dziurę na właśnie Nokia N8, która tutaj wchodzi. Gdy ten blisterek podniesiemy, mamy dodatkowe akcesoria, czyli ładowarkę, kabel HDMI, kabel micro USB i słuchawki firmy Nokia, notabene bardzo wysokiej jakości słuchawki dokanałowe, ale o nich powiem nieco później. Składamy pudełeczko i przechodzimy do samego telefonu. Wykonanie telefonu Nokia N8 stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest on wykonany z aluminium. nic nie trzeszczy, nic się nie ugina, wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Dotykowy ekran również jest ekranem wysokiej jakości, jest pokryty hartowanym szkłem, który ma powodować to, że nie ulegnie on żadnym zniszczeniom. No, przyznam się szczerze, że aż tak mocno tego telefonu nie testowałem, także trudno mi się tutaj wypowiedzieć. Ale jeśli pytałem osoby widzące, jak ten telefon się prezentuje, to wygląda on naprawdę całkiem przyzwoicie. Telefon mamy w kolorze czarnym, akurat taki egzemplarz do testów nam się trafił. I co mamy patrząc od góry? Na górnej ściance mamy od strony lewej wejście mini jack 3,5 mm. Następnie mamy zaślepkę, którą jeśli otworzymy, tutaj nam się już telefon odzywa, mamy wejście na przejściówkę do podłączenia do telewizora i prawa strona górnej ścianki to jest przycisk łącznika. Ścianka lewa natomiast to jest przycisk głośniej, ciszej, czyli taki przesuwaczek, który znajduje się w większości telefonów Nokia tak naprawdę. Później mamy suwaczek, który blokuje i odblokowuje nam ekran dotykowy i pod tymże suwaczkiem na prawej ściance na samym dole mamy spust aparatu. I tenże spust aparatu w przypadku programu Mobile Speak został przejęty jako klawisz polecenia Mobile Speak. Ścianka dolna, wejście do ładowarki, ścianka lewa natomiast. Mamy dwie zaślepki, z czego pierwsza to jest karta pamięci, druga to jest karta SIM. Także jeśli chcemy wyciągnąć bądź włożyć kartę SIM, nie musimy otwierać telefonu. Otwieramy tylko jedną zaślepeczkę, wyjmujemy kartę. Telefon nas informuje, że zostanie ponownie uruchomiony i możemy zmienić sobie kartę SIM, o ile takie karty SIM posiadamy. Poniżej mamy wejście micro USB, które służy do połączenia telefonu z komputerem bądź do jego naładowania też. I na dole pod ekranem dotykowym mamy klawisz menu po lewej stronie, taki klawisz podwójny. Jest to klawisz menu. W przypadku Toxa jest ten klawisz przejęty przez program Tox i żeby dostać się do menu, musimy go podwójnie wcisnąć. W przypadku Mobile Speak wciskamy go pojedynczo. Jest to klawisz menu i klawisz symulujący tak zwany pasek zadań, tak jakby w systemie operacyjnym Windows, gdzie przechodzimy z jednej aplikacji do drugiej. Tak więc krótkie jego wciśnięcie otwiera nam menu, natomiast jego długie przytrzymanie otwiera ten pasek zadań. Na tylnej ściance tego telefonu mamy aparat fotograficzny. Aparat 12 megapikseli, czyli dość wysoka rozdzielczość, dość dokładne zdjęcia. Osobom niewidomym pewnie niewiele to powie, tak jak i mnie również, ale na przykład na pewno będzie możliwe korzystanie z programów takich jak Text Scout, na przykład do rozpoznawania tekstu. Przy wejściu micro USB się jeszcze zatrzymam. Z akcesoriami do Nokia N8 dostajemy taki kabelek, taką przejściówkę z micro USB na USB, to się nazywa USB to go i w związku z powyższym możemy do tego telefonu podpiąć na przykład zwykłą komputerową klawiaturę, bądź możemy podpiąć również pendrive, bądź inny dysk twardy, który musi być sformatowany w formacie FAT32, wówczas przez telefon Nokia N8 będzie spokojnie widziany. Ja podpinałem pendrive 16 GB pojemności i spokojnie ten pendrive mogłem eksplorować przy pomocy tego telefonu. Mogę jeszcze powiedzieć tyle, że wreszcie dostał ten telefon normalny dyktafon nagrywający w sposób zupełnie naturalny, nie jakiś, w jakiejś dziwnej jakości, w jakimś dziwnym formacie AMR, tylko w formacie MP4 i w dość wysokiej jakości dźwięku. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to taka, że filmy nagrywane tym telefonem są nagrywane w rozdzielczości cyfrowej. Teraz nie pomnę nazwy tego formatu, ale dla melomanów powiem tyle, że audio jest nagrywane w stereo i to nagrywane całkiem nieźle, gdyż telefon ten posiada dwa mikrofony. Tak jak mówiłem, mamy kabelek USB to go, który z micro USB robi wejście USB. Mamy kabelek przejściówkę do telewizora, gdzie możemy podłączyć naszą Nokia N8 do standardowego telewizora i możemy pokazywać filmy, zdjęcia czy co tam jeszcze innego. Mamy ładowarkę. Ładowarka standardowa z cieniutką szpilką, taką spotykaną w telefonach firmy Nokia. I mamy słuchawki. Słuchawki firmy Nokia, słuchawki dokanałowe, które charakteryzują się bardzo wysokim tłumieniem odgłosów z zewnątrz. Słuchawki mają pilota, który potrafi przewijać utwory w przód, w tył, zatrzymywać, pauzować i tak dalej. Mają również na sobie mikrofon, także mogą służyć też do prowadzenia rozmowy. I to tyle o akcesoriach. To tyle o samym telefonie, o samym jego wyglądzie. Teraz troszeczkę o programach obsługujących tenże telefon. Jak wiadomo, mamy dwa programy na rynku. Jest to program Tox, program MobileSpeak. Od programu MobileSpeak zacznę. Zacznę od niego dlatego, że muszę powiedzieć dużo więcej na temat tego programu, gdyż potrafi on dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o program Tox. Jeśli chodzi o Toxa, to program ten był już omawiany przy podcaście Piotra Witka na temat Nokii z ekranem dotykowym, której modelu teraz nie pamiętam, ale wiem, że taki podcast był. I obsługa właśnie takiego ekranu przez Tox była szerzej omówiona. Ja oczywiście też tutaj pokażę obsługę przy pomocy programu Tox, ale jednak skupię się na programie MobileSpeak. Program MobileSpeak, wszyscy znamy słynny syntezator Readboard. Tak. Jak zwykle mówi dużo. Tak brzmi znany wszystkim głos firmy Altix. Na nim będziemy pokazywać obsługę tego telefonu. Program MobileSpeak oferuje nam cztery tryby obsługi ekranu dotykowego. Pierwszy i domyślny zarazem tryb jest to tryb klawiatury numerycznej i od niego zaczniemy. Polega to na tym, że MobileSpeak dzieli wyświetlacz na klawiaturę wirtualną, czyli jeśli dotkniemy lewego górnego rogu wyświetlacza, usłyszymy 1, analogicznie 2, 11, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, krzyżyk, gwiazdka, 0. I tak to mniej więcej wygląda, czyli mamy wirtualną klawiaturę, której oczywiście nie ma. Musimy mniej więcej nauczyć się rozkładu tego ekranu, gdzie te klawisze mogłyby się znajdować. I niestety nie możemy wcześniej dotknąć ekranu, żeby w taki klawisz trafić. Jeżeli chcemy na przykład uaktywnić klawisz 5, musimy palec mniej więcej ułożyć w miejsce, w którym ta piątka się znajduje. Akurat mi się to udało. Jeśli chcemy uaktywnić klawisz 0, analogicznie schodzimy w dół, ale nie dotykamy przy tym ekranu dotykowego. Dlaczego nie dotykamy? Gdyż mamy tutaj kilka gestów, które pozwalają nam poruszać się po tymże ekranie, pomimo tego, iż program symuluje znajdowanie się klawiatury na tymże wyświetlaczu, klawiatury, której tak naprawdę nie ma. Musimy tutaj jeszcze dostać się do opcji, dostać się do klawisza wyjść, dostać się do Entera i na przykład dostać się do klawisza C, czyli Clear. I analogicznie, jeśli położymy palec, przesuniemy go w prawo i tym palcem wrócimy, uaktywnimy przycisk Opcje. Jeśli natomiast chcemy wyjść z tychże opcji, kładziemy palec po stronie lewej, przesuwamy w prawo i tym palcem wracamy, nie odrywając go. Jeżeli chcemy użyć klawisza Clear, układamy palec na wyświetlaczu, przesuwamy go do góry i wracamy nim na dół, nie odrywając go. I tak kasujemy. No troszeczkę tutaj nastukałem tych klawiszy, także długo byśmy to kasowali. Jeśli zaś chcielibyśmy nacisnąć klawisz Enter, układamy palec na wyświetlaczu, przesuwamy go w dół i wracamy nim do góry. I słyszeliśmy, że program MobileSpeak powiedział Enter, my natomiast wyjdziemy. I tak to właśnie mniej więcej wygląda. Strzałki natomiast to przesunięcie palcem po ekranie w dół, w górę, w prawo bądź w lewo. I tak na przykład wejdziemy sobie do menu. Menu okno wiadomości, 14, 3, 1, opcja, 3, 2. I zawsze niestety program Mobile Speak rozpoczyna nawigację od pierwszego elementu, czyli teraz przesuwam palcem w dół. Słyszymy pierwszą opcję w menu. Ja teraz muskam wyświetlacz palcem w dół, a jeśli nacisnę, przyzwyczajenie robi swoje, jeśli przesunę palcem w prawo, tutaj akurat nic się nie stanie, gdyż jest to okienko jednozakładkowe, ale możemy sobie wejść na przykład do opcji, czyli palec w lewo i wracamy. Analogicznie strzałka do góry, czyli przesuwamy palcem po wyświetlaczu w górę, gdzieś tak po 1/3 wyświetlacza trzeba tym palcem przesunąć i stwierdzam uroczyście, że żadnej opcji z tego menu nie będę aktywował, tak więc wykonuję gest wyjść, czyli F2, czyli palec po wyświetlaczu w lewo i wracamy, nie odrywając palca od wyświetlacza. Weszliśmy do ustawień, Enter, czyli przesuwamy palcem po wyświetlaczu w dół i wracamy w to samo miejsce. Tak wygląda zasymulowanie wciśnięcia klawisza Enter. Tutaj jesteśmy w ustawieniach. O samym Symbianie zbyt dużo nie mogę powiedzieć. Symbian jak Symbian, nie mamy tutaj niczego aż tak zaskakującego, czego byśmy wcześniej nie znali. Teraz właśnie czekamy na aktualizację Symbiana do wersji Symbian Anna. Tutaj ma się wiele zmienić. Pewnie screenidery nasze też będą miały troszeczkę problemów z tą aktualizacją. No, ale pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Póki co jest to, co jest. I Symbian naprawdę wiele się tutaj nie różni. Zresztą telefon, który do mnie trafił, jest dość dziwnym telefonem, gdyż mało softu ma zainstalowanego. Na przykład nie uświadczymy tutaj radia internetowego, które jest praktycznie w każdym telefonie. Ale wszystkie inne zainstalowane oprogramowanie działa. Działa również internet, do którego zaraz przejdziemy. Tak wygląda tryb klawiatury numerycznej. Oczywiście można zadzwonić. No dobrze, dobrze. Tak więc wyjdźmy. Niestety program Mobile Speak ma taką dziwną przypadłość akurat na tym telefonie, ale z tego co znam ten program, to niestety nie tylko na tym, że dostaje takiej jakby zadyszki, że coś robimy na tym programie, program przez parę sekund milknie, musi sobie tak pomilczeć, pomyśleć i za chwilę wraca do nas i już dalej nam odczytuje zawartość tego ekranu. Czym to jest spowodowane, nie mam pojęcia, próbowałem różnych ustawień. Tak się niestety zdarza i pewnie na podcaście nam się tutaj też to zdarzy. Także proszę się temu nie dziwić. Chcemy gdzieś zadzwonić. Tak naprawdę możemy być na pulpicie, nie musimy nigdzie wchodzić. Tutaj pulpit, użyłem specjalnie tego stwierdzenia pulpit, gdyż faktycznie wygląda to troszeczkę jak pulpit w systemie Windows. Mamy tutaj więcej ikonek, wybierane połączenia. Słyszymy datę. Ja tutaj strzałkami, że tak powiem, góra, dół, prawo, lewo się po tym pulpicie przemieszczam. Nie ma tu ani ładu, ani składu, ale parę ikonek tutaj jest. Na przykład ikonka map, ikonka internetu, ikonka zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Kilka tych ikonek tutaj na tym pulpicie możemy umieścić. No ja przyznam się szczerze, że przyzwyczaiłem się do tradycyjnego korzystania z telefonu, także załóżmy, postaram się zadzwonić do... 6. O, właśnie pomyliłem się, 7, kasujemy 7. O, 8, to jest mój numer telefonu i teraz postaramy się do siebie zadzwonić.
1: Opcje podłączne, a zmienić podmenu przycisk. Wybierz podłączenie głosowe 1.
4: No nie wiem, czy nie pomyliłem przypadkiem numeru. Nie, nie pomyliłem numeru. I mamy kolejną niedoróbkę w przypadku programu Mobile Speak, mianowicie taką, że gdy słyszymy sygnał nawiązywanego połączenia w słuchawce, nie jesteśmy w stanie zapanować nad wyświetlaczem. To znaczy program Mobile Speak nic do nas wtedy nie powie i gdy używaliśmy telefonu jakieś parę lat temu, nawet 10 lat temu, wszyscy zapewne pamiętają tak zwane strzałki bądź puszczanie sygnałów. I tutaj to puszczanie sygnału jest dość trudne. Oczywiście można się tego nauczyć na pamięć, ale to chyba nie o to chodzi. W przypadku Toxa jest to rozwiązane nieco lepiej. Tutaj no, ta opcja się akurat twórcom programu Mobile Speak nie udała i musiałem to wykonać na pamięć, czyli zasymulować gest wejścia do opcji, zejścia strzałką w dół dwa razy i naciśnięcia klawisza Enter, żeby to połączenie przerwać. Dlaczego telefon nie zadzwonił? A dlatego nie zadzwonił, gdyż ma wyciszony dźwięk. Ma również wyciszoną wibrację, o czym nie wiedziałem, właśnie się dowiedziałem, ale połączenie zostało nawiązane. Także możemy to nawet sprawdzić. Klawisz F2 to jest klawisz połącz, tak więc gest symulujący klawisz F2, następnie wchodzimy do opcji. Właśnie ostatnie połączenie. Tutaj mamy okno zakładkowe, użytkownikom Symbiana znane. Strzałka w lewo. Tutaj mamy wybrane numery. Słyszymy, że Rafał Kiwak dzwoni do Rafała Kiwaka. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj dwa razy strzałka w lewo, przechodzimy do połączeń nieodebranych, czyli standardowe okienko, tak jak je znamy z innych telefonów z systemem operacyjnym Symbian. Klawisz wyjdź, czyli F2. Ja przepraszam, że mówię klawisz, to jest przyzwyczajenie, które będzie ze mną chyba jeszcze długo, długo. Oczywiście tutaj klawiszy nie ma, wykonuję gest, przesuwam palec po wyświetlaczu. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy skorzystać z internetu. No. Wchodzimy w internet. Tutaj program zawsze charakteryzuje się swoją czkawką. Dobrze, i teraz próbujemy wpisać adres. Oczywiście nie jest to takie proste, jakby się wszystkim wydawało. O. No coś, nie mogę wpisać literki O, ale może mi się uda. Nie uda mi się. Google.pl, klawisz idź do, czyli F1. Telefon. Tak jak mówiłem, Mobile Speak, ale nie tylko Mobile Speak, bo Tox również zaczyna nawigację od pierwszego elementu, czyli przeczytał nazwę mojej sieci internetowej, która jest druga na liście, ale kiedy nacisnę strzałkę w dół, to zaczyna odczytywanie zawartości ekranu właśnie od pierwszego elementu. Tak więc strzałka w dół. Mamy RAW Kiwa, czyli moją sieć bezprzewodową.

0: pomiędzy akapitami i tak dalej. Tu jest oczywiście tak samo, tyle że tych klawiszy nie ma. One są w postaci wirtualnej, także teraz jeśli nacisnę klawisz 5, ustawię palec w taki sposób, żeby trafić w miejsce, gdzie powinien znajdować się klawisz 5.
1: Przełączaj między linkami.
0: I słyszymy, przełączaj między linkami.
1: Przełączaj między łączami w stronie. Przełączaj między linkami.
0: Przełączaj między linkami. I teraz nacisnę strzałkę w prawo.
1: Łączę grafika. Łączę więcej. Łączę Google. Łączę zaloguj się. Łączę sta. Łączę pomoc.
0: Będziemy przemieszczać się tylko i wyłącznie po linkami. Czyli tutaj działa to tak, jakbyśmy mieli telefon z normalną klawiaturą.
1: Łączę Google. Wersja Google. Komórka. Łączę klasyczna. 2011.
0: Jeśli naciśniemy 0, przejdziemy na początek strony. Jeśli naciśniemy na przykład 2, przejdzie do takiej samej kontrolki, czyli w związku z tym, że był pierwszy tekst na stronie, czyli program Mobile Speak przemieszcza nam się po tekście. Muszę Państwu powiedzieć, że działa to naprawdę przyzwoicie. Bardzo ładnie strony są odczytywane, bardzo szybko można po tym nawigować. Jeśli natomiast chcemy wyjść ze strony internetowej,
1: opcje koniec strony przycisk, opcje iść pod nazwę wylenić pod menu, pokaż otwap, wyjdzie wylenić z
0: menu. Wyjdź. Wychodzimy.
1: Wyjdzie wylenić z menu. Wybierz menu okno internet 404. Wyjdź plan okno przycisk.
0: I tak to mniej więcej wygląda. To jest tryb klawiatury numerycznej. Pierwszy tryb programu Mobile Speak dostępny dla użytkownika niewidomego. Tych trybów mamy 4. Kolejny tryb to tryb rysika. Tryb przeznaczony dla osób widzących, czyli wyświetlacz zachowuje się dokładnie tak, jak zachowywać się powinien. Czyli jeśli chcemy, aby osoba widząca nam pomogła gdzieś dostać się, gdzieś powiedzieć mniej więcej co, gdzie jest, jak to wygląda i tak dalej, co by z tym można było zrobić. Przełączamy się na tryb rysika i wówczas osoba widząca może normalnie obsługiwać telefon pod kontrolą programu Mobile Speak. A nie powiedziałem o najważniejszym, jak przełączamy te tryby. Tryby przełączamy klawiszem aparatu i klawiszem do głośności. Czyli klawisz aparatu to jest polecenie, klawisz do głośności zmieniamy tryby. Kolejny tryb, którym się zajmiemy. Tryb kursora przeglądania. Wszyscy... Może nie wszyscy, ale większość zapewne kojarzy system iOS i obsługę właśnie ekranów dotykowych pod kontrolą tego systemu, pod kontrolą programu VoiceOver, który tam się znajduje. I tutaj twórcy programu Mobile Speak troszeczkę chcieli chyba zgapić, można tak powiedzieć, od Apple. Polega to na tym, że gdy będziemy dotykać ekranu, będziemy słyszeć, co aktualnie pod naszym palcem się znajduje. Ja teraz przesuwam palcem po ekranie w dół. Klawisze F1 i F2 znajdują się u dołu ekranu, czyli standardowy Symbian. Pasek przewijania. Jeśli dany element chcemy uaktywnić, nie jest to proste, kontakty, klikamy dwukrotnie w miejsce tego elementu i tutaj nie ma, tak jak w przypadku produktów firmy Apple, że możemy kliknąć w dowolnym miejscu ekranu dotykowego, musimy kliknąć w to miejsce właśnie, w którym się znajdujemy. No i chwila prawdy. Tak, udało się. Trafiliśmy w kontakty i jesteśmy właśnie w kontaktach. Możemy sobie te kontakty eksplorować. Możemy również do kogoś zadzwonić. Jeśli chcemy z tychże kontaktów wyjść, przechodzimy palcem w dół. Wyjdź. I dwa razy. Wyszliśmy. Wychodzimy z menu. Analogicznie dotykamy ekranu dwukrotnie. Tak wygląda kursor przeglądania. I jeśli natomiast jesteśmy w jakiejś wiadomości, to postaram

0: wiadomość.
1: Tak.
0: Rozmowy moje rozmowy. SARZ odbiorcza wiadomość 1332. SARZ odbiorcza okno 1-6-100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- to przycisk 1, opcja przycisk 2, wróć. Mobilnym internetem do 4 bit. O. B. I. L. M. Y. M.
1: Jeśli chcemy dotrzeć do jakiegoś elementu, chcemy go przeliterować, nic prostszego. Przesuwając palec po ekranie w prawo.
0: Stacja. I. M.
1: Właśnie tą opcję możemy wykonać. Oczywiście program, tak jak mówiłem wcześniej, charakteryzuje się lekką czkawką, którą właśnie przed chwilką słyszeliśmy, ale dość szybko się z tym uporał. Kolejną rzeczą, o której warto by tu wspomnieć, jest opcja, która doszła do programu MobileSpeak w wersji 5.6. To jest kopiuj ostatnio usłyszony element. Klawisz polecenia i klawisz 6 właśnie tą opcję wykonuje.
0: Polecenie skopiowane N.
1: Skopiowane N, dlatego że kursor był ustawiony na literce N. Jeżeli by to był jakiś adres internetowy bądź cokolwiek innego, właśnie tak by się program zachował. Jeśli natomiast chcielibyśmy wkleić tenże skopiowany element, naciskamy klawisz polecenia, przytrzymujemy klawisz 6 dłużej. Tak wygląda tryb przeglądania. Kolejny tryb. Tryb kwadrantów. Kto miał do czynienia z programem MobileSpeak we wcześniejszych wersjach, bądź to z programem MobileSpeak Pocket, ten tryb zna. Mniej więcej chodzi o to, że też oczywiście strzałkami góra, dół, prawo, lewo, czyli przesuwając palcem po ekranie w te strony się po menu przemieszczamy, ale ekran dzielony jest na 4 obszary. 1, 2, 3, 4 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I jeśli naciśniemy lewy górny róg ekranu, usłyszymy i możemy wykonać na przykład wyjdź, czyli dotknąć ekranu w jego prawym górnym rogu, gdzie znajduje się klawisz wyjdź. Tutaj nam program dużo mówi. Jeśli natomiast chcemy się dowiedzieć, jakie są polecenia dostępne po uaktywnieniu kwadratu, bo tu, jak słyszeliśmy, tryb kwadratu, który się nazywa idź do, naciskamy ten kwadrat, czyli lewy górny róg i przesuwamy palcem i przytrzymujemy. Przesuwamy na przykład w dół i przytrzymujemy palec, puszczamy i słyszymy lista poleceń. I teraz przesuwamy palcem.
0: Następna kontrolka. Poprzednia zak. Następna zak. Wciśnij przycisk funkcyjny 3. Utwórz wiadomość 2.6.podne.
1: I tutaj nam niestety wyszedł. Nieprawidłowo wykonałem gest na wyświetlaczu i zamiast przedostać się po liście dalej, wykonałem klawisz Enter. No i tak to się niestety skończyło. Nic straconego. Kolejny kwadrat. Prawy górny róg ekranu i lista poleceń. Oj. Ustawienia MobileSpeak. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jakie polecenia są tu dostępne, uaktywniamy. Oj, nie tak. Uaktywniamy jeszcze raz ustawienia. Właśnie. Exit menu, czyli raz uderzamy w wyświetlacz i z tego menu wychodzimy. Następny kwadrat to jest lewy dolny róg, to jest czytaj, czyli jeśli
0: czytaj.
1: No. coś mi nie wychodzi.
0: Lista poleceń.
1: Jest.
0: Godzina i data.
1: Godzina i data.
0: Czytam ekran. Literuj ostatni. Powtórz ostatni. Status telefonu.
1: Na przykład.
0: Uk nad powyżymy poziom baterii. Żeden kreski poziom sygnału. Żeden kreski rzecz klawiczyce. Włączone dne to odłączone rzecz bez przewodowa dostępne.
1: Tryb ten wymaga nieco więcej znajomości ze strony użytkownika, bo jednak tych elementów trzeba się nauczyć. Oczywiście tych poleceń związanych z kwadratami jest więcej, jest dużo, dużo więcej. Zachęcam do poczytania dokumentacji na ten temat. Ja tylko skupiłem się na tych najważniejszych, żeby mniej więcej dać Państwu zarys, jak to wygląda. I ostatni tryb, tryb najwygodniejszy, tryb joysticka. Czyli wyświetlacz jest podzielony na formę takiego krzyża. Góra, no to strzałka do góry. Dół, no to strzałka w dół. Lewo, no to strzałka w lewo. W prawo, no to strzałka w prawo. W środku, wiadomo, Enter. I jeszcze pojawiają się jakby dwa takie elementy. Klawisz opcja i klawisz wyjdź. Bądź mówiąc bardziej poprawnie, klawisz F1, klawisz F2. To są dolne rogi wyświetlacza i możemy przemieszczać się. Możemy wyjść z...
0: Wróć wiadomości, okno obra. Wyjdź. Memu okno wiado. Kalem. Kont. Opt. Inte. Wiadomości. Glen. Zglen. Czasze. Sklecze. Nabyże. Widęcieli. Ustawienia.
1: Ustawienia na przykład. Klawisz Enter, czyli środek wyświetlacza. No, trafiłem.
0: Enter.
1: Trafiłem.
0: Obraz profile 1. Obraz. Obra. Obraz telefon. Obraz menedżer. Plik 4.7.
1: Na przykład.
0: Enter. Menedżer. Aplikacji. Okno obraz. Zainstala. Plik 1. Krzyki.
1: Możemy się na przykład dowiedzieć, jakie aplikacje są w telefonie zainstalowane. No i tutaj możemy usłyszeć, jakie programy mamy w telefonie zainstalowane. To jest czwarty tryb programu MobileSpeak. Tryb, myślę, że najwygodniejszy dla użytkownika. Aczkolwiek nie wszystko przy pomocy tego joysticka jesteśmy w stanie zrobić. Także domyślnym trybem po zainstalowaniu programu MobileSpeak jest tryb klawiatury numerycznej. I to tyle, jeśli chodzi o tryby programu MobileSpeak. Niestety, jeśli chcemy na przykład skorzystać z klawiatury wirtualnej, w przypadku pisania wiadomości SMS bądź to maila, musimy uaktywnić tryb kwadratów, żeby dostać się do klawiatury wirtualnej. Ja to postaram się pokazać. Przechodzimy teraz na tryb klawiatury numerycznej, czyli na tryb,
0: klawiatury numerycznej,
1: który jest trybem domyślnym programu MobileSpeak w wersji 5.6.
0: Wyjdź prawe okno, wprowadź numer lub nazwę, przycisk 1, opcję, przycisk 2, wyjdź.
1: I właśnie mamy czkawkę programu MobileSpeak, który musi się zastanowić, czy dalszą zawartość nam ewentualnie przeczytać.
0: O,
1: chyba się jednak dogadamy.
0: Wyjdźmy
1: stąd. Połącz. I tak, jeśli chcemy
0: polecenie,
1: tryb klawiatury numerycznej, czyli klawisz polecenia, klawisz głośności, wybieramy numer
0: 6, 6, 6, 9, 3, 3, 2, 6, 9, 9, 8.
1: Już tego numeru nauczyłem się na pamięć, jak go poprawnie wstukać, dlatego tak szybko mi to się udało. Z innymi numerami jest nieco gorzej, ale staram się.
0: Opcje połącz dwa, wyżej wiadomość, przycisk.
1: I musimy poczekać na otwarcie się.
0: Wybierz wiadomość, SMS, okno, tryb, liter, liter, automatycznie, przycisk jeden, opcje, przycisk dwa, zamknij.
1: I tutaj możemy pisać tak, jak pisaliśmy wcześniej, czyli klawiaturą numeryczną, czyli literka T, czyli raz 8.
0: Duże T.
1: E, czyli 2 razy 3.
0: Tryb liter na L4.
1: Oczywiście się nie udało.
0: Skasowano D.
1: Ale również możemy skorzystać z klawiatury wirtualnej. I teraz, żeby tą klawiaturę wirtualną uaktywnić, musimy przejść do trybu kwadratów. I musimy potraktować wyświetlacz po rogach, czyli lewy górny róg, prawy dolny róg, lewy górny róg, raz, prawy dolny róg. Przytrzymujemy. Trzymamy. I teraz przekręcamy telefon, także aparat mamy po lewej stronie, natomiast dół telefonu mamy po prawej stronie i jeździmy po wyświetlaczu. Jeśli oderwiemy palec, wówczas ta literka zostanie wpisana.

0: Tak, wpisaliśmy słowo testowy i przyznam się szczerze, że ten sposób wprowadzania tekstu jest sposobem bardzo wygodnym. W przypadku programu TOX odbywa się to zdecydowanie gorzej, to pokażę później, jak to się robi przy pomocy TOX-a. Jeśli chcemy zamknąć klawiaturę wirtualną, 3 razy uderzamy palcem w ekran dotykowy. Możemy wrócić do trybu klawiatury numerycznej. I możemy ten SMS na przykład wysłać oczywiście. Możemy oczywiście sprawdzić, czy ta wiadomość się wysłała. Nawet udało mi się to napisać bezbłędnie, aczkolwiek gdybym miał do napisania dłuższy elaborat, podejrzewam, że tych błędów parę by było. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście znowu czkawka dopadła program MobileSpeak, który to wiadomości SMS rozłożył nieco w czasie tą wypowiedź, no ale ten program niestety tak ma. I niestety niezależne to jest od syntezatora, jak ten program w danej chwili używa. Wygaszacz ekranu nam się włączył, SMS nam się wysłał. Mamy ekran główny sieci Play. Tak mniej więcej piszemy przy pomocy programu MobileSpeak. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że standardowe polecenia programu MobileSpeak nie różnią się niczym od telefonów z klawiaturą normalną. Czyli jeśli chcemy na przykład sprawdzić godzinę, wciskamy klawisz polecenia i cyfrę 1, oczywiście cyfrę wirtualną. Oczywiście wyjdziemy. Jeśli chcemy przestawić tryb między trybem domyślnym a trybem do czytania, klawisz polecenia i na przykład cyfra 5. I tak dalej, czyli wszystkie polecenia wykonujemy standardowo, tak jakby telefon Nokia N8 klawiaturę posiadał, pomimo tego, że mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie ekran dotykowy. Kolejną rzeczą, o której krótko chciałem powiedzieć, jest program, który daje się obsługiwać przy pomocy telefonu Nokia N8 i programu MobileSpeak. Program, którego wielu z nas używa, czyli Loadstone. Jeśli chcemy skorzystać z Loadstone'a, czekamy. Mamy brak sygnału. I właśnie dzięki temu, że program MobileSpeak dysponuje takim trybem klawiatury numerycznej, możemy spokojnie z programu Loadstone korzystać. Odezwał nam się program Loadstone, nawet się zafiksował. GPS działa tutaj w tym telefonie świetnie. Zresztą sam GPS, odbiornik satelitarny, sprawuje się naprawdę całkiem dobrze. Może nie jest to super, hiper dokładny odbiornik, ale sprawuje się dużo lepiej od odbiorników, z którymi miałem okazję obcować. I teraz strzałka do góry, dowiemy się, jaki punkt jest przed nami. Tak, dziwny dość punkt, ale gdy się tutaj przeprowadziłem, miałem problem, żeby tenże śmietnik zlokalizować i nawigacja niejednokrotnie mi w tym pomogła. Teraz już mi nie jest to potrzebne, ale było. Mój dom, 4 metry, oczywiście w domu. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład następny punkt kontrolny, cyfra 5. A ile mamy satelitów? To nie to. Mamy satelitów 5. Kierunek jaki mamy? Na przykład dokładność mamy 1,1. Nawet dobra dokładność. Siedzę w mieszkaniu przy pozamykanych oknach. Wygodnie sobie na fotelu i tutaj mówię do Państwa. Także AGPS działa świetnie, sam GPS działa nie najgorzej. Lodestone'a obsłużyć się da. Nie jest to może tak wygodne jak w przypadku klawiatury standardowej. Niemniej jednak, no, myślałem, że będzie gorzej. Niestety przy pomocy programu TOX, do którego powoli będę przechodził, ta sztuka się nie uda. Bo owszem, możemy uruchomić program Lodestone, wejść do opcji, sprawdzić wszystkie opcje, które się tam znajdują itd., itd., ale nie mamy klawiatury numerycznej, także nie dowiemy się o następnym punkcie kontrolnym, nie dowiemy się o kierunku itd., itd. Tak to działa. Wychodzimy z programu Lodestone i... Wyjdź. Wyjdź. I standardowa czkawka programu Mobile Speak, która się niestety zdarza. O nie. I przechodzimy do programu TOX. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zainstalować sobie te dwa skinnery bez pomocy osoby trzeciej, to śpieszę donieść, iż ta sztuka się nie uda. Osoba widząca musi wziąć ten telefon do ręki, musi pomóc nam sparować go przez Bluetooth, bądź to połączyć z programem PC Suite, gdyż jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie tego sami zrobić. Następnie musi pomóc nam zainstalować chociażby jeden skinner. Jeśli mamy zainstalowany jeden z dostępnych skinnerów na rynku, wówczas instalacja drugiego już jest możliwa, ale najpierw musimy poprosić kogoś o pomoc. I teraz mamy tutaj Mobile Speaker, który jak wiadomo posiada trzy profile zdefiniowane i trzeba ustawić program Mobile Speaker w ten sposób, aby jeden z profili nie uruchamiał się automatycznie. Ja teraz na ten profil przejdę. Czyli polecenie i klawisz C. Zaawansowany i jeszcze raz. Mamy profil normalny. Profil normalny nie uruchamiają się wraz ze startem systemu, dzięki czemu mogę teraz spokojnie przejść do aplikacji, przejść do TOX-a i TOX-a uruchomić. Tutaj mamy lekki koczew, gdyż teraz odzywają nam się dwa skinnery, ale to nic się nie dzieje. I teraz jeśli naciśniemy uruchom TOX, program Mobile Speak zostanie zamknięty. I dla pewności możemy zrestartować telefon, żeby nam tutaj się nic nie kłóciło. Włączamy telefon, czujemy wibracje i kolejna wada programu Mobile Speak, już chyba ostatnia, jest taka, że program ten się dość długo uruchamia niestety. W przypadku TOX-a dzieje się to bardzo szybko, zresztą będzie można to spokojnie usłyszeć. O właśnie. I za chwilę Właśnie. Odezwie nam się program TOX. Tak jak mówił Piotr, w przypadku TOX-a wykorzystywane są klawisze głośności do poruszania się po elementach menu. Wejdźmy sobie do menu. Klawisz w dół. Jeżeli chcemy uaktywnić na przykład kontakty, wciskamy klawisz głośności przez jakiś czas, górny klawisz głośności, i możemy się przemieszczać wówczas po zakładkach. Jeszcze raz wciśniemy górny klawisz głośności, słyszymy F1 opcję. F1 opcję, możemy wejść przytrzymując dolną część klawisza do głośności.
1: Opcje. Otwórz 2-6. F1.
0: Mamy
1: uwierz,
0: otwórz. Przytrzymujemy jeszcze raz.
1: Kontakty 2-14. Okno kontakty. Zakładka 1-2. F1.
0: I mamy kontakty. Jeśli chcemy z tychże kontaktów wyjść, analogicznie górny klawisz.
1: Okno kontakty. Zakładka 1-2.
0: Mamy, słyszymy zakładki. Jeszcze raz go przytrzymujemy.
1: F1 opcje.
0: Słyszymy F1 opcję. Schodzimy tym klawiszem w dół i przytrzymujemy dół tego klawisza. W ten sposób możemy sterować telefonem, nie dotykając ekranu dotykowego. Niestety wiele rzeczy w ten sposób nie zrobimy. No i z tym ekranem dotykowym musimy się niestety tutaj troszeczkę pobawić.
1: Kalendarz 1-13. Kontakty 2-13.
0: W przypadku programu TOX jest tak, że program TOX bazuje bardziej na tym, co dany program przedstawia na wyświetlaczu, i troszeczkę musimy być bardziej precyzyjni w obsłudze tego ekranu dotykowego. Spróbujemy na przykład. Mamy wirtualną klawiaturę. Już wcisnąłem klawisz 2, chociaż tak naprawdę nie chciałem. I muszę znaleźć teraz.
1: Kasuj.
0: O, i teraz. Właśnie spróbujemy.
1: Tekst 5112.
0: 5112, tutaj nam się 100.
1: Tekst 5112.
0: 12.
1: 5112.
0: Wcisnęło i musielibyśmy tą piątkę sobie wyrzucić, żeby pod 112 zadzwonić. W przypadku internetu natomiast wygląda to w ten sposób, że wejdźmy sobie do menu. Internet. No nie wiem, czy trafiłem. Internet. Chyba nie.
1: Zdjęcia. Wiadomości. Internet. Internet.
0: O. Może teraz mi się uda?
1: Internet. Internet.
0: O, udało się. Przeglądarka.
1: Połączenie dwukropek internet cudzysłów latki 1976 cudzysłów. F2 anuluj. Odnowisz połączenie. Szukaj plan. Internet cudzysłów latki 1976 cudzysłów. Szukaj plan. Przeglądarka.
0: Przeglądarka. Ruchy te muszą być bardzo precyzyjne, żeby dany element trafić. Coś się nam otwiera. Jakaś strona nam się otworzyła. I teraz, jeśli przesuwamy palcem po ekranie, słyszymy. Symulację klawiatury numerycznej. Jesteśmy na klawiszu 5.
1: Następny formularz.
0: Nokia. Następny formularz, klawisz 2.
1: Następna ramka.
0: Następna ramka, klawisz 3.
1: Następna ramka. Następny element nie będący łączy.
0: Klawisz 6.
1: Następna tabela, powtórz do przodu. Następna tabela lista.
0: Klawisz 9.
1: Powtórz do przodu.
0: Kratka.
1: Skok do początku lub do końca. Powtórz wstecz. Skok do początku lub do końca strony.
0: Klawisz 0.
1: Powtórz
0: gwiazdka.
1: Następny paragraf.
0: Ja oczywiście przesuwam palcem po ekranie. Coś nam się tutaj otwiera. aczkolwiek to jest mało istotne.
1: 79 Nokia.
0: Nokia.
1: Nokia. Nokia. Nokia. Nokia.
0: Długo
1: Nokia.
0: Nam się ładuje do Nokia.
1: Nokia. Nokia. Nokia.
0: I tutaj już strzałkami tymi do głośności możemy sterować telefonem, ale jeśli byśmy chcieli wpisać jakiś element, no jest to bardziej problematyczne niż w przypadku programu Mobile Speak. O tym więcej mówił Piotr, także nie będę tutaj tego wykonywał. A i przyznam się szczerze, że wydawało mi się, że będzie to znacznie prostsze do wykonania niż jest w rzeczywistości, a jestem osobą dość sprawną manualnie.
1: Na stronie 19 łączy.
0: Także załadowała nam się Nokia.
1: Obraz Nokia. Obraz OMI. Łącze obraz AD. Lista 3 elementów. Polecamy szczególnie. Łącze powielanie. Łącze akcesoria. Koniec listy. Łącze obraz OMI. Store powielaj aplikacje ze sklepu OMI. Łącze obraz OMI. Accessor 6. Cel nawigacja. Za darmo. Nowe wspaniałe. Tekst wyszukiwanie.
0: Mamy tekst. Możemy coś tu wyszukać.
1: Enter. Okno tekst. Tekst wyszukiwanie. Duże. F1. Oka. F2. Anuluj. Wybierz. Wirtualna klawiatura.
0: Tu mamy wirtualną klawiaturę. I tutaj już jest problem. Bo to nie działa tak jak w przypadku programu Mobile Speak.
1: Y, P, P, Y, U, Y, P.

0: No nie, nie, nie, to niestety nie jest takie proste. Musimy trafić w daną literkę. Musielibyśmy wiedzieć tak naprawdę, gdzie ona jest. A no, jeśli o mnie chodzi, to wpisałem coś i nawet nie bardzo potrafię powiedzieć, co wpisałem. Także, no co tu dużo mówić. Nie poradziłem sobie z programem TOX i myślę sobie, że nie ja jeden sobie z tym programem nie poradziłby, gdyż owszem, program czyta wszystko. Można pewnie zrobić przy pomocy tego programu wiele, ale wymaga on bardzo dużej precyzji od użytkownika.
1: Okno tekst. F1, OK. Tekst, TRWS.
0: O, TRWS.
1: TRWS, TRWS, TRWS, TRWS.
0: Możemy tutaj tą klawiaturę zamknąć.
1: Zamknij.
0: Dotykając lewego, dolnego rogu ekranu. I możemy nacisnąć klawisz OK na przykład. I coś nam się wyszuka pewnie, ale nie o to nam chodziło, niestety. Tak wygląda obsługa internetu. Wyjdźmy z tego internetu.
1: F1, opcje, F2, zamknij F2.
0: Zamknij.
1: Kalendarz, F1, opcje, F2.
0: Weszliśmy.
1: Wyjdź F2. Okno play, skonfiguruj telefon.
0: Do ekranu głównego. I tak wygląda obsługa, marna obsługa przez program TOX. To znaczy, proszę Państwa, no może nie jest ona marna, nie powinienem tak powiedzieć, ale jest ona trudna. Osoba dobrze, sprawna manualnie musi po tym ekranie się obsługiwać. To już nie jest tak, że idziemy sobie gdzieś i jesteśmy w stanie napisać SMS-a, musimy przystanąć, usiąść, skupić się nad tym, co robimy i tego SMS-a napisać. W przypadku programu Mobile Speak wiele z tych rzeczy po prostu jest łatwiejsze, jest prostsze do wykonania. Możemy nawet korzystać z programu Loadstone, idąc sobie i mając telefon w kieszeni. Owszem, też się da. W przypadku programu TOX już tego nie zrobimy. Tym mało optymistycznym akcentem powoli będziemy kończyć nasz podcast. Czy przekonałem do telefonu Nokia N8? Tego nie wiem.
1: Okno play, skonfiguruj telefon. F1, opcje, F2, połącz środkowy.
0: Sam na pewno przekonałem się do programu Mobile Speak, który tutaj w tym momencie umie naprawdę wiele. Daje użytkownikowi 4 tryby działania do wyboru. To jest dużo. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Może korzystać z tych trybów naprzemiennie, w zależności od sytuacji, który jest w danej chwili wygodniejszy. W przypadku programu TOX, program TOX bazuje na tym, co jest aktualnie na ekranie, poza internetem, gdzie symuluje wirtualną klawiaturę i można przeskakiwać do poszczególnych elementów w taki sposób, w jaki robimy to na telefonach ze zwykłą klawiaturą. Tak to niestety wygląda na dzień dzisiejszy. Gdybym ja miał wybierać, wybrałbym oczywiście program Mobile Speak. Jeśli ktoś z Państwa może potestować telefon Nokia N8 lub inny telefon dotykowy, zachęcam do testów i do podzielenia się uwagami na stronie www.tyflopodcast.net. Pod każdym z podcastów jest link, który nazywa się komentarze. Zachęcam do umieszczania tam komentarzy swoich i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a także do ewentualnej konstruktywnej krytyki mojego podcastu. I to tyle w dzisiejszym Tyflopodcaście. Zapraszam niebawem na podcasty następne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W naszych Tyflo Podcastach mieliśmy już wielokrotnie różnego rodzaju audycje poświęcone urządzeniom mobilnym firmy Apple. Często też mówiliśmy, że każda osoba niewidoma jest w stanie zupełnie samodzielnie uruchomić i skonfigurować takie urządzenie. Niestety dotychczas tego nie zaprezentowaliśmy i właśnie w tej audycji chciałbym tego dokonać. To znaczy chciałbym zaprezentować Wam uruchamianie i konfigurację nowego urządzenia, widzenia bez pomocy wzroku. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów o czym warto wiedzieć na samym początku. Na samym początku musimy wiedzieć, skąd nasze urządzenie pochodzi. Ponieważ jeśli pochodzi od operatorów, szczególnie jakichś tam komórkowych, to urządzenie może mieć na wstępie zmienione ustawienia. Jeśli mamy urządzenie, które kupiliśmy bezpośrednio od firmy Apple, wtedy nie ma najmniejszego problemu i tak jak to dzisiaj będę pokazywał, będziemy mogli samodzielnie uruchomić sobie takie urządzenie. Jeśli jednak urządzenie pochodzi od operatora, wtedy albo musimy kogoś poprosić, aby już po konfiguracji sprzętu włączył nam opcję dostępności w ustawienia ogólne dostępności VoiceOver lub Zoom, albo możemy to zrobić również samodzielnie za pomocą aplikacji iTunes z poziomu komputera. Ale to jest już zupełnie inny sposób. Dzisiaj będę Wam demonstrował aktywację urządzenia z poziomu samego urządzenia. Kolejna sprawa to karta SIM i slot na kartę SIM. Ja dzisiaj będę Wam demonstrował aktywację urządzenia na przykładzie iPada Air, który nie jest wyposażony w kartę SIM do transferu komórkowego. Jednak jeśli macie takie właśnie urządzenie, które dysponuje kartą SIM, slotem na kartę SIM, to może być zarówno iPad z modemem, ale to też jest oczywiście telefon iPhone, wtedy tego typu urządzenie wymaga do aktywacji obecności karty SIM. Szczególnie tutaj mowa o iPhone'ach. Jeśli nie ma karty SIM, po prostu nie będziemy w stanie skonfigurować sobie naszego urządzenia. Jeśli obawiamy się, na przykład mamy inny telefon w tym momencie, z niego korzystamy i obawiamy się, czy od razu tak hop-siup uda nam się przestawić na urządzenie z ekranem dotykowym, wtedy warto jest kupić sobie jakiś taki starter za 5 zł bez kodu PIN. Wtedy po prostu na czas aktywacji urządzenia sobie wsadzamy taką kartę. W najnowszych modelach jest to karta Nano SIM, w starszych modelach jest to karta Micro SIM, czyli te małe karty, i dopiero wtedy możemy konfigurować urządzenie. Pomimo tego, że nie mam tutaj slotu na kartę SIM, informacja jak znaleźć ten slot. On zwykle znajduje się na prawej krawędzi urządzenia, czyli na tej krawędzi, na której znajdują się przyciski głośności, ciszej, głośniej, w przypadku iPada, i dokładnie po drugiej stronie w przypadku iPhone'a. Jest ten slot, znajduje się na dole urządzenia. To akurat jeszcze muszę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ iPad ma po przeciwnej stronie przyciski głośności w porównaniu do iPhone'a. Tak więc zawsze slot na kartę SIM znajduje się po prawej stronie. Jeśli trzymamy urządzenie pionowo, w taki sposób, że przycisk, ten okrągły na ekranie, przycisk Home, znajduje się u dołu ekranu. Wtedy slot na kartę SIM będzie znajdował się po prawej stronie. Jak tą kartę włożyć? Tam jest taka malutka, wyczuwalna pod palcami dziurka, w którą należy wsunąć specjalny taki bolec, który dostarczany jest wraz z urządzeniem. W takiej tekturowej teczuszce znajdziecie coś, co przypomina bardzo spinacz taki do papieru, z długą końcówką metalową, taką igłą, i tą igłę właśnie należy wsunąć w dziurkę po to, aby wysunąć szufladkę metalową, na którą wkładziemy naszą kartę SIM. To tyle, jeśli chodzi o karty SIM, ale tutaj z kartami SIM wiąże nam się kolejny temat, o którym powinniśmy wiedzieć na starcie, to znaczy musimy mieć przygotowany dostęp do internetu. I jeśli nie dysponujemy w domu siecią bezprzewodową, a na przykład konfigurujemy urządzenie z dostępem do internetu przez kartę SIM, to najwygodniej jest skorzystać właśnie z tego internetu, czyli jeśli konfigurujemy iPhone'a, najwygodniej jest nam skorzystać z połączenia GPRS, aby nasz iPhone mógł się aktywować w internecie. Jeśli nie, tak jak w przypadku iPada, którego będziemy dzisiaj wykorzystywać, musimy sobie przygotować hasło do sieci bezprzewodowej. I teraz ostatnia z takich najistotniejszych rzeczy, o których musimy wiedzieć i które musimy mieć przygotowane, zanim zabierzemy się za aktywację naszego urządzenia. Znaczy akurat nie musimy, ale najlepiej jest, gdybyśmy mieli to od razu przygotowane, to znaczy Apple ID i hasło. Apple ID jest to specjalny identyfikator nadawany przez firmę Apple. Możemy sobie go założyć, korzystając albo z kreatora przy konfigurowaniu nowego urządzenia, albo za pośrednictwem strony internetowej. I tutaj odsyłam do strony tyfloświat.pl. Tam znajdziecie artykuł Mikołaja Rotnickiego na ten temat. W tym momencie, jeśli konfigurujemy sobie Apple ID, bez problemu możemy to zrobić w języku polskim. Ja ze swej strony zwrócę Waszą uwagę na dwie kwestie, nawet trzy. Pierwsza to taka, na co wiele osób nie zwraca uwagi. Hasło musi mieć minimum 8 znaków, przy czym w skład tego hasła musi wchodzić zarówno jedna duża litera, jak i jedna cyfra. Najczęściej ludzie o tym zapominają, nie wiem dlaczego, tam taka informacja się wyświetla. Druga sprawa, jeśli w naszym imieniu lub nazwisku lub w adresie występują polskie diakrytyki, polskie ogonki, my ich nie wpisujemy. Wpisujemy po prostu bez kropek, bez ogonków, tak jakbyśmy mieli do dyspozycji tylko angielską klawiaturę. I po trzecie, możemy od razu do naszego konta Apple ID przypisać sobie kartę kredytową, kartę płatniczą, która umożliwia transakcje w internecie, ale możemy także wybrać sobie opcję bez karty i wtedy zakładamy takie konto Apple ID bez podawania numeru karty i danych karty kredytowej. Więcej w artykule, do lektury którego zachęcam, a my przejdźmy sobie do naszego urządzenia. Ja biorę je sobie do ręki, przed chwilą wyjąłem je z pudełka, jest jeszcze lodowate, nie wiem skąd to się bierze, że zawsze jak przychodzi jakiś sprzęt Apple, on jest po prostu mega lodowaty. I w tym momencie włączam sobie urządzenie, aby włączyć urządzenie z iOS-em, te wszystkie urządzenia mobilne zawsze na górnej krawędzi, jeśli trzymamy urządzenie pionowo, posiadają podłużny przycisk po prawej stronie u góry. Jego się naciska, on jest na górnej krawędzi nieco z tyłu, naciskam i przytrzymuję przez 5 sekund. Urządzenie w tym momencie powinno się włączać. Gdybym miał w ręku w tym momencie iPhone'a, mógłbym skorzystać ze znajdującego się po lewej stronie, na lewej krawędzi urządzenia takiego przesuwanego przełącznika i przesunąć go sobie albo przesuwać co jakiś czas. I w momencie, gdy urządzenie byłoby aktywne, mój iPhone zawibrowałby. iPad w tym momencie nie dysponuje taką funkcją. Ma tu przełącznik przesuwany, ale on w tym momencie odpowiada za orientację i wyciszenie, ale nie mamy wibracji. Więc ja sprawdzam, czy urządzenie się uruchomiło i naciskam trzykrotnie klawisz Home, czyli ten okrągły u dołu ekranu. Trzykrotnie szybko. Słyszymy ciszę, więc naciskam jeszcze raz klawisz Home i ponownie raz, dwa, trzy. VoiceOver on. Dlaczego nacisnąłem raz najpierw, a potem trzy razy? Dlatego, że nam się w międzyczasie zablokował ekran. Jakoś tak postaram sobie ustawić urządzenie, żeby nie stukać w mikrofon i żeby wszystko było słyszalne. Już było screen lock, czyli ekran nam się zablokował. Jeszcze raz naciskam Home. I teraz on tutaj mówi naciśnij, aby skonfigurować i mówi to w kilku językach, slide to setup, przesuń, aby skonfigurować. Najwygodniej w tym momencie jest trzema palcami dotknąć ekranu i przesunąć w prawo. I mamy język polski na pierwszym miejscu. Jeszcze sprawdzam sobie przesuwając palcem w lewo lub w prawo po ekranie taki gest muśnięcia. Tak jakbym strzepywał coś z ekranu w prawo, teraz w lewo.
1: Polski.
4: Jestem na języku polskim. Tapię dwukrotnie palcem w ekran. W tym momencie język systemu przestawia mi się na język polski.
1: Aby otworzyć.
4: I mam nadzieję, że teraz już będzie mi mówił tylko i wyłącznie po polsku.
1: Andorra,
4: czy coś jeszcze Andorra, wybieramy?
1: Albania,
4: zobaczymy.
1: Więcej krajów i regionów.
4: Więcej krajów nie potrzebujemy.
1: Polska.
5: Wybierz kraj lub region. Wróć. Przycisk. Wybierz Polsk, więc Albania.
4: Zobaczymy, czy jeszcze mamy coś więcej do dyspozycji.
5: Belgia.
4: Krajów mamy mnóstwo. Możemy sobie skoczyć na sam dół listy, naciskając czterema palcami u dołu ekranu i przez chwilkę przytrzymując po prostu.
5: Grenlandia, Guam.
4: Przynajmniej w teorii, bo nie chce mi przeskoczyć na koniec.
5: No nie. Wierszy od 60 do 77 z
4: to po prostu przesuwam trzema palcami po ekranie. I zaraz się okaże, że przycisk jest u góry ekranu. Polska. Tapię jeszcze raz Polskę.
5: Więcej krajów i regionów. Polska.
4: Okej. Tapię Polska. I mam nadzieję, o tak. To wystarczy.
5: Nagłówek. Wróć. Wybierz sieć Wi-Fi. Nagłówek.
4: Teraz to, o czym wspomniałem, musimy wybrać sobie sieć Wi-Fi.
5: Belkim podkreślenie, moje podkreślenie Neostrada.
4: No i ja mam moją Neostradę. No to wybieram sobie moją Neostradę.
5: Aby przyłożyć hasło. Bezpieczne.
4: I teraz muszę wprowadzić sobie hasło. W tym celu muszę sobie otworzyć plik z hasłem, którego mam. Hasło mam strasznie długie i po prostu w życiu bym go nie zapamiętał. Już sobie otwieram na komputerze moje hasło. I teraz jak wpisujemy? Jeśli mamy pierwszy raz urządzenie w ręku, możemy skorzystać z tak zwanego bezwzrokowego trybu pisania lub trybu tak zwanego standardowego. Dla osób, które mają urządzenia z iOS-em, ale pierwszy raz będą konfigurować, to nie jest nic nowego, że tak powiem. Bo to są dwa odmienne sposoby wprowadzania tekstu. Ten bezwzrokowy polega na tym, że wystarczy dotknąć jakiegoś znaku i gdy oderwiemy palec, znak jest wstawiany. Sposób standardowy polega na tym, że dotykamy jakiegoś znaku, na przykład A, po czym odrywamy palec i następnie dwukrotnie tapiemy w ekran. W tym momencie na ekranie wyświetliła nam się klawiatura kuwerty. Jest to klawiatura ekranowa, dotykowa. Ona znajduje się w dolnej części ekranu, tak jak teraz urządzenie trzymam w sposób pionowy. I ponieważ moje hasło składa się z cyfr i znaków, ja i liter, muszę sobie w lewym dolnym rogu przełączyć na cyfry i zmienię sobie w sposób wprowadzania
5: wyrazy,
4: znaków,
5: szybkość mowy,
4: kontenery, na pokrętle,
5: nagłówki, edycja, tryb wpisywania.
4: Tryb wpisywania.
5: Wpisywanie bezwzrokowe.
4: Bezwzrokowe. Co ja w tym momencie zrobiłem? Informacja dla osób, które nie znają iOS-a. Dotknąłem dwoma palcami ekranu i wykonując gest takiego obrócenia, tak jakbym między palcami trzymał gałkę, na przykład radioodbiornika.
5: Znaki.
4: Przekręcam
5: znaki
4: po ekranie dwoma palcami, znaki, przekręcając tak zwane wirtualne pokrętło. Na tym pokrętle wybieram sobie tryb wpisywania i palcem, też tak jakbym strzepywał coś z ekranu, przesuwam z góry w dół lub z dołu do góry.
5: Wpisywanie standardowe, wpisywanie bezwzrokowe.
4: Zmieniając
5: znaki
4: wartość. I w tym momencie mogę sobie wybrać
5: J, I,
4: na klawiaturze, nie wiem czemu,
5: cyfry.
4: O, dobrze mi się przestawiła.
5: 7, 6,
4: 6,
5: więcej, liter A, Q, A, 3, więcej, cyfry, 1, 8, 7.
4: I tak dalej, ja sobie tutaj wpiszę to hasło, a dla Was wskazówka jest taka, że jeśli sami sobie konfigurujecie, najwygodniej jest na tę jedną chwilę wyłączyć po prostu pytanie o hasło w Waszym routerze, wtedy nie będziecie mieli takiego problemu, jak ja mam teraz. W tym momencie wpisałem hasło i naciskam przycisk
5: Shift, połącz.
4: Połącz znajdujący się w prawym dolnym rogu klawiatury.
5: Połącz. Wygaszony. W toku.
4: No i w tym momencie się łączymy.
5: Przycisk dalej aktywny. Wróć.
4: Przycisk dalej wróć. Aktywny.
5: Usługi lokalizacji.
4: Usługi nagłówek. Lokalizacji.
5: Włącz usługi lokalizacji. Wyłącz usługi lokalizacji. Włącz usługi lokalizacji. My sobie
4: włączymy, mówię, czyli wróć. Na przycisk tym przycisku wróć. Tapię dwukrotnie palcem. Cały czas wykonuję gesty, tak jak gdybym strzepywał coś z ekranu w prawo
5: konfiguruj iPad.
4: Albo w lewo. Konfiguruj iPad.
5: Nowy iPad.
4: Nowy.
5: Odtwórz z archiwum iCloud.
4: Lub odtwórz z archiwum. My sobie skonfigurujemy nowy, w końcu mamy nowe urządzenie.
5: Nowy iPad.
4: Nowy iPad.
5: Zaloguj, wróć. Przycisk wróć. Apple ID. Zaloguj się, podając Apple ID.
4: Apple ID.
5: Utwórz bezpłatny Apple ID.
4: I tak jak wspominałem, możemy sobie w tym miejscu utworzyć nasz Apple ID.
5: Pomiń ten krok. Utwórz bez... Zaloguj się, podając Apple ID. Czym jest Apple ID? Apple ID to twój bezpieczny... Pobierać najlepsze... Kupować muzykę... Korzystać z...
4: Tu mamy wyjaśnienie.
5: Grać w grę wielu... Kupować...
4: Co to jest? Ale my tutaj skorzystamy...
5: Pomiń ten krok. Utwórz bezpłatny Apple... Zaloguj się,
4: zaloguj się. Apple ID. Ponieważ Apple ID. My już mamy pomy Apple tekstowe. ID.
5: Edycja.
4: To my wprowadzimy. Ja może wprowadzę Apple ID od mojej żony.
5: S. A. A. K. Małpa. M. J. K. L. L. I. I. V. B. B. N. B. V. C. C. J. J. W. E. W. A.

0: Wpisałem hasło i teraz na zakończenie
1: return.
0: Daję przycisk return. Po wpisaniu Apple ID, który jest adresem e-mail, który podawaliśmy przy tworzeniu konta Apple ID, nacisnąłem klawisz return na klawiaturze, prawy dolny róg i automatycznie zostałem przeniesiony do kolejnego pola edycyjnego i teraz na zakończenie po wpisaniu hasła do mojego konta Apple ID jeszcze raz tapię przycisk return w prawym dolnym rogu.
1: Apple ID. Wróć.
0: Okej, okay, hasło zostało przyjęte.
1: Warunki użytkowania.
0: Musimy akceptować teraz różnego rodzaju warunki i to też przeglądamy, smyrając tak palcem.
1: Wyślij przez e-mail.
0: Po ważne. Ekranie.
1: Przed użyciem urządzenia
0: aż do
1: należy przeczytać poniższe
0: akceptuj.
1: Warunki. A. Warunki. B. Warunki. C. Warunki. D. Poli. E. Gwa. Prze. Nie akceptuję. Nie akceptuję. Przycisk.
0: Akceptuję u dołu ekranu. Doszedłem, jak słyszeliście, gestami, tapię dwukrotnie.
1: Warunki użytkowania.
0: Muszę jeszcze raz potwierdzić.
1: Akceptuj, anuluj. Akceptuję. Przycisk.
0: Akceptuję. Aktywowane jest urządzenie.
1: W toku. Konfiguruj iCloud. Nagłówek. Używaj iCloud.
0: Używaj iCloud.
1: Nie używaj iCloud.
0: Na razie damy sobie nie używaj.
1: Czym jest iCloud?
0: Albo
1: używaj iCloud.
0: Kliknijmy używaj. Mam tylko nadzieję, że nie
1: używaj,
0: będzie nam się
1: wróć.
0: Synchronizował.
1: Wróć.
0: iCloud jest to chmura od Apple. Chmura, czyli miejsce, gdzie możemy jak gdyby zdalnie archiwizować ustawienia naszego urządzenia, a także bardzo dużo danych z tego urządzenia.
1: Znajdź mój iPad. Nagłówek.
0: Znajdź mój iPad.
1: Używaj znajdź mój iPad.
0: To jest opcja, która umożliwia nam później zlokalizowanie naszego urządzenia w przypadku zagubienia lub jego kradzieży.
1: Nie używaj znajdź mój, używaj znajdź mój iPad.
0: Używaj, oczywiście.
1: Wróć. Przycisk dalej. iMessage i FaceTime. Twój numer ukośnik adres kontaktowy. Nagłówek. Zaznaczone. Plus. 4. Zaznaczone. Luftilla. Zaznaczone.
0: Numer telefonu przypisany do telefonu mojej żony.
1: Inni mogą kontaktować
0: adresy mailowe, na które osoby mogą się z nią kontaktować za pośrednictwem FaceTime lub pisać wiadomości iMessage. Czyli wiadomości tekstowe.
1: Dalej. Przycisk.
0: Dalej.
1: W toku.
0: Co jeszcze? Już nie pamiętam. Utwórz kod. To jest taki kod zabezpieczający, który będziemy musieli wpisać po odblokowaniu urządzenia. Oczywiście tylko wtedy, jeśli ten kod sobie ustalimy.
1: Podaj 4 cyfry. Nie dodawaj kodu.
0: Przycisk. Możemy sobie kliknąć nie dodawaj kodu.
1: Nie dodawać kodu? Kod chroni twojego iPada i jest wymagane do korzystania z pęku kluczy iCloud.
0: No okej, okay. My na razie nie korzystamy.
1: Przycisk. Dalej. Przycisk.
0: Więc dajemy dalej.
1: Wysyłaj automatycznie. Nie wysyłaj. Diagnostyka.
0: Diagnostyka. Apple nas prosi, abyśmy wysyłali mu informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z naszego urządzenia. W sposób to się odbywa zupełnie poza naszą wiedzą. No i w momencie, gdy wystąpi jakiś błąd z jakąś aplikacją, wtedy możemy kliknąć, aby informacja ta została wysłana do Apple.
1: Wysyłaj automatycznie. Nie wysyłaj.
0: A my damy wysyłaj automatycznie.
1: Rejestracja. Wróć.
0: Przycisk. Rejestracja.
1: Dalej. Rejestracja w Apple. Przełącznik. Włączone. Zarejestruj to urządzenie, podając Apple ID, aby otrzymywać najświeższe informacje o nim i szybciej uzyskiwać wsparcie techniczne. Nagłówek.
0: No.
1: Rejestruj dalej.
0: To
1: przycisk.
0: My chcemy, oczywiście zaznaczone to było, więc dajemy tylko dalej.
1: iPad Vita.
0: iPad Vita.
1: Zaczynamy. Przycisk.
0: Zaczynamy. Klikamy ten przycisk. I w tym momencie nasze urządzenie jest
1: kalendarz
0: skonfigurowane.
1: Zdjęcia.
0: Możemy
1: aparat
0: je sobie przeglądać.
1: Zegar.
0: Jak
1: mapy
0: wygląda, jakie
1: wideo
0: opcje mamy
1: notatki
0: do dyspozycji, z czego możemy korzystać. Jak widzicie, nie było to specjalnie skomplikowane. W przypadku iPhone'a ustawienie
1: ekran
0: jest
1: zablokowane,
0: niemal identyczne. To, co przede wszystkim musimy wiedzieć, to to, że potrzebujemy Apple ID. W przypadku iPhone'a potrzebujemy karty SIM w slocie. Już wiecie, jak otwierać sloty na karty SIM. Przypominam, że w nowszych iPhone'ach od wersji 5 jest to karta nano SIM, w starszych modelach 4, 4S jest to karta micro SIM. Dostęp do internetu jest nam potrzebny. W przypadku iPhone'a, jeśli mamy dostęp do internetu, taką możliwość, aby korzystać z internetu na naszym numerze telefonu, to najwygodniej jest z tego skorzystać. Ewentualnie, jeśli mamy Wi-Fi w domu, aby nie

0: już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu i komentowania poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl. I jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o niemieckich targach, a może lepiej nie targach, chociaż też można powiedzieć targach, o wystawie technologicznej Side City, która co roku odbywa się na przełomie czasem w kwietniu, czasem na początku maja. Od wielu lat wystawa odbywa się we Frankfurcie nad Menem. Nazywa się Side City i dotyczy technologii informatycznych firm, które prezentują różne rozwiązania przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Gościem Tyflo Radia jest Paweł Masarczyk, który był na tej wystawie i nam o niej opowie.
3: Witajcie.
2: Witaj.
3: Witajcie.
2: No i co? Side City to... To już od kilkunastu lat, tak? Prawda? We Frankfurcie ta wystawa się gdzieś tam odbywa. I ty byłeś na niej drugi chyba raz, tak? Już kiedyś byłeś.
3: Tak, zgadza się. To jest mój drugi raz na Side City. Pierwszy raz był 2 lata temu. I rzeczywiście, wtedy też była we Frankfurcie.
2: Ale no tak, to już, tak, bo to miejsce jest, tak, miejsce jest ciągle to samo, to się nie zmienia i to jest...
3: Ale ostatni raz, od przyszłego roku jest też Frankfurt, tylko już nie Sheraton, nie lotnisko frankfurckie i hotel Sheraton przylotniskowy, a hala targowa Frankfurt Messe, taka z prawdziwego zdarzenia.
2: A dlaczego tak? Łatwiej, lepiej, taniej, efektywniej, nie wiem,
3: Nie dotarłem do takich informacji. Niestety, bo to na razie jest taka informacja, która krąży tak po recepcji, po listach dyskusyjnych niemieckich i no, może taka moda na zmiany, bo CSUN też od tego roku jest gdzie indziej już, nie jest w San Diego, tylko w Anaheim, czyli tam, gdzie jest wesołe miasteczko z tematyczne Star Wars i tak dalej, Disneyland, więc może Frankfurt też potrzebował trochę.
2: Bo oni zawsze się chwalili, troszkę tym, że to jest, no bo to było w sumie w hotelu, to było w takim, gdzie to było, w takim holu, w takiej części, no bo to tak się mówi w hotelu, ale to była taka część...
3: Tak, konferencyjna taka, że tam są właśnie takie pomieszczenia właśnie do wystaw, takie duże otwarte przestrzenie. No.
2: I jakby idea trochę coś była niby taka, że po prostu łatwiej ludziom tam dotrzeć, że jak ktoś leci samolotem czy jakimś pociągiem, no to gdzieś tam ma blisko z tego pociągu, z tej kolejki lotniskowej, tej podmiejskiej, gdzieś tam i rzeczywiście to jakoś tak było, tam też byli jacyś wolontariusze i tam, nie, ja już do końca nie pamiętam, bo tak troszkę mówię, ja byłem na tym czymś, na tej wystawie kiedyś w 2010 roku, więc coś tam jeszcze z tego pamiętam. A o Side City szerzej, no mówiliśmy 2 lata temu, był, nie, chyba nie wiem, czy był podcast na żywo, ale było sporo relacji, takich wywiadów, które wtedy nagrałeś, bardzo dogłębnych, wyczerpujących i w ogóle. Teraz byłeś, ale chyba krócej, prawda?
3: Tak, byłem tylko jeden dzień, a na zasadzie tylko 6 godzin. No, co troszkę zmieniło moje podejście do tegorocznej wystawy, bo po pierwsze skupiłem się na nowo przybyłych, skupiłem się na takich firmach, o których albo nie słyszałem, albo nie poświęciliśmy im jeszcze specjalnie tutaj jakoś anteny, albo po prostu jakoś jeszcze w naszej polskiej świadomości się nie rozpropagowali, albo nie wiem, może ich nie było na recha, a nawet jak byli, to jakimś większym echem się nie odbili. Przez co nie odwiedziłem tych stoisk głównych firm, Freedomu na przykład, czy APH, czy Humanware'u. Nie, że jakieś tam mam uprzedzenia do tych firm, natomiast tak śledząc konferencję CSUN, odniosłem wrażenie, że nie ma...
2: O CSUN też zapytam potem troszkę, ale to

0: Tak, odniosłem wrażenie, że nie ma aż tak wiele nowości z ich strony, które można by zademonstrować w takim 5-10-minutowym wywiadzie. Znaczy, oczywiście tam się coś wiecznie dzieje, tylko ciężko, żeby ich poprosić o jakiś nowy sprzęt, czy coś takiego, co dałoby się dość szybko zademonstrować. Powiedzmy,
1: No w ogóle
0: różnicę.
1: nie wiem, czy potwierdzasz to, 2 lata temu też o tym troszeczkę mówiłeś i jak ja byłem w 2010 roku, było tak ewidentnie. Ta wystawa, no niby jest taka europejska i oczywiście jest europejska, tam też przyjeżdżają nie tylko ludzie, ale ludzie tacy, pojedyncze osoby, ale firmy, które szukają nowych gdzieś tam dystrybutorów, nowych rynków zbytu, ale ta wystawa jest mocno nastawiona jednak na rynek niemiecki i na rynek niemieckojęzyczny, tak mi się wydaje.
0: Tak, znaczy to, co my dostrzegamy i to, co my słyszymy o Side City, przede wszystkim to są właśnie te nowości, że tu przyjechał Freedom, coś pokazał, tu przyjechał Himsy, coś pokazał, tu przyjechał ktoś jeszcze i coś pokazał. No, a tymczasem, jak się rozejrzeć po liście wystawców, no to się okazuje nagle, że tam jest mnóstwo jakichś organizacji niemieckich, które z technologią nie mają nic wspólnego. Są wszystkie szkoły i ośrodki dla osób niewidomych, jakieś kształcenia zawodowego. Są konferencje jakieś takie nawet medyczne na
1: Tak,
0: temat
1: właśnie
0: różnych
1: ja
0: schorzeń,
1: też pamiętam, że tam
0: siatkówki.
1: było dużo ośrodków i bardzo dużo takiej okulistyki, wręcz optyki, takiego sprzętu dla
0: Tak.
1: seniorów, dla osób słabowidzących, ale mocno właśnie takie rzeczy medyczno-optyczne.
0: Tak, dokładnie. I to tym w sumie żyje, jakby oni wiedzą, że oni zbierają mnóstwo osób z zagranicy i że ludzie przyjeżdżają gdzieś tam w ogóle z Polski, z Czech, gdzieś tam nie tylko wystawcy, ale też ludzie, którzy są ciekawi. Przyjeżdżają do tych Niemiec, a tymczasem ta wystawa jest mocno jednak dedykowana, co by nie mówić, Niemcom. I to widać właśnie choćby w tym doborze wystawców, którzy przyjeżdżają, żeby coś zademonstrować. A zagraniczni to są głównie tacy, którzy mają jakiś produkt. A niemieccy obstawiają wszelkiego rodzaju właśnie konferencje, jakieś poradnictwo, doradztwo zawodowe,
1: No bo to jest
0: właśnie
1: trochę tak jak u
0: co,
1: nas,
0: no.
1: tylko że różnica jest taka, że u nas Reha jest organizowana przez Fundację Szansa i poniekąd przez firmę Altix. To wygląda w taki sposób u nas, że no owszem, są różne firmy, ale i tak gdzieś tam cała ta no może inaczej, nie cała, ale tak powiedzmy 60-70% tej, dobra, niech będzie 60 czasu tych konferencji, no to są gdzieś tam prezentacje ludzi związanych jakoś tam z Szansą, czy związanych z Altixem i też technologii firm, jakby tych głównych, z którymi Altix współpracuje, czyli Freedom, czyli Freedom Optelek, no teraz to w sumie jest to samo, Dolphin, tam Shinano Kenshi, Plextalk i jeszcze ktoś.
0: Vispero.
1: Natomiast w Niemczech jest tak, że no tak, natomiast w Niemczech ten CSUN, dobrze pamiętam, to jest jakoś tak, że
0: Side City.
1: to przepraszam, tak, też na S.
0: CSUN to byśmy chcieli tam być,
1: No
0: ale to.
1: tak, oj tak. Chociaż też tak naprawdę chcielibyśmy, ale myślę, że to już też nie jest ten CSUN, co kiedyś, bo po prostu nie ma tyle do oglądania, chyba, ale może tylko mi się tak wydaje, że ta niemiecka wystawa, ona jest organizowana, jakby współtworzona, czy współkoordynowana przez kogo? Przez organizacje niewidomych i przez główne firmy tyflo niemieckie, prawda? Te wszystkie Papenmeier, jeżeli ona jeszcze istnieje, tam,
0: Tak,
1: kto
0: te
1: tam jeszcze?
0: Handitechy i tak dalej.
1: Handitechy,
0: Tak,
1: tak.
0: tak, tak. No tak, myślę, że w dużej mierze jest tak, jak mówisz.
1: Audiodata.
0: I rzeczywiście jest ten nacisk. No, coś, czego mi na pewno brakuje, to bardziej może już będzie w stronę podsumowań pod koniec. Ale myślę, że o tym wspomnę, że za mały nacisk, chyba że czegoś nie odkryłem, mówię, może do czegoś tam nie dotarłem, ale. Dużo się mówi właśnie o jakiejś takiej okulistyce i tak dalej, a mało jest w zasadzie nacisku, może rzeczywiście nie jest jakby celem tej konferencji technologia sensu stricte, na dostępność. Że nie ma na przykład warsztatów z dostępności, stworzenia dostępności, jakiejś wymiany dobrych praktyk. W ogóle nie ma obecnych tych firm, które podbijają rynek, jeśli chodzi o dostępność tych firm, no powiedzmy takich mainstreamowych, tak? Nie ma nikogo z Google. Nawet powiedzmy z przedstawicielstwa niemieckiego, ktoś, kto by mógł coś o dostępności powiedzieć, czy z Apple, czy z Amazonu, a przecież te firmy są mocno, mocno obecny na niemieckim rynku.
1: Właśnie o wiele bardziej niż u nas, no bo u nas to rzeczywiście no nie ma tych produktów po polsku, Amazonu, Apple no jest z Apple'em nieźle, ale też takiego polskiego marketingu czy przedstawicielstwa, jest przedstawicielstwo takie dla resellerów, dla dystrybutorów, ale jakby nie ma tak, że jakoś tam właśnie w marketingu czy w ogóle no tych salonów, chociażby Apple Store, tych prawdziwych, tak? No a w Niemczech mamy, no to jest zupełnie inaczej. Czy taki na przykład Samsung, nie? No też sporo robią gdzieś tam, jeżeli chodzi o dostępność, w sensie tych udźwiękowionych telewizorów, też jakoś w Niemczech. Mam wrażenie, że to jest taka właśnie wystawa, nad którą trzymają ręce no, te takie typowe firmy, które funkcjonują w taki sposób, który dla nas wydaje się już troszkę niewystarczający. Jakby chcielibyśmy czegoś trochę inaczej i trochę więcej niż tylko sprzedawanie i tego, co już jakby znamy i ewentualnie tego rozwijanie no, na tyle, na ile trzeba, tak? I sprzedawanie bardzo, bardzo drogo.
0: No niemniej jednak kilka dość ciekawych rozwiązań udało mi się podejrzeć i myślę, że możemy się z nimi rozprawić na tyle, na ile to możliwe.
1: To co, pierwsze?
0: Jasne. Myślę, że zacznę od takiej mojej osobistej wisienki na torcie. Nie wiem, jak tam słuchacze uznają ten produkt, a mowa o Braillebooku. I Braillebook jest rozwiązaniem z Barcelony, rozwiązaniem, które pozwala na przenośne czytanie Braille'a. Co się za tym kryje? No, kryje się za tym małe urządzenie, które jak ja je wziąłem do ręki, to pierwsze pomyślałem, nie wiem, czy to golarka do brody, czy mysz do komputera, ale fajnie się ściska w dłoni, bardzo wygodnie leży i palec wskazujący prawie natychmiast, intuicyjnie, ląduje na matrycce brajlowskiej, gdzie jest jeden znak do dyspozycji. I zasada działania jest taka,
1: znak
0: że...
1: Znak w rozumieniu ośmiopunktu.
0: Komórka. Tak. Komórka, komórka.
1: Komórka taka ośmiopunktowa.
0: Tak.
1: No tak, tak.
0: Czy sześć. No ośmiu albo sześć, teraz nie pamiętam, ale Braille. W każdym razie komórka na jeden znak Braille'a.
1: Jeden znak,
0: I w zależności od tego, jak skonfigurujemy urządzenie, uda nam się czytać książkę na przykład, bo urządzenie ma wbudowaną pamięć i wsparcie kart pamięci. W taki sposób, że po prostu litery w tym ustalonym przez nas tempie będą się bardzo szybko zmieniać. Będą po prostu przeskakiwać i będzie w związku z tym możliwe czytanie książki. Dziwne rozwiązanie, w sensie takie, trzeba się przyzwyczaić i nie wszystkim się to spodoba, ale w takiej sytuacji, jak jesteśmy w samochodzie, czy w autobusie, czy gdzieś, gdzie no nie mamy zbyt dużo miejsca do dyspozycji, może znajdą się tego jacyś amatorzy. Urządzenie ma też wbudowaną syntezę mowy, i może te książki również nam odtwarzać za pomocą syntezy. Co ciekawe, przynajmniej w kwestii Braille'a, od razu na wejściu mamy język polski, bo tablice są z LibLouisa. Więc wszystko, co LibLouis wspiera, wspiera też Braillebook.
1: A obsługa, to on to ma jakiś akumulator, tak? Rozumiem, który ładujemy.
0: Tak, ma wbudowaną baterię i jest z boku urządzenia taki czterokierunkowy joystick, którym przemieszczamy się po menu. Tam mamy bibliotekę książek, ustawienia, jakieś tam jeszcze parę innych funkcji.
1: I to menu co ono jest udźwiękowione, czy po prostu po jednym znaku nam jakoś wyświetla?
0: Też, ale też po jednym znaku wyświetla się nam na monitorze.
1: Aha.
0: No, więc jeżeli podepniemy słuchawki, to coś słyszymy, jak odepniemy, to nie, bo głośnika wbudowanego nie ma w urządzeniu. Trzeba mieć podpięte coś zewnętrznego.
1: A współpraca, nie wiem, jakaś aplikacja dedykowana na iPhone, to jakiś Bluetooth w ogóle ma? Coś, żeby, nie wiem, że jakaś aplikacja do sterowania, bo to też by może nie było głupie, że na przykład jakąś aplikacją sterować, nie wiem, z smartfona na przykład. Czy to nie? Czy to w ogóle nie ma takiej możliwości?
0: Z tego, co się orientowałem, to nie. To jest urządzenie typowo takie, no nie lektorskie może, ale takie do czytania, czyli podłączasz do komputera, zgrywasz pliki i wewnątrz interfejsu tego urządzenia wybierasz sobie plik, który chcesz załadować.
1: Ile kosztuje, tak mniej więcej?
0: 395 euro. Aha. No czyli około 1600 zł, zależy jak tam przelicznik euro plus. No nie wiadomo, to jest takie gdybanie w tym momencie. Może odpuszczę sobie przeliczanie tego na złotówki.
1: No to przyjmijmy bo... 2000, jakby tam jeszcze.
0: Gdyby to miało wejść w Polsce, to pewnie jeszcze dojdą jakieś tam dopłaty za to, że to jest po polsku przetłumaczone, różne inne marże. Więc no nie ma co o ten, ale myślę, że będziesz miał rację, tak.
1: Tak mniej więcej. No, ciekawe urządzenie, ale nie wiem, gdyby to miało trzy znaki, To bym bardziej to, bo były kiedyś taki Bookworm, kiedyś było takie, Handytech miał w ofercie taki mini czytnik właśnie brajlowski, monitorek, który miał 8 znaków. To było takie dość, no, specyficzne, ciekawe to było. Kiedyś Altix to miał w ofercie kilkanaście lat temu. No, od tego czasu no, nie mieliśmy takich mini urządzeń, a tutaj aż jeden znak, zupełnie takie małe.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że dużo więcej jesteśmy w stanie zdziałać, na pewno jakoś tak w kwestii produktywności. Nawet na tym docie koreańskim, na tym dotłoczu. Dotłocza ostatnio miałem okazję widzieć, bo ja go też widziałem przy okazji Side City, natomiast widziałem go także przy okazji wizyty u znajomego, który takie urządzenie posiada. No i on osobiście na te trzy czy tam cztery znaki, ile to urządzenie posiada, nie narzekał i był w stanie, rzeczywiście było to dla niego wygodne, czytać w ten sposób powiadomienia z iPhone'a, które się pojawiały. Więc no, jak widać, ludzie się już przyzwyczajają do tego, że tych znaków może być troszkę mniej, może trzeba będzie się troszkę naprzewijać, ale jest to przenośne, jest to w miarę małe i w jakiś sposób no, ma to jakąś wartość dodaną w kwestii produktywności.
1: I tu by się przydała obsługa skrótów.
0: O
1: Chociaż
0: tak,
1: no,
0: to zdecydowanie.
1: tylko z jednym znakiem to też mogłoby być trudne, no bo ten kontekst mógłby się gubić. Trzeba by w pamięci, jakby, no, kiedy mamy kilka znaków, to gdzieś tam często skróty trochę mają inny kontekst, zależnie od tego, gdzie występują, i możemy sobie porównać gdzieś tam to z poprzednim, następnym znakiem, z całym słowem, i jakby tak kontekstowo odczytać. Tutaj, kiedy to się przesuwa szybko, automatycznie, czy nawet ręcznie nawigujemy następny, poprzedni znak, no to gdzieś tam troszkę czar pryska, ale też te skróty byłyby gdzieś tam przydatne.
0: To myślę tak, przy czym jeżeli ustawi się w miarę szybkie tempo przełączania tych znaków, to ponoć osoba, która używa takiego urządzenia, jest w stanie tego tekstu przeczytać sporo i go w głowie, że tak powiem, sporo przetworzyć, więc może nie byłoby aż takiego problemu. Ale to jest kwestia też, no, tak jak to mówił producent, czy osoba, z którą rozmawiałem, no, w sensie przedstawiciel producenta, no to tak jak z grą na instrumencie, trzeba po prostu poćwiczyć.
1: Poćwiczyć i też potem tego rzeczywiście używać, tak? Bo gdzieś tam. Natomiast to już jest, to w sprzedaży już jest, czy to jest jakiś prototyp, który gdzieś tak jakby nie ma jeszcze tego nigdzie na rynku? Czy to możemy kupić?
0: To jest w sprzedaży, o ile dobrze pamiętam, na stronie braybook.com. Trzeba się tam rozejrzeć i Braibook się to pisze, Brai. I tam można się zapoznać ze szczegółami odnośnie produktu.
1: Aha, to jest Braybook, nie Braille, tylko Bray.
0: Nie,
1: B-R-A.
0: Brei.
1: Bray.
0: I Braibook, tak.
1: No to nawet można kupić pewnie, być może przez internet, chociaż nie wiem, jak to ciekawe. Czyli to jest jedna rzecz brajlowska, ciekawa. Czy coś jeszcze w ogóle z takich urządzeń brajlowskich widziałeś, może?
0: Była firma z Düsseldorfu, firma, która się nazywa Kanematsu. No, brzmi tak po japońsku i też zdaje się, że pan, który mi urządzenie przedstawiał, sam jest gdzieś z kręgu azjatyckiego, kulturowego, ale firma ma zarejestrowaną siedzibę w Düsseldorfie i tworzy ona Takt Plus, czyli drukarki brajlowskie, które używają jakichś głowic termalnych i półprzewodników, dzięki czemu drukarki są bardzo ciche. Nie porównywałem tego na nagraniach z tym, co pokazywali również Japończycy 2 lata temu, czyli Nippon Telesoft, ta firma, która produkuje Seiki. Oni też mieli swoją drukarkę taką cichszą. Natomiast jest to też ciche. Ja to starałem się na nagraniu gdzieś tam, które tworzyłem, demonstrować, czy jak w jakiś sposób to uwiecznić.
1: A to takie drukarki dla ludzi, czy takie bardzo profesjonalne?
0: Też. To znaczy też dla ludzi, przy czym bardziej tak jak Tigery, one były skupione na treści matematycznej.
1: I grafice, tak, aha.
0: Tak. Znaczy tekst też są w stanie jednocześnie wydrukować grafikę i tekst, no ale jak słyszymy, że mogą drukować.
1: Dotykałeś Braille, ładne kropki takie? Bo ten
0: Tak,
1: Tiger takie
0: całkiem.
1: mazowieckie, nie podobały mi się nigdy
0: Tak, znaczy one chyba
1: tigerowskie.
0: były troszkę podobne, ale raczej dobrej jakości. Raczej nie było się do czego tam przyczepić. Czytelny był ten
1: Aha.
0: Braille, nie było z tym problemu. No i taka drukarka 5000 euro, więc myślę, że też cena, znaczy wiadomo, no, mówimy dalej o zawrotnych kwotach, ale porównując z tym, ile drukarki mają w zwyczaju kosztować, to chyba też jest już jakiś postęp.
1: Nie, no 5000 euro to jest tam coś 20 ponad tysięcy.
0: 20
1: nie, no to,
0: 20.
1: No to chyba nie, no to kosztują teraz, mi się wydaje, te indeksy też potaniały, one nie kosztują już chyba więcej.
0: Okej.
1: Te pro, nie mówię, że tam jak się dokupi jakąś szafę akustyczną, jakieś coś tam, to pewnie może, ale mi się wydaje, że to już tak 15-20 tysięcy, więcej nie kosztują chyba.
0: Kojarzę czasy droższych Tigerów, więc do tego się odnoszę.
1: Może, jakby. Tak, rozumiem, no to być może, no to też nie chcę tutaj jakoś autorytatywnie stwierdzać, ale wydaje mi się, że jakoś mało wiem o drukarkach w sumie. Też kiedyś można
0: Jasne.
1: By coś... porozmawiać, ale tak nie wiem, czy jest z kim.
0: Okej.
1: Okay. No nie, bo problem jest taki, że to mało kto ma porównanie z więcej niż jednym modelem, tak na co dzień. Tak. To jest jakby problem, jeżeli chodzi
0: tak,
1: o
0: tak,
1: takie drogie urządzenia. Nie? Czyli to te drukarki niemieckie, tak?
0: Tak. No co tam jeszcze ciekawego? Jeśli jeszcze jesteśmy w kwestii, w tematyce jakichś wykresów, czy rzeczy, których dotykamy, no to było coś, co było taką jedną z nowości na Side City, przepraszam, na Sisanie. Filif. Filif, czyli słoweński produkt, tablet z nakładką, która pozwala na udźwiękowienie w jakiś sposób i nie wiem, czy mogę się tak wyrazić, uwibracyjnienie. Rysunków, grafik, różnego rodzaju treści graficznych. No i znowu, jedno z takich rozwiązań, które ciężko sobie wyobrazić, jak się słucha wywiadów, ja miałem z tym problem, bo dlatego się też zaciekawiłem, bo zrozumiałem, że w jakiś sposób tam jest Braille wyświetlany, a to nie. Po prostu jest tablet, i to najzwyklejszy tablet z Androidem, chyba nawet jakiś Samsung, pokryty taką specjalną, no właśnie, nakładką. Nakładka jest o tyle specjalna i niespecjalna. No specjalna, bo reaguje na dotyk, wie, w którym miejscu dotykamy. Niespecjalna, bo jest wykonana po prostu z materiału takiego kropkowanego, fakt, takiego taka mata jakby trochę, ale ten materiał ani jakoś nie zmienia kształtu, ani nie wyskakują na nim jakieś kropki, on nie zmienia nic, nie ma swoich jakichś elementów tam ruchomych. A bajer polega na tym, że kiedy mamy przedstawioną grafikę w specjalnym oprogramowaniu, które dostarcza nam producent, to możemy, przesuwając palcem po tej macie, zorientować się, jaki kształt został nam przedstawiony, łącznie z tym, że każda część tego kształtu jest w jakiś sposób komentowana, albo jest ozdobiona jakimiś dodatkami głosowymi, synteza by nam wtedy to czytała, albo jakimiś klipami dźwiękowymi, albo jeżeli mamy do czynienia z różnymi kolorami, cztery różne kolory można przedstawić, różnica w kolorach jest przedstawiana za pomocą różnych poziomów intensywności wibracji. I pokazano mi to na przykładzie mapy Polski, gdzie dotykając maty, no czułem wibracje. Wibracje czuję się w miejscu, w którym jest coś narysowane, więc możemy, sprawdzając, gdzie są wibracje, w jakiś sposób wyobrazić sobie kształt tego, co jest nam narysowane. No ja zacząłem od kwadratu i tak przesuwając po kwadracie, to gdzieś tam czułem tą wibrację w górę, potem to się urywało, więc był koniec tej kreski pionowej, ale gdybym przesunął się w lewo, to wibrowałoby dalej. I w ten sposób bym się zorientował, ale gdybym po przesunięciu się w lewo przesunął się w górę lub w dół, to znów wibracja byłaby przerwana, bo to jest kreska pozioma. A znowu rogi tego kwadratu były zaznaczone komunikatem syntezy, róg kwadratu. No i potem była właśnie mapa. Mapa, gdzie jak dotknąłem tak bardziej z lewej, to usłyszałem, że to Niemcy i wibracja była taka lżejsza chyba, a bardziej intensywna z uwagi na inny kolor po przesunięciu w prawo na Polsce i później dalej w prawo była Rosja. I tak dalej. I do tego sprzętu...
1: Też wizualnie, tak, to też widać
0: tak,
1: tą mapę.
0: Tak,
1: to jest tak, że czyli
0: tak,
1: osoba
0: tak, tak,
1: niewidoma
0: jest...
1: z osobą widzącą, to może jakoś oglądać.
0: Tak, to znaczy... Nie jestem do końca pewien. Nie chciałbym się teraz tu jakoś słuchaczy naszych wprowadzić w błąd, bo o ile dobrze kojarzę, to ta mata, ta nakładka jest naklejona na ekran tabletu, więc to trochę zasłania. I nie wiem, czy jest możliwość połączenia się jednocześnie, prawdopodobnie tak, z tym oprogramowaniem, z którego korzysta, no nie wiem, rodzic, nauczyciel. Natomiast można przygotowywać te materiały za pomocą właśnie tego programu, który jest dołączony przez producenta i się potem nim wymieniać z innymi.
1: A to jest tak, że ten jakby to programowanie ma jeszcze jakieś inne możliwości? Nie, to jest tylko właśnie to takie edukacyjne rysowanie, współpracuje z tą matą, ale możemy jakby, nie wiem, wyłączyć i jakoś łatwo przejść do normalnych funkcji tabletu, czy to jest tak typowo jedno taki zadaniowy, zamknięty, nie wiem, tablet oparty o Androidzie z zablokowanymi innymi funkcjami, czyli takie typowe urządzenie, no taka tablica do rysowania nowej generacji?
0: Producent nie zwrócił na to jakiejś szczególnej uwagi. Domyślam się, że to nie jest zablokowane, że program po prostu jest odpalony, aplikacja zwykła. Natomiast no jakoś nie było podkreślane to,
1: no,
0: czy z tym może coś
1: no
0: jeszcze
1: tak,
0: robić, czy nie. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie można normalnie tylko używać też jako tabletu, no tylko wtedy nam już cała jakby otoczka słoweńska nie jest potrzebna.
1: No tak, a to jest drogie rozwiązanie? Coś wiemy mniej więcej?
0: Są trzy wersje. Pierwsza wersja to jest telefon, nazywa się to Philips Play. I rzeczywiście jest to smartfon, po prostu urządzenie wielkości smartfonu. I mamy tu do czynienia z wersją okrojoną oprogramowania i odpowiednio mniejszą też tą matrycką, która pozwala nam tylko na dostęp do gier. To jest takie dla dzieci, żeby się bawić, żeby... nawet nie Play, tylko Gamer to się nazywa. Philips Gamer i Philips Gamer kosztuje 700 euro. Później mamy Creatora. Creator ma już dostęp do zabaw edukacyjnych, do materiałów edukacyjnych i książek dotykowych stworzonych w ramach platformy Philips. Tu mówimy już o kwocie 1500 euro. I później wersja Pro, która już posiada wszystkie funkcje programu. Jest też funkcja, o czym nie wspomniałem, to w tej wersji właśnie Pro też, rysowanie, czyli osoba niewidoma może też sama coś narysować. W taki sposób, że po prostu przeciąga palcem po tej macie, po tej matrycce.
1: Aha.
0: I w ten sposób powstają jakieś kreski. No ja próbowałem narysować jakiś kwadrat, ale tak mi poleciała kreska, że chyba stworzyłem jakąś parabolę czy inny taki matematyczny kształt. I taka wersja kosztuje już 2500 euro.
1: I oni chcą to sprzedawać w całej Europie? Jakoś mają plany?
0: Tak, myślę, chcieli, no plany. Wiesz co, ja zauważyłem jedną rzecz. Pytanie o to, czy dany sprzęt będzie w Polsce, jest najbardziej bezsensownym pytaniem na Side City, bo oni tam przyjechali po to, żeby się zorientować, czy będą mogli to sprzedawać w Polsce. I zwłaszcza jak to jest pierwszy dzień, to nie dowiemy się niczego, bo oni jeszcze nie zdążyli poznać się dystrybutorów, nie zdążyli się jeszcze spotkać, bo Side City jest też okazją właśnie dla tych różnych firm, które sprzęt tyflo dystrybuują, żeby zbadać rynek i żeby się dowiedzieć, co by tu nowego można sprzedać.
1: A często to jest tak, że w ogóle jest taki problem, bo z jednej strony mamy rzeczywiście takie te duże firmy, o których mówiliśmy, no to one wiadomo, że co mogą, to wcisną na jak najwięcej rynków, mają stałych dystrybutorów i tutaj się jakby nic nie zmienia. A te małe firmy, no to rzeczywiście one czasami też już są gdzieś tam powiązane z dużymi, a jak nie są, to tak trochę nie znają rynku, próbują coś tam zrobić, w coś wejść i rzeczywiście w ogóle nawet mogą nie wiedzieć, czy to będzie sprzedawane na przykład w Niemczech, a co dopiero gdzieś tam w Polsce, która no jednak jest mniejszym rynkiem, gdzieś tam mniejszym krajem trochę, więc trudno się dziwić, ale z drugiej strony no trudno też o to nie pytać, tak, że gdzieś tam... No tylko,
0: że to jest na pewno jedna rzecz. Znaczy wiesz co, no kwestia jest tego typu, no to tak z całym dziennikarstwem. Prawdopodobnie rzadko kiedy dowiesz się czegoś takiego, wiesz,
1: rządzącego.
0: Nieoficjalnego, czego,
1: no
0: tak,
1: tak,
0: czego nie wolno by było powiedzieć, bo to są decyzje, które były podjęte przez jakiegoś CEO 2 godziny temu, no i raczej ci nie powiedzą po 2 godzinach, póki jeszcze tego nie ogłosili oficjalnie, że będą coś sprzedawać. Nie będzie takiej sytuacji raczej, że Tyflo Podcast jako pierwsze źródło poda, że taka a taka firma będzie sprzedawać taki a taki sprzęt. Chociaż życzylibyśmy sobie i fajnie by nam było, bo to wtedy wiadomo, że zawsze podkręca jakąś atmosferę i zachęca też do słuchania. Natomiast no, raczej tak nie jest. I tak się przekonałem, że często takie pytanie, no, są typowe odpowiedzi. No, zobaczymy, nie wiemy, po to tu przyjechaliśmy, żeby się dowiedzieć. Względnie, czy możesz nam kogoś polecić, bo ludzie też często nie wiedzą, które firmy rzeczywiście też mogą coś dystrybuować, a które przyjechały z produktami i też szukają dystrybutorów, więc to jest też tak, no w końcu targi, prawda? Ktoś chce zarówno coś sprzedać, jak i coś odkupić potem i dystrybuować. Natomiast inna rzecz, że zachodni rynek często też nie rozumie koncepcji dystrybutorów, bo przy okazji jednego z wywiadów też pytałem o plany dystrybucji w Polsce. I pani stwierdziła, że nie, no oni nie planują dystrybuować, bo przecież ubezpieczenie, kasa chorych pokryje te koszty tych wszystkich sprzętów. No ja mówię, uświadomiłem panią, że w Niemczech to może, ale w Polsce ten system działa troszeczkę inaczej i raczej dystrybutor no jest potrzebny albo bardzo, bardzo ułatwia w najlepszym przypadku negocjacje i jakieś wypracowanie konkretnego planu pod nasze aktywne samorządy i inne programy.
1: No tak, no to jest też gdzieś tam w pewnym, to tak z tej perspektywy bycie w strefie euro by nam się jakoś tam opłacało, w sensie nam Polakom, w takim sensie, że mamy gdzieś tam tą samą walutę i ten sam, gdzieś tam ten sam rynek, tak, technologii i gdzieś tam dostępu do to tak gdzieś tam, ale rzeczywiście system finansowania już jest inny, to gdzieś tam jest tak, że Niemcy, no tam właśnie niektóre te kraje bogatsze mają, chociaż też nie wiem, czy tak, no to temat trochę na kiedy indziej, czy tam tak wszystko jest finansowane z tych ubezpieczeń, z tych kas chorych i jak to w rzeczywistości jest gdzieś tam. Czyli to jest to urządzenie, aha, to jest ten słoweński tablet,
0: tak,
1: jak to nazwiemy.
0: Tablet. Powtórzę może, że FeelIF, czyli feelif.com, to strona FeelIF, gdybyście chcieli coś więcej poczytać, może obejrzeć jakieś filmy demonstracyjne czy nagrania. Czy po prostu skontaktować się z firmą, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, na które my nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Z brajlowskich rzeczy, które ja zauważyłem, to raczej tyle. Natomiast dużo było też takich urządzeń. No właśnie, dużo się mówi teraz o dostępności, dostępności cyfrowej, dostępności uniwersalnej, a tymczasem pojawia się sporo takich urządzeń ułatwiaczy, ja to tak sobie roboczo nazwałem, które są właśnie takimi zamkniętymi interfejsami do różnego rodzaju usług, które ułatwiają osobom niewidomym, mniej zaawansowanym technologicznie, korzystanie z tego, z czego ludzie posiadający smartfony korzystają tak o, a my często o tym nie myślimy, że dla kogoś to może być aż tak duży problem. No i muszę przyznać, że dość ciekawe są to rozwiązania. Moją uwagę na przykład przykuł Voxy TV. Firmy Voxy Media chyba, nie, Voxy Web, przepraszam, francuska firma Voxy Web, również nowość, świeżynka z tegorocznego CSUN-u, ale byli oczywiście też na Side City, daleko nie mieli, dużo bliżej niż na CSUN. I przedstawili oni przystawkę do telewizora lub wieży, która pozwala na dostęp do różnych popularnych usług. To jest takie centrum, rodzinne centrum,
1: trochę jak to
0: rozrywki.
1: Jak Orion Webbox kiedyś. Webbox było też takiego trochę inaczej, bo to nie do telewizora, ale tak mi się to skojarzyło. Troszkę.
0: Tak, to holenderskie rozwiązanie.
1: Tak, tak, tak, tak. To takie dawne.
0: Ja to przedstawiałem 2 lata temu też na
1: też.
0: ramach
1: Aha.
0: podcastów Side City i oni w tym roku też byli, żeby cię było ciekawiej.
1: Czyli oni
0: tak,
1: funkcjonują
0: tylko to jest.
1: też dalej.
0: Tak, tak. Tylko że Orion był samodzielnym urządzeniem, a to trzeba do czegoś podpiąć. Bo samo z siebie to nie ma głośnika. Ani
1: do
0: niczego
1: czegoś,
0: takiego,
1: w
0: to
1: sensie
0: musi
1: po
0: mieć jakieś.
1: HDMI, czy po czym to podpiąłem?
0: Tak, po
1: Do
0: HDMI.
1: Tego telewizora, no to pewnie HDMI.
0: HDMI i pewnie też jack. I mamy urządzenie, które pozwala nam dostęp do Spotify'a, do katalogu podcastów i stacji radiowych, który chyba jakoś jest wspierany przez iTunes. Natomiast problem polega na tym, że tyflo podcastu tam nie potrafiłem znaleźć. Jest też Netflix. Jest YouTube, są okrojone Google Mapy, można sprawdzić sobie, jak dotrzeć z punktu A do B. Jest Wikipedia, są jakieś słowniki językowe, jest nawet jakiś wewnętrzny komunikator do rozmów wideo, który pozwala nam wysłać link do znajomej osoby, z którą chcemy porozmawiać. I ta osoba nie musi nic robić, wystarczy, że otworzy linka i może przez stronę internetową porozmawiać sobie z nami w tej platformie. Kamerę, co ciekawe, internetową musimy podpiąć sami. Jest też tłumacz Google. Jest klient poczty, który pozwala na czytanie, na odpowiadanie na maile. I tutaj ciekawa sprawa, w jaki sposób piszemy teksty na tym urządzeniu. Są 3 sposoby. Albo posługujemy się klawiaturą komputera podpinaną przez USB. Albo wybieramy litery za pomocą pilota, bo mamy do dyspozycji też pilota, którym nawigujemy strzałkami po literach i szukamy tej, która nas interesuje. Albo też dyktujemy tekst do mikrofonu umieszczonego w pilocie i w ten sposób wprowadzamy interesujący nas tekst. Urządzenie ma wbudowanych 32 giga pamięci oraz wejście na karty pamięci oraz zewnętrzne nośniki, pendrive, dyski zewnętrzne i tak dalej. Więc możemy też naszą muzykę lokalną i filmy odtwarzać.
1: A ona
0: na
1: jakieś
0: tym
1: Wi-Fi, ono Wi-Fi ma jakieś.
0: Tak, Wi-Fi i jak najbardziej i chyba Ethernet.
1: A na
0: też.
1: Czym ono jest oparte? To jest jakiś system z ich, czy to jakiś, nie wiem, Android TV?
0: To znaczy, co tam jest na dnie, to tego nie wiem. Natomiast sam system, który widzi użytkownik, jest jak najbardziej tworem producenckim i nie otwiera się na zewnątrz, na żadne sklepy z aplikacjami. Nawet producent nie przewiduje, żeby dać zewnętrznym programistom możliwość ingerowania w ten system. Czyli to, co nam da producent, to będzie dostępne.
1: A kwestia wielojęzyczności, właśnie jakie synteza pewnie?
0: Tak,
1: jakiś new,
0: można,
1: nuance, czy jakaś akapela,
0: vocalizer, vocalizer, którego można przełączać w ustawieniach. Co ciekawe, był język nawet czeski, ale nie było jeszcze polskiego. Ponoć tam ma się pojawić coś tam niedługo, ale na modelu, który miałem przyjemność zobaczyć, nie było go jeszcze.
1: I to, a jakieś sterowanie nie ma w sobie obsługi, no bo pewnie skoro nie jest otwarty, to poza dyktowaniem, chyba że mówiłeś, a mi umknęło, to przepraszam, jakiegoś, nie wiem, Google Assistant, Alexa, coś? Nie.
0: Nie, z tego co wiem, to nie.
1: Szkoda.
0: Nie ma.
1: Bo to by gdzieś tam mocno rozszerzyło gdzieś takie uwagi. No, plany dystrybucji to rozumiem, że domyślam się, że nie wiem, bo to urządzenie jest, ale ono we Francji już można je kupić, to nie jest jakiś
0: tak.
1: prototyp.
0: Nie, to już jest dostępne, ma już cenę określoną, cena to 660 euro.
1: No to dużo, niedużo, no zaletek. Jak na takie sprzęty, powiedzmy, tyflo, to no to myślałem, że jeszcze więcej, o. Bo ileś tam funkcji
0: to prawda.
1: Ma i jeżeli one rzeczywiście, zaznaczam, rzeczywiście działają dobrze albo na tyle sprawnie, że dobrze, no ja to jeszcze brakuje tu ileś rzeczy, bo widziałbym jakąś integrację z Daisy Online, a tym samym z bibliotekami rozmaitymi.
0: Są biblioteki też. No tylko na razie chyba jakaś tam NLS, Bard, któraś amerykańska jest tylko dostępna, ale nie, Bookshare. Więc te tekstowe zbiory, ale są też plany ekspansji z tego.
1: No bo jakiś potencjał to ma, gdyby to jeszcze właśnie, no szkoda, że to nie jest otwarte, bo wtedy mogłoby to na przykład działać z jakimś tam, nie wiem w sumie, które z tych powszechnie używanych komunikatorów najbardziej byłyby najprostsze w integracji, czy Skype, czy ten teraz
0: nie,
1: Telegram.
0: Nie, no w dzisiejszych czasach to pewnie Telegram,
1: Google Duo
0: względnie...
1: poniekąd? Nie, Google Duo nie,
0: Duo?
1: Bo to musiało
0: nie wiem, na ile
1: Google
0: Duo.
1: Mieć, pewnie. Więc
0: no
1: to
0: pewnie
1: raczej,
0: tak.
1: Więc to raczej nie. No
0: ale
1: to
0: jakiś
1: mówisz...
0: Telegram, pewnie tak. Telegram, no z Facebookiem też mógł być ostatnio problem.
1: No tak.
0: Dobra, skupmy się na tym, że Telegram.
1: Tak. Swoją drogą Facebook wycofał chyba, bo było to taki urząd, ten Facebook, ten taki video, MSN, taki komunikator. Taki
0: wiem, ten Facebook
1: wycofali.
0: Hello, coś takiego.
1: Hello, coś tak, i wycofali go niestety. No niestety,
0: tak.
1: Nie wiem, czy niestety.
0: Tak,
1: no,
0: tak.
1: Widocznie używanie było takie, jakie było. No czyli, ale tak gdzieś tam myślisz, że to jest przed tą firmą, bo trochę mnie to zainteresowało, jakby tak czujesz, że oni mogą jakoś to urządzenie rozwinąć, tacy jakiś taki entuzjazm, zainteresowanie i ludzi, i też jak firma o tym opowiadała, takie to urządzenie, jakby widzisz potencjał w tym w ogóle, w takim rozwiązaniu i w tym, jak firma też prezentowała je?
0: Myślę, że tak. To znaczy, wiadomo, te panie jakoś nie skakały tam wokół mnie z radości i tak dalej, ale były bardzo kompetentne, bardzo uprzejme i z tego, co wysłyszałem, wierzyły w ten produkt. Więc myślę, że... Ja myślę, że to jest taka też refleksja bardziej końcowa, ale moje odkrycia z tegorocznego Side City bardziej są dedykowane osobom, które wzrok tracą w starszym wieku albo no po prostu nie są w stanie się zmierzyć z tym, że smartfony, że dotyk. Ja myślę, że tych produktów teraz też przybywa, bo mamy Blind Shella Classic, który był tu ostatnio prezentowany. Jeszcze był Felix Phone na Side City.
1: A co to jest Felix Phone?
0: O tym opowiem za chwilę. Też właśnie coś podobnego. Taki telefon z własnym udźwiękowieniem i ograniczoną ilością funkcji. Więc właśnie dla osób, które no z różnych przyczyn nie poradzą sobie z iPhone'em czy z Androidem, czy nawet po prostu przeraża ich to, że coś mogą zepsuć, że coś mogą zawiesić, że coś źle klikną w jedno miejsce i już jest źle, to myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej ok, bo nie da się w tym rozwiązaniu zagubić. Nie da się zginąć, nie da się czegoś zepsuć, a ma to najważniejsze różne funkcje, włącznie z tym, że model demonstrowany w Stanach na CSUNie potrafił nawet zamówić Ubera. Więc myślę, że oni będą, o ile oczywiście, bo to jest największe moje zmartwienie z takimi urządzeniami, jeżeli produktu nie porzucą po roku, albo na jakimś etapie nie stwierdzą, że nie chce im się tego rozwijać, albo tam nie opłaca się, no to będzie fajnie, bo rzeczywiście będzie urządzenie, które daje te możliwości, które mają użytkownicy smartfonów, w takiej fajnej, zamkniętej paczce, która nawet mi, jako użytkownikowi dość zaawansowanemu, przypadła jakoś do serca. Bierzesz do ręki pilota, jak w telewizorze. Może mam sentyment do takich urządzeń, bo wiesz, jak byłem młodszy, to zawsze chciałem, żeby mój
1: też,
0: telewizor mówił.
1: Ja trochę też tak to widzę, tak to czuję.
0: Żeby mój dekoder mówił. Natomiast fajne takie, no. Biorę pilota i znajduję dokładnie to, co chcę, dokładnie tam, gdzie chcę.
1: Dokładnie, a problem jest niestety taki, że my niby w Polsce, nie niby, no bo jest w Polsce, to już też taki temat na inny podcast tak naprawdę, ale mamy to, przecież mamy i Android TV i mamy Apple TV, niby lepsze, no ale tak naprawdę nawet użytkownicy, którzy mają dużą wyrozumiałość i lubią Apple, no i to obojętnie, czy to są osoby widzące, czy niewidome, no to właściwie gdzieś tam ten Apple TV, no akurat ten cały, ta kwestie związane z TV nie oferują wielu rzeczy, które w Polsce, które na przykład są oferowane w Stanach Zjednoczonych i ta cała telewizja taka online, cała ten, to co teraz Apple gdzieś tam chce troszkę wywrócić rynek i otworzyć się na te wszystkie, no to w Polsce tego nie doświadczymy na przykład i gdzieś tam aplikacje na Apple TV, które wydawałoby się, że mogłyby nam jako osobom niewidomym się przydać albo gdzieś tam też na Android TV, no wcale tak dużo nie ma, że to wszystko jest dość problematyczne niestety.
0: Tak, więc fajnie, że się rozwija też taki rynek produktów skierowanych i dedykowanych rynkowi europejskiemu, że no nie tylko gdzieś tam, że to robi, nie tylko chodzi o samo to, że wytwarza to europejski producent, ale też po prostu te usługi, które są tam udostępniane, są jakby robiąc to, producent wie, że Europa sobie, że tak powiem, z tym poradzi i że to będzie dostępne.
1: No tak, bo to, ja myślę, że to trochę jest tak, że my tak, no też znowu gdzieś tam temat kiedy indziej, ale my tak dalej wierzymy, że te technologie, że to uniwersalne projektowanie, że te technologie takie powszechne są po prostu lepsze, pewniejsze, bardziej perspektywiczne i po prostu i tańsze, a zarazem lepiej działające. No ale co z tego, jak gdzieś tam z jednej strony no, ludzi będzie wzrok traciło pewnie jakoś tam coraz więcej, osoby w sensie, że ludzie żyjący będą żyć coraz dłużej, więc te firmy też dochodzą do wniosku, że po prostu no jest zapotrzebowanie na takie urządzenia, również zamknięte, które robią, gdzieś tam realizują jedną albo kilka określonych funkcji w bardzo prosty, taki nietechniczny sposób gdzieś tam.
0: No tak, to prawda. No i tak jak mówię, zawsze jest ta kwestia sentymentu. Tego,
1: takie rzeczy też łatwo się
0: że kiedyś się naciskało klawisze,
1: tak, oczywiście.
0: Były menu i były różne inne rzeczy. I to nie jest tak, że jak się używa dotyku i się ma te wszystkie możliwości, to gdzieś to odchodzi. Przynajmniej ja tak nie mam. Ja jestem bardzo w tych kwestiach sentymentalnych. Ponaciskałbym sobie pilota.
1: No to tak, tak samo jak pilota i tak samo gdzieś tam odkąd zacząłem, no jakby jakoś tam teraz bardziej na przykład komputera znowu używam i czuję to, ile ja szybciej mogę zrobić z komputera niż na przykład z iPhone'a, którego naprawdę cenię pod każdym względem i używam go na różne sposoby i Watcha i iPhone'a, a komputer jest komputerem ciągle.
0: Jasne, no to skoro jesteśmy już w tematyce takich urządzeń, to może przejdę do tego, co już troszeczkę wspomniałem, czyli Felix Phone. Urządzenie produkcji włoskiej, o którym, no kurczę, niestety nie mogę powiedzieć za dużo, bo ciężko było mi dostać w ręce jednostkę, którą mógłbym dostatecznie długo przetestować. Też miałem pewne problemy komunikacyjne tam z osobą, która przedstawiała firmę. I było dość głośno, więc nawet pod kątem jakiegoś ewentualnego wywiadu był z tym problem. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, telefon, podobnie jak Blindshell Classic, ma parę możliwości. Ma nawet mniej niż Blindshell Classic, bo on ma tylko takie podstawy właśnie, dzwonienie, SMS-y, kontakty, numer SOS, czyli bardziej taki telefon udźwiękowiony pod kątem osób starszych. I rzeczywiście jest to mały telefonik, który no w ręce można by zamknąć. Prawie jak kiedyś były takie popularne te telefony, to już nawet nie te Nokia symbianowe, ale kiedyś były takie malutkie telefony, to na początku tego tysiąclecia, czy pod koniec lat 90. była moda na to, żeby właśnie były takie małe telefony, im mniejszy, tym lepszy. Do kieszonki się mieściło, do tych smyczek takich na szyję. To jest coś tego typu, to jest ten trend. Mówi w kilku językach, jeszcze nie po polsku, na razie widziałem angielski, włoski, francuski, niemiecki. Ma to jakąś pamięć kontaktów, różne ustawienia. Co ciekawe, był taki model, niestety się nie przekonałem, jak działa, o ile dobrze panią zrozumiałem, za pomocą którego można by sterować termostatem. Ale już się nie dowiedziałem, czy to z jakimś konkretnym systemem tych smart domów współpracuje, czy jak w jakiś inny sposób. W związku z czym, no nie powiem wam niestety za wiele, wiem tylko, że oni są. I może kiedyś się pojawią. Firma też zaprezentowała jakiś taki system lektorski, który rzutnikiem wrzuca na stół jakąś taką powierzchnię sterującą. I w momencie, kiedy wykonujemy gesty takie właśnie bliźniacze podobne do iPhone'owych na powierzchni, na którą pada światło, na przykład stół, to podejmowana jest jakaś akcja w programie. Jest jakaś nawigacja podejmowana, stuknięcie dwukrotne to jest wybór. Jest to program komputerowy, którym ma wbudowane jakieś udźwiękowienie i pozwala po prostu na zeskanowanie kartki papieru i jej odczytanie dołączoną kamerą.
1: No to jakoś nie przekonuje mnie, ale no nie wiem, nie miałem do czynienia.
0: Czy teraz jest taka moda ogólnie, że czy moda, no pojawiają się już takie rozwiązania, że można sobie różnego rodzaju właśnie powierzchnie sterujące zwirtualizować, czy świecisz na przykład tym projektorem na biurko i masz tam, nie wiem, klawiaturę pianina i sobie grasz na pianinie, stukając palcami po biurku. Czy tam kiedyś widziałem filmik, gdzie grupa uczniów ze szkoły grała cały utwór właśnie butami, depcząc po estradzie, którą mieli na sali gimnastycznej, po podłodze po prostu, gdzie ktoś naświetlił im instrumenty też takim projektorem. I każdy uczeń miał jakiś inny instrument i po prostu butami w odpowiednim miejscu nadeptując, wywoływał konkretny dźwięk. No, taka technologia teraz jest.
1: To o tym nie słyszałem. Tego jakby zupełnie nie orientuję się.
0: No, zdaje się, że są jakieś takie tablety. Nie jest to jakiś duży rynek, ale właśnie z takim małym projektorkiem, który naświetla klawiaturę. Można pisać na przykład na, nie wiem, na jakimś biurku albo na jakimś stoliku w pociągu, coś takiego.
1: Czyli to są te włoskie rozwiązania. A ten telefon, bo troszkę nie zrozumiałem, on jest na Androidzie oparty? Czy też? Czy to jest jakiś.
0: Tego nie, taki, znowu, nie, tego nie wiem. To trochę tego nie wiadomo,
1: kiedyś
0: ale
1: był taki LG,
0: tego nie widać.
1: Tam na Blind Cultech kiedyś była taka prezentacja jeszcze przed tymi systemami.
0: Sway? Coś takiego?
1: Jakiś taki był.
0: Nie Sway.
1: Taki LG, jakiś, nie, jakiś tam numer. Jakiś
0: było kilka LG, tych LG. Wiem, tak, wiem, który miał Androida, pewne funkcje udźwiękowione.
1: Tak, tak trochę jak ten jak te Olympusy pierwsze, znaczy nie pierwsze, w sumie jak cały czas, taki voice guide, trochę tak nawet podobnie mówił, jak te dyktafony Olympus.
0: Tak, pamiętam, te telefony, one były w Stanach bardzo popularne. Jak ja się zacząłem tym interesować, czyli jakieś 10 lat temu. Owszem. No tak, więc
1: on
0: to był Felix Von. No i
1: nawet nie pamiętam, czy one czytały SMS-y, czy tylko miały po prostu że nagrane komunikaty.
0: Właśnie,
1: nagrane
0: tam był
1: nawet
0: jakiś
1: chyba bardziej
0: problem. Tam chyba były jakieś właśnie nagrane rzeczy, że jak się weszło już w pewne menu, to już była cisza i był problem. A potem były też jakieś Samsungi, które też jednak coś mówiły.
1: A to może, to jakby Samsungów to.
0: Coś tam były różne te telefony, ja się w tym też gubię troszeczkę, ale wiem, że były jakieś takie.
1: Generalnie rzeczy, które w Polsce kiedyś śledziłem, rzeczy, które w Polsce nie było ich w ogóle dostępne. Nic po polsku nawet nie można było na ten temat przeczytać gdzieś tam, tak jak pamiętam.
0: No i Włosi, inna firma tym razem, Media Voice, z chyba Neapolu, albo z Mediolanu, nieistotne. Zaprezentowała kolejny system, Też właśnie chyba pomyślany o osobach starszych. Speaky. System, dzięki któremu można sterować komputerem za pomocą głosu. I to też takie podstawowe funkcje. Można otworzyć YouTube'a i coś na nim sprawdzić, można otworzyć Wikipedię. I to wszystko jest w oparciu o stronę internetową, więc to nawet nie jest interfejs stworzony, że oni stworzyli specjalną Wikipedię czy specjalnego YouTube'a, aplikację, tylko po prostu wydając komendy mamy już interfejs przygotowany głosowy pod kątem interfejsu strony internetowej, na którą wchodzimy. I mamy menu główne, dostajemy komputer, do komputera jest dołączony program i pilot. Ponoć można kupić sam program i pilot, ale we Włoszech raczej popularna jest opcja z komputerem, bo sporo osób właśnie starszych, które by się tym mogły zainteresować, nie posiadają jeszcze komputera. I do tego pilota można mówić, można wydawać komendy głosowe i słyszymy odpowiedź syntezatora mowy, który oprowadza nas po menu i wszystko nam tłumaczy. Jesteś w menu głównym, masz do wyboru tam 6 opcji. Radio, wiadomości, Wikipedia, nie wiem, YouTube, coś tam, coś tam. No i mówimy mu na przykład, otwórz YouTube'a. W momencie, kiedy YouTube się otworzy, to słyszymy, że możemy wyszukać filmy, przejrzeć nasze playlisty, przejrzeć jakieś tam ulubione, albo coś tam jeszcze. No to wyszukaj. Dyktujemy, co chcemy szukać. Jak już wyszuka, to nam przeczyta listę filmów, wybieramy film i potem możemy też jakoś tam przeczytać opis, coś tam do ulubionych dodać, do playlisty i odtworzyć. Jak odtworzyć, to znowu mamy opcję. Możemy przewijać, możemy przeskoczyć do następne i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możemy nawigować po stronach całych. Testowałem to też z Wikipedią. Mamy opcję przeczytania dla każdego terminu jakiejś definicji, przeczytania treści artykułu, przeczytania przypisów i tak dalej. Więc też taki ograniczony interfejs, ale właśnie dla osoby, która do takich podstawowych rzeczy potrzebuje komputera, no to akurat odpowiedni.
1: I to jakieś drogi? Wiemy coś? Jak to w ogóle tak cenowo?
0: Cały ten komputer z programem i z pilotem 1200 euro. Nie chciała pani powiedzieć, ile kosztuje sam program, bo mówi, że raczej ludzie kupują z komputerem.
1: Mm-hmm. No tak. No ciekawe rozwiązanie, zupełnie jakby...
0: Znaczy, ono mi jakoś tak średnio chciało działać. Ja to potem, jak nagrania się ukażą kiedyś, to był problem jakiś z tym, żeby zrozumiało mnie po angielsku. Może ja też coś niewyraźnie mówiłem, albo i dookoła było dość dużo hałasu, bo byliśmy w dość zatłoczonej hali, ale na panią jakoś reagowało na mnie mniej. I miałem często właśnie tak, że 3 razy czy 4 razy powtarzałem komunikat i był błąd, że nie rozumiem, o co mi chodzi.
1: To tak trochę jak to nieszczęsne urządzenie sterowane głosowo, które ten operator pod niewidomych stworzony, co szybko się zwinął, jak on się nazywał.
0: CU Mobile. CU Mobile. Mobile.
1: Ale też to jest taka gdzieś tam dygresja, bo to CU Mobile dzisiaj być może, pomijam różne niewypały i kwestie technologiczne, ale gdzieś tam dzisiaj być może inaczej byśmy patrzyli na taką firmę CU Mobile, w tym sensie, że dzisiaj po prostu jest większa moda i taki trend na te wszystkie interfejsy głosowe.
0: Tak, tylko ja myślę, że też, ja myślę, że w Polsce i w języku polskim te systemy nie są jeszcze dostatecznie dopracowane,
1: tak,
0: żeby
1: to, jest problem.
0: To się odbywało komfortowo jako podstawowy problem, jako podstawowy tryb interakcji z użytkownikiem.
1: Tak, no pamiętasz firmę, tym bardziej no, gdzieś tam, że Google Assistant dopiero wszedł, a Siri gdzieś tam się nie rozwija, w Polsce jej nie ma, Alexa no gdzieś tam w Stanach super, ale w innych językach też jakoś tak no, niekoniecznie. Natomiast o Cortanie już prawie, że właściwie nie słyszymy, tam z inne asystenty...
0: No, Microsoft ją w ogóle wyrzucił ze Skype'a ostatnio i zamienił na Alexa, oni bardziej tak. Teraz w stronę Amazonu coś.
1: Dokładnie, Bixby, Samsung to w ogóle gdzieś tam tylko w Stanach i ewentualnie po angielsku i w Chinach, i w Korei, natomiast gdzieś tam, no więc właśnie, to jest z tymi urządzeniami wciąż no jeszcze jest problem. Pamiętasz też firmę Roberta Biegańskiego z Łodzi, która poza tymi swoimi powiększalnikami opartymi na tablecie próbowała też oferować takie jakąś dodatkową funkcję, sterowanie głosowe Samsungiem, jakimś tam Galaxy, coś tam. No ale też właściwie się z tego wycofali. Niby to działało, jeżeli chodzi o pewne funkcje, bardzo dobrze, ale to chyba też bardziej miało działać dobrze niż działało ostatecznie, bo nigdy to nie było do testów nie udało nam się tego pozyskać, a też chyba producent przestał to w ogóle jakoś promować z kolejną wersją Androida, też z pojawieniem się najpierw w Google Now, potem Google Asystenta i gdzieś tam w ogóle trochę zmianą polityki Google, jeżeli chodzi o to sterowanie, o jakby funkcje, do których mamy dostęp przez te sterowanie głosowe. Tak mi się wydaje.
0: Tak, no. Tak to właśnie jestem, wygląda.
1: W Polsce z tym głosem to no, musimy czekać.
0: Musimy jeszcze poczekać, dokładnie.
1: Coś tam jest, ten Google Asystent, ale tak, no to jakby... A właśnie, tak, już, tak jesteśmy przy Google Asystencie, nie, no, już mówiliśmy, że wystawa taka raczej wąska, jeżeli chodzi o jakby firmy, o to, że takie tylko usługi i firmy raczej specjalistyczne, ale nie zwróciłeś gdzieś tam uwagi albo, no ale chyba nie, bo o tym nie mówisz nic, na firmy czy w ogóle na rozwiązania, które w jakiś sposób właśnie czerpią z tego, o czym się mówi w mainstreamie, czyli te wszystkie interfejsy głosowe, integracja z Google Assistant, integracja z Alexą, no głównie z tymi dwoma asystentami głosowymi, bo o nich teraz jest głośno.
0: Nie, właśnie nie bardzo. Jedyna rozmowa, jaką odbyłem, to z przedstawicielem firmy Miele. Miele to jest producent AGD niemiecki. Ponoć znany, ja o nim wcześniej nie słyszałem, ale ponoć jest bardzo popularny i też drogi. I oni oferują pralki, które można sterować Alexą, czy Google Asystentem, czy aplikacją. Natomiast na targi przyjechali z zaadaptowaną wersją swojej pralki. Nazywa się to Miele Guide, czy Guide, jakoś tak. Jest to pralka, która od wersji podstawowej dla osób widzących jest droższa o 60 euro. A charakteryzuje się tym, że ma dotykowy panel, dotykowy, taki oznaczony, dostępny panel, w którym pokrętło do zmiany programów ma wycięcie, które w momencie, gdy znajduje się na godzinie 12, czyli zupełnie u góry, to jest odcięty dopływ prądu. A w zależności od tego, w którą stronę obrócimy, to w instrukcji jest wszystko rozpisane, ustawiamy konkretny program. A następnie od pokrętła po ściance lewej prowadzą nas linie prowadzące, czyli po prostu palcem musimy przejechać po konkretnej jakby linii w konkretną stronę, żeby dotrzeć do regulatora temperatury, który też ma jakby cztery pozycje. Jest dotykowy, ale taki bardziej na nacisk. Jeżeli im bardziej jedziemy palcem w górę, tym wyższy jest dźwięk i im wyższy jest dźwięk, tym wyższa jest temperatura. I to też w instrukcji jest wszystko opisane. No i ponadto producent przygotował też gotowo już takie specjalnie pod tą pralkę pakowane pojemniczki z dobraną odpowiednią ilością płynu do płukania, który możemy wstawić po prostu taki pojemniczek do szufladki i nie musimy nalewać z butelki już tego płynu.
1: I sterowanie też pralką poprzez właśnie poprzez Google Assistant i przez Alexę. Tak?
0: Nie wiem, czy tą samą, ale tak. Mhm.
1: Ja, no nie wiadomo,
0: tak, ogólnie te pralki tej firmy mają taką, tak, mają taką możliwość i aplikacja jest też, też dostępna. Aha. Tak, była nawet osoba z firmy Miele Niewidoma, która tam przedstawiała różne rzeczy. I właśnie ona używała iPhone'a z VoiceOver'em ponoć.
1: O, no to tak warto w sumie wiedzieć, ale mówisz, że to drogie pralki, drogie rozwiązanie.
0: Tak. Ale jakby ktoś się rozglądał, to wiadomo, że są dostępne. I nawet firma Miele, przynajmniej na rynek niemiecki, no ciężko powiedzieć jak tam z ekspansją, dostarcza wraz z tymi pralkami specjalnymi instrukcję obsługi, zdaje się, że w Braille'u, ale na pewno dźwiękową, jakby w audio.
1: Myślałem, że przyjeżdżają i robią szkolenie door to door. W sumie też by mogliby tych osób niewidomych, no ile tam te pralki by kupiło pewnie, to gdzieś tam, no to taka ciekawa. Nawet jakby to było płatne gdzieś tam troszkę bardziej, to czemu nie?
0: Ale w sumie fajnie by było, jakby z aktywnego dało się samorządu wziąć dofinansowanie na pralkę Miele.
1: Znaczy, z aktywnego samorządu nie, ale z tego drugiego programu likwidacja barier w komunikowaniu czy w czymś tam, no to powinno by się dać, tylko niestety te programy są konkurencyjne, że one się wykluczają trochę, więc no trochę to jest gdzieś tam problem. No ale teraz i tak ten samorząd opóźnili, w sensie takim, że wydłużono okres gdzieś tam karencji. To też trochę się zmieniło.
0: No tak, a pofantazjować zawsze można. No to zostańmy jeszcze chwilowo w kręgu urządzeń, które coś do nas mówią. Miałem przyjemność również kolejnego, że tak powiem, Beniaminka tych zawodów zaobserwować. Firma Kirchholm Electronics z Rygi, z Łotwy, która to zaprezentowała urządzenie o imieniu Bruno. Bruno jest urządzeniem lektorskim, jest komputerem zintegrowanym ze skanerem. I
1: czyli
0: to, co go wyróżnia...
1: Trochę, taki autolektor trochę.
0: Tak, tak, Sara, czy taki Clear Vision się to nazywało? Clear Reader, przepraszam. Clear Reader. Coś
1: Reader
0: takiego.
1: To był taki bardziej... To nie był komputer chyba. Clear Reader to był taki...
0: To było z kamerą.
1: Z kamerą i po prostu... No i tylko czytał. Taka, i głośniej
0: to Sara.
1: Po prostu.
0: Sara miała
1: bardziej
0: chyba...
1: Sara, bardziej Sara.
0: Mhm.

0: leci tekst. Po sam brzeg, po samo zamknięcie. I dzięki temu można książkę położyć w zgięciu tak, że jedna kartka, jedna strona jest w środku, a druga wystaje, czyli tak w poprzek. Aha. I on sobie z tym ponoć poradzi.
1: I docisnąć tą klapą. Jakby o to
0: tak, chodzi, tak, dokładnie. Czyli dokładnie.
1: Tak podobno, ja tego też jakby nie widziałem, ale tak chyba miały, albo tak były reklamowane niektóre z tych drogich pusteków, z tych takich ciężkich skanerów, co niektórzy kupowali tam za 1000 zł, czy ileś tam, że miały, tak mówili, że te pusteki miały ścięty brzeg. Cokolwiek to znaczy, ale to może o to właśnie chodziło trochę.
0: Tak, to możliwe, że właśnie to.
1: Bo pamiętasz, były takie skanery popularne wśród niewidomych,
0: tak,
1: takie pusteki, wy tam
0: kojarzę.
1: To, za tam takie,
0: ale to chyba dawno temu było w ogóle, to chyba, nie wiem, czy to nie były jakieś, mówimy o latach 90. albo wczesnych 2000.
1: No nie, wczesnych 2000, ale ja znam osoby, nie pamiętam już teraz kto kupował tego pusteka jeszcze z 3-4 lata temu, więc on gdzieś tam był dostępny, bo ktoś, nie pamiętam, czy Magda Szyszka, czy Piotr Witek, ktoś inny narzekał, że ten plustek niestety nie chce z Maciem działać, że tam z jakimiś sterownikami był problem. Ale to było też kilka lat temu już, ale to na pewno były czasy takie bardziej współczesne.
0: No bo właśnie ja kojarzę te skanery z takiego motywu, że potem się pojawił Windows XP już nawet, czy któryś nowszy, i były problemy.
1: Tak? Aha.
0: I były jakieś starsze modele, do których trzeba było jakieś przerabiać sterowniki,
1: tak,
0: czy coś,
1: tak,
0: więc
1: prawda?
0: Może one.
1: I potem się pojawiły jakieś, wiem, też to pamiętam, tak? I potem się jakieś tam kiedyś pojawiły jakieś chyba następcy tych plusteków. Tak mi się wydaje.
0: Tak. To tutaj się średnio orientuję, szczerze mówiąc, bo ja ze skanerami to średnio. Ale widocznie, skoro tak mówisz, to tak musiało być.
1: Znaczy, tak, natomiast tak, Bruno... Coś sobie przypominam, takie dyskusje z Tyflosa gdzieś tam. Ja też temat, no skaner u mnie leży nieużywany, trochę szkoda. Więc no to też takie, kiedyś więcej też analizowało te skanery.
0: Mhm. Natomiast Bruno już na starcie posiada język polski. To jest w ogóle ciekawe urządzenie, bo to jest wiadomo, komputer z Windowsem plus tam jakaś oprawka cała skanująca, czyli oprogramowanie, w którym to się wszystko zamyka i sprzęt. I co ciekawe, jest tam już głos polski, panowie mi zademonstrowali Iwonę. I co ciekawe, oni są w stanie pójść na taki układ, że w momencie jak się z nimi dogadamy, czy przez dystrybutora, czy bezpośrednio, oni mogą nam to urządzenie sprzedać z dowolnym głosem, jaki jest na rynku, o ile pomożemy im jakoś pozyskać na niego licencję. Bo stwierdzili, że dla nich to nie jest problem. Jak ktoś chce, no nie wiem, e-speaka, to może mieć e-speaka. Jak ktoś chce akapelę, to mogą się dogadać co do ceny licencji i będzie miał akapelę. Więc można, co kto woli sobie, o ile to jest SAPI, poprosić, żeby zainstalowali przed odesłaniem sprzętu. To jest, myślę, całkiem ciekawa opcja, bo narzucanie syntezatora z góry, myślę, że dla wielu osób nigdy nie było fajne. A jeżeli jest taka możliwość, żeby nam czytało teksty coś, co wolimy, to w sumie czemu nie. Urządzenie jest bajecznie proste. Proste do tego stopnia, że niektórych funkcji aż brakuje. Mamy 4 przyciski i po obu stronach tych przycisków są jakieś symbole graficzne, które mają symbolizować czy wskazywać funkcję tych przycisków, bo każdy z tych 4 przycisków ma 2 funkcje. Inną funkcją jest przyciśnięcie, inne przytrzymanie. I jeden przycisk odpowiada za skanowanie nowej strony i odtwarzanie. Drugi przycisk przełączanie języka i chyba pauza. A kolejne 2 przyciski to jest zdanie w przód, zdanie w tył i synteza szybciej, synteza wolniej. No i co ciekawe, w urządzeniu brakuje na przykład regulacji głośności. No i zapytałem producenta o powód takiego działania, to stwierdził, że no w sumie przecież jak się podłączy do tego urządzenia jakieś zewnętrzne źródło dźwięku, to na tym źródle dźwięku można kontrolować głośność, to po co w skanerze? No to tego typu filozofia na przykład, no albo po prostu no, panowie mi pokazali, że można z pliku PDF wczytać jakąś też treść i zeskanować. Natomiast z tego co rozumiem, bo urządzenie ma jakiś tryb PDF, znaczy ma jakiś port USB, do którego można się podłączyć, ale takie operacje typu jakieś zarządzanie plikami, czy zapisywanie na później jakichś skanów, już wymaga podłączenia klawiatury zewnętrznej, monitora, wyjścia z tego oprogramowania, które przygotował producent i wejścia na screen reader. Więc jakby tu się